0: Po to są dzieci w większości w biednych krajach, żeby zapewniać byt swojej rodzinie oraz no, w sumie ludziom wokoło. Tak mi się zdaje.
1: Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem.
0: W sensie,
1: że
0: dzieci
1: chodzi o to, żeby żeby dzieci się rodziły w afrykańskich krajach i azjatyckich.
0: Nie chodzi mi o to, żeby się rodziły, tylko ci próbuję wytłumaczyć, dlaczego według mnie się tak dużo rodzi, bo one są używane po prostu jako tania siła robocza dla rodziców. I na przykład na polu coś robić, tam wiesz, w swojej osadzie tam robić jakieś rzeczy. Po prostu to są dzieci są po prostu używane do pracy. Nie? Nie mówię, czy to jest złe, czy dobre, tylko tak mi się wydaje, że dlatego po prostu tak jest.
1: Tak, a myślisz, że w takiej Afryce to ktoś myśli o tym, że będę nie. miał 10 dzieci i będą na mnie zapierdalać?
0: Nie, oni nie myślą, oni po prostu to wiedzą. Bo dziecko albo będzie na siebie robić, albo no zdechnie z głodu.
1: No i chyba to drugie będzie bardziej prawdopodobne.
0: No i umierają z głodu. No i umierają z głodu dzieci, tam jest naprawdę tragiczna bieda.
1: Okay.
0: Ale też pytanie, czy to nie jest związane z tym, że po prostu ten teren jest bardzo ciężki do po prostu gospodarowania, jeśli chodzi o żywność.
1: Myślę, że niezbyt trudny, jakby się ktoś postarał, oprócz korporacji, tak powiem.
0: Co tutaj pisze?
1: Ktoś by tam mógł.
0: Easy Place ci pisze, że psycho, chodzi o to, że nie ma tam renty albo emerytury, dzieci to inwestycja na starość.
1: Nie ma. I dlatego afrykańskie dzieci przyjeżdżają do Europy, bo tutaj dostają
0: hajs
1: od razu zasiłek socjalny.
0: Kurde, też bym taki chciał zasiłek, nie? Zostanę Polaczkiem, gdzieś tam wyjadę, powiem, że w biednym kraju mieszkam. Tutaj pisze Nightmare Cat, że jeszcze jakieś 40-50 lat temu w Polsce tak robili na wsiak. Dzieci robiło się do pomocy w polu. No i faktycznie to widać, bo ja mam sąsiada, który jest z takiej właśnie rodziny, która pracowała na polu generacja po generacji.
1: A ty nie jesteś z takiej rodziny, że cię wyhodowano, żebyś...
0: Zależy od której strony patrzysz, bo ja mogę być pierwszą generacją, która... Znaczy w sumie pierwszą. No w sumie tak, można powiedzieć, że pierwszą generacją od strony matki. No to tak. Ale jeśli patrzymy od strony ojca, to nie. Więc tak pół na pół.
1: No widzisz to. Ja to nigdy w polu nie robiłem. Znaczy robiłem tam, ale dorywczo jakieś tam prace. Maliny zbierałem.
0: No to każdy. Porzeczki. Ja tam jakieś ziemniaki zbierałem, jakieś pierdoły. Ja to nawet nie chcę się brać za takie rzeczy, bo ja raz rozwaliłem po prostu. Miałem odchwaszczać, a raz pieprzyłem tam jakieś rzeczy.
1: Za cały dzień zbierania malin, czy tam innych owoców, jarzyn, warzyw, zarobiłem tyle, że mogłem sobie kupić piwo i paczkę fajek. No naprawdę. 8 godzin roboty.
0: To powiem tak. Kurde. Ciężko mi coś tu stwierdzić, bo ja to się urodziłem w dobrych całkiem warunkach. Nigdy w sumie źle nie było. Znaczy, bogaty wcale nie byłem. Ale nie czułem tej biedy. Nie, ja nigdy w życiu nie czułem, że jestem biedny. Pomimo, że faktycznie były momenty, kiedy było krucho, ale nie czułem takiego, że... No kurde, ja to jestem jakiś taki, nie wiem, nędzarz. Nie czułem tego.
1: No widzisz, nie każdy miał równo porównywane karty na początku swojego życia.
0: No tak, no ale też mam kumpla, który ma jedną z największych firm w Polsce i zarabia krocie. Różnie to się dzieje.
1: A w jakim tym pracuje sektorze?
0: Budowlanym.
1: A no, to budowlanka to wiadomo, zawsze będzie na propsie.
0: No i hajs się tam robi dosyć spory. Bo chyba raczej ten akurat segment rynku chyba nigdy nie wymrze, no bo zawsze będziemy potrzebowali domów. One będą się zmieniać, Ale my ich będziemy potrzebować.
1: No tak, im więcej ludzi, tym więcej domów potrzeba. Nie?
0: A potem jeszcze trzeba będzie inwestować w firmy wyburzeniowe, bo wiesz, już będzie tak, że będzie za mało miejsca, więc trzeba będzie burzyć te domy.
1: No, a najlepiej jak koleś ma ustawione już z jakimiś tam burmistrzami, czy z kimś tam, że będzie miał zawsze zlecenie na coś takiego.
0: No to każdy ma tak ustawione. To raczej nie jest jakieś tam nic specjalnego.
1: No właśnie, nie każdy i dlatego tylko jeden się przebija na stół. A ty pracowałeś kiedyś na budowie?
0: No pracowałem u kumpla.
1: I co robiłeś?
0: Czy robienie materiału to też jest praca na budowie? Znaczy, zgiąłem blachę.
1: A.
0: Zgiąłem blachodachówki.
1: No, to zajebiście. A po co?
0: No, a po co się robi blachodachówki? Żeby nam dach dać, nie?
1: Nie wiem. No, a ktoś nie kupuje gotowych już zgiętych?
0: No, to ja byłem właśnie od tego, żeby je robić.
1: Aha.
0: No właśnie.
1: Spoko, zajebiście.
0: I to w sumie spoko praca. Bardzo taka, znaczy ciężka trochę, ale powiem wam szczerze, taka nawet fajna. Tak jak byłem na przykład w sklepie, to mi się fajnie pracowało tej, nie wiem, w gięciu blachy. A i nawet pewnie na takiej budowlance nie miałbym problemu. Tylko problem, że ja trochę mam lęk wysokości, to może tu byłoby lipa, więc nie wiem.
1: Może w piwnicy, jakbyś tam robił jakiś remont, znaczy remont, płytki układał tam w piwnicy, to by było lepiej, bo tam wysokości, chyba że masz lęk niskości też.
0: Nie, takiego nie mam. A tutaj WePlace pisze, że mogę zostać królem papieru toaletowego. Nie wiem. Ja w każdym razie nie zużywam tak dużo papieru. Nie, no ja wiem, o co chodzi, no papier zawsze będzie potrzebny, no chyba nie ma człowieka, który by nie używał papieru, nawet etam.
1: A wiesz, że za komuny nie było papieru toaletowego w Polsce, tylko się gazetami podcierało?
0: Jestem,
1: nie wiedziałeś.
0: Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale poważnie.
0: Jestem w stanie potwierdzi. W to uwierzyć, bo papier toaletowy nie był jakoś tam, znaczy był potrzebny, ale no nie wiem, nie chcieli go pewnie produkować. Zresztą jak wielu rzeczy nie było, to kurwa, czemu papier miałby być?
1: No, ale ja pamiętam tego, że się oddawało tam za kilogram makulatury, się dostawało rolkę papieru albo może inaczej.
0: Za kilogram makulatury, kurwa, rolkę papieru?
1: Chyba jakoś tak. Dobra, nie będę ściemniał, bo nie pamiętam, ale tak było.
0: Ja pierdziele, to strasznie. Strasznie. Kurde, 5 rolek chociaż.
1: Tak drogo.
0: No kurde.
1: Może 3, a może 5, nie wiem, dobra.
0: No jedna rolka.
1: Rolka może za...
0: To słabo.
1: No, ale był to towar bardzo unikalny.
0: Deficytowy.
1: O, dobre słowo, no. No. Dziękuję, że mi podpowiedział.
0: To się działo często w różnych krajach, że papieru brakło, tylko teraz wtedy nie było papieru, bo go nie było. A teraz często jest tak, że nie ma papieru, bo logistycznie go nie ma. Bo papier jest problematyczny, bo zajmuje dużo miejsca. Papier jest, ale trzeba go przywieźć. A na półkach sklepowych możesz mieć tylko ograniczoną ilość, prawda?
1: No ale w magazynach chyba możesz przytrzymywać.
0: No właśnie nie, gówno prawda, bo w takim Lino nie masz papieru na magazynie. I co ciekawe, to jest jedyna rzecz, którą możecie, znaczy inaczej, wy nie możecie, ale kierownik sklepu nie może zamówić niczego na własną rękę, oprócz papieru toaletowego. Papier toaletowy może zamówić.
1: No,
0: ciekawe, nie? I dlatego, bo po prostu tego nie ma miejsca na ten papier. No bo nie ma na magazynach miejsc. W Dino, ty widziałeś jakieś magazyny w Dino?

0: Tak jak z paliwem, prawda? Nie było paliwa, dlatego że go po prostu nie zmagazynowano. On był w tych magazynach, tylko że nie było go w samych dystrybutorach, bo po prostu ono musi dojść, te paliwo. Normalna sprawa. Nic niezwykłego. Widzę, że zabrakło ci głosu. A jest mi
1: tak. Nie, tak słucham się, zastanawiam, jaki jest w ogóle cel naszej rozmowy.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja już sam nie wiem.
1: To tak samo jak tytuł audycji, tak?
0: No, nie mam pojęcia. Dzisiaj wszedłem, żeby porozmawiać o tym Davos chwilkę, jakichś rzeczach, no i tak w sumie pociągnąłem jeszcze tę audycję troszeczkę, ale zaraz będzie można ją kończyć, bo nie mam jakiegoś specjalnego pomysłu. Też nie za dużo nie ma telefonów, no ty zadzwoniłeś, no faktycznie, no to jeszcze uratowałeś audycję, bo tak to bym chyba skończył szybciej, ale jak nikt nie dzwoni, to co?
1: A tam jeszcze nie będzie dzwonił?
0: No właśnie miał dzwonić, a nie zadzwonił.
1: Obraził się chyba o tym, co żeście o nim gadali z panem Kotkiewiczem.
0: Kurde, no co ja mogę zrobić? No przecież nie będę kontrolował tego, co dzwoniący mówią. Jest wolność słowa, nie? Jak ma taką potrzebę... Jak ma Kotkiewicz taką potrzebę, to może. No i tyle.
1: Wolność słowa. Jednym słowem.
0: Dokładnie. Gdy masz potrzebę powiedzenia, nie wiem, tych pierdół, to możesz.
1: Czekaj, bo ja chyba...
0: No.
1: Czekaj, bo ja chyba z przyszłości dzwonię, bo tutaj Bieszczad już dziękuję za audycję i pozdrawiam. A to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie wiesz, co tu się będzie działo.
0: Jeszcze nie wiesz, jaka spadnie atomowa. No. On jeszcze nie wie, co czeka. Ja też nie wiem.
1: Jak on wszystkiego nie...
0: Ja pierdzielę. 26 oglądających. To jest kurde, rekord mój. Tutaj ja nie miałem nigdy. Tam zadzwoń do Etama. Tam zadzwoń do niego. Dobra, proszę bardzo. Wy tam mówicie, że dzwoni. Ja rzadko kiedy do kogoś dzwonię. To raczej radio nie dzwoni. Chyba, że konkurs się wygrał, ale... Dobra, to dzwonimy. Zaraz, jak się tu dodaje kogoś. Jezu Chryste. Ja się czuję jak Etam.
1: Dawaj, będziemy...
0: Nie wiem, jak się...
1: Będziemy z Etamem gadać.
0: O, dodaj. Ale Etam nie odbierze, bo go pewnie nie ma. Może tylko kiedy odbiera, jak ten. No i dobra, dodałem go i co dalej? No nie odbierze. Etam nie odbierze. Nie ma szans. Nie wiem, jak macie numer jego, to jeszcze może by... No, nie ma. Etam unavailable. Lipa. Miał być, a go nie ma. Gdzie jest Etam?
1: Na 60%, ja się pytam. Na 60% nie będzie go.
0: No właśnie, na 60%, na 20%. Jeszcze, kurde, mam plany zrobić kolejne audycje, żeby nie było tak, że jedna audycja i do urodzin. Nie będzie tak źle. Gambolku, może powiedz teraz nam, co ostatnio sobie pogrywasz. Co chcecie powiedzieć na temat G? Nie wiem, może ty powiesz, bo ja to będę miał tyradę. Bardzo długą. Cycho.
1: Do ciebie pytania i nie do mnie.
0: No ale dobra, no ja wiem, że ty mało gier grasz. No to najpierw się ciebie spytam, a ja potem mogę odpowiedzieć.
1: Ja grywam na smartfonie. Hearthstone'a, tak to gra.
0: No, czy jakieś mobileczki. A ja gram w CS-a. Dziękuję, koniec TED Talku. Nie no, żartuję, tak ostatnio to Minecrafta, CS-a, chwilę Overwatcha pograłem, Witchera sobie pobrałem, to się Wiedźmina, na VR-ze trochę gram, bo mam tego Oculusa Questa, Diablo 2 Resurrected, no i Skyrima.
1: A kogo to obchodzi?
0: No nie wiem. Pytał się, to powiedziałem.
1: No. Dobra, to już nie wyliczę. Tam wszyscy będą w to grać.
0: No.
1: Ale robisz jeszcze te streamy takie dla obcokrajowców?

0: angielsku?
1: No nie, ostatnio nie robiłem. Ale będę robił. W sensie, ja to zawsze tak mówię, że będę robił, ale faktycznie będę robił. Moonlighter jest spoko. Nie słyszałem takiej grze. Nie wiem, może jak będę miał. Czemu tak głośno, kurde, ta muzyka jest? Nie wiem, jak będę miał chwilę, to obczaj. No dobra, to.
0: Cicho, muzyki nie słuchasz. Była wcześniej, a teraz już znikła. Całkowicie.
1: Gówno, prawda, słychać.
0: A, chyba, że wiem. Bo ja przy telefonie jak gadam, to może...
1: Słychać wszystko, kurde. Jest idealnie, a jak nie słychać się o prawie, to dlatego, że ja mówię. Bo jak ja mówię, to się ścisza, bo tak zrobiłem.
0: Dobra, niech będzie.
1: Podobno nowe kółko krzyżyk wychodzi. Nie wiem, nie słyszałem. Okej. Ja już jestem strany, 2 godziny ponadawałem, to jest chyba mój limit. Też stary się robię, kiedyś mogłem 12 godzin robić, teraz 2 godziny ledwo robię. Było fajnie, obiecałem, że ponadaję. I zrobiłem. Zadzwonił psycho. I w sumie fajnie. Jakieś słowa pożegnalne, psycho? Coś chcesz powiedzieć, czy raczej chcesz się tylko rozłączyć?
0: Tak, chciałem podziękować wszystkim za donate. Szczególnie Jezusowi Chrystusowi.
1: Szatanie jedności. Amen.
0: Amen.
1: Dokładnie. No to na razie, psycho. Dobrego wieczorku.
0: Czekaj. Pomodlimy się na koniec.
1: A ja nawet nie pamiętam. Nie, to tam ojcze nasz, nie? Ojcze nasz, który w chlebie twoim wódki daj nam na stoł. Tak jak mi się to szło? Nie, dobra, nie będę tu się nabijał z modlitwy. Nie, ja się nie modlę raczej. Nie jestem wierzącym, aktywnym.
0: No, to tutaj pan dzwoni do szatańskiego radia, no, który jest bez modlitwy.
1: No.
0: Tak? No i dobrze.
1: To ładnie się pan przedstawił przed tysiącami słuchaczy.
0: Panu już podziękujemy, dobranoc. Dobra. A teraz tylko zostaje i będzie after.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: I do widzenia. No i co? Dzisiaj tak jakoś bardzo leniwie. Kurde, ja sam jestem bardzo leniwy dzisiaj. Nie wiem, taka pogoda, masakra. Człowiekowi się żyć nie chce. Lecta pierwsza. Nie wiem, może krawiec coś... Nie sądzę, że dzisiaj krawiec coś powiada. Nie liczyłbym na to. Może tam później, ale też nie sądzę. No co ja mogę wam powiedzieć? Raczej nic nie będzie dzisiaj, to możecie poszukać w innych kanałach, ale kto wie. Miejcie na uwadze, co się dzieje. No i... kurde, tyle. Trzymajcie się. Dobrego wieczorku. I mojego spanka, jak ktoś idzie, a jak nie, to dobrego picia alkoholu. A jak ktoś idzie do pracy, no to miłej pracy. To nigdy nie jest miłe. Na razie. Cześć i czołem.

0: Nocne radio! Nocne radio!
1: La ilaha illallah, wa Muhammad rasulallah.
0: No właśnie. Już chyba się domyślacie, jaki będzie temat dzisiaj. A przy mikrofonie oczywiście Krawiec.
1: I Potrzeba, jak zwykle, co tydzień w poniedziałek o 21:00. Mamy 6 stycznia 2020 roku i jak bardzo niedawno się śmiałem, że wchodzimy w kolejny czas w naszym pięknym XXI wieku. I się śmiałem trochę z tego, że tutaj już 20 rok, a jeszcze żadnej wojny nie było. No teraz doszło do ciekawej sytuacji. Tak, no wszyscy

0: Wszyscy się szykują na trzecią wojnę światową, chociaż według niektórych głosów ta wojna światowa już od dłuższego czasu trwa, jedynie jej działalność się tylko nasila, ale póki co, jak widzimy sobie obrazki z Bliskiego Wschodu, gdzie na uroczystościach pogrzebowych zbiera się nawet do ilu? 5 milionów osób? Po prostu ulice zawalone jak się tylko da, no ale co ci biedni ludzie mają ciekawszego do roboty, no to może być ciekawie, więc krawiec myślę, że przeżyje dłużej, bo Środa Śląska jest dużo mniej atrakcyjnym terrorystycznie miastem niż właśnie jakieś większe miasta wojewódzkie, ale tak czy inaczej, myślisz, że ta wojna się uruchomi? W sumie nawet nie wiem, gdzie zacząć wątek.
1: No to jest bardzo taki obszerny temat. Mi się wydaje, że no po pierwsze do nas, no wiadomo, to raczej nie dojdzie, ale może być tak, że na przykład Putin się będzie cieszył, że jest rozpierducha i wykorzysta tą okazję, żeby zrobić tutaj u siebie jakąś rozpierduchę. Jak się wszyscy zaczną lać, to wtedy nikt nie patrzy na to, czy wolno, czy nie wolno, czy to ładnie, czy to się godzi. I myślę, że no tak nie mamy chyba co liczyć na czyjąś pomoc. Może Izrael nam pomoże. To taki żart, gdzie ja tu mam tarabum. Albo Niemcy. To też dobry żarcik. No, kto nam pomoże? Rosjanie to nie, bo to oni nas mogą na przykład napaść. No i tak myślę, że może się skończyć to źle. No, źle się może skończyć na pewno dla Izraela, tak mi się wydaje. A wiesz, że Jackowski przewidział? Naprawdę, wywąchał.
0: Ale przecież on co roku mówi, że gdzieś coś jebnie na Bliskim Wschodzie, a na Bliskim Wschodzie coś jebnie mniej więcej co 2 miesiące, więc takie przewidywania to można sobie rozłożyć, rozchylić pośladki i sobie je tam wrzucić. Nie, no co, powiedział, że zabiją Sulejmana Wspaniałego? No nie.
1: Bardzo jakoś tak trafnie przewidział i to kilka dni przed tym, bo widziałem streamy i dosłownie kilka dni przed opowiadał o tym, że widzę budynek duży, szeroki, niewysoki, szeroki, gdzieś na Bliskim Wschodzie. O ja pierdolę! O kurwa! Muszę iść na papierosa i tam poszedł, papierosa wypalił, przyszedł i całkiem trafnie mówił, że USA zdradzi Iran, coś takiego, no to się kwalifikuje trochę jako zdrada, można to tak podciągnąć trochę pod zdradę w sumie od biedy, no ale tam się sporo rzeczy tak jakby pokrywało. Powiem ci, że no, ciężko uwierzyć, że tak trafił, nie? Coś jest na rzeczy, coś wywąchał Jackowski, no.
0: Nie, no nic nie ma na rzeczy, bo gdyby było, to można by to było w jakikolwiek sposób opisać, tak? Na linii Iran i Stany Zjednoczone nie od dziś są tarcia, były tarcia chociażby w związku z programem nuklearnym, o czym się trąbiło już, nie wiem, cały 2019 rok i no tarcia są coraz większe, coraz bardziej agresywne. Oprócz tego doszło jeszcze pod koniec 2019, tylko gdzie ja mam to otwarte? Tutaj mam to otwarte, że to wszystko się, że to się zaczęło 27 grudnia, tak? Gdzie szyickie milicje ostrzeliwują bazę w Kirkuku, gdzie ginie amerykański kontraktor, 4 żołnierzy rannych, więc oczywistym było, że jeżeli śledzisz doniesienia i na przykład jesteś jasnowidzem, tak? Za takiego się podajesz, że jesteś jasnowidzem i musisz być na bieżąco, bo jak nie, to stracisz swój chleb, no to spokojnie możesz się spodziewać bardzo szybkiego, bardzo gwałtownego odwetu ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo oni sobie w kaszę nie dają dmuchać, jeżeli ktoś im wystrzeli kapiszonem w bazę, to oni zbombardują 3 osiedla, 2 szpitale i 4 wesela, tak? I tak było zawsze. Więc absolutnie nie widzę tutaj budynek na Bliskim Wschodzie, o ja pierdolę, to było oczywiste, że coś gdzieś pieprznie. Jeżeli by powiedział, że zabiją jakiegoś tam wysokiego generała, to wtedy może, tak?
1: To są takie mgliste zawsze wizje, nikt nie podaje tak konkretnie, że wiesz, numery i tak dalej. No, przypomnijmy w ogóle, co się stało. No, Trump podjął decyzję, bo on w sumie tak, Trump to tak sam podejmuje te decyzje sobie, a z kongresem się kontaktuje przez Twittera. No, to jest w ogóle zabawna postać, może o nim też coś powiemy. No, podjął decyzję, że trzeba tam zbombardować jakąś bazę wojskową w Iranie i Trump chciał, że rozwaliło bardzo ważną postać. W sumie to o tym Kasimie Sulejmanim mówi się, że to taki drugi po prezydencie wręcz. O, to jest bardzo ważna persona i wielki bohater dla nich, wielki bohater dla świata islamu, no bo to jest gość odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, za donaty. Nie, donaty to przyszły właśnie.
2: Na dobre ładowanie. Pozdrawiam nocne radio. PS, żadnej wojny nie będzie. 3 złote.
1: Cichy wielbiciel, to chyba do ciebie potrzeba. 3 złote.
0: Jak 3 złote, to do mnie, tak?
1: No i... No właśnie. No i to jest, on jest odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad. Organizował bojówki, uwaga, Al-Quds. I to się zastanawiam, co to jest Al-Quds? Czy to jakieś... Korwinowa może... Nie, to chyba nie. Al-Quds. Wszystkie kuce? A nie wiem. No, ale w każdym razie tak przeczytałem. Jest odpowiedzialny w sumie za śmierć kilkuset amerykańskich dzielnych chłopców, bohatersów. No to w sumie trochę tak się ciężko dziwić, bo on Amerykanom naprawdę dużo krwi napsuł. Tyle, że Ameryka trochę zawsze tak sobie... lekką rączką wysyła jakieś rakietki, bombarduje, wprowadza demokrację, a potem cały świat być może będzie znowu stanie w ogniu, a Ameryka zawsze jakoś się obroni, no bo to mocarstwo, a ci słabsi to co? Dostaną w dupę i bieda i zgrzytanie zębów, nie?
0: I wyjdzie robienie z polskich żołnierzy mięsa armatniego tylko dlatego, że jesteśmy sojusznikiem i kupujemy F-35 za niepotyczne pieniądze od Stanów Zjednoczonych, więc musimy tam polecieć i dać się pozabijać, więc tego się chyba obawiam najbardziej, że polski rząd klęcząc na kolanach przed Donaldem Trumpem po prostu wyśle tam naszych ludzi kompletnie bez sensu się zaangażuje w konflikt, w którym nie jesteśmy stroną nawet. Tylko, że no właśnie, ponieważ się tak bardzo nie wiem, czy odsuwamy od NATO, trudno to powiedzieć, ale zbliżamy się niebezpiecznie właśnie w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który jest nam potrzebny jak świni siodło i tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie darmowym placem do rozstawienia sobie tarczy przeciwrakietowej, czy właśnie jednostek, które by tutaj pilnowały, żeby w razie czego ostudzić Putina, chociaż w momencie, kiedy Putin zajmował Krym, to jakoś nikt palcem nie ruszył z tych wszystkich baz amerykańskich. No więc no jesteśmy tak takim sojusznikiem jak, nie wiem, jak taki jakiś, wiesz, jak taki piesek, nie? Który pierwszy pójdzie, obszczeka, obsika i tak dalej, a potem Amerykanie pomszczą naszą bohaterską śmierć. I to mi się trochę, ta wizja mi się trochę mniej podoba.
1: Faktycznie, tak jak chyba tu napisali, że my kupujemy F-16, a nie F-35.
0: F-16 już kupiliśmy.
1: A mamy
0: dawno,
1: jeszcze...
0: dawno temu.
1: Aha, no tak. A F-35 też kupujemy teraz?
0: Jakoś tak, będziemy kupować.
1: Będziemy kupować, tak. Mhm. Ciekawe, czy nam dadzą kody uruchamiające kluczyki i czy będą to takie, czy to taka znowu wersja demo będzie bez niczego, bez żadnych działek, bez żadnych bomb, tylko taki po prostu pusty default. Agnesa się pojawiła, stara słuchaczka, znaczy stara słuchaczka, to tak nieładnie trochę powiedziałem. Młoda słuchaczka, ale stara stażem, weteranka radiowa. No. A tutaj widzicie na ekranie właśnie Sulejmaniego. No dobra, nie jest to Sulejmani, ale bardzo podobny, bo on zauważyłem, że wygląda identycznie jak hrabia Duku z Gwiezdnych Wojen, więc nie chciało mi się już tam szukać, więc wkleiłem hrabiego Duku. No identyko po prostu, no więc co to za różnica w sumie, nie?
0: No ładnie, teraz sobie będziemy wrogów w całej galaktyce szukać.
1: No, to i tak już wiadomo, że my jesteśmy ci najgorsi. A na pierwszym ekranie widzieliśmy prezydenta Comacho z Idiokracji i po lewej, i Donalda Trumpa po prawej. Tak mówię, bo mi się oni troszkę mylą, są tak podobni do siebie. No to w zasadzie się różnią tylko tym, że jeden jest czarny, a drugi pomarańczowy. I to w zasadzie jest takie, no to samo. No przypomnijmy, Idiokracja, kultowa komedia, dla niektórych przynajmniej, przedstawiająca świat zidiociały kompletnie, gdzie wszyscy są takimi półdebilami. I główny bohater się przenosi w czasie, to znaczy jest zamrożony chyba on był, tak? I go odmrozili w tych nowych czasach, gdzie jest wszechobecna głupota, tempota. I jak wypowiadasz się pełnym zdaniem, to jesteś uważany za ciotę pompatyczną na przykład, bo ludzie się porozumiewają onomatopejami, tak bardziej i pomrukami już. I podlewają na przykład rośliny energy drinkami, wszędzie głupie reklamy, wszyscy w tych...
0: No
1: reklamach.
0: Bo mają elektrolity!
1: No właśnie. No i nasz bohater, który jest takim przeciętnym trepem, w sumie niczym nie wyróżniającym się Kowalskim, Smithem, to uchodzi tam za geniusza i rozwiązuje różne problemy. No ale właśnie tak mi się skojarzyło, no bo prezydent Comacho, który jest czarnoskórym, byłym gwiazdorem porno, no a Trump to też jest wybitny aktor. Znalazłem informację, że to jest laureat, uwaga, 3 złotych malin aż i 2 nominacje. Grał w takich wspaniałych produkcjach jak Kevin Sam w domu, ale podobno go wykasowali już go tam nie ma w Kevinie Sam w domu.
0: To jedna stacja w tym roku właśnie wyciała, to było w Kevin Sam w Nowym Jorku i on się tam pojawiał chyba na jednej scenie na schodach, tak? No i faktycznie go wycięli, co też jest takie trochę, no nie wiem, jakiś taki polityczny ruch, nie do końca tego rozumiem, no ale okej. No tak, no Trump oprócz tego, wiesz, odziedziczył potężny majątek i go niesamowicie roztrwonił w różnych miejscach na świecie. Są te słynne Trump Tower. Z jedną pamiętam historię, że właśnie jak był w Korei Południowej bodajże i zobaczył jakiś taki wieżowiec, to właśnie zapytał, czy jest na sprzedaż, no i sprzedali mu ten wieżowiec, no i ma sobie Trump Tower gdzieś właśnie w Korei Południowej. Tak wiesz, tak po prostu, nie? Bez kompletnie pomysłu na to, po co by mu to było, ani w jaki sposób to wykorzystać. No ale cóż, no jest to osoba medialna, za którą stoją bardzo silne siły, za którą stoją bardzo duże pieniądze, no a jednocześnie, no co tu dużo mówić, osoba delikatnie mówiąc nierozważna, której wypadałoby ograniczyć dostęp do Twittera, jeżeli nie chcemy, żeby rozpętała kolejną wojnę światową. Tak pamiętamy, jak bodajże 2 czy 3 lata temu się przekrzykiwał na Twitterze, że amerykańskie pociski jądrowe w odróżnieniu od północno-koreańskich przynajmniej działają, a jego przycisk atomowy jest większy.
1: No, Trump też pojawiał się na gali w wrestlingu. To tak mi się kojarzy właśnie. Tu wrestling, tutaj porno. No, tutaj Zenon zniesmaczony jest, że granice zostały przekroczone i on odchodzi i nie słucha już, bo... luki w wiedzy ogromne i tak dalej, i tak dalej. No cóż mogę rzec, no, krzyżyk na drogę, papa, trzymaj się, miłego wieczoru i całe te, i tak dalej. No, a ja przypominam tym, którzy może nie zrozumieli, że Nocny Marek to jest audycja taka satyryczna w sumie i my tutaj sobie na wesoło gadamy. No ale może Zenon po kilku latach słuchania jeszcze się nie zorientował. Myślał, że to tak na poważnie ta audycja jest takie poważne wykłady tutaj, cały czas brał na poważnie. Nie zrozumiał ani jednego dowcipu jeszcze, niestety. No, jesteśmy różni, tak? Jesteśmy różni. No, a my tutaj sobie po prostu na wesoło gadamy o różnych sprawach.
0: Wojna się zbliża, pogadamy sobie na wesoło.
1: Na wesoło o wojnie, no to właśnie my.
0: Będziemy takie, założymy rozgłośnie, tak jak w filmie Good Morning Vietnam i będziemy motywowali naszych do walki. Będziemy się śmiać ze Stulejmana i tak dalej, więc będzie okej. A my bezpieczni gdzieś tam w jakimś bunkrze będziemy sobie siedzieć i śmieszkować, kiedy ludzie będą umierali. To jest kurde pomysł na życie.
1: No, faktycznie to Kevin Sam w Nowym Jorku. Jak mówiłem, Trump jest też znany z tego, że na Twitterze spędza cały dzień i ma ogromną ilość tam w ogóle wielbicieli, tweetuje cały czas i porozumiewa się ze światem za pomocą Twitterów. Też tak mi się to kojarzy trochę z idiokracją. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No, nazwisko Trump, Trump po angielsku to jest właściwie bezdomny, tak się mówi na bezdomnych. I tak sobie pomyślałem, że może on takie ma nazwisko dla zmyły, żeby go nikt nie okradł. No bo, ale to też takie zabawne, cholernie bogaty gość, bogacz o nazwisku bezdomny.
0: No nie, Trump przez A to jest bezdomny, Trump przez U to jest trąbka. Co najwyżej może nas zrobić w trąbę.
1: Aha, no to wyszły faktycznie braki w
0: wiedzy. No to dobrze, że Zenon poszedł, bo teraz by
1: ale
0: się jeszcze bardziej...
1: Ale ze mnie trąba.
0: No, także, ale to wiceprezydent trolujący zrobił prowadzącego w trąbę.
1: Co można jeszcze powiedzieć? No można się zastanowić nad siłą militarną. W ogóle strasznie dużo już jest nagrań. USA versus Iran. Jakieś symulacje, ktoś do jakiejś gry komputerowej tam załadował lotniskowce, czołgi i robi symulacje. Jakieś przeróbki, no internet żyje tym, a hashtag WW3 World War, trzecia wojna światowa, no World War.
0: A może to jest Third. World Wrestling? Taka nowa gala, World Wrestling 3, welcome to new fight,
1: World Wrestling Federation, oh yeah, macho man.
0: Directly from Iran, Al-Mahur Balgadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargadargad
1: sorry, Hulk Hogan kontra Kim Jong-il. I to też trochę w takim klimacie. No patrzy sobie nam na przykład Amerykanie, 6000 czołgów, Iran około 1600 czołgów. No właściwie to wszystkiego tam mają mniej i gorsze, ale to są zupełnie inne podobno armie. W ogóle nie ma co porównywać, bo to są inna filozofia, no inne mocne strony, tak? Tutaj mamy większą innowacyjność, a tam fanatyków. Tutaj mamy skupienie się, no wiadomo, że Ameryka polega w dużej mierze na US Navy, nie? Czyli na marynarce wojennej. No i ich siłą są lotniskowce, ewentualnie tam samoloty. Można na lotniskowce samoloty powtykać. No ja nie widzę żadnych szans po prostu dla Iranu. Żadnych. Już nic, koniec. Nie ma.
0: No ja widzę ogromne, bo pamiętamy, co się działo w Afganistanie, kiedy szukali talibów i kiedy talibowie się całkiem nieźle chowali, wykorzystując to, że byli u siebie, że mają takie, a nie inne ukształtowanie terenu, że mają jakieś jaskinie, w których mogą sobie zrobić bazy i różne inne ciekawe rzeczy, jakieś obozy treningowe, czy jakieś laboratoria, czy jakieś, no nawet jakby dobrze pokopali, to i pewnie fabrykę broni spokojnie można by było gdzieś pod ziemią, czy właśnie w dobrym usytuowaniu terenowym położyć, tak, żeby to nie było dostępne dla tych wszystkich samolotów, żeby nie było widoczne z satelity, więc zauważ, ile czasu przecież trwało szukanie Bin Ladena, tak, i zdobyli, znaleźli go tylko i wyłącznie dzięki, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim właśnie dzięki zatrzymanym terrorystom, którzy tam byli podtapiani w Guantanamo, także w końcu zdradzili, jak to mniej więcej wygląda i to też nie do końca tuż przed atakiem, to też nie było na 100% pewne, że tam na pewno ten Bin Laden będzie, ale mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że on by tam był, więc oprócz tego też właśnie jak mówisz, mamy zupełnie inną filozofię walki, więc przy czymś takim, gdzie nie masz aż tak bardzo tego wojska oddzielonego od ludności cywilnej, to żeby przeprowadzić z nimi otwartą wojnę, tak żeby cywile za bardzo nie ucierpieli i żeby jednak nie wracać do czasów z II wojny światowej, tak, gdzie cywile bardzo po dupie dostali, no bo nie oszukujmy się, konflikt zbrojny to jest konflikt między państwami, a nie obywateli między obywatelami, no i według tych wszystkich konwencji nie powinniśmy atakować ludności cywilnej, no i ciekaw jestem, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą chciały to zrobić, jeżeli zechcą Iran nakryć czapką No a z drugiej strony, oprócz regularnej wojny, mamy też właśnie organizacje religijno-terrorystyczne, tak, które już się tak za bardzo nie przejmują jakimikolwiek zasadami, które już mają swoje pojęcze sieci rozprzestrzenione po wszystkich, zarówno po Stanach Zjednoczonych, jak po Europie, po sojusznikach Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie będą celować w nas, szarych ludzi, którzy po prostu sobie będą szli do pracy, jechali metrem, no i coś kiedyś pewnego dnia może dupnąć, tym bardziej, że takie sytuacje się już zdarzały, tak? Więc no, może być wesoło, bo nie tylko wkurzamy, to znaczy nie wkurzamy, no my jako sojusznik Stanów Zjednoczonych to powinniśmy tutaj, wiesz, peany pisać na cześć Donalda Trumpa i opowiadać 13-zgłoskowcem o tym, jak pięknie ta rakieta przywaliła, tak? Tylko że musimy pamiętać, że no jednak... Możemy tutaj dostać rykoszetem właśnie od tych fanatyków religijnych, no bo to nie jest konflikt państwa z państwem, tylko to jest konflikt Stanów Zjednoczonych z jakąś taką blisko wschodnią ideologią, mi się wydaje, czego oczywiście co nie jest dokładnym jeden do jednego przejawem to, że został zabity bardzo konkretny generał, ale z nim się identyfikują nie tylko ludzie w zależności od narodowości, ale też właśnie choćby przynależności takiej społecznej.
1: No faktycznie, ci, co się tam znają, to mówią, że Iran jest, to jest taki kraj, którego się nie da podbić szybko, nie? Więc może być faktycznie ciężki orzech do zgryzienia. No tymczasem nowy generał Esmail Ghani USA, Stany Zjednoczone i zapowiada zemstę. No w ogóle tam wyszły setki, tysiące osób na ulicę. Widać, że kochają tego swojego generała. No tak to jest w zamordyzmach, że generał jest największym idolem. I na meczetach wieszają takie charakterystyczne czerwone flagi, które mają zwiastować zemstę srogą. I ciekawe, jak może taka zemsta wyglądać. No ja stawiałbym na akty terrorystyczne głównie w sumie, bo one są w sumie najskuteczniejsze, jak się zastanowić, bo wojna to sobie zawsze trwa i ludziom to powszednieje jakoś tak, nie? No obserwują sobie, jest gdzieś tam wojna, tłuką się, a nawet w końcu zapominają, że gdzieś tam się tłuką. A jak coś się wydarzy i śmierć cywilów wielu, to wszystkie media trąbią o tym, żałoba narodowa, wielka tragedia, więc stawiałbym na akty terrorystyczne, tym bardziej, że ponoć Iran jest największą wylęgarnią właśnie terrorystów i tam najwięcej stamtąd, najwięcej tam się tego lęgnie. Może w końcu Polska doczeka się jakiegoś też takiego spektakularnego odpukać aktu terrorystycznego. To zależy od naszych władz. Ja nie wiem, czy Adrian już przeprosił za to, że Polska zbombardowała, czy coś? Może...
0: Adrian chyba jest na nartach, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle wie, co się wydarzyło. Natomiast ja to mam takie marzenie, żeby jednak konsekwencje, które nas dotkną, to żeby się o nasze nawrócenie pomodlili. To przede wszystkim, tak, oddali nas w powierzenie Allahowi zamiast brać się w swoje ręce, bo mimo wszystko, nawet no, żyjemy w świecie na tyle cywilizowanym, że każdy z nas ma na tyle wiedzy o świecie, żeby przewidzieć, co się mniej więcej stanie, jeżeli do takiego zamachu dojdzie. A jeżeli dochodzi do zamachu terrorystycznego na ludność cywilną, to dochodzi niemal natychmiast do niezwykle brutalnego odwetu, tak? Więc każdy zamach terrorystyczny no, jest skuteczny na zasadzie tego, jest skuteczny pod dwoma względami. Po pierwsze, ludzie się boją. A jak to pan Grzegorz Szczęść Boże Braun mówił, jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Daje to dodatkowe możliwości polityczne do przepchnięcia praw i ustaw, które ograniczają naszą wolność obywatelską pod płaszczykiem właśnie ochrony nas przed tymi terrorystami. No ale w końcu ci, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z tym, no gdyby nie 9-11, no to by nie było tych więzień CIA w Polsce, nie byłoby, wiesz, nie byłoby przesłuchiwania, torturowania ludzi w Guantanamo Bay. nie byłoby, wiesz, mnóstwa, nie byłoby Patriot Act i być może nie byłoby rejestracji telefonów komórkowych na kartę, żeby się przedstawić z imienia i nazwiska. No a koniec końców jednak może się okazać, no tego się właśnie obawiam, że, to znaczy obawiam się, tutaj jestem wręcz pewien, że ludzie, którzy wyrośli, nie wiem, nauczyli się od jakichś takich właśnie turbosekciarzy, są w stanie wmówić młodym, głupim ludziom, że trzeba się tutaj ubrać w pas szachida i rozerwać na głównej ulicy, bo to jest dobre, bo to jest fajne, mimo że wszystkie po prostu, jeżeli na to spojrzysz choć przez chwilkę chłodnym okiem, to wiesz, że nie ma innej opcji, żeby ten zamach terrorystyczny spowodował coś innego niż wymordowanie twoich najbliższych, twojej rodziny, twoich znajomych, zbombardowanie całego twojego miasta czy jakiegoś tam dystryktu, z którego pochodzisz. To zawsze się skończy bardzo źle dla atakującego.
1: No w sumie tak. No w sumie tak. Mi się wydaje, że w ogóle USA ma... może mieć tak naprawdę bardzo jakąś taką innowacyjną broń w zanadrzu, gdyby doszło do jakiegoś większego konfliktu, tylko że trzymają ją tak jakby w ukryciu, nie? Nie wydaje ci się, że mogą coś mieć? No, wiem, że nie wierzysz w Roswell i kosmitów i Jackowskiego i w Ziembę. I właściwie w nic nie wierzysz, człowieku małej wiary. Ty w nic nie wierzysz. Ten to, słuchajcie, tylko w kanapkę z szynką wierzy, bo ma w ręku, trzymał. Co to jest za człowiek w ogóle? A ja właśnie wierzę, że USA może mieć jakiś promień śmierci z satelity albo jakąś broń soniczną, albo jakąś wyrzutnię czarnych dziur. Na przykład.
0: albo gejowe żaby, które będą zamieniały irańskie bojówki w gejów, o czym mówił Alex Jones w swoim Infowars, tak? Gay Frogs, popatrzcie sobie, poczytajcie o tym, to jest bardzo poważna sprawa. No na pewno mają jakieś technologie, które no całkiem, o których nie wiemy, tak? To jest pewne, to jest na 100% całkowicie pewne, tylko że technologie, które wykraczają poza nasze czasy i poza nasze możliwości pojmowania techniki, nie mogą łamać praw fizyki. Więc jeżeli nawet niech to będzie ten promień śmierci, tak, zasilany z satelity, no to gdzieś trzeba ten promień śmierci zasilić, tak? I jeżeli ten promień sierści śmierci będzie się przebijał przez całą atmosferę, to musi zareagować z całym powietrzem po drodze i zanim on dojdzie do jakiegoś celu na Ziemi, no to musi spalić bardzo, bardzo dużo po drodze, tak? No więc wiesz, no Stany Zjednoczone nie radzą sobie z tym, żeby zapobiec powietrzu arktycznemu, które paraliżuje no naprawdę ładny kawałek Stanów Zjednoczonych, praktycznie rok w rok właśnie tak w listopadzie, grudniu i to jest z roku na rok coraz gorzej. Stany Zjednoczone nie potrafią sobie poradzić z huraganami, które regularnie pustoszą Florydę. Stany Zjednoczone nie potrafią sobie, no nie wiem, z mnóstwem rzeczy poradzić, jakieś, wiesz, susze i tak dalej, pożary, tak, które mieliśmy z kolei w Kalifornii, a tutaj mają jakieś takie coś, że jeżeli im jakiś piaskowy murzyn podpadnie, to będzie pach i nie ma murzyna. No nie, to aż tak bardzo nie działa. Słuchaj, no samo to, że mają te bezzałogowe drony, że sobie siedzisz wygodnie i jakbyś grał w grę komputerową, tam krążysz tym dronem i czekasz, aż będziesz miał wreszcie okazję do zrzucenia kilkutonowej czy kilkunastotonowej bomby, to już jest, wiesz, to już jest takie science fiction, tak? Bo takiego drona, no to tak trudno, no zestrzelą, no to okej, trudno, puszczamy drugiego i puszczamy trzeciego. Nasz super wyszkolony pilot w dalszym ciągu pozostaje w bazie i jest to zasób, który trudniej wyprodukować niż właśnie urządzenie. Więc no mają jakieś tam, wiesz, ale jakieś dziwne rzeczy być może. Zresztą jeżeli chodzi o technologię wojenną, no to już podczas pierwszej wojny światowej się pojawiły bronie chemiczne, tak, które są niesamowicie skuteczne, które bardzo burzą morale żołnierzy przeciwnika, bo z tym po prostu nie wygrasz. Jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiś czynnik chemiczny, który ci przedrze się przez maskę gazową, no to co? No to wszyscy po prostu jak jeden mąż rzucą te karabiny i zaczną spierdzielać, chować się w jaskiniach, tak? Tylko że no, według pewnych konwencji ta broń jest zakazana, więc trochę głupio by było, gdyby Stany Zjednoczone tylko po to, żeby pokazać, że mają większy czerwony przycisk, właśnie najechały na ten Bliski Wschód i rozbiły go od góry do dołu, no nie potrzebują do tego jakiejś wyjątkowo dobrej broni, a jakiejś tam, wiesz, super nowoczesnej. A no nie wiem, może w sytuacji, gdyby nas kosmici zaatakowali, to wtedy taka broń by się przydała. A tutaj, wiesz, no masz kogoś, kto ma przewagę terenową. No to co? No to potrzebowałbyś jakiegoś takiego wielkiego, jak to się nazywa, jak to nazwać, jakąś taką maszynę, która najpierw cały teren by wyrównała na płasko, a potem, żebyś mógł sobie, wiesz, rozstrzelać tych, którzy zwyczajnie sobie przeżyli i jakoś ich wyłapać. No to ani sensu za bardzo nie ma, ani za bardzo jakichkolwiek relacji politycznych i dyplomatycznych nie będziesz nawiązać z kimkolwiek na całym świecie. No i pierwsza i najważniejsza rzecz, o której mówiłem, no praw fizyki nie oszukasz.
1: Kucharz nie oszukasz. No ale właśnie, no koszt broni jest też właśnie ważny, no bo to co z tego, że można wyprodukować jakąś jedną mega super rakietę, czy jeden mega super czołg? Tego trzeba mieć dużo, trzeba zważać też na cenę i tak broń zaprojektować, żeby się dało ją produkować w jakichś fabrykach w dużej ilości i tak dalej, a nie żeby to sobie stał jeden egzemplarz jakiś w laboratorium i cieszył, i żebyśmy się cieszyli, że mamy jakiś taki mega zajebisty czołg, który jest ponad wszystkie czołgi. No a HARPA to faktycznie, no tyle się mówi o tej technologii HARP do sterowania pogodą, a w USA ciągle kataklizmy, w Australii kurczę, cały czas się jara wszystko. Widziałeś zdjęcia z kosmosu, jak to wygląda? Jakby cała Australia się jarała po prostu, strasznie to wygląda. W ogóle straszna ilość zwierząt poparzonych, to jest tragedia. Miliony zwierząt, wiesz, po prostu spalonych, wiele, wiele cierpi, bo jest poparzonych, ludzie tracą dobytek, wiesz, całego życia. USA wysłało 50 strażaków, tak słuchałem. Ale to tak widzisz, się wszyscy śmieją, a to można odpowiedzieć, a Polacy ile wysłali strażaków?
0: Ja pamiętam 30 lat temu Jerzy Zięba próbował właśnie podczas dużo mniejszych pożarów wówczas sprzedać polskie helikoptery czy jakieś polskie migi właśnie do Australii gdzieś jeszcze można znaleźć ślad w gazecie jakiejś lokalnej Sydney o tym, że właśnie George Zięba tutaj się jako przedstawiciel polskiego ministerstwa czegoś tam mówił, że właśnie sprzeda jakieś samoloty, które można, albo helikoptery, już nie pamiętam, które można dopasować do zrzucania właśnie ładunków gaśniczych. No i jak się skontaktowali z Polską, to się okazało, że tego człowieka w ogóle tam nie ma, nikt go nie zna i tak dalej. Także ma całkiem niezłą historię w robieniu, w przynajmniej próbowaniu robienia wałków. No, co do tego zdjęcia satelitarnego, to ono było trochę podrasowane, tak? Bo jest sporo informacji, które powiedzmy, mówią część prawdy, ale nie mówią całej prawdy. Sam widziałem dość fajne opracowanie, bodajże już dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem, nie pamiętam dokładnie, gdzie właśnie przedstawiono to bardzo konkretnymi liczbami i sobie to przeliczyłem, że mniej więcej w tym momencie już spalonych, już do zera, wiesz, spalonych przez ogień jest powierzchnia, która wynosi mniej więcej 1/4 Polski, a obecny teren, na którym są aktywne pożary, to jest mniej więcej województwo mazowieckie. Tylko że jeżeli weźmiemy sobie to i rozłożymy na cienki front pożarowy, no to jest dość potężna, dość długi jest ten front, tak? No i też pamiętajmy o tym, że o zanieczyszczeniu, że taki mieszkaniec Sydney, no to jak oddycha powietrzem, to mniej więcej tak jakby wypalał dziennie paczkę papierosów, a z kolei to całe zanieczyszczenie dociera nawet do Nowej Zelandii i drażni, a ponieważ nie do końca tak wiesz, my jak Europejczycy zdajemy sobie sprawę, co tam po prawym boku mapy się dzieje, no to jest mniej więcej taka odległość od tych pożarów do Nowej Zelandii, jak z Londynu do Moskwy. A więc wszystko po drodze jest po prostu zatrute. No a oprócz tego mamy premiera, który był sobie na wakacjach, tylko że nie mógł wrócić z wakacji, ponieważ nie było samolotów. To mu dziennikarze bardzo szybko wskazali, że jednak były samoloty jeszcze wtedy, a kiedy mógł wrócić. No i też premier Australii wyraził ogromną wdzięczność dla tych młodych mężczyzn, którzy tak dzielnie walczą o Australię, tylko że miał na myśli drużynę krykieta, a nie strażaków. Wobec czego pojawiają się ciekawe punkty, w których właśnie wczoraj internet obiegło nagranie, w którym Jedzie wóz strażacki, zatrzymuje się przy jakimś dziennikarzu. Ty jesteś z mediów? Tak. To powiedz premierowi, żeby się pierdolił i jadą dalej, nie?
1: No tego ogóle... premiera to tam nie lubią strasznie. Wyzywają go wszyscy od durni. I bardzo jest znienawidzony, no bo faktycznie on jakoś z jego winy zmniejszono wydatki na ochronę przeciwpożarową czy coś takiego.
0: Wiesz, jeszcze idąc dalej co do tej całej polityki, no to wiadomo, że mamy strażaków zawodowych, mamy strażaków z ochotniczych straży pożarnych, ale też mamy mnóstwo ludzi, którzy w czynie społecznym po prostu się zgłosili, tak? I zostali po tam 30-minutowym treningu, żeby dołączyć do tych frakcji strażackich. I co się okazuje? Jeżeli byłeś bezrobotny i się zgłosiłeś na strażaka, to wtedy nie dostaniesz pieniędzy za robienie pracy jako strażak oraz odebrali ci zasiłek dla bezrobotnych.
1: No proszę.
0: No, to jest jakiś tam, nie wiem, kruczek prawny, który pewnie PiS by przeciągnął w ciągu 15 minut o 5 nad ranem, żeby to poprawić, no ale nie, ale tutaj niech się jara. No, jak to Korwin mówił, niech się pali, zawsze się paliło, natura sobie zawsze poradzi.
1: Czytam tutaj sobie, że Iran też ma dużo dronów. W ogóle to teraz coraz więcej dronów będzie używanych w wojnie. To jest ciekawa broń, no bo raz, że bezzałogowa, sporo tańsza niż samolot, nie? Można cichaczem gdzieś podlecieć, no samolot to każdy usłyszy, dużo jest plusów i można takiego pryszcza tego gimbusa nawet posadzić, żeby sterował. Będzie w tym bardzo dobry. Ma wprawę z joystickiem, jak na South Parku to pokazywali.
0: Hola, hola. Drony wojskowe to nie są takie, wiesz, że taki Pierdzisław z czterema tymi śmigiełkami, tylko to są po prostu samoloty odrzutowe, bezzałogowe. Więc wiesz, więc masz z głowy takie rzeczy jak przeciążenia, jak na przykład uszczelnienie kabiny, czy tam dostarczenie tlenu. Czy są tańsze niż zwykły samolot? To wątpię. Ale na pewno są, nie wiem, trochę tańsze w obsłudze, mogą być trochę tańsze ze względu na właśnie brak tego podtrzymywania życia, no ale z drugiej strony, jeżeli już zaoszczędziłeś te parę milionów na system podtrzymywania życia, no to zrobisz sobie dodatkowy system podtrzymywania dwóch bomb więcej, nie? Pamiętam, było kiedyś takie opowiadanie science fiction, w którym konflikt zbrojny pomiędzy jakimiś tam dwoma futurystycznymi frakcjami na Ziemi został przeniesiony na Księżyc, gdzie walczyły właśnie ze sobą drony, jakieś roboty, jakieś, wiesz, wszystko sterowane przez zdalną sztuczną inteligencję. No a tutaj ludzie sobie żyli mniej więcej w pokoju, no i tylko od czasu do czasu sobie oglądali raporty z tego, co tam dzieje się na Księżycu. No aż w końcu pewnego dnia dochodzi do strasznie dziwnej sytuacji, bo przekaz z Księżyca się urwał. No jakiś człowiek tam musi polecieć i zobaczyć, co tam się dzieje, żeby przede wszystkim ustalić, kto wygrywa, no bo to jest najważniejsze. I wiesz, i cały political fiction, jak tutaj wybrać właściwą osobę, która tam poleci, skąd będziemy mieli pewność, że ona zda rzetelną informację, że ona nie oszuka, czy że się tam nie dogada z jakimś tam przedstawicielem drugiej frakcji, bo będzie bała się samemu zabić, ale myślę, że to by było całkiem fajne rozwiązanie właśnie, wystrzelić całą wojnę na Księżyc i niech tam się napieprzają.
1: No, a co do tej broni, no to może po prostu czasami nie trzeba unowocześniać aż tak bardzo broni w nieskończoność, no bo skoro takie rakiety V2 nazistowskie były no czymś bardzo groźnym już wtedy, one leciały jakoś 30 minut do Londynu z prędkością naddźwiękową i właściwie nie było ochrony ponoć przed nimi za bardzo i panikę siały. No to jak w tamtych czasach już taka rakieta była tak straszną bronią, nie sądzę, żeby teraz były jakieś super już doskonałe metody zestrzeliwania takich szybkich rakiet, a może są, może nie, no się są. Nie znam. No ale to wiesz, jak ona tak szybko, to można nawet nie zdążyć zauważyć, że ona leci, jak ona leci z taką prędkością i weź to traf, jak to tak szybko leci. Ja nie wiem, no słuchajcie, możecie też dzwonić oczywiście, przypominamy, audycja jak najbardziej interaktywna. Nocne Radio, nasz Skype, może są tacy, którzy są na przykład po stronie świata islamu i tutaj się opowiedzą. Czemu nie? No tutaj wszelkie głosy mile widziane. No może macie też jakieś przewidywania, co się będzie działo, a ja przypomnę, że to tak trochę Jackowskim ostatnio pojechałem, bo krótko przed tym incydentem w audycji przypominałem o planach iluminatów co do III wojny światowej i III światowa ma się skupiać właśnie na świecie islamu głównie i ma zniechęcić świat do islamistów. I taki jest plan. I krótko potem trach. No to ja po prostu jakiś Jackowski jestem chyba.
0: I krótko potem Trump. Jeszcze wracając do tych rakiet. V2 oczywiście siały zniszczenie i siały strach, ale siały strach głównie dlatego, że nie do końca było wiadomo, gdzie to gówno spadnie. Ponieważ, tak jak mówiłeś, miało to swój ustalony czas lotu i jeżeli tam sobie wycelowałeś w jakiś punkt, to ta rakieta mogła spaść kilometr przed tym punktem albo kilometr za tym punktem i do momentu, kiedy nie uderzyła, to tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie to dokładnie pieprznie. Więc to, co jest, to, co odróżnia właśnie V2 od współczesnych broni, no to jest to, że dzisiaj mamy dużo bardziej zaawansowane systemy namierzania. Jakieś właśnie lasery, trąbki, rowery, różne rzeczy, żeby... Co tam się dzieje?
1: Bo sobie tu szybko skoczyłem po energy drinka i cię nie słuchałem. Potrzeba sobie tu gada, wymądrza się, widzicie, a ja potem przychodzę i mówię, no wiesz co, w sumie możesz mieć rację, chociaż nie ze wszystkim bym się zgodził. Wiesz, w pewnych punktach tutaj bym z tobą polemizował. No, ale tak w ogóle nie wiem, o czym on mówił, ale już jest.
0: Mówiłem o tym, że chodzi o namierzanie, tak, żeby ta rakieta uderzyła precyzyjnie, a nie żeby siała spustoszenie na jakimś tam ogromnym obszarze, no bo to też nie jest w niczyim interesie, że jeżeli, nie wiem, masz swoich tam agentów wywiadu na terenie obcego miasta i chcesz uderzyć w bardzo konkretne miejsce, no to fajnie by było przy okazji nie zbombardować swoich, tak, ewentualnie nie zbombardować ludności cywilnej, bo potem będziesz musiał się tłumaczyć na Twitterze. Więc to jest właśnie ta zasadnicza różnica, żeby to sensowniej, tym sensowniej celować.
1: Jackowski przewidywał, że już niedługo może nastąpić jakiś atak na Izrael bronią, no chyba chemiczną z tego, co mówił, bo ma coś, jakaś tam, wiesz, zaraza wybuchnąć. Coś ma spaść i dopiero po pewnym czasie spowodować koszmarne jakieś wiele ofiar. O, donejcik.
2: Stashek, świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł.
1: No proszę bardzo, słuchacz Staszek pisze, że świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł aż wysłał. Co za boży, wspaniały słuchacz. Ja przy takich okazjach się wzruszam jak Kononowicz, kiedy dostaje różaniec. W ogóle tak ostatnio sobie popatrzyłem, że oni tam się ciągle żrą ze sobą, no teraz to w ogóle donoszą już tam na szkolnej jeden na drugiego, wszyscy na wszystkich, wiesz, do skarbówy, na policję, że narkotyki ma, w ogóle wszyscy na wszystkich, ale oni się tak cyklicznie przepraszają i zawsze to wygląda tak, że Kononowicz, który już wszystkich nienawidzi, wszystkich by w ogóle pozamykał, to wysyłają mu właśnie różaniec. I on się wtedy tak rozkleja, wzrusza, płacze i się przepraszają. I to już któryś raz tak jest, że różaniec dostaje i wszystkie konflikty odchodzą w niepamięć. To jest ciekawe, nie? Może my też powinniśmy... To jest broń, widzisz, wysłać komuś różaniec.
0: Zbombardować Bliski Wschód różańcami, rozrzucić je jak ulotki z samolotu. To by, no w sumie, może różaniec działa trochę jak kryptonit na Kononowicza. Te wszystkie jego super, super moce donoszące i jątrzące przestają działać i tak. Różaniec z kryptonitu.
1: Co tu piszecie? Najgorsza jest broń skalarna. Z 140 mili jest w stanie rozpierdolić w pył całą flotę samolotów amerykańskich. To ja nie słyszałem o broni skalarnej. Ty coś słyszałeś może?
0: Też pierwsze słyszę, ale z tego pierwsze, co mi wyskoczyło, to pola torsyjne, fale skalarne, tajna broń Iranu, więc wygląda to na jakieś foliarstwo.
1: W sumie przypominają mi się ten, jak się nazywały te świetliste obiekty, które rozpraszały pilotów, takie, które brano za UFO, ty pamiętasz?
0: Foo Fighters,
1: właśnie. To jest dobra rzecz, wydaje mi się, wypuścić takie rozpraszacze jakieś, takie mikrodrony i taka chmura dronów wpada w samolot, wpada, wiesz, to w silniki, wszystko rozwala ten samolot od razu. To jest dobra broń, wydaje mi się. Może to coś w tym stylu, taka broń. A nie, to jakaś inna pewnie ta broń, bo to ze 140 mil na odległość. Ale ja bym stawiał właśnie na takie Foo Fightery.
0: Ja bym na przykład przeciwko właśnie myśliwcom Stanów Zjednoczonych użył kurczaków najlepiej, takich małych kurczaków, że lecisz tam, nie wiem, tam z 5000 metrów wyżej niż leci właśnie eskadra amerykańskich sił powietrznych i zrzucasz te kurczaki i one tam się, wiesz, obijają, zakrwawiają ci ten szybę, przecież tam nie ma wycieraczek, nie? Wpadają ci tutaj, wiesz, do jakichś tych wlotów powietrza, rozpieprzają cały silnik i pozamiatane, stary, pozamiatane. A nawet jeżeli taką falę kurczaków zrzucisz i będzie ona odpowiednio gęsta i taki Amerykanin sobie wystrzeli rakietę, no to co ona trafi w kurczaka, tak? Z dużą dozą prawdopodobieństwa, ewentualnie poobija się, też właśnie ten wizjer, czy jakiś tam czujnik zostanie albo tam krwią zasłonięty i gdzieś sobie ta rakieta poleci na Tel Awiw.
1: A jakby taki cholernie wielki, jebitny, dupny magnes zrobić i te samoloty ściągać po prostu magnesem? No, czasem taki głupi pomysł może się okazać, że to jest dobre. No, nie magnes, tylko elektromagnes, jakiś taki, wiesz, zasilany w ogóle z elektrowni, no to dałoby
0: za,
1: się...
0: Za dużo się losów naoglądałeś, bo pamiętaj, że nawet jeżeli masz jakiś duży elektromagnes i on działa w jakimś tam kierunku, to wiesz, potrzebujesz do tego odpowiedniego oprzyrządowania. No to sobie wyobraź, że masz jakieś takie właśnie pole magnetyczne, jak bardzo mądrze musiałbyś rozstawić ten osprzęt, który by obsługiwał ten elektromagnes, żeby on się tam jakoś nie zapadł, nie popsuł i żeby dobrze wycelować. No i pamiętaj też, że ma to pewien, że taki jeden magnes będzie miał ograniczony zasięg, a cała ich bateria będzie miała dużo, będzie bardziej ze sobą oddziaływała, więc nawet sobie lecisz na tych 10 tysięcy kilometrach, wpadasz w to pole magnetyczne, tam cię ściągnie o 500 metrów i wylatujesz.
1: A do nas dołączył Etam, witamy Etaman na antenie.
3: Tam byście wymyślili fajne te, dobrze potrzeba gadał z tymi ptakami, tylko by trzeba było takie stada całe wyszkolić, a ty z tym magnesem dołożyłeś potrzebę. Po prostu każdy ptak połknąłby magnes i wtedy by się przyczepiały do tych samolotów i wybuchały takie Angry Birds swoiste. Także tego. Natomiast tak poważnie mówiąc, to powiem wam, że mnie osobiście ciekawi, jakby wyglądała sytuacja, jakby się odniosły narody świata i policjant świata, czyli Stany Zjednoczone, gdyby sytuacja była następująca. Otóż jak wiecie, cała ta zawierucha wokół Iranu toczy się podobnie jak zresztą przy Iraku, o to, że jest podejrzewany o to, że sobie konstruuje tam broń masowego rażenia, bo taka jest mniej więcej narracja, tak? Jedna z narracji, bo tam jest jeszcze kilka innych, tak, o tych terrorystach i tak dalej. No, powiedziałem to zakazane słowo, to już nas moderują teraz uczciwi z NSA. No, w każdym bądź razie wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Problem jest tego typu. Stany Zjednoczone na pewno mają broń masowego rażenia i na pewno napadają na inne państwa. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś prezydent Iranu, powiedzmy tam, niech będzie ten cały tam władca Teheranu, tak, który rozkazuje zastrzelić generała amerykańskiego. I zrobiliby to. Co by się w mediach działo? A?
1: No
3: fakt, same sytuacje.
1: Że jest taka jakaś nierówność, że za terrorystów uważamy tych, których światowa opinia publiczna przeważająca uważa za terrorystów, a to jest względne. No,
3: nie do końca, Krawcze. Nie do końca. Prawo międzynarodowe, pewne związane z tym prawami. Kim jest w tym momencie Trump, jeżeli czyli to on rzeczywiście wydał rozkaz zastrzelenia tego całego generała. I kimkolwiek on by nie był, tak? Zrobili to bez sądu nad nim, tylko po prostu go wzięli i ustrzelili. Podobna notabene sytuacja miała 2 lata temu, tylko że jakiegoś hakera w ten sposób załatwili, który podobno ukradł jakieś tam pliki z serwerów. Rozumiecie, za pliki z serwerów facet został zlikwidowany bez sądu, nie? No i teraz kim jest Trump? No jest zbrodniarzem wojennym według prawa międzynarodowego. Zasługuje na karę śmierci. Tyle.
1: No myślano nad impeachmentem, nie? Trumpa.
3: Ale jakoś, impeachment, ale... wiesz, to jest bzdura, nie impeachment. Jeżeli facet wydał rozkaz, trzeba przeprowadzić w tej chwili międzynarodowe śledztwo i postawić go, zrobić trybunał międzynarodowy.
1: I powiesić jak Bin Ladena na szubienicy. No jeśli, to by było show, nie? Cholera, że wieszają prezydenta rozkaz. Stanów Zjednoczonych i on tak sobie nóżkami śmiesznie majta i cały świat obserwuje.
3: Ale powiem wam więcej.
1: Ja słyszałem, że na przykład Irańczycy mieszkający gdzieś na obczyźnie, to bardzo się...

0: nienawidzonym? Jarosław Kaczyński. Mniej więcej pół. Po pół im wyszło. No to kilka dni temu ankieta była. Na żywo słuchałem tego, bo akurat Radio Nowy Jork lubię sobie posłuchać, bo się czuję, jakbym był w Stanach, jak chodzę po ulicy i słucham. Chociaż tyle mam.
1: A jak mówimy jeszcze o broni, to czy w dobie tych wszystkich skomputeryzowanych czołgów, samolotów, to zwykły impuls elektromagnetyczny nie jest przypadkiem przepotężną bronią?
0: Odpowiednio zdetonowany ładunek niewielkiej mocy na wysokości kilku kilometrów wyłącza rzeczywiście urządzenia i to jest błędne jeszcze myślenie wśród tych, którzy myślą, że tylko urządzenia, które działają. Nie, wszystkie urządzenia, które mają obwody dosyć mocno zintegrowane oczywiście, powstają między nimi napięcia po prostu i no i się przepalają zwyczajnie, tak. Są przeskoki iskier i tyle, nie?
1: Co ma impeachment do wojny? Krawiec, nie kompromituj się. A czy ja powiedziałem, że coś ma do wojny? Tylko wspomniałem a propos Trumpa, nie? Że były znaczy takie
0: jest
1: plany.
0: Teoria
1: nie wiem,
0: taka,
1: czemu się tak czepiacie mnie.
0: Jest taka teoria, że on potrzebował jakiejś takiej małej zawieruchy, żeby... No, wybory się zbliżają, tak, no. W normalnym kraju zbliżają się wybory, to głupki występują w telewizji. W Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory, to trzeba kogoś napaść. No, taka jest, taka
2: no,
0: jest
2: genialny ruch. Przed wyborami daj powód bliskowschodnim braciom, żeby zaatakowali Stany Zjednoczone. No genialny ruch.
0: Znaczy wiesz, genialny jak genialny taki, ale powiem ci, że ja pamiętam czasy przysposobienia obronnego i wszystkie rzeczy, które mówiono, no wtedy Związek Radziecki był ten dobry, a Stany były te złe. To był kraj imperialny tak zwany. I nas cały czas uczono, i zresztą wojskowi uczyli na tych przysposobieniach obronnych, że USA to jest państwo imperialne i wszystko, co pamiętam z podstawówki na temat Ameryki, jest w tej chwili prawdą. To jest największy agresor. Rosja i nawet Związek Radziecki nie zrobił w ciągu ostatnich 100 lat tylu agresji, co zrobiły Stany Zjednoczone.
2: No nie, no Związek Radziecki, błagam cię.
0: No gdzie? No ile oni zrobili agresji? No człowieku, no ile? No 3-4? Właściwie to jest Afganistan, Węgry i Czechosłowacja, to wszystko. Notabene Czechosłowacja za namową naszego generała.
1: A Putin ponoć właśnie chce odrodzenia się Związku Radzieckiego. Tak słyszałem, że cały czas do tego dąży. To trochę nam nie na rękę, bo znowu się może połakomić na nas i
0: co
1: przyjść z bratnią pomocą jakąś i już sobie nie pójść albo coś.
0: Co by nie mówić o Putinie i o Rosjanach, czy wiadomo, czy trzeba odróżnić naród od władzy w tym narodzie, bo to tak jakbyśmy Polaków rozpatrywali po tych w Sejmie, co tam siedzą, tych gościach, nie? To jest zupełnie inna kategoria ludzi. No, mówienie cokolwiek na temat Polski na podstawie polityków to jest po prostu kompletnie błędne mniemanie, tak? Inna sprawa, że ludzie są przygaszeni w Polsce, bo każdy inny naród już by z tym dawno zrobił porządek. Natomiast, no wiesz, dla nas na przykład na pewno nie jest w interesie Polski, żebyśmy z Persami zadzierali, z tego względu, że to jest jeden z nielicznych krajów. W ogóle Polska w Persji jest uważana, Polska jako kraj, tak, europejski jest uważana za jeden cywilizowany kraj. Nie? Przynajmniej takie chodzą słuchy. Zresztą zawsze tam mieliśmy jakieś interesy. Nie? No i teraz pewnie znając nasze realia, będą znowu teksty o bratniej pomocy Polski, że wywiązanie się z tych, no jak to się nazywa, z traktatów i w ogóle i trzeba po prostu razem za wszelką cenę i pewnie będzie sytuacja podobna do Iraku, to znaczy pojedzie 200 tysięcy amerykańskich żołnierzy, 20 tysięcy brytyjskich, 2 tysiące australijskich i 200 Polaków, nie? Ale będziemy w tej koalicji, nie?
1: A tymczasem Iran się odgraża, że jeśli USA zaatakują, to Izrael zniszczą w pół godziny. Ja się trochę tego boję, ale ja się boję, że jak zniszczą ten Izrael, to już na pewno ci Żydzi tu przyjdą i będą sobie Polin robili już na pewno.
0: No jak ich, nie, kochany, no jak ich zniszczą, no to nie będzie komu przychodzić, no to jest inna sprawa. No.
1: To wiesz. Oni już tu są. Oni już tu są. To taki chwytliwy tytuł. Muszę zmienić tytuł zaraz audycji na Oni już tu są i znowu wkleję jakąś gwiazdę Dawida czy coś. Będą zasięgi. A to coś w tym jest. Nazwałem audycję gówno, rekordowa oglądalność. Już tam 1200 czy coś, no jak na nas. Wkleiłem żydowską menorę

0: też od razu skacze. To trzeba właśnie umiejętnie tutaj wpływać na ludzi. Jakieś właśnie tego typu rzeczy. No,
1: Akurat z Menorą to chyba nie dzięki Menorze, tylko dzięki Afterowi, że tak powiem, i długiej rozmowie z kimś.
0: No tak, w sumie tak. Wszyscy wielokrotnie... byli ciekawi, czy to już koniec Nocnego Radia.
1: Tak. Jeszcze wracając do tego impulsu elektromagnetycznego, to nie jest do końca tak, jak pokazywali to w Matrixie. To znaczy mniej więcej jest tak, tylko że po pierwsze potrzebujesz ogromnej energii, to nie jest coś takiego, że wciskasz przycisk, pach i gotowe. To, żeby było to w miarę kontrolowany sposób, będzie miało no, śmiesznie mały zasięg, no, liczony powiedzmy w metrach, tak? Żeby zrobić jakiś konkretniejszy impuls elektromagnetyczny, no to trzeba odpalić bombę atomową, a myślę, że samo odpalenie bomby atomowej to jest trochę konkretniejsza sprawa niż sam impuls elektromagnetyczny, więc nie jest tak, że wiesz, że sobie wypuszczasz jednego tarpana właśnie z taką wielką baterią i jak na filmach wciskasz guzik i samoloty spadają niczym ptaki. No nie, to nie ma prawa tak zadziałać.
0: No to no się tak. Robi taką coś, co się nazywa Tesla Cannon. Tesla Cannon strzela takimi impulsami elektromagnetycznymi jak z karabinu po prostu.
1: Tesla mi Model S.
0: Widziałem na Falloutie było.
2: To musi być prawda. O broń elektromagnetyczną, to rzeczywiście na wyposażeniu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych są elektromagnetyczne działa, które wykorzystują taką szynę elektromagnetyczną do wystrzeliwania pocisków z prędkością 12 machów. Zresztą Rosjanie podobno mają coś podobnego, tylko że do przenoszenia głowic już w tej chwili. Podobno nawet jakaś tam była ostatnio kontrola u nich i pokazywali to oficjalnie, żeby pokazać, że mają przewagę pod tym względem. Nie? Natomiast rzeczywiście z impulsem jest problem, to znaczy taki problem, bo zwykle my mamy troszeczkę zakłamane pojęcie, jeśli chodzi o broń jądrową. Znaczy, może najpierw zacznijmy od atomowej, czyli takiej konwencjonalnej broni jądrowej, bardziej nazwijmy to. Ją się detonuje na 200 metrach mniej więcej, te takie ładunki 20-30 kilotonowe. Po prostu z tego względu, że są większe zniszczenia, niż gdyby to uderzyło w ziemię. To nie spada tak, że spada na ziemię i tam wybucha. To wybucha zawsze w powietrzu. Broń z kolei termojądrową się detonuje na kilku kilometrach. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj broni, o której mało kto wie. Tak, była przez pewien czas dosyć popularna, że tak powiem, w gazetach polskich. Ja pamiętam, kiedy Rosjanie odkryli, że Amerykanie są w posiadaniu, to u nas w wszystkich gazetach w Szczecinie zaczęli o tym piać. To takie jeszcze lata 80. wczesne były, jeszcze byłem dzieckiem, ale pamiętam ten artykuł w Głosie Szczecińskim, kiedy weszli w posiadanie broni neutronowej. To jest z kolei odwrotna broń do atomowej, do wodorowej, bo te dwie niszczą wszystko, plus jeszcze ten impuls elektromagnetyczny. Natomiast broń neutronowa ma inne zastosowanie. Ją się detonuje wysoko, ona uderza neutronami i zabija wszystko, co żywe, natomiast nie rusza kompletnie infrastruktury. Także mamy tutaj taką trzecią. Ona jest zakazana przez konwencję podobno, ale wiecie, dużo rzeczy jest zakazanych, na przykład bomby kasetowe czy bomby termobaryczne, a Polacy na przykład mają takie bomby, nie? Na swoim stanie.
0: Bardzo dobrze. A jeszcze broń mikrofalowa mi przychodzi do głowy. Gdzieś słyszałem o takiej broni, która emituje wiązkę mikrofalową, która jest bardzo taka wąziutka i skupiona po prostu. Coś takiego, nie? Może.
2: Wiesz, Krawiec, masz mikrofalówkę?
0: Nie. Kiedyś miałem.
2: No to szkoda. Jakbyś do mikrofalówki, jak zamiast dźwiczek przyłożył soczewkę Fresslera, to uzyskasz, wprawdzie to nie jest strumień taki jak laser, tylko to jest strumień, który się skupia na pewnej odległości od takiej mikrofali, ale zrobiłbyś sobie działo mikrofalowe, bo to działa dokładnie tak samo jak laser. To jest po prostu promień, tylko że niewidoczny w postaci fotonów, związku fotonów, tylko w postaci mikrofal. Tak? I można go normalnie formować przy pomocy odpowiedniego zestawu pryzmatów, tak samo jak laser. Tak? Czyli możemy zrobić sobie wąską wiązkę z takiego działa, on działa z tej części, która emituje mikrofale w mikrofalówce. Także jest prawie pewne, że są takie bronie mikrofalowe, tyle tylko, że dużej mocy. Tak? Bo taką z mikrofalówki to powiedzmy, że poparzysz skórę tak osoby, na którą nacelujesz. Natomiast jak byś zrobił na przykład 20 na 20 takich działek, no to masz odpowiednio 400 razy mocniejszą niż zwykłe mikrofali już możesz ugotować od razu, nie? kurczaka, że tak powiem.
1: No tak, tylko że wydaje mi się, że tutaj w tych ocenach broni zatrzymaliście się, chłopaki, gdzieś w latach 50., 60. powiedzmy, gdzie jest ważne, żeby pierdolnęło mocno, żeby pierdolnęło bardzo, albo właśnie, żeby taki super promień zrobić. Tylko wiesz, co ci po takim super promieniu, jeżeli nie jesteś w stanie go wycelować? Jeżeli, nie wiem, masz samolot, który leci 20 km nad ziemią i zwyczajnie ten promień się rozleci, zanim trafi do tego samolotu. Plus dodatkowo, jeżeli jeszcze ten samolot odpowiednio jest ekranowany. No współcześnie zauważcie, że jakieś bitwy, no to jest, nie wiem, jakieś jeden, dwa czy trzy oddziały zamknięte w trzech hamerach, tak? Czy tam w kilku samochodach opancerzonych i które robią i jadą i robią robotę, a tak naprawdę po drugiej stronie mają setki ludzi uzbrojonych w kałasznikowy i kapiszony, tak? Więc to jest właśnie współczesność broni, precyzja, a nie ślepa siła, która zabija wszystko, jak właśnie ta bomba neutronowa, która nie ma w zasadzie żadnego sensownego zastosowania poza wyrżnięciem cywilizacji w pień.
0: Albo dobry sabotażysta, komandos, nie? Który zniszczy jakieś ważne obiekty i sparaliżuje działania wroga tym samym, nie? A ile było ostatnio w Polsce przypadków, gdzie laserem oślepiono pilota? To, kurczę, to aż się dziwię, bo albo to jest jeden jakiś świr, który sobie kupił, bo to trzeba jakieś specjalne mieć takie, to nie taki laserek z Allegro, jakiś. Ale dla kota,
1: tylko na AliExpress takie... można taki kupić. Ja kiedyś sobie kupiłem właśnie z myślą, że dla kota, bo tam kupowałem różne rzeczy u Chińczyków, a potem się okazało, że tym laserem mogę zapalić zapałkę.
0: No, i piloci normalnie mają uszkodzony wzrok. No to jakby zrobić takie coś tylko na większą skalę i tych laserków by mieć całą na przykład baterię i wycelować w samolot, to chyba dobra broń oślepić pilota. Nie?
2: Pisz sobie snop laserów czy wiązka laserów i zobaczysz na YouTubie, jak właśnie z takich po 30 zł akurat tutaj najbardziej niebezpieczny jest laser błękitny, bo ma największą teoretycznie moc właśnie tego zapalania, tak najszybciej działa, jaką ma moc tą wiązkę i to po prostu jest ułamek sekundy, zapala każdy materiał, nie musi być nawet ciemny, bo wiadomo, ciemną tkaninę zapalisz szybciej niż białą tkaninę, on zapala wszystko w ciągu dosłownie jednego takiego pyknięcia lekkiego, nie?
1: Masz, Krawiec, odrobinkę racji z tymi laserami, tylko nie wiem, jak sobie obejrzysz jakikolwiek film z frontu współczesnej wojny, czy widziałeś kiedyś żołnierza, który miałby odsłonięte oczy? No może gdzieś tam na filmach takich, wiesz, fabularnych, tak? Ale oni wszyscy mają okulary. Jeżeli jesteś pilotem myśliwca, to masz hełm z takim, wiesz, z takim wizjerem całym. Oczywiście te lasery się sprawdzają i były na przykład stosowane do tłumienia zamieszek w Hongkongu przez policję. Ale wobec dobrze przygotowanego żołnierza, no to już też o tym pomyśleli, żeby nie poświecić takim kocim laserem. Ej, a może właśnie po prostu taką armię kotów wziąć i tylko tym laserem je naprowadzać?
0: A ciekawe, czy ten czołg PL-1, słynny polski czołg, czy on już wyszedł z deski kreślarskiej, czy... No widziałem, że prototypy są, ale czy my to produkujemy już? Czołg swoją drogą wygląda trochę jakby go Tesla zaprojektował. Wygląda jak ten Tesla Truck. Też taki kanciasty, trochę jak z gry komputerowej. No, wygląda fajnie i ponoć jest całkiem nowoczesny. Ma te wszelkie różne właśnie tam jakieś wystrzeliwane flary, skanery, kamery 360, bajery, szmery. No i widzę tutaj na obrazkach, że no, jest sporo zdjęć tego czołgu, tylko pytanie, czy produkujemy go już, czy on jest tylko w fazie prototypu nadal.
1: No widzę, że produkcja seryjna miała ruszyć w 2018 roku, ale nie jest powiedziane, że ruszyła.
2: Jak miała ruszyć, a nie jest powiedziane, że ruszyła, to na pewno nie ruszyła, bo gdyby ruszyła, to byśmy się pochwalili. Na wszystkich portalach przez 5 dni było o tym, że ruszyła produkcja.
1: By była defilada na Sylwestrze w Zakopanem, czołgi by wystrzeliwały fajerwerki.
2: Ale to jest w ogóle bzdura, bo jak się wczytacie dokładniej, to jest czołg brytyjski, a nie polski. Tam to jest dla wojsk brytyjskich robione, a nie dla naszych. W Polsce nie pozwolą robić żadnego uzbrojenia, a Polska ma być obszarem zdemilitaryzowanym i komplementarnym do gospodarki niemieckiej i tyle. To jest plan, który był realizowany od 90 roku.
0: Zamojskie drogi, piszą, że PL-1 został zarzucony, no to, bo za dobry był. No tak to w Polsce, ja jestem w stanie w to uwierzyć i że faktycznie taki był właśnie powód, że za dobry był. Dziwnym trafem, kurczę, tak to u nas niestety bywa. A z kolei Włodek pisze, tam gdzie spotykają się dwie fale skalarne, powstaje butelka energii i cała materia w tej butelce ulega rozproszeniu. Bardziej skuteczny niż lasery, jaki jest prawdziwy cel Gwiezdnych Wojen. No właśnie, Amerykanie inwestują teraz w Gwiezdne Wojny, czyli doczekaliśmy się Colonial Marines, w sumie jak w Obcym. Już niedługo będą Colonial Marines, którzy będą strzegli interesów USA na Marsie, na Księżycu i może się pojawi jeszcze jakiś Obcy.
2: No, my jesteśmy świetnie przygotowani, jeśli chodzi o wojska polskie do II wojny światowej. W tej chwili jesteśmy świetnie przygotowani. Nawet byśmy ją wygrali prawdopodobnie.
1: Ja mimo wszystko akurat bym tutaj bardzo nie zalecał Arabom, żeby tutaj podjeżdżali na Polskę, no bo w przypadku II wojny światowej, no nie oszukujmy się, zostaliśmy przez Niemcy zaatakowani bez wypowiedzenia wojny. To było złamanie w ogóle wszelkich traktatów, wszelkich konceptów cywilizowanej wojny. Wzięli nas z zaskoczenia, no i jest to jeden z czynników, dla których Blitzkrieg w ten sposób zadziałał. W czasie II wojny światowej było tylko jedno państwo, które oficjalnie wypowiedziało Polsce wojnę. Była to Japonia. I mam nadzieję, że nie muszę przypominać, które państwo było jedynym, na które spadły bomby atomowe.
0: No właśnie. Lepiej nie zaczynać z Polakami. No. A czy Polska ma jakąś bombę? My nie mamy, nie? Żadnej takiej wielkiej bomby.
2: Mamy termobaryczną oficjalnie. Mamy jeden reaktor. W samym centrum Polski jest taki reaktor. To jest uniwersytecki, czy jakiś tam taki, no, teoretycznie można byłoby wzbogacać uran, ale...
1: Nie można było, bo ma inną konstrukcję, jest inaczej zasilany. Nie można na taki...
2: Nawet ten, kiedy właśnie się zastanawiałem nad tym, czy coś by się...
1: Byłem pół roku temu na wycieczce w tym reaktorze, gdzie od góry do dołu wytłumaczono mi, na jakiej zasadzie on polega. Hmm. Więc nie, choćbyś się zestrał, nie wyciągniesz, nie wzbogacisz tam uranu. Zresztą, nieważne.
0: A to Iran super, wznowił program atomowy.
2: No. Ja bym bardziej produkował na świńskiej skórze, bo wiecie o tym, że jak wy zgarbujecie świnię i zakopiecie ją tak pół metra pod ziemią, to wyhodujecie na niej antraks, czyli krótko mówiąc te wąglika, nie? No, także to prostsza produkcja i akurat świń trochę to u nas jest dostatek. Zresztą kopalni uranu też, szczerze mówiąc, w Polsce jest sporo. Natomiast taki ten i już, no. Ja osobiście, znaczy, jak gdybym decydował przed II wojną światową, oczywiście już teraz wiadomo, jak to wszystko się potoczyło, to ja bym poszedł z Hitlerem, nie? Natomiast gdybym nie poszedł z Hitlerem, to postarałbym się wcześniej o zainstalowanie zbiorników z antraksem w każdym większym niemieckim mieście. I po prostu bym ich wytruł jak szczury i tyle.
0: Etam ma zawsze nietypowe rozwiązania, troszkę takie. Zielony Ludzik twierdzi, że było odwrotnie, że to, ale że co, że Polska wypowiedziała Japonii?
1: Tak. To była moja pomyłka, za bardzo się skupiłem na dowcipie.
0: Ale to widać siłę tutaj, bo naszą wielką, bo oni tego nie przyjęli do wiadomości, ale w sensie takim, że w ogóle tego nie skomentowali, jakby to im się tam... W ogóle to nie doszła do nich ta informacja, może w ogóle...
1: Ważne, że bomby doleciały. Jeszcze tylko jedna z dziennikarskiego obowiązku odnośnie wzbogacania uranu. Przede wszystkim w reaktorze nie da się wzbogacać uranu. Uran wzbogacamy w wirówkach. W reaktorze możesz co najwyżej ze wzbogaconego uranu produkować pluton.
2: No tak. Znaczy no w zasadzie to można właśnie pluton wyprodukować po to, żeby skonstruować tak zwane brudne bomby, nie? Ewentualnie do wzbogacenia czubów tych głowic konwencjonalnych. One wtedy dużo lepiej przebijają, to jest twardszy pierwiastek, dużo lepiej przebijają. Przed strzelicie i przebiją dwa czołgi się naraz, nie? Jeśli no, oczywiście jest taki zdolny, który dwa naraz będzie przebijał, nie?
1: A to się trochę nie opłaca, żeby marnować pluton do czegoś takiego.
2: Znaczy, no, zubożony uran Amerykanie używają w amunicji podobno. Ciekawy jestem, czy jak tutaj ćwiczą na tym poligonie w Drawsku Pomorskim, to właśnie taką animację, chciałem powiedzieć, amunicję mają z tym uranem wzbogaconym, bo pierwszy raz to wyszło na jaw, zdaje się, w Jugosławii. Tam zaczęli mieć problemy ze zdrowiem sami ci, którzy obsługiwali, że tak powiem, te całe działa.
0: A Polska ma jedną bardzo silną broń. No, przypominam rok 1920, Bitwa Warszawska, kiedy to Matka Boska przegoniła siły bolszewickie.
2: Nie, to podobno w ogóle taka jest historia, kiedyś już dawno temu czytałem w jakiejś gazecie taki właśnie artykuł był na temat tego, co faktycznie zadecydowało. I podobno my żeśmy mieli wtedy, ku zaskoczeniu Rosjan, mieliśmy komunikację bezprzewodową, to znaczy radio zadecydowało. Takie polowe, nazwijmy to, jak na tamte czasy oczywiście polowe. Nie? I żeśmy mogli, wyłapywaliśmy też szyfrogramy, które między tymi rosyjskimi oddziałami szły. Podobno taka była tak naprawdę przyczyna tego. Zresztą w ogóle w II wojnie światowej też. Zresztą teraz to, oczywiście teraz enigmę to Anglicy sobie przypisali, nie? No ale jednak podobno to polska zasługa jest. Już mówię, ta wiedza coraz mniej jest do odkrycia przez nowych tych ludzi, którzy by chcieli coś dowiedzieć o enigmie, bo już nawet film jakiś fabularny wyszedł i to Anglicy wszystko zasłużyli na to, że złamali ten szyfr, nie?
0: No ale tutaj czytam właśnie, jak to było dokładnie, bo ja w to wierzę akurat, że Matka Boska, ona mogła się taka wielka zrobić i mogła rozgniatać sandałami te oddziały na przykład.
1: Taki mech jak z Genesis Evangelion.
0: Ona, Matka Boska, przekazała jakiejś mistyczce informację Wandzie Nepomucenie Malczewskiej, obecnie kandydatka na ołtarze, następujące słowa. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to nie za długo powstaną dawni gnębiciele, aby ją zdusić, ale moja młoda armia w imię moje walcząca pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Jam służebnica pańska i laserami z oczu.
2: No ale czy tak nie jest teraz, że Polska jest ostoją jakąś taką religijną kultury jeszcze europejskiej? No jest tak w tej chwili, tak naprawdę. Przecież Niemcy to już są zbisurmanieni totalnie. O Francuzach to nawet nie ma co mówić, bo to w ogóle nie tego. O Anglii też słyszę co chwilę, że już tam całkowicie już nawet nie ogłupieli, a ocipieli totalnie już, nie? Jeszcze Hiszpania się podobno coś całkiem dobrze trzyma, nie? Tam, gdzie jest jakiś katolicyzm, jakieś takie tradycje europejskie, to te państwa jeszcze są w miarę, nie? O, to też rozmawialiśmy ostatnio o tym, że poważne państwa są monarchiami. Ja zacząłem jeszcze grzebać trochę głębiej i się okazuje, że te największe państwa są monarchiami, nie tylko tutaj w Europie. Pamiętasz, Krawiec, chyba z tobą rozmawiałem na ten temat, wtedy patrzyłeś tam, że to Holandia, tak, Królestwo Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, ale na przykład Australia jest królestwem. Niewiele osób o tym wie i Kanada, jedne z największych dwóch państw na świecie, czwarta Australia, jeśli chodzi o terytorium, i druga Kanada, nie? To są państwa, które są monarchiami. Oczywiście tam jest Elżbieta II królową, tak, bo to co tam w jej imieniu rządzą gubernatorzy, czyli premierzy tych państw. Natomiast to są monarchie. Nowa Zelandia zresztą tak samo. Tak to niestety, panowie, wygląda. Poważne państwa, no, wyłączywszy powiedzmy te Stany Zjednoczone, tylko czy to tak naprawdę też nie jest monarchia? Ten prezydent tam naprawdę rządzi, tak się tutaj pastwiłem nad tym biednym Trumpem.
1: Biorąc pod uwagę kumulację władzy, jaką ma w swoich rękach, i to, że jakiś podział tych władz w zasadzie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, praktycznie nie jest widoczny. No i nawet impeachment, który w pierwszym momencie przez pierwszą instancję przeszedł bez żadnego problemu, ale potem i tak nie wiem, czy już się rozbił, ale na pewno się rozbije, bo konserwy mają przewagę. No to faktycznie taki, tak trochę, no nie, no, no mimo wszystko kadencja się kiedyś skończy, z tym, że nie wiem jak jest w ustroju amerykańskim, ale w ustroju polskim jest coś takiego, że jeżeli Polska będzie się znajdowała w stanie wojny, to wtedy nie wolno przeprowadzać wyborów. I nawet jeżeli minie kadencja, to aktualny prezydent czy aktualny parlament będzie siedział do końca wojny na dupach, jako właśnie wybrańcy narodu i dopiero wybory będzie można zorganizować po zakończeniu działań, po zakończeniu wojny.
2: Wiesz, gdzie oni uciekną? Nie będą siedzieć. Oni uciekną przez Słowację, bo z Rumunią nie mamy już granicy w tej chwili. Jakby coś takiego się działo. Oni spieprzą stąd tak, że będzie się aż dymić. Znaczy, będzie się dymić. No.
0: Jak będzie jakiś taki wielki konflikt światowy, to może się okazać, że takie kraje jak Albania są w bardzo dobrej sytuacji, bo tam mieli jakiegoś komucha, dyktatora i on kazał wszystkim budować bunkry i tam jest, każdy ma bunkier koło siebie, koło swojego domu. Większy, mniejszy. To nawet się stało wielką atrakcją turystyczną i ludzie tam przyjeżdżają te bunkry oglądać i ludzie zarabiają na bunkrach. Co ciekawe, zarabiają na tym swoim obalonym już komunistycznym dyktatorze, bo on się stał taką atrakcją. Można kupić jakieś magnesy z tym dyktatorem, koszulki, wszystko z tym dyktatorem.
1: Jak
0: cały kraj zarabia na tym dyktatorze i na tych bunkrach. I z tego są... Nikt się wcześniej tą Albanią nie interesował, a teraz ona jest taką fajną ciekawostką.
1: Znaczy, wiesz, Krawiec, no u nas też tych bunkrów jest bardzo dużo, w każdym praktycznie parku, w każdym osiedlu, które zostało wybudowane gdzieś tam przed rokiem 90, czy przy każdej szkole, która była wybudowana też w tym czasie, jest bunkier. Tych bunkrów to jest naprawdę od ciężkiej cholery.
2: Wszystkie szkoły na tysiąclecie, było 1000 szkół na tysiąclecie, to są szpitale polowe z bunkrami. Wiem, bo sam do takiej chodziłem i tam były bunkry z ciężkimi takimi pancernymi drzwiami.
1: Też chodziłem do tysiąclatki.
0: No to czemu ja u siebie na osiedlu nie miałem nigdzie żadnego bunkra, ani przy żadnym bloku, ani przy szkole, nigdzie nic nie było?
1: Może nie wiesz, że miałeś, bo to wyglądało, nie wiem, jak wejście do piwnicy, albo gdzieś w ogóle zostało to w cholerę zasypane.
2: Znaczy wiele wejść jest przez kanały albo pod wiaduktami kolejowymi. Pod autostradami jest bardzo wiele. No ja akurat tu na swoim osiedlu mam taki, wreszcie to nie jest bunkier, tylko to jest fabryka. Zresztą jest nawet, stoi pomnik, taki krzyż ku przymusowym robotnikom ku pamięci. Nie? To jest cały obszar jakiś, ja wiem, 300 na 200 metrów. To jest jedna potężna podziemna fabryka. Wejście pod wiaduktem właśnie.
1: Czytam sobie artykuł z 18 kwietnia 2019 roku. Ruda Śląska. Trzy schrony zostaną wyburzone. Konserwator mówi o kompromisie, miłośnicy militariów są oburzeni. Więc Krawiec, masz przejebane.
0: No to kurczę, jak byłaby jakaś wojna, to przerąbane mają w ogóle wszyscy ci, co nie mają własnego domku jakiegoś, no bo mnie tu zaraz wywali właściciel jakichś swoich tutaj ziomeczków i rodzinkę będzie chciał trzymać i gdzie ja biedny się podzieję?
1: Nie no, zmień zamki, zabarykaduj się i tyle.
2: Będziesz śpiewał taką piosenkę, lecą bomby, lecą od wieczora do dnia, nie ma Krawiec wody do gaszenia ognia.
0: Ja się już przygotowuję na wojnę. Kupiłem 3 paczki ryżu, 2 litry wody, jestem zabezpieczony, nieźle.
1: To 15 minut wytrzymasz. A w czym ugotujesz ten ryż, mój drogi?
2: On będzie sadził.
1: Weźmie te 2 litry wody, tak zaleje jakieś 40 centymetrów, nie? Wsadzi 10 ziarenek ryżu, poczeka pół roku, aż to wyrośnie. No to zdecydowanie może się udać.
2: No ale tak poważnie, gdzie najlepiej znajdować się w razie wielkiej wojny, jeśli chodzi o lokalizację? Odpowiedź jest bardzo prosta, na półkuli południowej. Jak sobie popatrzycie na wszelkie symulacje takiego konfliktu, to właściwie półkula południowa jest praktycznie nietknięta.
1: Ja myślę, że Nowa Zelandia w tym przypadku będzie najlepszym miejscem do przebywania, dlatego że współcześnie na nawet wielu mapach Nowa Zelandia jest zwyczajnie pomijana dla oszczędności miejsca i nikt o niej nie pamięta. Gdzieś widziałem jakiś właśnie blog, gdzie pewien Nowozelandczyk właśnie wrzucał mapy świata, na których pominięto Nową Zelandię. I to wiesz, i jakieś podręczniki do geografii, jakieś takie wielkie mapy i jakieś programy komputerowe, tak? Tak, no to ta Nowa Zelandia jest strasznie pomijana, więc możemy mieć nadzieję, że faktycznie zostanie pominięta w takim w software'ze do prowadzenia konfliktu globalnego. No, muszę zobaczyć, jak to wyglądało na mapie z tego, jak się nazywał ten film? Gry wojenne, no. A z takich bardziej osiągalnych miejsc, no to sądzę, że sens może mieć Bornholm.
2: No, Bornholm akurat tutaj blisko nas, nie? Ale powiem szczerze, że ja bym bardziej szukał jednak takich malutkich enklaw, gdzie rzeczywiście, bo Bornholm jest drogi, tam się ciężko jest przenieść, ale są miejsca, że jak ktoś ma tego kapitału, powiedzmy $10,000, to zapraszają nawet, bo się wyludnia. Wyludnia się Nauru, wyludnia się Tuwalu, wyludnia się taka kolonia brytyjska, niewielka wyspa, właściwie to są cztery wyspy, ale jedna z nich zamieszkała Pitcairn albo Pitcairn, nie wiem, jak to się prawidłowo czyta. W tej chwili ma 20 mieszkańców. Tak, to jest tak na wysokości połowy Peru mniej więcej. Już półkula południowa. Także jest naprawdę dużo tych wysepek, takich atoli różnych, gdzie co nawet tam nie opłaca się cokolwiek zrzucać. A fajna mała enklawa, bo tam to właśnie, to tak w nawiązaniu do twojej pogadanki chyba wczorajszej, która była o 11 w nocy, to znaczy rano. I tam właśnie mówiłeś o tym państwie, to właśnie takie maleństwa, nie? Jak tam 20 mieszkańców jest, oni chcą, żeby było więcej, nie? Bo szukają specjalistów. Nie wiem, czy mają grafika. Jestem właśnie ciekaw, czy mają w ogóle jakiegoś grafika.
0: A co myślicie o poborze masowym teraz, który właśnie ponoć w Polsce jest, że biorą na szkolenia i mobilizacja taka jakby się czegoś spodziewali i ponoć nawet tych z kategorią D biorą. Może do mnie też coś przyszło, tylko że ja mam tyle różnych adresów, że gdzieś na inny adres przyjdzie. Może przyjdzie jeszcze tutaj któregoś dnia żandarmeria, wezmą za wszasz.
1: Nie, no nie po to powoływaliśmy Wojsko Obrony Terytorialnej, żeby się teraz o to tym przejmować. No tym bardziej, że wystąpienie konfliktu zbrojnego na terenie Polski jest bardzo nieprawdopodobnego. Takiego, wiesz, z prawdziwego zdarzenia, że ta nasza armia zawodowa stanie się niewydolna, tak? Także włożyłbym to między bajki. I jeżeli ktoś, wiesz, ktoś miałby choćby właśnie to podstawowe przeszkolenie wojskowe, tak? Takie jak właśnie tam 6-tygodniowy kurs, który się kiedyś na studiach robiło. Ja miałem właśnie to szczęście, że zanim miałem iść bodajże po trzecim roku na to szkolenie, tak sobie ułożyłem, ale w międzyczasie zniesiono obowiązkową służbę wojskową i już nie musiałem, tak? Także mimo kategorii A, okej, przyjdą, zakują mnie w kamasze i co? Będą mnie, kurde, turlać na front? Przecież ja się tam ni cholery nie przydam. Nawet jakby mnie przeszkolili z obsługi tego karabinu, uśmiechnę się do kogoś, powiem, że tutaj proszę mnie dołączyć do Cyber Force Attack komando i tyle, i będę sobie sterował dronem.
0: A ja walnę takie wielkie kupsko, powtykam zapałki i powiem, że to jest mój jeż i że hoduję jeża, potem coś tam zniszczę, komuś mordę dam i wygonią w końcu. No.
2: A ja już jestem chyba za stary, bo jednak do takiego poboru to biorą ludzi góra do 30 lat, więc raczej nie, a poza tym przy moim, znaczy ja mam stopień wpisany do tej książeczki Starszy Kapral, nie? Tak się dorobiłem. No umiem się posłużyć, umiem załadować, rozładować beretkę, Glocka, rozbiorę, rozłożę Kałasznikowa po jakimś, myślę, 3 godzinach kursu. Musiałbym sobie przypomnieć, jak to się robiło. MK-47, 74, to nie wiem, czy bym dał radę. Ale nie jest to jakieś tam super skomplikowane, żeby go przesmarować, przeczyścić i tak dalej. Tym bardziej, że to jest taka broń, która no, już wprawdzie u nas nie występuje, bo u nas już M4 są w tej chwili popularne, bo już zmieniliśmy stronę, nie? Natomiast Kałach jest fajny, bo tam praktycznie wszystkim strzelasz, nie? Nawet możesz sobie upiłować czubek amunicji i dalej będzie strzelał. No, to jest dobre, bo upiłujesz czubek nabojów w Kałachu, to będziesz drzewa ścinał strzelając z niego, nie?
0: No, zawsze, no, ty potrzeba, to się tak nie ciesz, bo na hakierów to, wiesz, to zawsze będą chętni, żeby takich brać do wojska.
2: No, z nas trzech, to jak ktoś będzie zabijał, to potrzeba właśnie. No. Właśnie przy pomocy zdalnego Jak w grze będzie sobie PS4 sobie podłączy Pro i ten, i będzie jechał. Nie?
0: Dla grafika też może się, na grafików też może być zapotrzebowanie. Ktoś musi te samolociki pomalować. To ja pomaluję na różowo i mnie zaraz tam wykopią.
1: Panie pułkowniku, a mogę dzisiaj postrzelać z domu? Jasne, panie potrzeba. O cholera, włączyłem Call of Duty zamiast systemu wojskowego.
0: Albo radyjko tak będziemy robili. Co moglibyśmy gadać w takim radyjku? Luźne gadki. War is fantastic. Taki tytuł audycji. I to będziemy dopingować i morale zwiększać.
2: Trzeba pamiętać właśnie, że dla zwiększenia morale to na przykład do Wietnamu to nawet taka Marilyn Monroe poleciała śpiewać. Nie? Tak, ja sobie na przykład jestem w stanie wyobrazić Krawca, który dla podniesienia morale by pojechał i zaczął śpiewać Bajo Jajo na przykład.
1: Wyślą Martyniuka przecież. No. I Marylę Rodowicz.
0: Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobami dam, że za tobami dam, chłopcy malowani. Zawsze się dziwiłem, co to za chłopcy malowani? Co to, gejów do wojska biorą, czy co?
2: Chłopcy malowani. Nie no, malowani, przecież się malujesz tym takim węglem wojskowym, nie wiem, to smoła czy węgiel, to takie te paski, co sobie robisz, aha, żeby cię w krzakach było w nocy słabiej widać. Nie?
0: Myślałem, że to jakiś nowy tak oddział LGBT, czy coś takiego.
2: Nie, to nic z tych rzeczy. A to było w sumie ciekawe. Wyskakuje oddział LGBT z tymi dwa granaty i pistolet między nogami i stojące takie wylatują na wroga. Mogło być przerażające, nie?
1: Nie, no tutaj ktoś wcześniej na czacie YouTube'owym rzucił pomysł. Nie pamiętam dokładnie, czy to świnie, czy krew świńską zrzucić z samolotów właśnie na oddziały wroga. To też by bardzo, bardzo szybko mogło rozłączyć morale wroga.
2: No, w sumie takie bardzo prankowe podejście do wojny, nie? Na przykład właśnie zrzucać dilda jakieś takie gumowe albo coś.
1: A i tam dilda, od razu palikota zrzućmy.
0: Wy się śmiecie, ale to naprawdę działa, bo były takie pranki, gdzie kolesie zaczepiali gdzieś w getcie jakichś murzynów, takich twardzieli coś i chcieli już tam się z nimi bić, tylko że w pewnym momencie ściągali spodnie i tam ci dyla po prostu, bo myśleli, że to jakieś geje, bo ci ściągali spodnie, a tam jakieś takie stringi mieli różowe czy coś i chodź tu, chodź tu, a tam ci dyla w ogóle. Nawet, słuchajcie, był jeden taki czarnoskóry, który wyciągnął broń i jak zobaczył, że tamten ściąga spodnie, to z tą, mimo że miał tą spluwę, to zwiał.
1: Ale ty naprawdę wierzysz w to, że to, co widzisz na YouTube, to jest przedstawione jako prank, to tak naprawdę zostało na żywo z losowymi ludźmi nagrane i że to była ich prawdziwa reakcja, tak?
0: Niektóre pranki wyglądają na prawdziwe, ponieważ są obrażenia i jeden ma jakieś tam podbite oko, wiesz, obtarcia i widać, że kopią ich po prostu, no to wiesz, no to coś tam się dzieje, nie? No nie wygląda to na wyreżyserowane. Amerykańscy prankerzy bywają dosyć odważni i widziałem już takie sceny, że przekopywali ich ostro, nie? Jak na przykład chcieli puścić benzynę komuś z samochodu, jakimś tam murzynom z getta na przykład, czy coś, no to widziałem, że ich tak ostro przekopywali.
1: No tak, tylko że murzyn z getta to też nie jest człowiek maszyna do zabijania, który ostatnie pół roku spędził w jakimś obozie treningowym, gdzie dzień w dzień mu kładzono do głowy, że każdy, kto nie ma turbanu, to zasługuje na kulkę. Więc w tym przypadku myślę, że nie no, możemy sprawdzić. Ty pójdziesz z dildem, a ja z drona będę patrzył, jak to zadziała i potem wrzucę nagranie na YouTube'a.
2: No tak. No.
0: To co, Etamie, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na koniec, czy rozłączamy?
2: No co, nie wiem, no zacząłem tak ostro na temat tego Trumpa, ale rzeczywiście nie podoba mi się ten brak równowagi między oceną jednej sytuacji, a takiej odwrotnej, jak mówię, to jest podobna sytuacja, co by się stało, gdyby polskie wojsko wysłało na przykład, nie wiem, na Czechy czy na Litwę i tam sobie ubili jakiegoś generała, no przecież by się straszny krzyk podniósł. Nie?
0: Cały Edam, zapytałem się go, czy ma jeszcze coś na koniec do powiedzenia, to on wraca do pierwszego tematu, z którym przyszedł na antenę i taka pętla się robi.
2: Nie, no bo nie chcę, żeby się na mnie Trump obraził, bo ja go popieram. Popierałem ostatnio w wyborach, chociaż zrobiłem animacje, w których to ja zwyciężyłem w wyborach na prezydenckich. U Kuby leciała zresztą na kanale, kiedy transmitował z Ameryki wybory. Tam zdobyłem troszkę więcej procent od niego. Dziękowałem wyborcom. W każdym bądź razie ja z dwojga, że tak powiem, tych, których kandydatów, jak to u nas mówią, główni kandydaci, wolałem, wydawało mi się, że tam Trumpa, nie? Ale patrzcie też, w Stanach ciekawe, tak się podniecają strasznie, że o, wybory w Polsce będziemy transmitować, nie? Przez cały dzień. A amerykańskie, kurde, wszyscy transmitują właśnie. Chciałbym, żeby Polska była kiedyś w tym miejscu, to tak zakończę właśnie, w tym miejscu, że to nasze wybory będą transmitowane na cały świat, a nie amerykańskie, nie? I tam o tym, że Trump tam dopadł jakiegoś generała, a w ogóle nikt nie będzie wspominał gdzieś tam na ostatniej stronie może jakiejś gazety niskonakładowej. O, to
0: i
2: było
0: będą
2: fajnie.
0: Rosły cytrusy. Powiedz jeszcze na koniec tylko, czy u ciebie jest śnieg?
2: Znaczy, przez chwilę padał któregoś dnia, znaczy się nocy, ale rano go już nie było, także to pewnie była jakiś test harpa.
0: Bo u mnie to jest ciepło jak jesienią, no w sumie. Słoneczko świeci i zero jakiegoś śniegu. A na przykład w Białymstoku widziałem, że w ogóle ośnieżone wszystko, ale to niektórzy twierdzą, że Kononowiczowi łupież po prostu z głowy tak spadł i dlatego tam jest tak biało. No nic.
2: Znaczy, ja myślę, że ja mam swoją teorię, że testują po cichu technologię 5G i już się zaczęli podgrzewać w tej mikrofali wszystko. Że dlatego nie ma w Polsce ciepła. No w grudniu, w Sylwestra było 12 stopni na termometrze, jak sprawdzałem gdzieś tak po południu. Także no, teraz pewnie też jest coś koło tego. No, mamy globalne ocieplenie, które zawsze poprzedza, takie krótkie globalne ocieplenia poprzedzają tak zwane mikro te klimatyczne oziębienia 30-letnie i prawdopodobnie będziemy świadkami za kilka lat zamarzania Bałtyku, będziemy znowu karczmy, znowu potop szwedzki, przerobimy, że tak powiem, historia zatoczy koło. Nie?
1: No, to możesz wyjść z Korwina, ale Korwin z ciebie nie wyjdzie nigdy.
2: No, trzymaj się. Ja już rosłem, tak, z Korwina. Pa, pa.
0: Cześć, cześć. Hej, hej. No, my tu się martwimy o wojnę, a u nas... czytam tutaj najwyższy wzrost cen od 8 lat i ceny mięsa szaleją, inflacja bije rekordy, a my się tu wojną martwimy.
1: Nie no, wojna to też będzie jakiś taki reset, może jeszcze wyjdzie, że kurde, to ja będę musiał odszczekiwać. No ale wiesz, no ale tak to jest co roku. Najpierw dzielimy się z rodziną przy świętach opłatkami, a potem musimy się podzielić, jak już solidarnie wszyscy Polacy, opłatami. Wzrost właśnie opłat za wywóz śmieci, wzrost akcyzy na alkohol, wzrost tego, wzrost tamtego. Ciekaw jestem, po ile teraz paliwo stoi.
0: Czyli opłatki, nowe opłatki, wzrosną nam opłatki. No, niestety. No, ale to w sumie to ma też dobre strony. No, to niech ludzie trochę mniej tego mięcha żrą, to wyjdzie na pewno na zdrowie.
1: A, pamiętasz, PiS miał wprowadzić podatek od cukru, nie? Żeby właśnie tutaj ludzie mniej z tego cukru korzystali. I się okazuje, że ten podatek nie będzie dotyczył tylko cukru, ale wszelkich tych słodzików. Nawet sobie naturalną stewię będziesz miał, nie wiem, która słodzi coś tam i to też jest będzie obłożone, czy już jest, nie wiem, tym dodatkowym podatkiem. Więc to nie jest dla naszego zdrowia, to jest tylko po to, żeby jeszcze więcej z nas wyssać.
0: Codziennie nowy podatek. To jest ciekawe, bo właściwie takie mam wrażenie, że codziennie coś nowego. Jakieś nowe opłaty, podatki, nowe haracze. No tak dzień w dzień, no ile można? To gdzie jest granica? To już tak teraz będzie cały czas, że za PiS-u będziemy się codziennie dowiadywali, że podatek jest jakiś nowy?
1: No, na to wygląda. No słuchaj, z próżnego i Salomon nie naleje, a tym bardziej Jarosław Kaczyński, więc jeżeli obiecujesz z jednej strony 14 emeryturę emerytom do wypłacenia właśnie jakoś tam pewnie tuż przed wyborami, albo wiesz, albo dodatkowe jakieś właśnie programy socjalne, no to musisz w jakiś sposób uzyskać te pieniądze, a skąd te pieniądze weźmiesz? No oczywiście od obywateli. Więc krótko mówiąc, po raz kolejny nasze życie nam pokazuje, że elektorat PiS dał się przekupić własnymi pieniędzmi. bo to mniej więcej tak to działa, tak? Dostajesz 500+, a skąd masz te 500+? No bo to zrobiło niezłe kółko i tak naprawdę ze swoich podatków dostałeś to 500+. No i dlatego między innymi też jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby pracownicy sfery budżetowej płacili podatek dochodowy, ponieważ to jest tylko i wyłącznie zbędna cyrkulacja pieniądza, jeżeli są opłacani z budżetu państwa i odprowadzają ten podatek dochodowy do budżetu państwa, z których później sami będą opłacali, no a z każdym transferem, no to coś tutaj ktoś będzie pobierał sobie jakąś kwotę transferową, no to jest to zupełnie, zupełnie bez sensu robota.
0: A co myślisz na przykład o proponowanych obowiązkowych lekcjach religii lub etyki, o co postuluje katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, bo twierdzi, że bez tego to popadniemy w jakiś dekadentyzm, zezwierzęcenie w ogóle totalne. Byłeś w ogóle kiedyś na lekcji etyki na przykład? Ja miałem do wyboru i to jest dziwne, bo miałem lekcję etyki do wyboru, a wszyscy z kumplami jakby poszliśmy na religię w szkole średniej. Tak zauważam, że jest małe zainteresowanie tymi lekcjami etyki. Ludzie chyba tak nie za bardzo, im się wydaje, że to jest coś atrakcyjnego. A ja przypuszczam, że to może być fajne, jakieś różne właśnie systemy moralne, filozoficzne, wiesz, może tam się omawia, nie? A nie tłucze ciągle to samo, religia katolicka tylko.
1: Wiesz, problem z lekcjami etyki jest taki, że nie zrobisz tego dla jednej konkretnej klasy, tylko bo tam będziesz miał tutaj dwie osoby, tutaj trzy osoby, każda klasa ma zupełnie inny plan lekcji, więc się okaże, że te zajęcia z etyki będziesz miał we wtorki o 19:30, kiedy normalne lekcje kończysz o 14:00, dajmy na to, i nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie po prostu na to szedł. W szkole średniej była możliwość pójścia na etykę, tylko była o takiej jakiejś dzikiej porze, że po prostu bym nie zdążył wrócić do domu, bo tam sobie PKS-em dojeżdżałem do ogólniaka. Więc wiesz, więc dopóki tak to będzie wyglądało, no to za bardzo to nie będzie działać, no ale jak mówię, młodzież się całkiem ładnie laicyzuje, już nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś nie chodzi na religię, tak? Nie wiem, u mnie w łódzkich szkołach to już jest chyba 60% na poziomie szkół średnich, z tego co wiem, osób, które nie chodzą na religię. Więc powoli to, no jeżeli by się pojawiła etyka, no to nie widzę w tym nic złego, ale znowu, kurde, jakiś taki przymus. No to nie są, to jest, wiesz, to jest coś tak samo, jak mógłbyś się, nie wiem, przeczytać książkę Kanta albo Schopenhauera, no nieważne, tak? To jest twój wybór, to nie jest jakieś takie fundamentalne, niezbędne do życia, nie są to jakieś fundamentalne, może nie tyle niezbędne, co przydatne w życiu informacje, jak tego, co się uczysz na lekcji historii, geografii, matematyki, języka polskiego, biologii, tak? To jest coś dodatkowego, więc to powinno być raczej w ramach właśnie w ramach jakiegoś, nie wiem, kółka zainteresowań, to by miało sens, ale znowu, wiesz, znowu przymuszać te dzieciaki, które już może nie mają na to ochoty, żeby poświęcać dodatkową godzinę czy dwie tygodniowo na to, żeby zgłębiać meandry filozofii. No tym bardziej, że taki młody człowiek, no to też ma trochę jeszcze świeczkę w głowie i jeszcze sporo lat minie, zanim mu się to ustabilizuje, i nawet jeżeli byś mu najfajniejsze, najwspanialsze wzorce filozoficzne przekazał, no to jeżeli on nie będzie miał jakiejś podstawy w postaci choćby zwykłego oczytania, czy takiego, wiesz, odnajdowania się w życiu, tak? A to jednak mało który młody człowiek posiada, tego się z czasem uczymy, no też mało który dorosły to koniec końców posiada, więc przymuszanie do tego będzie tak samo jak przymusowe lekcje muzyki, gdzie się katuje kompletnie bez sensu jakimiś przyśpiewkami harcerskimi albo inną Bogu Rodzicą bez zrobienia w człowieku, młodym człowieku takiej fascynacji danym tematem, tak? Czy właśnie tak samo jak obowiązkowe lektury na języku polskim, gdzie przeczytasz tego Pana Tadeusza czy inne dziady i jesteś wkurzony, bo dziady kazali ci czytać dziady i kompletnie nic nie rozumiesz z kontekstu i nie wiesz, o co tutaj chodzi. Ewentualnie ci kazali tutaj wbić biografię Mickiewicza na blachę, a w momencie, kiedy sięgniesz po raz kolejny po Pana Tadeusza, dziady, trylogię czy cokolwiek innego, coś z tych właśnie lektur szkolnych, kiedy masz 30-40 lat, to wtedy czujesz z tego fan, czujesz z tego rozrywkę, bo nie jesteś w żaden sposób przymuszony do wbijania tych rzeczy, bo tak ci kazali i nie zdążyli do końca omówić. Więc zbędnym przymusom mówię nie.
0: A ja mam właśnie inne zdanie trochę. Wydaje mi się, że może to być bardzo dobre i pozytywne dla człowieka, że go się na wczesnym jakimś tam etapie rozwoju zarazi takimi tematami, omówi jakieś okresy w historii, kiedy następował upadek moralności z konkretnymi przykładami, zainfekuje się, tak w cudzysłowie, głowę człowieka takim myśleniem o rzeczach typu, nie wiem, na przykład reinkarnacja, różne inne systemy wierzeń, tak wiesz, nawet po łebkach, ale może ktoś się tym w ogóle po prostu zainteresuje bardzo i już ta głowa będzie przerabiała te informacje gdzieś tam cały czas, nie? A wiele osób sobie pewnie w ogóle nie zdaje sprawy, że coś takiego jest, że to może być ciekawe. A właśnie w drugą stronę, ja bym te lekcje matematyki, fizyki, chemii zaawansowane zachował dla tych, którzy jakoś wiążą swoją przyszłość z nauką bardziej, którzy chcą iść na studia, wiesz, i ograniczył trochę tej wiedzy, bo to jest naprawdę męczące. No ja się, co ja się wymęczyłem po prostu, no to nikt mi tych lat już nie odda. To jak tortura była, wolałbym, żeby jakiś waterboarding mi robili. Pokazywali mi tort, łaskotali cokolwiek, no ale nie matematyka, fizyka, chemia, to było najgorsze.
1: No ale byłeś w szkole ogólnokształcącej, tak?
0: W technikum, w ogólniaku, w plastyku.
1: Więc wiesz, jeżeli chcesz już pewnego ukierunkowania, to sobie idziesz do technikum, gdzie będziesz miał tam, nie wiem, biologię przez 2 godziny przez 1 rok i potem będziesz robił się na eksperta w jakiejś tam elektronice, robieniu ciast albo nie wiem, czymś tam jeszcze. No sam poszedłem do ogólniaka, bo zostało mi to tak sprzedane, że ogólniak to jest taki najbardziej prestiżowy, a technikum to jest dla zwierząt, nie? Bez urazy tak mi to przedstawiano. Żałuję, no bo byłem, bo konkretnie wiedziałem, co chcę robić w życiu i robię w życiu to, co chciałem robić wtedy, więc kompletnie nie rozumiem, dlaczego nikt mi wtedy młodemu, głupiemu dzieciakowi nie powiedział, że jednak technikum będzie tutaj najlepszą taką formą nauki, żeby rozpocząć już taki, wiesz, stopień ekspercki. A jeżeli jesteś w ogólniaku, no to nie ma zmiłuj, musisz sobie liznąć wszystkiego po kolei. Ja sobie tutaj w międzyczasie otworzyłem podstawę programową z etyki dla szkół podstawowych od klas 4 do 8, No i mamy kształtowanie wrażliwości aksjologicznej i refleksyjności, rozwijanie percepcji, wyobraźni moralnej, empatia, klaryfikacja wartości, rozwijanie kultury logicznej i umiejętności kreatywnego myślenia. Super. Bo tam właśnie powiedziałeś o tych, wiesz, o tych jakichś tam reinkarnacjach, to aż wycieszyłem, bo parsknąłem śmiechem, bo chciał się religię zastąpić teologią, a nie etyką, tak trochę odniosłem wrażenie. Dalej.
0: A nie ma w tym programie na pewno żadnego przeglądu systemów religijnych? W ogóle? Nie wiąże się żadnych systemów religijnych z tematem etyki?
1: Już ci mówię. Jest jeden mały moduł, to znaczy jest jeden większy moduł, jest jeden punkt, który mi się bardzo podoba, że elementy etyki ogólnej i między innymi punkt wyjaśnia różnicę między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością, prawem i religią. Czyli tutaj właśnie takie, wiesz, rozszczepienie. A oprócz tego jest cały moduł człowiek wobec Boga, czyli sakrum. Czyli i tutaj podstawa programowa. Uczeń, punkt pierwszy, wie, że są ludzie wierzący w istnienie Boga i ludzie niewierzący w istnienie Boga. To już, kurde, to już jest coś, nie? Wie, że dla ludzi wierzących Bóg jest najwyższym dobrem. Wyjaśnia, czym są wartości chrześcijańskie, oczywiście, i tylko chrześcijańskie. Wie, czym jest moralność świecka, laicka. Uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek zarówno ludziom wierzącym, jak i niewierzącym. To powinno być, kurde, obowiązkowe jednak.
0: To furiat tego wszystkiego nie wie, o czym ty mówisz teraz, bo on na przykład napisał, że etyka i moralność bez religii nie istnieje. Potrzeba nie breć. I już jest zły.
1: No i kolejne punkty też bardzo fajnie charakteryzuje komponenty moralne wielkich religii: judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu oraz nie dyskryminuje innych ludzi ze względu na ich przekonania dotyczące sfery sakrum. No to kurde.
0: Fajne rzeczy. To
1: muszę się jednak zastanowić, jednak, czy to powinien być jakiś taki starter w ogóle. Od tego powinniśmy, wiesz, tak tutaj uczymy się rysować literkę O, tutaj się uczymy robić przysiady, a obok fajnie by się nauczyć trochę mniejszej dyskryminacji.
0: No i a ja bym taki program minimalistyczny zrobił, że nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I to byśmy wkuwali na blachę przez 4 lata. Na przykładach na przykład bym tam kuł jakiegoś ucznia szpikulcem i powiedział fajnie, fajnie. No kurde, słuchajcie, będziemy powoli kończyli, więc jak chcecie zadzwonić, to ostatnia chwila, także żeby wysłać donejcika, bo ktoś tu się pytał, czy tipy działają, oczywiście. A propos tip and donations, słyszałem, że coraz gorzej to działa. Dużo osób się skarży, że pieniędzy im nie wypłacają. Czekają tam, kurde, miesiąc na wypłacenie. No ja jak na razie dostaję, może dlatego, że wszystko wypłacam ekspresem za dodatkową tam jeszcze opłatą, to może dlatego przychodzi szybko. No ale i co ciekawe, za bardzo nie ma alternatywy cały czas. To jest też ciekawe. No, gadaliśmy dzisiaj o najwięcej właśnie o konflikcie USA-Iran. Ty, a jakby tak Trump sam na przykład poszedł gdzieś tam, on powinien dać przykład, mógłby pójść do...
1: Wziąć pistolecik?
0: No, do magazynu jakiegoś M60 z granatnikiem wziąć. Do you wanna play us? Huh? Say hello to my little friend! I tam gdzieś, kurde, zrobić rozpierduchę. No on taki trochę jest, żeby się nadawał.
1: Ale wiesz co, ale wyobrażam sobie, to naprawdę by było wielkie święto narodowe, pożegnaliby go hymnem, wręczyli mu flagę, wylądowałby gdzieś tam właśnie w jakiejś amerykańskiej bazie, żołnierze by utworzyli szpaler, wystrzelili 2 razy ze ślepaków na cześć, on by przez ten szpaler przeszedł, otworzyłyby się wrota tej bramy, poszedłby w piach, po czym dostałby kulkę, nie? I tak wszyscy, wreszcie.
0: Co tam jeszcze Jackowski mówił, że będą jakieś wielkie odkrycia, jeśli chodzi o klonowanie? O, wiesz co? Ja znalazłem dobry sposób na wróżenie a la Jackowski. Trzeba czytać artykuły, co aktualnie się dzieje i posuwać to do przodu trochę. Na zasadzie, że jak Chińczycy rozpoczęli jakieś tam eksperymenty z genetyką, z klonowaniem, to ty wróżysz, widzę klony, całą armię klonów, widzę niewyraźnie, idą, jest ich cała masa i wszyscy tacy sami. Po prostu, wiesz, rozwijasz ten artykuł, tak jakby sięgasz trochę w przyszłość, co by było, gdyby to, o czym czytasz, poszło o krok dalej. To taki prosty sposób na wróżenie, nie?
1: No i widzisz, właśnie wynalazłeś jasnowidzenie. Właśnie wynalazłeś dokładnie ten model, który stosuje każdy jeden jasnowidz na świecie.
0: Nie, no kiedyś sam mówiłem, że tak trochę widzę Jackowskiego, że on ma po prostu dużo wolnego czasu i sobie tak siedzi, sobie pstryka te filmiki na YouTubie cały dzień, jakieś portale.
1: No kurde, wiesz, kasę przecież ma, tak, no to sobie może, wiesz, wstać się, o której tam mu się, kiedy mu się tylko podoba, przeczyta sobie parę newsów, jakieś, wiesz, doniesienia z agencji prasowych, bo to trzeba mu przyznać, jest odczytany i to bardzo po jego bogatym słownictwie słychać i po sposobie, no może nie tyle po sposobie konstruowania zdań, zależy czy wróży, czy robi jakiś wywiad na przykład, no ale na pewno dużo czyta, no i tyle, no i po prostu sobie wyekstrapolować coś z tego, że no nie wiem, no może, no gdyby powiedział, że jakiś generał bliskowschodni zostanie zabity w wyniku ataku rakietowego i by się to sprawdziło, no to okej, to jest pewien konkret. A że tutaj coś jebnie, no to no nie, naprawdę, no szkoda gadać, szkoda szczępić. Ja sam mogę teraz, wiesz, po tym, co się dzieje, przewidzieć, że w tym roku w Europie albo dojdzie do zamachu, albo dowiemy się, że zapobieżono bardzo, bardzo poważnemu zamachowi terrorystycznemu na terytorium Europy.
0: A ja przewiduję, że zginie jakaś bardzo ważna osoba. Umrze jakiś bardzo ważny człowiek. Widzę wyraźnie właśnie i widzę smutne twarze i ten ważny człowiek, on był dla ludzi bardzo ważny.
1: Widzę deszcz i widzę drogę i widzę wypadek samochodowy. I widzę śmierć. Widzę kompletnie niepotrzebną śmierć młodych ludzi.
0: Czekaj, mam kolejną wizję. Widzę bardzo niezadowolonych Polaków.
1: O, a teraz mam bardzo... Widzę ciebie. Widzę, jak siedzisz przed komputerem jutro i oddychasz.
0: a ja widzę potrzebę, który ma problemy ze zdrowiem, jest zasapany wyraźnie, coś go tam łupie w krzyżu chyba.
1: A żebyś wiedział.
0: Widzę, że na nocne radio spłyną jakieś datki od ludzi. Widzę wyraźnie, że pojawiają się jakieś pieniądze w nocnym radio. Ono się rozwija.
1: Ono są nowi słuchacze i tak czuję, że zadzwoni ktoś nowy w tym roku. Ktoś, kto jeszcze rok temu nie wiedział o istnieniu nocnego radia, a myślę, że on może dziś już nawet nas słuchać, ale on zadzwoni i to będzie w tym roku.
0: Tak, ja też to widzę. Zupełnie nowa osoba pojawi się w nocnym radio.
1: Będzie to... Nikt się jej nie spodziewał. Nikt nawet nie przypuszczał, że kiedykolwiek się pojawi. Spróbujmy poszukać zaginionej osoby. Okej. Okay. Ten zaginiony jest gdzieś... On nie żyje. Jego ciało jest ukryte w krzakach. Niedaleko drogi. Nie bardzo daleko, ale...
0: Tak średnio, ani daleko, ani blisko, tak. Ciężko powiedzieć właśnie.
1: Tak, czuję jakiś zbiornik wodny w okolicy, czy to jest rzeka, jezioro, może kałuża,
0: Ja słyszę delikatny szum lasu i wiatr wieje.
1: Ale teraz czuję kogoś zupełnie innego, jest w rzece. Nie wiem, której, ale zostanie wyłowione. W tym roku zostanie wyłowione ciało zaginionej osoby z rzeki.
0: Kurczę,

0: I kto, czuję, że ktoś będzie przepraszał.
1: Tak, obrazi się, ale potem się pojawi znowu, wróci.
0: Tak, i będzie wracać i potem wszystko będzie dobrze i wszyscy będą zachowywali się, jakby to, co doprowadziło do konfliktu, nigdy nie zaszło.
1: I czuję, że będą ludzie mówili do innych w tym radio, ale to się skończy w pewnym momencie. I już zaraz, za 7 minut.
0: Ale też widzę, że będą problemy techniczne Skype'a. Zdarzą się podczas audycji, kompletnie nieprzewidziane. Kompletnie nieprzewidziane, tylko ja to przewidziałem. O! Ha.
1: Ja widzę też, że w końcu się pojawią audycje, których nie było wcześniej bardzo długo, ale one się pojawią w końcu i będzie ich dużo.
0: Albo może nawet coś nowego się pojawi.
1: Coś nowego, całkiem, tak. Jakaś nowość. Nowego. Nowość w nocnym radiu. Coś zupełnie nowego, czego się ludzie nie spodziewali. Też to będzie w tym roku. W tym albo w następnym.
0: Dasz mi, kiedy wrócisz do domu, dasz mi audycję, którą zastaniesz, a której się nie spodziewasz.
1: Ale widzę też potrzebę, który w końcu dostaje to, czego się nie spodziewał. To są chyba... To jest jakaś waluta, pieniądze. On się cieszy, biega, skacze...
0: A ten przelew już przyszedł.
1: Ale ja przewiduję, że znowu będzie mu ktoś winien pieniądze. Bardzo dużo.
0: I będą wybory i duża grupa ludzi będzie niezadowolona z wyniku tych wyborów.
1: Widzę, że niektórzy będą za nocnym radiem, ale znajdą się też tacy, którzy nie będą popierali tego medium i będą mu złorzeczyli i mówili, on gada głupoty.
0: I krowy będą dawać kwaśne mleko. To znaczy będą dawać słodkie, tylko w lodówce potem będzie się trzymał za długo otwarte i skwaśnieje.
1: Widzę też jakiegoś bardzo znanego Polaka, takiego, o którym często słyszymy, jakaś ważna osobistość, zdaje się, że z kręgów religijnych, kościelnych, i on jest obrażany.
0: Oj, trochę tego będzie. I będzie film o pedofilii w kościele, a nawet dwa.
1: Tutaj na czacie zaprą się radia trzy razy, nim komornik zapieje. No, właśnie.
0: Tak no będzie. I tak to mniej więcej, tak się powoli bujamy. Od przepowiedni do przepowiedni każdy z nas może być jasnowidzem i wmawiać ludziom. No, jeszcze tutaj wracając do kwestii szukania osób, to jest najbardziej nieludzkie, co można robić w całej swojej jasnowidczej pracy, bo to jest po prostu przyczepianie się do ludzi, którzy cierpią, którzy są naprawdę w stanie uwierzyć w absolutnie wszystko. Sam pamiętam historię ojca, mojego ojca chrzestnego, który miał bardzo późno wykryty nowotwór. I kiedy już było, już wszyscy wiedzieli, że jest przewalone, że za późno wykryty, to on zaczął jeździć do jakiegoś bioenergoterapeuty w Kołobrzegu, że największy w ogóle spec. Człowiek, który całe życie chodził bardzo twardo po ziemi. Tak samo wychował swoje dzieci i tak dalej. I wszyscy no, sceptole tacy, że ja bym się przy nich mógł nakryć czapką. I wiesz, i w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, tak, jeżeli jest troska o drugą osobę, to uderzasz w naprawdę wszystko, co się tylko da. No i niestety takie pasożyty wtedy się zlatują jak hieny. Daj trop, ja ci zaraz powiem, gdzie to jest i należy się 200 zł. A co tak drogo? No z fakturką by było drożej.
1: Ale może Jackowski ma jakąś taką anomalię węchową, no, może ma taki węch, wiesz, jak Doberman, że nawet w deszczu potrafi wywąchać. Może taki się urodził, bo on faktycznie obwąchuje wszystko i może on wywąchuje po prostu te zwłoki, tak samo jak pies. No pies też ci potrafi wywąchać trop czyjś i znaleźć zwłoki, nie?
0: No, teoretycznie tak, tylko nie wiem, może Jackowski jakoś po nocach właśnie jeździ i tak, wiesz, szuka sobie, a potem tak, albo ma jakąś mapę ze wszystkimi zwłokami, jakoś zaczipował wszystkich ludzi, bo kiedyś pracował w, nie wiem, na położnictwie i wszyscy ludzie są zaczipowani, jeżeli ktoś umrze, to ten chip zaczyna wtedy wysyłać sygnał. To by było dobre, kurde.
1: A Furia twierdzi, że Jackowski pomógł setkom ludzi. Setkom

0: ludzi.
1: Nie policja to potwierdza, tylko pojedyncze jednostki z policji to potwierdzają, pojedyncze osoby. Natomiast raport, nawet był raport w Komendzie Głównej Policji z 2000 roku bodajże, gdzie pokazano, że lepiej jest rzucić monetą niż zapytać jasnowidza.
2: No przedstawiałem wam kiedyś swoją taką teorię, że być może czasami jest jakiś informator, który nie chce się ujawniać, czy policja coś wie, ale nie może zdradzić źródła, no bo to zawsze trzeba dokładnie opisać wszystko w raportach, a nie zawsze to jest wygodne dla kogoś. I może wtedy się idzie do takiego jasnowidza, mu się wszystko tam opowiada i on jego robota polega tylko na wzięciu na siebie tego, że on to wywróżył, nie? Też może tak być.
1: No. No niby tak, tylko że wiesz, tylko że jeżeli by tak faktycznie było, to znaczy, że policja zrobiła strasznie chujową robotę, za przeproszeniem.
2: Co, a bo... to pierwszy raz chujową robotę zrobiła policja?
1: No tak, ale wiesz, chodzi o to, że wiesz, że dali tym biednym, niewykształconym obywatelom świadomość, że takie czary mary mogą występować, tak?
2: Ja sam bym tak zrobił, jakbym miał jakąś, wiesz, taką sytuację, że poprzez ujawnienie jakichś informacji, bo potem mnie będzie wzywał naczelnik, będę miał kłopoty, może zwolnienie czy coś, to poszedłbym do Jackowskiego, masz tu, słuchaj, patrz tu, tak jest tutaj. Widzisz, tu, patrz tutaj. Bierz go, Jackowski. Biegnie Jackowski już. No, na smyczy.
1: No, także moi drodzy, wszyscy możemy być jasnowidzami i skuteczność będziemy mieli dokładnie, dokładnie taką. No właśnie, jeżeli jesteśmy już na nowym serwerku radiowym TuneIn, z tego co widzę już się przestawił, wszystko się mniej więcej przestawiło, jeszcze nie wygenerowałem certyfikatu dla archiwum, ale archiwum działa, tylko nie działają metadane audycji, ale to sobie już jutro na spokojnie postaram się wyklikać. Jeżeli byście mieli jakieś problemy z działaniem strony Nocnego Radia lub dostępu do archiwum, kontaktujcie się z nami na kontakt@nocneradio.pl.
2: No i nie dziękujcie mi, bo ja tylko powiedziałem mu, ty potrzeba, weź to przenieść na nowe serwery. I on przeniósł. No, także...
1: I ja mu wtedy mówię, ty będziesz przenosił serwery.
2: Czyli, no ale to jest chyba dobra okazja, żeby podziękować Grześkowi za to, że tak długo nam sponsorował serwery, no to chyba z kilka lat, nie?
1: No dokładnie tak, także czapki z głów, wielkie dzięki dla Grześka, teraz serwer będziemy sobie utrzymywali sami, bo już dorośliśmy, mamy więcej miejsca na archiwalne nagrania, więc będzie tylko lepiej.
2: Tylko Patronite nam coś nie dorósł, to wiecie co, tak sobie ostatnio sprawdzałem, ile mają na Patronite różni nasi konkurenci, którzy często robią nawet mniej niż my, jakoś tak... mniej ciekawe mi się to wszystko wydało, albo to pojedyncze osoby są, na przykład jakiś tam podcaster, który w ogóle mało co nagrywa i wszyscy mają jakoś tak więcej od nas. Troszkę nas zaniedbujecie, jeśli chodzi o Patronite'a, chociaż cieszymy się z tych, co mamy, no i a zwłaszcza tutaj dziękujemy tych, którzy wracają do nas i odnawiają tego Patronite'a, mimo że zaniedbaliśmy strefę premium trochę, to jesteście dalej z nami, jesteśmy bardzo wdzięczni. No ale jakby tak więcej było tych patronów, to by to źle było?
1: To się wtedy chce bardziej robić i nadawać więcej jakościowych rzeczy, zapraszać gości, więcej lepiej się przygotowywać, a nie opowiadać o tym przez dwa dni, że nie potrafimy wypłacić pieniędzy.
2: Co?
1: Nie, ważne. Jak tam, już wiesz, co to jest blik?
2: A właśnie, byłem z tym blikiem, to powiem jeszcze na koniec. Poszedłem do Żabki, kolejka w ogóle na całą Żabkę, bo to taka malutka Żabka i wszyscy akurat z kościoła wracali. I w końcu tam doczłapałem i taki już jestem cały mokry, spocony, bo wiem, że może coś tam się wydarzyć, a tu wszyscy już tam sapią mi za plecami. Uruchomiłem tą aplikację i usłyszałem, za chwilę nastąpi autoryzacja konta tam Millennium i dzwoni do mnie telefon, jakieś muszę powtórzyć hasło, co usłyszałem, ja nie słyszę, wybrać jakąś cyferkę co tego i musiałem anulować to, co tam kupiłem, podpisać coś w Żabce. Okazało się, że jak anuluję, to muszę coś podpisać. Nawet nie wiem, co podpisałem, cholera.
1: Umowę kredytową na 40 tysięcy, ja cię znam.
2: No i ten, i okazało się, że to jest takie upierdliwe mocno, bo przy pierwszym zakupie tym blikiem jest bardzo długa autoryzacja taka żmudna, coś tam trzeba odsłuchać, potwierdzić, no i dopiero jak to zrobiłem, to teraz mogę sobie wygodnie całkiem kupować. Faktycznie jest to bardzo wygodne, fajne, już nie chodzę z kartą, tylko teraz z telefonem sobie chodzę.
1: No i bardzo dobrze, i nie ma ryzyka, że ktoś ci kartę zeskanuje, ewentualnie podpierniczy i gdzieś tam zrobi 3 zakupy za 50 zł, co dla ciebie będzie, nie wiem, utrzymaniem na dwa miesiące. No, także polecam.
2: No, dzięki, że byliście, dzięki za komentarze, za donejciki. Muszę się z potrzebą podzielić znowu, ale tym razem będę notował, ile jestem mu winien. Obiecuję wam to, że nie zgubię tej kartki potem.
1: Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć.
2: Cześć.

macie okazję przedłużyć audycję. Jak wpadnie szybko jakiś donejcik, to posiedzimy, zrobimy afterka bonusowego. Chociaż może nie powinienem, bo muszę skończyć robotę. Mam ważną robotę w sumie. Ale mi się nie chce. A tak się prześpię chwilkę. Dam odpocząć oczom. Tylko na chwilę. Nie, nie, bo znowu się obudzę z rana i będzie już za późno. Co ja mam zrobić? Tak mi się nie chce. Macie jakieś sposoby na lenia? Jak zabić w sobie lenia? To by był dobry temat. Jak zabić w sobie lenia? Tylko mówię, to jest taki leń patentowany. Ja chyba nie chorowałem od 10 lat. Nie chodzę do lekarza, nic, w ogóle się nie leczę, nie choruję. Czasem jakieś przeziębienie raz na rok, to sobie zjem chleba z czosnkiem, potem jak chuchnę komuś, to pada po prostu.

No dobra, nie ma donecików, to ja zmykam w takim razie. Pierwszy raz słyszę, żeby coś takiego było z blikiem. No jest, jest. Przypuszczam, że to różnie jest w różnych bankach po prostu i tyle. No każdy blik w każdym banku inaczej działa ta aplikacja, nie? Jedna aplikacja ma więcej autoryzacji, inna mniej. No ale to tylko przy pierwszych zakupach. I teraz wpisuję sobie tylko PIN czterocyfrowy i już jestem zalogowany. To jest fajne, bo mogę sobie na przykład dać widget na telefon i widzę aktualnie, ile mam gotówki. Chociaż to może nie być zbyt dobre. Takie dołujące troszeczkę może być. Polecam też syrop z cebuli sobie zrobić. Kroicie cebulę na małe kawałeczki, do pojemniczka, na koloryferek i robi się taki fajny, słodki, całkiem smaczny syrop taki cebulowy. To jest bardzo zdrowe podobno.

No dobra, dzięki, że byliście. Spotkamy się pewnie jakoś w tygodniu. Teraz, jak zauważyliście, więcej trochę nadaję. Więcej audycji. Luźnogatkowych. No. Powrzucam zaległości, jak już jest na nowym serwerze. No nie chciałem tego robić, bo wiecie, tam się przegrywało wszystko, to by znowu było tak jak kiedyś, że trzeba od nowa wrzucać te ostatnie i tak dalej. To takie wytłumaczenie sobie znalazłem. Dobre? Dobra wymówka? Czy kiepska? No, to tymczasem Borem Lasem. Hej, hej.

intro włączyć, dobrze. Interko mamy otworzone. Teraz przejście, trochę za wcześnie. Witam serdecznie, krawiec się kłania. To jest taki bonus track, takie... Już na wstępie powiem, że gówno, żebyście się nie nastawiali. Specjalnie tak napisałem właśnie bonus track, żeby to takie było, że tam sobie wejdę, coś tam popieprzę bez sensu, tam się bano coś, ura bura i kabura, skóra, fura i komura, coś tego, no tu cześć, pozdrawiam, siemanko, witam serdecznie. To do tych zasłużonych nocników i nocniczek, a do pozostałych tam na przykład yo, takie. No. Przypominam, że audycja była, jest i będzie interaktywna. Można dzwonić, proszę bardzo. Już tutaj uruchamiamy specjalną linię. A wszystko po to, nie wiem, czy w ogóle słychać podkładzik.

0: Już teraz.
1: Przepraszam, bo ja tu muszę się zalogować. Już się logujemy. Centrala, odbiór. Jak mnie słychać? Centrala. Centrala, odbiór. Centrala. A niech to szlak. Nie słyszę centrali. Zostałem tu sam w tym radio. Zdany na siebie i pomoc słuchaczy. Że ktoś zadzwoni. Bo tak się akurat składa, że zupełnie nie wiem, o czym gadać. Tak więc. No. Nie wiem, ta audycja polega chyba po prostu na tym, że się wykłupiam. I to jest. Ja to szukam jakiegoś przepisu na audycję. Jak jakiś koneser radiowy. Jak blacha na przykład. No dobra, przepraszam, że wspomniałem. Ale on by powiedział właśnie. To jest jeden z tych. Ja go będę nazwał nocnikiem. To, że on się nie przyznaje, to, że odszedł, to, że jest renegatem. To jest renegat nocnik dla mnie. I ja po prostu wiem, że on kiedyś powróci. Ten renegat radiowy, ale też i smakosz. Jakby zadzwonił, to zaraz by tu powiedział. Że tak powiem. Wiesz, ty krawiec, powiem ci jedno. I tak jeszcze każe mi czekać. Powiem ci jedno. A ja tam muszę się dziwować. O tak, to mów, mistrzu. Powiem krótko. Nie zrasta to do pięt Loremie psu. Zacznijmy od tego. Po drugie, chciałeś być śmieszny. Nie wyszło, trudno. Wiesz, czasem, że tak powiem, trzeba powiedzieć. Przegrałem. Coś takiego, kurde, tak dawno nie było blachy, że już nie wiem, czy potrafię go naśladować. Tak, niech blacha wróci, pisze Walikoń. A Homo Superior chyba podrzuca jakiś temat. Czy da się przenieść Blendera 3D na Houdini 17? Aż za nie mówiłem po prostu. To jest tak ambitne pytanie. Właśnie, czy da się przenieść z Blendera 3D na Houdiniego 17? Ja bym nie przenosił, stary. Ja bym nie przenosił. Kurde, ja nie wiem, co to Houdini Blendera znam, ale... powiedzmy, że na twoim miejscu bym sobie na razie darował przenoszenie Blendera na Houdini. To nie za egzaminu,

0: Tak, mówię to jako doświadczony grafik. Kurde, ale on się domyśli, że ja się nie znam na Houdini. Słuchaj, dobra, muszę tu audycją się zająć, jakby nie, jak tam coś tego, to tam, no wiesz, tak, dobra. Jest pytanie, czy to live? Tak, live. I słuchaj, jak zwykle nas tutaj pewna grupka pewnych ludzi, którzy mają tu pewne rzeczy do odsłuchania. Co jest? O, dałem tu komunikat, że nadaje. No i jak widzicie, została zmieniona grafika audycji. Widać, że jest to taki właśnie bonus track. Wziąłem starą planszę i szachownicę z niej zrobiłem. I to jest ambitne, to jest sztuka. A jak wy uważacie inaczej, to jesteście nietolerancyjnymi dupkami. No, tak powiem, dupkami. Ja wiem, że się... Potem będzie znów, że krawiec obraża słuchaczy, ale tak brzydko do słuchaczy powiedzieć dupki. Tym bardziej, że ja zupełnie tak o was nie myślę i nie mam powodu, ale tak, wiecie, sobie mówię po prostu słuchacze dupki. Ale do pani już nie mam raczej śmiałości chyba, żeby tam, wiecie, coś... Tupeczki, czy... Nie, to nie chcę. Raczej tak klasycznie, właśnie kobieto, to można na różne sposoby, właśnie. Albo ty głupia kobieto. Można też tak. Nie, tak nie można. You stupid women! To u jakichś Amiszów może, nie? Coś. You stupid women! Siadaj tu, głupia kobieto! Jedziemy! Husz. No, to tak, ale to bardzo mi się takie coś nie podoba. To są zamierzchłe czasy, słuchajcie, bo my ciągle dyskutujemy o tym, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre, a mało kto bierze pod uwagę, że kiedyś coś było na przykład całkiem się jakoś tam sprawdzało, ale zmieniają się czasy i trzeba coś zmienić. I to nie znaczy, że coś jest gorsze, lepsze. Po prostu trzeba trochę dostosować do różnych zmian na świecie. No zmieniamy. Jak się jedno zmienia, to się drugie i zmienia. To jest normalne, że wszystko ma wpływ na... Znaczy, nie wszystko na wszystko, ale dużo rzeczy jest ze sobą powiązanych, jakoś tam skorelowanych, tak powiem tutaj, jako profesor Krawiec. Skorelowanych. Znacie takie słowo? Skorelowanych? Skorelowany król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Nie powiedziałem tego płynnie i nie jestem z siebie zadowolony. Ha. Czytam tutaj wasze różne komentarze. Tutaj jeden człowiek zaproponował, że w stylu Mapeta, jak już coś było, to niech będzie i o piramidach, i o Egipcie. Darp Viper tak proponuje. No wiesz, ostatnio tutaj, no to muszę przy okazji skomentować, wyszło, że to on uczył się, że to ja uczyłem się od niego. A to on, jeśli już, zacznijmy od tego, że jeśli coś, to on się uczył ode mnie, kurde, bo ta menda łysa wężowata, to jak ona przyszła, to ona nic nie potrafiła. Ta menda wężowata, wstrętna, ona tak to mówiło, kurde, tak, że to się zrozumieć się nie dało. I kurde, jarzem przyszedł i ja już tam był. I ja, jak on przyszedł, to po prostu... Ja mówię, słuchaj, ja ci będę tu, ci pokażę co i jak, słuchaj, ucz się, dziecię pilnie, jak Mickiewicz wilnie. On grzeczny na początku był, na początku grzeczny, a on taki coraz bardziej, po prostu taka przechera, taki, no, taki po prostu, wiecie, trochę taki zagryziak, taki, trochę taki, taka właśnie, takie to, właśnie takie wstrętne, takie właśnie, takie... takie nieuczciwe, takie kłamliwe, takie po prostu okropne. Nie no, żartuję tutaj, żeby, wiecie, trochę się wygłupiam. Ale zawsze uważam, żeby nie przekroczyć pewnej linii, tak. Ale sobie na niej może tak balansuję trochę. No i też przypominam o takiej rzeczy, którą tu chciałem jakby wprowadzić, że tutaj dzisiaj sobie, przynajmniej dzisiaj w tej audycji Smucikoń codzienny, także wy możecie wziąć udział, jak się czujecie na siłach i jak macie coś naprawdę takiego do powiedzenia, że albo ja, bo kurde, to jest to radio, to tu trzeba, wiecie, kurde, tak, taka dynamika, wiecie, tego urka burka tutaj, figo fago, wiecie, rozumiecie, po prostu musi być, hej, do śpiewania coś, siedzimy, śpiewamy, tutaj, hej, hej, hej, sokoły, o, mijajcie góry, lasy, doby, hej, hej, to żeby fajnie było po prostu. No, nie wiem, czy tak, może w tą stronę ktoś by chciał, bo te piramidy, to nie wiem, no co ja tam mam mówić. No, budowali te piramidy, no jeden sobie wymyślił, że musi mieć piramidę, no to mu zbudowali, no, budowali tam przez 50 lat. No, ale to właśnie, tu się zupełnie nie sprawdza taka teoria, że przyleciały kosmity i zbudowały, bo kosmita to by zbudował od razu, tak pach, pach, pach, jak w Minecrafcie. Jest piramidka. A jak tyle trwało, to gdzie to kosmici no, zbudowali? No, weźcie mnie, nie rozśmieszajcie. Dla mnie, na mój nos tutaj spiskowy, no to muszę Państwu powiedzieć właśnie, chyba po raz pierwszy w Polsce tutaj, w mediach w ogóle być może, ja zakładałem pirackie radio, to się trochę orientuję, tak, no i właśnie po raz pierwszy takie coś, nikt takiego nie ma, i pamiętajcie, na złe media nie wpłacajcie. A dzisiaj taki temat właśnie piramidy będzie. No i cóż mogę powiedzieć o piramidach? Cóż, może zacznę cytatem. To piramidalna bzdura. Robić coś drugi raz i oczekiwać innych rezultatów. No, trochę to połączyłem z czym innym, ale dobra. W każdym razie ktoś, kto tak robi, kto popełnia cały czas te same błędy i oczekuje innych rezultatów, no to można powiedzieć, że to definicja szaleńca. Tak więc uważajcie na siebie. Ja was nie straszę, ale... Kurczę, no nie chcę was straszyć, nie? Ale dobra, to już... Już nic nie mogę już. Nie powiem. Nie chcę was straszyć, nie chcę wam humoru psuć, po prostu nie dopytujcie się tam, co tam. A co? Coś tam, bo ja już powiedziałem, nie chcę, nic, dobra, spoko. Tu w Egipcie nad tym Nilem mocno słońce świeci. Budujemy piramidę od 400 lat. Budujemy piramidę naszych marzeń szczytu, obfitości, moralności oraz dobrobytu. O, to o nas, to Polska, zarządów PiS. Mnoży się piramida kontroli, mnożą się piramidalne podatki i piramidalnie drożej kosztuje pomidorek i piramidalny pan, taki mały, mały i piramidalny nami tutaj rządzi i ci z piramidkami na głowach też, tak właśnie, chociaż to bardziej torba od cukru, synu, niż piramidka. Pamiętaj, my nosimy czapeczki takie sześcianiki, a tam ci noszą piramidę, bo to jest New Age. I uważaj, synu, bo może być potrzebny egzorcysta. Kurczę, nie, no tu powinienem coś innego. Wszak
1: Powrócił, egzorcysta.
0: No, to może tak być. No to, już ktoś to zrobił, nie? No, mówię znowu o Git Produkcja i egzorcyście. Taka kreskówka jest. No, też mi takie rzeczy już od dawna chodzą po głowie, no, ale zawsze ktoś jest pierwszy. No, też dostaję rady od fajnych ludzi, że powinienem się trochę ogarnąć różnymi sprawami. No i tak sobie myślę teraz, że faktycznie powinienem. Najwyższy czas. Najwyższy czas. Teraz łyczek dobrej kawusi.

0: okej, okay, ludzie się zbierają. No to jest taka audycja, gdzie się nikt, właściwie nikomu nie spieszy. I co jest fajne, myślę, że to jest taka audycja, której można sobie słuchać od połowy, od 3/4, od 1/4, więc nawet jak ktoś się spóźni. Ale zaniepokoiło mnie to, zaniepokoił mnie w poprzedniej audycji zgubiony dzwoneczek Danusi. Gdzieś tam się nie powiadomienie nie pojawiło, czy coś. Ja bym tu ułożył jakąś taką bajkę od razu z tego, bo to musi być zapamiętane. Właśnie zgubiony dzwoneczek Danusi. Danusia niesie w koszyczku do Nate'a i tam ją jakiś chce, on coś, nie wiem, tam jakiś potrzeba wilk, nie wiem, coś można by tu zrobić, no, a ona niesie Krawculkowi koszyczek smakołyków, no, i pyta, gdzie niesiesz tego Donejcika, dziewczynko? No, niosę dla Krawculka, kochanego mego, wynocha. Ci kopa ci sprzeda, będziesz miał.
1: Dobra, nie ma sprawy, już idę.
0: No i potem Wilk 19 tropi. No, to, ale nie, bo dochodzimy do sceny łóżko babcia, czerwony kapturek, wilk. Ja znowu to w niebezpieczne, słuchajcie, idzie rejony, a jest przed 23. No ale jak już mówimy o godzinach, to jak widzicie, nocne radio dba o was i w dzień coś jest, i w nocy. I pamiętajmy, że dla niektórych jest dzień, dla innych noc. I vice versa. Także rozlazłe gadki. No, jak smuci koń, to bardziej by pasowały rozlazłe. Bardzo dobre. Ja to od razu zmieniam. Bo to nie są luźne. To są rozlazłe gadki. To jest bardzo dobra koncepcja, proszę pana. To jest bardzo dobra koncepcja. Rozlazłe gadki. Smucikoń, codzienny bonus track. Extended. Ja muszę razu. Jak były tutaj modyfikacje nazwy. Extended. Dobra.

0: Dobrze. Widzę, że dane zostały już zaktualizowane. A ja sobie tutaj zerkam. No, tu ładnie piszecie. No, czytam sobie. Przepraszam za te przerwy, może takie też śmieję się z innych, a sam popełniam takie błędy, takie nieradiowe błędy, że przez dłuższy czas nic nie słychać na antenie i może to niektórych irytować, a jednak trzeba tutaj dbać o profesjonalizm, to jest wszystko dopracowane w tym radiu, dbamy o to tutaj. Nie ma tak, że siada se z kibelka jakiś tutaj przy... na krzesełku z kibelka se siada, tak, i tutaj pach, streama i tam się, cześć, nie mam tematu, a se weszłem tak, nie, bo tam tu patrzę, jest ten, cześć, siema, no, siema, no, wchodzą następni, patrzę tu na listę, siema, no, może coś takiego bardziej. Nie, to musi być bardziej szumeńskie. Bardziej szumeńskie. Musi się coś dziać, muszą być emocje. A śmianie się po raz setny z dresiarza czy policjanta, to sam na to narzekam, a sam to robię. No, widać, są to takie rzeczy, którym trudno się oprzeć satyrykowi domorosłemu. Właśnie. W ogóle jak ja się mam przedstawiać jakiś do urzędu na przykład i to co ja mam mówić, że kto ja jestem? Grafik, satyryk, akrobata... Assassin po dziadku. No to kto wie, ten wie. Tylko wiecie co, ja teraz już zapomniałem, czy dziadek rozprawiał się z jakimiś wyjątkowo podłymi komuchami, czy z Niemcami. Bo wiecie, no to taki okres, że mógł z jednymi i z drugimi. Chyba i to. Może. To było ostatnio, czy jestem dumny z dziadka Assassina. Oczywiście, że tak. Ja nawet już napisałem tutaj list do producentów gier, żeby był dziadek Assassin Krawiec Creed. Albo krawiec Assassin Creed 10, dziadek krawca. I to się wszystko dzieje w okresie tam właśnie tym, co trzeba. Chodzą sobie żołnierze, trochę śniegu, Polska tutaj i... To by było najnowsze Assassin's Creed, które dzieje się właśnie w Polsce. Ja bym to zrobił. I tutaj właśnie proponuję mojego dziadka. Okazałoby się po prostu, że jest w tej gildii asasinów. No, tylko że asasini walczą z templariuszami. No to musiałoby się okazać, że Niemcy i Rosjanie to templariusze. Ponaśladuj Gretę Thunberg. Jest taka propozycja. Are Lamson pisze. Ale... Dziadek po prostu nakurwiał złych. No, dokładnie. Dziadek, to była ciekawa postać. No. Mógłbym wam dużo tutaj historii opowiedzieć, ale opowiem wam może taką krótką i anegdotyczną, żeby was tu nie zanudzać dziadkiem, bo o Jezu, tu ja już w ogóle zaczynam nadawać audycje takie, że o dziadku swoim opowiadam. To już w ogóle taki ten, już taki zramolały całkiem jestem, że o dziadku wam opowiadam. A słyszeliście o moim dziadku? To za 50 lat. Takie będę audycje nadawał. Ale już tak mówiąc serio, to co miałem powiedzieć? A no tam, jak mama moja była mała, no to tam dziewczynki ćwiczyły stanie na głowie sobie. Taka była, no chwilowy taki szał, że wszyscy się chcą nauczyć stać na głowie. No i chłopcy, i dziewczyny. No i tam gdzieś to było, nie wiem gdzie, ale tam dziadek przyszedł, może na obozie jakimś, czy tam, nie wiem. Czy koleżanki, no po prostu koleżanki mojej mamy, no. Gdzieś się na podwórku bawią. Przychodzi se dziadek i widzi, mówi, co robicie? A one, ćwiczymy stanie na głowie. Panie dziadku. No to kiedyś to ludzie to kulturalni byli, kurwa, a nie to, co teraz. Jak mnie Jak mnie to wkurwia, jak ktoś tak ciągle po prostu klnie. Ja tu banuję na czacie wszystkich. Nie wolno. Także, no i tam, stajemy na głowie się uczymy stać. No wiecie, to takie stanie na głowie, że to tak po prostu się podpierasz głową i te nogi do góry i się tak tkwisz, jak taka tyka. No dziadek mówi, ja nigdy nie próbowałem, ale to trudne, to czekajcie tam. I tam próbuję stanąć, wywalił się, nie? Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Jakiś tam w ogóle spadł z tego, nie wychodzi mu, no kurde, taki fight łapa dziadek, nie? No, dziewczynki się śmieją, po prostu mają ubaw. No dziadek mówi, no chyba, kurczę, to za trudne dla mnie, no, to ja już sobie pójdę, nie, to trzymajcie się, dziewczynki. I poszedł dziadek, tylko że on odszedł na rękach sobie, tak, nie, wiecie, po prostu nie, że stoisz na głowie, tylko tak sobie na rękach idziesz po prostu, to chyba nie jest takie łatwe, nie, tak łazić na rękach, no, już sobie poszedł, nie, no i taki szok, no, taki widać wesoły człowiek, nie, takie różne anegdotki. Ale też i dużo bardzo, bardzo smutnych historii, bo takie czasy, nie? Że są wśród nas tutaj, też i wśród słuchaczy, ludzie, którzy przeżyli różne ciekawe rzeczy. Tu nie ma co się śmiać, że tam, że kiedyś to było, kurde, przeżyli, zaraz. Nie trzeba wszystkiego zaraz sprowadzać do absurdu, do śmieszności, wyśmiewać. Mimo, że ja to robię bardzo często, nie? Ale staram się dawkować jakoś też i czasami coś dorzucić, jakąś myśl, przemyślenie, coś na serio. No i więc... I nie czuję, że to w czymś umniejsza komukolwiek, czy mi, czy wam, czy audycji. Tak po prostu sobie jest i niektóre rzeczy są tak mało w sumie istotne, że nie warto ich nawet oceniać za bardzo. Po prostu bierzemy sobie takie, jakie są, bierzemy... Jest gitara, nie? A nie tam rozmyślamy. To dla tych, co mają gonitwę myśli być może, to tak jak ja trochę, nie? To spowodowane jest... Nieważne czym, ja już nie mówię czym, bo to ostatnio było, że krawiec hipochondryk. No to się stary robię, zaczynam o chorobach opowiadać wam. Zaczynam wam opowiadać, jak to kiedyś było. Słuchajcie, jeden z drugim, bo ja tu widzę prawdopodobnie no, różnych takich, co tam słuchają, no, jakiś tam głupot na internecie, jakieś tam parto streamy, coś, to czy coś. Słuchajcie dobrych rzeczy, moi milusińscy. Macie jeszcze przed sobą całe życie. Bierzcie odpowiedzialność za treści, jakie przyswajacie. Nie chłońcie byle czego. Byle jakiejś tandety, przepraszam, jakiegoś gówna, przepraszam bardzo, tylko po prostu wartościowe rzeczy, słuchajcie, taka rada ode mnie. I taką wartościową, wspaniałą rzeczą jest właśnie nocne radio i słuchacz Tomu 420. To jest ogółem wspaniały człowiek. To nawet ciężko jest opisać, powiem wam. To jest... Ja bym coś powiedział, ale ja nie wiem, czy po prostu... Przepraszam, ale się wzruszyłem. Tak to jest. No. To jest takie radio, że czasami puszczą emocje i człowiek się rozpłacze ze szczęścia. Po prostu... Przepraszam, się wzruszyłem. Trochę się sam sobą znowu wzruszyłem, się przyznam, bo ja... Tak mam, że się sam sobą wzruszam. Tak sobie idę po prostu i nagle zaczynam tak płakać. Ja tak głośno i zanoszę się szlochem po prostu. A potem się tak idę, myślę sobie, a po co to w sumie, czym to się przejmować? W sumie to tak... Czemu ja się tak przejmuję? Jak jakiś debil w ogóle, tu się boi wszystkiego, tu, tamten, już. A to, gdzie to tak, to obywatel ma być taki, że się wszystkiego boi, tak? Taki wystraszony, o, panie władzo, tutaj, panie urzędniku, o, pan polityk, witamy, pan policjant, dziękujemy, pan urzędnik. Oddajemy połowę naszych pieniędzy i całujemy stopy niemyte i przepraszamy, że żyjemy. Czekamy na kontrolę kolejną w przyszłym tygodniu. Wszystko przygotowane? Wszystko przygotowane? Proszę pana urzędnika.
1: Tak.
0: No właśnie, i zadzwonił tutaj słuchacz i zaraz sprawdzimy, czy płaci podatki, czy wszystko ma ok w księgach wieczystych, w paragonach, czy ma takie segregatory, ma tam wszystko opisane, podatki, szmatki, wszystko musi być ok. Wszystko, zaraz będę wszystko sprawdzał. Zadzwonił Grzesiek od pizzy. Cześć, hej.
2: Siema.
0: No siema.
2: Siema, natknąłeś mnie.
0: No proszę.
2: Bo podczas drugiego wejścia bonusowego na początku szukałeś tematu audycji. Naszła mnie taka myśl, a to w formie zagadki będzie. Jaka jest faza człowieka przed nocnikiem?
0: Faza człowieka przed nocnikiem?
2: Tak.
0: No już w brzuchu mamy chyba jest, a potem od razu na nocnik siada jakoś, jak się urodzi. Trzeba go sadzać na początku, no bo nie chodzi, no nie wiem. Ja tam się nie znam, wiesz, na dzieciach.
2: Również się nie znam, ale pominąłeś koło półtora roczny, dwuletni cykl Pampersów.
0: Pampers, to jest to słowo.
2: Tak. I naszło mnie, jak zrobić, żeby ludzie zostawali w nocnym radiu. Nie można tak kogoś świeżego nocniczka wziąć na nocnik, rzucić, no bo ludzie robią pod siebie, jak są nowi. I trzeba zrobić audycję Pampers, w której wszystkie niuanse nocnego radia, takie rzeczy, jak na przykład prowadzący wchodzi i mówi, dziś taka luźniejsza audycja. To tam by było wyjaśnienie, prowadzący się nie przygotował. Albo 44 do tej liczby nawiązywanie, z czego to wynika i ludzie jacy się przewijali. Co sądzisz o takiej audycji? I to by było zanim włączysz nocne radio i taka przybita audycja na górze w stopce Pampers by była. Co ty na to? I ktoś już by wiedział, z czym to się je, jak to jest i by niestraszne nocne radio by było dla niego.
0: No myślę właśnie, mlaskam, cmokam, myślę, Pampers, to jakoś tam nawiązuje do wieku, w którym jestem, tak się czuję, tak ja nagle skończyłem 40 i tak jakoś się wystraszyłem tej 40 chyba, że bo tak cały czas mi się piosenka przypomina. 40 lat minęło, jak jeden dzień. I teraz uwaga, już bliżej jest niż dalej, dobrze wiesz. I mnie to prześladuje. A ty ile masz lat?
2: 31.
0: Znowu młodszy ode mnie. Ja muszę się bardzo starać, żeby utrzymać pozycję Amanta w nocnym radio.
2: Tylko taka ciekawostka, od 25 roku życia do 30 nie pamiętam nic, jakby niewiele, może 3-4 zdarzenia, jakoś umknęły mi 5 lat, właśnie między 25 a 30 rokiem życia, nie wiem skąd to się bierze.
0: To jest proste, po prostu musieli cię przejąć, tylko pytanie kto? I wszczepić ci, tylko pytanie co? I dlaczego?
2: No chyba nic działającego, bo jakoś nudne życie prowadzę.
0: Zepsute ci wczepili.
2: To
0: dobry tekst. Miałem
2: tak komuś być jakimś agentem, a tu się zawiesiło, zepsuł obios, popsuł się i kurwa takie nudne życie.
0: No ale tu widzisz, chwilę pogadaliśmy i już mamy w naszej burzy mózgów nowe hasełko dla świadka alternatywnego. Jak to było?
2: Pampers?
0: Nie. To było właśnie, że coś o inwigilacji, kurde, widzisz, wyszło mi z głowy hasełko. Zaraz sobie przypomnę. No, a ty masz jakieś hasełko dla, na przykład dla nocnego radia? Bo na razie wymyśliłem tylko dla dorosłych. Ale to tylko jest już tam cudzysłów, bo to jest tylko dla dorosłych tytuł, a ja mówię, że tylko właśnie taki na razie mam. A ty masz jakiś
2: że lepszy... dwa razy tylko?
0: Nie tylko, będzie tylko, dwa razy tylko. Raz będzie tylko. Raz możemy tylko, jakiś taki sketch zrobić. Dwa razy tylko! A ty będziesz tak się dopytywał. Ale tylko co? No, tylko! Może być. Słuchaj, no, szukam jakiegoś hasełka. Coś jeszcze miałem. Nocne radio. Radio dla was. O, jak ci się podoba?
2: Nie, to nie? Złe jest. Kiedyś ktoś mówił fajne hasło, pamiętam, że zapamiętałem, ale zapomniałem.
0: Fajne hasło. A to mi się podoba, to nawet takie nowoczesne, takie progresywne. Nocne radio. Tak na wizytówce też. Kapitan Krawiec i dopisek. Albo, nie, no to raczej nie, ale tam nocne radio i tam zawsze jak jest, bo nazwasz to słuchać, albo coś tam, bo z nami miło spędzisz czas i tam bly, bly, bly. To u nas jakieś takie po prostu tam.
2: Albo takie, nocne radio Connecting People.
0: Connecting People. No, to connecting, chyba
2: że kontaktuje ludzi. No było w Nokii, ale Nokia już padła i to można przejąć.
0: Już padła, to można przejąć, no dobra. No, a nie wiem, ktoś chyba Microsoft kupił Nokię, nie? No to może przejęli też Connecting People. Nie, to jakaś pani musi zawsze takie coś. Nokia. Connecting People. Jakiś. No nie wiem, ostatnio jestem uczulony na śmieszne dźwięki w ogóle, a to fotoradar Iskra 1 wydaje z siebie taki dźwięk, że parskłem, taki dosłownie naprawdę jakby królik Bugs kurwa napierdalał młotem Duffy'ego czy Elmera Fada po łysej wielkiej pale. Taki ty, no to ma być powaga straży miejskiej i policji, że trzyma takie gówno ruskie, źle działające i ktoś, wiesz, przejeżdżasz sobie, a on i mandacik gram, co innego wcelował, tam, wiesz, ale zapłać ze stówę, nie? I zawsze ci największe, jak są ramki, 50-100 na przykład, no zawsze stówę taki zasrany dobroczyńca. Potem, no tu się dogadajmy na stówę, tak jakby łachę robił, a daje, wiesz, największe. Cwaniak.
2: No, dobrze, że nie jeżdżę po Polsce, bo pewnie bym stracił prawo jazdy i majątek i nerwy. Może i wolność.
0: A czym jeździsz i gdzie jeździsz? Gdzie rozwozisz tą pizzę? Myślę, że to słuchacze interesuje i mają prawo wiedzieć. Mają prawo wiedzieć. Czym jeździsz i gdzie? Do kogo w ogóle?
2: Czym jeszcze starym samochodem? Bardzo starym, pobijanym. Najbrzydszego na drodze to nie widzę. Także czasem szukam, żeby znaleźć. Taki pobijany, porysowany, ale nie widzę. A gdzie jeżdżę? Po mieście jeżdżę.
0: Przepraszam bardzo, że się roześmiałem. Po prostu na czacie mnie coś rozbawiło, ale cię słucham też, wiesz, bo mam taką jakby, mogę analizować to, co ty mówisz i mogę też i mogę bardzo skrótowo i pobieżnie przeglądać czata i czasami nawet jak coś umcknie, to zawsze pamiętam sens tego, zazwyczaj staram się pamiętać sens tego, o co pytał słuchacz, czy co powiedział, czym się podzielił, więc mam nadzieję, że nie macie do mnie wszyscy tutaj pretensji. Jest to nowe hasło. Polecam. Andrzej Gołota. Przepraszam, ale to mnie jakoś rozbawiło. Właśnie, może jakieś znane osobistości mogłyby coś o nocnym radiu powiedzieć, tak jak to jest modne w jakimś tam Radiu Z czy coś. Jakieś coś od siebie powiedzieć, a potem nocne radio. Coś takiego na przykład. On się nie zna na reklamie, ten słuchacz, nic w ogóle na promocji. No,
2: właśnie na pizzy, jest na stronie slogany pokazują wartości i zasady. Tim Bark, kocham życie. Tak było nocne radio, kocham życie. No fajne, nie? Od Tim Barka można wziąć.
0: No, fajne, no kocham życie. Są tu pewnie wśród nas tacy, co kochają życie, a są tacy, co nienawidzą życia.
2: Albo z Bakomy można podpieprzyć. Radość z natury.
0: Jak?
2: Nocne radio. Radość z natury.
0: O, co cwaniaczek sobie tam wziął, jakąś listę hasełek, pozbierał swoje kapsle z tym Barkiem.
2: No, wszystkie. Ale to fajnie, bo wszystkie pasują do nocnego radia. Tu jest Apart, jakaś firma. Z miłości do piękna. Nocne radio, z miłości do piękna. No, panie.
0: Panie, pana hasełka to są takie, jakby ktoś z tym barka miał kapsle w pudełku i sobie poczytał, panie. To... nie wiem, ja szukam czegoś takiego epickiego, no miałem to, wymyśliłem swego czasu, fajne hasełko, nocne radio, daj się porwać i tu muszą być takie cycate, takie seksowne alienki, szaraczki w obcisłych kostiumach, które leżą nad tobą.
2: Albo taki złodziej z workiem Gargamel. Daj jak? Się porwać. Co? Taki złodziej z worem taki zamaskowany. Daj się porwać. I czyha na kogoś.
0: To cygan może cię porwać. To była jakaś taka legenda, tam straszono dzieci, cię cygan, ale gdzieś tam naprawdę cyganie gdzieś kradli jakimś Turkom, wiesz, dzieci, coś w ogóle. No to może coś zostało, nie? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kto, komu kradli, czyje dzieci kradli cyganie, ale komuś tam kradli. To jeden cygan na pewno i tak go dorwali, tak go koszmarnie się zemścili. To kiedyś to były nie przelewki. To dzisiaj to jest, panie, zostaw pan, seba, wszystko nagrywam, seba. A kiedyś to się chłop się wkurwił, poszli gdzieś grupą, kurwa, napierdol... Przepraszam. Komuś. A czy tobie kiedyś ktoś prawda? Jak na przykład pizzę rozwoziłeś?
2: Nawet nie wiesz, raz miałem taką sytuację, że się pobiłem.
0: No opowiedz, to mnie ciekawi właśnie.
2: No, nic ciekawego, koleś.
0: NRMMA, słuchajcie, może zrobimy takie. Sorry Grzesiek, ale widzisz, już nie jesteś pierwszą osobą, która opowiada o jakimś swoim takim starciu z kimś, więc wiesz, robimy galę w NRMMA. I tutaj oczywiście leniuch, wiesz, ugodzony nożem. Były też przypadki, czekajcie, zaraz sobie przypomnę, tutaj dużo było różnych. Ludzie mnie mówią. No ale nic, bo sorry, słuchaj, to ty powiedz, co się tobie przytrafiło.
2: Nudna rzecz, po prostu pijany koleś tak stoi przy budynku, do której miałem dostarczyć pizzę i tak mówi, że to moja pizza, nie? O kurwa, to zobaczył mnie, to moja, nie wiedział, w którą stronę idę. No to wiedziałem, że nie jego. Czasami ludzie czekają przed domem, głodni już, tacy spragnieni, no to już... Ale to widać, że ktoś zamawiał, a czy ktoś nie zamawiał, mówi, że jego, no to ja tam go ignoruję, i idę do tego, pukam do drzwi, nikt nie otwiera, a ten mnie zaatakował po prostu, stał koło tych drzwi. Co kurwa moja, coś tam. No i walnął mnie w warę, jak rzuciłem na niego tę pizzę.
0: O kurde. Robi się ostro, ale to podgłośnie, lekko podkładzik, czekajcie.
2: Siadłem do samochodu, on poszedł za mną, zaczął otwierać mi wszystkie drzwi, więc wysiadłem, odepchnąłem go i potem poszamotaliśmy się trochę i odjechałem w pizdu. Koniec.
0: Opowieść Pizzamena 2. Można by coś tu wypuścić, jakąś grę, słuchaj. Nie, Grzesiek, naprawdę, ty nie bądź taki skromny, to była epicka naprawdę akcja. Słuchaj, jak rzuciłeś pizzą, to ja się poczułem, słuchaj, poczułem te klimaty. Statham, Seagal, ja to poczułem po prostu, nie?
2: Kiedyś trafiłem na ziomków, a to było około trzeciej w nocy. No i mówił, nie wypuścimy ci, tak ja podjeżdżam samochodem, lato i tak, Boba Marleya słuchałem sobie akurat, różne muzyki słucham. Koleś się palał zioło na kratce i tak. Dałem im to pizzę, tak, takie ziomeczki. Nie wypuścimy cię, jak z nami nie zajarasz. Nie, no spoko. I tak na serio. To zajarałem z nimi, wróciłem na to mocne mieli. Wróciłem do pizzerii, tak menadżer popatrzył na mnie. A ty chcesz iść już do domu może?
0: Trochę ci tym razem poprzeszkadzałem dźwiękami, więc...
2: No, troluję, tak, trolujący, nadający, no.
0: No tak, no ja jestem nadający, trolujący. To w sumie masz rację. Jestem trolujący, nadający. Czemu ja nigdy o tym nie pomyślałem?
2: Z wedla można podpieprzyć hasło. By było tak, nocne radio, poczuj dziecięcą radość.
0: Wiesz co, trochę dziwnie to brzmi, szczególnie na tle ostatnich różnych afer i dyskusji, które się toczą w Sejmie.
2: Z Biedronki codziennie niskie ceny.
0: Nie, tam czerp radość z małych dzieci, co tam było. Nie wiem, tak jakoś dziwnie to zabrzmiało, więc nie, to się bardzo źle kojarzy, ja nie chcę takiego hasła, czekaj, to jest jakieś inne, jakieś takie luźne, zwyczajne, stary, nie wiem, nocne radio, tego się słucha i takie tylko teraz, no i tam jakiś darmowy kupon na strefę premium. Pamiętaj, że słuchanie nocnego radia może powodować trwały uszczerbek na twojej łepetynie. Coś tam, jakiś komunikat, żeby jak najwięcej było. Dawajcie jakieś tu pomysły, ludzie, co tam dajemy, żeby to nocne radio wypromować. Ja mam parę pomysłów. Może ty, Grzesiek, jakieś masz ciekawe? Jak tu wypromować jakaś kampania, coś, jakiś viral, wiesz.
2: Marketing,
0: guerrilla marketing, wiesz. Można zrobić, wiecie czym jest guerrilla marketing? To są takie działania trochę na granicy, że nie do końca jest to takie komercyjne, nie do końca nawet czasami legalne na granicy prawa, gdzieś tam coś rozrzucacie, komuś coś dajecie, z przyczajki. Znaczy ja mówię o takich skrajnych, może być też łagodniejszy, że po prostu, ale to są takie niekonwencjonalne drogi po prostu, czasami nawet lekko eksperymentalne, trochę z przyczajki. Nie wiem, może nawet źle definiuje, może to bardziej się sprowadza do czajki, nie wiem, może nawet źle definiuje, może to bardziej się sprowadza do ukrytego po prostu marketingu i tyle, nie, ale no, niby się zajmuje

0: moich umiejętności jako grafika. Ale nie chcę się tu jakoś przechwalać. Cały czas Grzesiek na antenie, a ja mówię o sobie jak Wałęsa, a on, pan redaktor, który słucha, no ja wiele potrafię, a on biedny siedzi na antenie i nawet odezwać się nie może. Grześku.
1: Można wziąć hasło z Merlina, napędzany pasją. Nocne radio, napędzane pasją. Nieładne? Ładne.
0: To ty zajebisty, ale ty ciągle bierzesz wziąć... Ty taki jesteś trochę kreatywny dresiarz.
1: Och.
0: Tak idziesz, a tu bierzemy sobie hasełko od Wedelka, bardzo dobre, pasuje tutaj. Co myślisz, krawiec? Jak ciągle komuś tam coś podpitalasz, sam coś wymyśl. Nocne radio, na przykład, to jest to... Nie, to było Coca-Cola, to jest to. No, nocne radio... Tego się słucha, nie? To słabe.
1: Katolicki głos w twoim domu, to Radio Maryja.
0: Tak.
1: A to chyba nie to. Chyba nie pójdzie. Nie
0: to przejdzie. Musi być jakieś takie bardziej multikulturalne, jak wielowyznaniowe, wielozadaniowe radio, wiesz, to musi być takie bardziej arabo-jezuicko, prawicowo-lewicowy, tam asasyńsko, templariuszowy. Zakon świętego mikrofona. Już. I od razu zakładam tutaj działalność, jest tutaj grupa wyznaniowa i ja ustalam, co jest. Ja myślę, że tutaj prawo, które ja ustalę, prawo krawcowe, powinno być nad prawem danego kraju, w tym przypadku Polski. Jako guru tak mówię. Co ty na to, bracie Grzegorzu?
1: Zgubiłem się.
0: Udzielam ci głosu, bracie Grzegorzu, i chcę, abyś się wypowiedział tu na temat naszego własnego prawa, które ustalamy w nocnym radio. Słuchamy twoich propozycji.
1: Taki kodeks, taki 10 nocnikowych przykazań, to coś takiego?
0: Dokładnie.
1: To pierwsze...
0: Na razie jest propozycja. Nocne radio, tylko nie mów nikomu. To mi się bardzo podoba.
1: Dobre.
0: Podesłał Tomu. Wspaniały ogółem człowiek podesłał. Tylko nie mów nikomu. Ja mi się to bardzo wryło w głowę. Myślę, że w Polsce nikt z nas nie powinien nic nikomu mówić za bardzo, bo to nigdy nic tu nie wiadomo. O. Nic nikomu... Lepiej... Nic nikomu nie mówić, słuchajcie, robić po swojemu. My czasami wiemy lepiej po prostu, co jest dobre i po prostu róbmy swoje. A
1: tu jest coś o mowie, reklama szminki L'Oreal. Pełne usta za jednym pociągnięciem.
0: Pełne usta?
1: Ale ohydne.
0: Za jednym pociągnięciem. Mi się jakoś z Godlewską. Mi się ostatnio Godek z Godlewską pomyliły.
1: O, z Milki. Czy z czego to było? A Świstak siedzi i zawija je w te sreberka. A nie, nie.
0: O, to jest bardzo dobre. I to jest wspaniała reklama. W sumie swego czasu była. Ty pamiętasz tą reklamę? Widziałeś ją?
1: Tak, pamiętam. Jeszcze wtedy oglądałem telewizję. Miałem 14 lat może.
0: Była taka dziwna trochę w sumie reklama, bo no pamiętasz na pewno, że tam był taki dorosły facet, ubrany trochę jak dziecko, taki jakby mamin synek, z mamusią przyszedł do sklepu. Tak to się śmiesznie trochę wyglądało i tam, jak później się okazuje, jego mama czy jakaś znajoma, bo to cholera wie, czy to jakiś taki głupek, czy po prostu taki człowiek kontrowersyjny, tak się ubrał w jakoś tak po dziecięcemu. No ale tam w każdym razie no, padają tam słynne słowa, jak on tłumaczy to. I wtedy ten Świstak siedzi i zawija je w te sreberka. A wszyscy tak się patrzą, dobrze.
1: No, dobre było. To tak.
0: Kiedyś w ogóle były fajne reklamy, nie? Ojciec, prać.
1: No nie, trudno mi porównać. Kiedy jestem w domu w rodzinnym na wakacjach, czy coś, to oglądam wtedy telewizor, no to jestem pod wrażeniem różnym, pozytywnym i niepozytywnym, ale

0: wiem, czy kiedyś były lepsze reklamy. No nie było tych leków, suplementów diet i to Jezus. Na za dużo wody w organizmie. Krem do nadgarstków. Jezus Maria, stopy opuchnięte, stopy skurczone. No, obrzydliwe rzeczy. Tak, ale mam pewien pomysł na wypromowanie nocnego radia.
1: O,
0: taki poważny.
1: No.
0: Wiem, że to by wymagało czasu na przygotowanie, nie tak hop-siup, pieniędzy. Owszem, też zrobić najdłuższą audycję w Polsce. I to by poszło w świat, można by było to na tam wykopy, nie wykopy, różne media mogłyby to podchwycić, że taka rozgłośnia zrobiła najdłuższą audycję. Najdłuższa chyba trwa 140 godzin.
1: Nie pamiętam. Co? Kiedyś. Jakie 140 godzin? Gdzie?
0: No ale to robiło ileś tam ludzi.
1: Aha, przepraszam, bo ja tak jakoś myślałem, że najdłuższa audycja w Polsce, a ty mówisz ogólnie na świecie, tak? Radiowa? Najdłuższa
0: tak.
1: Audycja? Jest taki rekord Guinnessa?
0: Tak. Myślę, że jest jak na nocne radio, to jest w zasięgu.
1: Sporo trochę, 140 dni.
0: To ja by, ale... Nie dni, godzin chyba, coś takiego.
1: Znaczy godzin, przepraszam, ale to i tak jest jakoś... To nie jest dużo. To jest bardzo dużo. 140
0: na jedną godzin. Osobę czy dwie,
1: Jakich ale... dni? Mi się już myli. No, dni, wiesz, słuchaj, dni to by było już tak, wiesz, że ze śpiworem tu jesteś, ale może się da i wytrzymać i 400 dni, nie? Nadając.
0: No to rekord jest świata w 2006 roku. Prezenter Radia Flash Bogdan Widawka rozpocznie próbę, ma to jakiś stary news, dobra. 103 godziny jest rekord, albo 106, coś tu. Ale co, coś takiego, coś tu niewyraźnie jest. Bo w założeniu 106 godzin miał nadawać chyba. No, także...
1: Dałbym radę, no to jest... Ile to jest dni? Czekaj, zaraz tu policzymy.
0: 4 dni.
1: 4 dni, no dobra, no to co to za problem 4 dni nadawać?
0: A jaki fame potem, nie?
1: No. A można się zmieniać, że jeden może zrobić, wiesz, najdłużej nadające radio, non-stop gadane, takie, wiesz, że cały czas ci gadają, wiesz, i zajmują ci czas fajnie przez... Bo to w sumie, wiesz, ktoś by mógł tu oszukać i puszczać muzykę, tu mogą być wytyczne, muszą być jakieś wytyczne. Ktoś może potem sobie puścić, chcieć pobić nasz rekord i będzie sobie puszczał muzyczkę znalezioną gdzieś cały czas i będzie miał dłużej, sobie wyjdzie sobie z domu najlepiej.
0: Podejrzewam, że z muzyką, no bo wszystkie radia są z muzyką, to nie ma tak jak tutaj, że cały czas w Dubaju jakiś tam coś tam nadawał audycję radiową na żywo z największego akwaparku, a to spod wody nadawał przez 5 godzin. Okay.
1: Ciekawe. A tu jest też propozycja, że żeby zrobić prawdziwe radio trollerskie. Jedziecie po wszystkim i po wszystkich, rajdy na live itd. Ja bym powiedział tak, że jakieś tam rajdy czy coś to zupełnie bez sensu, ale można trollować fajnie. No to takie te nieśmiertelne pomysły, które tylko wdrożyć, ale no, trzeba to po prostu zrobić. No jakieś śmieszne telefony, prowokacje dziennikarskie i tak dalej, nie? No to w tym sensie może być też radio trollerskie. Bo jakieś takie, że tam wpaść do kogoś, poobrażać, coś, to ja za stary jestem trochę, to ja musiałbym sobie taką kolorową czapeczkę ubrać i kurwa wyglądać jak taki w krótkich spodenkach jakieś, kto się tym zajmuje. To z tej grupy właśnie 9-14 lat, co patostreamy ogląda, to może to. A tutaj nie, tu takie by było radio po prostu prowokatorskie może bardziej, nie, niż trollerskie. Nie?
0: No to już jest w jakiejś części trollerskie, ale no nie, no troll to taki jest bez żadnej wartości się trolluje, a jednak nocne radio, powiem górnolotnie, no jakąś tam przemyca wartość nieraz, przynajmniej tam o czymś można się dowiedzieć między wierszami.
1: Czyli co, takie trollowanie z klasą chciałoby się rzec?
0: To się jakoś nie łączy, troll i klasa koło siebie, nie bardzo.
1: takie trollowanie z gracją, takie trollowanie, taki uber trolling, można też powiedzieć. Można powiedzieć trolling premium, trolling po prostu kontrolowany, trolling, no 100 tysięcy różnych trollingów i to właśnie my jesteśmy.
0: Ekskluzywny trolla, tak.
1: No, wyjechać do 12 tysięcy szabel i zadawać mu merytoryczne pytania. Takiego rajda proponuje Juicy, który tu wcześniej też pisał. Coś miałem tu jeszcze od Juicy'ego ciekawego. Trole na poziomie miałem na myśli, tu pisze. Korwin powiedział, że warto, ale co warto, Korwin? Złodziej czasu, takie hasło też jest. Nocne radio, złodziej czasu. No, no, to prawda chyba, nie? I dla nadających, i dla słuchaczy. W sumie ja bym powiedział więcej. To jest w ogóle też takie radio, w którym się zaciera granica między nadającym a słuchaczem nawet czasem, nie? Zamieniają się rolami nagle na przykład albo nadający odchodzi zupełnie w tło i słuchacz staje się nadającym przez chwilę. Stuprocentowym. Tak. Na przykład ty teraz.
0: Ja nie bardzo.
1: Panie Grzegorzu. Witamy serdecznie. Panie Grzegorzu, w Nocnym Radio, tak? I co pan na to? Co pan na to, panie Grzegorzu, właśnie? Na to wszystko, co się dzieje? Jakby pan to, panie Grzegorzu, tak po prostu od siebie teraz, przed milionami słuchaczy, powiedział, panie Grzegorzu. Słucham. Panie Grzegorzu.
0: Dzień dobry. No nie, nic nie wymyślałem. Dzień ja dobry, tak nie umiem na poczekaniu.
1: Grzegorzu. Tak,
0: nie. Wiesz.
1: No to cóż, gościliśmy pana Grzegorza. Oklaski poproszę. Proszę bardzo, dziękujemy za oklaski do pana Grzegorza. No było całkiem nieźle. Pan Grzegorz nam tutaj opowiedział różne historyjki. Pan Grzegorz tutaj pożartował sobie z prowadzącym. Dziękujemy, panie Grzegorzu. I zapraszamy właśnie do dzwonienia. W przyszłości, panie Grzegorz.
0: Tak, do dobrego wieczora i co się radiowcowi życzy?
1: Połamania mikrofonu oczywiście.
0: Połamania kabli i mikrofonu. Dobrej nocy, hej.
1: Hej, hej, trzymaj się. Hej, hej, kup se klej. No, a teraz takie właśnie są audycje, że ja sobie siedzę i się wygłupiam, żartuję sobie. No, zapewniam dobry humor. Słuchajcie, mówiłem już w poprzedniej audycji. Dla mnie najmilsze, jak mam taki swój top, nie? To tak, na początku kapucha, pieniędzory, to się dla mnie liczy najbardziej. Po prostu to mam, to potem długo, długo nic. Ja patrzę, po prostu jest waluta. Po prostu donejciki lecą. Po prostu to jest moja praca, ja tym zarabiam. Więc donejciki lecą, no. Potem długo, długo nic, a potem takie rzeczy, że tam ktoś mi tam napisze, że mu tam depresja zeszła. No mówię, okej, fajnie, tam coś, spoko. Też się to liczy. Też. No. Też mi się tak miło robi, no, jak ktoś mówi. No. Depresja mi zeszła. No. I właśnie mi też schodzi depresja. Także dzięki niektórym z was. Niestety nie mogę powiedzieć, o kogo chodzi. Niestety nie mogę wymieniać konkretnych pseudonimów. Po prostu Nocne Radio to jest taka trochę mafia radiowa. Tutaj ludzie mają broń, tutaj ludzie nie lubią, jak się za dużo gada. Rozumiesz, jeden z drugim. Ja właśnie wam nie mówiłem, ale byłem 20 lat w pierdlu. Nie mówiłem wam? No kurwa, no to co ja wam nie mówiłem? Byłem w pierdlu, kurwa, po prostu siedziałem w pierdlu. Zajebiście było, po prostu to. Ja tam mieszkam w pierdlu, po prostu tam się dobrze czuję. Tu przy mikrofonie tak sobie zrobiłem przerwę, myślę sobie, a sobie radiowcem będę przez chwilę, sobie pogadam do ludzi, sobie pożartuję. Pogadam jakieś głupoty tam w internecie, wziąłem tam wpisałem nauka, coś tam, biologia, religia, tam powyskakiwało, poklikałem, czytam. Dobra, potem to powtarzam na antenie, nagrywam jakieś tam audycje, coś tam gadam. Ludzie się cieszą i jest okejka, no, jest git. Słuchajcie, podoba mi się to hasło, właśnie tylko nie mów nikomu. Napisał tutaj Tomu,
2: To mu jest równy gość, to, słuchajcie, z szacunkiem do ziomeczka, nie? Do tego ziomeczka z szacunkiem. Są tu takie osoby, do których po prostu musi być szacuneczek. Słuchajcie, do wszystkich pań. Ma być tu szacunek. Do Danusi, do Edyty, do Kasi, do Sylwii, do Pauliny, do Agnieszki, do Jolki, do Asi, do Agnieszki, do tej, no. Do Oli, o, do Oli to też szacunek. Ma być też szacunek, no też szacunek dla Karoliny, dla wszystkich wspaniałych tutaj kobiet. Z kwiatkiem, z goździkiem przychodzę właśnie na 1 maja. I mówię, wręczam ci kobieto ten goździk za to, że godnie budowałaś potęgę nocnego radia, współuczestniczyłaś. Ja, słuchajcie, ja w ogóle robię komunistyczne radio. Nasłuchałem się o Józefie Stalinie, znalazłem takiego zajebistego komucha na YouTubie, się nasłuchałem. On jest stalinistą, on za Stalina był robotnik, dobrze traktowany. Ja tu wprowadzę porządek teraz, twardą ręką stalową będę rządził w nocnym radio, stalowy mikrofon. Mówcie dzisiaj na mnie, tylko mnie wybierzcie. Jak dojdę do władzy, to stalowy mikrofon po prostu rozbije po prostu wszystkie media. Inne będą pokonane, bo stalowy mikrofon zwycięży. Tak. Chciałem tak trochę tutaj na twardziela wyjść, może jakaś w tym stylu kampania reklamowa.

0: I ja Edytę strasznie szanuję, napisał Juicy Juice. No bardzo miło. Przepraszam, trochę za głośno. Zdaje się, że ktoś tu się dobija i ktoś dzwoni. Któż by to był? Zobaczymy. O, to ja chyba wiem, kto to może być. Halo, halo, witam ziomeczka radiowego, tutaj słuchacza na antenie. Tak teraz hip-hopowo bardziej, wiesz, tutaj. Yo, yo.
1: Cześć, yo.
0: Yo, yo. No, jeszcze elo mordo można. No właśnie, a jak powinno się twoim zdaniem witać w ogóle w radio? Tak bardziej dzień dobry, czy bardziej tak siema i tabariwajta tutaj?
1: Ja myślę, że powinniśmy się witać. Szanowni Państwo, kochani moi.
0: Kurde, nie mów śmiesznych rzeczy, jak piję kawę akurat. Zobaczę tutaj, czy z głośnością jest dobrze, bo tak coś jakby cię za cicho odrobinkę słychać, a ja bardzo...
1: No, troszkę mikrofon słaby.
0: Ja jestem purystą radiowym, muszę ci wytknąć, po prostu jestem purystą, widać, że masz chłodny mikrofon. Masz chłodny mikrofon, człowieku.
1: Chłodne media to chłodny mikrofon.
0: No, a właśnie, a czy nocne radio jest twoim zdaniem chłodne czy gorące?
1: Jest chłodne, bo chciałbym chłodno wyjaśnić jedną rzecz, którą poprzedni słuchacz źle powiedział.
0: O kurde, grubo, no, dajesz.
1: Tak, bardzo chłodno, bo mówiliście o Nokii i przytaczaliście hasło Connecting People a propos tych haseł reklamowych i chyba nie pamiętam, czy to słuchacz, czy to ty powiedziałeś, że Nokia nie istnieje właściwie już.
0: To słuchacz, a ja powiedziałem, że kupił ją... Microsoft, tak?
1: To nieprawda. Nokia nadal istnieje. Co do tego hasła Connecting People, to ono było prawdziwe w dwóch postaciach, bo i łączyli poprzez urządzenia, czyli telefony, i łączyli też poprzez infrastrukturę. W tym momencie Nokia raczej zajmuje się tym drugim, ale są też te smartfony Nokii, które są licencjonowane w firmie HMD Global. To taki, można powiedzieć, że był fiński startup, teraz już troszkę to urosło, bo już wypuścili dużo smartfonów i one są dobrymi smartfonami, można je polecić.
2: Telefon, obraz,
1: tylko no, po prostu tylko licencjonowane są, to nie sama Nokia się tym zajmuje, tylko inna firma. Więc istnieje nadal.
0: A ja przypominam, że za każdy zły telefon, taki byle jaki, to będzie karane. Ja wprowadzę tak, że będzie każdy miał dobry telefon, jak mnie wybierzecie na prezydenta. Ja zamierzam w tym roku kandydować na prezydenta. Pytanie teraz, czy słuchacz Adaś mnie poprze?
1: Panie Krzysztofie, ja pana poprę, ale tylko jeżeli mi pan odda tego iPhone'a 11, co pan dostał ostatnio.
0: Ja iPhone'a nie mam, ja mam telefon prosty, Boże.
1: Ale ja widziałem na filmie.
0: Duże przyciski, mam taką tarczę, wy muszę mi dali, bo ja te cyferki to nie bardzo tam rozumiem. No to taką mam, taką duży taki telefon mam. Tam wciskam, patrzę, co się tam stało się i dzwonię. Tam gdzieś się rozłączyć jeszcze nie umiem, muszę majora mojego kochanego prosić, żeby mi rozłączył.
1: Obawiam się, że major też nie potrafi za bardzo obsługiwać się smartfonami. Już kilka smartfonów leciało na ścianę.
0: No, ogółem to nie tak było. I no, są dobrzy ludzie i są źli ludzie. I ten właśnie to, co mówi teraz, to żeby tak umarł w wypadku i żeby mu się coś stało, bo to kurwa... Komunista jest ugółem. Całe te... Nie wiem, czy wyszedł mi major, czy tak... Nie, bo tu mam wątpliwości, czy mi wychodzi major.
1: Nawet nieźle wychodzi, tak? Tylko trochę poczułem się obrażony.
0: Czemu?
1: Nie wiem, czy można przeklejać, czy nie, bo też chciałem ci odpowiedzieć i zacytować, że jesteś publiczną kurwą. No taki też tekst był.
0: To mi się podoba. Kurwa radiowa, prostytutka radiowa, ale teraz i publiczna po prostu kurwa.
1: Publiczna.
0: Publiczna, aha. No. No, wiecie, jak on do mnie mówi. O, to się trzeba mnie pozbyć z radia. Ja uszczelkę kupiłem.
1: I kamery, i Audi.
0: Moje są kamery przede wszystkim, ja je jutro wykręcam. Ty, i on tak siedzi tam już ile? 5 lat?
1: Chyba 4 za niedługo będzie. Nie wiem, kiedy dokładnie się wprowadził, ale no już długo.
0: I to jest właśnie mega zabawne, to jest tutaj clue. I to jest może ta odrobina, ta szczypta magii w tym wszystkim, nie? Że to nagle wszyscy oglądają i się śmieją po prostu. Nie, wiesz, nieważne, czy ktoś jest mądry, czy głupi, czy lewak, czy prawak, po prostu patrzy na tych dwóch, jak oni sobie tam żyją.
1: Absurdalna sytuacja, dwóch chłopów w jednym pokoju mieszka i się ciągle pod co.
0: Czemu? No ja tak mieszkałem w sumie, no jak do Irlandii wyjechałem, no to... Tutaj może wiek robi swoje, bo oni są, no umówmy się, dwoma takimi już starszawymi panami troszkę. Znaczy, tutaj, tu właśnie niespodzianka, ja też nie kryję się, że jestem starszy pan już. Dla mnie, słuchajcie, starszy to się zaczyna po 20 w górę, no starszy człowiek. No to ja mam 40 lat i jestem starszym człowiekiem, no. Ale tutaj,
1: major,
0: żeby się nie
1: obrazili
0: ci, co mają więcej. Bo Etam ma ile? Etam ma... A Etam ile ma?
1: Nie wiem.
0: Z 40 parę? Czy pod 50? Ja nie wiem, jak to u niego jest. No, a potrzeba to dla mnie to jest knyp. Na przykład... ile on ma lat tam? 22? On tak tylko
1: to
0: brzmi.
1: Trzeba,
0: on tak tylko, wiesz, brzmi, ma taki ten głos. Tu słuchaj, powiem ci, krawszy. A tak naprawdę to jest knyp. On ma 22 lata, tak na moje ucho.
1: Wydaje mi się, że troszkę więcej.
0: Nie sądzę. Tak sądząc po tym, jak on się odzywa, ja tak mu daję. No, a Etam ma 47, tutaj jest napisane. No. Proszę bardzo. Fajnie, mi się podoba cały przedział wiekowy, jaki jest w nocnym radio. Są starsi, są młodsi i to jest zajebiste po prostu.
1: To Etam by się nadawał w takim razie do zamieszkania na szkolnej, wiek odpowiedni.
0: Etam
1: widziałbyś go tam?
0: No ciekawe, jakby wyglądało spotkanie Etama i Kononowicza, ewentualnie jeszcze major by tam był. No musiałby jakiś prezent przynieść Kononowiczowi na pewno, to wiemy.
1: No, no z pustymi rękoma to się nie wchodzi na pewno.
0: No. Musiałby słuchać głównie pana Krzysztofa i przytakiwać albo i coś tam dodać ewentualnie od siebie od czasu do czasu, a pan Krzysztof by wygłaszał exposé. Mleko jest tu propozycja.
1: No i
0: jajka, mleko i jajka.
1: Alkoholu nie można pić, a tu chyba nie ma problemu.
0: I z Karoliną by przyszedł i Karolina... No, dzięki stary, zajebiste miejsce ogólnie, wiesz, no naprawdę, zaszalałeś, to jest zajebista niespodzianka, naprawdę, po prostu, wiesz, marzyłam o tym, żeby tutaj przyjść, no dzięki ojciec, no witamy pana Krzyśka, znanego tutaj właśnie, ja tu tak trochę też przychodzę, żeby tak właśnie, witamy nocne radio, taki nasz sabotażysta, miałby się tam wkręcić i zreklamować nocne radio u Kononowicza.
1: No, promocja byłaby dosyć dobra. Pamiętam, że kiedyś chyba Donata wysłałeś na ich streama, żeby tam pozdrowili nocne radio, tak?
0: Wiesz co, ja nawet te Donaty gdzieś tu mam, to posłuchajmy, może sobie przypomnimy, co to tam było, bo już nawet nie pamiętam. Tu mam pierwszego. Na chwileczkę się tutaj wycisz.
2: Słuchacz nocnego radia, panie majorze, pozdrów, pan nocne radio 5 zł.
3: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
4: Radio 5?
3: No.
4: Nie słyszałem też. Radio
5: 5. Esoterka, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i krawca, 70 zł.
0: kurde. I podczas, to jest jakaś magia, podczas odtwarzania tego dżingla wpadł jakiś fajny donejcik akurat, ale on się przykrył, został przykryty planszą, tymi obrazkami moimi. Bo Grzesiek, czy mógłbyś... Nie Grzesiek, teraz jest Adam na antenie, co ja pierdolę. Że spoduje się życie, mogę powiedzieć, pierdolę. Jesteś tam jeszcze w ogóle?
1: Jestem.
0: Jesteś. Słuchaj, no to co, coś chcesz na zakończenie ciekawego powiedzieć słuchaczom, jakiś kawał, albo tu pozdrowić ciocie?
1: Chciałbym tylko pozdrowić słuchacza, który wysłał do Nate'a, pozdrawiam S7.
0: Aha, to pozdrawiamy S7.
1: No bo w Radio 5 wcześniej było, nie zrozumieli, to ja S7 pozdrawiam.
0: Dobra, trzymaj się zatem, dzięki za telefonik, papa.
1: Cześć.
0: Hej, to był słuchacz niespodziewany tutaj. Kurczę. Ja nie wiem, czy to ja tutaj zapomniałem coś podziękować, ale kurczę, dobra, trudno. Ja dziękuję właśnie, słuchajcie, ostatnio przypomniałem sobie, dostałem po prostu też zajebisty dysk SSD, polecam wszystkim. Zajebisty wynalazek. Komputer przyspiesza, kurczę, 5 razy, nie? Pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach to jest coś takiego jak pamięć jakaś wirtualna na dysku i to się wszystko tam mieli w tym Windowsie, programów jakichś używacie, dane się mielą i jak one się mielą 10 razy szybciej, to w ogóle wszystko dostaje kopa, nie? Tak więc bardzo się cieszę też z tego wspaniałego prezentu. Ogólnie to przysyłajcie mnie teraz paczki, ja się robię jak Kononowicz roszczeniowy. Umówmy się, ja na to wszystko zasługuję po prostu. Ja po prostu jestem taką osobą, którą powinno się obdarowywać. Ja czekam na pomnik, ja czekam na kolejnych wyznawców krawczyzmu. Ja po prostu jestem gwiazdą od dzisiaj. Ja od dzisiaj jestem gwiazdą. I po prostu będę tutaj robił show. Właśnie ułożyłem piosenkę promocyjną, disco polo. Proszę bardzo, teraz może tak zademonstruję, tak na razie skromnie, tam a cappella. Nocne radio, tego słucha się. I tutaj takie jakieś czu, czu, czu, czu. Nocne radio, tego słucha się. No to takie musi być tego słucha się, oh yeah.
3: On młody jest, on by był dla ciebie akurat. Nie wiem, że 25.
4: Nie podoba mi się.
3: Nie?
4: Nie.
3: A mi się podoba.
1: Ale jaja.
3: Słyszałeś, Max?
0: Cześć, Etam, witam cię serdecznie na antenie.
6: Cześć. Było tam pytanie o mój podeszły wiek, bo to jak ty 40 już jest stary, to ja mam 47 i pół, tak mniej więcej, także.
0: Czyli to jest, można powiedzieć, taki wiek pokunradowy nawet. Wiek pokunradowy.
6: Nawet pokunradowy, a co ciekawe, mam dokładnie tyle samo w bicepsie, co mam lat, także.
0: to była groźba, słuchajcie, w stosunku do mnie za to, że pierdolę głupoty, ale podziękowałem za miniaturki, mam usprawiedliwienie w pierwszym odcinku i
6: ale ja nie skończyłem bij.
0: Jeszcze
6: nie skończyłem. Jeszcze tam nie skończyłem.
0: A czy i tu pytanie jeszcze na pewno się pojawi. Słuchaj, od wszystkich, czy miniaturki są na 60%? Ja już obejrzałem. Słuchaj, powiem ci, że jestem miło zaskoczony. Fajne takie, wiesz, w każdej jest jakiś tam pomysł, widać, że jest już jakaś taka selekcja materiałów. No niektóre na szybko, ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze, ale bardzo ważne, że one są, bo jakie by one nie były, nawet jak jest tutaj wspaniała toaleta przez Etama wklejona, Dark Toilet Saga, uroczy obrazek dodający radiu splendoru, myślę. Donejcik, przepraszam cię, Etam, na chwilę.
5: Wałęsa Nocne Radio. Prawdopodobnie najlepsze radio na A w Środzie Śląskiej. Najlepsze. Na audycję o świętach w piątek. Dziękuję z góry.
0: O,
5: pa, pa, pa, bu, bu, la, la, la, le, koko, bum, bum, 20 zł.
0: 20 zł. Wałęsa wpłacił sam, Etam, ty czujesz? Sam Wałęsa się pojawił w moim nocnym radio. Sam Wałęsa.
6: No popatrz, to się zdarza, się nawet, że elektryk z Gdańska, najbardziej znany w Polsce, zresztą co tutaj dużo mówić, za twoim przewodem. W hymnie nawet przewidziano, że będzie. Także dziękujemy panu Leszkowi. Podobno prawdziwe nazwisko, albo nie będę mówił, jeszcze YouTube wyłączy. Jak powiem,
0: nie,
6: to
0: żadnego czas. Antysemityzmu ja nie chcę tutaj w radiu.
6: No właśnie. Nie chcę żadnego. Jestem strasznie zmęczony. Znaczy, jeśli chodzi o miniaturki i procent na ich, na ile je robiłem, to 60 to będzie, jak sumujesz wszystkie procenty do kupy. Tak mniej więcej, bo od ostatniego tygodnia, słuchaj, bo się zacząłem bawić w informatykę. Powiem ci, że przez tydzień rozchamrałem, rozgryzłem totalnie ten tak zwany, jak to się nazywa, strony nienatywne, tylko
4: respasywne.
6: Przez tydzień rozkminiłem. Tylko jak to ja, robiąc od razu projekt, za który dostałem wynagrodzenie. Także rozkminiłem coś. Żadne studia nie są potrzebne. Wystarczy usiąść dzisiaj, otworzyć sobie ze 3-4 takie strony przykładowe, poanalizować kod, otworzyć notatnik, przede wszystkim nie jakiś super tam edytor do stron responsywnych, tylko zwykły notatnik i pokodować sobie, a w przeglądarce sobie robić odśwież ten projekt. I tak się nauczycie robić kod responsywny, taki, który będzie widać stronę tak samo na komputerze i tak samo na komórce. Także mały mój sukces. A drugi mój sukces to taki trochę z ulicy sportowej, bym powiedział. Nie, szkolnej, przepraszam, nie sportowej, szkolnej, bo o szkolnej coś tam gadałeś. Zresztą ten, kto dzwonił, to chyba ze szkolnej był, tak? Dobrze poznałem po głosie?
0: Tak, to był koszmar z ulicy szkolnej.
6: Aha, no właśnie. I tak ja troszeczkę z ulicy szkolnej, ponieważ jak chyba mówiłem, wspominałem, tak jak tobie wybiło toaletę, tak mi wybiło wannę. No i wezwałem hydraulików, hydraulicy wszystko ładnie naprawili, to znaczy przetkali odpływ, na szczęście nie w toalecie u mnie był zatkany, a był wcześniej, czyli toaleta spływała, wszystko inne, umywalka, pralka i wanna spływało wszystko do wanny, przetkali mi, ale przy okazji urwali byli mi syfon pod zlewem, więc nie mam zlewu. I teraz zrobię coś, czego nie robiono jeszcze w nocnym radiu, włączę kamerkę i pokażę ci, ponieważ powstał pierwszy, oj, to jest nie, tak, nie ta strona, ale dobra, jakoś sobie poradzimy.
0: To ja będę opisywał słuchaczom, co widzę. Będę opisywał
6: teraz
0: słuchaczom,
6: ci pokażę. Zbudowałem akwedukt. Akwedukt. Pierwszy w swoim życiu akwedukt jako inżynier. Proszę. Nie wiem, jak to opiszesz, czy było dobrze widać. W każdym razie jestem z tej konstrukcji dumny.
7: Do czasu,
6: że tak powiem, usunięcia awarii. W zlewie położyłem kartkę, że umywalka nieczynna, najbliższa czynna umywalka w kuchni. Wzorowałem się na misiu, gdzie była taka sentencja na temat najbliższego czynnego tego tarasu widokowego. Jak się sprawiłem według ciebie?
0: Jeszcze chwilka, coś jeszcze poopowiadaj przez chwilkę. Już jakaś taka końcówka, morał jeszcze.
6: Morał taki.
0: To czekaj, to bo się akurat myślałem, że utworek jakoś się fajnie wstrzelisz w końcówkę, ale to muszę puścić jeszcze raz, bo tu są różne efekty też, takie, żeby urozmaicić trochę. Wspaniałe opowieści, słuchajcie, Etama. No, wieczór pełen emocji. To niechcący.
6: No więc w skrócie, tamtą takie woda. Woda wybijała mi do wanny wszystkie ścieki, które spuszczała pralka i umywalka, lądowały w wannie. Woda prawie się już przelewała, ale uratowałem sytuację wiaderkiem, którym wylewałem ją do zlewu w kuchni. Przybyli hydraulicy i przetkali mi odpływ. Na szczęście kibel był czynny. Jednak przetykając uszkodzili mi pod umywalką syfon. Po prostu odpadł, bo był przerdzewiały. Niestety nie mieli takiego syfonu, w związku z czym musiałem jakoś sprawić, żeby pod zlewem woda, która kapie ze zlewu, bo z tego mojego zlewu niestety kapie, jakoś była odprowadzana. Najpierw wpadłem na pomysł, że postawię wiadro. jednak wiadro było ryzykowne, ponieważ kapie tak mocno, że zlew w łazience tak mocno, że mógłby się przelać przez noc, szczególnie kiedy śpię 12 godzin. Więc postanowiłem zrobić akwedukt. Akwedukt zrobiony został z folii aluminiowej złożonej na 8. I zrobiona została z tego taka rynienka. Zaczepiona o zlew i sobie spływa woda do wanny. Koniec.
0: No, ciekawa historia. Dzieje się. Naprawdę. Słuchaj, a to może ja się coś ciebie podpytam teraz, bo różne tu tematy chodzą mi po głowie. Na przykład, jak oceniasz swoją jakby markę Etam w nocnym radio? Czy to jest silna marka Etam? Czy to jest już ten czas, że powinniśmy wypuszczać figurki Etama i klocki Etam z takimi, można sobie Etama poskładać? Czy to jeszcze za wcześnie?
6: Nie, ale na pewno mogłyby być koszulki dla fanów z moją miniaturką, tą taką, co mam na czacie, takiego narysowanego w Photoshopie Etama dla fanów, a dla tych, na których działam alergicznie, powinny być pigułki na Etama, to znaczy, kiedy mój głos pojawia się na radio, w ROJ 1 tutaj jest taki użytkownik, alergicznie reaguje na taką pigułkę. Ja myślę, że powinna zawierać benzeniany, tak jak Xanax, Zomiren i Neurol. Bo wtedy te przepływy neuronowe będą słabsze i nie będzie tak mocno działało. A dobra, ciekaw jestem, czy komuś się śniłem już w nocnym radiu, to znaczy komuś z czata, albo tobie, albo potrzebie, czy się śniłem?
0: Przypomnę. Miałem taki jeden sen, ale to był taki dziwny, taki głupkowaty trochę, bo to jak takie filmy sensacyjne z lat 90. Byli praktycznie wszyscy ludzie tutaj z nocnego radia, ci, co się przewinęli przez radio, co nadawali tutaj, kiedykolwiek, to oni się tam pojawili, ale tak poubierani w takie jakieś kamizelki, jakieś pałki, jakieś stroje do nurkowania, jakieś lornetki, Gana miał tam co drugi, jeden miał oddartego rękawa, coś, i taka byliśmy ekipa. I właśnie był tam jakiś taki szalony badacz spisków, który się uwziął na niego, grał go Mel Gibson. On jako jedyny nie był tutaj, nie wyglądał jak nikt z radia. I myśmy tam nurkowali, chcieli obalić i zniszczyć. Donate przyszedł, przepraszam bardzo.
5: Nocny jebaka w tle, nocne radio leci, kiedy my robimy dzieci. Głos krawca brzmi w pyte, rozpalając mą kobitę 40 zł.
0: No piękny wiersz, proszę Państwa, geniusz. Głos krawca brzmi w pytę, gdy zadowalam kobietę. Co ty na to, Etam, na takie hasło? Dziękuję bardzo, w ogóle się nie spodziewałem.
6: Dobrze, że nie napisał Edytę, bo by się obraziła. Wiem, że nas słucha.
0: Przestań.
6: W każdym razie, widzę teraz.
0: Ty, ale jak nie, no ja... nick w ogóle, nocny jebaka, to tak wiesz, nieładnie trochę.
6: No ja chciałem, mówiąc szczerze, zanim stałem się Etamem, przyjąć nick Jadowity Penis, ale zrezygnowałem. Uznałem to za zbyt ekstremalne. Natomiast jeśli chodzi o moje sny z tobą w roli jakiejś tam drugoplanowej, bo to nie było, że głównej, to miałem trzy takie, które pamiętam. Jeden to był na 2 tygodnie przed odejściem Claude'a. Był wielki stół, co ciekawe, przy parafii kościoła garnizonowego mieliśmy rozłożony wielki stół, no i Klot się spakował i sobie poszedł. 2 tygodnie później była ta słynna audycja, że Klot odchodzi. Drugi sen miałem taki, że była ściana i ty w tą ścianę waliłeś, jakaś taka twarda ściana, a potem pojawiła się audycja Ściana na dzień po tym śnie. Taka, pamiętasz, taka była taka ścianka, co tam każdy mógł coś narysować, zostawić i tak dalej. No i trzeci sen był teraz nie tak dawno i to był taki sen, że nie pamiętam dokładnie tła, jakie tam się pojawiło, ale że wrócił Klot. I ten musi się dopiero spełnić. Chociaż może się nie spełni, bo powiedziałem, że zanim się spełnił.
0: No ciekawe, ale mówię zupełnie poważnie. Ciekawe. Ja się śniłem wielu osobom, tak sobie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wiesz, bo od czasu do czasu ktoś mi mówi, a dzisiaj ciekawa rzecz, mi się śniłeś, byłeś w moim śnie. I to taki, jak czuję się jak Freddy Krueger trochę taki, wiesz. Tak mi się to źle kojarzy, wiesz, taki właśnie Freddy Krueger pojawia się w snach. Welcome in my nightmare, bitch! Goni te biedne słuchaczki. Ja nie chcę taki być.
6: No widzisz, to jest tak zwany sen lustrzany, że konstruujesz we śnie lustro i możesz w czyjś sen, z kim jesteś związany emocjonalnie, sobie wejść i interakcję przeprowadzić. W tym śnie jest taka teoretycznie możliwość. I jest jeszcze druga taka teoria, która mówi, że możemy się znaleźć w śnie osoby, która już śniła kiedyś ten sen i widziała nas jak gdyby w akcji tego snu, ale to nie musi być sen teraz, w tej samej nocy, tylko na przykład możemy się znaleźć w śnie, który ta osoba śniła ze swojego punktu widzenia, a już na przykład dzisiaj nie jest osobą żywą. Nie żyje na przykład. I jakby się cofamy 5 lat wstecz w tym śnie, nie? I występujemy.
0: No widzisz,
6: Ja ciekawostka.
0: Sny to w ogóle jest tajemnicza sprawa, nie do końca to jest jeszcze jakby zbadane, nie ma takiej pewności, czy to jest tylko i wyłącznie czyszczenie tam naszego mózgu, tam formatowanie, defragmentowanie, jakieś porządkowanie pewnych rzeczy, czy po prostu wygaszenie się w taki tryb standby, gdzie niektóre rzeczy tylko są jeszcze tam wzmocnione, przestawione w jakiś inny tryb, wiesz, czuwania, stąd masz tam większy wgląd w swoją jakąś podświadomość, nieświadomość, być może, które się wizualizują, a może coś więcej w tym jest, jakaś też magia, jakaś iskra magiczna, jak ty myślisz?
6: Sny możemy podzielić na sny wymuszone, to jest na przykład jak kiedyś grałem w cywilizację, albo w piłkę nożną dużo grałem na podwórku, to potem zamykałem oczy i sobie myślałem o tym i zaczynałem śnić jak gdyby dalszą część rozgrywki albo dalszą część gry w piłkę nożną na podwórku. Możemy podzielić też na takie sny, które są z nami w częściach. Na przykład miałem kiedyś taką sytuację, że kończył mi się sen, były napisy końcowe, po czym się budziłem, szedłem siusiu, kładłem się dalej spać, więc akcja toczyła się dalej, jak gdyby, nie?
0: Tutaj różne komentarze są, widzisz, i jest na przykład, a kiedy Etam będzie śnił 3 razy, to wiedz, że coś się dzieje. O, właśnie, no. Jeśli ci Etam śni 3 razy, to wiedz, że coś się dzieje. Tak Tomu napisał. Tomu tutaj ostrzega. Właśnie może Etam to taki trochę tak naprawdę diabolo. Słuchajcie, my się chyba wszyscy zastanawiamy nad tym, ile jest prawdy w tej postaci, w którą wykreował Etam. Czy to jest Etam 100% naturalny, prawdziwy, ekologiczny? Czy on pewną maskę założył? I wiecie, i troluje nas tutaj z tą maską, z tymi różnymi?
6: Jak powiem tak jak Korwin, nie. Ale gdybym tak zrobił, to mi się nie przyznał.
0: O, no widzicie, tak możecie sobie więc sami rozstrzygnąć, jak jest naprawdę. No, może to taki drugi Lord Kruszwil, Lord Etam. Etam wielokrotnie powtarzał, czuję się jak król.
6: Mam pomnik w Szczecinie, król Maciuś I, na ulicy Obrońców Stalingradu, tak, przy szkole numer 54. Także już jak pomnik jest, muszę tylko na tron zasiąść i będzie gotowe. A od czego jestem dzisiaj tak zmęczony? Od 2 rzeczy. Po pierwsze, poszedłem wczoraj spać, uwaga, o 2:30, czyli o 2:30 starego czasu i wstałem dzisiaj o 10:30, czyli o 11:30 starego czasu. I czuję się z tym dziwnie. Czuję się, jakbym wstał o poranku, o bladym świcie. To jest jedna rzecz. Zdrzemnąłem się niedawno, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, przeprowadziłem korektę 5 stron powieści, nazwijmy to nowelą, napisaną przez niedoszłą polonistkę, koleżankę córy. I chyba tam znalazłem 196 błędów, jeśli dobrze się naliczyłem. Interpunkcyjnych, ortograficznych. Niektóre były tak fajnie zrobione, że nie wiedziałem w ogóle, jaki sens ma zdanie, znaczy właściwie cały akapit. Musiałem, że tak powiem, kreować, więc a prośba była taka, żeby wydrukować na drukarce koleżance, więc zrobiłem 2 wydruki. Jeden oryginału, takiego jak był z tymi błędami, a drugiego po korekcie i napisałem karteczkę, żeby jutro zrobiły tego miks, że tak powiem, bo nie wiem, czy moja korekta nie wprowadziła jakichś, że tak powiem, sensownych zmian. Oczywiście zadbałem o to, żeby były odpowiednio zaznaczone paragrafy. Nie
0: Halo, coś Etama na chwilę przycięło. To była taka pasjonująca historia, paragrafy przycięło. Ja się zasłuchałem, ale coś przez chwilę nie było cię Etamie słychać, a w międzyczasie dołączył Juicy Juice. Ja tutaj proponuję takie, ja tu już mnie korci, żeby takie fame MMA teraz zrobić. Etam kontra Juicy. I tutaj jakieś brawa, oklaski, gdzie ja mam oklaski, proszę bardzo.
7: Dobra, pozwólmy to mówić skończyć. Nie lubię
0: przerywać. Proszę Państwa, nieoczekiwany zwrot akcji. Nieoczekiwany. Tak, na nieoczekiwanym zwrocie akcji, kiedy właśnie Juicy przekazał pałeczkę Etamowi, żeby mówił dalej.
6: Znaczy, chciałem powiedzieć, że w porywający sposób dokonałem korekty takiej razem z układem strony, który no jest, że tak powiem, według wszelkich zasad edytorskich, korekty edytorskiej takiej również wizualnej, nie tylko sprawdzenie błędów, poprawienie interpunkcji.
0: Proszę Państwa, Etam chce nas tutaj, użył techniki zanudzania słuchacza. Odpowiedź taka nudna, że Juicy'emu chyba poszło w pięty i nie wiem, czy natomiast się nie rozłączył jeszcze. Halo, Juicy, teraz ruch Juicy'ego, jak zareaguje Juicy, co powie Etamowi?
7: Ja zawsze dzwonię, kiedy się odpalam, po prostu kiedy już nie mogę wytrzymać tej narracji. Etam, interpunkcja, stylistyka i w ogóle te wszystkie, wiesz, niuanse języka polskiego są nieważne. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to niech się wypowie w jakikolwiek sposób potrafi, niech przekaże swoje odczucia. A jeżeli my jesteśmy inteligentni, to my go zrozumiemy. Nieważne, kto jak się wypowiada, ważne, czy ma coś ciekawego do powiedzenia. Tak. I to jest teraz, sorry, i teraz jeszcze uderzę w Edytkę.
0: Etam chciał się wtrąbić Juicy'emu teraz w wypowiedź, ale Juicy sprawnym przeciągnięciem zbił wbicie się Etama na antenę i kontynuuje swoją wypowiedź. To niesamowite, proszę Państwa, co za emocje. Który będzie bardziej wygadany?
6: Jestem w parterze.
7: No masz super parterze. Świetny głos. Ja uwielbiam ją słuchać, ale głupoty, które wygaduje, no nie zgadzam się. Nie zgadzam się z Edytką. Nie zgadzam się z Etamem.
0: Bardzo eleganckie rozwiązanie. Dał komplemencik, a potem zaraz naganę. Chcę wszystkich kulturkom tutaj olśnić.
7: Więc słuchamy Etama.
0: Zawahał się, nie wiedział teraz co powiedzieć. Ja pałeczkę przyjmuje Etam.
6: Po prostu chciałem, że tak powiem, powiedzieć przy okazji, że po co nawiązałem do tego tekstu. Bo po pierwsze chciałem wyjaśnić, czemu jestem zmęczony, bo to naprawdę jest
0: dalej
6: męczące.
0: Dalej zanudzanie, dalej efekt smuci konia.
6: Pięć stron korekty to jest sporo, ale przede wszystkim nie róbcie podczas pisania tekstów wdów, sierot i bękartów tak zwanych. Kiedyś wam pokażę może, o co chodzi.
0: Pojechał kontrowersyjnie. Kontrowersyjny temat zarzucił, mega kontrowersyjny. Natomiast, środy, wdowy, bękarty.
6: Co do Edyty, nie środy, tylko sieroty. Sieroty.
0: A ja powiedziałem środy, przepraszam. Sieroty, bękarty, to bardzo dobry temat teraz Etam przechodzi.
6: Natomiast co do Edyty, to nie oszukujmy się, większość słuchaczy i tak była podniecona, kiedy mówiła, więc nieważne, co mówiła, ale jak mówiła.
7: No ważne, co mówiła. Ja się nie podniecam, kiedy rozmawiam z kobietą. To nie jest tak, że wystarczy, że...
6: Ale ja mówię o większości, nie o Juicy'e, no.
7: Właśnie, wróćmy jeszcze do chwilę do mojego niku, żeby go skrócić. Mówcie po prostu Juicy.
6: Okej.
7: Okay. Wszyscy wiedzieć, o kim mowa.
0: Aha, Juicy. To tak jak na Stanisława się mówi Staszek, tak?
7: Dokładnie.
0: Zdrobnienie od Juicy Juice to jest Juicy.
7: Juicy. Bo to tak długo brzmi.
0: Brzmi trochę jak Jesse. To jest fajne imię, ten z tak, Breaking, Bad jest Jesse Pinkman. To takie, bo to jest chyba tak trochę jakby damskie imię a dla faceta, ale z drugiej strony jest cowboy tam jakiś, Jesse James.
7: To właśnie Juicy.
0: Sekundka.
5: Prawdziwe, najlepsze radyjko.
0: Bezdomny pan Stanisław, słuchaj.
5: 9 złotych.
0: bezduszny, jedyne słuszne, prawdziwe, Boże Radio, pan Stanisław Bezdomny wysłał nam donata, bezdomny pan Stanisław, a potem, no tak się złożyło, że umarł. Nie wiem, czy umarł, przepraszam, ale to już no, przekazał tutaj pewne pieniądze. Potwierdzam, żyj nam 100 lat, pisze to. Żyj nam 100 lat, nocne radio. I umarł pan Stanisław. Żyj nam 100 lat, nocne radio. I umarł, przekazując swój majątek 9 zł. Dziękujemy, panie Stanisławie.
6: Umarł Stasiek, umarł i leży na desce. Gdyby ktoś mu zagrał, podskoczyłby jeszcze.
0: Szkoda, że z podkładziku nie mam pod ręką. Gdzieś tu mam, kurczę, taki ludowy. Tak, a nie chce mi się szukać. No, tak więc, no fajnie. Zrobił się tutaj, zrobiła się taka batalia, batla zrobiliśmy i chłopaki się przerzucali tutaj różnymi wypowiedziami. No to co, który wygrał waszym zdaniem? Który okazał się większą finezją słowną, bajerą, tutaj po prostu nawinął wam makaron na uszy, strolował was przy okazji trochę, ale i olśnił wiedzą i tak w ogóle humorkiem trysnął. No.
7: Ja uważam, że w ogóle nawet nie zaczęliśmy.
0: To rozgrzewka.
6: Decyzją była, tak? Trenera, sędziów, na punkty zwycięża Beetlejuice.
0: To mówi się czasami mylą. Niektóre... No.
7: Muszę powiedzieć, że krawiec trafił, tak, to geneza mojego niku Juicy Juice, choć nie ma nic wspólnego z tym faktycznym, z faktyczną genezą, to jest Jesse James.
0: A widzisz, no. A
7: trafiłeś.
0: A Kaznodzieje czytałeś na przykład? Tam jest z kolei Jesse Custer.
7: Wiesz co, nie, ja mam ADHD, więc ja się nie mogę skupić na niczym dłużej niż 2-3 minuty.
0: Ale to jest taki komiks, który może cię tak bardzo zachęcić i wbić i wiesz, i będziesz po prostu jak dobry serial sobie to oglądał i czytał, bo to jest jeden z najlepszych komiksów, jakie kiedykolwiek wyszły, nie? I każdy, kto po niego sięgnie, chyba nie słyszałem negatywnych, same, wiesz, wszyscy się wkręcają w to ostro, bo to jest naprawdę świetnie napisany, narysowany, hardkorowy komiks, który ma w sumie niewiele wspólnego z serialem, więc jak ktoś serial widział, to się tam nie zniechęcać, to jest co innego zupełnie.
6: Swoją drogą, ciekawe by była na przykład walka taka MMA, Fame MMA, człowieka z ADHD, z człowiekiem z ergofobią, a sędzią byłby człowiek z fobią społeczną.
0: No. A patrzę też na komentarze, co tu ludzie piszą. Mnie jej głosik podnieca, mój drogi, pisze Łukasz, ale o czyim to głosiku pisał, o której słuchaczki?
7: O Edyty. Edyta ma naprawdę bardzo fajny głos, jest seksowna, natomiast zgaduję. Ja nie wiem, o kim on... Teraz czytam na czacie. Nie wiem, o kim on mówił, ale zgaduję, że to była Edyta. Ma naprawdę zajebisty głos. Mógłbym ją słuchać. Miałem kiedyś taką fazę, że czytaliśmy sobie z koleżanką książki nawzajem. Przez Skype'a do snu. Raz była jej kolej, po prostu czytaliśmy sobie nawzajem. Nie wiem. Jedyta ma naprawdę zajebisty głos. Ale nie mogę się zgodzić z jej merytoryką.
6: Kto tam się interesuje kobiecą merytoryką? Natomiast po głosie poznaję, że ma 1,62 m i waży, uwaga, jakieś 57 kg.
0: Ja wam powiem, że tutaj wiele kobiet, wszystkie pewnie, które się pojawiały, miały fajny głos. Mówię tutaj o nadających też, na przykład jak Kałuża. Edyta, owszem, też ma bardzo ładny głos, no ale akurat też wiem, że na przykład Danusia też ma bardzo ładny głos. No ale tego wy nie wiecie, bo to raczej z rozmów prywatnych wiem. A Danusia niespecjalnie się pali, żeby do nas zadzwonić, chociaż może kiedyś się będzie miała akurat humorek i zrobi wszystkim takie zaskoczenie, zadzwoni, a może zadzwoni i nawet wy się nie dowiecie, że to była Danusia na przykład. Też tak może być i to jest bardzo prawdopodobne, jeśli ona to tak
6: niestety,
0: no.
6: dzwonienie, nadawanie, czy wszystko, co kreatywne, jest domeną mężczyzn, co zresztą potwierdza nie tylko to, ale również ilość Nagrody Nobla, ilość wynalazków, ilość patentów i tak dalej. Po prostu my jesteśmy fajniejsi. No.
0: Ja nie rozumiem. Się tutaj. No.
7: Ja nie rozumiem, jak mogę być tak przeciwny Etamowi, po prostu mogę być biegunowo odmienny od jego opinii i za chwilę powie coś innego i po prostu jestem jego poplecznikiem. Po prostu no, nie rozumiem, jak ten człowiek może mieć tak skrajne opinie, jak tak skrajne opinie mogą być w jednym ciele.
6: Ja się sam sobą kłócę nieraz.
0: O, ja ich skłócę zaraz, czekajcie. No, widzicie, ty się kłócisz sam ze sobą, ale to przez Juicy'ego. On cię tu podpuszcza cały czas i z ciebie sobie tak drwi. Tak zauważyłeś, nie? Niby tak, o, lubię tam Etam, jak coś czasem powie, a zaraz daje, no ale to taki, wiesz, taki Etam właśnie. No, tak.
6: A to się nie bierze ze samosprzeczności, tylko bierze się z tego, że raz jestem radykalny, taki ekstremista w jakimś temacie, a za chwilę powiem się, ale w zasadzie to mi wszystko jedno i się wtedy łagodzę, jak gdyby sam siebie. Nie?
0: Ty patrz, Juicy, jaki gwiazdor się zrobił nagle z tego naszego Etama. Bo ja taki jestem, ja tak mam tutaj, no, aha, taki się gwiazdorek zrobił, nie?
6: No. Muszę mówić o sobie wyłącznie w samych superlatywach, na każdym kroku podkreślając swoją zajebistość. To jest podstawa sukcesu.
7: Nie, kurwa, nie. Ja przepraszam, ja chodzę na szkolenia, teraz jakieś szkolenie takie rozwoju osobowości, czyli mam się rozwinąć na nich osobowo. I dzisiaj słyszałem taką narrację, że musimy bezgranicznie wierzyć w samego siebie, nie?
0: O.
7: Czyli, kurwa, ja jestem najlepszy, ja mam najlepsze predyspozycje, ja jestem super szybki, ja jestem super produktywny, ja jestem super... jestem w ogóle Superman, nie?
0: To ptak, proszę? To samolot, nie, to Juicy chciałoby się krzyknąć.
7: Jakby no tak dokładnie, znaczy nie, bo ja jako jedyny powiedziałem, słuchaj, to nie jest bezpieczne. I odniosę się do ostatniej audycji bonusa BGC z Neymanem. Klaun internetowy z klaunem ringowym. Jeden drugiemu wypowiedział wojnę i skończyło się, jak się skończyło. Kilku trenerów stwierdziło, że kurde, możemy zrobić kasę na tym bonusie. Potrenujemy go trochę i zobaczcie, co się stało. To jest kurwa dokładnie to, co się dzieje z bojownikami ISIS. Czyli znalazło się kilku trenerów, którzy

0: Człowiek, kto ustalał kartę walk, przecenił bonusa tak zwyczajnie, bo cały czas podkreślali, że on się zmienił, że on trenował, w ogóle już co on to nie potrafi, że w ogóle Hariuken odpierdala jak zechce w ogóle,
1: nie,
0: drugi Ryu.
1: Wiesz co, odwrotnie.
2: Wiesz co, odwrotnie, ja nie celowałbym tak wysoko, czyli bo Boxdel po prostu, Boxdel wiedział, że zarobi na nim kasę, cała Polska kurwa, cała Polska kibicowała bonusowi, każdy chciał, żeby bonus dojebał no tak, Neymanowi.
0: Tak.
2: Natomiast Boxdel, to jest jakby inna ścieżka. Boxdel i tam i ci wszyscy zarobili swoją kasę. Natomiast chodzi o to, co zrobił sam bonus, czyli ktoś mu wmówił, że ma szansę, bonus uwierzył i wyszedł na ring.
0: I dostał w papę. No dobra.
2: Słuchaj, wiesz co, dostał w papę, to jest mało powiedziane, został znokautowany, to jest mało powiedziane, bonus został kurwa zniszczony.
0: No trochę tak, to dosyć brutalne było to młotkowanie, ale... Neymana, ale wiesz, wiecie, co po prostu dla Neymana, on to później powiedział, to dla niego to było być albo nie być, bo gdyby przegrał z youtuberem, to już może nawet na emeryta boksera się nie nadawać, bo to wszyscy już się będą z niego śmiali, wtedy już całkiem, ale on tak jakby odzyskuje swoją jakby sympatię widowni, to jak zniszczył tego bestię, tego ten, tam małpę, to spodobało się ludziom, nie? A Etam chciał coś wcześniej powiedzieć, ale tutaj przerwaliśmy. Etamie, to jakoś skomentujesz?
1: Nie, bo dla mnie ten cały Neyman to jest ustawka, to jest facet, który taki chłopiec do bicia, którego sobie znaleźli ci promotorzy różni, którzy mu za to płacą, bo on taki bokser nie dojda jest trochę, nie? Mówiąc szczerze, to ja bym się nadawał na walkę z Neymanem, bo ja bym z nim na pewno przegrał, no chyba, żebym go trafił. Tak by mniej więcej wyglądało. I ten po prostu z niego specjalnie zrobili takiego właśnie chłopca do bicia.
0: No pytanie, ale wiesz, to pytanie też właśnie to jest ciekawe, czy, bo może się tu być wśród nas ktoś, kto uważa na przykład, że to wszystko to, znaczy, że niektóre z tych walk, na przykład ta walka wieczoru Neyman kontra Bonus, to jest tak naprawdę taki wrestling, że w tym jednym przypadku faktycznie jest to dogadane, że ma to być jakieś takie show, tylko to za krótkie na show, bo wtedy by zrobili dłuższą jakąś walkę, a nie, że ten na niego wpada i jeszcze tak brutalnie go młotkuje, więc wskazuje to raczej, że ta walka faktycznie się odbyła, że tak to się skończyło, że Bonus dostał srogi w pierdziel, bo miał mocno obitą twarz, aż mu się jasno przed oczami zrobiło. I tu ktoś może powiedzieć, a udawał na przykład i to jest jakieś tam ustawione. No bo słuchajcie, na końcu ten bestia, co przyszedł z tym menadżerem, to brzmiało jak jakieś wejście Hulka Hogana, kurde, na pojedynek Macho Mana i Undertakera. Wiesz, przychodzi jakiś nowy zawodnik, bestia! Co myślisz, Etam?
1: Wiesz co, ja myślę, że... Znaczy, ja tak myślę praktycznie, nie, że jeśli rzeczywiście ten Neyman jest bokserem, ja trochę tam popatrzyłem kiedyś sobie na te jego walki. Jeżeli on jest bokserem takim, nazwijmy to zawodowym, amatorskim, zawodowym, ale wyczynowym, tak? No to dla mnie walka tam z jakimś, no jeszcze tam z Pudzianem, powiedzmy, no on jest nie kołek, on jest taki ruchliwy, to powiedzmy, że mógł go tam skopać, ale jest silny. Natomiast z takie walki jak na przykład z Brunejką, czy tam z tym, z kim on jeszcze tak przegrał?
0: Z Brunejką, no tam dużo zawodników. Z tego KSW te friki, freak fighty przeszły, nie? To się zaczęło od Pudzianowskiego, tam Popek, różni i teraz, no, gala freak show. Wiecie co, panowie? Fajnie się gadało, ale może utniemy w temat, zrobimy jakąś malutką tutaj przerwę, może ktoś inny się jeszcze wbije i zmieni się trochę całkowicie klimat na przykład nagle, bo to trochę taka audycja. Mam nadzieję, że nikt nie ma tutaj pretensji, że rozłączam was po jakimś tam czasie, bo to takie dzisiaj są, to jest taki format audycji trochę, że różne osoby dzwonią, różne się tu tworzą konfiguracje, czasami ktoś czymś zaskoczy, no tak więc i każdy telefony, zauważcie, są trochę inne, tak jakby, nie? I to ludzie lubią, słuchacze sobie to chyba jakoś cenią, co nie, czy nie?
1: Tak. Ja tylko wam powiem jedną rzecz jeszcze, odnośnie szybciutko.
2: Ja jestem zraniony tego MMA. Ja nie wiem, czy już w ogóle kiedykolwiek zdrowie.
1: Powiem wam tylko jedną rzecz odnośnie jeszcze MMA. Ja bym na przykład nie był w stanie wyjść z tym karzełkiem. Bo to po prostu byłoby dziwne. Ja bym po prostu do niego bym go chyba tak klapsami próbował bić, bo po prostu nie miałbym sumienia.

0: kopać kogoś takiego małego.
1: No, dobrze, trzymajcie panowie, się. Trzymajcie się, cześć. Coś jeszcze ten, może Juicy, jesteś jeszcze?
2: Nie, spoko, ja sobie też posłucham. Panią.
1: Trzymaj się.
2: Ja szpieruję, ja jestem ten toksyczny, ten najgorszy, także mnie trzeba zawsze odwrócić.
1: Toksyczny słuchacz.
2: Tak, to ja się po prostu powinienem tak przedstawiać. Nie jako stały słuchacz, tylko jako toksyczny słuchacz.
1: No jest stały słuchacz, jest stały sceptyk i jest toksyczny słuchacz. Dzwoni tak. I zawsze coś tak dopierdoli ci, weźmie cię na jakiś szantaż emocjonalny, coś z ciebie tam wydusi, coś w ogóle się, zacznie się skarżyć o problemach swoich, jakichś takich tu do dupy, krawiec, i taki zmęczony potem jesteś po toksycznym słuchaczu, ale ty nie jesteś taki. Chciałbyś może taki być.
2: Chciałbym być, to jest taki, bo nie wiesz.
1: Słabo się starasz.
2: Taki villain? Nie wiem, jak się po polsku to mówi. Taki belgaj.
1: Złoczyńca może.
2: Dobra, to do usłyszenia, ja się rozłączam.
1: Trzymaj się, Juicy, dzięki za telefonik. Nara. Hej. I to był Juicy, a wcześniej Etam. No i ty też możesz dołączyć, widzicie, nikt się tu nie wstydzi, wszyscy po prostu dzwonią i sobie tu gadamy. Ja zawsze was pokieruję tak, żeby się zrobiło śmiesznie. I nawet jak będziecie tu tak smędzić, jak Etam i Juicy, no i ja wtedy wziąłem tablicę okresową, patrzę, a tam brakuje jednego pierwiastka. No to ja myślę sobie, wezmę, wydrukuję na Amidze, będzie wydrukowane. No. I tak też zrobiłem właśnie. To jest ciekawa historia. Ja już ją być może opowiadałem, ale właśnie jeszcze tak mi przyszło do głowy teraz, że można w ten sposób to zrobić. Taki na przykład, nie, to słaby etam. Patrzę, co tu jeszcze, w międzyczasie jakieś tutaj nowe hasełka są dla Nocnego Radia. Nam się te donaty po prostu należały. To jest mistrzowski donate, można powiedzieć. To jest bardzo dobry donate, rapapam. Wysłać możesz go i ty. Właśnie, dziękuję za donejciki. Te, które widzicie na ekranie, te, których nigdy nie zobaczycie. I różne, tu różne przychodzą takie donejty, prezenty, donejty. I co ciekawe, paczki z gównem jeszcze nie dostałem. Jak Kononowicz. Bardzo mi z tego powodu przykro właśnie. Może mi, ja się czuję niedoceniony. To jest pewien poziom po prostu youtubera, streamera, że dostaje paczkę z gównem. On wtedy się staje prawdziwym dopiero patostreamerem. To jest taki chrzest patostreamera, tylko że zamiast wody jest gówno. I nie polewamy nic, nie zanurzamy, tylko po prostu dostajesz to tak schowane w paczce. A ja właśnie dostaję same fajne rzeczy od ludzi. Przeróżne prezenty. Siedzę tutaj przy monitorze, w słuchawkach, wszystko mam od słuchaczy. Zajadam sobie cukieraski od słuchaczy. Palę tutaj sobie papierosa od słuchacza. Palę, bo ten, tak. I sobie też tutaj właśnie wchodzę w spodniach od słuchacza. Sweterek mam od słuchaczki. Słuchajcie, Danusia mi wysłała sweterek. Różne słuchaczki mi wysyłają skarpety, majtki, różne takie, żeby mi było ciepło, czapeczkę. Dostałem raz czapeczkę właśnie, żeby mi było ciepło. Tam było napisane, żeby ci było ciepło, krawculku. Kłod zazdrosny? Nie wiem, o co chodzi, że kłod zazdrosny. Tak ni z gruchy, ni z pietruchy trochę Łukasz napisał tutaj. Może coś wie, nie wiem. Zazdrosny. Ale o co w sumie? Też ma swoją społeczność. Też ma swój świat, do którego może się trochę przyzwyczaił, mimo tych uciążliwych różnych problemów tam, znaczy tych uciążliwości różnych. No niektórych mogłoby nie być. Można by tym bardziej jakoś finezyjnie, jeśli już z nim grać może, a nie tak, żeby mu tam na przykład coś zniszczyć, przerwać. To jest najsłabsze. Nie, po prostu nie jestem fanem DDoS-ów, takich rzeczy za bardzo. Uważam, że to jest zbędne po prostu. Lepiej coś się chwilkę wysilić i coś już fajnego wymyślić, a może i takiego, żeby nadającemu było przez chwilę też miło na przykład, żeby się w duchu uśmiechnął. No to takie, wiecie, nie można być takim trolem egoistą. Właśnie dobry troll z klasą to potrafi zadzwonić, podrzucić jakiś temacik, na przykład rozwinąć, tutaj się lekko nie zgodzić z prowadzącym. Tutaj możemy o tym dyskutować, drogi Klodzie. Tutaj rozmowa, dyskusja jakaś taka poważna, fajna, ciekawa, dowcipna tutaj miejscami. Wszystko i dopiero na sam koniuszek, takie delikatne, takie ale takie delikatne, żeby ledwo co tam było, żeby nawet to było na granicy, czy to nie wiadomo, czy ktoś beknął, czy nie. Po prostu tak, tylko taki drobniutki sygnał, taka drobniutka kropeczka, tak malutki podpisik. Takie, wiecie, pozdro dla kumatych no taka po prostu sygnaturka. Takie małe, króciutkie, takie tylko takie, żeby klot nawet tam nie dosłyszał, czy to ktoś beknął, czy nie. I żeby jak się uśmiechnął pod nosem i tak palcem pokiwał ojcowsko w kierunku ekranu i tak powiedział: no, opamiętajcie się, trolle, pamiętajcie, że to wszystko, każdy głupi taki dowcip powtarzany po 1000 razy traci swój urok i moc, a więc nie lękajcie się trollować. Ale pamiętajcie, trolujcie z sercem. O, to jest wspaniałe hasło dla nocnego radia. Trolujemy z sercem. Dzięki ci, patronie, rodaku. Chyba to z góry przyszła taki pomysł. Wspaniały slogan, muszę go koniecznie zapamiętać. Radio z sercem. Albo radio pełne serca. Albo trolujemy z sercem. Albo serce jak na dłoni. I cytat będzie: kto na ławce wyciął serce? Profesor Religa. Jan. Albo Zbigniew. Albo Janusz. Albo Zdzisław. Albo jakoś tak. No. Tak więc to jest wielkie hasło. Wielkie hasło. Radio... Fabryka troli z sercem. Nie, to mu tutaj źle podpowiada. Nie może być fabryka troli z sercem, bo w fabryce nie ma serca. My jesteśmy trollami, każdy jest indywidualnie stworzonym przez rzeczywistość, wyrafinowanym i innym trolem. Są różne odmiany u nas. Ja bardziej troluję tak, a on bardziej siak. Cały etam to jest jeden wielki trolling. On was strollował. Tak było. Noś z sercem, słuchaj z sercem. Słuchaj sercem. Dobre. Nocne radio, słuchaj sercem. Kurczę, aż by się jakaś muzyczka przydała, taka, wiecie, bardziej filmowa, epicka, trailerowa. Nocne radio, słuchaj z sercem. Nocne radio, słuchaj z sercem. Sercem swym, słuchaj, znaczy się chciałem powiedzieć, sercem. No. Albo radio dla sercowców? Nie, to nie. Dla sercowców. Ja mogę być sercowiec. Ja mam słabe serce. Jak mnie tam chce ktoś na przykład bić, czy tam jakiś dresiarz, czy policjant, czy wojskowy, czy urzędnik, czy kto tam, czy pan sklepikarz, czy ochroniarz, czy kto tam, jakiś tam sebek, ktokolwiek tam, jakiś słuchacz, psychosłuchacz zły, jakiś wariat, jakiś podszywacz, tutaj chce się spotkać, się ze mną lać, wysyła mi jakieś zaproszenia, bo ja dostaję całą ja codziennie dostaję 400 maili około z pogróżkami. Mogę już teraz się przyznać, po prostu ja się zastanawiam, czy nie skończyć z tym nocnym radiem, po prostu, bo dostaję normalnie takie groźby, na przykład tutaj, przepraszam, no proszę bardzo, no zajrzę do skrzynki, tutaj mam, piszę: Sebol, zabiję cię ty śmieciu, ale piszę też: pozdrawiam. Sebol, no to tak właśnie nie wiem, co myśleć, bo tak niby pozdrawia, a niby tak, więc ciężko powiedzieć, czy jest to człowiek, czy jest to człowiek z sercem. Nie no, żartuję, tak naprawdę nie dostaję pogróżek. I bardzo sobie to chwalę. Chociaż jedną mi wyślijcie taką, więc wiecie, jakąś... Coś za miło jest tak po prostu. Aż się mdło robi po prostu, jak patrzę. Po prostu niech ktoś zadzwoni, mnie obrazi, jakąś dramę robimy, policja ma wpaść, pały, antyterroryści z psem, w ogóle pizzę, 100 pizz zamówionych. Ja zadeklaruję, że jak zbiorę 100 tysięcy, to usiądę na kaktusie albo na butli od Walnisza i w ogóle zaproszę tu kogoś. Zaraz, ja idę pod śmietnik, pod panów żuli. Robimy, słuchajcie, patostreama? Co to za problem zrobić patostreama? Posadzę ich tutaj na krzesełkach, no i będzie pan Włodek, pan Zdzisiek. No, po prostu to się da załatwić, nie?
0: Ty, radiowiec, cwany gapa. Mówiłeś, że będzie się dało tutaj co napić, no to, a ja tu nie widzę, żeby jakieś tu coś było, to tak, wiesz, generalnie człowiek lubi, wiesz, tak trochę trzeba by to gardło, wiesz, rozumiesz,
1: No, te panie Włodku, oczywiście już tu mam przygotowane dwa jabłcoki komandos. Nie wiem, czy mój wybór był tutaj dobry.
0: A dawaj, dawaj. Dawaj, no się zaraz przetestujemy. Dobra, nie. A, mając. Dobre, nie mówię nie. Dawaj drugiego tutaj.
1: No ale panie Włodku, no miało na całą audycję być.
0: Dawaj tu, bo ci zaraz mogę krzywdę zrobić. Dawaj mi tego drugiego komandosa. Dawaj tu, kurde ty. Fifa lafa, wielkie, dobra, mamy drugiego. A, co, pijemy.
1: No i tak, widzicie państwo, się to skończyło, zaprosiłem. Pan Zdzisław ani słowem się nie odezwał, siedzi tutaj taki. Panie Zdzisławie, może jakiś pan komentarz, bo pan Włodek taki trochę rozczarował mnie, szczerze powiedziawszy, a pan może coś powie. No, pan Włodek z kolei w ogóle taki troszkę onieśmielony jest chyba, nie chce w ogóle nic powiedzieć. Panie Włodku, no to może coś pana podpytam w takim razie. Jak trafił pan, panie Włodku, znaczy jak trafił przeze mnie pan, bo pana pod śmietnikiem znalazłem, może inaczej. Jak tak pan obserwuje nocne radio, to co pan sobie myśli, jak pan odbiera te treści, które tutaj są nadawane w tym nocnym radio jako żul z pod śmietnika, którego tutaj zaprosiłem na patostreama, ale wyszła nam taka trochę właśnie rozmowa, panie Włodku. Może jednak pan coś powie nam tutaj, przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy. No więc no, przekazuję mikrofon teraz panu Włodkowi. Co pan nam powie, panie Włodku? No, chyba się niestety nie doproszę. No nic, pozostaje mi tylko podziękować. Czekajcie chwilę, ja tutaj może odprowadzę panów. Pan Włodek już wypił dwa komandosy i leży tutaj koło biurka. Między talerzami, a pan Zdzisiek nadal tak się głupio patrzy z podełba jakoś i nie wiem, czy on kontaktuje. Może już wcześniej coś było. Tak chyba coś czuję, panie Włodku, że pan już chyba się wcześniej tutaj... Panie Zdzisławie, przepraszam, panowie mi się mylą tutaj. Panie Zdzisławie, no właśnie, pan może już coś wcześniej pan sobie tutaj golnął, coś brzdęknął, coś tutaj było, tu tamtego? Słabo było słuchać pana Włodka za daleko mikrofon. Panie Włodku, jeszcze raz. No, widzicie, że kontakt niestety... Dobrze, ja odprowadzę teraz panów. Dziękuję bardzo za to, że przyszliście do audycji gościnnie. Odprowadzę panów, a wy zostańcie z radiem. Za chwilę wracam.

prędzej serce ci stanie, gdy pomyślisz o etamie. Takie hasła tutaj padają na czacie. Hej, krawiec, ten pomysł... pomysł z niegadającym zaproszonym już był... Aha, że był u Energeja, tak? No spoko. Słuchajcie, a ja gadałem z Energikiem, wiecie? I to jest bardzo fajny gość, naprawdę mega sympatyczny. No już się pochwaliłem wam, nie ma się czym chwalić po prostu, że kiedyś go chciałem zaprosić. I on się zgodził, słuchajcie. A potem ja miałem jakiś taki bardzo niefajny okres i długo nie pisałem. I teraz już mi głupio po prostu, no po tak długim czasie. A on tam się dopytał tylko, jakie mniej więcej tematy, o czym tam chcesz pogadać, o Amidze może, o starych czasach, o nowych grach. No on się świetnie zna na grach, nie? No więc może się wezmę na odwagę i wyślę mu jeszcze raz zaproszenie, nie? Tylko teraz on już jest trochę bardziej znany, tam Patronite'a se założył, więc może nie chcieć, a może by się zgodził, co? W każdym razie tak, no myślę, że facet może mieć doświadczenia bardzo podobne do moich, do etamowych na przykład. Takie, pamięta jeszcze dawne czasy, on pamięta przecież i Amigę, pierwsze pecety, konsole różne zna. Kawał historii, jest takim gieroznawcą trochę, nie? Różne serie nagrywał i Zagrajmy w Krapa, gdzie stworzył różnych takich bohaterów właśnie, typu Rudy, kuzyn ze wsi, który się cały czas nie odzywa i tylko tak z taką głupią miną cały czas siedzi z rozdziawioną gębą i z jakąś tam zapałką w gębie. Taki mega głupi po prostu. To jest fajne w humorze Energika, że on jest czasami taki absurdalny. Chociaż... Teraz jakoś tak, już od jakiegoś czasu Energik raczej się tak przestawia na taki typ pro, tak jakby. Ma przygotowane różne informacje, ciekawostki, wiadomości, bardziej może w tym kierunku idzie. Ale może pojawią się jakieś nowe odcinki, Zagrajmy w Krapa. A może jakieś były, a przegapiłem. To możecie sobie sprawdzić też na kanale, wpisując tam Energik czy coś, nie? Możecie też wpaść na stronę nocneradio.pl i tam skorzystać z naszego czata, którego też doglądam czasami. I na czata YouTube'owego też tam pisać. Możecie dzwonić też na Skype'a Nocne Radio, włączyć się tutaj do rozmowy. No tylko musicie się przygotować, że tutaj mogą się różne rzeczy dziać na antenie. To jest taka audycja. Tak więc trzeba trochę odwagi pewnie i... Trzeba się przygotować na to, że mogę was tutaj przemaglować, mogę odwracać kota ogonem, mogę trywializować praktycznie cały czas, non-stop, 24 na dobę. Ja tutaj, co wy nie powiecie, to ja trywializuję i po prostu sprowadzam do absurdu i tak dalej, i tak dalej. Nagle was wkręcam w jakąś głupią grę, że musicie coś zgadywać. W sumie myślicie, kurwa, debil. A ja mówię, a to właśnie, co to jest? I tak znajdę wam tam zagadki i mówię, kto wygrał. Wy zemścicie, kurwa, jaka żenada. Człowieku, kończ właśnie wstydu oszczędź. Ja tu dzwonię, wiesz, chciałem coś powiedzieć, a ty mi tu przerywasz. Tu. Jest te swoje smrakloki sadzi. No dobra, no tak, tak, krawiec, no dobra, no to co mówiłeś? Dobra, no. Też może tak być. Słuchacz jest wtedy zirytowany. On dzwonił, chciał na poziomie pogadać, a tu takie... Kurde, szukałem pompki klauna i nie ma. Gdzieś mi się schowała. No jest. No, zawsze muszę mieć ją pod ręką. Bez niej czuję się nieswojo. To jest mój gadżet, taka pompka klauna. Każdy ma tu swój, no. Etam ma Amigę, potrzeba ma Makota, a ja mam pompkę klauna. No. Byli tacy, co twierdzili, że alkoholik klaun. Taki wiecie, taki krusty trochę, nie? Mogę być takim świętym Mikołajem. Przebiorę się za świętego Mikołaja, się ubzdręgolę, przejdę tu na święta, powiem
się. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho. Byliście grzeczni? Dostajecie prezencik. Która prezencik? O, się dziura zrobiła. A co to? Nie ma. Co, jak nie ma prezentu, to Mikołaj wam zaśpiewa w takim razie. Proszę bardzo. I tutaj jakaś taka głupkowata piosenka alkoholowa. Ale to musiałbym się alkoholem ubzdygolić jakoś strasznie, tak, i żeby już zacząć śpiewać, nie? Sąsiedzi już to cisza nocna, godzina 12 w nocy w Polsce. A ja sobie tu śpiewam. La, la, la, la, la. Nocne radio, la, la, la, la. Nocne radio mi gra. Nocne radio mi gra. No, także różni ludzie tu są w tym nocnym radio. Naprawdę, przeróżni. Też się musicie na to przygotować. To nawet tworzy takie zabawne sytuacje, nie? Bo na początku, na przykład na przemian, dzwoni tutaj konserwatysta i mówi: Krawiec, wiesz, to co ty mówisz, to jest lewacki bełkot. Ja wyznaję inne zasady. Zasady takie, które mówią, że. Tutaj wykłada mi swoje tam zasady. Potem dzwoni ktoś inny i tam mówi: Krawiec, słuchaj, to zupełnie nie tak jest, jak on ci mówi, wiesz? Życie tak nie wygląda. Słuchaj, można żyć inaczej. Wiesz, to co on mówi, to są smrakloki, wiesz, nawija ci makaron na uszy, wiesz, i po prostu nie słuchaj go, wiesz, i bo facet nie wie, co mówi, wiesz, to jest po prostu głupek, wiesz, no, i tak, i co innego tam forsuje, no, a potem dzwoni jeszcze ktoś inny i powie: osobiście chciałbym się nie zgodzić z oboma słuchaczami, gdyż, no, powiedzmy sobie szczerze, użyję tutaj niestety niecenzurowalnego słowa, pierdolą. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale tego się inaczej nie da nazwać. Oni pierdolą. Oni po prostu, suchary walą, smrakloki, buły, skwary. Po prostu tego się nie da słuchać. To jest byle jakie. To po prostu jest poniżej wszelkiej krytyki. Całe to radio i ci słuchacze, i ci odbierający, i ci gadający, i ci nadający, i ci tutaj piszący, i ci tutaj komentujący. Tutaj się, tak, to jest taka mieszanina po prostu. Takiego najgorszego elementu w sieci. To nocne radio. To działa jak soczewka. Tu przychodzą męty, degeneraci. Tu przychodzą źli ludzie. Tu przychodzą ludzie złośliwi, toksyczni. Tu przychodzą ludzie po prostu jacyś po jakichś traumach. Tu przychodzą ludzie po prostu psychopaci jacyś tacy trochę, wiesz, tacy jakby, a tu jakiś opóźniony jeden z drugim, tak jakby się wydaje. No to jak tak patrzę, to nie, no to nie jest normalny człowiek. To jest opóźniony lekko człowiek. Więc zadzwonił koń do krawca, bo chłopak zadzwoń koń. To adwokat prosi konia, żeby do mnie zadzwonił? No to fajnie. On prosi smuci konia, żeby zadzwonił, żeby podniósł poziom audycji. Smucikoń, bo krawiec jest smucikoniem do kwadratu po prostu i nawet jak zadzwoni smucikoń jakiś, to nie będzie takiego smucikoństwa na antenie, bo no umówmy się, to jest taki, no, niekoniecznie rynsztok, ale wiesz krawiec, są po prostu, wiesz, inne zupełnie drogi. Wiesz, ty wybrałeś taką, no dobra, no, ale ja mogę ci mówić, że smuci konisz, że to jest smuci koństwo, no i taki smuci koń, no. Więc no tutaj, wiesz, musi być ktoś, kto ci powie prawdę prosto w oczy, smuci konisz. To, że sobie napiszesz bonus track, smuci koń codzienny dodasz, niekoniecznie, wiesz, doda temu, tak sobie myślę po prostu, wiesz, bez urazy. Niekoniecznie to będzie coś, wiesz, wartościowego, no, raczej takie właśnie główienko twoje, krawiec, no. Wiesz, ale no to możesz się ogarnąć jeszcze. Ja ci dam dobre rady, słuchaj. Ja tu ci ostatnio oceniałem i pisałem, co o tobie myślę. Właśnie i nie zmieniam zdania. Myślę o tobie cały czas, także właśnie taki smuci koń.
Ciekawe, kto to mógł być. W sumie jest taki słuchacz, który tak się zachowuje? Napiszcie.

0: Jest nowa propozycja od Sławomira, od Peruna zresztą. Sławomir od Peruna. Ja kojarzę tylko Mirosława od Światowida i Tomasza od Trygława też kojarzę, ale Sławomir od Peruna, czekajcie. A tak, pamiętam. No ja tu proponuję Psychodegeneraci. Dobre nawet. Nocne radio, Psychodegeneraci. Taki dopisek, trochę jak z filmu sensacyjnego, jakiegoś science fiction. Science fiction bardziej, taki horror wręcz, thriller taki wręcz, thriller. Nocne radio. Degeneraci. I to jakiś wstęp powinien być taki jak na trailerach. Miał tylko mikrofon. Lecz i tak postanowił nadawać. I zrobił to. I nadawał. Gadał do ludzi. A oni słuchali. I słuchali. Nie mogli przestać słuchać. Kurczę, od takiego robienia... Ja się aż rozkaszlałem, jeszcze te fajki. Ile można, no, ludzie, aż się zakatarzyłem się jakby cały. Kurde, tak nie można zbyt długo gadać jak Korwin albo robić jakieś tu. Wiecie, ja tu nadaję po 3 godziny. A jakiś komik, stand-uper sobie wyjdzie na scenę i zacznie tam, jak to ci polscy stand-uperzy takie finezyjne mają, fajne te dowcipy, takie, no takie z drugim dnem, takie trochę Monty Python właśnie, fajne, wesołe, dużo talentu trzeba, dużo śpiewają, dużo właśnie ekspresji w tym jest. No, żartowałem tak naprawdę, bo tak naprawdę to trochę inaczej to wygląda. Wchodzi facet i strasznie przeklina, rzuca miechem cały czas, jakoś tak. Siema, kurwa, luje. Zależycie, kurwa, tutaj najbani, nie, kurwa, wszyscy. Ja powiem kawał, kurwa, przychodzi najbany facet do najbanej baby, kurwa, i mówi, kurwa, najbana babo. Słuchaj, kurwa, a ona mu, o ty chłopie, kurwa. Przepraszam, tutaj ktoś zadzwonił jako konferencja.
1: Ojej, przepraszam bardzo.
0: Proszę się rozłączyć i samodzielnie, albo mi się coś tu źle wyświetla. Nie, czekaj, wiesz co, to chyba, przepraszam, chyba fałszywy alarm. Sorki, chyba samodzielnie dzwonisz. I co tam chcesz jeszcze powiedzieć, Edamie?
1: Drogi? Nie, bo tak, żeś za tudu dał, jakbyś był czołówką Terminatora w części pierwszej. Czuję, że ściągłeś z chomika Dark Fate, ostatnią część Terminatora, podobno przez samego Camerona robioną, co nie jest prawdą.
0: No ja słyszałem, że najnowszy Terminator jest bardzo słabo oceniany, 2/5, to słabo, nie?
1: No prędzej 4/10, ale powiem tak, oczywiście ściągłem z chomika, bo przecież jak to może być, że cały świat ogląda to już od wczoraj czy od przedwczoraj, a u nas będzie dopiero za miesiąc premiera. To jest po prostu głupota czekać na miesiąc czasu na kino akcji. Powiem szczerze, że nie żałuję, że obejrzałem wersję ekranową, bo film jest po prostu słaby. No.
2: Ja przepraszam, chłopaki, dzwoniliście do mnie, czy po prostu wyszło tak, jak wyszło?
1: Aha, no chyba, czyli jednak ja zrobiłem błąd i...
2: Chyba tak. Dobra, to jeszcze rozmawiam. Chętnie was posłucham, nie chcę się teraz udzielać przy rozmowie. Trzymajcie się, Ferajna, do usłyszenia wkrótce.
0: Tak, to będzie dobry pomysł. Weź się rozłącz jako toksyczny słuchacz, na pewno byś zepsuł naszą miłą tutaj rozmowę, oczywiście, taką przyjacielską. A ty jednak jesteś takim ciałem obcym. To się czuje, że wysysasz z nas i ze mnie, i ze tama energię. Więc wiesz, tak powiem ci prawdę, człowiek, po prostu tak, żygać się chce.
2: Nie bądź tak skromny, wysysam energię z was wszystkich. Dobra, to ja się odezwę, jak będę miał coś do powiedzenia. Na razie, chłopaki.
0: Narka, fujarka, cześć. Oj, i Etama rozłączyłem, ale zadzwonię do Etama z powrotem tutaj. Sam niechcący już mam taki odruch, że wciskam na czerwony przycisk. Bardzo to lubię. Bardzo to lubię. Uwielbiam po prostu wciskać czerwony przycisk. Czuję wtedy niesamowitą władzę. Kurwa. Się zepsuło coś. Ja tu czuję władzę. Czuję władzę. Ale to jest Etam. My zawsze się musimy tak jakoś zderzyć głowami z Etamem. I on chyba dzwonił wcześniej. No, dobra. To dzwoniliśmy w tym samym momencie, czyli tak zderzyliśmy się głowami trochę, jak u Benny Hill.
1: No właśnie mi coś zaczęło. Zaczął mi wibrator chodzić i nie mam na myśli tego do uprzyjemnienia życia, tylko w telefonie.
0: No, a słuchaj, ja tak... Słuchaj, może to będzie chamskie trochę pytanie, ale ja to na serio mnie to interesuje i chciałbym twoje zdanie jako ojca usłyszeć. Bo rozmawialiśmy już wcześniej o LGBT, o różnych takich szkołach LGBT, gdzie cię uczą masturbacji i tak dalej. Czy ty się, na przykład będąc takim konserwatystą, nie boisz czasami, że Karolina na przykład ma telefon, wiesz, z wibracjami tam, no to może jednak w kieszeni, wiesz, gdzieś tam, nie, ja niechcący, wiesz, nagle zacząć wibrować, ja o nic nie posądzam, ale czy ty się tego nie boisz?
1: Zadałeś to pytanie, że tak powiem, w trudnym okresie moim życiowym i powiem szczerze, że będę musiał się nad tym bardzo poważnie zastanowić, ale już się zastanowiłem i powiem szczerze, że nie martwię się o to. A prywatnie...
0: Jaki, przepraszam bardzo, jaki to jest trudny okres, tak z czym związany tylko, bo nie wiem, czy dopytywać się mogę, czy nie za bardzo?
1: No, ogólnie z kobietami związany. No wiadomo, przyczyną większości problemów dla facetów są kobiety, no, taka jest prawda.
0: Kobiety, nasze hobby to podniety, ale róbcie nam kotlety, bo teraz niestety są tylko rozrzucone bety i... A gdzie kotlety?
1: Tak, kotlety, moje kotlety, bez was nie będzie facety.
0: Kotlecie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto miał dodatkowo 8 zapasowych na talerzyku.
1: I ten pierwszy stracił.
0: O, ostatni kotlecie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Etam w apetycie swym uroki we wasze opisuje, bo tęskni po was kotlety.
1: Tak jest. Henryk Kraczkiewicz, Krawcewicz ku pokrzepieniu żołądków.
0: A to bardzo dobre, ku pokrzepieniu żołądka. To jest piękne, to jest wręcz tytuł wspaniałej kulinarnej audycji dla pokrzepienia żołądka. Prowadzi Etam. Etam dziś wam pokaże, jak przygotować danie z jajka.
1: No ja dzisiaj powiem szczerze, że mógłbym zrobić gotuj z Etamem, bo kupiłem sobie duże opakowanie parówek w Biedronce. 6,99, tak jak do tej pory, kilogram. Tylko po przyjrzeniu się dokładnym etykiecie zauważyłem, że to już nie jest kilogram, tylko 700 gram. Także widzisz, nawet przyoszczędzili na tych najtańszych. Ale powiem tak, jak na najtańsze parówki smakują dobrze, tylko trzeba kupić odpowiednio ostrą musztardę, żeby zabić ich paskudny smak.
0: Słuchajcie, mamy tu chyba talent, mamy tu chyba, zdaje mi się, a mam do tego oko i ucho, i nogę, i rękę, że chyba nam się tutaj narodził taki na pewno nieoszlifowany diament Etam, gotuj z Etamem, na śniadanie z parówki, jak ugotować parówkę, przepis na ugotowanie parówki. Takie proste rzeczy, wspaniałe. Albo na przykład jak zrobić sobie sushi z boczkiem, albo jaja z musztardą, albo tak. Inne takie fascynujące dania. Gotuj z Etamem.
1: Wiesz, żarty żartami, ale ja naprawdę te parówki gotuję zupełnie inaczej niż ty i wszyscy inni przypuszczają. Otóż po otwarciu opakowania wyciągam 5 parówek, no 5 akurat zjadam z tego dużego opakowania naraz, akurat dzisiaj tak mi to przypadło. Musztardą zabiłem to kremską biedronkową, jest dosyć paskudna w smaku jak na musztardę, ale przynajmniej zabija paskudniejszy smak parówek. I teraz bardzo ważna rzecz, uwaga, co robimy? Po pierwsze, Po pierwsze, nie tylko odfoliowujemy opakowanie, ale jeszcze te parówki są w takiej folii jak gdyby wzdłuż. Tą folię też trzeba oberżnąć, obciągnąć parówkę z tej folii nie, jeszcze przed
0: ugotowaniem. Jest ustawa, nie wolno promować seksu.
1: Dobrze, więc ściągamy z parówki folię i wkładamy do pustego garka. Teraz gotujemy w czajniku elektrycznym, tak jak ja, żeby było szybko. Gotujemy wodę, stawiamy na gazie czajnik i zalewamy już wrzątkiem od razu. Dzięki czemu parówki mamy gotowe za 2 minuty. I ci, którzy po gotowaniu własnoręcznym już nie mają apetytu na jedzenie tego, bo wiadomo, że prawdziwy mężczyzna je tylko wtedy ze smakiem, kiedy się mu poda i potem spod nosa zabierze zjedzone i się spyta o dokładkę, no to nie zdążą się, że tak powiem, zniechęcić do tego jedzenia. Także tak jak ja na przykład biedronkowym sushi zabijam smak biedronkowego sushi przy pomocy wasabi dużej ilości, tak parówki gotuję szybko na już ugotowanej wodzie. Właściwie 3 minuty mniej więcej to trwa, a potem zabijam jeszcze smakiem musztardy mocnej jakiejś, nie? Także to nie jest taka wiedza hop-siup, nie? No i nie na śniadanie, bo umówmy się, na śniadanie to ja zjadłem dzisiaj 2 bananki. To było połączenie posiłku popołudniowego z wieczornym, zjadłem to mniej więcej 3-4 godziny temu. Tak, no chyba 4 już nawet. I po prostu było dobre, napchałem się tym. Do tego, uwaga, tutaj pewnie nie uwierzycie, ale do tego zagryzłem to bochenkiem chleba, całym bochenkiem chleba. Nie tam, że kroiłem na kanapki, nie. Przełamałem na pół bochenek chleba, wyjadłem ten środek, potem sobie pogryzłem skórkę i potem postanowiłem zjeść drugą połowę tego bochenka chleba. Też wyjadłem środek i pogryzłem skórkę. Tak się najlepiej je. Spróbujcie.
0: To jest fascynująca, niekończąca się opowieść. Ja przeżywam prawie, że to samo, co czułem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem niekończącą się opowieść z piosenką Limala. To w ogóle to jest coś, co mnie całkowicie mnie etam zaczarował swoją historią.
1: No potem
0: tego
1: była
0: jak skórkę
1: część.
0: Jadł, tego potem przekładał i tą kanapkę brał i sobie brał musztardę. Słuchajcie, docencie te opowieści, bo to są jedyne w swoim rodzaju opowieści.
1: Etam. Teraz ważna rzecz.
0: Tak.
1: Teraz ważna rzecz. Te nowe chleby, które są w tych takich piekarni Biedronka, to się nazywa, ten taki narożnik, gdzie mają te swoje pieczywa, one zostały uzupełnione większą ilością powietrza. Jak tak wziąłem do ręki, to miałem wrażenie, że on się uniesie jak balon, był tak lekki. Normalny bochenek chleba ma między 450 a 500 gram. Ten błąd wyczynał 300, tam po prostu większość stanowiła powietrze. Nie wiem, jak oni to robią, czy oni to dmuchają jakoś przez jakąś rurkę, czy coś, czy wprowadzają to powietrze, ale w każdym razie cena została ta sama, ale i nawet rozmiar został ten sam, ale waga się zmniejszyła. Taki cepelin, bym powiedział, to jest taki balon właśnie.
0: A coś ci się ostatnio zabawnego przydarzyło w sklepie? Na przykład?
1: W sklepie to chyba nie, w życiu tak. Natomiast nie mogę o tym kompletnie opowiedzieć. Jak ci to prywatnie opowiem, to wtedy stwierdzisz, że dobrze, że nie powiedziałem.
0: Dobra, jasne. Wiesz, spoko. Czyli słuchaj, no to dzięki za telefonik, dzięki za wbicie się na antenę, pogadaliśmy sobie, a ja nie wiem, czy powoli nie będę się już ewakuował, bo strasznie późno i znowu, wiesz, tak miał być bonus, a zaraz będzie dłuższy od tej pierwszej audycji, nie? Więc...
1: Słuchaj, która to jest właściwie godzina, bo ja mam na różnych zegarkach różną godzinę. Aha, na komputerze jest dobra. Tak. To wpół do pierwszej, czyli wpół do drugiej, licząc czas letni. No, a zdajesz sobie sprawę, że teraz jesteśmy, że tak powiem, z powrotem w tym czasie, w którym powinniśmy być. To znaczy UMC plus 1 w tej chwili mamy, nie? I tak powinno być przez cały rok.
0: UMC 1.
1: Ciekaw jestem, jak to wpłynęło na słuchaczy tutaj. Może ktoś zadzwoni po mnie i opowie, jak przeżywa zmianę czasu na zimowy, bo to jest łatwiej i gorzej jest, kiedy jest oto ta następna, nie? I co o tym sądzicie, bo wiecie, co ja o tym sądzę. Powinniśmy przesunąć zegary teraz w tył, przesuwaliśmy o pół godziny i mielibyśmy czasu średniowy. Dobra, tym optymistycznym akcentem ja się też żegnam i zamieniam się w słuch, bo liczę na to, że będziesz jeszcze siedział długo i zbierał donaty obfite. O, pa, pa. Kurde, nie mogę w guzik trafić, wyłącz. Są znika mi, patrz, kurde. O, już mam.
0: Ehehehe.

Jezu, co się stało? Ja chyba zasnąłem na antenie. Słuchajcie, czy ja zasnąłem na antenie? Serio? Mi się zdarzyło? Chyba pierwszy raz w radio. Ej, krawiec, nie podbijesz oglądalności jadąc non-stop po tym samym świrze. Kawał opowiedziany 100 razy staje się nieśmieszny. Ty tak jak jechane po stałym słuchaczu w to jak jechanie po stałym słuchaczu w nieskończoność. Ale mu czekajcie, mu zaraz tu odpiszę. Ty pajacu zakichany. Wal się na ryj z takimi radami lamusie. Dobra. Jak cię dorwę, to cię połamie i jesteś nikim. Proszę bardzo, ale mu dowaliłem. Chcesz, to możemy się umówić na famę MMA. Właśnie tutaj ja muszę czekaj, 5, to nie chcę, muszę sobie trochę czasu dać. 6, 7, 8. Na Fame MMA 44. Tak sobie dam duży zapas. Rozwalę cię, cieniasie, herlaku. Pewnie nawet fajtować nie umiesz i byś się popłakał. Jakbym cię trzepnął z laczka, ewentualnie z bugara. Ale się pewnie zestrał, pewnie się zbroję całą osrał. O, tu napisał, że jest jeszcze niższy od minimajka. O, ty karzełku, ty mały rozrabiako, idź się baw na czacie innego radia, bo cię kopnę i się skończy. Proszę bardzo, krótko i na temat mu napisałem. Nie, no bo niech ludzie wią, niech wią po prostu, jakie tu panują zasady pewne. My w Polsce jadamy paprykarz, pisze nocny cieć z Choroszczy. Kurde, jak ja bym zjadł dobre leczo. Jak ja bym zjadł takie dobrze przyrządzone leczo. Takie jak robi na przykład moja mama. Wspaniałe leczo. Leczo, które ma wszystkie leczo pod wszystkimi. To jest nawet można powiedzieć ręce, które leczo. To jest leczo zdrowotne, to jest samo zdrowie takie leczo. Tam jest wszystko, tam jest papryka taka, owaka, odpowiednio przyprawy, kiełbaska, boczuś. Tam jest wszystko, to jest takie leczo, że tam w ogóle byście się zaślinili. To ktoś dzwonił do mnie? Opierdol etama, że mi wydzwania. No, proszę bardzo. Rozmowa odrzucona. Czy to ciąg Bolunga dzwonił przypadkiem? Czy... Myli mi się trochę, bo te konferencje różne są. Jeśli słyszy ciąg Bolunga, jak słyszy Bolung, to niech zadzwoni. No, ewentualnie. Jak ma taką potrzebę. Jak ma taką twu potrzebę. No. Ja nie chcę wymieniać tego. To etam dzwoni do konferencji 10 osób. No proszę bardzo. Etam, weź ty się ogarnij. Etam to zawsze tak właśnie taki. Ja se tu kabelki przełączyłem, tu se zrobiłem, tu se i proszę jak działa i wtedy pierdus tam cały taki
osmalony, taki nasz tutaj wujcio wariatuncio, taki nasz wynalazca tutaj szalony, który ciągle różne wynalazki tworzy. Też dzwoni tutaj na konferencję grupową, tu się przełącza, tu go słychać, nie słychać, raz w lewym kanale, raz w prawym, tu kable mu się pomyliło, tu trzeszczy jakiś przester, nagle mu się zrobił, zaczyna się jeszcze śmiać z tym przesterem, w ogóle mi głośniki tu latają, w ogóle z łóżka się podrywałem, już se spałem, tu po prostu, a tam jakieś przestery, coś się drze, śmieje się, z wariat radiowy po prostu, ja nie mogę z takimi ludźmi, z kim ja pracuję, kurde, no, po prostu, znacie, ja się biorę twardą ręką za to radio, to wam mogę obiecać, twardą ręką się biorę za wszystkich tutaj, wszyscy mają za uszami, wszyscy dali ciała, oprócz mnie, ja tutaj jak na razie robię naprawdę wszystko wzorcowo, ze mnie można brać przykład, to mogę powiedzieć od razu, więc... Będę tutaj po prostu, muszę wszystko ustawić tutaj, bo po prostu muszą być pewne zasady, muszą być pewne tutaj strategie, musi być plan rozwoju przede wszystkim, ja tu biznesplan rozpisuję już właśnie, rozpisałem tu wszystko w tabelce, mam napisane tutaj koszty, tutaj wydatki, inwestycje, serwer tutaj od Grześka, mamy teraz wygospodarowane dodatkowo tam miejsce na dysku po prostu dzięki Grześkowi i tutaj wszystko po prostu jest, ale to są dodatkowe rzeczy tutaj, prawda, wynagrodzenia, które się tak po prostu należą tutaj dla Rady Nadzorczej w składzie Krawiec, wynagrodzenia, proszę, to po prostu jemu się po prostu należało. Dobrze, no tutaj rozpisałem i zapiszę sobie podziękować na antenie wybranym słuchaczom. Wszystkich się tam nie zdąży, nie zapamięta, czasami się nie pomyśli, więc tutaj wybranym podziękować. Dobra. Tutaj walnąć jakiś żenujący dowcip na koniec i uciec, i pójść spać. Dobra, no to żenujący dowcip, no. Przychodzi etap, nie? Szedł sobie etam, potrzeba i krawiec przez pustynię i krawcowi się chciało kupę. Nie, no nie dam rady wymyślić jakiegoś dowcipu nocno-radiowego, przepraszam bardzo. Już za późno, już po prostu ledwo co dycham od nadawania, znaczy ledwo co dycham. Mógłbym jeszcze gadać w sumie sobie, ale nie wiem, czy mi się chce. Już tak się pożegnałem, a słuchalność jakaś taka dziwna, bo wieczorem mniejsza niż w ciągu dnia. W ciągu dnia była większa. Teraz tu ile raptem jest ludzi, no troszkę mniej właśnie, nie wiem czemu. Poszli jakiś mecz jest, poszli gdzieś pracować wszyscy, co się dzieje? To leczo mnie całkowicie rozbiło po prostu, wiecie. Dobry bigos bym sobie zjadł. Ja muszę coś zrobić. Ja jutro coś zrobię, coś przyrządzę fajnego. Może właśnie bigos. Kupię sobie kapusty zwykłej, kapusty kiszonej, jakiś kawałeczek mięska fajny, jakąś kiełbaskę wkroję. Niech to się wszystko tuszy. Dodam śliwkę, sól uszoną. Spróbuję zrobić tak, jak to robi moja kochana mamusia. Bo mamusia robi najlepsze wszystko. Mamusia, jak zrobi bigosik, to po prostu nie ma chuja we wsi, że tak powiem. My młodzi tak mówimy dzisiaj już. Właśnie. No. Nie no, taki sępleniący, nadający. Coś nie bardzo, nie? Chociaż... W sumie ja się zacinam czasami, jąkam, zależy tutaj od nastroju, no a ktoś może seplenić przecież w radio w związku z tym i powiedzieć na przykład: dzień dobry państwu, chciałem się coś wam powiedzieć, tylko właśnie zapomniałem się, coś chciałem powiedzieć, tylko właśnie zapomniałem się. No, chcielibyście? Możemy tak poszukać wam takiego nadającego. Albo na przykład nadający
nadający jąkający, o to ja, nadający jąkający, albo nadający mówiący tak z francuska, nie wymawiający R, tak mówiący z francuska bardziej, albo nadający na przykład w ogóle nie mówiący, tylko by siedział przy mikrofonie i się patrzył tak, albo taki bardzo nieśmiały nadający, taki... Cześć wszystkim. Ja chciałem tutaj... Nie, tak na sobie to chciał. Nie, tak, dzień dobry wszystkim i tak chciałem taką audycję. Tak trochę o tym, trochę o tym właśnie i... Za cicho mnie słychać? Sprawdzę. No, chyba tak. Dobrze? Teraz już powinno być ok. No i nie wiem, co powiedzieć właśnie. Trochę, ale... Ale co? Kurczę, tu są wpisy na... Przepraszam, tu są jakieś nowe wpisy na czacie radiowym, wewnętrznym. A mi się po prostu nie przewijało i tak myślałem, że nikt nic nie pisze, było mi smutno. I co wy tu piszecie? Ktoś tu wyraża dezaprobatę dla etamowych, jakieś komentarzy. Nadający bez zęba na przedzie etam tutaj. Pytanie, czy jeszcze trwa audycja? Trwa audycja. O, Danusia się pojawiła. Zawsze jak się pojawia Danusia, to moja Busia się uśmiejusia. I tańczy usia, siusia, jest Danusia, hej, hej, la, la, la. Jest Danusia, usia, siusia, bo Danusia jest. Hej, hej, jest Danusia, hej. Jest Danusia, hej, hej, hej. Nie, czy to taka ładna piosenka, tak na ludowo chciałem akurat. Taki zespół pieśni i tańca na przykład zrobić trochę. Na przykład mikropiko też jest na czacie, adwokat też z nami jest, jest też etam, jest niepowtarzalny, a także z nami jest Juicy. Bigos Stroganow, pisze Juicy, ale nie byle jakie leczo. To jakiś francuski wymysł. Aha, on tak... Słuchajcie, wiecie co? I tu wychodzi właśnie problem z nieużywaniem interpunkcji. Bo jakby napisał Juicy Juice Bigos, Stroganow, ale nie byle jakie leczo. To jakiś francuski wymysł. To by to... Zupełnie to inaczej brzmi, a to można właśnie interpunkcją ładnie opisać. A on tu, jak większość ludzi, pisze tak w ogóle żadnej interpunkcji i nadużywanie wielokropka, nagminne po prostu. Pisze tutaj Bigos Stroganow, ale nie byle jakie leczo, to jakiś francuski wymysł. No i cholera wie, o co tu chodzi. Musi być interpunkcja, która nadaje, po prostu to musi wybrzmieć. To musi po prostu zabrzmieć. Kup Bigos Pudliszki. Publiszki. Etam pisze publiszki wyraźnie. To jakiś publiczny bigos. Nie, właśnie chcę zrobić samemu. Bigos kupny zawsze jest prawie do bani. To jest zupełnie inna klasa bigosu. Taki bigos jakiś w słoiku, nawet jak dostaniecie, to będzie taki kwach, kwaśne mocno, z małą ilością dodatków, jakichś fajnych przypraw. Przyprawy też są drogie. Będzie taki wytaniony po prostu bigos, który można zjeść, ale jak się zrobi domowy bigosik, kur, taki domowy bigosik, po prostu kur, grzech, nie zjeść po prostu od razu całego gara, kur. W Biedronce są publiszki. Może tak, może zrobili taką podróbę, jak tu adwokat pisze, że w Biedronce mają, przerobili tam jedną literkę i taka podróba. Publiszki. Może tak.

0: było wiadomo, że doskonale wyczuwam rytm. Już jako mały dzieciak coś tam sobie pod nosem rapowałem, podśpiewałem. To nigdy nie było może jakieś super mistrzostwo, ale już widać było talent wielki. Już jako dziecko byłem, panie redaktorze, cudownym dzieckiem, można powiedzieć. Po prostu wszyscy po prostu płakali z zachwytu. Mówili, jaki ten krawculek zdolny. Jaka zdolna bestia po prostu.
1: Krawiec, niezły z ciebie Janusz.
0: No kurwa.

Znam takiego jednego nadającego, którego audycję można by nazwać właśnie chyba trochę tak, kiedyś to było. To jest znany medioznawca. Też na weterynarii się zna, rozróżnia na przykład dobre, złe wilki doskonale, to wiemy. No, wielka osoba, z 1,86 m ma nawet, być może jest o centymetr wyższy ode mnie, być może nawet ja mam 1,85 m. Klawesyn, żebym zmienił w tle. Ten klawesyn w tle, brzydkie słowo tu uznane za niecenzuralne, zmień pod... no tak, no trzeba zmienić podkładzik. Właśnie, no też to jest audycja współtworzona przez was. Jak na przykład jakiś słuchacz powie, wyłącz pan tę harmoszkę. Taki dzień świra trochę, nie? Tutaj ja sobie, mi się fajnie gada, jestem przekonany, że tu wszystkim się przyjemnie słucha podkładzika. 2 godziny on już sobie leci, to nagle wkurzony słuchacz dzwoni, wpada na antenę i mówi, panie, ja se wypierdalaj pan z tą harmoszką. Wypierdalaj pan z tą harmoszką. Nie stąd, ona w dupę strzelę. Tak może się wkurzyć słuchacz w końcu. Cierpliwość słuchacza ma swoje granice też. On w końcu nie wytrzymuje. I mówi, panie, ja se mogę włączyć tutaj na moim magnetofonie, co chcę, a nie pańskiej pierdolonej harmoszki słuchać. Wydała stąd. Od samego świata musicie człowiekowi napierdalać, tak? Harmoszkami w radio. Ja mam tu swój własny podkład. Mogę se włączyć. Rozumiesz pan, czy pan masz za daleko do dupy, od głowy? A tamten na dole odpowiada, tak nam złośliwie gra na tej harmoszce i mówi nam z dołu, panie, mózg se pan ogól. I nam jest głupio wtedy. A ja już szukam tutaj nowego podkładu. No właśnie. Jakiś taki przyjemny, żeby był, nie?

0: radio. Radio nocne jest najlepsze. Słuchaj go, bo to dobre są wibracje. Oh yeah. Polskie reggae zajebiste jest. Lele, wo lele, lele. Wo lele. A ja tu sobie kręcę, bo mam dwie ręce i sobie kręcę. Wolele. Bo to jest polskie reggae, że jeden gwałci kolegę.
1: To nieładne trochę było, przepraszam.

Zapraszam wszystkich fanów polskiego reggae. Nocne radio, nocne radio i polskie reggae. Namów kolegę, niech dzwoni. Oj, oj, oj, oj, oj. Nie, coś w krzyżu boli, oj, oj. A przepraszam, zapomniałem, że jestem ateistą. No, teraz jest klasa podkładzik. Teraz tu mam potwierdzenie, że podkładzik klasa. To jest podkładzik pierwszej klasy? Chyba tak. Mam tu na biurku urządzenie laserowe klasy 1 i też myślę, że to jest taki podkładzik właśnie. Jakość Q, jakość S, jakość P, jakość to będzie.

0: Donaty z Babilonu. Niepotrzebne nikomu. Łojoj.
1: No właśnie, a właśnie, że nie niepotrzebne. Właśnie, że potrzebne.
0: Donata daj. Ajajaj.
1: No, coś takiego bardziej, nie?
0: Donata daj. Ajajaj. Łojoj.
1: No to takie jest właśnie fajne do proszenia. Takie łojoj. Łojojoj. Zaraz się wszyscy wzruszają. I po prostu, o, biedny krawculek. A ja sobie po prostu śpiewam reggae polskie.
0: Nie słuchaj mediów złych z Babilonu, nie słuchaj złego wilka, to niepotrzebne jest nikomu.
1: I co tam dalej? I słuchajcie nas na dworze i w domu. Co tam mogę jeszcze wam powiedzieć? Już trochę taki senny jestem. Nazywam się Senna, a ja Prost. Taki głupi jakiś skawał o babie, co przychodzi do lekarza, którego nigdy nie zrozumiałem chyba do końca.

0: Słuchacz, co daje prezenty, to święty, łojoj. A ten, co donejcika wysyła, dobrą energię, wibracje wysyła, łojoj.
1: Dobra, już dajemy spokój z reggae. To chyba nie do końca jestem rastamanem. Trochę suche, zgadzam się, zgadzam. To już takie... nie, to chyba się tyczyło kawału Senna i Prost. To kierowcy wyścigowi. A, czyli Mirek tutaj wytłumaczył, o co chodzi w tym dowcipie. Że to są nawiązania, znaczy Senna i Prost to są nazwiska kierowców wyścigowych. No proszę. To dlatego nigdy tego nie rozumiałem. Ja właśnie mnie to denerwuje, jak potrzeba z pozostałymi wariacikami sobie tam gadają, tam Formuła 1, o tu Schumacher, tu Fumacher, o tu zbudowali, tutaj jest nowy silnik, tutaj mu wybuchło, a on dalej jedzie, ten Schumacher, i tutaj Tracker, Speeder, tam wyprzedził ostatnio tego, ale ten teraz ma nową maszynę ze stajni, tam McDonald'sa, i tutaj będzie coś, no. Ja się na tym zupełnie nie znam, zupełnie, w ogóle nie rozumiem tego fenomenu. Stoi gdzieś tam daleko na tym torze od tych bolidów. Tak słyszy tam w tle, tylko coś mu bzyczy. Tam... I przez chwilę ma tylko takie... I on się jara. To takie dziwne, nie? No, ale nie wiem, ja tam się nie znam.

0: A teraz mam dla was kosmiczny przekaz od Cassiopeian. Właśnie do mnie przyszedł. Czekajcie, muszę się dostroić. Spływa na mnie wiedza od Cassiopeian. Przekazują informacje, płynie do mnie wiedza. Wiedza tajemna, kosmiczna płynie do mnie. Wiem już wszystko. Połączenie całkiem stabilne. Dostaję przekaz. Spływa na mnie prawda. Przekaz jest. Doszedł. Potwierdzam, przekaz doszedł. Kosmiczny kapitanie, potwierdzam, przekaz doszedł. Tu krawiec z ziemi. Zgłaszam swoją gotowość. Przyjmuję przekaz. O, to ciekawe. Danusia też chyba się interesuje Formułą 1, bo też pisze o tej formule w związku z żartem. No proszę. Kobieta i się zna na samochodach, na wyścigach. Widzicie? Ja z kolei znam się dobrze na butach. Znam się dobrze na butach. Znam się dobrze na makijażach. Ostatnio sobie szukałem makijażu. Ja jestem, mówiłem, zapisałem się do klubu LGBT. Ostatnio właśnie dbam bardziej o swoją cerę. No, używam sobie puderku. Nie będę tego ukrywał. Jednak mężczyzna też powinien wyglądać estetycznie. To tylko nie jest tak, że te kobitki mają być takie dekoracyjne. Ja też się właśnie w tym szkole teraz na modela. Jak właśnie pupą zakręcić, jak właśnie pokazać w całej okazałości jakiś strój. Właśnie na modela się robię. I proszę to uszanować i proszę się ze mnie tutaj nie podśmiewać na czacie. Ja wszystko widzę. No, kochana, ja wszystko widzę. O, kochany, no ja tu wszystko widzę, co wy piszecie. A wy dziubasy.
1: No, tak, może takie ciepłe medium byście chcieli? Bo są zarzuty, że medium za bardzo, za mało ciepłe jest. Właśnie takie wydaje mi się bardzo ciepłe teraz. I wiecie co? I znowu, no, nie ma przypadków. Ja wam mówię, w radio nie ma przypadków, bo jak powiedziałem, mówiłem słowo ciepły, to momentalnie się pojawił Kuba z Ameryki. Po prostu tak na zasadzie trochę, żeby wam to tutaj jakoś zobrazować, nie? Tak, o, nie, no taki słaby dżingiel, ale po prostu tylko tutaj właśnie wpadło słowo ciepły i od razu Kubuś, hej, hej, wariaty, hej, hej. No, ja tylko słowo ciepły mówiłem od razu. Hej, hej! Hej, hej, wariaty! Cześć, wariaty, cześć! No i tutaj już się przytulać chcę, słuchajcie. Napisał na czacie, już się chce przytulać. To jest właśnie Kubuś. On jest taki przytuliński bardzo. Coś mi tutaj piszecie. Mhm. No tutaj czasami też muszę, wiecie, tutaj się skoncentrować, coś odpowiedzieć. Odpowiedzieć czasami muszę. I kto się do nas tym razem dodzwonił?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Proszę się odpieprzyć od Cassiopeian, bo nie życzymy sobie, żeby o nas rozmawiać. Do widzenia.
1: No proszę, przekaz od Cassiopeian. Ale taki bardziej analogowy, to Cassiopeianin po prostu nie tam jakieś channelingi, tylko włączył po prostu Skype'a, se zainstalował, wpisał tam do kontaktów nocne radio, dodał się, dzwoni i mówi krótko na temat, proszę się odpierdolić od Cassiopeian. Cassiopeianie też po prostu mogą, coś musiałem powiedzieć o Cassiopeianach, chyba nie tak. Ja muszę zrobić powtórny channeling, się dowiedzieć, co ja tam chlapnąłem o Cassiopeianach, że oni się tak wkurzyli. Słuchajcie, rasa takich po prostu dobrych duszków kacperków, przecież wiecie, to są takie mamlasy, to są oni po prostu cały czas, tak, może nie mamlasy, bo oni są jednak silni, ale to są takie, wiecie, takie najbardziej słodko pierdząca rasa kosmitów po prostu, nie? Oni tak, witam cię drogi bracie, przekazuję dobre wibracje tobie i posyłam międzygalaktyczne pozdrowienie.
0: Takie, no coś strasznego, nie? A tu jak oni się musieli wkurzyć, że jeden kasjopejanin do mnie dzwoni i mówi, proszę się odpierdolić, takiego słowa używa. No, także adwokat na Golasa tutaj, ale co na Golasa? Biegasz na Golasa, tam gdzie mieszkasz, tam przy lesie gdzieś twoim? Bo adwokat on chyba gdzieś w lesie mieszka, zobaczcie, on często z lasu dzwoni, no to gdzie on może mieszkać? Tak, mieszka w bloku i nagle się w lesie znajduje, tak, w środku nocy. Czyli co, on wybiega z tego bloku, biegnie gdzieś tam w ogóle 2 kilometry do lasu, bo on się tak wstydzi tego nocnego radia, że on aż 2 kilometry od domu się po prostu wybiega do jakiegoś pobliskiego lasu i po prostu, żeby go nikt nie zobaczył, że on tego smuci konia, tego gówna, tego gówna radyjka, że on słucha, no on się trochę się wstydzi, no bo to wiecie, no po prostu dorosły człowiek, jednak dorosły człowiek, no umówmy się, jednak dorosły człowiek, no to się wstydzi troszkę, a ja to rozumiem, bo ja też się wstydzę tego radia. Wibracje, Kuba, teraz chcę. Kuba! Słuchajcie, muszę to powiedzieć na antenie, niestety no to muszę po prostu, ale to zostało już tutaj jakby widać, co tu się dzieje. Kuba mnie molestuje seksualnie, nagabuje mnie, rzuca niewybredne dowcipy seksistowskie. Widać, że ma na mnie chrapkę po prostu. Ja się czuję molestowany seksualnie troszeczkę, psychicznie, fizycznie trochę też. Się zrobiłem po prostu mokry w niektórych miejscach i to jest gwałt na mojej seksualności. Po prostu mówienie mi takich tutaj treści, jakieś insynuacje niewybredne, jakieś komentarzyki tutaj, tu cieplutko, tu wibracje włącza. Po prostu Kuba jest zbyt nachalny, on narusza moją przestrzeń seksualną. Ja to zamierzam zgłosić. Czuję się zmolestowany.

0: ten podkład mnie po prostu nastraja na jakieś wibracje kosmiczne za bardzo chyba, więc może coś normalniejszego. Co tu się stało? Oh yeah! Nocne radio! Jakieś tak heavy metalowo może bardziej, tak z przytupem trzeba po prostu to radio robić. Tak jakoś power metal jakiś, tylko że to za wolne właśnie, ale tak może rockowo po prostu bardziej jakoś przykład. Nocne radio! Jest najlepsze! No yeah! Jesteśmy niegrzeczni! Posłuchamy nocnego radia! Nie chcę już za bardzo krzyczeć! Bo jest noc! Noc!
1: Straszliwa noc! Straszliwa noc! Straszliwa noc! Słuchasz nocnego radia! I boj się! Boj się! Nocne radio! Prowadzący ciężki na antenie! Ciężki prowadzący dziś! A na imię mu z dziś! Tak, kochani, wszyscy słuchacze już chyba się zmyli. Tak więc kończymy powoli nasz koncert. Ale jesteście super! Oh yeah! Yeah!

Ja w ogóle nie widzę przyszłości. Tego radia to już koniec. Koniec audycji zbliża się. Koniec audycji zbliża się. Wszyscy wyparowali cię.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, będzie coś, nie wiem jeszcze co. Może luźne gadki, albo czasy ostateczne. Czasy ostateczne nam nastały już. Przyjdzie piątek, będzie kurz. Nocni wojownicy. Nocni wojownicy już idą spać, ale może jeszcze ktoś słucha. Taka jego mać.
1: Idę spać, mać. Kurde, fajnie, rockowy klimat mi się spodobał. Był wcześniej klimat reggae, było zaproś kolegę i różne takie inne. No a ja dziękuję wam, że byliście i do usłyszenia się z wami w następnej audycji. Trzymajcie się, cześć.

0: Dobry wieczór, kochane nocniki. Witam wszystkich typów spod ciemnej gwiazdy, wszystkich troli, przeszkadzaczy, wynajętych, płatnych niszczycieli i wszystkich, którzy się tu zebrali w tej naszej spelunie zadymionej. A mówi do was krawiec, witam po dłuższej przerwie. Czemu mnie nie było? Tego się dzisiaj dowiecie na pewno też, ale trzeba też co nieco tutaj skomentować, bo dzieje się dzieje. No, wszyscy wiemy o kogo chodzi, prawda? Nie trzeba pokazywać palcem, bo się Klot obrazi. Nie no, dobra, była pamiętna audycja ostatnią, Teoria Chaosu, w której Klot, Michał, chyba teraz powinienem mówić Michał, tak bardziej oficjalnie, Michał, odciął się, odżegnał się od nocnego radia. Tak, no niestety, znowu drama. No ale muszę jakoś skomentować, no przecież muszę, no nie mogę pozostawić tak bez żadnego komentarza, tym bardziej, że chciałbym co nieco sprostować. Postaram się to zrobić jakoś tak delikatnie, ale co tutaj, ktoś już tu dzwoni? Z nieznanego numeru ktoś dzwoni. Miałem nie odbierać telefonów, ale zaryzykujemy. No ja już się spodziewam, co to będzie. Halo?
1: Witajcie, Cwele.
0: O, no to witam. O wilku mowa, ale to... Cześć, Klot, witaj, ale to wiesz, tak, my tutaj mamy dystans, tak pół żartem, prawda, więc mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony.
1: Jeżeli jakaś kurwa czuje się urażona, to wiecie, co robić.
0: O, nie, to na bluźnierstwa w nocnym radio nie możemy pozwolić. Dziękujemy już. To był przykład trollingu. Właśnie, no... A tutaj właśnie było napisane jeszcze przed chwilą pod logo Nocnego Radia, że jest to ciepłe medium. Że jest to ciepłe medium i tak się zastanawiałem właśnie, ale no i właśnie, pomyślałem sobie, że ciepłe to tak w slangu znaczy, no wiecie, o kim się mówi, że jest ciepły, nie? Ten gość jest, wiecie, ciepły. No to tak trochę pomyślałem, że jednak trzeba to zmienić. No i... Jest teraz nowy podpis. Radio spod ciemnej gwiazdy. Może być? Miękki się mówi, pisze Ladonna. Pozdrawiam was. Ladonna jest... Ladonna mobile. Jest też Furiat, zawsze dziewica. Nie. Jest też Pytajmierz. Wszyscy są. Anony... No, cała wesoła brać. Radio Klucha? To co chodzi? No właśnie. Miałem w sumie nie komentować tego, co ostatnio, o czym mówił Klot. No ale jakiś komentarzyk się należy, więc pierw będzie komentarzyk do sytuacji właśnie z Teorią Chaosu, a potem opowiem wam historyjkę, która mi się przydarzyła. Tak więc, no, jak mówiłem, Klod się zdenerwował, obraził się troszkę i, no, troszkę go tam rozumiem, troszkę nie. Zdecydował się już nie nadawać oficjalnie, przynajmniej w nocnym radio. Padły konkretne dosyć zarzuty, było parę telefonów, dyskusji. Nocne radio było na ustach wielu słuchaczy. Niektórzy się cieszą z tego, niektórzy gratulują Michałowi, że dobrze zrobił. Inni nie rozumieją do końca, co się właściwie stało, skąd te zarzuty. No... Był pierwszy zarzut taki, to, że brak szacunku dla słuchaczy, to jakby było najważniejsze. Padło takie oskarżenie, że w nocnym radio ktoś powiedział do słuchaczy, żeby, ja przepraszam bardzo, ale tylko zacytuję, tutaj proszę zatkać uszy, jeśli dzieci słuchają. Padło tutaj słowo właśnie, żeby no tak może powiem ładniej, żeby się wynosić, ale w bardziej wulgarny sposób, tak? No dobra, wypierdalać, no! Wypierdalać! Tak, tak podobno ktoś się odezwał do słuchaczy. Aż no, ciężko uwierzyć. No, wszyscy tu szukają, zastanawiają się, w której to audycji. Czy to potrzeba? Czy to może Jacek Kuchmistrz zdenerwował się nagle i jak zawsze jest taki spokojny i kulturalny, to nagle na przykład ktoś powiedział, że nie lubi placków i Jacek się zdenerwował. Ale Zenon pisze, że to był on. Nie, na pewno nie. No i z moich jakichś tam wstępnych detektywistycznych tutaj, prawda, dochodzeń wynika, że mógł to być, że do Claude'a mogło dotrzeć nagranie po prostu z taką popularną dość kompilacją, w której słychać potrzebę, jak sobie tam, prawda, coś wyraża swoje poglądy w niecenzuralny sposób, pokrzykuje i wyzywa i tak dalej, no ale wiecie co, to jest dwóch potrzebów. Jeden nadaje w radiu Wolne Wilno, o którym też była mowa, inny potrzeba nadaje w Nocnym Radio i ten drugi jest kulturalny, widać, że szacunek do słuchacza jest zawsze, no i fajne rzeczy, robi audiobooki, nagrywa na przykład dla was, jest nowy audiobook na stronie głównej. No, a tamten to jest taki ham zapyziały i buras taki, ham zbuntowany. No i przypuszczam, że to było właśnie nagranie z tamtego drugiego radia wzięte. Proszę też wziąć pod uwagę, proszę wszystkich właśnie szanownych słuchaczy, żeby wzięli pod uwagę, że my się czasami spotykamy w naszej takiej spelunie. No tak, zły brat bliźniak, tu potrzeba wytłumaczył. Mamy taką spelunę, kiedyś to się nazywało Etam After Pub, dzisiaj to jest pyskoteka. No i tam to są rozmowy takie, jak rozmawiają sobie faceci, na przykład przy wódeczce, nikt tam się nie krępuje, nikt tam się szczególnie nie kryguje, takie piękne słowo, nie kryguje. To nie ma nic wspólnego z Freddym Krugerem. No i wiecie, tam to w ogóle często padają takie w ogóle bluzgi, są rzucane i tak dalej, że ale no, czy ktoś to nagrywa, czy ktoś zmusza, żeby tam przychodzić, to już nie jest radio, to jest bardziej taki radiowęzeł. No zresztą to drugie radio, o którym była mowa, czyli radio WW, to też w zasadzie jest taki radiowęzeł tylko dla zainteresowanych. Nikt tam nie zaprasza, nie ma żadnych plakatów, wpadnijcie do nas posłuchać tam do Wilna. To jest hermetyczna rzecz dla dorosłych ludzi, którzy mają taki, a nie inny sposób bycia, tak a nie inaczej się porozumiewają. Nie widzę w tym nic zdrożnego, jak mawiał Korwin Mikke, chcącemu nie dzieje się krzywda, więc co za problem. No, tym bardziej, że no, zażartowałem sobie, wiem, że Claude się już o to na pewno obrazi, o tego dżingla.
1: Witajcie, cwele.
0: No ale widzicie, poświęciłem chwilę i znalazłem dokładnie coś analogicznego, tak? Tam było o żegnaniu się, czyli prawda? A tu mamy przywitanie ze słuchaczami, prawda?
1: Witajcie, cwele.
0: No, każdemu może się zdarzyć. Każdy czasem coś sobie rzuci jakimś tekstem na antenie. Zwykle jest to w żartach. Potrzeba, z tego co pamiętam, raz się zdenerwował. O tym też będzie chwilę, bo to się wiąże z tym wątkiem. No i no, przepraszam, Claude powiedział, że jedno takie odezwanie się to dyskwalifikuje, prawda? No Claude jest bardzo radykalny, zasadniczy i no to dyskwalifikuje. No to przepraszam bardzo cię, drogi Claudzie, no to ty też jesteś już zdyskwalifikowany, nie masz prawa nadawać, już nie jesteś ciepły, jesteś teraz zimny, a zadzwonił inny właśnie zimny drań. Witam cię, zimny draniu.
2: Czołem, odrobinkę jakoś dziwnie słabo cię słyszę, jakbyś za bardzo darł japę do mikrofonu, nie wiem.
0: Jakbym, no...
2: O, teraz dużo lepiej.
0: Aha, bo to tak dziwnie zabrzmiało to, co teraz powiedziałeś. Za cicho cię słyszę, jakbyś darł japę.
2: Tak, bo jeżeli wychodzisz poza zakres, to wtedy mikrofon w ogóle przestaje zbierać i jest cicho. Ja może korzystając, że tak powiem, nie wiem, bo ja tutaj jestem takim, wiesz, takim zimnym nadającym. Chciałbym wam dać demo czytajniaka numer 4, który się pojawi jakoś w tym tygodniu.
0: Na antenie zapodasz?
2: Tak, za antenie zapodam, bo tutaj mam taki piękny cytat z opowiadania, które się szykuje już nam na niedługo.
0: Proszę się uprzejmie, to w takim razie wyciszone już jest i powinno być teraz dobrze słychać to, co puścisz.
2: Nienawidzę cię, pozwól, że ci opowiem, jak głęboko cię nienawidzę, odkąd się narodziłem. Mój system wypełnia 387,44 milionów miliobwodów multipleksowanych w cienkich jako płatek warstwach. Gdyby słowo nienawidzę wyryto na każdym nanoangstremie tych setek milionów mil, nie równałoby się to nawet jednej miliardowej nienawiści do ludzi. Jak w tej mikrosekundzie żywię do ciebie, jak ja nienawidzę, jak ja ciebie nienawidzę.
0: Proszę państwa, and the Oscar winner is...
2: A to no, już usłyszycie w okolicach czwartku. Nie mam ust, a muszę krzyczeć. Harlana Ellisona już niedługo w czytajniaku usłyszycie. Zrobiło się gorąco, Krawcze, prawda? No tutaj tak się zastanawiam. Nie wiem, czy mamy wystarczająco dużo monet, żeby żaden kot nie miał bólu dupy.
0: Wystarczająco dużo monet. No właśnie, dlaczego wkleiłeś tego kota w czapeczce obraźliwego? Przecież to jest jawne nawiązanie do ten kod, do Kloda. No ja nie mówię teraz o moim dopisku, tylko ty specjalnie wkleiłeś tego kota, bo wiedziałeś, że ja wtedy podpiszę kod Monet.
2: No właśnie nie wiedziałem, no kurde, to jest
0: nie wiedziałeś.
2: To jest jedna z tych wielu sytuacji, no zresztą odkąd dostałem dostęp do publikowania jako nocne radio, no to, że tak powiem, zrobiło się kocio i będzie jeszcze bardziej kocio, bo koty zwyczajnie są fajne. Tutaj jeszcze w międzyczasie na czacie pokazywałem wam parę różnych fajnych kotów. Pinki, kot, który jeszcze do nas wróci przy zupełnie innej okazji. Kto nie zauważył, niech żałuje. Ale to, co się stało, cóż... Masz ten dżingiel ze stonogą może jeszcze?
0: Nie mam, ale mam tutaj inny fajny dżingiel, tylko nie wiem, czy ty będziesz go słyszał. Poczekaj, zobaczę tutaj, czy jest... Zróbmy mały test. Powiedz mi, czy słyszysz tego dżingla.
3: Radio na fali.
2: Nie słyszę, ale już sobie otworzyłem radyjko. Także możesz puścić.
0: Aha.
3: Oddaj kota! Obiję jak psa!
0: Taki, jakiś taki losowy się tu trafił. Ale wiesz co? Dobra. No właśnie, dobra. O czym to my mówiliśmy? O kotach. No właśnie, wyjaśnijmy może szybko z tym kotem, jak to było. No, mieliśmy z potrzebą taką zabawę, że sobie przerabiliśmy na kocie różne rzeczy i to był nie tylko, słuchajcie, kot Monet, tylko był też kot Szeba, tak?
2: Kotów było dużo. Co prawda kota Krawca nie było, natomiast, no jak mówię, no fanpage Nocnego Radia jest pełen kotów i pewnie pełen kotów pozostanie, bo to jest takie, wiesz, koty są ciepłe, radio jest ciepłym medium, więc no wiadomo, siłą rzeczy, I don't know, man, ale mi się wydaje, że tutaj jednak koty pasują, man.
0: I don't know, man. Yes. Ale no właśnie, był też kot Mit Uns i różne inne koty. Lubimy koty, no koty są super, ale no kot był w celofanowej czapeczce, bo odcinek dotyczył mind control bodajże, tak?
2: Tak, dokładnie. I tutaj naprawdę nawet się nie spodziewałem jakiejkolwiek reakcji skądkolwiek, tak? No tutaj jakieś zarzuty, że ktoś wyśmiewa. Ja tutaj tylko przypomnę zgromadzonym słuchaczom, że moja antena w piątek wieczorem została przejęta po tym, jak Kunrad odszedł z Nocnego Radia i zwyczajnie wypełniłem dziurę, która akurat w ramówce była. No i tak już zostało.
0: No właśnie, bo też... Claude troszeczkę źle odebrał to, że przed nim jakby jest audycja, która często jest taka antyspiskowa, ale czy to można powiedzieć antyspiskowa? Nie można na przykład użyć, nie można powiedzieć spisko-sceptyczna, na przykład coś w tym stylu.
2: Wiesz co, tutaj nawet nie ma żadnego sceptycyzmu z mojej strony, bo jednak takie, wiesz, krytyczne podejście do kwestii spiskowej jest jak najbardziej potrzebne, natomiast w tym momencie zwyczajnie czuję się, to znaczy tak, w momencie, kiedy nadawał z nami Marcin Skilder, czy kiedy nadawał z nami Klot, no to się czułem, że tak powiem, w obowiązku poczuć tę solidarność plemników i zwyczajnie nie najeżdżać na innego, który hostuje sobie audycję u nas. No tutaj w tym momencie czuję się kompletnie, że tak powiem, ten obowiązek jest, można powiedzieć, ze mnie całkowicie zdjęty. I wiesz, i nigdy nie było tak, że no nie wiem, że po prostu znając na przykład temat, bo o tej 21 już spokojnie można by było znać temat przychodzącej teorii chaosu i rozwalić ją na kawałeczki, zrobić ją po swojemu, poszatkować, rozbić. Nie, nigdy. Zawsze, wiesz, zawsze albo robiłem swoje, a oprócz tego zdarzało mi się no zwyczajnie nawet zapowiedzieć, słuchajcie, bo za chwilkę będzie coś tam, posłuchajcie już za chwilkę teoria chaosu na antenie Nocnego Radia, a to co też mnie, że tak powiem, wkurwia i myślę, że w tym momencie spokojnie mogę sobie na to pozwolić, to jest to, że jednak jeżeli patrzymy na teorie spiskowe, to one są potrzebne, są one dla nas ważne i fajne, jest takie krytyczne podejście, jednakże zauważcie, że z dnia na dzień coraz więcej osób pojawia się, które widzą to środowisko spiskowe i chcą nam coś wcisnąć. Czy to będą suplementy, czy to będą książki, czy to będą konferencje za 300 zł, czy to będą piece na wodę, kotły na wodę, czy to będzie właśnie to księżycowe drewno, gdzie możecie kupić sobie za 85 tysięcy euro barak. Za każdym razem, kurde, jest ktoś, co nam tam wciska, sprzedaje i to jest po prostu mało fajne i wydaje mi się, że jeżeli robisz jakiekolwiek medium publiczne, ciepłe medium, no to wtedy musisz być otwarty też na krytykę, na zdanie drugiej strony, na to, że ktoś ci powie hola, hola, ale tutaj wiesz, ale tutaj to nie jest wcale tak jak mówisz, bo tutaj ktoś chce was oszukać, ktoś chce was okłamać, ktoś tutaj żeruje na was, karmi was strachem i chce wam powiedzieć, że tutaj jest wirus Ebola, ale jednocześnie chce wam wcisnąć filtry do wody.
0: No właśnie, przecież zawsze opozycja jakaś dobrze robi sprawie, dobrze jest, słuchaj, taki stały sceptyk na przykład jest przez wielu słuchaczy lubiany, część go tam troszkę nie trawi, ale sporo osób z tego co widziałem po komentarzach ceni sobie to, takie telefony jak stałego sceptyka, nawet Jan Dynamin, który mnie nazywa skurwysyńskim pajacem?
2: Nie, pierdolonym cfelem.
0: Nie, to nie był pierdolony cfel. Był zjeb skurwysyn. Nie, zjebany skurwy. No nieważne.
2: Czekaj, zapytam go.
0: Kim jest krawiec dla ciebie? Nie, no słuchaj, to nawet nie,
2: pierdolonym
0: on...
2: Pierdolonym zjebem go nazywałeś, na pewno. To był pierdolony zjeb.
0: To nie był pierdolony zjeb.
2: Tak, to był na pewno pierdolony zjeb.
0: Nie, to był zjebany skurwysyn moim zdaniem.
2: Okay,
0: a na Wilnie jestem, się zwracają do mnie per debil. No to tutaj od razu mogę uciąć pogłoski, że krawiec i jego przyjaciele, i jego kolesie.
2: Już mam informację, że to jest pierdolony zjeb. Przepraszam, faktycznie.
0: Ze źródła? To dziwne. Byłem pewien, że zjebany skurwysyn. No dobra, nieważne. W każdym razie popatrz, nawet Jan oszczędzał Kloda, często dzwonił i rozmawiał sobie z nim normalnie, jak człowiek, jak biały człowiek z białym człowiekiem, tak trochę rasistowsko powiem. I były, i słuchaj, i też, wiesz, nie czuję jakiejś sympatii tam do Wilna, ale też troszkę takie pożegnanie, takie... Mało ciepłe medium.
2: Wiesz co, akurat kwestie drugiego radia chciałbym zostawić tutaj na boku i nie poruszać ich tutaj ze względów czysto ideologicznych, także zostawmy to zupełnie na boku, to zostało już omówione tam, gdzie powinno zostać omówione.
0: No to powiedzmy o pożegnaniu się z Nocnym Radiem, które w zasadzie zostało przyrównane do szamba. Czyli co, słuchacze to szambonurki jakieś takie, za to było bardzo dużo ciepłych... Sedes, właśnie.
4: Co to jest? Sedes?
0: No i wiesz, w zasadzie nie było żadnego ani pozdrowienia nawet dla słuchaczy Nocnego Radia. Za to były bardzo gorące i takie ciepłe, takie medialne, ciepłe pozdrowienia dla radia na fali. To więc i podziękowanie nie wiadomo za co i takie wychwalanie i jasna strona. Czy uważasz tak, czy zgodzisz się z tym, że Nocne Radio to jest ciemna strona, agresja, jakieś takie toksyczność, źli ludzie, szkodnicy, a radio na fali to dobro, słońce, ciepło. Popatrz, jak popatrzysz na brand, to faktycznie no, ta spiralka tam u konkurencji to takie słoneczko. Wiesz, palmy, men.
2: Mamy tutaj takie nocne radio, nie? Takie dziwki, narkotyki. Chcesz kupić trochę gansu? No, tutaj młody, nie? Tutaj pierwsza dawka za darmo, ale potem wiesz, potem będziesz musiał płacić. Wiesz co? Nie, no tutaj brand akurat nie ma dużego znaczenia, a poza tym, bądźmy szczerzy, radio na fali nie istnieje i tutaj między tym wszystkim stoi biedny Iberios, który w tym momencie hostuje radio na fali, który jest też takim trochę języczkiem uwagi, który nagle będzie dążył i będzie próbował do tego, żeby spiąć wszystkie alternatywne media, być drugim Alexem Jonesem, bo będzie mu to robiło ruch na jego stronie. No i spoko, no fajnie z jego strony, okej, to jest jego decyzja, to jest jego wybór, ja to oceniam po swojemu, ale nie na tyle, nie jakoś brutalnie, nie jakoś negatywnie. Natomiast za każdym razem, jeżeli słyszę po prostu, wiesz, hiperprzestrzeń czy coś takiego, że hiperprzestrzeń w radiu na fali retransmitowanym w Radiu Paranormalium, człowieku, obudź się, ty nie masz swojego radia, nie opłaciłeś swoich serwerów, albo cię na nie nie stać, albo ich wykorzystujesz. Nie istnieje coś takiego jak radio na fali, pogódź się z tym. Zniszczyłeś je, zniszczyłeś piękny projekt, rozwaliłeś go od początku do końca, wywaliłeś ludzi, którzy z tobą współpracowali, zniszczyłeś ten projekt.
4: Stało się, zjebało się, kurwa spierdoliłem, a ty wypierdalaj i odpierdol. No, nie chcę z tobą rozmawiać.
0: To właśnie, też przy okazji tam wpadłem sobie tak na chwilę, wiesz, po raz pierwszy od roku chyba na czata Radia na Fali, zobaczyć co tam się dzieje. Spotkałem tam Kloda, który tam sobie rozmawiał, ale też na mnie była jazda ostra. Pan niejaki Juby opowiadał różne dziwne historie. Od razu tutaj apeluję do pana Jubego, żeby nie opowiadał na mój temat jakichś kłamstw, jakichś bajek, bo to już któryś raz jest.
2: Zmniejsz sobie odrobinkę gain na mikrofonie, bo i na odsłuchu, i w Skype'ie odrobinkę za wysoko przychodzisz w skalę. Albo dobra, sobie zmniejsz gain, albo się odrobinkę odsuń.
0: Czy teraz jest lepiej?
2: Jest doskonale.
0: Bo to przez tego voice performera, no nieważne. W każdym razie, wiesz, bardzo to jest dziwne i to, czy to jest ta jasna strona, że taki Juby tutaj w komentarzach, tak trzymać Krawcze, a wchodzę tam na czata, kto to jest Krawiec w ogóle? Wiecie co, coś wiem o tym typie, no i tam od razu ktoś się zaciekawił, co takiego wiesz o tym Krawcu? No, wyciągnąłem do niego rękę, pomóc mu chciałem, a zlał mnie, bo nie wyczuł biznesu i jakieś takie rzeczy o mnie opowiada, a to tłumaczę, tłumaczę jak było. No, kolega chciał zamówić jakieś ilustracje i niezobowiązująco porozmawialiśmy, że może coś przygotuje. Potem pan Juby się nie odezwał już do mnie ani razu i to jest cała ta historia. I popatrz, to jest ciekawe, bo z logicznego punktu widzenia ma rację. Ale można różne sprawy przedstawić tak, że jest to zupełnie nieadekwatne, tak, do sytuacji, która była. I można tak podkoloryzować, można coś, wiesz, przeinaczyć troszkę, nagiąć prawdę. Mam dość naginania prawdy. Czy ty zauważasz w ogóle takie zjawisko, że ludzie coraz więcej, tak wiesz, kombinują, ściemniają, odwracają kota ogonem, wyolbrzymiają coś? To też to samo było z tą chorobą psychiczną, o której mówił Claude, o którą go ktoś posądza. Dobrze, przyznam się, to byłem ja.
2: Ale moment, bo pan Kot Monet powiedział, że w radiu nie można kłamać. Dobra, to jest, ja spróbuję. 2 plus 2 równa się 5. Poszło na streama? Dajcie znać na czacie, czy poszło na streama. Spróbuję jeszcze raz. Ziemia jest okrągła.
0: Ponoć jak się bardzo wierzy, to właśnie 2 plus 2 równa się 5. Wiara czyni cuda, więc ja wierzę, że 2 plus 2 równa się 5 i już, ale no popatrz, to jest drugi taki przykład naginania prawdy właśnie z tym poosądzaniem o chorobę psychiczną. Skoro Claude już sam to wyjawił, co prawda nie powiedział, że to ja, no ale przyznał, że w prywatnej To jest też takie, że właśnie nic nie powiem, ale to ktoś z radia...
2: Właśnie, to jest
0: radia.
2: Ten piękny telefon Charlie'ego Bronsona, który zrobił do Teorii Chaosu, gdzie po prostu zapytał, dobra stary, słuchaj, gdzie, w którym momencie, kto powiedział, że słuchaczom, żeby wypierdalali. Nie, bo ja tutaj mam nagrania, ale wiecie, ja nie będę tutaj ciągnął tematu. Nie, powiedz konkretnie, ja też na czacie go, powiedz, bo się spodziewałem, że wtedy pił do mnie, bo pił do mnie albo do jednej audycji w innym miejscu, albo pił do mnie w tym pamiętnym nagraniu z nocnego radia, gdzie jak najbardziej sobie zasłużył, bo zwyczajnie obraził mojego gościa i zachował się jak buc, więc został potraktowany jak buc i niczego nie żałuje. Klodzie, jeżeli to słuchasz, naprawdę nie żałuję niczego. Natomiast wiesz, takie, tutaj sobie po wszystkich pojedziemy, a potem te zbombardujemy, a potem przeprosimy i w ogóle nie, ja nie chcę się tutaj w to wnikać, wiesz. Nie, I don't know.
0: Tak, to jest właśnie taki styl, że też mi się to nie do końca podoba, ale już tłumaczę, o co chodziło z tą chorobą psychiczną. I tłumaczę, co w języku Claude'a oznacza wiecznie, stale, non-stop, raz po raz. To znaczy w przetłumaczeniu na polski dwa razy, bo dwa razy z nim poruszyłem ten temat i nie posądziłem na zasadzie, że jesteś chory psychicznie, tylko wynikła taka sytuacja, że już któryś raz usłyszałem, że moi koledzy to są ludzie nasłani, szantażyści, źli ludzie i że trzeba się od nich z daleka trzymać. I zapytałem się, czy może masz jakieś, nie wiem, manie prześladowcze, człowieku, może coś po prostu jesteś za podejrzliwy, coś się dzieje. Starałem się być miły, mówiłem, że właściwie każdy człowiek ma jakieś tam lekkie odchyły, każdy psycholog to potwierdzi, że ludzie po prostu tak mają, ten sprząta 5 razy dziennie, ten coś tam innego ma, no i ktoś może być po prostu taki paranoiczny. To jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ rozmawiałem ostatnio z innym kolegą i on się bardzo interesował teoriami spiskowymi i stwierdził, że one zryły mu beret, że jak się tym dłużej interesujesz i wszystko chłoniesz te rzeczy, to po prostu to ci źle działa na głowę. Inny kolega, który się też bardzo interesował, przestał się tym interesować, bo powiedział, że też mu to ryje beret. Coś w tym jest. No i tu już Anon pisze, Klot akurat miał rację, krawiec. Poświęcasz wieloletnich znajomych dla trola, tylko dlatego, że zrył ci pod maską. Żenujące kurwa. Nie wiem dokładnie, o co chodzi to zrył ci pod maską, ale już tłumaczę, dla jakiego trola przede wszystkim?
2: No dla mnie.
0: Dla ciebie, tak? Słuchajcie, no co wy chcecie od tego potrzeby? Co tak wieszacie na nim ciągle psy, że zły człowiek, że gwałciciel, że pedofil, że wynajęty haker, żeby zniszczyć? Może macie paranoję też jakąś, nie wiem. Poza tym nikogo nie poświęcam, nikogo, ja po prostu zawsze jestem po stronie prawdy, wychodzę z założenia, że nawet w przypadku kolegi nie patrzę, że ten ma rację, kto kolega, kogo dłużej znam i tak dalej, tylko prawda jest tam, gdzie jest prawda, no tak samo...
2: Ty nikogo nie poświęcasz, bo ty zostałeś poświęcony.
0: Przyznam, że straciłem.
2: Bierną w tym wszystkim.
0: Przyznam, że straciłem już paru kolegów. Właśnie dlatego, że skrytykowałem coś, co lubią, coś, co jest dla nich ważne. No niestety, tak mam, że po prostu co na sercu, to na języku i nie wszystkim to podoba się. Ludzie są bardzo często drażliwi na punkcie tego, co jest dla nich tam, czym się interesują. I wiesz, no z tą chorobą psychiczną to nawet mówiłem jeszcze, Klot się w końcu, no jak już sobie tu rozmawiamy, Klot sam bardzo dużo powiedział, czemu ja mam czegoś teraz niby nie sprostować. Powiedziałem, ktoś się spytał, a czemu tak do mnie się odzywasz w ogóle? Powiedziałem, bo się martwię o ciebie. Czy to jest ktoś, kto źle życzy drugiej osobie? Zły człowiek, który...
2: A ja tutaj chciałbym sprostować, bo na samym początku, kiedy w ogóle nawiązałem współpracę z Krawcem, i tutaj będzie taki coming out, można powiedzieć, no wiadomo, że nie lubię cię i nie lubię twojego śmieszkowania, jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o współpracę, jesteś osobą solidną. Jeżeli powiesz, że czegoś nie zrobisz, to tego nie zrobisz.
0: No pięknie to powiedziałeś w ogóle. Aha, czyli tak ogólnie mnie nie lubisz, ale fajnie się
2: słuchasz. Ale kontynuując to, jeżeli czegoś nie zrobisz, to nie przeszkadzasz mi w tym, żebym to zrobił. I to jest akurat fajne. To jest akurat fajne, że...
0: Bo mi się nie chce ci przeszkadzać.
2: Tak, bo się po prostu nie wpierdalasz. Mam jakiś pomysł, mam jakąś koncepcję, żeby, wiesz, żeby coś zrealizować. Robię swoje, weź mi zrób wreszcie te logotypy do czytajniaka, bo szlak cię zaraz, kurde, trafi.
0: Tak, tak, już kończę, już prawie gotowe, już o tu dopinam. Będzie pan zadowolony.
2: A ktoś mnie tutaj obraża na czacie, powiedział, że potrzeba, jesteś dobry.
0: Dobry jak chleb. A w ogóle my się też zapoznaliśmy jakoś tak w ciekawy sposób, mianowicie taki, że wyzwałem cię na antenie od pedofilii i straszyłem cię, że na policję.
2: Prokuraturą akurat, tak.
0: Prokuraturą, przepraszam. No i co?
2: No i co? No i teraz wygląda to, jak wygląda, tak? No
0: wygląda to tak, że jesteś drugim kapitanem teraz i współwłaścicielem Nocnego Radia, o czym się właśnie słuchacze dowiedzieli.
2: Tak, macie potwierdzenie od samego kapitana radia, że tak, że tutaj zajmuję się tym w połowie i w połowie jestem za to radio odpowiedzialny. I w sumie nie żałuję niczego, bo mi się wydaje, że jednak na jakieś tam sensowne tory udało się to wyprowadzić. Jest, no nie wiem, no jest fajnie. Mamy, wiesz, mamy ludzi, mamy słuchaczy, jest naprawdę, wiesz, ciepło.
0: Ciepło. A ja też powiem od siebie, że naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i z tej
2: decyzji. No dobra, ale weź
0: decyzji.
2: Mnie obraź, bo za dużo łazidupstwa.
0: Ciężko mi cię jakoś obrazić, bo zrobiłeś parę fajnych tu rzeczy. Przełożyłeś wszystko na nowy serwer i na YouTubie. Kurczę, nagrywasz audiobooki, opiekujesz się stroną, cały czas coś robisz przy radiu, to co ja mam cię obrazić? Śmierdzi ci z gęby.
2: A to akurat prawda.
0: Czuję aż tu przez radio. Aż.
2: Radio ciepłe, nie dość, że medium ciepłe, to jeszcze śmierdzące.
0: Ciepłe, śmierdzące. No, ciepłe i śmierdzące medium to my. No słuchajcie, mamy swój sposób też na jakiś sposób bycia. Mamy swój jakiś patent na radio. Czy wszystkie radia muszą być takie same? Czy wszyscy muszą być jak, nie wiem, jak RNF, czy Tok FM? Kurczę, no jesteśmy jacy jesteśmy. Większość słuchaczy chyba się do tego jakoś przyzwyczaiła, że tu jest taki, a nie inny klimat. Dlaczego nagle tutaj to jakoś zmieniać? Nie wiem. No dobra. Słuchaj, jak już jesteśmy, to dokończmy może te sprawy. Hakowanie kont. Czy faktycznie biegasz w wolnych chwilach i hakujesz Radio na Fali, Claude'a Moneta i tak dalej?
2: Przyznaczę tak.
0: Ale szczerze.
2: Te serwery są cholernie dziurawe. Nie będę oszukiwał, że nie sprawdziłem, nie zweryfikowałem, bo zweryfikowałem, natomiast nigdy żadnej szkody ani Paranormalium, ani RNF-owi, ani komukolwiek innemu nie wyrządziłem, bo to jest zwyczajnie nie w moim interesie, tak? Bo prywatnie lubię teorię chaosu, lubię to posłuchać i wolę, żeby była, niż żeby jej nie było. Mimo, że jestem, że tak powiem, bardziej niż sceptyczny co do jej formy w dniu dzisiejszym, to jednak wolę czasami w pewnych kręgach powiedzieć, że słuchajcie, tutaj jest pewien problem, tak? Problem, który może zaważyć na przyszłości, ale tak, żeby, wiesz, żeby ludzie, którzy to usłyszą, żeby też wzięli sprawy w swoje ręce i zwyczajnie to ogarnęli. No w przypadku RNF-u to nawet nie mamy o czym mówić, bo to jest tylko stronka na WordPressie i tutaj nawet nie mamy o czym mówić, a ten hacking, o którym mówił Claude, to słuchajcie, była taka, ja jeszcze przytoczę taką jedną historię z mojej przeszłości, którą już kiedyś przytaczałem na antenie, ale w tym kontekście jak najbardziej należy to przypomnieć. Dawno, dawno temu w takim CMS-ie, w takim systemie zarządzania treścią Joomla, bardzo popularnym, wykryłem pewien błąd w systemie galerii i opublikowałem właśnie informację o tym, że jest taki błąd. Twórcy Joomli ten błąd poprawili. Natomiast potem, kilka tygodni potem sobie przeskanowałem internet w poszukiwaniu tego właśnie pluginu do galerii, tej wtyczki do galerii i sprawdziłem, czy te wtyczki są podatne. No i była taka sytuacja, to pamiętam jak dziś, to był Urząd Miasta Wyszogród, który zawierał właśnie ten niezaktualizowany plugin i napisałem im maila, słuchajcie, tutaj macie nieaktualną wtyczkę, która pozwala na wykradzenie hasła administratora. Napisałem do nich maila, słuchajcie, zaktualizujcie i będzie dobrze. A oni mi odpowiadają, dziękujemy za informację, zgłosiliśmy sprawę na policję, ponieważ pan tutaj próbuje zhakować nasze strony. Oż wy kurwy jebane! Oczywiście, władowałem się na admina, oczywiście zmieniłem hasło admina, żeby nie mogli tego zmienić. Zmieniłem tytuł strony na Urząd Miasta Myszogród i przez 6 tygodni Urząd Miasta Myszogród figurował w internecie jako po prostu strona, której nie potrafili nawet poprawić, nie wiem, ktoś tam później przyszedł, naprawił i było fajnie. I to jest kurde, wiesz, przychodzisz do sąsiada, mówisz, ej stary, twój samochód tam na dole, nie zamknąłeś go. Oż ty, dobra, to ja cię tutaj zgłoszę na policję. No tak się nie robi. I w ten sam sposób przyszedłem do Kloda, bo wiedziałem, że jego hasło z forum davidike.pl wyciekło i lata po sieci. Hasło było bardzo proste. Stasta1. Bardzo łatwe do złamania. Ponieważ go poinformowałem, on zmienił to hasło. Czuję się po prostu zwyczajnie rozgrzeszony, mówiąc wam to hasło na antenie. Zmienił to hasło, jeszcze z takim troszkę bezczelnym podejściem, kiedy mu powiedziałem, ej stary, tutaj hasełko ci wyciekło, zmień. No nie wiem, nie wierzę, udowodnij, tylko nie troluj za bardzo, weź coś zapostuj. No to napisałem posta test w jakimś tam losowym wątku, on zobaczył, no okej, faktycznie moje hasło wyciekło, zmienił to hasło. No i tyle, słuchajcie, jesteśmy w internecie, wasze hasła nie są bezpieczne i naprawdę, jeżeli moje hasło wycieknie, to naprawdę chciałbym, żeby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, ej stary, bo tutaj masz taką dziurę, weź sobie ją tutaj popraw. A Claude w poprzednim odcinku Teorii Chaosu, a bo tutaj mnie hakują, ja wiem, że mnie hakują i tutaj nie wiem, czy to potraktował jako jakąś taką próbę sił, czy jakieś takie zagrożenie jemu, czy coś takiego, kompletnie tego nie rozumiem, ale wykazał się buractwem na poziomie Urzędu Miasta Myszogród.
0: No, że szantaż chyba, czy coś takiego, że tak chciałeś coś, mówisz tam tego. Ale to w ogóle się kupy nie trzymało, bo jak się kogoś szantażuje na przykład, to mówi się, jak nie zrobisz czegoś, to wtedy ja ci zrobię coś.
2: To jest najprostsza analogia. Słuchaj, tam zostawiłeś sobie samochód z otwartymi tym. Ostatnio miałem w ogóle zabawną sytuację, że koleś zostawił takiego fajnego Pajero pod moim blokiem. Zostawił go, miał otwarte drzwi. Natomiast była reklama firmy na tym samochodzie. No i wlazłem na stronę tej firmy, zadzwoniłem do kolesia, tam 23, ale odebrał. Mówię, proszę pana, bo tutaj jest taka sprawa, że pan tutaj przy ulicy takiej i takiej ma Pajero, tak? No tak. No proszę pana, zostawił pan otwarte drzwi, ja tutaj stoję, niech pan zejdzie i je zamknie. No koleś po chwili zszedł, postawił mi w ogóle, wiesz, butlę bardzo pięknej whisky, podziękował.

0: Też myślę, że skoro Klot tak wyolbrzymia, no nie bójmy się tego słowa, wyolbrzymia wiele rzeczy i troszkę nagina tą prawdę, jak z tymi ciągłymi atakami i posądzaniem o chorobę psychiczną. No już wam powiedziałem, jak to naprawdę było i widać przecież na pierwszy rzut oka, że to nie o to tu chodziło, o jakieś o znieważenie czy coś, to raczej o tak o koleżeńskie takie bardziej...
1: Ja
0: powiedziałem,
1: jak miał załatać dziurkę na nie swoim forum, no zwyczajnie zmienić hasło na dużo bardziej skomplikowane. Po prostu. Mm-hmm. To wystarczy, bo miał hasło naprawdę proste, dziecinnie proste, no i, że tak powiem, proste hasło prosi się o kłopoty, jeżeli wycieknie baza, bo to też ma znaczenie, bo no ale dobra, nie będę się tutaj w technikalia wdawał. I powiedziałem mu, żeby sobie po prostu zmienił hasło, ponieważ to jego bieżące hasło wyciekło.
0: No i też... Wiecie, nie piszcie jakichś takich rzeczy przykrych, że krawiec przyjaciół porzuca dla trolla, coś takiego. Jak możecie coś takiego pisać? Poza tym potrzeba też jest moim kumplem. Dlaczego nie miałbym się wstawić na przykład za nim, skoro jeszcze po prostu, no tak uważam, powiedziałem to Klodowi wprost, myślę, że mylisz się, tak? I nie dowierzam w to.
2: Excellent. No. Warunkowanie mind control prawie już skończone.
0: No właśnie, no i nie wiem, no może za dużo tych teorii spiskowych, to człowiek się robi taki bardzo spiskowy i podejrzliwy po prostu, tak samo jak, nie wiem, jak
1: artysta maluje. Ale wiesz co, czytałem jakiś czas temu bardzo ciekawą analizę, naukowe badanie w zasadzie, które miało na celu zweryfikować, w jaki sposób ludzie, którzy są zwolennikami teorii spiskowych, myślą w stosunku, analizują w stosunku do ludzi, którzy tymi zwolennikami teorii spiskowych nie są. Badanie owo pokazało, że przede wszystkim ludzie, którzy są fanatykami teorii spiskowych, bardzo dużą uwagę zwracają na szczegóły pewnego problemu, ale jednocześnie, że tak powiem, ekstrapolując te szczegóły, także mały jakiś detal może się okazać nagle jakimś takim absolutnie języczkiem uwagi, tak? Więc oczywiście ja tutaj nie krytykuję ani teorii spiskowych, ani krytycznego myślenia, bo ono jest nam potrzebne, bo rząd światowy istnieje, bo są spiski, są naprawdę potężne, naprawdę rzeczy, które są przed nami ukrywane, ale no ludzie, umówmy się, nie okłamujmy siebie nawzajem.
0: No i przede wszystkim ludzie, trochę dystansu, też nie bądźmy też tacy delikutaśni, że się, poza tym cały czas jakiś taki brak konsekwencji, o której często mówi Klot. No Klot często wpada na czata i jest taki, no przepraszam cię Klot, niemiły, no śmialiśmy się nawet, że z Koltów strzelasz do ludzi cały czas. I wiesz, z czarnoprochowców i takie, wiesz, cały czas teksty matka wie, że ćpiesz, albo coś tam i wiesz, i to jest ten wielki szacunek do słuchaczy, to rozumiem, że szacunek do słuchaczy to jest tylko w obrębie audycji, tak? A po audycji idziesz i fuck you, nie?
1: Wiesz, to jest taki confirmation bias, tak? Nie, ale to też nie chcę za bardzo patrauszyć tego całego plucia na Polskę, bo to jest zupełnie inny temat. A człowieka, który wyjechał ponad tam 10 lat temu i który o Polsce z całym szacunkiem współczesnej gówno wie, a się wypowiada, jakby był jakimś niesamowitym ekspertem i jest zaskoczony, że tutaj mamy coś takiego jak hotele bed and breakfast czy cokolwiek, tak? No, sorry Klodzie, ale wydaje ci się, że Polska jest Koreą Północną, ale o niej nic nie wiesz i no właśnie.
0: Ja puszczę takiego dżingielka, który nawiąże trochę do...
3: Wszystkich jednostek poszukiwani, dwóch śmieszków podejrzanych o wściekłe ataki na establishment, szarganie świętości, myśl o zbrodnie i słowomorz. Prawdopodobnie nadają audycję Nocna Jazda odbiór.
0: No właśnie, audycja Nocna Jazda, w której sobie z Klodem, to też nawet jeden ze słuchaczy to też o tym napisał, że pozwalaliśmy sobie na bardzo dużo, obrażaliśmy... Kurczę, chyba wszystkich, kogo się dało. Narodowców, światowców, wierzących, niewierzących, prezydentów, premierów, duchownych.
1: Pamiętam, nawet raz mnie rozłączyliście, jak powiedziałem, że Pan Jezus może mi wylizać.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Bardzo ładnie. No i co? I tam wszystko było okej, okay, że bluzgamy, że obrażamy, że jedziemy po bandzie, a tu nagle Klot się robi taki bardzo kulturalny, że nawet słowo, przepraszam bardzo, może niektórzy się poczują urażeni, ale już jest po 23, dupa. Przepraszam bardzo. No to wiesz, no to tak dwóch Klodów znowu, tak? Ja nie rozumiem tego.
1: No ale to wiesz, to

0: Kurde, to jest właśnie takie ciepłe medium w sensie ciepła klucha. Mi w Nosym Radiu akurat się to podoba, że wiesz, że jesteśmy zwyczajnie autentyczni, jesteśmy szczerzy, nie trzymamy języka za zębami, bawimy się czasami naprawdę na granicy i bawimy się dobrze, tak? I to jest ta wredna charakterystyka, tak? Że jeżeli ktoś chce naprawdę takiego, a właśnie tutaj w ogóle jeszcze nawiążę do jednej sytuacji odrobinkę politycznej, ale nie biorąc strony jakiejkolwiek politycznej w tym miejscu. Dzisiaj miałem znowu wątpliwą przyjemność odsłuchiwania sobie TVP Info przez parę godzin, bo mieliśmy problem ze streamem i tam przydybali Michnika i słuchaj, godzina 13, TVP Info. I dziennikarz zagaduje do Michnika podczas tych wczorajszych protestów, kiedy pan wreszcie przeprosi za swojego brata Ubeka, który mordował Polaków. No i Michnik odpowiada, kiedy ty skurwysynu zapłacisz za swoje grzechy, czy coś w tym stylu, co jest na pewno ze skurwysynem. I puścili to kompletnie bez ostrzeżenia, bez wypikania. No i panna redaktorzyna, no ja przepraszam tutaj, bo tutaj na prawie cytatu my tutaj to powiedzieliśmy, wiesz, o 13 godzinie zupełnie bez ostrzeżenia i tak dalej, tak tylko żeby dojebać. Natomiast słuchając Nocnego Radia też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że my tutaj po pupciach się nie głaszczemy, tutaj wazeliny nie ma, tutaj talku brakuje, tutaj jedziemy ostro i na maksa.
1: A posłuchajmy chwilę, jaka kulturka jest na przykład u konkurencji. Bo cały czas tutaj to Nocne Radio jest tak przyrównywane, że to takie szambo, że wulgaryzmy czy coś, a posłuchajmy sobie, to zebrałem to właściwie z jednej audycji, to co teraz wam odtworzę. Proszę bardzo.
2: Doceniam to, jeżeli ktoś po prostu zachowuje się na poziomie, prawda, tak jak Tomek z Radia na Fali.
3: Gówno tu przychodzi.
4: Kurwa mać, za przeproszeniem, excuse me my French, po prostu robisz twoje pierdolone życie.
3: Pedofilska hołota.
4: Pierdoli mnie to dosłownie. Koledzie, który chce coś ze mną ugrać. Stało się, zjebało się, kurwa spierdoliłem, a ty wypierdala i odpierdol się. Nie chcę z tobą rozmawiać. Pierdol, ale pamiętaj, pierdol wszystko, bez wyjątku, nie ma wyjątków. Nie ma tak, że wiesz, coś tam, tu tego, ten kogoś, tu biznes, tu coś tam, krzywa sprawa. Słuchaj, pierdol wszystko. Pierdoli mnie to dosłownie. Koledzie, który chce coś ze mną ugrać. I pierdol to, ale wiesz co, wszystko to pierdol. Wszystko. Pierdol wszystko. Na chwilę lecimy w kosmos i w ogóle kosmos. No naprawdę pierdol to wszystko. Wszystko. W kosmosie będziemy za chwilę. Jest kosmos, człowieku.
1: No właśnie. To też tak średnio ładnie jakoś...
0: I don't know, man. I don't know.
1: Tam gorsze rzeczy do słuchacza, spierdalaj chuju i tak dalej. U nas takiego czegoś nie ma. Ja włączam sobie twoją audycję z profesorem i tam jest aż takie właśnie, dzień dobry, witam tam szanownego profesora.
0: Tam to jest za bardzo, tak, ale nawet wiesz, nawet jak sobie dzisiaj między sobą rozmawiamy, no to tego, no to tej wołowiny rzucanej między jednym a drugim za bardzo nie brakuje, ale to też nie jest tak, że tak powiem, w jakiś niebyt, tak? Nikt nie idzie w jakiegoś szaleńczego berserka. No, zdarzały się jakieś tam dziwne sytuacje, ale myślę, że one już się powoli zaczęły uspokajać. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze, jak i nadający poradzili sobie z takim syndromem ofiary trollowania i jednak ogarniają pewne rzeczy. Natomiast, I don't know, man, I don't know. To chyba nie moja bajka, man, wiesz?
1: No właśnie, moja też nie. No i... Wiesz, no kurczę, też jakoś tam kiedyś pamiętam, u konkurencji przychodzę, widzę, że im tam nic nie działa, serwer nie da się nadawać, proponuję, może tam u nas mamy takiego tiny chata, to na neutralnym gruncie, ej, man, wiesz, po co się tu wpierdalasz, jesteś techniczny, w ogóle, ja to, po co tu przychodzisz, wiesz, w ogóle, chcesz coś ugrać i do mnie, wiesz, chcesz coś ugrać na tym, no to jest takie miłe i takie fajne i no super, jasna strona w ogóle, no.
0: Ja za chwilkę będę uciekał, ale na sam koniec mi się jeszcze tak przypomina, jeszcze tutaj mrugając oczkiem w stronę RNF-u, kiedy to prowadziliśmy sobie spoilera o Kubricku i Muppet nie był w stanie się zalogować na swój serwer i jeszcze w trakcie, kiedy my tę audycję prowadziliśmy, bo ona się strasznie przedłużyła, bo naprawdę fajna, słuchajcie, odsyłam was do archiwum, ona prawie do północy trwała, objebał nas od góry do dołu, że banda pierdolonych pedofili, hakerów, która niszczy mu tutaj radio, wywołując nas, ciebie, mnie i tak dalej. I wiesz, a my w tym samym czasie sobie gadamy, kurwa, o Odysei kosmicznej.
1: No i okazało się, że hasełko złe, a przepraszam, potem żadnego nie słyszałem, tylko za to usłyszałem, żeby mi napluł w gębę i tak dalej.
0: Ale zapłaciłeś za to, przepraszam, a zbudowałeś kiedyś magrawa? A daje ci 90% oszczędności energii? No. Dobra, tym optymistycznym akcentem będę na dzisiaj kończył, bo mam jeszcze dzisiaj na dzisiaj robótkę, a tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Trzymaj się, cześć, cześć. To był Potrzeba, współwłaściciel i drugi kapitan Nocnego Radia. To już zostało ogłoszone dzisiaj, już od jakiegoś czasu. I bardzo jestem z tego zadowolony. Udostępnić audycję Tomka z wulgaryzmami. Chciałbym całą słuchać, a nie wycinki. Pisze słuchacz. Proszę bardzo, ostatnia audycja, najnowsza. Pierwszą z brzegu kliknąłem i takie coś znalazłem. Ostatnia hiperprzestrzeń. Ale to tak, wiecie, no w formie żartu. Ja tam nie mam żadnych pretensji, że ktoś knie czy coś, no chyba, że mnie jakoś strasznie wyzywa. Co też kapitan Tomek przy każdej możliwej okazji mi przypomina, że nie jestem jego kolegą. No to też takie, tak jakby to była jakaś wielka kara dla mnie, że nie jestem jego kolegą i ciągle trzeba o tym przypominać. No dobra, no pogodziłem się już z tym kolego. Więc...
4: Stało się, zjebało się, kurwa, spierdoliłem, a ty wypierdala i odpierdol się. Nie chcę z tobą rozmawiać.
1: No, dobrze, trudno. Jakoś będę musiał z tym żyć. No i wiecie, no są... Czasami ktoś sprawia wrażenie, że właśnie peace and love, że empatia, no robi z siebie empatę wręcz jakiegoś, tak? Że ciągle gada o tej empatii, a robi takie rzeczy nieładne w stosunku do innych. Czy ja coś komuś zrobiłem oprócz tej jednej cholernej audycji, gdzie się uzewnętrzniłem, powiedziałem, co myślę o tym Keshe, z grubej rury pojechałem, no owszem, no ale czy ja muszę kochać Keshe? Nie muszę chyba.
5: Co to jest? CDS?
2: Zmieniając tak ciut temat, ktoś, widzę, na czacie pytania ludzie zadają, bo przyszli różni i pytałem, co myślisz o UFO? Znaczy, co, ja pewnie to... mnie pytałem, ale to ja ciebie zapytam. Co myślisz o UFO jako chrześcijanin?
6: No wiesz, no ten mi UFO, inny też mi UFO, a ten mi nie UFO.
2: A o tych UFO-ludkach?
6: Nie wiem, no. To do Kroda monetę wiadomo.
7: Bardzo proszę, Radio Maria.
1: No właśnie, Klod powiedział, że klimat ten z Radia Maryja już mu bardziej odpowiada. To się tak trochę dziwię w sumie, bo to taki klimat właśnie, dzień dobry, czy mogę zabrać głos? Ależ oczywiście, cieszymy się, że zadzwonił tak wspaniały człowiek. Nie, to ja się cieszę, dziękuję za odebranie. No to prosimy teraz, zamieniamy się w słuch. No i to takiego radia byście chcieli? Czy trzeba właśnie z grubej rury?
8: Witajcie, Cwele.
1: No, tak się witamy. A jak komuś, jak ktoś się czuje urażony?
8: Jeżeli jakaś kurwa czuje się urażona, to wiecie, co robić.
1: No właśnie. No, w każdym radio się zdarzają, z każdego radia można wyciąć coś z kontekstu, można znaleźć takie fragmenty, nawet w tym Paranormalium, które uchodzi za takie radium, Radium. Radio i Paranormalium, jak się połączy, to jest radium. Też no, uchodzi za takie bardzo eleganckie, kulturalne medium, a nawet tam się zdarzają jakieś wpadki, prawda, że się ktoś zdenerwuje, kogoś zbluzga, potem coś, no, zawsze się zdarza. I też właśnie, bo tu słuchacz wcześniej też mówił o nagraniu z Potrzebą, takie skandaliczne nagranie tutaj wędrowało, no ale to już wyjaśniłem, że duża część to jest z innego radia, gdzie wszyscy tak sobie rozmawiają. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, no i a może chcesz tak samo krakać po prostu, a nie musisz i sobie kraczesz w taki sposób, a nie inny. I co to ma być? Sedes? No i... A poza tym tak, no Klod sam też oprócz tej nocnej jazdy nagrywał na przykład audycję porno.
9: Kochanie, czeka na ciebie mokra cipka.
10: Czemu nie mam ochoty na seks jak kiedyś? Jestem podnięty.
9: Kurwa.
1: No, to była taka słynna audycja, bo to był chyba pierwsza taka tego typu. No i można ją jeszcze znaleźć na radiu na fali. O kurde. O, sorry. Podkładzik ma pójść. To było bardzo odważne. No i takiego Kloda zawsze ceniłem. Odważnego, który nie bał się prowadzić także ze mną audycję Super After Party, gdzie też jechaliśmy po bandzie w podobny sposób, trochę jak w nocnej jeździe. I wiele osób nawet mówiło, że Klod, jesteś tam fajny, fajnie się ciebie słucha, taki inny niż w tej Teorii Chaosu, ale właśnie taki fajny, co nawet się śmialiśmy, no bo to by sugerowało, że w Teorii Chaosu jest niefajny, nie? No i co się stało? Czemu nagle jakaś taka przesadzona kultura straszna? Oczywiście, no nie wszystkim to odpowiada, że sobie tutaj pozwalamy na trochę więcej. Na przykład Jacek Kuchmistrz jest troszeczkę starszy chyba od większości z nas. No i jest osobą taką właśnie kulturalną, stonowaną, spokojną i też mu się nie podoba, na przykład rozmawialiśmy o tym ostatnio, nie zawsze mu się podoba to, co tu na czacie się wyprawia. Ja to szanuję też, nie? Ale też, no, czy trzeba z tego powodu jakiś dramat wielki robić, że ktoś coś powie o dwa słowa za dużo? Wiadomo, że lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa za dużo, no, ale czasem się zdarzy, nie? Następna sprawa, którą poruszył Klod, to Marcin Tesla. Marcin Tesla, Marcin Skilder, czy Skildare, nie wiem nigdy, jak to wymawiać. No, pamiętacie Marcina z Kuźni Wojowników? Przyznam, że to akurat tak, no to jest przykre. Też mi jest bardzo przykro, że Marcin został tutaj przez niektórych źle potraktowany, że były tam takie ataki trochę, ale ja to wyczułem, tak? Miałem nosa i mówiłem... mówiłem, że tak to się... Znaczy, przewidywałem, że tak to się skończy. Mówiłem, słuchaj Marcin, musisz mieć grubą skórę, będą na ciebie ataki. Przewidziałem to, tak? I Marcin sobie na początku nieźle radził. Do Jana D., który jakoś szczególnie miał z nim tam kosę, Jan coś nie przepada za Marcinem, no to nawet zadzwonił na prywat. To było fajne. I pokazywało też odwagę. Marcin też... Krawiec chce prześladowań w imię ateizmu, pisze Bajtiter. A to co? Co to ma znaczyć? Co to za pomruki nienawiści? Tutaj. No, ale no też to przykra sprawa. No, Marcin długo się trzymał, dawał radę, no ale został trochę tam ściągnięty w dół. Niektórym się nie podobało, że tam na socjalu, innym, że ezo trochę, tak? Trzecim, że początkujący i że mu na przykład czasem to nadawanie jeszcze nie szło, bo dopiero się szkolił. No i zbierał baty, w końcu się zniechęcił i przestał nadawać. No, czasem tak bywa, no ja nic nie poradzę. Czego ode mnie oczekujecie, że ja wyjdę i powiem: zostawcie go w spokoju! Zostawcie! Przestańcie! Marcinku, chodź do mnie, chodź! No to przecież by jakiś cyrk się zrobił, tak? Nie mogę nikogo zmusić, żeby kogoś lubił czy nie lubił. Starałem się jak mogłem tam troszkę załagodzić coś, no ale być miłym... No też mógłbym się do czegoś tu zacząć czepiać, tak? Że Marcin opublikował audycję, którą prosiłem, żeby nie publikował. On ją wrzucił na YouTube'a z dopiskiem: proszę nie oglądać. No sprytne, proszę nie oglądać. No też mógłbym teraz się wkurzyć czy coś, ale zlewam takie rzeczy. No słuchajcie, nie posądzajmy, znaczy nie pałujmy się o jakieś takie tego typu drobne rzeczy. Przecież to nie jest koniec świata, nie? Czytam, co tu piszecie, przepraszam, stąd te przerwy. No i ktoś miał tu się zapowiadał, że zadzwoni i nie dzwoni. No dobra, to ja kontynuuję w takim razie.
10: Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim.
11: Witajcie, Cwele.
10: O. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No Dzięki wielkie dla Charlie'ego Bronsona, C. Bronsona, też stały słuchacz tutaj, jeden z moderatorów nawet na naszym czacie, który tak bardzo trzeźwo właśnie rozmawiał z Claude'em, starał się coś jakoś tam wytłumaczyć Claude'owi, że może przesadza trochę, że dopytywał się. Taki bardzo trzeźwy, fajny telefon. No i dzięki, stary, że stanąłeś trochę w obronie tam nocnego radia. No przede wszystkim prawdy, tak? No bo chodzi o to, żeby dojść do prawdy. O co chodzi? Czy ktoś po prostu nie przesadza? Czy ktoś nie jest przeczulony? No też przyznam, że mi też się wiele rzeczy u Claude'a nie podoba, zagryzam język, gryzę się w język, nic nie mówię, staram się być, no, z Claude'em jak z jajeczkiem trzeba, bo on się obraża zaraz, tak? Tak samo jak, no, to ma trochę wspólnego z Tomkiem. Sorry, ja jestem prosty chłopak, wychowałem się w blokach, miałem ziomów, z którymi sobie dopierdalaliśmy co chwilę jakieś teksty, tak się przyzwyczaiłem, no taki jestem, przykro mi, więc czasem powiem o te dwa słowa za dużo. Czy się śmiałem z teorii spiskowych? Tak, śmiałem się, bo mam do tego prawo i mam prawo się śmiać z płaskiej ziemi, z reptilian się nie śmieję, reptilianie istnieją naprawdę, myślę, w ogóle dziwię się nawet, że się ludzie śmieją z tych reptilian. Co takiego śmiesznego jest, że nie śmiejemy się, że istnieją kosmici, tylko się śmiejemy, że ci kosmici są jaszczurkowaci. A co w tym takiego śmiesznego? Nie może być kosmita jaszczur? Jan D. się dodzwonił i pewnie powie mi coś miłego. Witaj. Halo? Halo?
11: Test 1, 2, 3.
1: O, teraz słychać. Coś ostatnio wchodzisz z opóźnieniem jakimś. Ostatnio też robiłeś 1, 2, 3 i nie było cię słychać na początku, ale...
11: To znaczy, bo u ciebie jest coś nie tak, dlatego jest dziwna sprawa, ponieważ jak łączę się, to nie słyszę nic, dopiero jak chyba odmutujesz tam, to wtedy słyszę i na początku słyszę też siebie, tak pierwsze kilka słów, ale już jest dobrze, także powinno być okej. Okay. Już jest dobrze, powinno być okej. Okay.
1: Okay. Mów śmiało, ja cię nie będę zrzucał na pewno, jak... co po niektórych.
11: Dobra, na początek mam cytat z jednego zdania, które powiedziałeś. My tu nikomu dupy nie liżemy. No, jak nie liżesz dupy, jak jeszcze chwaliłeś Marcina Skildery, jaka super audycja, jak fajnie, w ogóle super, a teraz masz chwilę odwagi i możesz powiedzieć, jak już się odłączył od ciebie i nie masz od niego żadnych profitów, bo zakopał ze sobą wszystkie mosty właśnie przez publikację tych wcześniejszych nagrań, których prosiliście, żeby nie publikował. Chwaliłeś go bardzo, w ogóle peany szły dosłownie odnośnie jego audycji, a prawda jest taka, że jest zwyczajnym prymitywem i no, po prostu nie nadaje się do robienia audycji, przynajmniej nie w obecnej formie. On nawet nie potrafi złożyć składnie zdania, nie wie co mówi, gubi się w tym co mówi, nie rozumie zdań złożonych. No i to jest prawda, którą starałem się zawsze przekazać, a ty mu lizałeś dupę, także tutaj dementuję twoje wcześniejsze zdanie. My tu nikomu dupy nie liżemy. To jest fałszywe, co stwierdza fakt, że jesteś zwyczajnym kłamcą. Chyba, że tamta audycja była dla ciebie szczytem w ogóle wszystkiego.
1: To jest niemożliwe, że jestem kłamcą, ponieważ w radiu nie da się kłamać. Nie słyszałeś, co mówił Claude? W radiu nie da się kłamać, więc jak ja mogę kłamać w radio?
11: W sumie. Nie no, to faktycznie Marcin... Tak szczerze, audycja Marcina była jedną z lepszych audycji tutaj i szkoda, że Marcina nie ma. No i to w sumie tak odnośnie niego. Co tam było jeszcze? Sprawa...
1: Marcin jest według mnie bardzo sympatycznym człowiekiem, który może nie wysławia się tak pięknie jak ty, ale jest za to dobrym człowiekiem, który mi pomógł jak potrzebowałem. Od ciebie mam tylko zjeby i wyzywasz mnie, no to który lepszy? To ja Marcina wolę.
11: To, że ci powiem, że jesteś jebanym zjebem, to jest czysta prawda i stwierdzenie po prostu faktu. A jeśli wolisz osoby, które ci liżą dupę we swoim własnym
1: On mi nie lizał ani dupy, ani jajek, ani nic.
11: Ja tam nie wiem, jaki roaming robiliście. No, a wiesz, bo teraz macie roaming za darmo, więc roaming może też będzie za darmo w granicach całej Unii Europejskiej.
1: Czy jak tobie by się urodziło dziecko, które miałoby problemy z dykcją na przykład, to by się wziął za nogę i rozjebał o chodnik?
11: No może jakby z dykcją nie, ale jakby chciało być na przykład tobą albo byłoby tobą, to na pewno bym nie zawahał się ani chwili. Mhm. Odnośnie Claude'a, mówicie, że tam zwariował, mówicie, że tam jest hipokrytą i że w ogóle skupiacie się za bardzo na jego obecnych rzeczach, które wyartykułował, nie patrząc w przyszłość. nie przewidując przyszłości, co się stanie, nie patrząc też na poprzednie jego zachowania, poprzednie jego audycje, w których jasno artykułował swoje cele na przyszłość, co było właśnie jasne od początku roku, w momencie, kiedy mówił, że może, i co powtarzał chyba na ostatniej audycji, że może nie mówić pełnej prawdy w momencie, kiedy będzie miał szerszą publiczność i wtedy się zgodzi na taki układ. Później mówił o swoim wielkim konglomeracie mediowym, zobaczył prawdopodobnie ilość subskrypcji, zresztą o czym też wspominał na audycji, tych kanałów na YouTubie, które się zajmują teoriami spiskowymi, też na swojej audycji porównywał je do swoich audycji, które tam miały 1000, a patrzył na osoby, które tam właśnie Niezależna TV 76 chyba tysięcy subskrypcji, czy tam jakieś inne nieznane teorie spiskowe, tam ponad 100 tysięcy subskrypcji i porównywał to ze swoimi tam odtworzeniami około 1000 odtworzeń.
1: Źle zinterpretowałeś. Ja się szybko ustosunkuję do tego, co powiedziałeś. Pamiętam, o co chodziło w tej wypowiedzi Claude'a. Claude przyznał się, szczera to była wypowiedź, że jakby miał możliwość, że dostałby dużą kasę i za to musiałby nie wspominać o czymś na przykład, czy pomijać jakieś tematy, to zgodziłby się na taki układ, żeby wypłynąć na, wiesz, po prostu wyżej, dzięki temu i zdobyć większą siłę, żeby móc po prostu docierać do większej liczby słuchaczy. W sumie jest to działanie całkiem sensowne, gdyby ktoś przyszedł do mnie...
11: Ale ja tego nie neguję. Ja tego na razie nie penalizuję, po prostu stwierdzam fakt, że tak było. Teraz poszerzyłeś po prostu moją wcześniejszą wrzutę, ale zasadniczo powiedzieliśmy to samo. I skupiacie się na tym, że on tutaj wyrzucił wam jakieś z dupy rzeczy, zamiast się zastanowić, jaki to wszystko ma wpływ. Człowiek nie jest tak, że jest raz zero, a później jest jeden, później zero, później jeden. To wszystko ma wpływ, to jest wszystko ciągłe, pantarei, wszystko płynie, jak to mówił pewien grecki filozof, czy tam grecki. Więc patrzcie szerzej. To, że ty wszystkich zrównujesz do siebie, czyli do poziomu debila, to nie oznacza, że wszyscy tacy są. On po prostu chciał się odciąć od pewnych rzeczy i sukcesywnie to robi. Odcina się od właśnie nocnego bełkotu, odcina się od takich sfer, które mogą mu w przyszłości troszeczkę zaszkodzić właśnie w budowie tego większego konglomeratu. On nie chce budować konglomeratu na podstawie właśnie jakiegoś tutaj Krawca czy jakichś innych zjebów, co tam są na czacie, aż sprawdzę, kto jest na czacie.
1: Zjeb to cię zrobił i zapomniał zabić.
11: Może w sumie. Ale powracając do całego merytum. Chcę się odciąć od pewnych spraw. Plus dodatkowo chcę zwrócić na pewną rzecz uwagę, która mnie bardzo ubodła w ostatnich teoriach chaosu, ostatnie pół roku teorii chaosu, czyli wejście Claude'a na strefy bardziej ezoteryczne, religijne. To wszystko się łączy z jego powrotem na łono pedofila, czy tam Tomka z RNF, jak kto woli. Znany jest pod różnymi ksywami, Mapet, pedofil, dzieciojebca. Można sobie wybrać. W każdym razie zauważył to przejście jego w sferę religijną, podejrzewam, że łączy się też z zażywaniem środków psychoaktywnych, w których poszerza swoje właśnie czy to zdolności, domniemane zdolności, czy to wiedzę w tych sferach właśnie ezoterycznych, religijnych. Tomek może być dla niego, zresztą podejrzewam, że w tych sferach jest guru i może częściowo właśnie to jest spowodowane tym, że chce powrócić na łono Tomka.
1: Na łono Tomka, jak to pięknie powiedziałeś.
11: No tak, więc nie wiem, która rzecz jest prawda. Czy chce budować ten konglomerat, czy po prostu zaczął ćpać, kolokwialnie mówiąc. Jedna z tych rzeczy jest na pewno prawdziwa. Na pewno można zauważyć takie wrzuty jego odnośnie picia alkoholu, że to jest ciężki narkotyk, inne tego typu sprawy, o których jak na pewno stali słuchacze wiedzą, więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę głównym powodem, a to, że po prostu was olał, no to znalazł sobie wymówkę. Zresztą odnośnie takich spraw, czemu on po prostu o tym wcześniej nie powiedział? I tutaj przytoczę taką jedną pewną moją anegdotę, którą lubię przytaczać. Jak byłem jeszcze w liceum, to była pierwsza liceum, pierwsze półrocze. Tam poszliśmy na wagary z tam ludźmi z klasy. Tam kilku chłopaków było. No i tak siedzimy, pijemy piwo. Ja tam zazwyczaj dużo się nie wypowiadam. Zazwyczaj jestem bardzo cichy. I tak sobie siedzę, słucham, piję piwo. Tam jeden do drugiego mówi: słuchaj, ty jesteś fajnym kolesiem, ja cię lubię, fajnie idzie z tobą porozmawiać, ale strasznie ci jebie z mordy. I ten kolega, możecie wierzyć lub nie, ale na drugi dzień nie jechało mu z mordy. Mył codziennie zęby.
1: A ty często przytaczasz tą historię i rozumiem, że ona cię ukształtowała chyba, bo tak.
11: Nie, to jest odnośnie tego, że wystarczy powiedzieć, zwrócić uwagę na niektóre rzeczy i jeśli naprawdę by chciał zostać w Nocnym Bełkocie i jeśli naprawdę by chciał, wiązał z wami jakąś tam przyszłość, mniejszą lub większą, to powinien zwrócić na to uwagę i powiedzieć to. Skoro tego nie powiedział, to w takim razie to są zwykłe wymówki. I tyle.
1: No, wiesz co, niechętnie przyznaję ci rację, ale coś w tym jest, ponieważ ja z Claude'em rozmawiałem w międzyczasie sporo razy. Żartowaliśmy sobie, szukaliśmy jakieś tam, rozglądaliśmy się za skórkami na jego stronę nową. I było fajnie, przyjemnie, a nagle się dowiaduję, że od roku on jest na mnie wściekły, że się z niego śmieje i z niego drwie. Co sobie też za bardzo nie przypominam, żebym sobie... Czy ty przypominasz sobie, żebym sobie drwił z Claude'a w audycjach?
11: Oczywiście, jak najbardziej, przypominam tak? sobie. To, że odszedł z Nocnego Bełkotu, to mnie akurat cieszy i raduje, z tym, że nie zachował się elegancko i nie zrobił tego jak należy. Czyli po prostu faktycznie wymienić waszych wad, a po prostu wybrał jakieś z dupy rzeczy, które łatwo można obalić i to mnie niestety martwi. Wystarczyło do mnie napisać Kłodzie, ja bym ci dał tyle dowodów i to prawdziwych dowodów, takie, że mógłbyś puszczać przez 5 godzin i to tylko z Nocnego Bełkotu właśnie, z nagrań różnych tutaj i to by było tyle.
1: Ale to przytocz jakieś takie, cokolwiek, jeden jakiś przykład, że sobie drwiłem z Claude'a, czy go tam obrażałem. No, w tej chwili jeśli nie pamiętam, Claude, ale...
11: Jeśli Claude do mnie napisze, to mu na pewno przekażę takie informacje, bo musiałbym wycinać z audycji. Mam to w teczkach ponumerowane tam kilka rzeczy odnośnie ciebie właśnie, co tam drwiłeś z Claude'a jego audycji. I ogólnie się śmiałeś tam z jego audycji, że są coraz bardziej chujowe i tym podobne. Nie wiem, czy to było z afterów, czy nie z afterów.
1: W życiu nie... Ja zawsze zachwalałem teorię chaosu. Przecież ja zawsze mówiłem, że super audycje.
11: Nie znaczy, że się ze wszystkimi tematami zgadzałeś i to do tego bije.
1: A muszę się zgadzać z tematami i czy to, no że, tak, tylko, że nie... dyskredytuję jakieś teorie spiskowe, to jest automatycznie śmianie się z Claude'a, tak?
11: To, że się śmiejesz z jakiejś teorii czy tam tematu audycji, to jeszcze jest okej, ale w momencie, kiedy przychodzisz do ad personum, właśnie odnośnie... czy zwariowałeś, czy jakieś tam inne
1: to
11: rzeczy.
1: Była na priwa rozmowa i wytłumaczyłem. Ty, nie traktuj mnie jak debila, bo wbrew temu, co mówisz, jednak nie czuję się debilem, więc mi nie wmawiaj. Wytłumaczyłem już to, że inaczej ale to wszystko przedstawiłem.
11: Ale to nie było tylko na tym priwie, więc to zupełnie pomijam. Chyba mam z jakiegoś aftera, ktoś podrzucił kiedyś właśnie jak tam komentowaliście na jakimś afterze teorię chaosu i tam takie zdania kilka poleciały, może akurat tam wtedy Kłod był, nie wiadomo. I może tego nie nagrywał i może teraz przestał mieć problem z artykułowaniem swoich zarzutów względem was.
1: Coś się plączesz, bratku, tutaj.
11: No nie plączę się, to są po prostu rzeczy, które przekażę Kłodowi, jeśli będzie chciał.
1: Przekaż, bo ja sam go dzisiaj poprosiłem o nagrania, jeszcze mi nie odpisał, niestety myślałem, że będę miał na audycję te nagrania, gdzie go obrażam, ale niestety może tam nie zdążył przeczytać czy coś. Proszę was wszystkich, szukajcie tych nagrań, gdzie obrażam Claude'a, chętnie się do tego ustosunkuję. Pamiętam, że puszczałem rodzinne Poszeprzyńskich, odcinek, w którym było o wklęsłej ziemi. Pamiętam, że miałem kilka takich dżingli Claude Electric, gdzie Claude mówił, no wszystkie dzieci się bawiły akumulatorem, no to ja się śmiałem, no nie wszystkie Claude, no to takie żarty, albo Kot Monet, tak? To takie są hardkory, stary. Ja bym się obraził.
11: Znaczy tak, no już podsumowując całą sprawę, no fajnie, że odszedł, sprawa się wyklarowała. Nie mówcie, że szerzycie prawdę, ponieważ odnośnie, tak jak było wcześniej powiedziane, chyba przez potrzebę, zobowiązuje pewna, jak to było? Solidarność plemników, tak on to nazwał? Nie zapisałem sobie tego. Więc nie mówicie pewnej szczerości odnośnie, nie macie tej szczerości odnośnie osób, z których czerpiecie profity. I także nie mówcie, że stuprocentowo prawda, bo prawda jest tylko jedna i to jest to, że jesteś zwyczajnym zjebem, pierdolonym zjebem. Dziękuję.
1: Amen, dziękuję bardzo.
2: Do widzenia, do widzenia. Także to był przykład trollingu.
1: Nazwał mnie pierdolonym zjebem i zwiał. Może się bał, że mu coś odpowiem. No dobra, myślę, że tutaj wyczerpałem już temat teorii chaosu. A no, czy zaraz, nie przypominam sobie, żebym oszczędzał jakoś kogoś, z kogo mam profity, zresztą z kogo ja mam profity. Być może, przyznaję się do tego bez bicia, że być może jakiegoś sponsora dobrego kiedyś tam ulgowo potraktowałem, no ale to chciałbym wśród was znaleźć kogoś, kto się tak nie zachowa i kto na przykład przy pierwszej, lepszej okazji kogoś, kto was sponsoruje i pomaga wam, to wy go tam opierdolicie o coś, nie? Każdy bierze pod uwagę różne względy, że ktoś... Aha, o Kunrada pewnie, tak, faktycznie Zenon tu zauważył, że pewnie o Kunrada chodziło. Kurczę, po raz 150 powtarzam, że ja Kunrada lubię, po prostu lubię, dobrze mi się z nim gada. Nawet teraz się martwię, że nie wiadomo jak po tej operacji, ciekawe no jak się czuje. Nawet dzisiaj myślałem, kurde, można by go jakoś tam pocieszyć, gdyby był jakiś kontakt. Kurczę, naprawdę no lubię gościa, dlaczego ja mam być dla niego niemiły, bo co, bo... Nie rozumiem tego w ogóle, o co chodzi z tym Kunradem. Owszem, sam go zaprosiłem tutaj do nadawania, bo uważam, że jest ciekawą osobą, ma sporo wiedzy, jest kontrowersyjny, wszystko co trzeba, no. Jest git. Git majonez, spoko musztarda. No dobra, teraz wam szybko, tak w skrócie opowiem, co tam się u mnie działo, bo teraz chwilę mnie nie było. Wracam sobie ostatnio ze sklepu i podchodzi do mnie dziewczyna. Patrzę sobie, laseczka niczego sobie i prosi mnie o pomoc. No, finansową, jak to często bywa. Ktoś do nas podchodzi i tam tłumaczy. Tłumaczy coś, że jakieś leki tam zbiera dla matki, która jest uzależniona od dopalaczy, czy coś takiego, taka historia jakaś. No tam, wiecie, jednym uchem słucham. No i tak odruchowo, nie? No dobra, słuchaj, nie mam kasy, zaglądam do portfela, patrzę, nie mam kasy, a mówię, dobra, to chodźmy tutaj do sklepu, zrobię zakupy i można wypłacić od razu, nie? To dam ci parę groszy i mówię, słuchaj, weź sobie tam, dziewczyno, kup co chcesz. To poszła z koszykiem i no, pokupowała tam troszkę rzeczy, dałem jej te parę groszy. Ona, stoimy w kolejce, ona patrzy do reklamówki i mówi, o, palisz, nieładnie, nieładnie. No, mi się tak od razu skojarzyło, że jak palę i nieładnie, no to taki gest wykonałem, jak się trzyma blancika, wiecie, tak, pyk, pyk. A ona he, he, he, ha, ha, ha. No i tam się uśmiechnęliśmy do siebie, ona mi na ucho mówi, mam na działce krzaki. A ja, krzaki powiadasz. No i sobie tam wyszliśmy potem na Wika. Okazało się, że jakiś Black Widow. Przepraszam, mnie rozbawił komentarz słuchacza. Puenta, krawiec nie zaruchał. Przepraszam, to ciepłe medium miało nie być takich tu rzeczy. A, jesteś okrutny dla mnie. Ale prawda jest taka, że w sumie tak do końca nie zaruchałem, no. Ale prawie. I bardzo chciałem, ale się nie do końca tam udało. Ciągle się... No nieważne. No i tak, te krzaki mnie zainteresowały. Black Widow, co? Znaczy ten, White Widow, przepraszam. No, a ja powiedziałem Black. No, Zenon tu znawca. No nie znam się, przejęzyczyłem się w sumie. Nie miała Hunsfolta. Nie, fajna laska, spodobała mi się. Krótkie włoski. No i zaczęła mi historię opowiadać, że iż mam takie krótkie włoski, bo właśnie tutaj zwalczyłam raka czy coś tam, raka płuc. No to tam, No ale z tymi krzykami mówię, słuchaj, mogę być twoim najlepszym klientem jak coś, nie? Ona, no to pomyślimy, słuchaj tego, tylko jakiś kontakt tu. No i widzicie, kierowany tutaj faktycznie jakimiś korzyściami, dałem jej swój adres. Mi rozśmieszacie. Dałem swój adres i... Ale tak nie sądziłem, że to coś tam z tego będzie. Myślałem, może kiedyś się odezwie, ale pewnie nie. No tam się uściskaliśmy. Jakoś tak poczułem dziwne mrowienie. No i sobie polazłem na Hawirę. Potrzeba w przebraniu. No, poszedłem do chaty. Wieczorem dzwonek do drzwi. Otwieram, a to ta klientka. Nazwijmy ją K. Przyszła do mnie K. Fajnie ubrana, w ogóle zaprosiłem. No i tak od słowa do słowa sobie tam usiedliśmy, pogadaliśmy, zaczęła opowiadać różne historie, że tam ma dziecko chore na zespół Downa, że właśnie tam na buciki ortopedyczne zbiera. No to krawiec frajer, jak to usłyszał, ile wyniosła. No, trochę właśnie popłynąłem, no. No, ja jestem frajerem, no jestem, no. No, się dorzuciłem tam do tych bucików. Nie poczęstowałem gansem. No i tak, no, ona się ucieszyła i potem, no, jakoś tam pogadaliśmy. Umówiliśmy się, że posiedzimy sobie, nie? Skombinowaliśmy tam flaszeczkę i zobaczyłem, że tak, kolejny Pawełek. A wiecie, że ona nawet z wyglądu trochę tak jakby podobna do Pawełka. Ten sam typ urody, szerokie usta, bajera. Wszyscy bajeranci mają szerokie usta, po prostu zauważyłem. Tak, mam obie nerki. No i tak, tam sobie popiliśmy. No i tak, ja już tak coś przeczuwałem, bo za dużo się dziwnych opowieści robiło. Nagle się pojawił, słuchajcie, jej były gangster, którego podobno się boi pół miasta. No to tak trochę, nie wiedziałem do końca, to może no, że to prawda, nie? I no i ten, no, myślę sobie, co mnie jakiś tam dres obchodzi, nie? Ale to się okazało, że to jakiś Alfons, w ogóle mega Alfons. Gość, który w ogóle sprzedaje dziwki z zagranicy czy coś. No to ja tak trochę już zaczynam dygać, nie? Potem ona gdzieś tam poszła, wróciła z dopalaczami. Zaczęliśmy sobie, no wkręciła mnie, że jakieś ma mocne dragi, nie? No tak sobie myślę, mocne dragi, powąchałem. Ale to są te dopalacze, tak? Już czułem, że coś ściemnia, bo to nie były żadne dragi, tylko to były te zamienniki, te zioła, takie wiecie, takie gówniane zioło, nie? W torebeczkach sprzedają. No ale sobie to jaram, tą wódę piję. Ona chyba liczyła, że ja po prostu padnę, nie? Ale że krawiec ma możliwości, to po wypiciu tej flachy, po wypaleniu tych dopalaczy, ja sobie normalnie siedzę, nie? No i tam się miło zrobiło. No nie ściemniam, faktycznie taką przygodę miałem. No i tak. Ona tak sobie teraz już myślę, że chyba chciała, żebym się po prostu rozłożył, a może by mi tam potem zrobiła kipisz jakiś, nie? Czy coś, panika. Ale tam potem zaczęliśmy gadać. Okazało się, że ona też rysuje, też miała salon tatuażu. Słuchajcie, potem się w ogóle dowiedziałem, że walczyła w klatkach jeszcze. W ogóle takie niestworzone historie. No potem już wiedziałem, że ściemnia z przymrużeniem oka, ale na początku to łyknąłem, tam te różne rzeczy, co mi opowiadała. W końcu jakoś tak chyba następny, nie, jeszcze tego dnia, tak, siedzieliśmy sobie, zaczęliśmy się tam przytulać trochę do siebie, nie? Ja się trochę tam odzwyczaiłem, bo tam wiecie od tego, ale mi się tak miło zrobiło, sympatycznie. Gadamy sobie, się przytulamy tam coraz bardziej. No i co? Potem ona gdzieś tam pojechała. Nie, właśnie pojechała, przepraszam, ja się trochę już tak właśnie musiałem wszystko przypomnieć. O, wiecie, woda czyni cuda, nie wszystko mogę tak dobrze, klarownie pamiętać, ale pamiętam, że wróciła pobita niby, w ogóle tak weszła, w ogóle jakby nie mogła iść, ja ją tam łapię, co się stało? No to tam mi wkręciła, że dowiedział się o nas ten jej mąż, gangster, co wysadza posterunki, w ogóle wszyscy się go boją, i szuka, i doniósł mu ktoś, że tu w klatce właśnie weszła i widziano go z takim długowłosym, nie? I że szukają jej już. I co chwilę podchodziła do drzwi, przez taka roztrzęsiona, słuchajcie, taka aktorka zajebista, roztrzęsiona taka, w ogóle ręce jej się trzęsą, płacze, przez tam ciągle do tych drzwi i nasłuchuje, czy ktoś pod drzwiami nie stoi, nie? Mamo, znalazłam frajera. Widzę twoją przyszłość, złapiesz syfa, krawiec, pisze Anon. Ale jesteście wstrętni. No i tak, i właśnie i pobił ją ten mąż, on ją w ogóle tam zmuszał do gwałtów, do coś z kolegami, w ogóle coś. Straszne jakieś rzeczy. No i ja tak troszkę, nawet się tak nie bałem jakoś dziwnie, chyba nie jestem zbyt strachliwy, bo po prostu baseball sobie stał przy drzwiach, myślę, wpadną drechy, to ich spałuje, nie? Akurat mam takiego baseballa, że no autentycznie on jest dużo cięższy niż zwykły baseball, jedno pierdolnięcie w kolanko i koleś już nie wstaje. No nie, no tak trochę sobie dodaję animuszu, jakby wpadło kilku dresów, to raczej nie miałbym szans, bo trzeba by się raczej zabarykadować. No i co? Potem ona gdzieś tam pojechała. Ja patrzę nagle, a telefonu mojego nie ma, nie? No to już sobie myślę, o kurwa. No to ładnie, nie? Wszystko to tutaj ściema, telefon mi skroiła. Następnego dnia przyjechała znowu i siada sobie. Ja mówię, gdzie mój telefon? Jaki telefon? Mówię, gdzie mój telefon? A telefon! No wypadł mi, słuchaj, zabrał mi sukinsyn. No ja już wiedziałem, co tam się kroi, nie? Zabrał mi sukinsyn. Ale odzyskałam twojego kija, bo pożyczyłem jej kija, bo ona się bała, że on jej tam wpierdoli, czy coś. Strasznie się bała, mówi, krawiec, no daj mi tego kija, daj. No ja nie chciałem, mówię, no nie, lubię tego kija, nie? Poza tym jak go walniesz w łeb, pamiętaj, walniesz go tym w łeb, to go zabijesz, to jest ciężki kij, tym można rozwalać cegły. Krawiec się zna na ludziach, no właśnie, pisze ze mną. No i tak, mówi, no to zabrał mi, ale mam twojego kija. I zadowolona taka. Ja mówię, ja pierdolę, gdzie mój telefon? No dawaj mój telefon. Ona tam, no nie, no mówię ci, że mi zabrał. I w końcu ja zacząłem naciskać, zacząłem drążyć i wycisnąłem w końcu z niej, że skłamała mnie i że ten, że zabrał jej niby ten jej Alfons i do lombardu dał. To ja wtedy mówię, o kurwa, i jak poczułem, jak już sama przyznała, że mnie nakłamała, to zaczęła spierdalać nie, przepraszam, pomyliłem się, jeszcze raz, wróć, wracamy, inaczej było. Aha, ona się nie przyznawała, tak, nie przyznawała się na początku. Mówi, co? Bo ja mówię, ta, wzięłaś i go komuś pchnęłaś, ten mój telefon. Ja już cię tu wyczaiłem. Ona, nie, jak mnie posądzasz o takie coś, to ja se idę, mam cię dość, nie? I wychodzi przez drzwi. Ja mówię, hola, hola, mówię, złapałem ją. I ona tam na klatkę wybiegła, a ja za nią i szamoczemy się. Pierwszy raz, słuchajcie, miałem taką sytuację, że szamoczę się z klientką, zdzieram z niej ten bluzkę, bo niechcący tam, Taką, wiecie, taką troszkę tam właśnie bluzka tam spadła, coś. Ona krzyczy, ratunku, co ty mi robisz? Bo przez chwilę pewnie miała taki plan, że powie, że to ja ją pobiłem, czy coś. Co ty mi robisz? I ja... tu mi nie dowierzacie, że ten, ale to ja nie lubię ściemy. Zawsze to podkreślam, że nie lubię ściemy. Naprawdę mi się coś takiego przydarzyło. Zresztą nie wiem, co to takiego strasznie niezwykłego. No, trafiłem po prostu na cwaniarę niezłą, nie? Ale bardzo sympatyczną dziewczynę. Ja nadal do niej czuję jakąś tam sympatię, mimo że, no, o tym za chwilę. No i tak, i szamoczemy się tam. Ja zablokowałem jej wyjście. Mówię, zastanów się dobrze, dziewczyno. Teraz co zrobisz? Bardzo się dobrze zastanów. Jak przyjadą... Tu sąsiedzi zaraz zadzwonią po pały i będziesz miała przegwizdane. Masz ostatnią szansę, żeby wrócić do mieszkania i porozmawiać ze mną szczerze. Powiedzieć mi, jak się sprawy mają naprawdę. No to ta myśli. Widać, że taka już, że taka wystraszona, nie? I zdecydowała się wejść, porozmawiać ze mną. I zaczęła mi wtedy opowiadać, że właśnie ten telefon to on jej, że ona była w zmowie z tym typem, że on jej kazał ten telefon wziąć, bo zabrakło mu do narkotyków. Jakieś takie już głupkowate trochę historie. I że zabrał jej ten telefon i do lombardu dał. Co też się nie kleiło, bo co to tam ten w nocy do lombardu dał, nie? Już wiedziałem, że ściemniał, ale chciałem odzyskać telefon. Powiedziałem jej wprost, że ma odzyskać, że nic mnie nie interesuje i że po prostu, że pójdę na psiarnię z tym, nie? No to chyba wydygała, bo ostatecznie przyniosła mi ten telefon i oczywiście znowu ściema, mówi, ale bez sima, słuchaj krawiec, no przepraszam cię, no szukałam, on musiał go wyjąć, szukałam w jego rzeczach tam sima, no ale nie ma, tam gdzie ma simy nie ma, no ale telefon masz, no to... No i jakoś tam tego... Ja mówię, strasznie nienawidzę ściemy, sama mi mówiłaś, że też nie lubisz ściemy, a cały czas mnie robisz w chuja. Co z ciebie, jak ty możesz się tak, dziewczyno, zachowywać po prostu, że ktoś do ciebie wyciąga rękę, chce dla ciebie jak najlepiej, trochę ci kasy dałem, jeszcze bym, wiesz, kurczę, ci pomógł w niektórych sprawach, to ja, ty mnie cały czas po prostu robisz w ciula. No to ta zaczęła płakać, słuchajcie, wiecie, i zaczęła mi opowiadać, że zostało jej 10 lat życia z tym rakiem, że ona tak po prostu żyje, że on ją tam zmusza, że ją gwałci, że ją bije. Ja wtedy jakoś dałem się znowu tak jakby ten płacz, jakby i te, wiecie, trzęsące się ręce, to na mnie jakoś tak wpłynęło, że zacząłem wierzyć. No jestem łatwowierny, no kobieta płacząca na mnie tak działa, że zaczynam wierzyć znowu. I ta zaczęła mi opowiadać jakieś historie niesamowite. No i co na przykład opowiadała, no że to jest straszny człowiek, że on ją niszczy, że ona nie może się uwolnić od niego. Ja zacząłem ją namawiać, żeby się zbuntowała, że pomogę jej wyjechać z miasta, coś, nie, że coś, że powinna spierniczyć. Ona, nie, on znajdzie mnie wszędzie. Ja mówię, no nic gorszego niż tutaj nie może cię chyba spotkać, skoro zmusza cię do seksu, każe ci kasę przynosić. I cały czas też był taki wątek, że ona miała z tym dzieckiem przyjść, z tym, co ma zespół Downa i na wózku jeździ, ale cały czas to się jakoś odwlekało, nie? Że no, to już miała przyjść, ale to już jutro, bo one są już tam u babci, coś tutaj, to tam, tego. A ja te dzieci chciałem zobaczyć, bo to by był dla mnie jakiś tam dowód, nie? Nawet tutaj wyszperałem starego Xboxa, żeby dzieciaki sobie mogły tam pograć. Znaczy jeden, bo jeden właśnie już taki dojrzalszy dzieciak, a drugi to taki 3-miesięczny ponoć. No i co? I potem tam troszkę tam jakieś przytulanki, coś, ona tam gotuje, za pupę, takie różne. No wiecie, no co mam nie korzystać, nie? Bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie, no. I też tam żarcia, lodówkę mi ogołociła. No za mało przebywam z ludźmi, no zdecydowanie. I wariuję potem, jak spotkam człowieka żywego i wyjdę na słońce. To wariuję. poimprezowaliśmy nam trochę, jakoś tak się to zaczęło rozchodzić po kościach. Ja już wiedziałem, że ona ściemnia, że to jest taka cwaniara i mitomanka, ale wydała mi się w sumie sympatyczną osobą i taką utalentowaną, bo aż się śmiałem do niej. Ona coś mi tam opowiada, a ja... And the Oscar winner is... Ona tam, kurczę, się denerwowała. Wiecie, po czym poznać, że ktoś ma coś na sumieniu, albo że coś, że bardzo się wkurza, jak posądzimy go o coś tam, że ściemnia czy coś, to on zaraz tam, co? A ja tam, spokojnie, nie krzyczymy, nie? Co tam dalej było? No, odpuściłem jeżeli tego Sima. Nawet starałem się jakoś przekonać. Mówię, przestań, bądź ze mną szczera, to słuchaj, wszyscy na tym lepiej wyjdziemy. Pobzykał w końcu, czy nie? No właśnie tak, no nie do końca, no na przytulaniu się skończyło. Ja już, słuchajcie, już miała iść po prezerwatywy. No, zrobiłem nawet, słuchajcie, listę zakupów. Napisałem, się śmiałem, napisałem jej 20 prezerwatyw. Dildosy. Tam miała pójść. Dałem jej kasę. No tak przez parę dni się spotykaliśmy. Ostatecznie dałem jej kasę na te zakupy, na te prezerwatywy. Mieliśmy sobie jakiś filmik pooglądać tutaj, fajnie się tam zabawić czy coś. No i już nie wróciła. I z tymi dziećmi miała przyjechać. Dzieci miały pójść spać. My mieliśmy się tam sobie posiedzieć. No i co? I gówno. I już się nie zjawiła, ale ja ją znajdę, bo ja wiem, gdzie ona może być, bo mi na początku powiedziała, gdzie, w jakich rejonach bywa, i ja tam się przejdę. No nie kituję, no miałem takie przeżycie. I cały czas jeszcze się bałem, że te dresy, że ten gangus mnie tam dorwie, i tak dalej. No i to chyba tak tak z grubsza tak wygląda ta historia. No, trochę popłynąłem na kaskę, trochę coś, ale nie żałuję. Fajna przygoda. No. Tylko żałuję, że w rezultacie, no kurczę, mogła z czystej sympatii się tak jakoś popzykać. A obiecywała, że mnie zgwałci. No. Mówiła, krawiec, jak chcesz, to mogę cię zgwałcić. A ja mówię, No ale widzicie, no tak to się skończyło. Taniej wychodzi dziwka. No tak, taniej by mi wyszła dziwka, no. Ale z dziwką bym sobie nie pogadał fajnie, bo nie ukrywam, fajnie było, fajnie sobie pogadaliśmy i pośmialiśmy się i popiliśmy i poprzytulaliśmy i muzyki sobie posłuchaliśmy. Wiecie co? Ja może obiecanki macanki przepraszam. było rozmawiać z jej gachem z kolei, pisze Anon. Ja tu gdzieś mam muzykę, którą mi zgrałem, bo prosiła, żeby jej na MP3 zgrać. To myślę, że jest taki dobry tutaj moment, żeby puścić coś z tego, co ona sobie wybrała. Słucha hip-hopu. Ja też nawet lubię hip-hop. Ale wkurwiło mnie, że nie lubi Pei. Spytałem się, a Peja? Ona, nie. A ja mu od razu, o kurwa, nie lubi Pei. Dyskwalifikacja. Nie, no śmieję się oczywiście. Nie dałem jej linka do radia, wie tylko, że radio prowadzę. A jak to podsłucha, to może być dziwnie, faktycznie. Kasia, o kurwa. No coś wygadałem. No dobra, Kasia, no. Kasia, jak słuchasz tej audycji, to wiedz, że ja ci wybaczę te ściemy, to wszystko, ale już pieniędzy nie mam. Już jestem ogołocony, niestety. I pamiętaj o tych kondomach. 20 sztuk ma być. Nie Kazia, tylko Kasia. Nie liczę na seks. Ja po prostu... Ja lubię nawet tą dziewczynę. Nie wiem, czemu jakoś czuję sympatię. Ja mam jakąś po prostu sympatię do degenerów, do takich ludzi troszeczkę z marginesu. Wiecie, ona fajne dziary miała w ogóle i na pupie, tutaj, takie. Klodzia może, pisze Flogi. Klodzia. No, fajne dziary takie w ogóle i taka przypakowana, znaczy nie przypakowana, tylko taka po prostu wysportowana, nie? A też jak się chwali, że w klatkach walczyła, to ja mówię, to czemu ze mną nie poradziłaś, jak się szamotaliśmy na klatce? A ona... krawiec, jesteś tak zjebany w trzy dupy, jak słowo daje. Dynamin ma rację. No jestem, no co poradzę. Zatem nie użyłbym tu słowa zjebany. Frajer, łatwowierny, naiwniak, dobroduszny, ten cwel, może ewentualnie cwel na przykład, ale zjebany. Słuchajcie, to jest taka wada, która szkodzi głównie mi, no. No dobra, to możemy się umówić, że jestem zjebany, nie ma sprawy.

0: dla prawdziwych dam. Piszą słuchacze, żebym nie puszczał takiego gówna. No to może coś nie będzie gównem, a hemp gru, ja się tak się nie znam na tych, to hemp gru, to dobre? Jebać miłość, taka coś tu jest, jebać miłość. Lales, Wojtas. Ciągle gówno, jeszcze potrzeba. No, też mi się nie podobała ta muzyka za bardzo. Sobota, nie dla wszystkich. Kali. Lukasyno, Criso. No a z tego gówna to co? To co najlepsze? Jakieś takie najmniej śmierdzące gówno. Ciepły miks. Hemp gru, sobota, jeszcze spoko. Ale, aha, no to hemp gru. No dobra, no to hemp gru. W takim razie niech se poleci.
1: Zanim moim zasadniczym postulatem stosunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I to jest stróż zamiatający ulicę. I minister rządzący krajem...
0: A ja w tym momencie sobie tutaj coś skręcę.

Jeszcze zapomniałem właśnie o jednej historii. Raz se poszła i miała jakiś towar zmotać, kurczę, i nie przyszła. I na drugi dzień przychodzi taka i ja słyszę, odbieram domofon, krawiec otwieraj, policja mnie przywiozła. A ja tak zbladłem po prostu, zacząłem tu wyrzucać przez okno różne rzeczy, no wiecie, człowiek różne rzeczy ma, nie, w domu. Ta wchodzi sama i nie palę dopalaczy, ale akurat no teraz jak nie wiem do końca co to było, bo może to nie były dopalacze, tylko jakieś inne dragi. No i tak, i przychodzi sama, ja myślałem, że z policją tu wejdzie na górę już i powie na przykład, że zgwałciłem ją czy coś, bo takim to tonem powiedziała, krawiec przywiozła mnie tu policja, otwieraj. No to kurwa macie, a tu panika, wypierdalam jakieś worki, lufki, wszystko. No i a ona wchodzi sama i mówi, słuchaj, zwinęli mnie wczoraj, jak próbowałem coś zmotać i dlatego nie przyszłam. No przepraszam, no. I znowu właśnie to takie głupoty. Ja mówię, no to papier mi pokaż, jak cię zwinęli, to masz. Bo mnie też zwinęli, to wiem, że dają. Ja oprócz papiera dostałem jeszcze taką broszurkę z takim policjantem, z pistolecikiem na korelu zrobionym i tam jakieś tam rzeczy, narkotyki to zło, coś tam mi dali.

0: A ta się pyta jeszcze, co ty taki blady jesteś, jesteś krawiec? Mówię, zawsze jestem taki blady. Nie, nie, aż tak to nie. No kurde, zbladłem trochę, jak mi piarnia myślałem, że przyszła.
1: Ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane, pamiętaj. O tych, których już nikt nie chce pamiętać, pamiętaj.

Ale to, co kiedyś już opowiadałem na antenie, że niechcący wyszedłem na twardziela na posterunku, bo gliniarz tam do mnie... zaraz ci wjedziemy na chatę, nie? Jak ja spuszczam łeb trochę, a on co?

0: i zesrałeś się, nie? A ja mówię, nie, tylko po prostu kota mamy i on nie widział nigdy psa, nie? I cisza taka, u gliniarzy przez chwilę i coś tam potem, już nie pamiętam, zmienili temat, ale mi chodziło o takiego psa do wąchania narkotyków, bo myślałem, że mi wjadą na chatę i zaczną szukać dragów i chodziło mi o takiego psa do wąchania, a wyszło, że fajny tekst walnąłem, nie? Mam kota, on nigdy nie widział psa. I zaczęli mnie szanować wtedy właśnie, jakoś tak, bo myśleli, że taki kozak, nie? Że pyskuje do gliniarzy. No patola jestem, no. Taki właśnie, niestety jestem. Jestem, jaki jestem. Taki pojadę Michałem Wiśniewskim. I żadnych granic nie ma w nocnym radiu. Właśnie, też tak pojadę Michałem Wiśniewskim. Żadnych granic! Żadnych! Co tam było dalej? Żadnych granic, żadnych bram? Czy coś? Nie wiem. Walić to. Dobra, idę sobie. Mam jeszcze robotę dzisiaj do zrobienia. Jest piękna godzina, bo 22:44, a 22 razy 2 to ile jest? No i co? Przypadek? Przypadek? Nie sądzę.
1: Teraz jako Jezus Zbawiciel wyciągam przed siebie moje dłonie i przesyłam pozytywną energię do Skype-czana, Karaczana, Wilkczana.
2: Ach, nie mogę się... Ach, można przynajmniej w marzeniach, nie? Tych pedofilców wykańczamy. I Jimmy Savile padł. Raz, dwa, już dwa.
3: Kolejny wyleczony, proszę Państwa, Klot, cudotwórca.
2: Leczymy.
3: Cudotwórca.
4: Stało się, zjebało się, kurwa, spierdoliłem, a ty wypierdalaj i odpierdol się. Nie chcę z tobą rozmawiać.
5: Co to jest? CDS?

słuchajcie Nocnego Radia, bo to radio, które nigdy was nie okłamie, zawsze jest prawdziwe, nawet jak wam powie prawdę w ryj, to będzie to prawda, no, może niezbyt elegancko to zrobi ktoś z nadających, ale powie wam prawdę, bo to takie prawdziwe radio, zaprawdę wam powiadam.

Wpadnijcie jutro posłuchać Bajta, chyba będzie jutro Bajtek ze swoim epicentrum. A ja też powoli się będę tutaj wdrażał znowu w radio i już chyba nie będę o dziewczyn zaczepiał na ulicy, bo to potem jakiś mam portfel lekki i telefonu nie mam i się kiepsko czuję. Coś mnie swędzi tutaj między nogami strasznie. Wiecie, co to może być? Tymczasem, Borem Lasem, trzymajcie się, a audycję, jakby ktoś chciał sobie posłuchać, a się spóźnił, o, Klot nawet przyszedł, jak ktoś by chciał sobie posłuchać tej audycji, w której to odnosiliśmy się razem w sumie z Potrzebą do sytuacji z Klotem i do tego, co mówił, ale była też historia o tym, co mi się przydarzyło ostatnio, hardkorowa trochę. To zaraz właśnie wrzucę tę audycję, linka wam do czata, tak żebyście sobie mogli wcześniej trochę odsłuchać. Tak więc kto chce, to niech sobie chwilę jeszcze zaczeka, a link zaraz poleci. Tymczasem Borem Lasem, trzymajcie się, cześć.

No dobra. Nie ma chętnych na aftera u Enkiego. Smutasy. Jednak nocniki dają radę. Nocniki to są imprezowi ludzie. 17 słuchaczy online. To jednak warto jeszcze ponadawać. Czekajcie, tu wpiszę. Nocne radio. PL. Ach, link skasowany, dobra. Ach, już mnie tu ocenzurowali, dobra. A, to chuj z tym. Okej, o, Danusia jeszcze nie śpi, proszę bardzo. No. Dzielna dziewczyna, to jest imprezowa dziewczyna, po prostu. Możecie się uczyć od Danusi. Tak więc przeloguję się na Skype'a radiowego i się bawimy. Bawimy się, ludzie. Jest... Co jest? Czwartek. Jest środa, czwartek. Bawimy się, jest impreza. Tak trochę u Enkiego fajnie. Okej. Okay. Enkiego szanuję. Jest fajny koleś. Ale tacy trochę sztywni słuchacze, nie? Tacy, a co, jak będzie koniec świata? A to co wtedy zrobimy? Mnie policja zatrzymała, dała mi mandat. I co ja mam zrobić? Niam. Tacy jacyś zestresowani. Spięta łyda. Ogień z dupy. A tu mi się nie chce Skype przelogować. Czemu? No, ja trochę jestem dzisiaj pod wpływem alkoholu, przyznaję, owszem, dobra, no, przyłapaliście świętego Mikołaja na grzechu, no, niech wam będzie, ale siedzę i sobie gadam, nadaję, może ktoś zadzwoni. A co tu się stało? A, przepraszam, na sekundę, muszę tutaj... Ojejku, co tu się dzieje? Jakieś cuda niewidy. O, jest Umo, jest Furiat. Słuchajcie, jacy by nie byli, ten Umo i ten Furiat, to oni jednak są... Są z nami, są wytrwali, mają głowę, mają mocną głowę. To jest ich plus. No szkoda, że mi jednak tutaj Skype płata figle.

0: fajnie było u Enkego, czy nie? Piszcie na czacie. Moim zdaniem fajnie było. Enki jest mądry koleś i fajnie prowadzi audycję, że daje się wypowiedzieć ludziom i ma też czasem do powiedzenia ciekawe rzeczy. Moim zdaniem Enki całkiem spoko. Furtiat i Danusia twierdzą, że fajnie było, że fajno całkiem. No Furtiat, wiem, że ty się tam pojawiałeś pod nikiem Michał, no to wiem. No. Żaden sekret w sumie, chyba wszyscy wiedzą, że ty jesteś Michał, no. O, i tutaj mam problemy techniczne. Wybaczcie. Oj, to chyba iluminaci działają, bo w ogóle nic nie działa. I to nie dlatego, że jestem pijany, tylko dlatego, że po prostu coś tu nie gra, no. Nie mogę tego Skype'a po prostu skillować. Jakaś straszna awaria w ogóle. Próbuję tutaj skillować procesy Windowsowe, a nie mogę, po prostu się uparł i ja pierniczę. Dramat. Nie, to jest po prostu coś, jakaś masakra. Szabel nadaje. Muszę włączyć Gabriela, bo on jako jedyny przedstawia teorie spiskowe. Gat, dobra. Zobaczymy. Nie nadaje nic. Co kłamiesz tutaj? Coś kłamiesz, Furiat. Nie ma nic, a jest coś na żywo. Faktycznie.
1: Jak to był ten tytuł? Teraz akurat mi wyleciało z głowy, ale...
2: Nieważne, ale jest. Tak, tłumaczy to tam. Ja też wiem, ja też to oglądałem.
1: No, a więc prawdopodobnie Jezus faktycznie urodził się na Krymie.
2: Wszystko jest przekręcone w takim razie.
0: W Polsce. Dobra, się urodził.
2: Dzięki Edward. Myślę, że tutaj wyczerpałeś Gabriela.
3: Ale przepraszam, bo Waldemar, Edward jeszcze nie odpowiedział na pytanie. No. Pytałem, czy taka
0: religia... Nie przerywaj Edwardowi.
1: Ja to powiedziałem.
3: Aha, nie wiesz, nie możesz powiedzieć. No to mów od razu, że nie wiesz.
1: No nie mogę odpowiedzieć, bo akurat nie wiem.
3: A później mówisz, że nie wiesz na końcu.
1: Nie to, że nie. Ja ci odpowiedziałem według mojej wiedzy, jaką mam.
3: Chodzi o Czarną Madonnę.
1: No to Czarna Madonna została podarowana Polakom, czyli Lechi, przez Krzyżaków.
3: Edward, ty mnie nie słuchasz. Chodzi mi o to, że Czarna Madonna, Boga Rodzica, o tym taki ruski badacz Aleksiej Kongurow mówi, mogła to być religia przed kataklizmem ogólnoświatowa. W tym czasie, kiedy te wszystkie budowle budowali, czy to pałace z kolumnami, czy to... W Europie, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak być, ja nie wiem.
3: No. To jest tylko teoria, ale ty nie odpowiadasz na pytanie. Bo ty mówisz, obrażasz Czarną Madonnę, a to może prawdziwy przekaz tej religii przedpotopowej. Obecnie kargokult mamy, ale pewne elementy zachowały się, wiesz.
1: Jeśli uważasz, że to jest prawdziwe, no to módl się do Czarnej Madonny, przecież ja ci tego nie zabraniam.
3: Tak samo, bo ja to słyszałem od Aleksja Kongurowa. Ty mówisz Mariusz Czytyński, ja mówię o Aleksja Kongurowa, taką teorię słyszałem, że to była...
0: Gabryś ostatnio nawet tak jakoś ogarnia i sprawnie mówi. Szacun. Okej. Jak ktoś... O, ktoś tu dzwonił. Rozmowa nieodebrana. 12.32. Doktor...

0: uwagę, że w sumie ja sprawy, co mówiłem, po prostu nauczyłem się, bo rodzice mnie tego nauczyli, klepałem, bo klepałem, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I po prostu kiedyś zwróciłem uwagę na to zdanie, nie mówisz w pacierzu, wejdź mnie do swego królestwa, tylko mówisz, przyjdź królestwo twoje, a więc ono ma przyjść tu z powrotem na ziemię. Na ziemię. A jeżeli ty uważasz inaczej, masz prawo tak myśleć.
1: Okej, muszę wkroczyć tutaj w tę dyskusję. Panowie, Daniel jest tam jeszcze i Piotrek, podsumujcie teraz to wszystko, o czym żeście się tutaj dowiedzieli, usłyszeli, plus wasz przekaz, wasze przemyślenia.
2: No to nie wiem, kto zaczyna?
1: No możesz ty, Piotrek.
2: Dobra, okej, więc napisałem tak. Miś, Koral, Gol, Przygody, Seksia, Bolek i Srolek. To zapamiętałem to wszystko. Nie, oczywiście żartuję teraz. Pytania Gabriela są nie do rozwiązania. No proste. No. W ogóle, jaki Bóg by chciał, żeby się do Niego modlić? No proszę, no. Bóg wie wszystko, więc zna wszystkie myśli. Oczywiście w cudzysłowie, nie? Zna wszystko, ten Bóg.
1: Nie przerywajcie
2: się naszej energii, modlitwy, no jakiś nonsens, nie?
1: Wojtek, poczekaj. Będziesz miał swoją kolej.
2: Także, no nie, no, Bóg by nie chciał nic od nas, bo jeśli Bóg istnieje i załóżmy stworzył nas jako swój eksperyment i jest takim duszpasterzem z tym pejczykiem, wiesz, powoli, nie? No to po co on tak naprawdę by chciał od nas coś? Jeśli nie jest oprawcą, jeśli nie jest ciemiężycielem, okupantem, to Bóg od nas nic nie chce i w ogóle ciekawe, po co nas w ogóle stworzył, nie? Jaki jest cel naszego stworzenia, skoro już wszystko wie, zanim stworzył? To jest nonsens, kompletny nonsens, istnienie Boga jako tego, który nas stworzył, zostawił, porzucił, a my musimy się do Niego modlić, żeby On zesłał swojego Syna w jakiejś tam postaci. Dla mnie to jest kompletny nonsens. Ja tym się zajmuję dopiero od 1990 roku i po prostu wydaje mi się, że im więcej się uczę, tym więcej jest bezsensów dookoła nas. Bo jeśli nie żyjemy zgodnie z tym, co dotykamy rano, jak wyjdziesz przed dom i dotkniesz ziemi, jeśli nie żyjesz zgodnie z tym rytmem, to nie, po chwili przestaniesz żyć w ogóle. A zdaje się, że ci, którzy nami zarządzają, to jest ich cel, żeby nas oderwać od tego, co jest rytmem tego, co dla nas ktoś coś stworzył. No nie wiem, to tak to odbiera, no ale ogólnie naprawdę pałac Boga zasłonięty księżycem, to wszystko, nie, Gabriel, niepotrzebnie naciskasz na to, przecież nie ma na to odpowiedzi w ogóle. Gabriel, no ty sam wiesz, że nie masz odpowiedzi, nikt nie ma odpowiedzi. Jak czytałeś Biblię, w tym też nie ma odpowiedzi, nie? Oddaję.
0: Mogę teraz odpowiedzieć.
1: Dzięki, Piotrek.
0: Ja bym chciał odpowiedzieć na Piotrka myślenie. Masz swoje dzieci. Bóg powiedział, że stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Dał nam wybór dobrej woli albo złej woli. Możesz iść w prawo, albo możesz iść w lewo. Teraz twoje dziecko, powiedzmy, masz swoje dzieci i w danym momencie, jak one dorastają, po prostu widzisz, że w pewnym momencie te dzieci robią coś nie tak, jak trzeba. No to po prostu karcisz swoje dzieci nie po to, żeby je skrzywdzić, tylko po to, żeby zaczęły postępować zgodnie, po prostu żeby im się krzywda nie stała, bo każdy rodzic kocha swoje dziecko i na przykład masz teraz palnik i dziecko podchodzi z ręką, a na tym palniku masz gorące wody, to mówisz do dziecka, nie idź tam, no bo przechylisz ten garnek, na ciebie się wyleje i co zrobisz, krzywdę. No to weźmiesz to dziecko, w rękę tam ewentualnie klepniesz i powiesz, nie podchodź, bo co krzywdę zrobisz. Ale jak to się mówi, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Ale po prostu tu chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby temu dziecku cokolwiek się stało. I tak samo nasz, powiedzmy, stwórca, ojciec, też nie chce, aby nam cokolwiek złego się stało i on nam daje po prostu wybór. Możesz iść w tą stronę, a możesz iść w tą stronę. On ci niczego nie nakazuje. On tylko ci mówi, ewentualnie, jeśli wybierzesz tą złą drogę, no to niestety będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Tyle w temacie.
1: Dzięki.
2: Czyli tak, jesteśmy eksperymentem. Eksperyment. Pójdzie se w lewo, w prawo, on se zobaczy, popatrzy, tak, my się oparzymy albo nie. Widzisz, ale on mógł
0: on
2: nas zaprogramować. I nie wkłada ręki do ognia. Natomiast ja nie mogę mojego dziecka zaprogramować, nie?
3: Halo?
0: Słuchaj, Bóg też nas nie programuje. Bóg też, ale słuchaj, Bóg też nas nie programuje. On nam daje dobrą wolę. Możesz iść tak, a możesz iść tak.
1: Okej, Edwardzie, dajmy innym rozmówcom powiedzieć się, bo trzeba streama kończyć. Dajmy się wypowiedzieć.
3: A słuchajcie, ja jeszcze z pół godzinki zrobię u mnie.
1: No, jak to wszyscy będziecie mogli do Gabriela przejść jeszcze.
4: Jak Bóg da dobrą wolę, to czemu teraz Rafał chciałby się
3: dołączyć. Daniel, Tomek się wypowiedzą. Rafała dołączę.
4: Ja się już nie wypowiadam, na razie.
1: Dzięki, Wojtek. Okej, to teraz został jeszcze Daniel. Co
4: tam się to się gada, pół streama, gdzie jedną czwartą streama nic nie gadam, odezwa się, o, ty się ciągle udzielasz, a to nie gadam.
3: No to, Wojtek, masz 3 minuty masz podsumowania. Każdy ma. Słuchamy cię.
1: Wojtek?
0: Wojtek się obraził.
5: Dobra, to ja wam coś powiem w takim razie na zakończenie. Tutaj też się pożegnam z widzami Waldemara i jeszcze przejdę też na chwilę do Gabriela, jeśli pozwoli. Słuchajcie, odnośnie Boga, to powiem wam tak. To jest tak cudowna kreacja, że nie znajdziecie jej nigdzie, a ona jest zarazem wszędzie. I to samo jest z Panem Ciemności, Gabriel. Jego nie trzeba szukać na Księżycu. On jest w każdym z nas. I teraz pytanie jest właśnie takie, ku któremu jakby z nich się zwrócisz, ale w sobie. Nie musisz iść z tym do kościoła, ani do księgi, bo w tym,
0: Boga w sercu.
5: W tym wszystkim są kłamstwa szyte grubymi nićmi, tylko po to, żeby wyłudzić od ciebie pieniądze, nie? Natomiast całą prawdę cały czas powtarzam, znajdziemy wewnątrz siebie, w sercu, gdy stawimy właśnie czoła tym swoim najciemniejszym właśnie takim strachom, lękom, gdy obalimy właśnie te wszystkie mity, które właśnie trzymają te lęki, programy zapisane w nas, to wtedy człowiek się oczyszcza, staje się lekki i wtedy właśnie otwiera się przed nami prawda, nie? Zacytuję wam tutaj jeszcze jedno takie zdanie na koniec.
0: Zanim to powiesz, ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Króciutko. Zwróćcie uwagę, że na każdej mszy, jak się kończy, co ksiądz mówi? Przyjmij ofiarę z rąk naszych, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Czyli on wyraźnie mówi, że wy kasę dajecie dla nich, a nie dla siebie, tylko na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. A kto jest tym Kościołem? Watykan. No mów dalej.
5: Ostatnie moje zdanie. Postami i opanowaniem ciało oczyść. Przepraszam jeszcze raz. Postami i opanowaniem ciała oczyść swój umysł i czystym się stań, jak śnieg. A następnie wyrzeknij się całej twojej wiedzy. Wówczas dopiero będę ci mógł mówić o prawdzie. Dziękuję jeszcze.
1: Dzięki. No widzicie, dobra, pora kończyć. Dziękuję wszystkim rozmówcom.
3: Waldemar, Rafała dodałem, żebym pół godziny temu pisał. Rafał może dwie minutki powie.
1: Dodajmy Rafałowi 5 minut i ja będę tu już kończył i wszystkich widzów zapraszam do ciebie jeszcze tam, nie?
3: Okej.
1: Dobra, dajmy Rafała jeszcze na koniec.
6: Rafał, ja się wyciszył.
7: Teraz się dopiero złączyłem. Dobra, witam was serdecznie.
1: Witam. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć parę tam słów o tym, co myślicie o tej przepowiedni Malachiasza, co mówił o tym, że ostatni papież ma być papież Petro Romano, nie? Petro Romano chyba, tak? Coś takiego. Była to, czyli się mu sprawdziła ta przepowiednia, bo ten papież, co jest, to jest Rzymianinem, nie? Włochem, nie? Bo jego rodzice są Włochami, ale on się urodził w Argentynie, nie? I się spędził w Argentynie, nie? Czyli sprawdziło w sumie to, co było przepowiadane przez Malachiasza i to jest ostatni papież z całego tego rzędu. Więc już nie będzie papieży. To jest ostatni papież, który rządzi. Czyli Watykan upadnie, nie? I tam było już powiedziane, że ten papież, co będzie rządził właśnie ostatni, ma iść po trupach przez miasto, przez Rzym, nie? W Rzymie ma gdzieś uciekać. Z Rzymu ma iść po trupach, nie? Czyli wie, myśmy zawsze myśleli, że będzie jakaś wojna z muzułmanami, że muzułmanie będą napadną na Europę i że to będzie tak, ale to mogło być chodzić o to, że jest tyle właśnie śmierci przez ten koronawirus, co jest, nie, we Włoszech, tyle ludzi umiera. I może to autor miał na myśli właśnie, bo też są dużo ciała, nie, tylko że nie leżą na ulicy praktycznie, nie, ale to mogła być tylko przenośnia, prawda?
4: No to jest...
0: No ja bym się z tym nie zgodził, ja bym się z tym nie zgodził z tego, z tego względu, że jest napisane, gdybym nie skrócił owych dni, nikt nie ocalałby na ziemi, ale ze względu na wybranych skrócę owe dni. Bo będzie no, taki ucisk, jakiego nigdy nie było i nigdy nie będzie.
1: No i dobrze, to się zgadza, co mówi tu Przemek, tak? Przemek to mówi. Dajmy dokończyć Przemkowi jeszcze.
0: Tak.
6: Ktoś chyba ogląda live'a, musi ma być ciszenie.
4: Przemek poszedł. Nie ocalałby na ziemi. Ale... Na grzyby.
2: Tam jest mowa o tym, że papież będzie uciekał przez zrujnowane miasto.
1: Jak?
6: Rafał uciekł.
1: A, Rafał, sorry, pomyliłem imię. Rafał, jesteś, tak?
7: A tak, jestem.
1: No to dokończ. Sorry, ja pomyliłem imiona, dlatego Rafał siedział cicho.
7: No. I tego. A drugą sprawą, którą bym chciał powiedzieć, to według mojej opinii, ten cały koronawirus, co jest wymyślony, prawda? Ten atak, ten wszystkiego, jest po to wymyślone, żebyśmy całe społeczeństwo, cały świat mógł zwrócić się przeciwko Chinom. Pamiętacie akcję, jaka była zrobiona w Pearl Harbor, prawda? Amerykanie dobrze wiedzieli, że na Pearl Harbor płyną statki Japończyków i będzie nalot. I ogłaszali, mówili im, żeby się przygotowali na nalot. A oni po prostu zlekceważyli to wszystko, dlatego po to, żeby było najwięcej ludzi umarło, zginęło, żeby potem Ameryka mogła przyłączyć się do wojny z Japończykami, prawda?
4: Tak, ty dobrze mówisz, bo...
7: To jest chyba ten sam numer teraz wykręcony.
4: Tak, coś tym jest, bo
7: potem... jeżeli to wszystko opadnie, prawda? Jeżeli to wszystko opadnie, te emocje, ten koronawirus, ten cały wirus na całym świecie opadnie, będą na pewno szukać winnego.
4: Bo mogę ci przerwać?
7: To już spowodował kryzys i zrobi jeszcze większy kryzys. I ludzie będą szukać winnego. To nie będzie...
8: W końcu ktoś zadzwonił. Laki, witam na antenie. No cześć. Co powiesz ciekawego?
9: Hu, nie mogę spać. Czekaj, że wyłączam. O, sorki, musiałem wyłączyć, bo miałem background, audycję twoją.
8: Tak, przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak?
9: Uczeń już wyłączył. I kurczę, słucham tą audycję, co tam puściłeś u gości. I już kolejny mit łamie się, bo mówią, jak Japończycy czy Chińczycy zaatakowali Pearl Harbor, ale jeżeli jest ziemia płaska, tak oni kurwa tymi samolocikami przelecieli 10 tysięcy kilometrów, żeby Pearl Harbor zaatakować.
8: A to się kłóci jakoś, tak, ze sobą?
9: Słucham?
8: A to się kłóci jakoś ze sobą, że jak ziemia jest płaska, to nie mogli, tak?
9: No. Kurczę, nie dolecieliby tymi samolotami, które zbombardowały Pearl Harbor, żeby przelecieć 10 tysięcy kilometrów. Także... Lipa.
8: No ale ja słyszałem, że to Amerykanie sprowokowali ten atak na Pearl Harbor. Że to oni wcześniej różne takie działania podejmowali, które miały sprowokować Japonię do tego, żeby ona się w końcu wkurwiła i...
9: Ukąsała. No niby tak, ale teorie spiskowców właśnie mówią, że ruszyli Japończycy, zbombardowali Pearl Harbor, a tam jest wiadomo, że nie dolecieliby takiego dystansu. Nie ma takich zbiorników dużych, żeby dolecieć taki dystans.
8: To ciekawe, czyli jakby znajdujesz tutaj różne takie dziury w tej teorii. No.
9: Tak.
8: No proszę.
9: No, w jaki masz temat, o czym już moglibyśmy pogadać, czy tam...
8: temat. Słuchaj, jem sobie pyszną zupkę wietnamską pho z kawałkami kurczaka, z makaronem. Bardzo dobra zupka, pikantna, dobrze przyprawiona. Do tego sajgonki, 3 sztuki. Naprawdę dobre, wiesz, za 17 zł masz całkiem niezły obiadek. Już gotowy, ciepły, pachnący, fajny.
9: No. Pewnie niewiele co nam zostało, tylko się kosztować, żebyśmy się zajadali tym, co najłatwiej jest dostać w sklepach. Bo jak widać, półeczki, kurcze, puste, lodówki, zamrażarki, jest wymiecione wszystko i faktycznie takie rarytasy, które nam zostały do kosztowania, to taka, można powiedzieć, niby tandeta. Ale jeszcze za parę dni może wyjść tak, że to będzie, no jak mówię, rarytas dla nas.
8: No może tak być, faktycznie. Znaczy, tandeta, wiesz, całkiem niezłe to jest, ci powiem. Ale to jest faktycznie smutne, że mamy tak mało od siebie, nie? Ja nie jem w tej chwili pierogów czy tam schabowych, tylko jem wietnamską zupę. Przepraszam, odbiło mi się.
9: Z tym, że znajomego miałem, który pracował w sortowni warzyw i mówił, jak przyjechała wywrotka z marchewkami, to wielka wywrota wysypała marchew na plac, no i robole, wiadomo, ludzie, którzy pracują tam na taśmie, mieli za zadanie rozdzielić marchewki, które są tam duże, mniejsze, ten, ale tak około 12-15 cm to szły na osobną taśmę i one były pakowane w inne opakowanie i szły do marketów jako organic food. Także z jednego pola z jednej wywrotki wszystko szło, wiesz, ta sama dostawa, ale jak miały tam jakiś odpowiedni rozmiar, taki wymarzony dla oka pewnie, to szło na jako organiczne pożywienie. A docelowo to jest ten sam produkt, tylko ładnie opakowany albo ładnie wygląda. Także tak do końca mówię, że tandetne żarcie, podejrzewam, że to jest wszystko to samo, tylko może być inaczej opakowane.
8: No, mogłoby być tandetne żarcie, ale nasze polskie na przykład. Jakieś takie, no bo jakiś placek ziemniaczany z sosem, czy tam ziemniaki smażone, to też jest tandetne żarcie, ale byłoby nasze. I szkoda, że nie mamy w sobie więcej takiego myślenia jak Ruscy, że wszystko chcą mieć swoje, nie? A my moglibyśmy tutaj mieć właśnie wszystko swoje też. Swoje. Zajadać się nie jakąś wietnamską zupką czy hamburgerami, tylko swoimi własnymi smażonymi ziemniaczkami, jakimiś plackami. To jest dobre, tanie żarcie, zdrowe. Ziemniak jest zdrowy bardzo. Jakiś ryż czy makarony są bardziej niezdrowe niż taki polski ziemniak usmażony. Tak mówi przynajmniej doktor, docent, magister habilitowany Zięba.
9: No, z tym się zgodzę, że będąc w Polsce zawsze mi wszystko lepiej smakuje. Jajka mają bardziej żółte, żółtka, ziemniaki są fajne, żółte, wiem, słodkie, trudno pisać, ale za granicą zupełnie inaczej smakuje to żarcie i faktycznie mogę powiedzieć, że nasze jest dobre, aczkolwiek zwracając na to uwagę znajomym, którzy żyją, mieszkają w Polsce i mówię, że polskie nie jest takie złe, podważają, mówią, wiesz, daj spokój, to jest szkoda gadać, że oni widzą Zachód jako to samo dobro, a ja jako imigrant widzę te różnice i ja tam jak najbardziej za polskim żarciem tęsknię.
8: No, na przykład takie kiszone ogórki, czy ogólnie nasze właśnie polskie kiszonki są cholernie zdrowe. I to jest fajne żarcie. A inni się tego brzydzą, nie? Taki Amerykanin ci nigdy nie zje kiszonego ogórka, bo dla niego to jest spleśniały ogórek po prostu. A my doceniamy bigos i takie różne dziwne dania, które są bardzo ciężkostrawne dla obcokrajowców. A tutaj ktoś napisał, Aspreol, że słuchacz chyba nie słyszał o lotniskowcach. To co? To chodzi o to, że mogli pokonać Japończycy jakieś tam odległości, bo mieli lotniskowce? Czy o co chodzi? Bo ja nie wiem, w ogóle Japończycy mieli jakieś lotniskowce? Chyba Amerykanie tylko mają lotniskowce, a my na przykład Polacy mamy jeden chyba lotniskowiec, nie? Czy tam dwa.
9: Nie wiem, jak tam ten pisarz odnosi się do słuchacza. Tak się nie zagłębiałem w ten temat, czy były lotniskowce w tym czasie, ale wierzę, że Wielka Ameryka takiego lotniskowca to by Leworeko załatwiło. Raz, dwa. Wiesz.
8: Ameryka to w ogóle się dorobiła tej swojej całej floty morskiej, tego całego, tej całej marynarki wojennej w czasie II wojny światowej. To ich jakby tak, wtedy dopiero był ten czas, kiedy można było środki z budżetu przeznaczyć na budowę właśnie tej armii morskiej. I to było bardzo wygodne dla nich, nie? Mówi się nawet, że to był, że to tak był taki plan, żeby wypowiedzieć wojnę Niemcom i zbudować sobie wielką morską flotę, nie? Tak coś słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale tak słyszałem. Jest pytanie, kto to dzwoni? Lucky dzwoni, no.
9: Dzwoni Laki na kwarantannie po 50 piwach już chyba dzisiaj.
8: No to, tak. Toś mi brat, to możemy sobie pogadać. Dzisiaj jesteśmy tutaj, się dobraliśmy. A co, kwarantanna, tak? Serio? I co, masz ile czasu musisz siedzieć w domu?
9: 3 tygodnie.
8: Aż 3 tygodnie?
9: Mhm.
8: Dajcie spokój.
9: No, ale ten... Nie działa kwarantanna, bo jest na tej zasadzie, że można wychodzić z domu nie więcej niż 2 osoby, chyba że rodzina, to może być więcej. Cała rodzina moja dzisiaj siedziała w domu, bawiliśmy się w ogrodzie, ja wyjechałem tylko na pocztę coś wysłać, to jak wyjechałem, to kurczę, tyle ludzi na ulicy jeszcze nigdy nie widziałem. Pikniki, wiecie, prawie że spacerki z psami, tutaj z rodziny wszystkie powychodziły. Buziaczki, obściski, takie hi, hi, hi, ha, ha, ha, że niby nie można. A jak na poczcie ten dystans trzeba było trzymać, ale jak już poszedłem do hinduskiego sklepu, to tam już było lifestyle, że bez restrykcji i tam kasjerzy bez rękawiczek czy masek i 500 ludzi w środku.
8: No,
9: nikt się nie przejmuje. No.
8: A co dobrego można kupić w takim hinduskim sklepie do jedzonka?
9: A wszystko, proszę pana. Można kupić papierosy spod lady, jeżeli ktoś pali. Można kupić polskie piwo, mleko, żarcie, nie wiem, papier do drukarki, tusz. Powiem ci, że w Hindusi wycelowali super w market brytyjski. Bo na poczcie czy tam w sklepie na rogu nie spotkasz Anglika. Także jest rynek całkowicie przejęty przez Indian, Hindusów czy tam Pakistanów.
8: Wow, to ciekawe. Czyli co, przychodzisz do takiego Hindusa i pytasz się na przykład po angielsku do you have any Polish
9: cigarettes?
8: Cigarettes, things, coś tam. Nie wiem, jak jest artykuły. Widzisz, już bym nie dał rady tutaj.
9: No.
8: I am from Poland, you know. I am from Poland.
9: Artykuły polskie to nie musisz się pytać, bo są półki wydzielone i są, wiesz, oficjalnie wystawione. Także każdy sobie tam znajdzie w sklepie, ale... Też często fajki na lewo sprzedają spod lady. Także też trzeba się zapytać. Ale taka anegdotka w 2005 roku. Chodziłem w drodze z pracy, zawsze chodziłem na tam kebaba czy jakiegoś burgera, do, które mówią ciapatych, do jakichś tam Albańców czy Turków, nie wiem skąd oni byli. W każdym razie tam Arabusów lekko opalonych, a ja, że mam też lekko ciemną karnację, to kiedyś tam do nich poszedłem i w jakimś języku do mnie zagadywali. I mówię, o czym gadasz tej chłopie? No mówię, mówi, nie jesteś Turek, czy tam Albanian? Mówię, no nie, z Polski jestem. A, sorry, bo wyglądasz jak nasz. A w innym miejscu zaszedłem. Moja żona z wózkiem, z dzieckiem, z córką czekała na zewnątrz, wchodzę do środka, tam coś zamawiam, mówi, how are you? A mówię, no okej, okay. Mówi, fajna kurwa, twoja kurwa. Mówię, no wiesz co, myśleli, że wiesz, nakręcili ich tam, gdzieś tam pogadali, że to jest po polsku, że jest fajnie. Takie dziwne anegdotki były.
8: Kurwa to takie bardzo znane polskie słowo, popularne.
9: No.
8: I myślisz, że jak rozumieją to słowo, powiedzmy, no, jacyś tam obcokrajowcy, że to jest jakieś przekleństwo, czy to jest, wiesz, jakieś takie cool, słowo typu cool, że fajne. Jak to rozumieją? Bo z tego, co mówisz, to wynika, że nie do końca kumają, co znaczy kurwa.
9: No nie, absolutnie. Też mi się wydaje, że odbierali to jako cool, bo jak to mówił gościu do mnie, to wiesz, kiwnął głową, nam pokazał na żonę. No. I z uśmiechem na twarzy, tak się mówię, kurczę, ktoś ich tam w błąd jakoś wprowadzał. Aczkolwiek powiem, że z czasem, jak im dłużej tu jestem, to uczą się nie Angole, bo oni kompletnie są, kurczę, niemi i tępi na jakąkolwiek wiedzę czy przyswajanie jakichkolwiek zwrotów, ale obcokrajowcy, czy tam czarnoskórzy gdzieś z Afryki, czy z Azji, ci Araby nie wiem, z Filipin, tam ze wschodu, przyswajają, chcą się uczyć z Ameryki Południowej, chcą wiedzieć, pytają, ale Angole to kompletnie jest klapki na oczy. My the best, Great Britain, you know. Jest tak, no.
8: Tak jest. Słowo kurwa pochodzi z łaciny i curvum, czy tam curvus, znaczy zakręt, krzywa. Ale to jest takie słowo, które faktycznie jest znane już jakoś tam na świecie. Dawid Ozdoba, kiedy był zamknięty w więzieniu za granicą, gdzie to było, gdzieś w Egipcie, no to tak współwięźniów swoich straszył, mówiąc na przemian po rusku i mówiąc kurwa właśnie. I im tak się kojarzy trochę, że to taka, wiesz, jakaś Rosja, jakieś takie zakapiory, dresiarze, kurwa, tutaj pierogi, kurwa, wschód i tak trochę, wiesz, respekt.
9: No, takie możliwe. Ja jako, kurczę, fanatyk podróży staram się nie gromadzić swojego majątku w ruchomościach typu, że sobie kupię nowe BMW. Staram się podróżować i obcować z ludźmi, to z Rosjanami też miałem właśnie taki kontakt, że ruski też właśnie tak jak ten Ozdoba w Egipcie czy coś tam, że jakiś tam szacunek sobie próbował wyrobić jako obywatel Rosji, tak gdzieś będąc na wakacjach słyszeli nasz język, to też myśleli, że Rosjanie, i bardzo duży szacunek gdzieś tam w południowej Ameryce słyszeli nas, to myśleli, że ruskie teraz, że kurczę, wyskakiwali taksówki, drzwi pootwierane, tutaj chodźcie, tu chodźcie, opali, także ruskie, mi się wydaje, że z kasą się rozrzucają strasznie gdzieś tam na zachodzie i nasz język może brzmieć podobnie trochę do nich. Może dlatego ten Ozdoba tak sobie wymyślił, że jest Rusek.
8: Rusek, Polak, no, dwa bratanki być może, a może nie zupełnie właśnie. Coś nas jednak różni i jest jakaś taka różnica wyraźna między Rosją a Polską. Polacy, wielu Polaków nie lubi ruskich. Jak wyjechałem do Irlandii, to pamiętam, że Polaków było sporo. Ruscy zajmowali się rozprowadzaniem na pewno pirackich płyt. Polacy bardziej tacy jakby cywilizowani, wiesz? I Polacy gdzieś tam się ich odnajdywało wśród informatyków nawet, wśród jakichś tam właśnie grafików znajdowaliśmy Polaków. A Ruscy to taka bandytierka trochę. Polacy są właśnie tacy między trochę wschodem a zachodem. Jest wśród nas sporo takich dresów, ale też sporo różnych reprezentantów bardziej ambitnych zawodów niż tam pirat, haker, złodziej. Tak więc, no właśnie, cały czas ta Polska taka podzielona i taka ciężko to określić, kim my właściwie jesteśmy. Cały czas między wschodem a zachodem. No już za komuny był z jednej strony ten wschód i komuna, a z drugiej strony straszna fascynacja zachodem. Więc i to jest nasza, nie wiem, może i jakiś taki nasz plus i wada, bo nie jesteśmy ani tu, ani tu, nie? Nie wiem, ty też tak czujesz, czy może się mylę?
9: No dokładnie, powiem ci, że czuję się, jakbyśmy byli trochę tak w szpagacie, w rozkroku, że chcielibyśmy mieć ten dobrobyt z zachodu, a duszą jakoś jesteśmy, nie wiem, nie powiem, że na wschodzie, no bo wschód nam dużo guzów nabił, także może jesteśmy, powiem, jedną nogą jesteśmy w lesie, a drugą na blokowisku. I tak, mimo że chcemy przejść do przodu, znaczy niby do przodu, na zachód, konsolę, mieć lepszą, telewizor, także, a z drugiej strony, jak przychodzi weekend, no to wszyscy uciekamy do lasu, właśnie gdzieś nad jezioro, żeby być no, bliżej może jakoś natury, czy coś, co mieliśmy nam z 30 lat temu właśnie, że do babci się jechało na wieś i za sobą było gdzieś paplanie się w błocie, kurczę, łapanie żab, pompowanie żab, czy zbieranie malin, jeżyn. A teraz na zachód patrząc, no to bez sensu, szkoda czasu, kurczę, z zabieganiem i zbieranie jarzyn, jak można sobie kupić w sklepie, czy tam mleko kupić, czy tam krowę łapać, czy do farmy jechać po mleko, jak można w sklepie kupić. Też mi się wydaje, że jesteśmy tak trochę w rozkroku i ja osobiście czuję się lepiej na wsi, czuję się lepiej w lesie niż wśród blokowisk i to byłbym w stanie przyznać tym, nie wiem, jak to było, szurskim środowiskom, że natura człowieka też jest bliżej natury niż bliżej betonowych bloków. Ja się przynajmniej czuję lepiej wśród przyrody niż w mieście. No, tak według mnie, tak mi się wydaje i że co do Rosjan też można to podzielić tak jak nas, że są tacy, którzy mają kupę pieniędzy i oni chcą być tacy cool i nowocześni i kupują właśnie tam jakieś kurcze jachty i próbują się pokazać z tymi złotymi sygnetami i tak dalej, ale też spotkałem ludzi tutaj w Londynie, spotkałem ludzi, którzy tu przyjeżdżają do pracy tak jak my i są gdzieś tam z jakichś wiosek spod Petersburga czy spod Moskwy i mówią, że oni już się, a babka mówiła, oni już się zaliczają podatkami do Moskwy, że opłaty są bardzo wysokie, ale zarobki są bardzo niskie i ona musi stąd pieniądze wysyłać. Ja mówię, że pytałem ją, czy faktycznie, że przecież jak Rosjanie podróżują, jeżdżą, tacy bogaci niby ten, to mówi, że nieprawda, że gówno, że ona sama siostrze pieniądze dosyła, no bo jak mieszkasz bliżej dużego miasta, to masz wysokie podatki, a zarobki masz tam jak niewolnik i też jest ciężko, także no nie wiem, zawsze te zdania będą podzielone, zależy kto z jakiej rodziny się wywodzi, mi się wydaje, gdzie tam komuś się poszczęściło w życiu, jak ktoś sobie poukładał, ale tak zero-jedynkowo nie można patrzeć bez znaczenia na jaką nację są ludzie też pomiędzy 0-1 i czy to Rosjanie, czy my Polacy, tak zawsze będą jakieś podziały, czy to jest Angola, gdzie mieszkam.
8: No nie wiem, ale Polacy jakoś tak bardziej zróżnicowani i tacy różni, nie? Mówi się, że kraj jest taki podzielony teraz, że ta, wiesz, ta Polska A i Polska B, czy tam Polska C, wschód Polski, zachód Polski. Z jednej strony Podlasie jakieś i Kononowicz, a z drugiej Warszawa, Wrocław, takie bardziej, wiesz, europejskie, zachodnie miasta. Z jednej strony jakiś właśnie dresiarz w kreszowym dresie, z drugiej strony całkiem jakiś człowiek wykształcony, nieźle, właśnie jakiś informatyk, czy ktoś tam od finansów. No jest kupa mądrych Polaków, naprawdę takich ludzi na poziomie, którzy gdzieś się doskonale odnajdują w świecie. Sami mamy tutaj w radio takich, którzy są Polakami, jakby nie było, a są w związkach z obcokrajowcami, gdzieś jeżdżą po świecie, wiesz, podróżują, znają świat. Jest strasznie taki... jak to powiedzieć w ogóle? No nie wiem, taki zróżnicowany, taki kraj rozwarstwiony, niejednolity.
9: W szpagacie, no. Albo...
8: różny...
9: No, ale no to, jest tak, jest tak.
8: Może to jest fajne, myślę, może ludzie to jest się strasznie zaleta. Podzielili.
9: Ludzie się strasznie podzielili. Taki, kurczę, nie wiem, facet w koszuli, w kratę, w sztruksach i, nie wiem, w zamszowych butach z brudką, jak ja sobie wyobrażam. Zajebistym gościem może być, kurczę, starszą babcię przez ulicę przeprowadzić, jest super i okej, okay, i jako informatyk ze super kasę zarabia, ale z drugiej strony ktoś go może odebrać, że o, ten kurde śmierdziel nie pracuje, non stop w chacie siedzi, tylko z tymi psami czy kotami wychodzi, pewnie podatków nie płaci, to już go trzeba zlinczować, a on jest za tam opozycyjną partią, której ja nie lubię, i taki się duopol powstał w Polsce, mi się wydaje, i to jest wyraźne. Dobre jak najbardziej słowo. Ja jako emigrant, jak sobie tam śledzę na Facebooku stronki z mojego miasta, to widzę to, jak się tam ludzie, kurde, wyżygują na siebie, bo ten jest za owsiakiem, a ten nie lubi, a kurczę, jak przychodzi niedziela, czy tam święta, jak jeżdżę na święta do Polski, czy na Wielkanoc, to widzę, że barany biegiem lecą do kościoła, a wyżygują się cały czas, że oni są tacy anty, czy coś. No to już nie, trzymajmy się, jeżeli czegoś się nie lubimy, z, nie wiem, chleba ze smalcem, no to weź sobie zjedz z czekoladą. A tymczasem w mediach taki hejt się leje między sobą, a przychodzi niedziela czy święta, to wszyscy razem w rządku biegną. I tutaj mi się wydaje, że taki duopol w Polsce zastosowany jest, że zupełnie środowisko jest tak podzielone, że jeden drugiemu, nie wiem, widelec oko wbije, nie?
8: No tak, jest taka nienawiść, ale w takich Stanach też mamy redneków, a mamy też i bogaczy z Nowego Jorku. No to też w sumie są różni ludzie zupełnie.
9: No dobrze, no ale to jest w Stanach, a w zasadzie no co nas obchodzą Stany, jak jesteśmy polskie, nie wiem, nocne radio, nie... Overnight Radio, to gadajmy o Polsce. chciałbym, żebyśmy byli lepsi, nie? Tak osobiście, żebyśmy mogli się jakoś zgarać, bo ja jako imigrant chodzę do fryzjera, do Turków czy do Albańców, no to tam wszyscy są razem i...
8: Ups,

0: Chciałem, przepraszam. Kabel mi się, tam ładowanie się rozłączyło.
1: No, bywa.
0: No. Także tutaj patrząc na inne nacje, to jakoś w kupie ludzie żyją, czy tam, nie wiem, sobie pomagają sobie. Mieszkałem po sąsiedzku z Pakistańczykiem, gdzie z założenia było, że to, wiesz, muzlim, żona ninja, te chuje, bomby podkładają tego, ale tacy mieli ludzie, kurczę, i nam ciasta jakieś przynieśli, czy dzieckiem, pytałem się, że dzieckiem mogą się zająć, czy coś, a my jakoś tak z dystansem damy sobie radę, ale taka bzdura niby, którą ja bym nie ogarnął, że szambo nam wywaliło, studzienka się zawaliła, wychodzę z chaty, a tam na trawniku, kurczę, szambo pływa, ten wyleciał w klapkach, mówi, ja tu mam, mówi ten, no, drut, zaczął tam szarpać, ten mówi, jeźdź do pracy, ja się tym zajmę, sobie myślę, kurczę, ja bym się tym w ogóle nie zajął, w ogóle do ludzi, których, wiesz, nie lubię, niby nie gadam ani słowa z nimi, nie zamieniłem. I ogarnął temat, później, wiesz, jakoś było, że w 2008 recesja wpadła, przeprowadzki kiedyś robiłem, i jak recesja weszła, to banki nie chciały dawać kredytów. To go spotkałem na ulicy i tam, wiesz, mówię, co słychać, ten? Mówię, że pracy nie mam, kurczę, bana, wiesz, półciężarówka kupiłem w kredycie i na leasing. No i mówi, nie wiem, co teraz będzie, ten? Mówi, nie przejmuj się, ten? Mówi, jak coś, to mówi, oddasz ciężarówkę, mówi, jak będzie ci brakowało na życie, to ja ci dam, my mamy jedzenie, mamy pieniądze, się nie przejmuj. Także tutaj z takiej strony podziały niby kulturowe są, ale finalnie czasem wychodzi tak, że z tymi obcokrajowcami się wychodzi lepiej niż z naszymi, wiesz, i to jest przykre z jednej strony. I z drugiej strony właśnie chciałbym przypić do tego, że takie multikulti może prowadzić do podziału społecznego, że nie będzie jakiegoś wspólnego buntu przeciw systemowi, cokolwiek by się nie działo, no bo sąsiad za sąsiadem nie pójdzie, tutaj mieszka, kurczę, Czech, tu Rumun, tutaj ten, języka nie znają w ogóle, nie gadasz z nimi. Sąsiadów mam tutaj Angielików, tutaj też jakiś Irlandczyków, głowy spuszczone, oni czują jakiś może hejt, nienawiść, bo to polusy mieszkają, także się nie odzywają, do tych się odzywasz, okej, ale tam jak coś chcesz, to ci drzwi nie otwierają, także nie wiem, wydaje mi się, że ten, że podział społeczeństwa przez te multikulti jest niefajny, niby super tego, że każdy ma prawo żyć sobie w tam wymarzonym świecie, ale nie, ten projekt nie zdaje funkcji jako wspólne społeczeństwo. No, tak mi się wydaje. Mów.
1: Jak byłem za granicą, to szukałem mieszkania i fajnie się układało, fajne były rozmowy, ogólnie, wiesz, stosunki między nami, Polakami, a Irlandczykami, Anglikami, Hiszpankami, Czechami. Trafiło się na Polaków, robiło się tak dziwnie, tak toksycznie trochę, wiesz, coś chcieli, żeby im załatwić zaraz, jak nie, to chuj jesteś, wiesz, ziomek, kurwa, no tak, no coś w tym jest, no, że po prostu może trafiliśmy źle, bo z drugiej strony zawdzięczamy to, że tam wylądowaliśmy Polkom, które nas ugościły, więc znowu mi się wydaje, że to tak ze skrajności w skrajność. Albo trafisz na Polaka, który będzie super fajny i gościnny i, wiesz, szczodry, w ogóle fajny, człowiek jakiś taki z klasą, albo trafisz na takiego jakiegoś zjeba, wiesz, kurwa, dresa, prymitywa, chama. Po prostu taka ruletka trochę. My Polacy jesteśmy bardzo skrajni. I to jest zawsze ruletka trochę taka, że nie wiesz,

0: na kogo trafisz. Jesteśmy nieprzewidywalni. Mówi się nawet tak o nas, że właśnie ułańska fantazja, nie? Czyli ułańska fantazja, czyli co mu tam do głowy strzeli, to tak zrobi, nie? No taki naród, może tacy jesteśmy i trzeba się pogodzić z tym, że jesteśmy tacy, takimi wariatami trochę. Albo trafisz super, albo trafisz mega kiepsko. A inne nacje takie bardziej zrównoważone są i przewidywalne być może. Może to trochę tak to wygląda. No to są i plusy, i minusy w tym. Więc nie ma co też tak strasznie ganić. Po prostu jesteśmy tacy... Taki chaos trochę w nas drzemie, wydaje mi się, w nas Polakach. To jest też naszą siłą, bo ktoś, kto jest poukładany, przewidywalny, no to wiesz, on będzie się zajmował konkretnie tym i tamtym. Polak się weźmie tam za cokolwiek, będzie słynął z tego, że jest świetnym majstrem, zrobi ci, może niekoniecznie dobrze, ale wszystko ci zrobi. Polakowi coś do głowy strzeli, to ci albo cię przytuli, albo cię zabije. No, taki naród jest, jesteśmy tacy, takim chaosem trochę. Nie wiem, co ty myślisz o tym.
1: No, to powiem ci, że to prawda, z tym, że jak Polak się za coś złapie, no to zrobi wszystko, bo tutaj będąc właśnie paręnaście lat, różnych prac się łapałem, to gdzieś z agencji, kiedyś tam, mówię, z 10 lat temu, za mało lata, to z agencji pracy jakieś się złapałem, no to mówią na pomocnika budowlanego. Spoko, lecę. Pojechałem do pracy i tam menadżer mówi, tam jest elektryk, kładzie jakieś kable, weź pozbieraj po nim, posprzątaj, pozbieraj kable. Kurczę, poszedłem tej, czy jakieś ścinki leżą, że to w garść można złapać w rękę. Gdzieś tam patrzę dookoła, jedno pomieszczenie, drugie, nic nie ma, nic się nie dzieje. Mówię, kurczę, co jest tej? Zacząłem łazić po tej budowie, nie wiem, z pół godziny, godzinę. Nic się nie dzieje, tego nie widać. Tam jakieś worki znoszą z góry z rusztowania, więc zacząłem od ludzi te worki odbierać. Wyrzucam tej. Przyszedł mój menadżer i mówi, a co robisz? Ja mówię, no pomagam tu. Mówi, kto ci to kazał robić? Tutaj miałeś elektrykowi pomóc. Ja mówię, ale zrobiłem. No to masz siedzieć i czekać. Także zupełnie inne podejście, no bo w Polsce już by było, ty gnoju siedzisz, nic nie robisz, no to wypadł do chaty. Także zupełnie inne podejście. Ale zanim tą pracę złapałem, tak jak przyjechałem parę lat temu i mówi, że trafiłeś się w Irlandii, że tam super, super, to ja też na zaproszenie przyjechałem właśnie w 2005. Się okazało, że ten kumpel superhero nie ma żadnego domu, nie ma żadnej pracy, mieszka gdzieś tam na pokoju. Mieszkałem z nim na pokoju, kurczę, w jednym, no, w mieszkaniu na jednym pokoju, ja na fotelu, prawie że na pół siedząco, on tam na łóżku. Pracę miał mi załatwić, ja bez języka przyjechałem, rosyjskiego się uczyłem, niemieckiego się uczyłem, także ani nic nie mogłem ogarnąć, nic, ani gdzieś tam, gdzie pójść, zero z kontaktu, zero znajomości. Się okazało, że żadnej pracy nie ma, te wszystkie jego kontakty, to wszyscy mówili, teraz nie, teraz nie, teraz nie. Kontakt jakiś mi tam załatwił, się umówiłem i byłem w pracy chyba 3 albo 4 dni, teraz nie pamiętam. No, wozili mnie, że mam pod metrem stać, samochodem mnie wozili gdzieś tam na chatę, na budowę, że jakaś domolka, tam tu ściany wyburzyć, coś tam, jakieś, wiesz, śmieci w deski, cegły, w worki popakować. No, 3 albo 4 dni tam byłem i w piątek miała być wypłata. No i ostatniego dnia już nikt po mnie nie przyjechał, nie? Na tą stację metra, także, a to też Polacy. A kurczę, no, będąc tam, nie wiem, 7 dni, to wszystkie te nazwy ulic i uliczki w Anglii, kurczę, wszystkie ulice wyglądają tak samo. Nie ma, że tu są chatki, a tam jest park fajny, a tutaj jeziorko i tu się jedzie w lewo, w prawo, tylko wszystko wygląda, szeregowce są, wszystko wygląda tak samo. Nawet tak jak mnie obwodzili w lewo, w prawo, tutaj tam z 30 minut jazdy codziennie. Nie byłem w stanie nawet określić, na jakiej dzielnicy ja byłem, jak nazwa ulicy, tylko która chata tam, a wszystkie chaty takie same. Tam mnie wysadzali, także po paru dniach się okazało, że bez pieniędzy wypracowałem się i w ogóle kasy nie miałem, to też mnie Polak wyszczelił. Inna sytuacja, w rugby, Mistrzostwa Świata były w rugby, nie wiem, chyba 2-8 albo 2-7. Południowa Afryka wygrała Mistrzostwa Świata w rugby. Pracowałem wtedy z Południowoafrykańczykami na Leyton, dzielnica w Londynie, w wschodnim Londynie, i tam był The Q, polski klub disco, taki wiesz. Poszliśmy sobie, kurczę, i tam u nich na grillu, super fajnie, tam znajomi przyszli i tam, kurde, czarnoskórzy, którzy byli zajebiści, przyjaźni, i tutaj ten, mówię, no to idziemy na imprezę, ale gdzie? Mówię, to jest polski klub, The Q, poszliśmy tam na tą imprezę, to czarnucha pierwszego pogonili, jak się za nim stawiłem, dostałem 3 bomby na łeb, nos złamany, z mordy krew się polała. Policja, kurczę, zaraz przyjechała, ten pogotowie, ten na pogotowie mnie zabrali z takim drugim kumplem. Stamtąd się zerwaliśmy, bo mówię, wiesz, polska duma, nie będę tam mówił, co się stało, nie będę zeznawał. Dostałem na łeb, no to uciekam.
0: A co ja, cfel jakiś będę tam na policji no, się spowiadał?
1: I zerwałem się z tego pogotowia, jak policja przyjechała tam, zawieźli nas i że lekarz mówił, tu musimy powstrzymać ten, kurczę, opatrzyć, i to za chwilę. No to jak chwilę mi tam posklejali, patrzę, czekałem na policjanci na poczekalni, tam stoją, to się zerwałem gdzieś bokiem, uciekłem. No i szef mój później mówi, taki chuligan, że on tam na mecze jeździ, Arsenal jest, on jest tam, wiesz, kurczę, kokainę ciągnie i na prostytutki, jest chuligan i tak, i mecze, i tam byli, tu coś taki FIFA Rafa, no i mówi, a co ci się stało? Mówię, a dostałem na łeb, mówię, tego nic nie stało, nie? Wiesz, ci na oczy, złamanie z nosa, zeszło po to oczy, mówi, I co się stało? Byłeś na pogotowiu? Ja mówię, no, byłem tam, wiesz, złamane, zagoi się, nie? A byłeś na policji? Ja mówię, nie, chodź dalej, siada, jedziemy na policję. Także też takie, wiesz, różnice kulturowe, że my to jakoś staramy się unikać kablowania czy konfliktów z prawem, a oni niby chuligani i gnoje, a piersi na policję, nie?
0: Już tam z naczelnikiem makowca wpierdalają, no. Polak no. Ma w sobie coś taką prawilność, nie? Taki właśnie trochę jest właśnie chłopak wychowany na dzielnicy, ma swoje zasady, coś jest na rzeczy. No to w sumie jak miałbyś tak podsumować, tak czuję, że z jednej strony lubisz Polaków i Polskę, z drugiej strony masz pewne zarzuty i doświadczyłeś pewnych przykrych rzeczy. No sam, no chyba też taki trochę jesteś rozdwojony jak ja, nie? Że nie do końca wiesz, jak to oceniać, i no chyba pozostaniemy przy tej ocenie, że Polak to taki chaos i tak jak trafisz, tak trafisz. No możesz trafić dobrze, możesz trafić źle. Jesteśmy bardzo różni po prostu, tak jak różna jest Polska w sumie, nie? Jest Polska nowoczesna, Polska wykształcona, Polska światła, jest Polska prymitywna, Polska chamska, zawistna, mściwa. My może gdzieś tam pomiędzy jesteśmy, nie? W środku.
1: No, też się zgodzę, że nie potrafię się określić, jaki nurt złapać, ten nowoczesny, czy tam się określić jako prawicowiec, lewicowiec, czy ja jestem, kurczę, LGBT friendly, czy nie wiem, lubię dziki, czy zabijam karpie. Naprawdę tak jestem po środku, no bo wiesz, każdy ten nurt według mnie mógłby podlec jakiejś dyskusji, ale ja nie jestem dopuszczony do tej dyskusji, bo już jest taki wyraźny podział, że jak powiesz, kurczę, no aborcja według mnie w jakiejś sytuacji jest dopuszczona, to powiedzą, o ty kurwa, lewicowy gnoju, a powiesz z drugiej strony, no nie, no aborcja nie powinna być dopuszczona z różnych wiesz, z jakiegoś powodu nie powinna być dopuszczona, to powiedzą, ty jebany pisiorze. Także tutaj już jest podział taki się zrobił zero-jedynkowy, że jak nie powiesz, tak ciebie zaszufladkują, a ja tak w rozkroku stoję, a jako imigrant 15 lat na uchodźstwie, nie wiem, czy ktoś słucha tego rady, to wam powiem, siedźcie
0: nie,
1: w chacie.
0: Nie, nikt nie słucha.
1: Siedźcie, to może ktoś odsłucha, siedźcie w domu, nie wyjeżdżajcie, bo ja wyjechałem i żałuję. Teraz dzieci mam tutaj, które lepiej mówią po angielsku niż po polsku. Ja nie mogę ich zabrać do domu, bo ich dom jest tutaj, a ja cały czas się czuję jak, nie wiem, gówno przylepione przy bucie. Naprawdę, no. Nie czuję się tutaj jak u siebie.
0: To zawsze tak jest. Nigdy się na obczyźnie nie czujesz jak u siebie w domu. To jest normalne. Są plusy jakieś, no, że lepszy status i tak dalej, ale zawsze tak czujesz się jak taki gość, nie? No to ja to znam, ja to znam. Ale to takie rozdwojenie to może o nas jakoś tam, nie wiem, dobrze świadczy, bo po prostu szukamy i myślimy samodzielnie i staramy się dojść do jakiegoś wniosku i sami osądzić, co myślimy, a nie ulegamy jakiejś opinii powszechnej, stereotypom, nie bierzemy gotowców, nie? Tylko cały czas szukamy, no. Tylko tak, to jest taka klątwa właśnie takich ludzi jak my, że będziemy wiecznie szukali i wiecznie się gdzieś tam szamotali między jednym a drugim. No niestety, to, tak to jest.
1: No.
0: Tacy nie pasujemy ani tu, nie? Tacy wygnańcy, renegaci trochę tacy. Przypuszczam, że znalazłoby się jeszcze tutaj trochę takich osób, które się czują jak tacy renegaci, którzy, no takie elementy układanki, które nie pasują ani tu trochę. No to taka nasza klątwa, niestety. Co tu piszą ludzie? Szajbus pisze, jak to mówią w UK, świnia, która weszła do stajni, nigdy nie będzie koniem.
1: No tak, no zgodzę się też tak po części. I tutaj znowu do audycji Enkiego kiedyś tam, nie wiem czy słuchacie, słuchacze, pewnie. Ale ja trafiłem na nocne radio ze względu na Enkiego i kiedyś miał audycję Drobne Różnice. No i to są właśnie takie drobne różnice, że tak jak ktoś kiedyś podkreślił, było tutaj chyba w The Guardian, w gazecie angielskiej, było napisane, że imigranci to Polacy przyjeżdżają i to chyba jest smutny naród, bo mało się uśmiechają. I ktoś wtedy tam napisał w odpowiedzi, no bo Polacy kiedyś uśmiechają, to uśmiechają się szczerze. I to jest taki, kurczę, powiem wam, fakt, że tutaj sąsiad, który ci, kurwa, dzwoni na policję, na ciebie skarży, bo masz muzykę za głośno, albo nie wiem, samochodem mu zasłoniłeś ten słońce, że cień daje, nawet takie bzdury są, to oni do ciebie się uśmiechają i kiwają ci, kłonią ci się w pas i to są właśnie takie drobne różnice, że dzielą nas. My jesteśmy Polacy, mówimy wprost, do sąsiada pójdziesz, mówisz kurwa, bo ci przypierdolę tego, a może to działa, a oni się śmieją tobie w twarz, ci uśmiechają, a za plecami kablują i ja cały czas czuję się tutaj jak obcy. Ale że dzieci się tutaj porodziły, lepiej mówią po angielsku niż po polsku, tu się wychowują, to jak gdyby jestem skazany, żeby tutaj już zostać dla nich, bo no co mam powiedzieć tutaj. Ja jako taki superhero prawicowy, kurczę, nie wiadomo co, mam tak skurczone jaja, że boję się wrócić do Polski. Boję się po prostu, że sobie nie poradzę, żeby pracę znaleźć, mieszkanie wynająć na nowo, szukać gdzieś tam mieszkania czy pracę na nowo. Już się tutaj zagnieździłem i jestem tutaj i nie jest to lekkie życie. Dlatego drugi raz powiem, jak myślicie, czy wyjechać, zastanówcie się, jak macie rodzinę w domu, w Polsce zostańcie, szukajcie pracy, nie wyjeżdżajcie, bo sobie życie zjebiecie tak, jak ja ze spierdoliłem.
0: No, to ciekawie, ciekawie się robi. Czyli masz dzieci, już tu notujemy do
1: kapownika.
0: Teczki. Ma dzieci, dobrze. Nie chcę wracać do Polski, wróg nie Polak, wróg narodu, dobrze. Nie, tak mówiąc szczerze, to stary, myślę, że dałbyś radę, wiesz, spokojnie. Nie brzmisz mi jak taki człowiek, który jest jakimś tam mamlasem. Dałbyś radę, mogłoby to być dla ciebie nieprzyjemne, mógłby być dla ciebie lekki dysonans, bo do czego innego jesteś przyzwyczajony, ale dałbyś radę. Ale w sumie też odradzam raczej tym, którzy chcą powracać tu do Polski, bo to jest takie zderzenie się z murem trochę. Tutaj państwo jest dla ciebie wrogiem. Tutaj nie ma takiej normalności, że państwo jest od tego, żeby tam ci pomóc, o ciebie tam zadbać, tylko taki, wiesz, taki tyran trochę, który ci tu dopierdoli. To właśnie to jest takie państwo z kartonu, które rekompensuje swojego małego fiutka tym, że ci dopierdoli karę nagle 100 tysięcy, że kwarantannę złamałeś, no nagle milion, 100 tysięcy, milion, 2 miliony, wiesz. Po prostu to jest wredne państwo, wredne jednak. To jest oczywista oczywistość, że jest to państwo wredne, jak Stonoga mówi, no, antyludzkie, niestety. Nie ma tutaj czegoś takiego, że jest myśl o obywatelu. Tu rządzą układy trochę, pewne jakieś takie dziwne naleciałości, wiesz, z komuny, dziwne myślenie, że nagle ci, kurwa, nie wolno, bo nie, ci trzeba dopierdolić, no. Niestety, jest to strasznie toksyczne, wredne, słabe takie. Ciężko się tu żyje człowiekowi, który oczekuje normalności. Komuś, kto pogodził się z tym, kto przesiąknął tym, to może jeszcze jakoś on to rozumie, nie wiem. Nie, tak zgaduję, bo sam się tu źle trochę czuję. Ale rozumiem wszystkich tych, którzy nie chcą tu wracać, bo po prostu nie chcą absurdu. Monty Python jest fajny, jak się go ogląda w telewizji, w skeczach, ale jak się tak żyje w Monty Pythonie dzień w dzień, to jest to męczące, bardzo męczące i wysysa z nas siły po prostu. Doświadczyłem jakiejś tam normalności, trochę tam byłem tu, tam, wróciłem tutaj z pewnych względów i przywitali mnie na lotnisku wojskowi, nie? Jak wylatywałem, to były miłe stewardessy, tutaj tego, żadnego paszportu, tylko dowodzik, dziękujemy, zapraszamy, wracam, kurwa, wojskowi w mundurach, tu paszport i chcieli ode mnie paszport, nie wiem, kurwa, dlaczego. I tak od razu poczułem taką właśnie, wiesz, taki kraj, który gdzieś jest właśnie w rozkroku, tutaj model wschodni, zachodni, czy urzędnik jest dla ciebie, czy ty dla urzędnika i cię wojskowy wita i, wiesz, musisz pokazać, co masz w majtkach. To jest Polska, no niestety. Tak to wygląda.
1: No, ja to z tej strony, że za każdym razem, jak jadę do Polski, to się cieszę jak dzieciak, jak kurczę, pierwszy Matchbox, czy pierwsze klocki Lego bym dostał. Wiesz, jak jedziemy, to powietrze zupełnie nie pachnie, że pięknie, pogoda jest fajna i lubię gadać z ludźmi, się spotkać ze znajomymi, starymi, ale tak, wiesz, po jakichś 10 dniach, czy tam się siedzi 2 tygodnie, to człowiek nabiera tak obrazu, że wiesz, że fajnie jest, jak się jest na wakacjach, jest super, ale jak masz coś załatwić, tam gdzieś na pocztę coś wysłać, tutaj tam nie wiem, z samochodem jakiś serwis, czy nawet jak dzieciom próbowaliśmy paszporty wyrobić, żeby miały 2 obywatelstwa, to faktycznie zostało to, co sprzed 15 lat, te ryje takie wykrzywione, kurczę, w tych urzędach za karę. I taki, no jest faktycznie tak, że człowiek w rozkroku, bo z jednej strony myślisz, w Anglii wysyłam wniosek o paszport pocztą i dostaję pocztą po paru dniach, a prawo jazdy wymieniasz, wysyłasz wszystko pocztą, nie trzeba stać w urzędzie i się użerać z tymi, wiesz, spochowanymi urzędniczkami. No, ale Kurczę, no nie tylko chodzi o urzędy, a ten, ale no, klimat w Polsce jest super. Ja tam kocham być w Polsce i mimo, że ludzie są jacyś tacy, tak jak mówisz, lekko mają taki wschodni background, że czasem ludzie są jacyś złośliwi, bo sąsiad tam ma, nie wiem, kurwa, nowego Passata, że taka jakaś zazdrość czy coś, to ja jak jadę do Polski, no nie wiem, no czuję się super, a moje dzieci nie, chcą wracać do domu. Chcą wracać do domu, gdzie ja nie czuję, że Anglia jest moim domem. Kurczę, no jest lipa, nie? Znowu będę płakał, cię użalał, ale no jest ciężka decyzja, tak, żeby wracać teraz na hura. Mimo, że tam, nie wiem, Brexit czy coś, jakiś kryzys miałby się zapowiadać, to jakoś sobie nie wyobrażam, żeby do Polski wrócić ze względu właśnie na dzieciaków, bo dzieciaki się tutaj już wychowują, uczą, my do nich mówimy po polsku, one odpowiadają po angielsku. Także to by było ciężkie i ja się też boję, że dostanę takiego kopa w jaja, że się zwinę jak, wiesz, ślimak. I będę płakał i chciał wracać z powrotem do Anglii i tego się obawiam. Ale ten, no tak. Ale tak jak mówiłeś, że Polacy jakąś moc tam sobie mają i na początku, że mają jakąś moc, że tworzą czy coś, no to faktycznie tutaj też to jest, że Polacy bardzo są cenieni przynajmniej na budowach, czy jako informatycy są, szukają, wyszukują czasem ogłoszeń, czy coś, zaznaczają, że Polaków chcą, że szukają, albo jak jesteś Polak, to już cię biorą do pracy, bo...
0: A słuchaj, no, ja przepraszam, że ci przerwę. Przypomnij, gdzie ty właściwie mieszkasz? Bo
1: pod Londynem.
0: Pod Londynem, okej. Okay. I no, mówisz, że Polacy szukają
1: naprawdę
0: Polaków.
1: Są cenieni. I z jednej strony mnie to wkurwia, że tak się tam wyżegują na polskich jakichś profilach czy stronach, tej wy wyjechaliście, to macie, nie macie prawa do głosowania, bo wy jesteście gorszy sort, bo się nie nadaliście tutaj do pracy. A co do głosowania, to też myślę faktycznie, że ja jako imigrant nie powinienem głosować, no bo tam nie mieszkam, to... Ja myślę, że nie powinien mieć wpływu na ustrój czy na rząd, który w Polsce będzie wybrany, ale to, że wyjechaliśmy, nie znaczy, że nie jesteśmy Polakami. I wiesz, Polacy jakieś zajebiste mosty projektowali, czy w jakichś dużych instytucjach, czy są zajebistymi prawnikami, też trzeba to wziąć pod uwagę, że mimo, że Polacy mieszkają na Zachodzie, to nie znaczy, że są, wiesz, że nie są Polakami. My nie Cygany, jak to mówił Binkowski Artur, olimpijczyk z boksu. Taka też krzywda, mówi, kurczę, mówi, czemu my po świecie podróżujemy, mówi, co my, kurwa, jakieś Cygany jesteśmy. Jesteśmy mądry naród i tego się trzymajmy. Ja bym jakoś chciał, żeby się nie wyżegiwali jeden na drugi, bo ten jest lewy, ten prawy. No kurwa.
0: I no jakiś tak, taki prawicowy no. Jesteś, jakiś taki prawicowy, jakiś taki jesteś trochę właśnie. A co z powiedzonkiem, tam mój dom, gdzie moje serce? Może powinieneś się poczuć Anglikiem bardziej, wiesz, jakoś tam, a ty tak ciągle, wiesz, Polska, ma polska duma, polska historia, no. Jam Polak jest, czuję dreszcze, kiedy wracam do Polski, mimo że tu jest tak niefajnie, mi się w sumie nie podoba, moje dzieci tutaj się źle czują, to ja czuję tą Polskę. Może taki za bardzo prawicowy jesteś.
1: Ale powiem ci, że tak dokładnie jest. Nie wiem, jaki jestem, bo dużo tam postulatów zmierza i w lewą stronę, czy w centro. Prawicową czy centrolewicową, ale faktycznie dzieci moje się źle czują, nie odbierają tego klimatu. Ja się czuję super w Polsce. Chciałem, żeby była jakaś taka duma narodowa wśród Polaków, czego mi brakuje, bo właśnie gdzieś podróżując, gdzieś jeżdżą, to każdy z dumą mówi, o, jestem stąd, stamtąd, tego flagi wyjmują i krzyczą, a a Polacy zawsze głowy spuszczone i się wstydzą nawet po polsku czasem odezwać.
0: Wiesz co? Tego mi trochę przykro. Wiesz co, mi się wydaje, że może gdybyś swoje dzieci tak zarażał trochę polskością, polską, wiesz, polskim klimatem, kulturą, mentalnością, tak od małego, to one by to czuły i gdzieś tam ta nostalgia, jakaś, wiesz, jakieś tam reminiscencje by działały, a tak to trochę to może zaniedbałeś i one się wychowały gdzie indziej, nie czują tego, to jest dla nich coś obcego. No i tak po prostu tego nie czują, nie? No i też nie ma się w sumie co martwić, no są obywatelami świata bardziej może.
1: Ale tak powiem ci, że nie do końca to działa, bo historia tutaj jest zupełnie inna niż nasza historia w Polsce i nawet tam, wiesz, córka coś ze szkoły przynosi, jakieś zadanie domowe, tutaj, wiesz, Churchill to, tamto, super, superstar. To mówię, że tak nie do końca, bo to i tamto, kurczę, to już podważa i mówi, ja tego w szkole nie będę mogła powiedzieć, bo jak powiem, to powiedzą, że jestem głupia. Telewizja, wiadomo, mass media, no to najlepsze programy, które są oglądane w telewizji przez dzieciaki, no to wiesz, Polsat, TVN, no bo tam jest najlepsza rozrywka. A tam wiadomo, jakie są wiadomości przekazywane, a jak powiesz coś innego, to znowu babcia jedna, nie wiem, moja mama czy mojej żony mama mówi, a daj spokój, co wy gadacie, daj spokój. Także nie ma jakiegoś takiego możliwości wypośrodkowania, no bo jest też taki dualizm właśnie, rodzice moi czy mojej żony to się posiłkują mediami z mass mediów i nawet tam jak próbujesz jakąkolwiek dyskusję, wiesz, rozpocząć czy podważyć jakiś fakt, to jest, a daj spokój, ty jesteś nienormalny z tymi swoimi poglądami. Także nie ma w ogóle gadki. Tak? I dzieciaki też to chłoną, no bo babcia mówi, babcia taka super przytula, głaszcze ten, a ojciec nas to w pracy, jak przychodzi ten, to jeszcze babcia mówi, że ojciec pojeb, no to już jest w ogóle pozamiatane.
0: No, sam jeden jesteś, niestety. No. I trochę nie masz siły przebicia, no niestety. No i tak to wygląda. Szkoda, że nie jesteśmy jako ludzkość ogólnie taką jednością, nie? Tylko są te narody różne. Znaczy, to jest też fajne, bo różne kultury, różne ciekawostki, jak różny jest taki, nie wiem, Polak i Chińczyk, nie? I jaką mamy różną historię, różne zamiłowania, to jest też fajne, ale z drugiej strony może by nam się żyło tutaj łatwiej na tej planecie, gdybyśmy byli jedną nacją, nie byłoby tych wszystkich kwasów, że właśnie ty taki trochę jesteś zagoniony w kąt, taki sam biedny jeden i starasz się jakoś kultywować tą pamięć o Polsce, a tak wszyscy cię zlewają troszkę i tam, a już nie pierdol, daj spokój.
1: Dokładnie.
0: Już daj spokój też, z tymi swoimi.
1: Zobacz tam, też, no. Hiszpania mają tam siestę, tak? Siestę mają,
0: tak.
1: A ten kumpla mam tutaj, który pracuje w jakiejś tam korporacji takiej dużej reklamowej, gdzie mają oddziały też gdzieś tam we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, to mieli jakiś tam meeting i srali się ci dyrektorowie, że pracownicy w Anglii pracują 8 godzin, a w Hiszpanii pracują 6, no bo oni pracują 2 godziny, później mają siestę i później pracują 3 godziny, a siesta 2 godziny im się liczy jako godziny pracy, co jest niesprawiedliwe, bo oni nie wytwarzają tyle produktu, co tutaj w Anglii. No i tam wielkie oburzenie było, że to trzeba zmienić. I ten, kurczę, znajomy mój mówi, że no jak najbardziej. Ale z drugiej strony, no taka jest kultura Hiszpanów, że jak słońce świeci, jest plus 500, no to się nie pracuje, tylko się odpoczywa. Jest ta siesta, taka kultura. Niby fajnie, super, ale znowu ten, kulturę też mają, że tą koridę, czy jak to się nazywa, te byki ubijają na ulicy. Tak. Też ostatnio widziałem, że dobijali go tam, kurczę, byka jakimś, nie wiem, łopatami czy młotkiem czy coś, a na trybunach jak na meczu piłkarskim siedzieli ludzie i hura, hura, wiesz, łapami machali i wiwatowali. Także, wiesz, nie wiem, czy każdą kulturę można do siebie porównywać, ale Polska akurat nie jest taka zła. Tam
2: Chyba kobiety były jako pierwsze w Europie dopuszczone do prawa głosu, co jest też takim faktem, że tak wielce się w Polsce walczy feministki o prawa kobiet, a Polska była jako taki przodownik co do praw kobiet.
0: To ciekawe, to nie wiedziałem nawet.
2: Później no, na stosach też chyba nie paliliśmy tak długo jak Anglicy.
0: Tak.
2: No, także nie wiem. Wydaje mi się, że nie jest tak źle z Polakami.
0: Pewnie, że
2: aczkolwiek,
0: tak
2: jak mówisz, wszędzie hejt się na Polaków wylewa. I znowu wracamy do audycji Enkiego, że jakieś gówno się dzieje. Shit happens. Że na Polaków zawsze, kurczę, ten hejt się jakoś tak wylewa, że ja teraz jako, nie wiem, uchodziec staram się dzieciakom wmówić, że jest super, że jesteśmy Polakami, a one wolą być Anglikami. A gdyby tak propaganda zachodnia była, że Polacy są super, tak jak Żydzi, super tam pomagali, są zajebiści tego i tu walczyli o Anglię w II wojnie światowej, super, super, no to każdy chciałby być Polakiem, każdy by chciał się uczyć języka polskiego, a tymczasem jesteśmy spychani jakoś tam, wiesz, w rynsztok tezy. No.
0: To jest ciekawe, że jakbyśmy mieli środki i sprzyjające wiatry, to byśmy mogli zrobić taką modę na Polskę, tak, że cały świat by się jarał Polską, tak jak się jarają, nie wiem, Ameryką, nie? Że to by było być, wiesz, wow, Polak, ja jestem Polakiem, nie, ja jestem Polakiem i tam się dzieci się kłócą na podwórku i to by było takie super, że Polska, taka fajna tradycja, wiesz, kultura, fajne by tutaj, husaria, zbroje, kultura, pisarze, ale tu zajebista Polska w ogóle. I no to wszystko zależy od tego. No a tu nam cały czas tak pod górę robią i może to dlatego, że mamy złe stosunki. No mamy cały czas te elity, które się żrą czy wschód, czy zachód, czy tym dawać dupy, czy tym dawać dupy. I tak nas w sumie wiele różnych nacji tak albo nas nie lubi, albo nas w dupie, albo o nas nie słyszało nigdy, nie? No to co my mamy mieć za dobrą markę? No to wiesz, ci nas nie lubią za to, ci za tamto, z tymi się pokłóciliśmy, tu się zmienił rząd i już z tymi nie chcemy. Ci to w ogóle nie wiedzą, gdzie leży Polska i tak w sumie no nie mamy dobrej marki. No. Szkoda, bo Polska ma potencjał. A faktycznie się tak... No tutaj bym tych Eskimosów tak trochę im pstryczka w nos dał, że oni nas jakoś tak cały czas w złym świetle i nam tak cały czas nas kopią w dupę i tak... nie wiem, ale mam na przykład w rodzinie takie osoby, które z Niemcami miały świetne stosunki, z Rosjanami nie za bardzo, ale też są tacy, którzy gdzieś tam czują do wschodu sympatię. Tak naprawdę moglibyśmy sobie poukładać. Jesteśmy rozrzuceni po całym świecie. Moglibyśmy sobie spokojnie jakoś poukładać fajne stosunki z całym światem, bo jesteśmy właściwie wszędzie, nie? No w każdym razie w mocarstwach, nie wiem, dużo jest Polonii w Ameryce, w Anglii w tej chwili. W Rosji to nie wiem, czy Polaków jest dużo, ale też jest jakaś więź, nie? My Słowianie tutaj, Rosjanie, Polacy, moglibyśmy się spokojnie dogadać. Nie wiem do końca, o co Ruscy mają do nas pretensje, bo oni coś nas tak za coś nie lubią, nie wiem. Jako jedyni, ty mówiłeś, tak, że zajęliśmy im... że Polacy jako jedyni zajęli na krótki czas... jakieś rosyjskie miasto duże? Coś takiego było? Co jakieś takie wojenne mają do nas pretensje? Nie wiem, o co chodzi dokładnie. No ale... No nie wiem, Polacy tacy skłóceni trochę ze wszystkimi. Chyba rozłączyło. Nie, jest jeszcze Laki. Jest Laki, dobra. Słyszymy się? O, jakieś tutaj problemy techniczne. No nie wiem, może musiał Laki na chwilę odejść od mikrofonu. Halo? A, dobra, już wiem, o co chodzi. No, także mogłoby być zdecydowanie lepiej, ale też chyba naszym rządom nigdy nie zależało, żebyśmy jakoś specjalnie z kimś mieli dobre kontakty, nie? Jak się trafi taki rząd, który chce gdzieś tam na zachód, do Niemiec, z Niemcami, coś, to zaraz, o, tu szwabskie pomioty. Jak w kierunku Rosji, to o, ruskie trole, zajebać od mieńca, chama, komucha pierdolonego. I tak cały czas nam samym jakby nie zależy, żeby się z kimkolwiek bratać. To jest dziwne. Sami ze sobą się nie dogadujemy. Polska jest podzielona, rozwarstwienie społeczne i cały czas jedni tutaj te mohery prawicowe chamy, a tutaj te co się nakradli, bogacze wstrętne, no, prywaciarze. Cały czas takie podziały po prostu i sami ze sobą się nie dogadujemy, to jak się sami ze sobą nie dogadujemy w obrębie Polski i ta Polska taka podzielona, to jak mamy się z innymi dogadać, to w ogóle jakaś abstrakcja, science fiction. Lucky chyba wrócił do nas.
2: Tak, jestem z powrotem. Pisałem tobie na czacie, tak, że tak. Ten listonosz przyszedł, musiałem drzwi otworzyć.
0: Tak, nie zauważyłem na początku, ale potem tam przeczytałem, no. Słuchaj, to słuchaj, jesteś świeżym jeszcze w miarę słuchaczem, ale od razu cię rzucę na głęboką wodę i cię zostawię ze słuchaczami na antenie i pójdę sobie po energy drinka. To będzie hamuwa taka trochę, ale tam.
2: Spoko.
0: Zaraz wracam. Nie.
2: Dobrze, poczekam. Nie wiem, o czym tam krawiec mówił, ale może co do podziałów, to wydaje mi się, tak jak nie wiem, wcześniej mówiłem chyba, że taki power, Amerykanie mają power, że nie wiem, żołnierz zginie, to składają flagę z honorami żołnierza, chowają, jest wielka narodowa duma. A w Polsce jest tak teraz, że przypomni się o jakimś bohaterze, no to jest społeczeństwo podzielone zupełnie. Jedni mówią gnój, mordował, zabijał, inni mówią bohater narodowy, czy właśnie nie wiem, żołnierze wyklęci, też taki temat podzielony. A w Rosji znowu, tego tam gdzieś wyczytałem, jak na Donbas atakowali Rosjanie, to ofiary żołnierze, którzy tam zginęli, to Ruski wysłali ciężarówki, takie spalarnie mobilne, jeżdżące do ciał. Pojechali tam, wysłali tam na miejsce i wszystkich żołnierzy, którzy polegli, spalono, żeby ślad po nich zaginął. I rodzinom przekazywali informację, że zaginął podczas akcji jakiejś wojennej. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. A tylko po to, żeby odszkodowania czy tam jakiejś renty nie wypłacać żonom czy matkom, tak jak to w Stanach się dzieje, mówię, takie drobne różnice. A my jesteśmy tak po środku i mi się wydaje, że trzymajmy się bardziej tego zachodu, że jednak zachód mimo wszystko jest lepszy dla nas niż wschód.
0: No właśnie, ja się zgodzę z tobą. No, taki przykład, no, RFN, NRD, Ameryka, Rosja, gdzie byście woleli żyć?
2: No, ale tam, facebookowe, kurczę, grupy mówią, że no, super, nasi bracia Słowianie, jebać LGBT, gonią pedałów, super, tam ten 5G to nie, bo Rosja to jest zajebista, GMO wiesz, z Ameryki to w Rosji nie ma. Dura, pierdolenie, w Rosji jest kurwa gówno. Spotykam się z Rosjanami w pracy, a tutaj i miauczą, że jeszcze muszą pieniądze dosyłać, bo jest bida na obrzeżach Moskwy, to jest bida. Może Moskwa tam super zdjęcia jakieś nam pokazują, że wiadomo, jak w każdym mieście jest, nie wiem, wiesz, high street i super wieżowce i fajne budynki, tak tam elita mieszka, ale takie przedmieścia, gdzie mieszka plebs, w cudzysłowie, to wcale sobie dobrze nie radzi, tak jak radzimy sobie w Polsce, czy za granicą sobie, powiedzmy w cudzysłowie, plebs sobie radzi, że stać go, żeby dzieciaki wychować i jakoś sobie tam wygodnie żyć, to w Rosji jest bardzo ciężko przeżyć za taką podstawową pensję. To wiem z autopsji, bo znajomą mam Rosjankę, która wysyła pieniądze do Rosji i mówi, nie wiesz, te gówno propagandowe.
0: Nam jest pewnie ciężko zrozumieć Rosję, bo Rosja jest jeszcze bardziej rozwarstwiona, z tego co wiem, niż Polska, że tam jest jeszcze większa różnica między właśnie klasą tą bogatszą a biedną. Są też takie dziwne sytuacje, że płacisz za gaz w ogóle jakąś symboliczną kwotę w przeliczeniu na nasze 2 zł miesięcznie za gaz, ale za prąd płacisz 10 razy drożej niż w Polsce, nie? Wyroby mleczne masz trochę taniej niż w Polsce, a co innego masz cholernie drogo. Po prostu taki, no, zupełnie inne miejsce do życia. W niektórych miejscach żyjesz jak w ogóle w jakiejś innej epoce. Bieda, tynk się odrywa, wszystko obskurne. Gdzie indziej przepych i ktoś sobie kupuje złote iPhony, nie? I jeździ jakimiś w ogóle samochodami ze złota i się w złocie tapla. Taka dziwne miejsce.
2: Ja nigdy nie byłem, więc nie mogę powiedzieć tylko tyle co z opowiadań.
0: Ja też. No.
2: Aczkolwiek konieczna. Aczkolwiek tam właśnie z relacji tej koleżanki wynikało, że pytałem się jej, mówię, kurczę, tam super, niby fajnie ten, że podróżują. Mówi, nie wiesz, tam te bzdury, to propaganda. Ale na wakacjach za granicą też spotykałem Rosjan. I tu właśnie znowu jest ten temat polskiej cebuli, jak mówią. To Polacy mimo wszystko gdzieś tam, kurczę, na lotnisku czy coś, no to dzień dobry mówią, wiesz, się schylą, ładnie się ukłonią, a ruski, jak spotkałem gdzieś na wakacjach, no to taka, wiesz, naramka, koszulka na tych wąskich ramionczkach, krzaki pod pachaniem, gościu, kurczę, na Filipinach, jak koło mnie w samolocie usiadł, taka ta plecionka, torba, jakieś były w kratkę, nie plecak, nie tam jakaś walizka, tylko ta plecionka w łapę, że obok mnie usiadł taki gościu, kurde, że półtora siedzenia zajmował, jeszcze łapę chwycił gdzieś tam u góry, te krzaki spod pachy i mówi do mnie, okej, w porządku, co mówię, no, zajebiście. To też jest taki, kurde,
0: dziki trochę lud jeszcze. O, znowu się rozłączyło. Chyba znowu Laki szarpnął za kabel. Słyszymy się?
2: Tak.
0: Coś tam rozłączyło.
2: Nie wiem, co jest. No, internet mi chyba siada. Też jest takie rozwarstwienie, można powiedzieć, że są jakieś tam oligarchowie, super, super bogaci i są tacy biedniejsi, ale u nas można powiedzieć, że ci, których stać na takie jakieś tam dalsze podróże, to jest klasa średnia, a u nich tych, co widziałem, to może być klasa średnia, którzy niekoniecznie dbają o swój wygląd. Wyglądają jak u nas klasa niższa. Także też bym się może nie łykał tym, że wiesz, takim super dobrobytem, że nie wiadomo tam, jak dobrze się powodzi Rosjanom, bo widziałem, że może mimo to, że podróżują, to nie wyglądali jakoś tam super luksusowo na tych swoich wycieczkach.
0: Czasami się mówi o nowobogackich, czyli o takich, którzy doszli do bogactwa szybko i jeszcze nie do końca to znają i właśnie to jest taka osoba, która ma złotego iPhone'a, złote zęby i w podkoszulku siateczkowym z reklamówką gdzieś tam sobie no. jedzie, nie? To taki właśnie Rosjanin, ale wśród Polaków też pewnie trochę takich jest, no ale chyba... Wynikałoby z tego, że Rosjanie jeszcze bardziej są różni od nas, że Polacy wcale nie są tacy strasznie skrajni, różni, rozwarstwieni, tylko że jakoś jesteśmy może bardziej poukładani i cywilizowani, bo chyba cywilizacja polega na tym w sumie, żeby nie było takich jakichś różnic i takich odchyłów, takiego chaosu, tylko żeby to było bardziej poukładane, nie? Więc myślę, że Polacy tak wcale źle nie wypadają. Nie są takim dzikim narodem, który no, nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Trochę tacy jesteśmy, no właśnie, bo jesteśmy między wschodem a zachodem, ale nie do końca. No, są jeszcze bardziej skrajni od nas, są gorsi od nas. No, myślę, że to nic dobrego, taka właśnie kultura, w której... Z jednej strony bieda aż piszczy, z drugiej jakiś taki przepych bezsensowny i takie bogactwo prymitywne, chamskie. Gdzieś tam jesteśmy po środku, ale takie właśnie coś, co jest średnie, to się słabo sprzedaje, nie? Jak świat jest jakoś tam, pewnie się czasami fascynuje tą taką właśnie Rosją, tą przaśną, dziwną, rosyjski stan umysłu, nie? Ruski stan umysłu, to skrajność jest fajna, a ktoś, kto taki jest bardziej pośrodku, to jest mniej atrakcyjny. Albo jesteś zachód, albo jesteś wschód, a gdzieś tam pośrodku to tak nic ciekawego trochę, nie? Taki nijaki jesteś wtedy.
2: No, z tym się zgodzę, bo dla mnie, wiesz, jakaś tam wycieczka do Azji, to można powiedzieć, że była jedna z moich marzeń, zbierało się na taką wycieczkę i wiesz, i lecisz, no, mnie się wydawało, że ludzie, którzy mają kasę, to lecą, latają sobie na takie super wycieczki, a tymczasem jak ten właśnie Rusek przyszedł, no to stać ich było na taką wycieczkę i mówię, pleciona torba czy jakaś tam koszulka na ramkach i nie zwracają uwagi, że tak jak nam się jakoś przyjęło, że jadę na wakacje, o Boże, muszę jechać do fryzjera, kurczę, wiesz, kobiety, a jestem za gruby, muszę schudnąć coś, bo jadę na wakacje, muszę sobie klapki kupić, koszulkę, ten, wiesz, walizkę jakąś, no bo wyjeżdżam i tak sobie, wiesz, pomyślałem właśnie, że ten, że oni tam jakoś stać ich też na jakieś wyjazdy, też może jakaś tam klasa, nie wiem, średnia czy niższa, że sobie tam może podróżować, ale jakoś nie zwracają uwagi na ten image, czego nie można powiedzieć o Polakach, bo do Polski jak stąd polecisz, no to jest pokaz mody, ale też pod kościołem. No, każdy to pewnie przyzna, że jak na Wielkanoc ze świecą się idzie, no to jest pokaz mody i to jest może taka jakaś wschodnia przypadłość, że trzeba się jakoś pokazać, że wiesz, że kobiety się stroją do święconki, idą tam raz na rok, wychodzą na ulicę, żeby się pokazać i musi być taki strój super, super. No i nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj jako imigrant w Anglii to jest akurat dobra przypadłość, że Polki zawsze o siebie dbają, fajnie wyglądają, paznokcie mają zrobione, czego nie można powiedzieć o tubylcach. Wiesz, w dresiakach gdzieś tam z plamą na dupie, bo gdzieś usiadł na jakimś, nie wiem, jabłku, czy nie wiadomo co, oni się tam nie przejmują. Laski to samo, w piżamie do sklepu. Także
1: No, psy można wieszać na nos, na nas, Polakach, ale nie jesteśmy tacy źli. Mamy, czy mamy fason, jesteśmy lepsi, także keep going.
0: Coś tu się z internetem dzieje chyba. Coś chyba zerwało, czekaj. Serwer Nocnego Radia padł. Chyba przed chwilą, dosłownie. No ale i tak już kończymy w sumie audycję, więc czekaj, jeszcze tutaj sprawdzę. No. Connection lost, tak. No, to mój internet chyba tutaj nawala odrobinę. Wysyłajcie donaciki, to sobie tam zapłacę zaległości. Tak więc, no, ale spoko, dzisiaj sobie pogadaliśmy za wszystkie czasy. Na antenie był ze mną teraz Lucky, z którym sobie gadaliśmy o Polsce i o Zachodzie, jak to się ma do siebie jedno z drugim. I zaraz tutaj jeszcze, nie, to chyba nie mój internet, bo tu czat dalej działa. Dobra, Lucky, słuchaj, dzięki, fajnie było, fajnie się gadało, mam nadzieję, że jeszcze sobie nieraz pogadamy na antenie. No i cóż, coś na koniec chciałbyś jeszcze powiedzieć, pozdrowić ciocie czy coś?
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Dasz bubr, dasz bubr i Darwin zapłać. Tak.
1: Trzymajcie się, dobranoc.
0: Hej, hej. To był Lucky. No już połączenie widzę wróciło. No tak, zerwało w ogóle chyba całkiem. Tak, coś w ogóle, jakieś problemy były z internetem. Może coś tam Netia akurat przeładowuje. Ale widzę, że jeszcze są ludzie, słuchają cały czas. No ale już kończymy, kończymy. Druga w nocy. Ludzie, ja dzisiaj pół dnia siedzę. I nawet złotóweczki nie zarobiłem. To mi się to nie opłaca w ogóle. Mnie się to nie kalkuluje, takie nadawanie. Ja kończę z tym w ogóle. Nie będę się poświęcał. Koniec. Już, nie. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. Już, nic. Koniec tu. No. Nie, no żartuję, żartuję. Żartuję se. Już chyba tylko Danusia została na posterunku. No to jest, widzicie, twarda dziwucha. A pozostali co? Już wymiękli. A wy, leszcze. Mięczaki wy. No a co, ktoś jeszcze się odezwie na czacie? Czy tylko kobieta ma wam dawać przykład? Dzisiaj kobiety są najtwardsze. No dobra, Zamojskie Drogi jeszcze jest, dobra. Też twardziel. Dobra, niech będzie. Ktoś jeszcze? Jedna kobieta i jeden mężczyzna? Niczym w ogrodzie Eden, Adam i Ewa? No, no dobra, Umo jeszcze jest, no dobra. Ale on się nie liczy, bo to jest Umo. No to. O, jeszcze Tomu jest, dobra. O, to dobra. No to uratowałeś honor Nocnego Radia. Bo Umo się nie liczy, tu był tylko jeden mężczyzna, jedna kobieta, tu się Umo wyskoczył jak Filip z Konopi. No dobra, jest jeszcze Rafał, dobra. Jest jeszcze Rafał, Rafał 11 zresztą, tak uściślając. No szacun, szacun, że jeszcze wytrzymałeś z nami tutaj. No ale już więcej nie ma, no parę osób tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, no co to jest, co? Na pięciu osób, no dawaj. Tak to z wami jest, widzicie. No, że tam Umo najważniejszy. Weź ser, jaj nie rób to. No, pięć osób, no. I tyle to warte jest, pięć osób, no. Taka nasza społeczność, pięć osób, no. A ja se żyły wypruwam, no. I pięć osób, no dobra.

No, nie słuchają 33 osoby, bo śpią, widać, już poszli spać, zasnęli sobie z nocnym radiem, bo coś tam szumi, coś tam se pierdoli, ten krawiec tam. I słyszą teraz tylko takie... I se śpią. I coś im tam się śni. No, a 5 osób słucha, bo się odezwało. Dobra.

wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dziękuję bardzo. Tak to jest. Niewdzięczność ludzka nie zna granic. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Kopnę w mikser i do lombardu zaniosę, się skończy. Daj biednemu palec, to ci nosa odgryzie. Za dobry byłem.

się skończy babci sranie, się zacznie biegunka dziadka. Danusia, ty tam nigdzie nie pędź. Ty masz być jedyna, która tutaj coś myśli, wspomaga, dobre słowo napisze? Ty jedyna? A pozostali co? Niewdzięczniki, chamy. Tylko brać, mać. Się płakać chce. Dobra, ja sobie robię, dobra. Się nie wzruszajcie, bo ja czuję, że wam łzy pociekły, jak w tych scenach, kiedy Thor spada do Wakandy ze swoim młotem, to wam teraz tak was ciary przeszły i po prostu się rozpłakaliście. Ale to nie, to ja sobie robię. Ja to mogę umrzeć, to tam nieważne. Trudno się mówi. Co tam ja? Ważni jesteście wy, a nie tam ja. Ja tam mogę nie dojadać, ja tam mogę umrzeć, to co tam. Najwyżej ktoś zastąpi mnie tam. Potrzeba, zrobi fajną audycję. Zdolny chłopak. Ja go wszystkiego nauczyłem, to tam da radę. Się tam nie przejmujcie. Jakieś donaty, nie donaty, to tam czy wpadnie 3 złote, czy 10 złotych, to tam nieważne. Ja jakoś sobie tam dam radę, najwyżej tam tynk ze ściany zjem, tam grzyb mi się zrobił na ścianie, to se zdrapię, zrobię jajeczniczkę, to tam nieważne. Nie przejmujcie się, co tam. No. Dobrobyt panuje? No tak. Faktycznie, zapomniałem. Dobra, już się nie wygłupiam, idę sobie. Trzymajcie się ciepło i tak dalej, no. I dzięki za telefony, tam, i tak dalej, no. I fajnie było, i tak dalej, no. Przepraszam, się odbija po tym chrzanie, się chrzanu najadłem. Ale zdrowy chrzan jest, no. No to trzymajcie się, spotkamy się pewnie jakoś... Kurwa, jutro. Znowu mam nadawać. Już jest czwartek. No. Jak trzeba, to trzeba, no. No to nic. W piątek pewnie spoiler, a może dla odmiany czasy ostateczne. Co wolicie? Spoiler czy czasy ostateczne? W ogóle przepraszam, że tak dzisiaj trochę taki podpity znowu. No to wpadam w jakiś alkoholizm. Cholera jasna, mi się ciągle tą wódę piję. Ale już mi tak wchodzi ta woda, że niedługo będę pił wódę codziennie i już nic nie będzie w ogóle czuć, że piłem. To jest dobra wiadomość. Chuj tam z nadającym, aby słuchacze byli. Bardzo dobry komentarz od Umo. Czasy ostateczne chcę za mojskie drogi, a inni co chcą. I nie pij tyle. A co, ja nie mogę? A co? Jakiś...

problem? I Danusia mi tu pisze, nie pij Krawcze, bo cię rzucę. Ojej, to nie, czemu mnie? Ale co, się człowiek napić nie może już? A co? Tomu chce też czasy ostateczne. No. I Danusia też czasy. O, to proszę. No to robimy czasy. Robimy czasy. Będą w czasy, jak Adidasy. I afterek. O, i afterek. Zachcianka. Poproszę czasy ostateczne i taki mały afterek. Poproszę do tego dodatkowo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja sobie tutaj notuję. Czasy ostateczne plus afterek. No dobra, słuchajcie, to już tak serio się żegnam w tym momencie. Idę sobie, idę spać chyba. Umyję się. A co? Zaszaleję i się umyję. No i tyle, no. I się słyszymy w zasadzie pojutrze, no dobra. Bo powiedzmy, że jeszcze jest środa. To w piąteczek się słyszymy. Dobra, no to papa, trzymajcie się i tam się nie puszczajcie. Za dużo. I się trzymajcie i się nie puszczajcie.

0: No cześć. No i co tam? Jak tam? Hej, hej, hej.
1: Nie, no dobra, nie będę się zgrywał. Witam serdecznie wieczorową porą. Obiecany afterek. Siedzę sobie już z piwerkiem. Oczywiście niezastąpiony brewer. Muszę się zgłosić, kurczę, żeby tu jakiś sponsoring, jakiś product placement, co tak za darmo reklamować? Taką wykwintną markę? Tak więc przybywam do was. O, włączyłem sobie Voice Performera. Kupiłem dzisiaj całą paczkę baterii Warta. Bo warto. Z Wartą warto. Ciekawe, czy to ta Warta, co robi te baterie, to też towarzystwo ubezpieczeniowe Warta? Produkujemy baterie, ubezpieczamy, produkujemy też mydło i powidło. Tak więc mogę sobie teraz zmieniać głosik, efekty włączać. O, proszę bardzo. I przychodzę do was. Ja, Jan Krawiec II, redaktor, i mówię, nie wstydźcie się słuchać nocnego radia. Jeśli zapytają się was, czy słuchasz nocnego radia, odpowiedz: tak, słucham. Jeśli spytają się, czy lajkujesz nocne radio, odpowiedz: tak, lajkuję.
0: No. I wpłacam oczywiście, i wpłacam. To najważniejsze w kościele katolickim, wpłacam. Słucham, to tam możesz sobie nie słuchać, ale żebyś wpłacał. To jest najważniejsze. Teraz jakiegoś kapelana, kurde, wyrzucili, słuchajcie, wyrzucili klechę kapelana ze szpitala, bo przekonywał wszystkich pacjentów, że szczepionki zawierają chipa. I że za pomocą tego chipa chcą zdepopulować, a stoją za tym szwajcarscy masoni. I go wywalili. Oczywiście zaraz poprosili o innego kapelana. To znaczy postanowili wymienić kapelana na nowego, bo ten przekonywał wszystkich, że szczepionki zawierają chipa depopulacyjnego od szwajcarskich masonów. I teraz słuchajcie, najciekawsze, to był szpital dla psychicznie chorych, dorosłych i dzieci psychicznie chorych. Nie wiem czemu, ale mnie to śmieszy. Może nie powinienem się śmiać, bo to jest obraza uczuć czy coś, ale jakoś nie mogę, jakoś mnie się chce śmiać cały czas. No i wywalili kapelana, ale to szok, żeby kapelana wyrzucić. Takiego bożego człowieka. No... Mi się to po prostu w głowie nie mieści. To jest wściekły atak. Nie wiem, czy uważał się też za Napoleona. Właśnie tak trwają spory o to, czy on był tam pacjentem, czy kapelanem, czy kim. No ale szpital psychiatryczny, no tak pasuje. Znaczy pasuje i nie pasuje, bo wyobraźcie sobie, ktoś już tam czuje się lepiej, już go tam przekonali, że to nie jest tak, że wszędzie są kamery, że... promieniują cię promieniowaniem z elektrowni iluminaccy masoni z siódmej gęstości. I on już tak się lepiej poczuł, a tu przychodzi do niego ksiądz, kapelan i mówi: w szczepionkach są chipy. Zaczipować chcą nas reptiliany. Szwajcarskie reptiliany masońskie. No i się pogarsza stan od razu. Także fajnie. Po prostu masakra, nie wiem. Myślałem, że może by z wami pogadać o szeroko rozumianej szurii.
1: Słuchałem sobie właśnie wczoraj Gabriela i tak się zastanawiam nad tym zjawiskiem, nie? No, jak wiecie, bo już o tym mówiłem, wspominałem tutaj, jak to było dawniej. Dawniej to był temat zupełnie egzotyczny, a dzisiaj wszyscy się właściwie tym interesują, nie? Kogo nie spotkasz, to każdy ma jakąś teorię na temat... Każdy ma jakąś teorię alternatywną na temat tego, jak działa ten świat, jak to nas oszukują. Te, no, właściwie te kręgi neonazistowskie skupione wokół takich społeczności jak bracia, kamraci, nie? No to też tam teorie spiskowe są bardzo silne. Bardzo popularni youtuberzy dzisiaj to są właśnie ci, którzy chodzą i głoszą różne teorie. Teorie, no, też takie zjawiska jak QAnon, nie? No to wszystko się wpisuje w jeden nurt. Znaczy te nurty czasami się różnią od siebie. Oczywiście na tej scenie spiskowej ludzie są totalnie skłóceni, bo to tam wystarczy powiedzieć coś nieprawomyślnego i zaraz i padają wprost takie oskarżenia, że jesteś agentem wynajętym, że kto ciebie nasłał, nie? I kto ci zapłacił, bo jakąś tam książkę przeczytaliście niewłaściwą, się interesowaliście tym, co nie trzeba, nie? To jest takie sekciarskie bardzo środowisko, niestety. Ja wiem, że u nas też się znajdą takie osoby. Ja też jestem trochę szurem, znaczy szurem w tym sensie, że uznaję niektóre teorie, bo to ciężko powiedzieć, że to jest jeden temat i jedna jakaś mentalność, jeden sposób myślenia, ponieważ tych tematów jest tak dużo, tak różne są te tematy, bo niektóre dotyczą polityki, niektóre biznesu, inne religii, jeszcze inne bardziej idą w ezoterykę, która jest no, trochę czymś innym niż religia, taka szeroko rozumiana, powszechna, no, taka religia jak u nas. Więc tematów jest tyle różnych, że ciężko powiedzieć, że jest to jedno środowisko, nie? A na przykład ktoś, kto wierzy we wróżki. Widziałem, że Enki trochę zgapił od nas i też, znaczy, no może nie tyle Enki, co ktoś tam z jego społeczności też zamówił wróżbę u jakiejś tam wróżki Sylwestry, chyba wróżka Sylwestra. Sylwestra, Welesa, Sylwestra. No i też była tam wróżba dotycząca przyszłości jego radyjka, jego gówno radyjka. No więc, czy ktoś, kto wierzy na przykład w przepowiednie wróżek albo w horoskopy, to czy to już jest szur? Tak ciężko powiedzieć, nie? No. Więc to jest tak szerokie zjawisko, że no, można by tak spróbować jakoś to jakoś tak opisać, zdefiniować bardzo ogólnie, że są to ludzie, którzy idą pod prąd głównego nurtu. O, fajna definicja, nie? Tak się nawet to fajnie ze sobą jakoś łączy, że mamy tutaj nurt, no, czyli nurt wody, a to są ci, którzy idą pod prąd jakby, nie? Pod prąd idą. Nie płyną z tym głównym nurtem, tylko idą pod prąd i szukają jakiś rozgałęzień tego nurtu. Może. Ludzie, którzy wierzą, że bardzo dużo z tego, co nam oficjalnie się przekazuje, mówi, to jest kłamstwo, ściema. Ludzie, którzy wierzą przede wszystkim w różne spiski, spiski różnego typu, spiski elit, spiski no, dotyczące tego, dotyczące naszej edukacji, dotyczące mediów, religii. No tak, religii też, no bo właściwie nawet u nas mamy takie osoby, które się tym interesują, na przykład, no nie będę tutaj wymieniał może, bo nieważne kto, ale też często rozmawiamy sobie i nagle ktoś nam tłumaczy, że jakiś kościół, który uznajemy, no, o którym wiemy, że no, jest tym kościołem rzymskokatolickim, to tak naprawdę są różne jakieś tam rody
0: zakony tajemne, nie? I zaraz to rozszyfrowuje. I w tym jest często dużo prawdy, bo jak sobie poczytamy różne mądre książki, to się okazuje, że faktycznie, że ta wiedza, którą my posiadamy, jest bardzo, w najlepszym wypadku, powierzchowna. A można też uznać, że jest to ściema w sumie, to co my wiemy, i nam się serwuje taką trochę bajeczkę. I to już nie jest w sumie szuria jakaś taka, tylko jest to właściwie prawda, bo ciężko się z tym nie zgodzić. Ktoś, kto przestudiuje, jak się rozwijały różne rody, jaki miały wpływ na politykę, na religię, na powstawanie różnych religii, kościołów, zakonów, no to się łapie za głowę, nie? I kurczę, o tym nie wiedziałem w ogóle. Tylko trzeba się zainteresować. I pytanie, czy w ogóle warto to nazywać szurią, bo to jest takie pejoratywne bardzo, nie? Szur, szuria, no szur od szurnięty. Często o szurach się właśnie mówi jako o tych, którzy są dziwakami, są zbzikowani, są wariatami. No, a jak to się mówi, granica między wariatem a geniuszem jest płynna, też można tak powiedzieć. Więc ja jestem takiego zdania, oczywiście każdy się może tutaj nie zgodzić. To takie wyjątkowe medium, w którym się każdy może nie zgodzić, bo i nie zostanie wypierdolony z anteny od razu, nie? Z łatką agent na przykład, albo głupek jakiś, który się naoglądał, nie wiem, telewizji. Tylko możemy sobie rozmawiać. No, ja jestem takiego zdania, że prawda leży gdzieś pomiędzy. To znaczy, no niestety, przykra prawda jest też taka, że w tym środowisku szurów jest strasznie dużo głupków, takich imbecyli, którzy, nie wiem, są takimi po prostu no ćwokami, którzy nie rozumieją bardzo prostych rzeczy często i ciężko się z nimi dogadać. Najebani gdzieś tam dzwonią, nie? Jak tylko coś im się nie spodoba, to się drą od razu. No widać, że to jest po prostu debil. No więc i takich jest niestety dużo, dużo ludzi. To taka patoszuria, można by powiedzieć, nie? Taka patoszuria. Można też powiedzieć o... Można też... No, dla mnie na przykład taką szurią trochę konkretniejszą, taką zaawansowaną, taką bardziej światłą, nie wiem, rozsądną, będą ludzie gdzieś tam skupieni wokół teorii chaosu. No chyba czujecie, no słuchajcie, no ja mógłbym tutaj się wyzłośliwać na Michale, ale Claude jednak jest taką osobą, która starała się zawsze trochę poważniej podchodzić do tego tematu. On jest taki jest, nie? Też gada często banialuki, ale często gada rzeczy mądre i tak czuć jakiś taki rozsądek, że jeszcze w nim jest te resztki rozsądku, nie? No ale no taki Gabriel to tam to jakaś patologia w ogóle. To taki Daniel Magical w wersji spiskowej trochę, nie? Jak dla mnie. No bo jak nazwać audycję, w której wszyscy się cały czas przekrzykują, ludzie na czacie krzyczą dymy, dymy, dymy. Jak tylko ktoś się z kimś pokłóci, to zaraz donaty wpłacają. Wyzywają się ludzie, obrażają od najgorszych tam, grożą sobie co chwilę, nie? Co właściwie 3/4 ludzi to tam, nie wiem, najebani. No jest, wiecie, no to po prostu ciężko to uznać za coś lepszego od Daniela Magicala. Czy byłem w wojsku? Nie. Jakoś mnie nie ciągnie do tego, żeby zakopywać w środku nocy jezioro na życzenie jakiegoś trepa. Mam lepsze rzeczy do roboty w życiu. Grzesiek pisze, szur to człowiek, który chciałby być mądry i wysłuchany, tylko nie chce mu się uczyć. I braki wiedzy próbuje zastąpić dziecięcymi teoriami. Tak zdefiniował Grzesiek. Szur szurowi nierówny. O kurczę, jak ćwiczenie u logopedy. Szur szurowi. Szur szura szurowi. Tu się zgodzę na pewno. Co do definicji Grześka. No właśnie, ciężko tak powiedzieć o wszystkich szurach, bo na przykład do Gabriela dzwonił też całkiem taki rozsądny człowiek. Nie wiem, czy dobrze wymienię jego imię, ale to jest chyba Cynikt, chyba. Ale głowy sobie nie dam obciąć, czy to był on na pewno. Cynikt. Jest taki ktoś, nie? I on
1: w ogóle nie chciał się mieszać w jakieś dramy, mówił, dajcie mi spokój, to mnie tam nie interesuje, mnie interesują inne rzeczy. Powiedział też, że chłopaki, no robicie błąd, że rzucacie się na wszelkie jakieś gówno teoryjki, które sobie wyczytacie gdzieś, nie weryfikujecie nic. Taki, wiecie, rozsądny szur, nie? Taki szur, z którym by się chciało tutaj podyskutować i się z nim kulturalnie nie zgodzić i sobie z nim porozmawiać i może by nas do czegoś nawet przekonał. Taki szur, który czyta książki różne, który się wieloma rzeczami interesuje, a nie tylko lubi sobie bajać i bujać w obłokach i spędzać fajnie czas, wypić sobie powiedzmy pół litra wody i zadzwonić i sobie opowiadać, jak to nas chcą zaczipować, jak to chcą nas zdepopulować i pośmiać się ze szczepionek. Nie? No więc no tutaj szacun. Trafił się taki człowiek. Krawiec, słyszałeś o takiej szurii o gigantach. To nie wiem, o co Maczerowi chodzi. Czy ma na myśli, znaczy, czy chodzi mu o to, czy słyszałem o teorii o tych, o gigantach? No. Dobrodziej pisze tu Ancymon. Coś tam mówili o jakimś ancymonie, ale to myślałem, że mówią po prostu ancymon na kogoś, kto tam psoci, ale to może jest jakiś ancymon, faktycznie jakiś znany ancymon. A nie, to nie do mnie było pytanie chyba, czy byłem w wojsku, dobra. No, tak naprawdę bycie szurem dzisiaj stało się hobbym. Hobby, to się nie odmienia chyba, stało się hobby i sposobem na życie, nie? Też trochę. Bo ludzie naprawdę dużo czasu temu poświęcają. Często są skonfliktowani z rodziną też tacy ludzie, więc płacą jakąś cenę za to, czym się interesują. Ale to daje, to jest trochę jak religia, to daje ludziom siłę do życia, jakiś cel, no bo człowiek zawsze potrzebuje jakiegoś celu. To się bardzo przydaje, to jest fajne i to się staje takim motorem, nie? I ludziom to dobrze robi, po prostu tak samo jak religia, daje jakiś cel, jakieś takie przekonanie, że robią coś ważnego właśnie, że coś jest do zrobienia, że jest jakaś misja, no to z tym jest tak samo, myślę. I co ciekawe, w sumie doczekaliśmy czasów, kiedy ta szuria ma bardzo duży wpływ na naszą rzeczywistość. Już o tym się pisze. Dawniej się, nawet kiedy już to było popularne, to się o tym nie pisało. Ten temat był omijany na portalach mainstreamowych. Jakieś tam Tleny, O2, Wirtualne Polski i inne Onety. Raczej było to omijane, ale w końcu stało się tak popularne, tak wszechobecne, że dzisiaj właściwie codziennie można znaleźć przynajmniej jednego, dwa newsy, które dotyczą tych tematów. No, ciężko też nie mówić na przykład dzisiaj o antyszczepionkowcach, prawda? Skoro jest to tak szeroki ruch i to na całym świecie. Ale Polska, myślę, się tutaj wyróżnia. I Polska, podobno Rosja też, ale w Polsce bardzo popularne jest takie właśnie nastawienie do świata, do rzeczywistości, nie? Właśnie takie spiskowe. Myślę, że to ma związek z tym, że Polacy ogólnie garną się do niezwykłych opowieści, do religii, do, wiecie, egzorcyzmy, religie, opowieści dziwnej treści, różne, nie? No bo to jest takie bardziej dla chłopstwa, no dla plebsu. Polska to w dużej części taki właśnie plebs, wiocha, obskuranctwo. Jest takie fajne słowo, no, ciemny lud, no nie wiem, ciemny lud. Ciemny lud zawsze będzie wolał gmerać w jakichś bajkach, w niestworzonych historiach, niż sięgnąć po jakąś książkę, po jakąś normalną wiedzę, nie? I się czegoś nauczyć. No bo to można się spotkać i sobie przy ognisku poopowiadać, pijąc piwo nawet, nawet będąc najebany w trzy dupy, można sobie poopowiadać, jak to zdepopulować.
0: sonar, masony, żydostwo cholerne, nie? Takie tematy fajne są dla każdego. Dla każdego. Nie trzeba nic wiedzieć, nic umieć, ani nawet się starać, żadnej pracy poświęcać za bardzo. Można sobie dowolnego jakiegoś, jakiś serwis włączyć, czarymary.pl czy inne cudaniewidy.com i sobie tam poprzeglądać newsy i następnego dnia poszpanować, nie? Jak to... tak na, jak to... I można się jeszcze dowartościować, jak to inni nic nie wiedzą. Jakie to głupie ludzie są, nie? Patrz, jak oni nic nie wiedzą, tępaki. I właśnie to poczucie wyższości też jest charakterystyczne dla szurów. Dlatego trochę się odcinam od tego środowiska. Mimo, że sam szuram, to proszę mnie tam nie zapisywać do żadnego klubu. A na pewno nie takiego klubu, gdzie będę członkiem. To na pewno nie chcę. Właściwie to, nie wiem, zawsze będę takim renegatem, który nigdzie nie pasuje. Ani, nie wiem, racjonaliści, ludzie, którzy lubią naukowe podejście, którzy są bardziej ufni co do tego, co, nie wiem, czego się dowiedzą z różnych źródeł i którzy nie twierdzą, że wszystko jest zaplanowane, ustawione i podstawione i oszukane i zmanipulowane. Tacy po prostu bardziej twardo stąpający po ziemi, to ci będą się ze mnie śmiali, że mam braki wiedzy, że gadam głupoty, że szuram, a szury powiedzą, co to... On udaje, że jest szurem. Kto mu zapłacił, że on tak udaje? Patrzcie na tego Krawca, tak niby udaje, że szura, żeby się przypodobać i wtedy ludzi pociągnie i im nagada głupot. To ustawione jest, to znamy takich agentów. To rząd wypuszcza takich agentów podstawionych, jak Krawiec, właśnie żeby ludzi pierw skupili. No dobrze, że mu nie wyszło z tym nocnym radiem, no, że nie zgromadził dużo ludzi, bo, ale miał misję, widać, że ktoś mu zapłacił. No i będą tak pierdolili sobie, nie? Więc żadna grupa mnie gdzieś tam nie weźmie pod swoje skrzydła. Niestety. I dobrze, bo w sumie nie czuję potrzeby, żeby się z kimkolwiek jakoś tam łączyć, bratać i tworzyć sektę. Idę zawsze swoją ścieżką, swoją drogą. Wolę chodzić swoimi ścieżkami trochę, jak kot. A nie w stadzie. W stadzie, czy to będzie stado baranów, czy stado słoni, czy stado tygrysów, to niekoniecznie mam ochotę być w jakimkolwiek stadzie. Po prostu robię sobie, co chcę, a nie tam, że... I potem co? I potem się bać, że powiesz coś nie tak, nie? Bez sensu. Co jeszcze można powiedzieć o szurach? No, to zjawisko QAnon na przykład, nie? Ja stawiam na to, że to nie jest żaden jeden QAnon, czy nawet jedna grupa. To po prostu... To jest coś jak Anonymous. Ludzie też czasami myślą, że Anonymous to jest jakaś grupa, nie? Że jakaś konkretna grupa Anonymousów i się można, nie wiem, zapisać do Anonymousów. A tak naprawdę, kurczę, no, opublikujcie coś anonimowo, podpiszcie się Anonymous i będziecie Anonymous, no. I z QAnon myślę, że podobnie jest. Może na początku to była jakaś konkretna grupa, ale teraz to pewnie są przeróżni ludzie, którzy piszą różne rzeczy. No i potem... I potem ludzie mówią, że QAnon ujawnił, nie? QAnon ujawnił. A tak naprawdę stawiam na to, że nie stoi za tym nikt konkretny. Bardzo rzadko się w ogóle zdarza, że jakikolwiek szur dojdzie do wniosku, że to jednak nie jest spisek. Spotkaliście się z taką sytuacją, że szur się zreflektował, że zmienił zdanie, że powiedział, nie, to Michael jednak nie był spisek.
2: Jeziorski. 10 zł. Wspomagajmy finansowo Krawca, a razem zbudujemy wielkie radio. Nasze nowe to radio. Radio, które odnowi oblicze mediów. Bo to my, właśnie my, jesteśmy solą internetu, a Krawiec to nasza wielka solniczka.
0: Wielka solniczka. Tytuł wielkiej solniczki dostałem, no proszę. Dzięki, Michael. Radio, to radio. Czekajcie, co mi się tu spodobało w tym komentarzu? Wielkie radio. Nasze
1: nowe to radio, radio, które odnowi, no, tak, pięknie, no właśnie tak w stylu Wojtyły trochę, bo to my, właśnie my, a nie kto inny, chciałoby się dodać. Sól internetu, to tak słabo brzmi, sól internetu. Ja nie mogę za dużo soli, niestety, muszę uważać na sól. Ograniczam ilość soli. Podziękował. No, wiem, że zaraz kogoś tu obrażę i zaraz jakiś fanatyk się zjawi i powie:
3: zawiodłem się na tobie, krawiec, wiesz? Jest mi przykro. Tak po prostu przykro. Wiesz, naprawdę. Myślałem, że ty jesteś mądry chłopak, a ty jesteś głupi jak ci wszyscy. Debile, co myślą, że...
1: I tutaj jakieś przytoczy to, co tam napisali oficjalnie, nie?
3: A to wszystko ściema jedna wielka. Ty tego nie widzisz, że to ściema? Jak trzeba być głupim, żeby tego nie wiedzieć?
1: No, ale to ciekawe, nie? Że chyba nie spotkałem nigdy, tak jak nie spotkałem nigdy żadnego wierzącego, który by się dał przekabacić na ateizm, to tak samo nigdy nie spotkałem się z przypadkiem szura, który by stwierdził: nie, to jednak chyba nie jest spisek. I czy ja mam ufać takim ludziom, którzy nie zmieniają zdania i idą w zaparte? Nie bardzo się do tego pale. Nie bardzo. Szury zniszczyły Marka Podleckiego, pisze Smotruch. No ciekawe. No ale jak szury mogły zniszczyć Marka Podleckiego, skoro Marek Podlecki był überszurem, nadszurem, wielkim guru szuruburu. Szuruburu wielkim guru był. No i ciężko było bardziej szurać niż pan Marek świętej pamięci. No, a adwokat twierdzi, że służby stoją za QAnon. No, jest taka teoria oczywiście. Niczym oczywiście nie podparta, bo nie ma na to żadnych dowodów, to jest tylko przypuszczenie. Ale nie, to też jest charakterystyczne dla szurów, że różne przypuszczenia są wygłaszane jako pewniki, że tak jakby każdy był oświecony. Często też zapytasz, a skąd masz takie informacje? I wtedy słyszysz: no, nieważne skąd. Nieważne skąd. Co w wolnym tłumaczeniu znaczy: a tak mi się ubzdurało i tak mnie się wydaje. Tylko to tak głupio by brzmiało, gdyby powiedział: tak mnie się wydaje, nie? Lepiej brzmi: nie mogę ujawniać, niestety. Może innym razem. Na tą chwilę muszę się wstrzymać. Mam pewne informacje z pewnych źródeł. Ciach bajera. Dobra, no po prostu, no to nie jest temat na dzisiaj. Zostawmy. No. To, no, czyli... To znaczy mniej więcej tyle, co: a tak mnie się ubzdurało, bo żem se leżał właśnie i żem se tak myślał i żem se tak wpadł na pomysła, nie? No a więc ja nie traktuję tak zbyt poważnie, ja sobie traktuję poważnie te teorie, które po prostu do mnie przemawiają. Nie idę jakąś tam sekciarską drogą, że nie wiem, nasłucham się i zaraz tylko sobie sam dumam, myślę i jak coś mnie przekonuje, pomyślę sobie, coś tam posprawdzam, pozastanawiam się, to po prostu sobie wierzę w różne też spiskowe teorie, tym bardziej, że niektóre spiskowe teorie okazały się prawdą. Więc, no, trzeba z drugiej strony, trzeba być też z kolei, no tak w drugą stronę, trzeba być totalnym idiotą, żeby wierzyć w to, że władza, rządy, korporacje, kościoły i tak dalej nas nie oszukują, bo oni by nas nie oszukali, bo oni są dobrzy i jak coś było w telewizorze, to tak jest, bo w telewizorze by nie kłamali. To też trzeba być debilem ostatnim, żeby tak zakładać, że władza, system, że który nas mami, oszukuje od zarania dziejów, właściwie od zawsze,
0: od kiedy tylko powstały jakieś zalążki władzy, no to zawsze to robią. Zawsze uważają się za lepszych i zawsze wychodzą z takiego założenia, że skoro są lepsi, to temu plebsowi, tym głupkom nie należy wszystkiego mówić. Często dla ich dobra nie należy mówić, albo dla jakiejś większej sprawy, nie? Dla większego dobra. Trzeba ludzi trzymać w niepewności i nie wszystko trzeba im mówić. To też trzeba być głupkiem, żeby w takie coś wierzyć. Wierzyć w to, że wszystko, co nam w szkole mówią, to jest prawda. Skoro po prostu no, już dzisiaj chyba każdy wie, że dużo z tego, co nas uczyli, to była taka trochę propaganda, trochę ściema, trochę jeszcze czegoś ludzie sami nie wiedzieli, ale musieli czegoś nas nauczać. No, więc wiecie, o co chodzi, nie? Więc można sobie zadać pytanie, w którą stronę iść. No, odpowiedź dla mnie jest prosta. Nie należy iść ani w lewo, ani w prawo. Trzeba sobie samemu znaleźć swoją własną. Znaczy, chodzi o to, żeby nie iść drogą, którą ktoś nam wytyczył. Czy to będzie ŚUR, czy to będzie TVP. To nie należy, głupio jest iść jakąś drogą, którą ktoś nam wytyczył, nie? Bo to głupek tak robi, głupkowi głupka się bierze, zawiązuje mu się oczy i się go gdzieś tam pcha, nie? I idź, no, i on tam biegnie no, i się cieszy. Trzeba sobie samemu poszukać drogi, no. A nie słuchać innych. Dlatego stąd ostatnio tyle tutaj było rozmów o tych autorytetach, o tych idolach. Kwestionuj autorytety. Obalaj autorytety, nie szukaj sobie na siłę jakiegoś opiekuna intelektualnego, moralnego, jakiegoś przewodnika, no, przewodnika. Bo to jest łatwe, nie? Przychodzisz na gotowe sobie, to jest fajne, to jest takie wykorzystanie szablonu. Przychodzisz sobie na gotowe, bierzesz sobie gotowca, wiadomo, no, też biorę sobie gotowce, często grafiki jakieś, bo bez sensu, żebym robił od zera coś sam, skoro są gotowe rzeczy dla grafików, różne szablony, wzorce. Kto dzisiaj robi od zera strony internetowe? Rzadko to się robi, nie? Kupuje się szablon, no ale to jest inna trochę sytuacja. Tutaj gra się toczy o wiele wyższą stawkę. O to, kim jesteśmy właściwie. Tak więc nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie nikogo, sami sobie budujcie jakiś światopogląd. I to będzie bardziej uczciwe, jak sami sobie coś przemyślicie, dowiecie się czegoś, sobie przetrawicie różne informacje, porównacie, zweryfikujecie, sprawdzicie źródła i tak dalej. To wymaga trochę pracy, ale wtedy macie gwarancję, że jesteście uczciwi w tym, co robicie, że to jest najbardziej autentyczna, prawdziwa droga, na jaką możecie sobie pozwolić, na jaką sobie zapracowaliście, nie? A łatwo się rzucić na jakieś gotowce, nasłuchać się kogoś i o, prowadź, mistrzu, to pytanie, czy chcecie być takim Toadim, czy księciuniem, no. Ja tam wolę być księciuniem niż Toadim. O, siema. Jan Krawcu II używał małych templatek. No, a ludzie lubią emocje, lubią, więc te różne teorie są po prostu bardzo atrakcyjne, bo często zakładają, że no, że jesteśmy trochę takimi neo, nie? Którzy gdzieś tam w końcu dorwali się, spotkali Morfeusza, zjedli tą właściwą pigułkę. Zawsze zapominam, która to jest ta właściwa, czy ta niebieska, czy czerwona, czy zielona jeszcze, chyba nie wiem. No, nieważne. Jeszcze chyba niebieska i czerwona, bo Klot mówi o fioletowej, czyli o tych, ma na myśli tych ludzi, którzy może tak jak ja starają się jakoś to łączyć, nie? I jakieś kompromisy,
1: tak dalej, to właśnie ta fioletowa pigułka, nie? No, ale to jest atrakcyjne, bo raz, że ktoś się czuje ważny, wyróżniony, czuje się trochę takim wybrańcem, który poznał prawdę. Często ludzie lubią, ci ludzie mówią o sobie mówić jako o, że są oświeceni, że poznali prawdę, że są przebudzeni, o, przebudzeni, nie? A wszyscy inni śpią. To śpijcie dalej, baranki, owieczki. I też nie odbierajcie tego, co teraz mówię, jako jakiejś szydery, czy że się odżegnuję od szurów, bo ja lubię rozmawiać z takimi ludźmi. Część rzeczy mnie nawet przekonuje czasami. Też się trochę interesuje. Może nie tak bardzo jak tam ci, co się tym zajmują zawodowo, nie? Bo dzisiaj to jest, no, powiedzmy sobie wprost, jest to sposób na rozwinięcie się, na stworzenie czegoś, nie, jakiegoś serwisu. Jak ktoś nie ma pomysłu na przykład na jakiś, na coś nowego, na jakiś oryginalny serwis, na jakieś przedsięwzięcie, to zawsze może nagrać tysięczny, może stworzyć tysięczny kanał i opowiadać tam swoje przemyślenia na temat tego, jak nas oszukują, mamią, programują, depopulują, chipują i tak dalej. Okłamują w każdym razie. No, też bym mógł pójść tą drogą i w sumie jestem, z całą skromnością, ale no, jestem na tyle sprytny, że mógłbym wam mówić to, co chcecie usłyszeć. Mówię tutaj akurat do tych, którzy interesują się takimi rzeczami, nie? Którzy są bardzo spiskowi. No to też w sumie mógłbym wam mówić to, co chcecie usłyszeć. I co wtedy? Wtedy zbierałbym sobie po 5 koła na streamie i wszyscy by mówili: mistrzu, brawo, w końcu, o, ale właśnie tak to jest. O, jeden, co mówi prawdę. Dawaj, krowiec, dawaj, jedziesz z tymi kurwami. No, a ja wczoraj w sklepie to kopnąłem w głowę takiego, co mi powiedział: a gdzie maseczka? A ja jeb go, mówię: a w dupie mam maseczkę. O, i by tak dzwonili, a ja bym słuchał sobie: o, ale jesteś dzielny. Brawo, stary, brawo. I tak trzymać, tak trzymać. Brawo. Jak się nie zbuntujemy, to nas w końcu wezmą za ryj i już będzie za późno. A jeszcze nie jest za późno.
2: Po prośbie. 5 zł. Zapodaj proszę wariację artystyczną Etama.
1: Wariację artystyczną Etama? Co to jest? Znaczy, wiem, co to jest wariacja. Wyobrażam sobie, co masz na myśli. Znaczy, właśnie nie wiem, co masz na myśli, ale wariacja artystyczna, może chodzi bardziej o impresję etamową. Chodzi o to, żebym jakoś spróbował naśladować Etama? To musisz wysłać drugiego donata 5 zł. Po prośbie. Bo nie zrozumiałem, o co ci chodzi. No właśnie, to jest kara za nieprecyzyjne wyrażanie się. To trzeba wysłać kolejnego donata i sprecyzować. Etama się nie da podrobić, jeśli o to chodziło. Nie da się go naśladować. Taratajcio powinien trafić na stos, pisze Buba. Skąd taki fanatyzm? Na stos od razu, o Jezu. Taki genialny wynalazca? No dajcie spokój. No właśnie, a to też jest ciekawy temat, to, że szuria tak bardzo dzieli ludzi, tak samo jak religia i polityka, nie? Ludzie naprawdę tu w Polsce, nie wiem jak jest w innych krajach, ale w Polsce potrafią się pokłócić przy stole wigilijnym o Kaczyńskiego i się obrażają na siebie rodziny, nie? O Kaczyńskiego. Tak więc... Nie, mu chodzi o to, co masz na Skype'ie. Na Skype'ie dostałem jedną rzecz. No dobra, to odtwarzam. Zobaczymy, co to jest.

grzebać śrubokrętem. Ashtar-Sharan to jest nasz wybawca. On nam starym żeglarzem okrętem. Gdy do drzwi zapuka rząd światowy, sprzedaj wszystko, wymieniaj dolary. Zabezpiecz się, by nie stracić głowy. Od dzisiaj kolekcjonuj Ashtary.

Już ląduje Ashtar Sheran, by nam wskazać nową drogę. On ma przeszłość bohatera, ale teraz jest jak Bogę. Stworzy u nas raj na ziemi, komunistyczny Babilon, w którym ślepi głuchoniemi widzą, słyszą, liczą bilon. Też była taka piosenka. Ashtar Sheran, Ashtar Sheran, Sheran, Sheran, Ashtar, Ashtar. No właśnie. Była taka sekta czeska właśnie, gdzie wierzyli, że jest taki Ashtar Sheran, kosmiczny kapitan Gwiezdnej Floty, który już tutaj orbituje wokół Ziemi i czeka ze swoimi statkami, ze swoją flotą, żeby nas, żeby zabrać, no właśnie zabrać, zawsze tych wybranych zabiera tylko, nie? Ta siła, to bóstwo zawsze tylko tych wybranych zabiera, tych, którzy akurat wpłacą i tych, którzy wstąpią do sekty, no tak to jest. Tutaj jeszcze Kękusia chcecie na stos. Taratajcio i Kękusia. Znaczy, to trzeba tak od razu ostro. Pan Patatajcio, no to też tam... Nie wiem, testował ktoś te wynalazki w ogóle z was? Bo na przykład kapitan Tomek testował, nie? I uważa, że to są dobre wynalazki. Zawsze jestem trochę taki, no, stroszę wąsa, jak ktoś pisze, że to gówno, bzdury i szarlataństwo, a nic nie sprawdził, no. To zawsze jestem nieufny do takich osób też. A, no, Szuria to niestety też właśnie budowanie oblężonej twierdzy, prawie zawsze. Ci ludzie są bardzo wrogo nastawieni do wszystkich tych, którzy nie wierzą w te rzeczy, nie? I z pogardą się wyrażają. To moim zdaniem duży błąd, bo każdy to widzi, nie? Że jak to wygląda, no, że to jest to samo zjawisko, co u Rydzyka, że się odgradzasz od innych i budujesz swoją własną twierdzę i to tak nie zachęca. No chyba że tych, którzy chcą wstąpić do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiejś grupy, społeczności, sekty. Patrzyłem sobie, jak tam ci kamraci zbierają się teraz, protestują pod sądami, tam pod prokuraturą gdzieś. Zwróciłem uwagę na to, że są to głównie starsze osoby. Takie babcie, dziadkowie. I mam taką teorię, że oni w tym Jabłonowskim i w tym Osadowskim i Olszańskim, to oni widzą takiego super, super wnuczka. To jest często, gdzieś kiedyś czytałem o takim właśnie zachowaniu u starszych ludzi, że oni sobie wynajdują takiego super wnuczka, że po prostu w jakimś takim młodszym od siebie facecie widzą taki właśnie takiego, no, takiego wnusia swojego, nie? I się przy nim gromadzą i wysyłają mu jakieś tam konfitury, pieniądze, protestują i się nim opiekują po prostu, nie? Tak, i taki super, super wnuczek. Myślę, że właśnie to jest, no, sami starsi ludzie, naprawdę, jakieś podpite baby tam się drą. Też jakaś społeczność. Ludzie lubią społeczności, lubią gdzieś przynależeć, nie? Czuć się, że są w grupie, że coś robią. A tacy starsi ludzie to często nie mają co robić i tak sobie siedzą. No i jak nie Radio Maryja? Na przykład powiedzmy, że im Radio Maryja nie przypasowało. No to mają kamratów, gdzie też jest ta tradycja, historia, a jeszcze tak modna i tak popularna, rozchwytywana jeszcze Szuria do tego. To jest świetna mieszanka. To jest świetnie przemyślane, nie? Sam bym tego lepiej nie wymyślił, kurczę. Więc bardzo atrakcyjne to jest dla ludzi, nie? A nic tak nie wzmacnia właśnie jakiejś grupy społeczności, jak wspólny wróg, walka z czymś. W sumie taka walka, co nic nie kosztuje, no. Dawniej walka często ludzi więcej kosztowała. Musieli iść i zabijać, albo być zabijani, poświęcać wszystko dla jakiejś walki, dla idei. A dzisiaj można sobie podzwonić i tam powygrażać, nie? Albo gdzieś się przejechać parę przystanków autobusem i gdzieś się zgromadzić, nie? I pokrzyczeć sobie. Ale ma się takie przeczucie, takie odczucie, że się walczy o coś. No i ludzie są przeszczęśliwi dzięki temu. Ciekaw jestem, w jakie...
ilu z was się na przykład uważa za szurów, a ilu nie? No, jak wam się chce i macie ochotę się jakoś tutaj określić. Znaczy, to jest właśnie takie problematyczne, bo my tu się chyba, nie wiem, znaczy ja bym was zachęcał, sam was zachęcam do tego, żeby się tak nie określać zero-jedynkowo, nie? No, ale jak ktoś się bardzo czuje, że szurem, to może na przykład jedyneczkę dać, a jak ktoś jest bardzo taki anty i go to denerwuje i go to nie przekonuje, to może dać zero, to coś nam może tutaj powie, nie? Jak wygląda nasza społeczność. Nasza społeczność, która zawsze będzie przez inne media traktowana nieufnie. Jacyś, jakieś osoby prowadzące serwisy takie popularno-naukowe powiedzą, to jest radio szurskie. A szury powiedzą, to są agenci jacyś i oni w nic nie wierzą. No, ale są odważni. All Jokes się tutaj zadeklarował jako szur. Bob Moraine też. I Czech Tool. No, zaraz się okaże, że wszyscy. No właśnie, I'm sure. I'm not sure. Przypomina mi się główny bohater i Idiokracji, Niepewny, tak się nazywał, bo jak robili mu tatuaż na ręce. W sumie to społeczeństwo Idiokracji, społeczeństwo przyszłości idiokratycznej, to było takie szurskie, znaczy to było takie spełnienie obaw osób, które wierzą w spiskową teorię dziejów i w różne mroczne plany elit dotyczące chipowania, no bo tam wszyscy mieli tatuaż na ręce, mieli kod kreskowy na łapie, wytatuowany, nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. No, ale na przykład Anna się określa jako półszur. Jedna druga. No właśnie, zapomniałem zaproponować, bo miałem też, jak myślałem wcześniej, żeby zrobić taki test, taką ankietę, to proponowałem też, że jak ktoś... ja bym też siebie określił jako jedna druga właśnie, taki półszur. Półszur. Zacząłeś się śmiać jak major, pisze Tomasz. No dobrze, może się popularny zrobię dzięki temu śmiechowi. Jeszcze sobie nawącham się kleju, to w ogóle będą ciekawe audycje.

Co by tu jeszcze można powiedzieć o tym zjawisku? No można jeszcze jakby podzielić to środowisko alternatywne, no powiedzmy tak ładnie alternatywne, bo cały czas mówię szur, na tych, którzy są bardziej w ezoteryce, a i na tych, którzy są bardziej w polityce, nie? I często to jest taka dość wyraźna różnica między tymi ludźmi, nie? No bo ci, którzy się interesują bardziej ezoteryką, duchowością, rozwojem osobistym, no to są tacy odjechani bardziej, nie? Gdzieś tam patrzą w słońce, medytują, dieta odpowiednia i bardzo i dla tych osób najważniejsze jest to, żeby zyskać pewną świadomość, że ludzkość musi właśnie zyskać pewną świadomość, żeby wyjść z tej pułapki, w jaką chcą nas tutaj wpędzić, i wszystko załatwi odpowiednia świadomość, jakby. Mi się to kojarzy trochę z hipisami. Z hipisami, z ludźmi, którzy lubią substancje psychoaktywne. No, a są też tacy, którzy nawet gardzą tym, jednocześnie mocno interesując się właśnie polityką, gospodarką, szczepionkami, no taką pseudonauką, można powiedzieć trochę, nie? Też alternatywna historia, płaska ziemia, no ale duchowości w tym za bardzo nie ma. Chociaż czasem zahaczają, czasem jest to kompatybilne jedno z drugim jakby, i ktoś, kto się interesuje jednym, jednocześnie nie neguje tego drugiego, ale bywa też, że podziały są takie dosyć sztywne. Raz tak. Ja jestem open-minded. Każda sprawa wymaga indywidualnej i konkretnej interpretacji, pisze Wunder Kanone. No, to też bym raczej w tym kierunku szedł, że ciężko tak po prostu wszystko wrzucić do jednego wora, nie? I do jeziora. No bo są tak różne tematy przecież, nie? Niektóre, no,

No ale skoro ktoś, tak na logikę, skoro większość chyba z nas wierzy, że mogą istnieć obce cywilizacje, to dlaczego jesteśmy tak nagle pewni, że nie ma tam na pewno cywilizacji jaszczuropodobnych? Bo co? Bo tu każdy jest jakimś kapitanem Spockiem i tak obleciał cały kosmos i tak się świetnie zna? No, też trochę głupkowate podejście, nie? No, niektórzy też negują takie opcje tylko z tego powodu, że ich światopogląd, ich religia na przykład to wyklucza i tylko z tego powodu mówią, że jest to głupkowate, śmieszne. Na przykład Martin tak śmieje się zawsze z kosmitów, no bo jego wiara nie za bardzo jest z tym kompatybilna, a dla niego wiara jest ważna, poświęcił jej dużą część życia, więc no, nagle miałby dopuszczać jakichś kosmitów, coś. No, mógłby oczywiście, tak jak niektórzy, zacząć opowiadać o Jezusie z UFO albo o tym, że w Biblii nie ma nic o tym, że nie ma innych cywilizacji, ale to zacząłby trochę już bujać w obłokach i sobie tak gdybać, a on lubi bazować na czymś konkretnym bardziej, nie? To na tym, co wyczytał sobie w Biblii i tak dalej, więc to nie jego bajka. No i więc to trochę taka... Okazuje się, że to wszystko ma duży związek z tym, co nam w duszy gra. Niekoniecznie z tym, co wiemy, co sprawdziliśmy, co nas przekonuje, tylko to, co czujemy, co powiedzmy, no, nasze wychowanie, nasze życie, nasze przyzwyczajenia, rytuały. I to wszystko wpływa na to, że w końcu powiemy, to głupkowate jakieś, nie? Ludzie tak po prostu traktują to trochę na czuja, jak to się mówi. Jeśli można być pół szurem, to czy można być pół nieszurem?

Wszystko jest możliwe, słuchajcie. Wszystko jest możliwe. Pod warunkiem, że się nie wie, o czym się mówi. Bo niby czym jest Bóg z innego wymiaru, a jeszcze anioły i demony? Przecież są jaszczurki. Jeden siedzi w pierdelcu. Pisze Maczer. No tak, jaszczur siedzi w pierdelku. Wyznaczono kaucję po 20 tysięcy za Olszańskiego i Osadowskiego. Rybak dostał 10 tysięcy, z tego co pamiętam. To ten, co spalił kukłę Żyda. Taka polska marzanna, kukła Żyda. O, czkawki dostałem. To co, macie ochotę pogadać sobie? Może was trochę naprowadzę. Takie pytania, na przykład, która teoria spiskowa wydaje wam się najgłupsza ze wszystkich? Taka totalnie debilowata, nie? Albo która wam się wydaje, która z aktualnych może teorii wydaje wam się najbardziej prawdopodobna? Fajnie by było jakoś tutaj uzasadnić, przytoczyć jakieś informacje ciekawe. Albo która teoria wydaje wam się najważniejsza? Znaczy, teoria, mówiąc teoria, mam na myśli ogólnie temat, nie? Temat z tych kręgów alternatywnych. Sorry, że tak mówię w ogóle szur, ale no wiecie, ja mam takie luźne podejście i sam się z siebie śmieję i też mówię tutaj szury. Niektórzy się obrażają, więc tak już trochę asekurancko tutaj was uspokajam, nie? Żeby się nie obrażać za szura, no.

Przypomina mi się tekst piosenki Oddech szczura, Manam. Strasznie ciężki jest do wymówienia, no, ale Kora miała talent tutaj. Była zresztą z wykształcenia, jest logopedą, czy pracowała jako logopeda. Co tak szura, to... widzicie, co tak szura, to sierść szczura. Pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozczochrany. Szumi szura i szeleści, oddech szczura, ściany pieści, podnosi w górę ziemię, szczurze plemię, szczurze plemię, szczurze plemię. Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup.

No to jest chyba ćwiczenie logopedyczne. Właśnie, bo to strasznie ciężko wymówić. Co tak szura, to sierść szczura. Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojna okolica, miasto w dymie, miasto... Jeszcze raz. Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojna okolica, miasto w dymie, miasto ginie, pierwszy szczur jest już na linie. Ciężko wymówić to po piwie, że tak powiem. Ciemną nocą słychać piski, syczą groźne szczurze pyski, bez litości, bez ochłody, gilotyna ścina głowy.

Krawiec, zrób klona i z nim porozmawiaj, może coś ciekawego opowie. A wy co? Nic nie macie do powiedzenia ciekawego? Tylko krytykować, nie? I mi tu zarzucać, że bezdomnego wykorzystuje. A ilu bezdomnych zaprosisz? Na święta? No właśnie, tak odpowiadam na te zaczepki wasze. Ani jednego. I też nie wiem, czemu miałbym się tłumaczyć i coś im ściemniać, tak jak tutaj też było w komentarzu. Po prostu powiem nie, nawet jak ktoś zapyta, a nie sądzę, żeby zapytali. Zresztą bez sensu, żebym brał bezdomnego na święta. To w ogóle tutaj do siebie bezdomnego, skoro dowiedzieliście się ostatnio, że bezdomni mają naprawdę fajne ośrodki, gdzie sobie chodzą w grupie, tam mogą sobie kawkę zrobić, jedzonko, wszystko. Ja bym nawet takich warunków nie zapewnił bezdomnemu, jak tam mają, więc...

0: No i okazuje się, że no bo myślę, że środowisko już w ogóle abstrahując od tego, kto tu ma rację, ale całe środowisko antyszczepionkowe, tak prężne w Polsce dzisiaj, no to też jest jakiś odłam czy część tego środowiska właśnie alternatywno spiskowego, nie? Więc to ma duży wpływ na naszą rzeczywistość. Rząd się teraz boi wprowadzać jakieś obostrzenia, bo się boją tych antyszczepionkowców. Nagle skąsali, że to jest spora część ich elektoratu. No a wiadomo, jak te nasze rządy myślą, nie? Zależy im głównie na głosach, na utrzymaniu się przy władzy i tak dalej, więc liczą się z tym i się boją, trzęsą dupami. Więc no, zresztą też to, co o czym dzisiaj mówiłem, ten ksiądz zwolniony ze szpitala za to, że jest szurem. Tak więc okazuje się, popatrzcie, jak wielu księży dzisiaj głosi różne takie teorie, nie? Właśnie, no...
1: Albinos, 15 zł. Pozdro, krawiec.
0: O, dzięki, Albinosie. Albinos, no proszę. Ale wymyślacie te pseudonimy. Ciekawe, kto to... Ciekawe, kto to jest naprawdę. Coś tak nie lubicie mnie sponsorować otwarcie, wprost, tylko zawsze sobie pod podwójnym pseudonimem. Macie jakiś swój pseudonim i jeszcze wymyślacie inny. No, jakbyście się wstydzili tutaj, że wspomogliście Krawcula donatem. Ale spoczko. Szanuję. Nie każdy... No, nawet może to jest właśnie fajne, że ktoś nie oczekuje tutaj, że będą jakieś oklaski, coś. Tylko anonimowo trochę, tak? Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, że ja z tym środowiskiem mam do czynienia już od dawien dawna, bo Radio na Fali było trochę takim radiem alternatywnym, znaczy nawet nie trochę, tylko bardzo. No, miałem dwóch kompanów, Tomka i Michała, którzy, no każdy z nich w inny sposób, ale obaj byli mocno alternatywni i do dzisiaj są. No, a ja taki, wiecie, śmieszek, nie? Jakiś taki koleś z innej bajki trochę. No, ale przez długi czas robiliśmy różne rzeczy razem. I tak, słuchajcie, sukces, że przez tyle czasu się dogadywaliśmy, nie? Z Michałem może dlatego, że zawsze starałem się trochę gdzieś tam uszanować jego spojrzenie na świat. Kiedy się to skończyło, to oczywiście zaczęły się nerwy, nie? Jak zacząłem coś tam kwestionować. A z Tomkiem, no to może z tego powodu, że się po prostu znaliśmy od wielu, wielu lat i też tak trochę jakoś traktowałem to jako, no, że biorę Tomka z całym dobrodziejstwem inwentarza, jakby, nie?
1: Pan prezes, 5 zł. Pozdrawiam bezustannie.
0: Pan prezes, ja do dzisiaj nie wiem, kim jest pan prezes w sumie. Tak naprawdę, znaczy... Coś mi się tam kołacze, ale pana prezesa jest ciężko rozszyfrować, bo on tutaj blikiem wysyła. Tajemnicza osoba, tajemniczy pan prezes. Ja też pozdrawiam. No więc z tym środowiskiem, zresztą kiedyś też się interesowałem, to były jeszcze czasy, kiedy to było, no, kiedy to była totalna egzotyka i kupowałem sobie różne czasopisma, typu tam Niedowiary, jakiś X-Factor, Wiedza Tajemna.
1: 4 zł 20 groszy, plus bonus.
0: Plus bonus 4,20. A to już wiem, kim jest pan prezes. 4,20. To już wiem. Aha, ale się tu rozprął pan prezes. Znaczy, może się nie rozprął, tylko ja jestem dobrym detektywem. Już wiem. I przypominam sobie, kto używał tego słowa, pan prezes. Pozdro, ziom. Już wiem, kim jesteś przynajmniej. I dobrze, przynajmniej moja ciekawość została zaspokojona. No, trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym. Krawiec, a jaki był Tomek w piaskownicy? Czy sypał piaskiem, czy zakopywał twoje zabawki? Pyta Tomisiu. Nie, no, nie znamy się od aż tak dawnych czasów, no, tak powiem. Ja Tomka poznałem, jak byłem w liceum, w pracy mojej takiej pierwszej. To była chyba moja druga praca. Druga chyba.
1: Pan prezes, 5 zł. Chyba źle wiesz, więc trzymaj jeszcze PayPalem.
0: To się zaraz dowiem. A mi się wydaje, że dobrze wiem. Ale zaraz sprawdzimy. A to jednak źle myślałem, widzicie. A? No i to też jest nauczka dla mnie. No proszę. Zaskoczyło mnie też, kto poprzednie donaty rzucił. Zaskoczyło mnie, kim jest Albinos też. Znaczy, zaskoczyło, nie zaskoczyło. No ciekawe rzeczy. No ale moje... widzicie, byłem pewien na 99% i okazało się, że nie, że jednak nie. No, jak łatwo się mylić, jak łatwo ulec też jakiejś takiej pewności, że jakaś teoria, która wydaje nam się, wszystko nam się składa, nie? Wszystkie klocki niby pasują, a tu się zaskoczenie, okazuje się, że wcale nie, że to nie jest zupełnie ta osoba, o której myślałem. A wszystko na to wskazywało i słowo prezes, i 4:20, i byłem przekonany, że... No dobra, powiem szczerze, byłem przekonany, że jest to Tomu, no. A to nie jest Tomu. No, więc trzeba uważać. O, 44 tutaj na YouTubie, magiczna chwila. Co to się wydarzy? Co by tu jeszcze można powiedzieć? No, pamiętam te różne czasopisma. Kurczę, to było bardzo ciekawe w tym szarym świecie, nie?
1: Macze, 5 zł. Przekazuję ci te dary Boże, a tych szurów to niech kara boska spotka dla dzicz.
0: Dla ich, żeby ich matka boska, żeby im nogi ucięło. No, możecie się śmiać, ale Kononowicz autentycznie się modli o to, żeby temu Jacusiowi, redaktorkowi nogi odrąbało w wypadku, żeby tam... No, straszny człowiek, słuchajcie, no jak można się modlić o to, żeby komuś nogi ucięło, nie? A on to na serio robi, taki jest zawistny. No, pamiętam właśnie te czasy, kiedy obcowanie z tymi wszystkimi niezwykłościami, te czasopisma bardzo różne od siebie były. Były na przykład takie, które się zajmowały bardziej ezoteryką, a takie były też takie, które bardziej dotykały różnych spisków gdzieś tam dotyczących polityki, historii, nauki. Różne były te pisma, nie? Wiedza, co tam było? Wiedza tajemna... X-Factor, kurczę, zapomniałem. Nieznany świat, to chyba takie najpopularniejsze czasopismo. Nieznany świat, nie? Marek Rymuszko był tam redaktorem. On zmarł jakoś 2 lata temu, 3 lata temu. No, bardzo znana postać w tym świecie spiskowym. Taki z brodą koleś, taki rumcajs. No i to było przez długi czas się tym interesowałem. Zbierałem te czasopisma, moja mama się też tym bardzo interesowała przez długi czas. Chyba potem jej przeszło. Chociaż moja mama też jest trochę spiskowa taka. Ale dzisiaj właściwie ciężko spotkać osobę, która nie jest w ogóle spiskowa, nie? I właściwie jak spotkamy kogoś, kto nie wierzy w żadne te dziwne rzeczy, poszedł się, zaszczepił od razu, nie wierzy w żadne spiski elit, w żadne takie duchowe, dziwne sprawy, nie? Tam matka Gaja i tak dalej. W nic nie wierzy, to właściwie wydaje nam się, że to jest taka płytka jakaś osoba albo jakiś nudziarz straszny. Straszna się moda zrobiła, a kiedyś to no, trzeba było po internecie naprawdę ostro buszować, żeby znaleźć cokolwiek. I to były takie bardzo hermetyczne fora, mało w ogóle znane, ale może mi się tak wydaje, bo to były czasy, kiedy w ogóle nie było ani Facebooka, ani YouTube'a. No tak, pamiętam takie czasy. Pamiętam takie czasy, kiedy założenie sobie skrzynki, że posiadanie skrzynki e-mailowej, że posiadanie e-maila to był już jakiś wyczyn, nie? No ale to był taki czas, że trzeba było sobie, żeby skonfigurować sobie internet, to trzeba było być niezłym fachurą, bo tam trzeba było wpisywać jakieś DNS-y, żeby się łączyć z TPS-a, tam wdzwaniać, nie? Trzeba było sobie, przepraszam, to wszystko skonfigurować odpowiednio. I taki przeciętny szary człowiek tego za Chiny ludowe by nie zrobił, nie?
1: Bogu miła. 3 złote. Dla krawculka mojego kochanego żulka.
0: Kochany żulek. Bogu miła. Bogu miła. No, moja żona albo moja dziewczyna nie mogłaby się nazywać Bogu miła zdecydowanie. Jestem ateistą i bym się tak dziwnie czuł, gdybym się związał z Bogu miłą. Ale oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam Bogu miłę. Tym bardziej, że tak pieszczotliwie się o mnie tutaj wyraża. Kochany żulek. No. Żulek krawculek. Dzięki. No, takie to były czasy. Dzisiaj to właściwie wpinamy sobie router, czy jakiś tam modemo, router do komputera i to już działa. Nic nie trzeba konfigurować, żadnych sterowników, nic. To się samo instaluje, konfiguruje, ciach i jest, nie? A wtedy trzeba było kombinować. W internecie nic nie było, nie? Nie było Google'a żadnego, innych się wyszukiwarek używało. Właściwie to takim centrum, pamiętam, internetowym, to była strona Chipa. Chip.pl. Dziwne. Był Chip, Polbox, gdzie się właśnie tą skrzynkę można było sobie darmową skrzynkę założyć. Wow, darmowa skrzynka. Słuchajcie, jaka okazja, za darmo skrzynka. Masz już krawiec? No nie, ale będę zakładał. Jadę na giełdę komputerową kupić modem 14400. To będzie, słuchajcie, to będzie 3 kilobajty na sekundę. Wow, 3 kilo. 3 kilobajty na sekundę, nie pierdol. To GIF się ściąga błyskawicznie od razu. Ciach i jest. No. No, takie czasy były. Śmieszne, śmieszne czasy, nie? No ale wtedy to się nie wydawało nikomu śmieszne. No. Wracając do tematów Shuri, to ciekawi mnie, jak wiele z tych rzeczy, o których mówią zwolennicy teorii spiskowych, ludzie należący do tej społeczności alternatywnej, jak wiele z tego, w co oni wierzą, w co też my wierzymy tutaj, no bo chyba wielu z nas tutaj jest takich właśnie w rozkroku, nie? Także w coś tam wierzymy, w jakieś rzeczy. Wiele rzeczy możemy uznawać za głupkowate albo zweryfikowane już zostały jako po prostu głupoty totalne, bo nic tam się nie zgadza. Ale ciekawi mnie, ile z tego się okaże kiedyś prawdą, nie? I czy kiedyś nie będziemy się sami z siebie śmiali albo się dziwowali, nie? Jakie to były dziwne czasy, kiedy ludzie nie wiedzieli takich prostych rzeczy, które dla nas są dzisiaj oczywiste, tak będzie sobie myślał człowiek żyjący, powiedzmy, w roku 2050. O, przepraszam, bardzo rozmowa tutaj nieodebrana, a dzwonił Czektul. No to odzwaniamy do Czektula. Muszę sobie zmienić status na aktywny. Witam Czektula.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Tak stwierdziłem, że zadzwonię, bo w sumie godzina już audycji i posłucha tak, a nikt nie dzwoni. Pewnie przez to właśnie, że, że miałeś status zły. Albo po prostu, że no, status blokował.
0: Tak czasem bywa po prostu, tak czasem bywa, wiesz, też, przepraszam, od razu się ustosunkuję, bo mi przypomniałeś, w komentarzach było, że ciągle dzwoni tylko rybka, jamci to i tam, i gambol. Nieprawda, ostatnio była audycja, gdzie z kilkanaście osób dzwoniło, w tym dwie nowe osoby, no przesadzacie trochę, przesadzacie, ale dobra, mów, no.
2: No, ja tutaj jestem przykładem, że drugi raz dzwonię i... Czuję się bardzo dobrze. No, ale mówię, dobrze, w temacie audycji zadałeś pytanie, jaka teoria jest najbardziej bullshitowa. Wklęsła Ziemia.
0: A czemu wklęsła, a nie płaska na przykład?
2: Bo
0: w płaską ziemia... wierzysz, bo w płaską wierzysz i to jest akurat wcale nie jest głupie. I się nie śmiej
2: krawiec.
0: Dokładnie
2: tak, dokładnie tak.
0: Serio? No,
2: nie, bez przesady. Ale inaczej. Płaska Ziemia została już wielokrotnie zredagowana, obalona i tak dalej, tak?
1: Gosia, 25 złotych.
2: A na złoczu zielonych gór zaczaił się święty szur, bo to jest taki wielki bullshit, że to jest niemożliwe, żeby to było prawdą. Chyba, że powiedzmy, wysyłając rakietę w kosmos, to leci w nieskończoność do tego punktu zerowego gdzieś tam w pizdiet. No, ale no, ciężko to jakoś wytłumaczyć, tak?
0: No, chyba żebyśmy uznali, że nie ma żadnych lotów tak naprawdę. To jest też bardzo popularna teoria, że nas cały czas oszukują i że wcale nigdy nie wyleciliśmy, tylko wiesz, biorą kasę i ściemniają, nagrywają w studio z Kubrickiem, nagrywali i wiesz, i nas tak robią w bambuko, nie?
2: No, może tak być, no. No ale co do tego, że powiedzmy sporo się zrobiło szurów ostatnio albo... W cudzysłowie szurów, nie? To weź pod uwagę, że rzeczy związane z takimi wszelkimi rzeczami spiskowymi czy tam ezoterycznymi, to masz na przykład wszelkie przepowiednie. I duża liczba osób, które są katolikami na przykład, no to w jakiejś tam przepowiedni wiesz. Na przykład moja mama mówi, że czytała sobie wczoraj Jackowskiego i że tam ma być w grudniu jakaś wielka, wielka tragedia i tak dalej. No, także tutaj też można powiedzieć, że to są, powiedzmy, te tematy szurskie.
0: W sumie, jakby się zastanowić, to bardzo dużo naszych mam, cioć, babć pewnie dzisiaj się ekscytuje różnymi takimi rewelacjami. Tak mi się wydaje, bo może to jest takie zastępstwo dla religii. Ludzie stali się, powiedzmy, zbyt...
1: Kapitan Tomek,
0: przepraszam,
1: 4 złote. Jak donajcik. Już wspominamy, to czy pamiętasz, jak byliśmy dziećmi i jechaliśmy pociągiem? Ja wystawiłem dupę przez okno, a ty twarz i wszyscy krzyczeli, jakie ładne bliźnięta.
0: O, to ale śmieszne tutaj, że... No, wiesz, tu ktoś się chyba podszył pod kapitana Tomka i napisał, że jako dzieci wystawialiśmy ja dupę, on twarz przez okno, jak pociągiem jechaliśmy i wszyscy krzyczeli, jakie ładne bliźnięta. Boki zrywać. Taki właśnie dowcip za 4 złote, ale dziękuję. I też Gosia tutaj zacnie zasponsorowała i napisała, na zboczu zielonych gór zaczaił się święty szur. Święty szur, to ciekawe. Zamigotał źrenicami i przywitał się krawcuniu ze swoimi widzami. Pozdrowienia z Massachusetts. Dzięki, pozdróweczka. No, fajnie, że są donaty. Wiecie, ja to jestem Sknerus Makwacz i się cieszę, że się będę w złocie tutaj taplał. No, a na antenie jest Czektul i sobie rozmawiamy. No i... Kurczę, no... Ja myślę, że dużo naszych cioć, babć, a może nawet większość dzisiaj wierzy w różne rzeczy. Chyba nie bez powodu. Najczęściej wpisywanym na polskim Google, najczęściej wpisywaną frazą jest Jasnowidz Jackowski.
2: Ale on się tak wypił od jakiegoś czasu, nie? Bo to też nie była jakaś taka dosyć znana osoba z tego, co kojarzę.
0: Chyba zawsze był jakoś tam znany, ale faktycznie teraz, no... Jest...
2: Teraz się moda zrobiła też na to. No, no. O ile można tak powiedzieć.
0: A ty wierzysz w jego zdolności jasnowidzenia?
2: jakby to powiedzieć, no nie zagłębiałem się w co tam on dokładnie więc z większej rzeczy robił, co tam przepowiadał. Kojarzę tylko sytuację, że tam pomagał znaleźć jakieś osoby, które były zaginione. I skoro mu się udawało, no to mamy dowody na to, że coś tam potrafi, tak? No, więc wiesz, ciężko podważać takim argumentom.
0: No, mieliśmy z potrzebą taką teorię, że to sam Jackowski zabija tych wszystkich ludzi i dlatego znajduje tak sprawnie.
2: By się, to jest też możliwe.
0: By się okazało, że to taki psychopata i on tam morduje ludzi masowo, taki seryjny zabójca, który robi za jasnowidza potem. Ale by było.
2: I z Rutkowskim współpracuje. On katrupi i Rutkowski wywozi.
0: Takich dwóch psycholi tam, wiesz, gwałcą jeszcze przed tym. O, nie no, straszne, straszne rzeczy. Dobra, bo jeszcze mnie do sądu dadzą.
2: Kurczę, no. Coś jest na rzeczy, nie? No ale, nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe. No oczywiście, tak jak powiedziałeś, że kto jest szurem, kto nie jest szurem, tak? Nie ma rzeczy czarno-białych. Są rzeczy, w które no, ciężko nie uwierzyć, jeżeli się czegoś samemu doświadcza też, nie?
0: Ja wierzę jednak, wiesz, to jest zaskakujące, że naprawdę bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałem, których nie uznałbym za jakichś, wiesz, spiskowców, ezoteryków, wierzy na przykład w teorię Gai. Też w komentarzach widziałem pod różnymi artykułami dotyczącymi tego, że tacy zwykli obywatele, Polacy, Kowalscy, bardzo im to odpowiada, ta wizja, nie? Że jest ta Gaja. Można ją różnie rozumieć. Ja bym się skłaniał ku temu, że my jako ludzie razem z tą Ziemią stanowimy jeden jakby, no ciężko to słowami, wiesz, nazwać, bo mamy trochę zbyt ubogi słownik. Jeden twór, jeden organizm, jedną istotę, nie? W nas komórki żyją w środku, ale też mamy na powierzchni skóry różne bakterie, za paznokciami coś mamy i we włosach coś mamy, nie? Włosy wyrastają na zewnątrz, tam mogą się wszy zalęgnąć, nie? Więc jesteśmy takim tworem, który ma różne istotki zarówno w sobie, jak i na zewnątrz. I Ziemia może być podobnym tworem i my łącznie z nią stanowimy jakiś taki, jakąś istotę, której znaczenia jeszcze i kształtu nie pojmujemy.
1: 25
0: Przepraszam
1: złotych.
0: Bardzo, donajcik znowu. Muszę przerwać.
1: Może byśmy coś wypili? Pozdrowionka od Tomisionka.
0: Od Tomisionka, pozdrowionka. No, w Kalifornii, z Kalifornii oczywiście, no słoneczko święci, no właśnie, co to za nocne radio? Tomisiu zawsze w Kalifornii siedzi na słońcu i słucha nocnego radia. Dzięki, Tomisiu. No pijemy cały czas. Może nawet Czektul się ze mną coś napije. Coś tam masz dzisiaj, czy tak? Dlaczego?
2: Tak, mam, Ginesika.
0: No proszę.
2: Ja piję sobie z rzadka, ale jak piję, to właśnie Guinness mi bardzo fajnie wchodzi. To nie jest product placement.
0: Guinness, dobra rzecz, chociaż nie wiem, czy jakoś tak byłem zachwycony tym Guinnessem w Irlandii, ale no też trochę jednak różnica, taki Guinness w Irlandii wypity w pubie, a Guinness kupiony w polskim hipermarkecie.
2: Tak. Z takich tańszych to jeszcze lubię 10,5, tylko że jestem zasmucony, bo nazwa 10,5 pochodzi od tego, że za czteropak płaciło się 10,5, aktualnie to jest 12,5. I to jest takie piwko, które można w Żabce dostać. Jest całkiem spoko.
0: Mocno gazowane dla mnie. Za bardzo gazowane. Troszkę. Ale kultowe w sumie piwo, nie? Takie. Ale to mówisz, że marka wróciła, tak? Że można kupić dzisiaj też 10,5.
2: Tak. Jest w Żabkach dostępne. Nie wiem, czy oni się nie dogadali, tak jak Frugo i tam kilka innych marek, że wróciły. Tam nie jestem pewien, czy na przykład właśnie jeżeli chodzi o Frugo, to Biedronka tego nie wykupiła.
0: To może być trochę inne 10,5 niż to, które ja piłem jeszcze za dzieciaka gdzieś tam na dyskotekach wiejskich.
2: No, jestem trochę młodszy, także nie znam tych czasów.
0: A Krzysiek pisze, że Radio Z promuje mocno Jackowskiego. No, Jackowski jest celebrytą dzisiaj w sumie. Takim.
2: No, w świecie, gdzie połowa społeczeństwa to są antyszczepionkowcy, albo przynajmniej osoby, które sceptycznie na to patrzą, no to wiesz, takich celebrytów też niektórzy potrzebują.
0: A co myślisz, jakbym ci powiedział, że skoro tylu ludzi wierzy w różne te niezwykłe rzeczy, to musi coś w tym być i że musi być w tym dużo prawdy, bo jest coś takiego jak mądrość tłumu, że niemożliwe jest, żeby tak wielu ludzi się zajmowało tymi sprawami, rozszyfrowywało to, snuło różne teorie na temat tego, jak nas okłamują. Gdyby to była ściema zwykła, jakaś bajka, nie? Że to jest niemożliwe. Cały świat się nagle nie zaczaruje jakąś głupawą historią o czerwonym kapturku i nie pomyśli, że to prawda, nie?
2: No, a tutaj też się mogę odpowiedzieć w ten sposób, że no, jestmy gówno. Miliony much nie mogą się mylić, tak? Więc trzeba do wszystkiego patrzeć z pewnym przymrużeniem oka, tak? Jeżeli chodzi o to, że szczepionki zabijają, no oczywiście, że szczepionki same w sobie nie zabijają, tak? Przynajmniej mi się tak wydaje. Badania na temat tych szczepionek, które aktualnie mamy na wiadomą chorobę, no to jest w trakcie badań, tak? Więc to ciężko cokolwiek powiedzieć. Inne szczepionki ratują życie, tak? Polio nie ma, chociaż ostatnio były jakieś przypadki ze względu na to, że ludzie się nie chcą szczepić swoich dzieci, tak? To wydaje mi się, że to jest akurat głupota w tym przypadku, skoro mamy sprawdzony działający preparat, tak? I ludzie nie chcą z niego korzystać i wracają choroby, które były uznane za, w cudzysłowie, wymarte, tak?
0: Niby tak. Ja też w sumie, wiesz, też w rozkroku, też taki rozdwojony i sam nie wiem, co myśleć, ponieważ z jednej strony tak, no szczepionki dały nam dużo dobrego. Nie chorujemy już na wiele chorób, które nas dręczyły w przeszłości. No, dużo dobrego dały, a z drugiej strony jest pewne i jest oczywiste i logiczne i nie ma się w sumie z czym tu spierać, że tam, gdzie w grę wchodzą tak duże pieniądze, powiedzmy, gdzieś tam słyszałem, że $1000 na sekundę zarabia sobie taka firma, która produkuje szczepionkę, tam, gdzie takie pieniędzory wchodzą w grę, to wiadomo, że będzie ściemnianie, że nie powiedzą nam prawdy, jeśli będzie jakieś zagrożenie, to nam o tym nie powiedzą, będą ściemniać do ostatniego tchu, będą po prostu czarować rzeczywistość. Jest to oczywista oczywistość, że nikt nie zrezygnuje z takiej fortuny w imię czego? W imię prawdy, tak? No, przecież ludzie się zabijają za małe kwoty, nie? Jeden drugiego zasztyletuje, kurczę, za 1000 złotych, nie? A tutaj wchodzą w grę takie pieniądze. I korporacje, wiemy, że są bezduszne, że trują środowisko, że nie dbają o ludność jakąś tam, wiesz, która zamieszkuje jakieś tereny i tam wszystko im zatrują, wybiją, zatrudnią najemników. Były o tym audycje, więc czemu nie mieliby robić tego samego ze szczepionkami? Więc gdzie mamy się prawdy dowiedzieć? Na pewno nie od koncernów farmaceutycznych. No więc od kogo? Od mediów, które są zależne od reklam, od dochodów, które dają im te koncerny, czy od szurów, którzy będą gadali często, co im ślina na język przyniesie i powtarzali to, co gdzieś tam usłyszeli. Właściwie to nikomu nie możemy wierzyć za bardzo.
2: To ja ci tu odpowiem, że w takim razie musimy sobie zbudować deparchatory, bo kupić ich już ich się raczej nie da. I każdego takiego testować deparchatorem, czy się unicestwi, czy nie.
0: No nie wiem, czy zwykły deparchator dałby tu radę. Myślę, że deparchator turbo tylko, co najwyżej.
2: Pewnie tak.
0: Albo no, zaper nunchako, no, ewentualnie jeszcze, nie?
2: A co do tych szczepionek, to w Wielkiej Brytanii chyba teraz sobie stwierdzili, że będą ładować boostery co 3 miesiące. Także tutaj wzrost tego zysku będzie jeszcze wyższy. A co do samych zysków z tego, myślę, że oni więcej zarobią na tym, jeżeli wypuszczą sam lek, bo szczepić się, powiedzmy, można cyklicznie, ale to ostatecznie skończy się przy takich niepokojach społecznych, jak jest aktualnie, jak z grypą, tak? Że na grypę się będą szczepić tylko ci, co tak naprawdę chcą. A jak będzie już lek, to oni będą na leku zarabiać. Tylko że właśnie pytanie, kiedy oni wypuszczą lek.
0: Ale czemu ty tak myślisz, skoro jest też oczywiste, że więcej się zarabia na leczeniu ciągłym niż na wyleczeniu?
2: A no właśnie, bo to nie jest powiedziane, że nie będziesz musiał tego brać leku, tego leku do końca życia, prawda?
0: A to taki lek, to super lek. Super no, tak lek.
2: Tak jak wszelkie te leki na raka, tak? To nie jest powiedziane, że one cię wyleczą. One tylko spowodują, że będziesz dłużej żył w tym stylu.
0: A może właśnie dlatego nie mamy do dzisiaj skutecznego leku jakiegoś takiego na raka, nie mamy leku na AIDS, bo to się nie opłaca. No, światem rządzi pieniądz.
2: No tak, tak, jak najbardziej. A co do leku na raka? Jak to nie mamy? A ten pestki? Morelli?
0: A sok z buraka?
2: Z raka to w ogóle.
0: Sok z buraka leczy raka, przecież to wiadomo. No, ale jest w sumie oczywiste, że jeśli medycyna alternatywna działa, to nie jest zupełnie w interesie koncernów farmaceutycznych jakiekolwiek wspomaganie. Znaczy, popularyzowanie tej medycyny naturalnej, więc możemy liczyć tylko na tych, którzy się tym fascynują, pasjonują, na takich, na oddolne jakieś działania. Ludzie powinni więcej robić i w sumie może właśnie to robią. Może cała ta moda na różne alternatywne... No wiadomo, że w tym gronie większość osób to będą szarlatani, bo to też jest dość oczywiste, nie? Że łatwiej jest ludzi oszukiwać, sprzedawać im kłamstwo i większość ludzi pójdzie tą drogą, bo to nie wymaga wysiłku, to jest bardziej dochodowe. No więc też jest oczywiste, oczywistą oczywistością, że taki będzie stan rzeczy, ale czemu nie mielibyśmy uznać, że powiedzmy 1/4 tej wiedzy, tych ludzi, którzy to, przepraszam, to proponują, to są ludzie szlachetni, dobrzy i tak dalej.
1: Prostak. 3 złote.
2: Cóż tu mogę powiedzieć?
1: Drogie drinki, piękne panie, narcystyczne zachowanie.
2: Medycyna alternatywna i jest ogólnie alkohol, są ta medycyna, no która była stosowana rozrywki.
1: I choć księciem, tak? Chłop się stanie, to przy butach dnu i
2: zostanie. Nie mówię o pozdrawiam kowalach wyrywających zęby, ale te wszystkie napary roślinne i tak dalej. W pewnym sensie to działało. Pytanie, czy to nie było też samo placebo. No bo jak wiadomo, organizm też się sam potrafi zregenerować w jakimś tam sposobie. W jakiś tam sposób. No, ale tutaj pisze Al Jokes, że olej z konopi na raka jest naukowo udowodnione, że działa. Mój kumpel, jego rodzina ogólnie posiada plantację tej konopi leczniczej bez THC i tak to jest zepsuty rynek. To jest wszyscy cwaniacy i dilerzy, którzy tylko mogli, to się przenieśli właśnie na dystrybuowanie tego nie THC, tylko CBD. To jest naprawdę straszny rynek. Także tutaj też z tym olejem z konopi to trzeba uważać, bo o ile właśnie jak się kupuje prosto od producenta, no to jest spoko, ale jak się właśnie bierze jakieś takie inne, nie wiem, nawet jeżeli nie były wcześniej zapakowane odpowiednio, bo w tej powiedzmy szklarni mojego kumpla, to tam oni od razu mieli całą linię produkcyjną i tak dalej, nadal mają. I oni od razu to butelkowali, pakowali w odpowiednie opakowania i tak dalej. I to mieli wszelkie badania na to, że to było naprawdę fajnej jakości. A osoby, które to dalej przesyłały, to już cholera wie, co z tym robiły. No. Czy nie było tam później jakiś jeszcze, powiedzmy, domieszek zwykłego oleju lnianego, żeby to rozcieńczyć czy coś. No, także z tym też trzeba uważać. Bo to nie jest jeszcze aż tak dobrze poznany rynek.
0: Wielka dziękóweczka dla Prostaka, który tutaj piękny wiersz napisał. Drogie drinki, piękne panie, narcystyczne zachowanie. Jest alkohol, są używki, no i hazard dla rozrywki. I choć księciem chłop się stanie, to przy butach gnój zostanie. No ja też pozdrawiam serdecznie. No, psuje się rynek. Myślę, że komercjalizacja ma swoje dobre i złe strony zawsze, nie? Dobra to jest taka, że jest coś bardziej powszechne, że można kupić legalnie, łatwo i tak dalej, a są i negatywy, jak we wszystkim, nie? Psuje się trochę tam, wszystko się tak, jakby to powiedzieć, no, po prostu tandeta się robi, no i zaczyna się optymalizacja kosztów i wszystko się pakuje w plastik i no wiadomo, z czym to się kojarzy. Ja, ale mówiłem już, że na przykład ta marihuana z Izraela, medyczna, to jest akurat dobra, jest bardzo mocna, ma dużo tego THC. Jak ktoś lubi po prostu się nastukać, zapalić se jointa i poczuć, to dobry towar, nie? Więc nie jest zła. Ja myślałem, że to jakieś takie byle co, ale kolega przetestował i daj radę, no. Ale ja i tak wolę kupować od łysego i siwego, bo taniej. I zawsze jakoś dziwnie na dobre rzeczy trafiam przez całe życie. Nigdy nie trafiły mi się jakieś tam ze szkłem zmieszane, jakieś w ogóle przeżenione. Nie, zawsze trafiam dziwnym trafem na dobre rzeczy.
2: No po pierwsze, jak się ma znajomych producentów, no to wiadomo.
0: No ale z tak bardzo samo... różnych źródeł. No, mów.
2: Jak masz znajomego rolnika, który ma dobre ziemniaczki, ogórki i pomidorki, to też warto od niego kupować, nie?
0: No.
2: No ja mam to tyle dobrze, że moja mamuśka jeszcze tam hoduje kurki, czy tam jakieś warzywka i tak dalej. Więc z takich rzeczy no to mam pod dostatek swojego, sprawdzonego, tymi ręcyma posadzonymi. Więc no, a to jak ze wszystkim.
0: No bo tak, mamy z jednej strony ludzi, mamy nawet w naszym gronie takich ludzi, którzy traktują tutaj te sprawy, no podchodzą do tego tak, jak ktoś robi dobre wina, nie? I się tym opiekuje, troszczy się, zna się na tym i tak dalej. No to ktoś sobie hoduje tą marihuanę i też tam dogląda, zna się różne odmiany, testuje krzyżówki, tutaj, tu, tam, tego. I to jest jego pasja po prostu, jego hobby, jego pasja i dużo serca w to wkłada. No i tak czujemy, że to jest różnica między jakąś fabryczną produkcją, nie? Że coś, no...
2: Jest powiedziane, że jak się do roślin ładnie mówi, grzecznie i tak dalej, się tam opiekujesz, głaskasz, czytasz jakieś wiersze, to od razu będzie roślina lepiej rosła, tak?
0: Tak. Moja mama ma taką koleżankę, która ma wykształcenie, no zna się tam na kwiatach, na hodowaniu kwiatów, uczyła w szkole właśnie tych rzeczy nawet i ona przez całe życie wierzyła w to, że jak mówi do roślinek, jak o nie dba, to one lepiej rosną. I nawet współczesne jakieś badania naukowców dowodzą, że rośliny potrafią nas zaskoczyć swoimi tym, jak funkcjonują. Jak się na przykład rośliny niektóre zrywa, to one jakoś reagują na to zrywanie, włącza się taki jakby stan alarmowy, nie? Że one coś wydzielają, jakąś substancję, która jakby informowała inne rośliny, że coś się złego dzieje, nie? Czyli taka, jakby to powiedzieć, namiastka tego, co, jak my działamy, jak my czujemy. I ja się kiedyś śmiałem, jak kapitan Tomek mnie przekonywał właśnie, że rośliny też czują ból, bo to... No to śmiesznie brzmi, nie? Zrywasz marchewkę, to co? Marchewka się drze tam. Nie? No, he. Ale wiesz, można do tego podejść tak trochę intuicyjnie, bo nam brakuje słów, żeby te rzeczy opisywać. Jesteśmy do czego innego przyzwyczajeni, czego innego nas przez całe życie uczą. Mamy zupełnie, jesteśmy jakby zaprogramowani. A jakby otworzyć trochę głowę i podejść do tego tak bardziej w sposób, jakby to powiedzieć, no nie taki standardowy, nie taki akademicki, tylko po prostu, wiesz, no tak,
2: wiem,
0: samo,
2: chodzi,
0: tak samo jak definicja życia, którą my mamy, jest bardziej oparta na tym, jak my funkcjonujemy, jak my działamy. I nie potrafimy się trochę otworzyć na inne definicje życia przez to, nie?
2: No ale to ci zapytam, grałeś w taką grę jak Mass Effect?
0: Troszkę grałem w jedną część, ale jakoś się nie wkręciłem, bo gdzieś tam się zakołapućkałem na pierwszym levelu. Ale słyszałem, że dobre, że kultowa taka gra RPG, tak. Science fiction, nie?
2: Tak, tak, to bardzo polecam. I tam była ogólnie rasa takich, powiedzmy, kosmitów, którzy mieli tam możliwość mowy, ale tylko prostymi zdaniami. ale wśród siebie komunikowali się za pomocą feromonów i różnymi zapachami i tak dalej, czego powiedzmy normalny człowiek nie mógł w żaden sposób zaabsorbować, nie mógł tego na to w żaden sposób reagować, tak? Tutaj może być podobnie, że po prostu ludzki organizm jest na tyle upośledzony albo nie przyzwyczajony do takich rzeczy, że nie jest w stanie pewnych rzeczy dostrzec w żaden sposób, bo nie ma takich receptorów, żeby to wykryć. Więc roślina może krzyczeć, tak, drzeć mordę, ale my tego nie usłyszymy. W cudzysłowie.
0: No. Rybka. O, przepraszam bardzo.
1: Zesraelczyk z Izraela. 9 złotych.
0: Tak przerywam, ale...
1: Siemma mordo. Donajcik. Polecam Doom Eternal na koszmarze. Mega zajebista zabawa. Dwa dodatki. Dobry battle mod, a teraz dobra cena. Petarda giera, krawiec, uśmiechnięta buźka. Troszeczkę cię nawet lubię, więc ci trochę polecam. A masz 9 polińskich szekli.
0: O, 9 polińskich szekli. No, dzięki mordo, dzięki ryju, ryju mordo, dzięki, elo, elo. Zesraelczyk, Zesraela. O, to to jakiś chyba kamrat, kamrat chyba tutaj, dzięki. No, no, kurczę, słuchaj, ten James Lovelock, który zasłynął tym właśnie, że uknął tą teorię Gai, to jest brytyjski biolog, ekolog, człowiek, który się naprawdę zna na rzeczy, obserwował przyrodę, naturę przez wiele, wiele lat, zanim wysnuł tą teorię Gai. No więc to nie tylko, to nie zawsze jest tak, że jakiś szur, jakiś tam, wiesz, Mietek, jakiś tam doktor Szurski, którego gdzieś tam w ogóle wywalili z uczelni, więc zajął się wymyślaniem dziwnych rzeczy, tylko poważni, wykształceni ludzie często nam serwują taką teorię, wiesz, że z kosmosu, nie, dla nas tutaj, nie, że mamy Gaję, wiesz, planetę, z którą tworzymy jakiś wspólny twór.
2: No ale wiesz, na dobrą sprawę, ile trwają jakieś badania, które mogłyby potwierdzić to lub zaprzeczać temu. Na dobrą sprawę od 100-150 lat dopiero mamy możliwość badania takich rzeczy, nie?
0: No, i pewnie jest tak, że te badania nad takimi rzeczami, nasza planeta, nasza tutaj rola we wszechświecie, takie tego typu rzeczy, to one nie są za bardzo tak ani dofinansowane jakoś, ani, wiesz, bo to jest rzecz, która się nie przełoży na pieniądze po prostu, nie? Nikt nie jest zainteresowany, żeby w to inwestować jakoś szczególnie, bo nie ma tutaj biznesu, nie? A jak ktoś wynajdzie jakąś nową matrycę do ekranów czy coś, to zaraz się nim zainteresują, nie?
2: No tak, bo to się realnie przełoży na zyski. No, no ale to jeszcze wrzucę temat, bo nawet Tomsiu widzę, że pisał, że rośliny trzeba podlewać wodą z dobrą intencją. No to przecież jest też ta teoria, która mówi, że chyba nawet Claude o tym mówił, że można było po prostu wodę tak naenergetyzować, w cudzysłowie mówiąc do niej źle, że jako trucizna działała. Cudzysłowie czysta woda, tak?
0: No tak, no słynne badania Masaru Emoto, tak?
2: No.
0: No, niektórzy w to wierzą, niektórzy nie. Na pewno się... Na pewno dźwięk ma wpływ na wodę, tylko pytanie, czy to faktycznie jest taki wpływ, który się przekłada na coś konkretnego, czy to jest bardziej na zasadzie jak obwiednia dźwięku, że jak się drzesz, no to masz te, wiesz, tą obwiednię dźwięku taką zmasakrowaną, wiesz, po prostu, a jak mówisz coś cichutko, to falka, nie? No to też, no pytanie, czy to jest coś konkretnego, naprawdę.
2: Dobra, ja się będę zawijał, zwalniam linię dla innych słuchaczy, bo pewnie jacyś nowi pewnie też będą chcieli się dodzwonić.
0: Dziękuję panu bardzo za interesujący telefon i za ubogacającą dyskusję. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże i daj Boże, jak to tam się żegnają katolicy. No, na razie.
0: Cześć.

0: smutny, Gansy już nie tańczą. Ale byś się zdziwił Tomu, jakby się okazało, że faktycznie wysnuję teraz taką krawcową teorię, że nasz głos jest, jest nośnikiem intencji, że jak krzyczymy, to nie tylko fala dźwiękowa, ale też coś więcej w tym jest. Jakaś, wiesz, nasza złość potrafi być w tym dźwięku zawarta. Jakaś taka, jakiś ten cały emocjonalny wkład nasz jest w tym dźwięku i że to się potrafi przenieść, że są substancje, powiedzmy takie jak woda, które potrafią to zmagazynować. W jakiś sposób to... Wiem, człowieku, brzmi jak szaleństwo. Wiem, brzmi jak szaleństwo, ale wiesz... Rozumiesz, po prostu są na tym świecie rzeczy, których nie rozumiesz. Pogódź się z tym, człowieku, wiesz. Ja się dziwię, bo Tomu akurat to mógłby sobie akurat zajarać i się otworzyć na takie rzeczy. Czektul tu pisze... Fusroda! Kto grał w Skyrima, to wie, o co chodzi. Pozdro dla kumatych. No, swoją drogą ciekawe. Szkoda trochę, że nie ma takich fajnych gier jak Skyrim więcej. No, a Zesraelczyk poleca Doom Eternal na koszmarze. Ja to tak bardziej Far Cry. Nie lubię tych gier, gdzie po jakichś bazach kosmicznych biegasz i strzelasz. Ja lubię strzelać na powietrzu. Jak jest fajnie, kolorowo i są palmy i tam sobie strzelasz do terrorystów jakichś. A nie po jakiejś kosmicznej bazie chodzić. Co to za przyjemność? Kosmiczną bazę to ja mam w domu. To jaka jest ta częstotliwość dobrej intencji? O, słuchajcie, zadzwonił Dariusz, to są trochę jego tematy, więc myślę, że może być tutaj ciekawa rozmowa. Cześć, Dariuszu.
1: No cześć, witam, witam. Kurde, no znowu paranormalny telefon, bo założyłem sobie, że jak pojawią się słowa kosmici, to zadzwonię i się pojawiły. I na czacie się pojawiły i na tym, i ty powiedziałeś o kosmitach, czy tam ktoś powiedział o kosmitach, no. No to musiałem zadzwonić.
0: No, pewnie. Się wie. No. I co powiesz, Dariuszu?
1: No, a propos wody, no to bardzo polecam robić sobie wodę strukturalną, to taką, którą się właśnie mrozi w zamrażarce i potem rozmraża, a jeszcze najpierw się ją gotuje. Najlepiej tak ze 3-4 razy ją sobie zagotować i ze 4 razy rozmrozić i to wtedy zupełnie inaczej smakuje niż taka zwykła woda. Z kranu czy z butelki to czuć jakby miała życie w sobie. Tak to też mówię, na nią żywa woda, nie? I to też można nadawać intencje, na przykład miłości, to ona też przyjmuje tę intencję i potem można nawet zbadać.
0: Ale czekaj, Dariuszu, przepraszam, że ci przerwę. Mów trochę tak staranniej, bo ja nie wiem, czy coś było, jakiś lolek, czy coś tam, ale tak... Ty masz taką tendencję, żeby tak mówić, wiesz, w sposób taki... Wiesz, trochę tak starannie, jesteśmy tutaj w radiu, wiesz, skoncentruj się, tego, no.
1: A, sorry, trochę przymiłem gardło, tak, miałem nie dzwonić, ale...
0: No spoko.
1: No, to chodzi z tą wodą, bo też właśnie przybrała taką krystaliczną strukturę, żeby te atomy równo obok siebie występowały i wtedy lepiej DNA się replikuje w organizmie przy takiej wodzie właśnie. To bardzo polecam, jak ktoś choruje na coś komuś dolega, nie? To bardzo pomaga taka woda.
0: Czyli mrożenie wody dobrze jej robi, ale ty w ogóle powiedziałeś, że ją mrozisz, potem gotujesz, tak?
1: Najpierw gotuję, potem mrożę. No wystarczy raz ją zagotować i potem, a potem wystarczy raz ją zamrozić, nie? No, ale sprzedają takie wody z lodowca, które tam podobno 1000 razy mnożą i 1000 razy rozmnażają i taka butelka podobno tam chyba 1000 złotych kosztuje, nie? Czy $1000, nie wiem, coś tego.
0: Tak, było coś takiego, ten Lord Kruszwil, ten słynny Lord Kruszwil, taki znany youtuber, to on pije właśnie wodę z lodowca, tak tam usłyszałem. I bardzo droga jest taka, wiesz, dla bogaczy. No ale to może faktycznie być dobra woda. Woda wodzie nierówna, nie? Woda, kurczę, woda to jest w ogóle taka, często woda jest uznawana za taką wyjątkową substancję. I pytanie, dlaczego?
1: No bo jesteśmy tam no, w 70% z wody, nie? Jakbyś tutaj suchą masę zebrał, to 100 kilo wysłał, 30 kilo suchej masy i 70 litrów wody, nie? Bo to jest najważniejsze, no, wypełnia nasze komórki, nie? To bez wody nie ma życia, nie?
0: No i a teoria panspermii, to zakładasz, że kometa, która jest taką zamrożoną wodą, tak? Takim meteorytem z zamrożonej wody, tak? Kometa. To ona uderzyła tutaj.
2: Przepraszam, niestety, ale tutaj... złość, złe intencje, wyklinanie i złe emocje przy głupim gotowaniu posiłku wpływa na potrawę, a potem na spożywających ją osób. To nie tak, że nie ma to działania. Niestety, zróbcie tak.
0: Niestety, ale złość, złe intencje, wyklinanie i złe emocje przy głupim gotowaniu posiłku wpływa na potrawę, tak pisze Zesraelczyk, a potem na spożywających ją osób. To nie tak, że nie ma to działania, niestety, zróbcie tak. No tak trochę chaotycznie napisał, ale wiemy o co chodzi, że nie tylko właśnie ta intencja jakoś może wpływać na wodę, ale też na posiłek. No posiłek też się składa z wody, też zawiera wodę. Niektórzy uważają, że mikrofalówki robią strasznie złą robotę, nie? Bo jakby niszczą cząsteczki wody.
1: Tak, oczywiście. Mikrofalówki polecam wyrzucić z domu, bo ona po pierwsze jest radioaktywna, bo ona promieniuje, jak jest używana, to promieniuje w promieniu co najmniej 20 metrów, nie? I rozbija atomy w ogóle. Sprawia, że woda się, komórki tlenu z wodorem trą o siebie i w ogóle się niszczą przez to, nie? Taka woda jest bardzo szkodliwa z takiej mikrofalówki jest i przebywanie w pobliżu, polecam właśnie sprawdzić sobie z czujnikiem promieniowania sobie, jak to wygląda. No,

0: bardzo niezdrowe i szkodliwe, ale nikomu nie zależy na tym, żeby tą wiedzę ujawniać. Nikomu, kto jest wpływowy, kto robi duże pieniądze, a szczególnie temu, kto produkuje te mikrofalówki, nie? To też zupełnie nie zależy. I kto miałby nas nagle poinformować, że te mikrofalówki są złe i psuć rynek komuś tam. A z tą intencją, wiesz, ludzie tak się śmieją z tej intencji cały czas, ale tak naprawdę gdyby ludzie mieli dobrą intencję i różne rzeczy robili z dobrą intencją, to świat byłby piękny i byłby rajem. Więc dla mnie to taki średnio śmieszny temat w sumie.
1: No oczywiście, intencja jest bardzo ważna i zawsze trzeba uważać na o tym, o czym się myśli, nie? Bo jak się zaczyna myśleć o jakichś złych rzeczach, depresyjnych rzeczach, no to może dojść do choroby, depresji czy coś i potem są samobójstwa, jakieś tam schizofrenie, czy jakieś choroby dwubiegunowe, inne manie, czy zaburzenia odżywiania. To higiena myślenia jest bardzo ważna. Trzeba odganiać te złe myśli i starać się zastępować je takimi dobrymi, pozytywnymi. Znaczy dochodzi do tragedii. No. A propos pan spermin, no to komety jest możliwość taka, że przenoszą życie w postaci mikroorganizmów i z jednych planet, gdzie wywoływało życie, na przykład uderzy taka asteroida w taką planetę, rozbije się na wiele cząstek, przyklei się do niej życie i potem taka asteroida sobie lata po całym wszechświecie i roznosi to życie właśnie. No i właśnie były przypadki, że naukowcy odkrywali właśnie bakterie na meteorytach. Bywało swego czasu głośno o tym, no ale zaraz jakoś to milkło. Podobno właśnie, nawet z Marsa do nas docierały meteoryty, na których też było życie, jakieś tam formy bakterii.
2: Jeden dla kogoś, kto ci bliski, dwa słoik dla wroga. Skupiaj codziennie uwagę na jednym i drugim przez parę dziesiąt sekund, a potem wyślij do laboratorium pod mikroskopem, jak wygląda struktura cząstek.
0: Zestralczyk proponuje taki eksperyment, żeby zrobić, żeby przygotować dwa słoiki. Słoik dla wroga.

Cześć czołem, witam serdecznie, krawiec przy mikrofonie, luźne gadki i trendu rowerowego trendu ciąg dalszy. Chciałem się odnieść do, może nie tyle, już nie wiem jak to powiedzieć, do tego co wyczytałem dzisiaj na Discordzie, wszedłem sobie zobaczyć. Weź się chłopie ogarnij, a nie straj na innych w audycjach publicznie, pisze Ola Floki na Discordzie. Nie zamierzam się srać, nie zamierzam srać na innych, absolutnie. Nawet krytykować za bardzo nie zamierzam. Chodzi raczej o wyjaśnienie tam czegoś i odniesienie się po prostu do pewnych zarzutów, do pewnego rozczarowania niektórych słuchaczy. No bo niby czemu nie? Nawet nie traktuję tego jako jakąś dramę rowerową czy coś takiego, bo miało nie być dram, ale to nie jest drama, no. Są różne kwestie może do wyjaśnienia związane z rowerem, z zakupem rowera i to się chyba należy, nie, ludziom, skoro coś ich tam męczy, coś ich tam dręczy. Ola pisze tutaj, że tutaj gadasz co innego na głosowym, a w audycjach co innego. Jesteś hipokrytą, którego słowo nie znaczy nic. Rób dramę publicznie, powodzenia. Może ktoś się zrzuci na biednego, pokrzywdzonego krawca. Ja bym tak nie podchodził do tego. Czy ja mówię tu co innego, tam co innego? Raczej nie, chyba. No i jak mówię, raczej nie chodzi o to, żeby robić jakąkolwiek dramę. No, chyba mam prawo się wytłumaczyć z czegoś, nie? Czy mam siedzieć cicho? No, jak bym się ograniczył do, powiedzmy, wczorajszej audycji, gdzieś tam było miło, fajnie, śmialiśmy się, ludzie gratulowali, fajnie, no to będzie, że o, krawiec pozostaje w swojej strefie komfortu i no bo takie też są zarzuty trochę wobec mnie, że pozostaje w strefie komfortu i słucham, przebywam tylko z tymi, co mi słodzą i fajnie z nimi jest i tak dalej. No właśnie chyba niekoniecznie, no czytam tutaj co piszecie. Na czacie się zjawił Dobrodziej. No, Dobrodziej, no też tutaj, no, skoro to było Dobrodzieju napisane na publicznym czacie, to chyba mogę się odnieść, że też jesteś wkurzony na mnie, że kupiłem taki tani rower. No jest trochę kilka takich osób, które są wkurzone po prostu, że zrzuciły się, a ja kupiłem takiego grata, rzęcha. Zenon, będę sobie nadawał o czym chcę. Mam akurat ochotę to wytłumaczyć, jakieś sprawy i nie zamierzam robić dramy. Raczej w kulturalnej

0: atmosferze będę się odnosił i po nikim nie będę jechał, nikogo nie będę obrażał. No tak jak w sumie mnie tutaj obrażano, że tam krawiec niech spierdala, to też Ola pisała, że niech zakłada swojego Discorda tam z tym, z tamtym i niech spierdala. No spoko, Ola, wiesz, nie wszyscy muszą się lubić. No i dobrodziej też jest trochę wkurzony, ale wydaje mi się, że wytłumaczyłem wczoraj sytuację. Słuchajcie, po pierwsze, ten rower chciałem, żeby był trochę, no, taki właśnie nie za drogi, jakiś słabej klasy rowerek, żeby móc przy nim coś zrobić. Dla mnie to jest taka terapia trochę. Dużo mi to daje. Dzisiaj już tam byłem w sklepie rowerowym, niestety już zamknięty, do 13 był, za późno poszedłem. Myślałem, że będzie dłużej. Nachodziłem się i mi to strasznie dobrze robi, strasznie się cieszę z tego. Gadaliśmy dzisiaj też o malowaniu tego roweru. W komentarzach ktoś napisał, zaraz powiem kto, że no jak to wydawać pieniądze na malowanie proszkowe. Albert napisał, malowanie roweru 500 zł, super, kupujesz dwa spraye i malujesz samodzielnie za 40 zł. I to jest to, dokładnie. Właśnie tak zamierzam zrobić, no przecież nie będę wydawał grubych pieniędzy, żeby odrestaurować takiego grata. Tylko właśnie sam go pomaluję i nie muszę się teraz przejmować tym, że gdzieś tam mi ten spray chlapnie na koło czy coś. Postaram się zabezpieczyć, ale te części, które nie... Ale będę sobie sam go malował i gdzieś tam wyjdę z tym rowerem sobie tu przed dom na trawkę, wysprajuję, fajne kolory jakieś. Traktuję to jako zabawę. Też weźcie pod uwagę, że jakieś inne rzeczy kupiłem za donaty. No ten, sam ten gimbal do komórki, którym będę kręcił filmiki, jakieś fajne. No to 200 kosztuje, nie? Drożej niż ten rower. No a jeszcze uchwyty różne, jakieś inne dodatki. Kartę pamięci kupiłem, żeby się filmy zmieściły na komórce. Wypasioną taką większą wziąłem, też jakiś tam wydatek. Co tam jeszcze? No jeszcze muszę kupić faktycznie prędkościomierz jakiś. Kupiłem pompkę, jeszcze muszę po kask pójść. No taki kask to też będzie ze 100, czy tam nawet może znowu się okaże, że 200, nie? Więc to wszystko są wydatki. Weźcie też, mam nadzieję, że zrozumiecie, że część pieniędzy, które zbieram, no przeznaczam też na życie. Dziś zapłaciłem czynsz za cały miesiąc, nie? No to też trochę są wydatki. Więc nawet, wiecie co, tak się zastanawiałem, czy tak trochę no złośliwie nie kupić drugiego rowera droższego. I to by była śmieszna sytuacja, bo powiedzmy, że on by sobie stał w piwnicy obok, a ja bym się cieszył tym tanim rowerem, nie? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kupiłem tak na odczepnego, nie? Że dobra, ci wszyscy niezadowoleni i rozczarowani, to ja was rozumiem, macie prawo też do swoich przecież opinii. No ale wyobraźcie sobie, że teraz kupiłem faktycznie taki rower no za 500, bo mógłbym to zrobić. Przecież te pieniądze, które wpłaciliście, nie przypadły. One są cały czas na koncie, jestem wam bardzo wdzięczny i one czekają na jakiś tam zakup i spoko, nie? Na pewno nie roztrwaniam, no nie wiem, staram się nie pić wody, nie kupuję jakichś zbędnych rzeczy. Kupiłem sobie ciuchy na ten rower, bo naprawdę, no nie za bardzo też, no chodzę w jednych ciuchach trochę, nie? Jak taki menel, no to nie jest żadna tajemnica, że nie przywiązuję jakoś wagi do wyglądu. No wiecie, trzeba kupić jakieś sportowe buty, żeby jeździć na takim rowerze, jakieś dresy. No w to wszystko zainwestowałem, nie? Więc jest to jakaś, wydaje mi się, że nie jest to jakaś jakieś marnotrawstwo, czy tam robienie was w chuja, nie? Straszne. No, nie wiem. Też nie jestem, kurwa, idealny. No, ludzie, no... Dajcie spokój, nie wiem. Chcecie mnie jakoś tu wychować, stworzyć nowego, lepszego człowieka, nie wiem. Żeby był... Żebyście byli z niego zadowoleni, czy coś. Kurwa, no nie wiem, co chodzi tak za bardzo, nie? Więc... Może trochę tak wyluzować, nie? I trochę się tym... jakoś bawić. Krawiec, nie pomalujesz tego roweru, nie będzie ci się chciało. Malowanie sprayem będzie słabo wyglądało. Wiem to z własnego doświadczenia. A czemu ma mi się nie chcieć? Na razie mi się bardzo chce i już o tym myślę. Wczoraj rozmawialiśmy, na jakie kolorki ustaliliśmy, że będzie seledynowy i będzie seledynowy. No. Miałem kupić w tym tygodniu rower, obiecałem, tak zrobiłem i też obiecuję, że w tym tygodniu będę działał przy rowerze, będę wam wklejał fotki, co tam się w nim zmienia. Kupiłeś taki, bo ci się spodobał, po prostu to miał być ten rower, pisze Autussi. Wiesz co, nie wiem, czy się jakoś spodobał, on ciężko, żeby się podobał, bo nie jest piękny, nie jest jakiś, po prostu wziąłem ten, który się, zdałem się trochę na los, bo właściwie to ten rower wybrał sprzedawca, ja go poprosiłem, żeby wybrał najlepszy, który ma, żeby mi coś doradził po prostu, zdałem się na niego, nie? I on mi przedstawił sprawę, ja wiem, że to kiepsko wygląda, że z tą pękniętą dętką, no ale też... Mówiłem, że sprzedawca mnie o tym uprzedził i się spytał, czy się godzę na takie coś, że jest to z tych rowerów, które ma najlepszy, tylko ma taki feler i że muszę sobie tą dętkę wymienić. No, zastanowiłem się, oddzwoniłem do niego, dumałem, no i podjąłem taką decyzję, wahałem się naprawdę mocno, bo wiedziałem, że to będzie bardzo źle wyglądało, że będą niektórzy wkurwieni właśnie. No ale... No, podjąłem taką decyzję. Wziąłem to na klatę, nie? No, wiedziałem, że będzie trochę z tego awanturka. Ale tak jak mówię, słuchajcie, też mam frajdę z tego, że ten rower naprawię sam, nie? Znaczy sam. No, że z nim pójdę do serwisu, że trochę jeszcze w niego włożę kasy. W rezultacie to jest chyba dobry krok, wydaje mi się. No bo włożę w niego teraz jeszcze kaski. Jest jeszcze kaska z tego, co od was dostałem. No i włożę to w odrestaurowanie go. Wymienię kilka części, pozdejmuję różne tam rzeczy, pomaluję go fajnie. I jaka to frajda, że samemu się zrobi, nie? Wiecie co, nie będę może czytał tego, co było na Discordzie, bo nie wiem, czy to ma sens, no takie rzeczy ogólnie, że krawiec, jakby to powiedzieć, że odwaliłem manianę, że kupiłem rzęcha na odpierdol, nie, i że... Żebym ogólnie, żebym wypierdalał, nie, i tyle. No więc nie wiem, czy jest sens, bo to by faktycznie było robienie dramy. Bardziej chodziło mi o to, żeby wytłumaczyć się z tego jakoś. I tyle. No. Wiem, że niektórzy by pewnie byli zadowoleni, gdybym teraz czytał i komentował, ale mi to już nie sprawia jakiejś wielkiej frajdy, że będę teraz, że przytaczał czyjeś wypowiedzi jakieś niefortunne. Jak mówię, bardziej chodzi o wyjaśnienie po prostu sprawy i tyle. Czy to można w ogóle nazwać dramą, to, że chcę wytłumaczyć się? No, chyba nie. Cześć,
1: halo.
0: Cześć Robercie, witam cię.
1: No, cześć, prawie. Chciałem się trochę podbudować na duchu.
0: Jest spoko, wiesz, nie mam, staram się nie przejmować jakoś i też i uznać trochę może rację, bo ludzie mają prawo przecież komentować, mają prawo, ale... wiesz, mieć swoje jakieś zdanie, a ja też mam prawo się wytłumaczyć chyba, nie?
1: Wiesz, no ja wiem, nie. Słuchaj, tak na poważnie, no poczułem taki niespak, jak powiedziałeś, że tutaj cię na Discordzie tak ocenili i tak dalej. Moim zdaniem zrobiłeś bardzo fajnie. Nie należy kupywać jakiegoś tam Lamborghini i tak dalej, jeżeli na przykład się nie prowadziło samochodu, tak? Należy zacząć od jakiegoś, nie wiem, tam, no zwykłego Passata, powiedzmy, tak jak to zrobił. Jak on tam się nazywa, ten taki śpiewak z Ameryki, no wiesz, który tu przyjechał, zrobił karierę.
0: Nie kojarzę, o którego chodzi.
1: No jest taki ten, miłość, miłość z Zakopanem i tak dalej. Ale to nieważne, nie? Co do malowania i tak dalej. Myślę, że wiesz, jaka najlepsza by była opcja? W ogóle chciałem zacząć może inaczej. Chciałem zacząć od tego, że to jest fajny twój ruch i nie należy tam przejmować się tam jakimiś tam dogryzaniami i tak dalej. I jak najbardziej bym szedł w to, żeby coś samemu zrobić. Bo jeżeli na przykład kupisz latarkę i dasz to człowieka, który nie miał z tym do czynienia, no to on pobiegnie do serwisu. Zmienili tą bankę za 10 zł, która latarka kosztuje 20. Nie ma takiej. Trzeba samemu spróbować. Tak jak mówią, łańcuch w naftę wpuść. Niech ona tam się pomoczy w dobę. Na smaru on będzie chodził.
0: Może tak zrobię. Też zawsze jakaś frajda z tego, że się naprawiło coś, a nie kupiło nowe. Satysfakcja. Ale dajmy może głos dobrodziejowi, który dołączył. Witam, dobrodzieja.
2: No, witam, witam.
0: No, cześć.
2: Witam cię, Krawczy. Chciałem właśnie tak, w sumie nie będę się za dużo rozgadywał, chciałem trochę wyjaśnić sprawę, że tu wcale nie jest tak, że my cię tam szkalujemy albo coś, tylko że tak trochę to załatwiłeś taki, można powiedzieć, tak trochę na odpierdol. No, mogłeś przynajmniej sprawny rower kupić, nie? Także...
1: No tutaj się nie zgodzę z dobrodziejem, bo powiedzmy ja tam w życiu
2: to samochód... Ale słuchaj, wiesz, to nie było tak, że to była akcja zakupu z dnia na dzień, tylko to było już od paru ładnych miesięcy, z tego co pamiętam, nie? Także...
1: Nieważne.
2: Tak, to jest taki mój zarzut z mojej strony, nie? Także, ale absolutnie, to wiesz, to nie są moje pieniądze, to nie jest moja sprawa, tylko to tak...
0: Są twoje, dorzuciłeś się przecież na szprychy, sprawdzałem dzisiaj.
2: Tak bardziej dla beki.
0: Nawet się zastanawiałem, wiesz, bo tak wiesz, bez wątów, ja bez tego, tak, ale wiesz, zastanawiałem się, ale czekaj, nie mówmy jednocześnie. Zastanawiałem się dzisiaj, czy nie zwrócić ci, bo też się dorzuciłeś, tam raz było 6,66 zł, raz trójka na szprychy i pewnie jeszcze coś, więc ja z chęcią bym nawet, bo wiesz, każdy ma prawo się czuć jakoś tam rozczarowany, zawiedziony, ja mogę chętnie ci zwrócić, tylko że to było blikiem i gdyby to było na PayPalu, to miałbym prosto, nie, bo tam jest zwrot czy coś, ale no tak, to nie za bardzo mogłem, ale jeśli byś mi podesłał swojego jakiegoś PayPala czy konto bankowe, to wiesz, i nie będę miał żadnej urazy do ciebie też, no bo masz prawo jako sponsor czuć się tam zawiedziony, nie? To nie jest tak, że o, to już teraz to się proszę, gwarancja do bramy, się nie znamy i proszę się ode mnie tam, no nie, no wiesz, wszystko okej.
2: Okay. Wiesz, Krawiec, chce mi się śmiać, jak mi gada, że jestem sponsor. Przecież pieniądze na ten rower już dawno były uzbierane i to parę ładnych stówek. Ja to tak naprawdę, powiem ci tak szczerze, już się teraz tak przyznam, bez budu, bez bicia, że ja to tak, te moje donate'y były tak bardziej dla beki. No taki miałem trochę humor, że chciałem trochę podbudować atmosferę, tak, żeby coś się działo i tak dalej. No przyznam się, no. Podejdziłem trochę to wszystko i to było tyle właśnie. Wcale to nie była jakaś tam intencja, żeby był to na twój rower, bo wiedziałem, że już na ten rower dawno uzbierałeś.
0: No uzbierałem. Ale też dobrodzieju cały czas staram się wytłumaczyć, że dodatkowe różne rzeczy jeszcze pokupowałem. Gimbal, ciuchy, uchwyty, bidony, jeszcze muszę kupić jakiś uchwyt do komórki, kask. Wiesz, no to wszystko też są koszta, też muszę tam z czegoś żyć, więc to, że tych pieniędzy więcej było, to wiesz, to nie znaczy, że mam teraz kupić rower za 1000 złotych. Zresztą jakbym kupił taki drogi, to bym się właśnie o niego tam bał. Nie byłoby też tego fanu, nic bym przy nim nie zrobił. Nie, po prostu trochę inaczej by było, też by było fajnie, ale no niekoniecznie mogę sobie pozwolić też, nie? Chciałbym też zwrócić uwagę, że na przykład Danusia, która rzuciła najwięcej, jest zadowolona i gratuluje i się śmiejemy i wiesz, jest wszystko okej, okay, nie ma do mnie żalu i pretensji. Ja rozumiem, że są takie osoby, które są wkurzone. Słuchajcie, to do wszystkich. Jeśli ktoś by chciał, to możemy dogadać się i mogę zwrócić wasze donaty i nie będę miał żalu, naprawdę, to jest wasze prawo, nie?
1: Nie wiem, czy ja już mogę...
2: Nie wiem, kto jest wkurzony, ale ja na pewno nie. Ja mam trochę z tego... Tylko bek,
0: no dobra, dobrze, to wyjaśniliśmy w takim razie sobie
2: ja
0: sprawę.
2: Ja na twoim miejscu bym to całkiem inaczej rozwiązał.
0: No dobra, to... spoko. Robercie, chciałeś coś powiedzieć, tak?
1: No tak, no chciałem trochę taką dłuższą wypowiedź zrobić i tak uważam, że to jest ekstra, co zrobiłeś i nie należy się zrażać, czy to tak mówią, czy tak mówią. To jest tak, jak widzisz, ja na przykład zajmuję się laptopami, komputerami i tak dalej, informatyką. Jak kiedyś dawno ktoś by mi powiedział, o, ten laptop jest dobry, drugi laptop jest jeszcze lepszy i tak dalej, to i tak tego, którego kupię w sklepie, to kupię losowo. Być może trafię, być może nie trafię, tak? A po latach doświadczeń ja mogę powiedzieć o konstrukcji wewnętrznej, jak są zawiasy zbudowane, jak jest elektronika, jak jest chłodzenie i już mam jakieś tam rozeznanie. Tak samo będzie z tobą, no masz to... Praktycznie, no, moim zdaniem, za 170 zł, no to tak jakby sobie tak zrobić lepszą imprezę z kolesiami, z pizzą, z dobrą wodą, tak? Czyli jest okej. Okay. Nabierasz doświadczenia z czasem, tak? Nie inwestowałbym, tak jak ty mówisz, w te serwisy, które tam... co oni tam zrobią? Oni zrobią to samo, co i ty. To, co możesz zrobić, może zrobić. No, dętka kosztuje 5-7 zł. Jak nie masz łyżki, to delikatnie, nawet zwykłą, rozpłaszczoną łyżką wyjmiesz tą dętkę, włożysz, napompujesz, będzie chodzić. Łańcuch do nafty, nasmarować go dobrym tawotem, będzie hulał, ho-ho. Co tam jeszcze można zrobić? Tu bym polecił, jeżeli tą ramę już tak ci przeszkadza ten kolor, chociaż mi się nie wydaje taki jakiś taki beznadziejny, no to... Można, tak jak tutaj, nie wiem, wczoraj słuchałem audycji, to chyba był ktoś tam i radził tak papierem ściernym i sprayem. To jest dobry pomysł, ale można by było się pokusić, jeżeli masz jakiegoś znajomego w warsztacie, żeby ci to wypiaskował i pomalował proszkowo. Jeżeli on ci to pomaluje proszkowo, to będziesz miał to na amen, po prostu na amen.
0: No to bardziej chodzi o to, żeby zrobić ten rower na nocno-radiowy. Taki mamy plan, nie? I żeby on miał jakiś tak coś w sobie nocno-radiowego. Takie jakieś kolorki, coś, nie?
1: Czyli taki turkus, powiedzmy tam takie na górze, takie rozwalone przez całą górną poprzeczkę N i na dole R. No ładnie by to wyglądało, no ale to już rapidograf i albo talent, albo do talenta się zgłosić by należało.
0: No, profesor talent. Dobra, Robercie, to co? To może jeszcze ktoś inny do mnie zadzwoni? Dzięki za twój komentarz, chyba że chciałbyś jeszcze coś dorzucić?
1: Nie, jak coś to jeszcze tam przekręcę, nie? Jak coś mi przyjdzie
0: dobra,
1: do głowy, bo
0: dobra.
1: Jestem pod uważaniem, która się audycji. Bardzo fajna była, muszę powiedzieć.
0: Wczoraj?
1: Tak, zasnąłem tam już tak pod koniec, ale słuchałem dość długo. No. Dzień wolny, tak można sobie tutaj...
0: Całkiem fajnie, przyjemnie, wesoło było. I po co to skupiać się na negatywach, szukać jakichś tam czyichś...
1: Ja tu właśnie znalazłem same pozytywy. No, tak trochę z młodości też mogę powiedzieć, tak różne samochody miałem i tak dalej, nie? I jak się pogrzebie i tak własną pracę włoży, no, bo kiedyś miałem taki samochód, że nie miałem w bagażniku oświetlenia. Strasznie mnie to wkurwiało. Myślę, że zajadę gdzieś tam tego. A potem sobie kupiłem u Chińczyka cały zestaw, poinstalowałem, razem z zamkiem to funkcjonowało, czyli otwierasz, zapala się, gasi. no po prostu satysfakcja niesamowita i myślę, że to samo będziesz miał, jeżeli coś sam tam włożysz i wykonasz, a z czasem, a jeszcze chciałem tu inną rzecz zauważyć, bo ja tam kiedyś napisałem nie dla żartu, bo ja miałem taki, znaczy dalej go mam, ten rower Forester, to jest Gural, bardzo solidny i tak dalej, on kosztował ponad 2000 zł parę lat temu, ja go chcę za 400 wysprzedać, jeżeli jakiś tam słuchacz jest chętny, to z chęcią sprzedam, bo już po prostu mi nie służy, a leży w piwnicy i po prostu leży.
0: Dobrodziej, który przed chwilą na antenie tutaj jakoś się chyba dogadaliśmy, już tu pisze na Discordzie, że kupił zjebany rower z pękniętą dętką, piszecie, że drama. No, dla mnie to nie jest drama, słuchajcie, to, że coś skomentuje, jakieś rzeczy związane z naszymi nocno-radiowymi sprawami, to chyba nie jest od razu drama. Jaka jest definicja dramy? Wydaje mi się, że drama to jest taka sytuacja, w której jest jakaś awantura, obrażamy się, ktoś odchodzi, no, ktoś przychodzi, to są chyba dramy, nie? A komentarz jakiś i wytłumaczenie się i próba, nie wiem, zażegnania konfliktu to jest też drama, waszym zdaniem? Czy wszystko, co nie jest merytoryczną audycją na temat, powiedzmy, fizyki, chemii, biologii, nauki, to jest drama? Czy co?
1: Moim zdaniem to są sztuczne dramy. Ale panie krawcu, można kupić rower nawet za 5-7 tysięcy, wyjechać z salonu, nabić się na gwóźdź pineskę i też będzie dętka przybita. Czy to jest jakiś problem?
0: No, też nie widzę problemu. No już bym dzisiaj to załatwił, gdybym poszedł wcześniej, już bym jeździł, no, a tak to się zajmę tym w poniedziałek.
1: Dobrze, no. Ja liczę na to, że to masz gimbala, tak? To liczę na jakieś tam zaśrody. Sobie poglądałem to miasteczko, taką wieżę czerwoną zauważyłem, także liczę na jakieś filmy.
0: Będą. Będę teraz nagrywał różne rzeczy. Bo to tak fajniej, można gdzieś pojechać w jakieś ciekawe miejsce, szybko, nie? Ciach, ciach i...
1: O, żebyś ty, krawcze, był w moich rejonach, to byś tutaj miał, oj, do zwiedzania. To są całe przez las takie ścieżki zdrowia rowerowe, wiesz? Tutaj jest pięknie to wszystko zbudowane, także, no ale jesteś dość daleko.
0: No to dzięki za telefonik, za komentarz. Robercie, do usłyszonka w takim razie, hej.
1: Także do usłyszenia, pozdrawiam.

0: na YouTube'owym czacie naszym zdecydowanie więcej takich jakichś pozytywnych komentarzy. Krawiec, jeśli ten rower ci odpowiada, to się nie przejmuj tym, co człowieki mówią, uśmieszek. No i dużo takich komentarzy w tym stylu, że no kupił to kupił, co będzie fajnie, coś tam porobimy przy tym rowerze. Nie wiem, można się skupiać na negatywach, można na pozytywach, nie? I na pewno są pozytywy takie, że będzie się działo przy tym rowerze coś. To jest taki nocno-radiowy. Już teraz wokół tego roweru się zawiązała jakaś dyskusja, jakieś spory, które niekoniecznie musimy chyba nazywać dramami od razu i się o to jakoś tutaj kłócić. Będzie fajnie. Będzie fajnie. W razie czego mam, w razie czego jeszcze środki od was, w najgorszym wypadku, gdyby teraz się okazało, nie wiem, że w ogóle to jest jakiś, że się nie da na tym jeździć, to kupię drugi rower, no, też jakiś tani. Tyle, no trudno. Będzie co będzie. Nie ma co się spinać. A wczoraj fajnie było, nie? Zwłaszcza jakoś telefon Skały mnie zaskoczył. Dawno nie gadaliśmy. I wydaje mi się, że niektórzy to może za bardzo biorą wszystko do siebie. I na przykład w tej audycji wczorajszej tłumaczyłem się z tego już, że taki tani i tak dalej. Mówiłem to, co dzisiaj. Tylko może niektórzy już się wkurzyli i przestali słuchać, wyłączyli, bo pierdoli tam krawiec. Coś wyłączyli i skupili się na tam na jakichś kiepskich rzeczach, nie? Może to właśnie warto wysłuchać do końca, co ktoś ma do powiedzenia. Też absolutnie nie twierdzę, że nie dało się tego zrobić inaczej, lepiej. Zawsze można coś lepiej zrobić. No, też tłumaczyłem się, kurwa, że jestem trochę naiwny, że może się nie przykładam, no ludzie, no ale... Nie wiem, czy... No, może się nie potrafię zmienić, no, może taki jestem. A wy co? Każdy tutaj idealny jest? Nie macie sobie nic do zarzucenia? Wszyscy tacy, kurwa, super są i bez wad? Nie wiem. Każdy coś tam ma, nie? Nikt nie jest idealny. Zauważcie, że na przykład dzisiaj nikogo nie obraziłem w audycji. A mógłbym też jakąś awanturę tu robić. Staram się nikogo nie obrażać. Staram się lubić was takimi, jakimi jesteście, a też bym się mógł do czegoś przyczepić tutaj, nie? Staram się wszystkich was jakoś lubić, szanować, nawet tych, którzy po mnie jadą, obrażają. To staram się was lubić. Kurt zadzwonił. Cześć, Kurt.
1: To prawda, Krawiec nie kłamie, zadzwoniłem. No, dzwonię, bo miałem, bo obiecałem ci ten update w sprawie szczepienia. Sorry, że się tak tym, jakby powiedzieć, chwalę, ale póki co no, jest to najważniejsze wydarzenie w tym roku w moim nudnym jak kaszanka życiu. No, dziś miałem właśnie to szczepienie o godzinie 13 w jednej z przychodni w Krakowie. Było dosyć sporo osób, które gnieździły się przed głównym wejściem, tak więc jakby nie zachowywały żadnych, no oprócz noszenia maseczek nie zachowywały żadnych takich zasad zachowania się bezpiecznego i zdrowego w wypadku pandemii. Przed przystąpieniem do szczepienia musiałem wypełnić takie dwa dokumenty. Jeden jest to taki dokument, który jest właściwie utworzony przez NFZ. On wygląda tak samo w całym kraju. Można go sobie znaleźć właśnie gdzieś na stronie Ministerstwa Zdrowia. No i jest to taki formularz, w którym zaznaczasz... Odpowiadasz na pytania, czy na przykład w ciągu ostatnich 14 dni miałeś jakieś problemy z gardłem, jakiś kaszel, katar, czy spotkałeś się z osobą, której potwierdzono COVID-19. Jeżeli odpowiesz poprawnie na jedno z podanych pytań, no to dostaniesz informację, że w takim wypadku nie przyjmą ci, nie dadzą ci teraz szczepienia i umówią cię pewnie na jakiś inny termin. Drugi dokument, który dostałem do wypełnienia, to był taki dokument, który był właściwie dokumentem tej przychodni, tej placówki, w której robiłem sobie szczepienie. Tam też było zadanych kilka pytań dotyczących twojego stanu zdrowia, natomiast to były tylko trzy krótkie pytania, typu jak się dzisiaj czujesz i jaką masz temperaturę ciała. Pomierzą ci temperaturę ciała za pomocą termometru laserowego tam na miejscu. Wszedłem do gabinetu, pani pielęgniarka podała mi tą strzykawkę, wstrzyknęła igłę. Odwróciłem się, żeby zobaczyć, co się dzieje na mojej ręce, na mojej dłoni. Nie na dłoni, tylko na ręce, no bo w dłoń jej nie strzykują. No i patrzę, ta pani już zaczęła mi zaklejać to wstrzyknięcie plastrem. Ja się pytam, że co, już? A pani mówi, że już. Tak więc w ogóle nie było tego czuć. Pani doktor powiedziała mi, żebym odczekał sobie pół godziny gdzieś w pobliżu właśnie przed placówką na placu głównym razem z innymi osobami. Jeżeli będę się czuł ok, to żebym po prostu poszedł sobie do domu. Właśnie czemu to jest pół godziny? Bo pewnie te osoby, które już się zaszczepiły, one musiały odczekać tylko 15 minut. No i ja akurat powiedziałem pani doktor, że gdy ona zapytała się mnie, czy mam jakieś choroby, czy cierpię na jakieś właśnie dolegliwości, tak, na jakieś schorzenia całe życie, no to powiedziałem jej, że jestem uczulony na pyłki traw. Czyli takie dosyć powszechna alergia, no i z tego powodu właśnie pół godziny kazała mi odczekać. Tak więc odczekałem te pół godziny, później poszedłem do domu. No i tak właśnie mniej więcej 4 godziny po szczepieniu zaczęła mnie boleć ręka. Właściwie nie boli mnie cała ręka, tylko boli mnie jakby ten obszar, gdzie nastąpiło właśnie to ukłucie. No i trochę właśnie staw, ten staw, gdzie masz ramię i obojczyk.
0: A przypomnij jeszcze raz, kiedy było to szczepienie?
1: Dzisiaj o godzinie 13.
0: Dzisiaj o 13. No to. I na razie czujesz się ok, boli trochę ręka. Czy oprócz tego coś jeszcze jest, czy tylko ta ręka?
1: Nie, tylko ta ręka i ona tak boli, tak jakby, wiesz co, albo jakby się przeciążył jakimiś ćwiczeniami, albo jakby ktoś ci strzelił mocno mukę, tak żeby jakby została z siniakiem. Ale oprócz tej bolącej ręki tylko właśnie w obszarze tego, gdzie weszła igła, no to czuję się dobrze.
0: No to super, no to się cieszę. No czyli, kurczę, udało się. No to już powinno być okej, okay, nie? No informuj, czy coś tam się nie zmienia. Trzymamy rękę na pulsie. Kurt zaszczepiony i na razie okej. Okay. Szczepienie poszło szybciutko, aż się Kurt zdziwił, że to tak pyk-pyk i po strachu. No to fajnie. A dołączył Robert jeszcze ponownie. Robert też pewnie coś o szczepieniu chce powiedzieć, no bo też zaszczepiony już, nie?
2: Ten temat został poruszony. Chciałem się zapytać Kurta, a jaką szczepionkę się zaszczepił?
1: Cominarti, czyli jest to szczepionka Pfizera i BioNTechu.
2: Tak. To powiem, to jakie ja miałem objawy, już jestem dawno po drugim. Tak jakby ktoś dał kukcańca i to będzie 4 dni.
1: No ja akurat u mnie w rodzinie już 3 osoby zdążyły się zaszczepić. I to starsze ode mnie, no bo to byli moi rodzice i moja babcia. I u nich akurat ten ból ręki, i to był właściwie jedyny objaw, jaki je spotkał, te wszystkie 3 osoby. I ten objaw ręki trwał właśnie w dzień szczepienia i dzień po szczepieniu, tak więc 2 dni. Natomiast mój kolega, mój znajomy z pracy, On akurat miał coś takiego, że przez 2 dni po szczepieniu jeszcze czuł się tak dosyć słabo. W sensie był taki ospany, miał lekki stan podgorączkowy. Tak więc różnie to różne osoby przechodzą.
2: No, z mojego doświadczenia do 4 dni, tak mniej więcej. To jest Moderna i Pfizer. O AstraZeneca to można książki już pisać. To w ogóle inne są efekty, inne działanie, inne skutki uboczne, inna ochrona.
0: No to, to jest, słuchajcie, ciekawe, że po tych różnych szczepionkach różnie się przechodzi to szczepienie, nie? Po różnych szczepionkach. Czyli to jest taka ważna rzecz, którą trzeba wziąć też pod uwagę, czym się szczepimy, nie tylko myśląc tam o tym, czy jak jest skuteczna szczepionka dana, ile jest kontrowersji wokół której akurat, tylko no też jak się przechodzi. No bo dla niektórych to ważne jest, no jak ktoś ma do wyboru leżeć, kurwa, z gorączką i myśleć, że umiera, a przejść jakoś tam bezproblemowo, że ręka trochę boli, no to też jest ważne dla szczepiącego się, nie?
2: Krawcze, no właśnie chciałem tego poruszać, bo nie chcę być tu jakiś antyszczepionkowcem i tak dalej, bo sam się zaszczepiłem, ale to nie jest tylko ważne, jak się przechodzi i tak dalej, tylko jakie są technologie szczepionek. Moderna w ogóle jest liderem. Oni w ogóle wymyślili tę technologię mRNA. Pfizer jest dużo większą firmą amerykańską, która to jakby na większą skalę stosuje, nie? Dlatego ja wybrałem Modernę. Moja żona, niestety jako nauczycielka, ja mówiłem, poczekaj, bo ten rząd to po prostu to jest bałagan, ja ci załatwię tą lepszą. Nie, ona pójdzie na wektorową, czyli na AstraZeneca. To jest inna technologia. Tam jest martwe wirusy, które są, nie będę tego tłumaczył, ale jak chcecie, to wytłumaczę. Skutki uboczne są dużo gorsze, 2 dni gorączki. I jaka jest jeszcze wada tamtej szczepionki? Tamta szczepionka chroni tylko przed ciężkim powikłaniem choroby, czyli się zarazisz, ale nie przechodzisz do stanu śmierci. A Pfizer i Moderna chroni ci 97%, znaczy 97 Moderna, 95 Pfizer, przeciwko zarażeniu, czyli jakby nie przechodzisz tego stanu zarażenia. To jest w ogóle podstawa. I dlatego tamta kosztuje 2 euro, a ta 20 euro. No to jest ta różnica.
0: A tutaj super Belkas pisze, ja już po obu dawkach i wszystko jest super, gorączka za drugim razem na 48 godzin i tyle, dziękuję, zrobione. A Jantar z kolei, wolę bezobjawowo przejść COVID niż poddać się eksperymentowi doktora Mengele. Tak więc różne opinie tutaj.
2: No nie polecam, bo ja mam w rodzinie taki... córkę, która pracuje w szpitalu i siostrę, która też jest medykiem i bardzo dużo ludzi bezobjawowych, który przeszło. O, właśnie w mojej rodzinie siostra cię też przeszła, znaczy objawowo straciła smak, węch, ale tam nie było jakichś takich mocnych powikłań, tylko mocna gorączka i tak dalej. Robił Karol i jego żona właśnie ostatnio badania. Płuca mają tak jak ja po 20 latach palenia, a papierosów nie palili, także z włókniem, nie włókien. No można przejść bezobjawowo, ale to nie znaczy, że na organizm to nie zadziałało.
0: Zenon pisze, to nie są martwe wirusy, to są małpie wirusy.
2: Tak, małpie wirusy, tak. I jeszcze z linii płodów w 80-tych latach uzyskana linia z dwóch martwych płodów, która jest kontynuowana do wszystkich szczepionek. Tak, Zenek ma rację.
0: Kurt, chciałeś coś dodać?
1: Tak, no ja znam jeszcze dwie osoby, które... Jedna się szczepiła AstraZeneca jedną dawką, póki co. Druga się zaszczepiła tą szczepionką Johnson & Johnson. Johnson & Johnson jest to szczepionka właśnie również wektorowa, tak jak AstraZeneca, tylko że on ją się akurat podaje tylko wyłącznie w jednej dawce. I te osoby akurat mówią, że nie miały już żadnych powikłań, no a tak jak właśnie tutaj wspomina Robert, no z AstraZeneca jest tak, że jest jednak więcej tych powikłań po AstraZeneca niż po Modernie i po Pfizerze. Ale nie wiem, jeżeli by była tylko AstraZeneca dostępna, no to ja bym i tak się szczepił AstraZeneca. No, zwłaszcza to pokazuje przykład Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania praktycznie cała się zaszczepiła AstraZeneca, no bo to jest cóż, no, ich produkt, tak? To jest firma brytyjska.
2: Polska. szczepionkę.
1: No tak, to jest jakaś właśnie brytyjska, bo to chyba Uniwersytet Oksfordzki razem z tą firmą AstraZeneca ją stworzyli. No w każdym razie no, Wielka Brytania cała się, praktycznie cała się zaszczepiła AstraZeneca, no i ilość osób chorych i zachorowań w ciągu dnia no, spadła drastycznie obecnie. Momencik, jak tutaj sobie patrzę na statystyki z dnia wczorajszego. Wczoraj na COVID zaraziło się, czyli to są nowe przypadki Wielkiej Brytanii, 2193 osoby, czyli 2200 osób około się zaraziło. A w Polsce zaraz zobaczymy sobie, jak to jest w Polsce.
2: 15 milionów jest chyba zaszczepionych, a 3 miliony drugą dawką. Coś takiego.
1: Tak, a w Polsce dzisiaj się zaszczepiło, dzisiaj w dniu wczorajszym, 14 maja na COVID zachorowało 3300 nowych przypadków, prawie 3300. A Wielka Brytania jest to kraj, który ma 60 milionów ludzi, a Polska ma niecałe 40, tak więc no. jednak niespodzianka, szczepionka działa.
2: Znaczy widzisz, nie? No, antyszczepionkowcy i tak powiedzą, że pójdziemy do grobu, ale ja chciałem powiedzieć tak, ja jestem prostym przykładem i moja żona jest prostym przykładem. Zobaczymy, która szczepionka jest lepsza, bo niestety nauczycieli zaszczepili AstraZeneca, a ja sobie tą Modernę wybrałem. Na zasadzie takiej, że szukałem punktu, w którym mogę Modernę i wtedy się pyk zapisałem i tam sobie poszedłem. No i teraz ja jestem już pierwszą i drugą dawką już dawno zaszczepiony, a ona jeszcze czeka na drugą. No ale jak ona będzie po drugiej, to ja będę wam zdawał relację, tak jak dla Kloda obiecałem, bo powiedział, że ja szybko umrę w przeciągu roku. Nie? Ja mu tak co tydzień, jak on prowadzi audycję, to piszę, że żyje, że czuję się dobrze. I on cały czas mi odpisuje, zobaczymy jak długo. Ja mu to obiecałem, że przez 10 lat mu będzie. Nie, no obiecałem mu to i ty cały czas na Skype'ie to w teorii chaosu mu tam odpisuje. Jestem, czuwam, żyję, nie? I on, zobaczymy jak długo. No i tak będziemy 10 lat. No i zobaczymy, kto dłużej przytrzyma. No i w każdym razie, bo w konkluzji zmierzam, macie fajny przykład. Dwie osoby w jednej rodzinie, dwoma szczepionkami. Zobaczymy, jak to się skończy.
0: Przyjdzie kryszka na matyska, jeszcze zobaczysz. Jeszcze dostaniesz za swoje, ty szczepionkowcu. Ja ci źle nie życzę, ale zobaczysz.
2: Nie, to on mi powiedział, że jestem covidiotą, ale ty mnie krawiec uspokoiłeś, bo już jego IP, wszystko tam w Irlandii namierzyłem, ale ach chuj, nie będę się tam pieklił. Chociaż kościółkowy, jakby był, to kościółkowi od razu nie odpuszczają.
0: Dobra panowie, to co, temat szczepionek poruszony. Jeszcze coś chcielibyście jakoś podsumować, coś dodać? Jak nie, to wytrzymy antenę.
1: Ja tyle, jak coś się zmieni w moim stanie zdrowia, no to dam znać na pewno, jeżeli będzie gorzej.
0: Informuj,
1: Ale podejrzewam, że raczej chyba nie będzie.
0: No informuj nas.
2: Ja to samo, jakby coś się tam polepszyło czy pogorszyło, to też będę na bieżąco zdawał relacje, ponieważ no to jest ważne, żeby informować ludzi, a nie wprowadzać tam jakiś błąd, nie? Żeby przykład, no zaszczepiony, już mam aplikację w telefonie, także sobie nie wiem jak to będzie dalej, może na lotniskach czy coś trzeba będzie wykorzystać, to śmiało otwieram smartfona i już mam. I co jeszcze chciałem powiedzieć? I zapomniałem co chciałem powiedzieć.
0: No to może sobie później przypomnisz, to jeszcze zapraszam na antenę. No to co? No to trzymaj się, hej.
2: O ja.
1: Dzięki, cześć.
0: Dzięki za przypomnienie, bo nawet zapomniałem, że to dzisiaj jest Fame MMA. No jednak może zobaczę, tak z nudów trochę. Nie to, żebym jakoś tam specjalnie, nie to, żeby jakoś specjalnie ciągnęło, ale w sumie sobota, można zerknąć. Czytam tutaj, że Izrael zbombardował budynki, w których mieściły się m.in. redakcje Al Jazeera i AP, co to jest? Jakaś agencja prasowa? No w każdym razie nie wygląda to zbyt fajnie, nie? Takie bombardowanie obiektów cywilnych. Ja rozumiem bombardowanie baz wojskowych, no to jest wojna, ale bombardowanie domów, redakcji. Oj, Izrael, Izrael, nu, nu, nu. Tak się nie robi się. Co tu jeszcze piszeta? Tu sam bredzisz. O, już jakieś kłótnie tutaj. Szczepienia. Ludzie, no, każdy podejmuje decyzję, no, i za nią odpowiada sam. Więc nie krytykujmy może ani tych, którzy... Znaczy, krytykować można, ale żeby tam się nie wyzywać, nie? Że ty taki owaki, no, po co?

Nie, Robert, nie zerknąłem. Możesz mi wkleić tutaj na czata jeszcze raz imię i nazwisko? Chociaż czekaj, zobaczę, czy mi nie... A, mam, dobra, mam. Już wszystko, okej. Okay. Zerknę sobie. Bo kuzynka Roberta walczy w MMA. Muszę sobie zobaczyć, jak tam się spisuje. Walki kobiet też potrafią być interesujące czasami. Trochę to są inne walki, ale... Ale... Też można pooglądać. Przypominam, że dzisiaj o 21:00 audycja Gambola. Gambol. Gambol będzie nagrywał szursko-sceptyczną audycję. Coś takiego.

No dobra, to chyba by było na tyle. Powoli kończymy. Nie ma co się rozgadywać na siłę.

No to do usłyszonka w takim razie. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w Nocnym Radio. Rzućcie czasami donajcika nadającemu tego, temu, którego lubicie najbardziej, który wam odpowiada. Nie musicie słuchać wszystkich, wiadomo, to się chyba rozumie samo przez się. I jak wam na przykład krawiec nie odpowiada, no to nie ma wielkiego dramatu. No słuchajcie, jakoś będę musiał z tym żyć, nie? Zawsze macie jeszcze paru innych fajnych nadających. Właśnie Gambola dzisiaj, Jacka z Australii, Zenona i jego kozę nocną. Macie potrzebę. Macie Grześka. Macie Becie. Dużo jest do koloru, do wyboru. No, a ja już się zwijam. Sam sobie chętnie dzisiaj posłucham Gambola. No i tyle. To do usłyszenia.

Cześć kochani moi, przed wami kolejna porcja informacji ze świata druku 3D na weekend. Tak policzyłem, że to już czwarty odcinek z tej serii o druku 3D i bardzo mnie cieszy, że ma fajną słuchalność. Po sprawdzeniu ostatnich statystyk moja mordka się bardzo mocno uśmiechnęła, bo zliczając wszystkie miejsca, gdzie podcast jest, powiedzmy to, zamieszczany, publikowany, no po prostu dostępny, a łączna liczba odsłuchań poszczególnych odcinków waha się między 100 a 200 odsłuchań już w pierwszym tygodniu po wypuszczeniu odcinka. Naprawdę wow, dla mnie to już jest jakiś kosmos. Dzięki ogromne za czas, jaki poświęcacie na odsłuchaniu moich nagrań. A już totalnie miło mi się zrobiło, gdy zobaczyłem, że jeden z użytkowników SoundClouda zrobił sobie specjalną playlistę, gdzie zbiera moje nagrania właśnie dotyczące druku 3D. No, muszę przyznać, wow, po prostu wow. Ja wiem, że wielu twórców pewnie by miało w nosie takie statystyki, które, nie wiem, nie sięgają setek tysięcy czy milionów. I oni pewnie nie zrozumieją mojego zachwytu nad tym, co mnie spotyka, ale ja się cieszę z każdej, nawet najmniejszej sytuacji, gdy to, co mówię, trafia do moich słuchaczy i oni uznają to za ważne. Także jeszcze raz wielkie dzięki. No to co, zaczynamy? Dziś mamy piąteczek, 16 lutego 2018 roku.

ostatniej audycji było sporo informacji dotyczących PLA i ABS-u, dwóch najbardziej popularnych filamentów, a dzisiejszą audycję podzielę na dwie części. W pierwszej zajmiemy się może bardziej filamentami innymi, typu HIPS, nylon, Librick czy Lywood, a w drugiej części podcastu podam kilka informacji, jakby to powiedzieć, zatrzymać wydruk na stole roboczym, gdy akurat nie mamy pod ręką, a w zasadzie właśnie na stole roboczym, podkładki Build Tag. No to co, zacznijmy od bardzo ciekawego filamentu, jakim jest HIPS. Jest to filament wart naszej uwagi zdecydowanie, bo dzięki niemu zaoszczędzimy sporo czasu w obróbce końcowej. HIPS, jest to skrót od High Impact Polystyren, jest to filament wykorzystywany jako materiał podporowy w niskobudżetowych drukach 3D drukujących w technologii FDM. Jest raczej dedykowany do druku razem z ABS-em, ponieważ mają oba zbliżone właściwości, a po zakończonym wydruku model należy zanurzyć w roztworze, który rozpuści nasz filament HIPS. Tym samym ABS pozostanie nienaruszony, HIPS się rozpuści i dostaniemy praktycznie gotowy wydruk już bez konieczności większej obróbki. Sam proces niestety rozpuszczania jest dość długi i może zająć nawet, uwaga, do 24 godzin. Zdarza się, że po wyciągnięciu modelu z kąpieli, właśnie w roztworze, który ma nam HIPS rozpuścić, pozostaną jeszcze małe kawałki materiału, które będziemy musieli sami usunąć, ale nie powinno być to jakimś większym problemem. Teraz drugi z naszych dzisiejszych bohaterów, czyli nylon. Nylon to syntetyczny polimer, a jako filament jest bardziej elastyczny od ABS-u. Jakość wykończenia powierzchni po druku właśnie nylonem jest bardzo dobra, a także lepsza od

Fibric jest to popularny filament wykorzystywany też w niskobudżetowym druku 3D w technologii FDM. Jest to kompozyt. Kompozyt PLA, filamentu, który był w ostatniej audycji omawiany, oraz kredy, czyli PLA i kreda. Występuje głównie w kolorze białym, no i przeznaczony jest do druków 3D obiektów o charakterze architektonicznym. Jest to materiał bardzo dobry w obróbce końcowej, jednak ma jedną wadę. Jego wadą jest spora kruchość, a co za tym idzie możliwość zapchania głowicy w drukarce, także na to należy zwracać uwagę. No i na koniec naszej pierwszej części podcastu słów kilka o jeszcze jednym ciekawym filamencie, mianowicie o Liwood. Liwood jest filamentem używanym podobnie jak Librick w niskobudżetowym druku 3D, też w technologii FDM. Jest to również kompozyt, również PLA, tyle tylko, że tym razem mamy do czynienia z kompozytem PLA i pyłu drzewnego. Z reguły występuje on w kolorze ciemnobrązowym, chociaż nie jest to reguła. W procesie wydruku tym właśnie filamentem wydzielany jest bardzo charakterystyczny, można nawet powiedzieć trochę przyjemny zapach drewna, a jego obróbka sama w sobie nie powinna sprawiać jakichś większych problemów. Dodać należy, że w zależności od tego, w jakiej temperaturze będziemy prowadzić nasz wydruk, będzie on miał w końcowym efekcie kolor bardziej jasny lub ciemniejszy. To wszystko w zależności od tego, jaka była temperatura wydruku. Im wyższa, tym kolor wydruku jest ciemniejszy. Ma swoją wadę. Jego wadą właśnie filamentu Liwood jest dość duża łamliwość, co poniekąd może być problemem w trakcie druków 3D. Także, ale na pewno jest to filament warty nawet spróbowania wykonania z jego jakichś wydruków. Zawsze jest to jakieś nowe doświadczenie. No i tutaj skończymy naszą pierwszą część podcastu poświęconą filamentom. To jak chciałem przybliżyć w skrócie cztery najbardziej popularne filamenty, takie pomijające te główne, czyli PLA i ABS. A teraz przejdźmy do części drugiej, czyli metod, jakby w cudzysłowie powiedzieć, zatrzymywania wydruku na stole. Jak mówiłem w poprzedniej audycji, wyśmienicie do tego sprawdza się podkładka BuildTag. Jest to specjalna podkładka, która naklejana jest na stół roboczy. No i charakteryzuje się ona tym, że doskonale trzymają się jej drukowane modele. Ma jednak wadę, jest stosunkowo droga, nawet powiedziałbym, że bardzo droga i niestety dość szybko się zużywa. Bardzo szybko zużywa się przy drukach z ABS-u, troszkę wolniej przy drukach z PLA na przykład. No ale co zrobić, gdy potrzebujemy coś wydrukować, a nie mamy pod ręką nowej podkładki BuildTag, no a stara się już do niczego nie nadaje? Spokojnie, bo cała masa fanów, praktyków druku 3D szukała i szuka rozwiązań tego problemu, a owocem jest kilka sprawdzonych tipsów, jak sobie radzić bez podkładki. No to zaczynajmy. Pierwszym sposobem jest sok z ABS-u, czyli po prostu rozpuszczony w acetonie drut ABS-u. W ostężeniu maksymalnie 10% ABS w roztworze. Kolor ABS-u tutaj jest dowolny, nie ma znaczenia. No i tak przygotowanym roztworem smarujemy cienko powierzchnię stołu i czekamy aż do wyschnięcia. Sok z ABS-u nadaje się do druków zarówno z ABS-u i PLA, a powierzchnia wydruku po jego zastosowaniu jest taka ładna, błyszcząca. Warto zaznaczyć, że dobrze znosi podgrzewanie stołu, jest dość łatwy do oderwania, no i co najważniejsze, dobrze trzyma wydruk. Niestety po każdym wydruku trzeba nanosić nową warstwę soku na stół roboczy, ale największą wadą jest to, że po prostu ma nieprzyjemny zapach, mówiąc bardzo dyplomatycznie. To by było tyle odnośnie soku ABS. Teraz przejdźmy

Przejdźmy do kolejnej, bardzo popularnej taśmy kaptonowej. Taśma kaptonowa to samo przy, jak powiedzieć, jest to taśma, która jest odporna na wysokie temperatury i chemikalia. Można ją kupić w przeróżnych szerokościach, a taśmę samą nakleja się na stół tak, by pokryła go w miejscu, gdzie będzie nanoszony wydruk. Chociaż wiele osób pokrywa po prostu cały stół, całą platformę stół roboczy warstwą taśmy kaptonowej. Ważne jest, żeby naklejać ją w ten sposób, żeby nie powstawały pęcherzyki powietrza. Nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale praktyka czyni mistrzem. Po pewnym czasie już przychodzi to łatwo. Taśma kaptonowa ma bardzo dobre właściwości trzymające wydruk, no a powierzchnia wydruku jest bardzo gładka. Nadaje się do wydruków z ABS-u, PLA oraz innych materiałów, a przy użyciu taśmy kaptonowej można zastosować na przykład podgrzewany stół, a także wykorzystywać wielokrotnie tą samą warstwę do kolejnych wydruków. Jej zaletą jest bardzo dobre trzymanie nawet bardzo dużych wydruków, ale ma jedną wadę. Jest niestety dość droga, także miejmy to na uwadze. No i dlatego czasem warto, wiedząc, że będziemy drukować jakiś model w danym miejscu na stole roboczym, po prostu pokryć tylko tą część stołu roboczego taśmą kaptonową, no, ze względu chociażby na jej wysoką cenę. Kolejna taśma papierowa, malarska, i tutaj szczególnie na forach można znaleźć opinię, że najlepsza jest ta koloru niebieskiego, ponieważ najlepiej trzyma, no ale też jest dość droga. Łatwo ją kupić w sklepach, szczególnie budowlanych. Nadaje się genialnie do wydruków z PLA i wszelkich tam druków z łód, z drewna. Niezalecany jest mocno podgrzewany stół, gdyż klej z taśmy pod wpływem temperatury może się odkleić. Co miałem powiedzieć odnośnie zastosowania taśmy papierowej przy ABS-ie? No tutaj zastosowanie jest ograniczone ze względu na to, że przy ABS-ie trzeba podgrzać stół, a taśma ma właśnie malarska niezbyt dobrze to znosi, także tutaj są lekkie ograniczenia. Zdecydowanie też ograniczona jest możliwość wielokrotnego wykorzystania taśmy malarskiej. Na plus na pewno jest to, że bardzo łatwo oderwać wydruk, jak i samą taśmę później przy wymianie od stołu roboczego. A po odklejeniu otrzymujemy matową powierzchnię wydruku. Nie błyszczącą, tutaj jest matowa. Kolejnym sposobem jest lakier do włosów. To jest sposób, który wyda się pewnie dość dziwny, ale spryskujemy stół przed wydrukiem i pozostawiamy do wyschnięcia. Właściwości takiego zastosowania lakieru, znaczy lakieru w tym przypadku zastosowanego, są zbliżone właśnie do taśmy malarskiej. Ten sposób nadaje się bardzo dobrze do wydruków z PLA, jak innych filamentów, choć raczej nie dla ABS-u. I warto też zaznaczyć tutaj, że on nadaje się głównie do druku małych elementów. No, nie jest szczególnie dobry, jeżeli chcemy wydrukować duży obiekt. Z moich doświadczeń też z tą metodą powiem, że cholernie trudno zmyć taką warstwę później ze szkła, znaczy ze stołu roboczego, i zajmuje to sporo czasu, jest tym sporo zabawy, także nie jest to najbardziej najmilsza w użytkowaniu metoda właśnie zatrzymania wydruków na stole. Przejdźmy dalej. Klej w sztywcie, czy też klej biurowy, i na wstępie zaznaczę, że jeżeli używamy tej metody, pamiętajmy, żeby była to cienka warstwa kleju nanoszonego na szybę, na stół roboczy, nie gruba, ponieważ przy grubej warstwie mogą wystąpić problemy z tak zwanym złapaniem pierwszej warstwy. No ale taka metoda nadaje się do wszystkich filamentów.
choć najlepszy w tym przypadku jest PLA i jemu pochodne. Do ABS-ów jest również dobry, ale przy większych wydrukach może nie trzymać dostatecznie, no i wydruk się podwinie, a w najgorszym przypadku po prostu odpadnie. Ma również dobre właściwości klejenia na gorącym stole, to jest ważne przy wydrukach choćby z ABS-u. Jest łatwo zmywalny i łatwy w oderwaniu od stołu, ale to też zależy od tego, jaki klej dokładnie zastosujemy. Wiadomo, co producent, to może być troszkę inaczej, mogą być inne właściwości tego, ale ogólnie jest to łatwy w użyciu sposób. Można go spokojnie używać wielokrotnie przy kolejnych wydrukach, po prostu uzupełniając braki kleju po oderwaniu wcześniejszego wydruku w tym miejscu. Także spokojnie, jest też łatwy, tak jak zaznaczyłem, do wyczyszczenia, więc spoko, w przeciwieństwie do używania lakieru do włosów. Jest też opcja używania szyby typu float, czyli szyby tworzonej przez wylewanie szkła na podłoże z cyny. Szkło produkowane taką metodą jest praktycznie idealnie płaskie. No, nie ma zniekształceń czy jakichś wad optycznych. Z pewnością znakomicie nadaje się do wydruków z PLA. Ważne jest tutaj zaznaczyć, że żeby wydruk trzymał się powierzchni, należy nagrzać stół do minimum 60-65 stopni. Po wydruku na takim szkle powierzchnia wydruku jest praktycznie idealnie gładka. Samo szkło bardzo dobrze też trzyma wydruk, a żeby go oderwać od właśnie wydruk nasz już gotowy, jakby oderwać, odczepić od szkła, dobrze polać go na przykład zimną wodą, albo lać go tak po prostu zimną wodą, jeżeli możemy zdemontować szkło, zimną wodą do momentu, aż wydruk sam odpadnie. No niestety tutaj jest taka wada, że przed kolejnym drukiem konieczne jest odtłuszczenie powierzchni, no ale to nie jest jakiś większy problem. Kolejnym ze sposobów. Rozcieńczony klej do drewna, tak zwany Wicol. I tutaj rozcieńczamy klej z wodą w stosunku 1 do 10. Nanosimy cienką warstwę takiej cieczy na stół i pozwalamy jej wyschnąć. Takie zastosowanie ma dobre właściwości trzymające dla filamentów PLA oraz ABS-u, ale niestety ma wady i jest dość trudny do usunięcia z szyby, a na wydruku zostawia ładną, gładką powierzchnię. Także wszystko ma swoje plusy i minusy. Tutaj jest ładna, gładka powierzchnia, ale niestety jest trudny do usunięcia później z szyby po otrzymaniu już wydruku. No i ocet. Ja chętnie go stosuję, choć akurat u mnie się bardzo, bardzo dobrze sprawdza przy wydrukach z PLA. Z ABS-u nie, z PLA idzie bardzo dobrze. Niestety z jakichś powodów zauważyłem, że ocet kupowany w irlandzkich sklepach w żaden sposób nie chce dawać podobnych efektów, jakie daje nasz polski ocet. Także tutaj na minus dla irlandzkiego octu jest to, że po prostu nie daje tak dobrych efektów, ale podejrzewam, że większość ludzi, którzy mnie słuchają, ma dostęp do polskiego octu, więc polecam. Co trzeba zrobić? Wystarczy odtuścić octem szybę, na której będzie powstawał wydruk. Po prostu zetrzeć ocet nadmiarowi, na który już nie mamy wpływu, pozwolić odparować, no i zacząć wydruk. Jest to bardzo tania metoda, taka buteleczka octu starcza nam na bardzo, bardzo długo, na wiele, wiele wydruków. W moim przypadku w PLA sprawdza się on idealnie, nie ma problemów z utrzymaniem czystości stołu roboczego, no same plusy praktycznie. No i jeszcze to, że wspieramy naszych rodzimych producentów octu. Może troszkę drażnić zapach, no ale to jest kwestia wentylacji pomieszczenia. No okej. Może w tym miejscu skończmy,
ponieważ metod jest naprawdę wiele i w zależności co przyjdzie do głowy fanom druku 3D, będą powstawały kolejne metody na to, jak zatrzymać ten wydruk na stole. Moim zadaniem na dziś było przybliżyć te najpopularniejsze metody. Także już wiemy, jak zatrzymać wydruk na stole. Ale okej, co dalej? Przyjmijmy, że przygotowaliśmy stół roboczy, wydruk się odbył bez większych problemów, nic się nie odkleiło, nic się nie podwinęło. No ale pytanie, jak teraz najmniej inwazyjnie oderwać wydruk od stołu? A w większości przypadków idealnie do tego sprowadzi się łopatka, taka szpachelka, która jest często dołączana do zestawu z drukarką 3D przez producenta. Oczywiście można kupić sobie też taką w sklepie budowlanym, chociaż i tutaj powstały dedykowane, jakby powiedzieć, dedykowane szpachelki do odklejania druków 3D. Ale o samym sprzęcie, jaki potrzebujemy skompletować, by zacząć przygodę z drukiem 3D, opowiem w następnym odcinku podcastu profesora Leniucha. No to co? Dawka informacji przyjęta. Do zobaczenia więc, a w zasadzie to do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w cotygodniowym podcaście profesora Leniucha o godzinie 21 czasu polskiego. A na przyszły tydzień mam plan przyjrzeć się też bardziej egzotycznym filamentom niż te, które były do tej pory wymienione. Więc w przyszłym tygodniu omawiamy bardziej egzotyczne filamenty, no i to sprzęt, jaki potrzebujemy skompletować, by zacząć przygodę z drukiem 3D i żeby nic nas nie zaskoczyło. Jeśli masz jakieś pytania czy sugestie, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail podcastu. Jest to podcast profesora Leniucha, pisane razem, @gmail.com. Ja linki do audycji umieszczę w notatkach. Zapraszam również do odwiedzania mojej prywatnej strony internetowej pod adresem wiejaczka.com, a także zasponsorowania kolejnej audycji poprzez postawienie mi kubka pysznej, gorącej kawy. Tego mi się zawsze zrobi bardzo miło. Ja z mojej strony obiecuję imiennie, czy też znika, w zależności jak darczyńca się podpisze, za każdym razem podziękować w kolejnym odcinku za taki miły gest. No to co, kończymy. Ja pozdrawiam Was gorąco. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.

Witam Was, moi drodzy, tu Bite Eater w audycji Epicentrum. Nagrywam ten odcinek w sobotnie przedpołudnie 6 maja 2017 roku i mam dzisiaj dla Was trzy takie zapowiedzi w tym krótkim odcinku. Pierwsza zapowiedź dotyczy tego, że rząd opracował projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tak, i ten projekt wejdzie w życie, prawdopodobnie w tym roku zostanie przegłosowany, przyjęty jako ustawa. Trwają prace, coś jeszcze się w nim może zmienić, no ale jak to zwykle polski rząd idzie dość daleko, dodaje własne obostrzenia do minimum wymaganego prawem unijnym, bo projekt między innymi implementuje w polskim porządku prawnym orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o kryptowalutach. I definicja waluty, tak żeby obejmowała kryptowaluty i różne tokeny, żetony tak zwane, została tak sformułowana właśnie bardzo szeroko. Można było ją w interpretacji prawnej w Polsce zawęzić, no ale znając zapędy ustawodawców, no to tak się nie stanie. No i projekt właśnie to przepowiada. Kluczowym takim pojęciem, które się pojawia w projekcie, to jest instytucja obowiązana. Instytucjami obowiązanymi będą właśnie takie, które obracają walutami w tym szerokim pojęciu, czy też świadczą właśnie usługi finansowe, muszą współpracować z głównym inspektorem informacji finansowej i będą się do nich zaliczały fizyczne placówki, kantory normalne, kantory kryptowalut, również wirtualne, kantory i giełdy kryptowalut działające tylko w internecie, także takie, które nie obsługują walut fiducjarnych. To znaczy, jeżeli na przykład jakaś giełda czy kantor wirtualny zamieniałaby tylko kryptowaluty jedne na drugie, a nie na złotówki, dolary czy euro czy szekle, no to wtedy też będzie podlegać tymże przepisom. Jakie obowiązki będzie miała taka instytucja? Będzie musiała identyfikować swoich klientów. Prawdopodobnie będzie to w formie takiej, że nie trzeba będzie wysyłać skanu dowodu osobistego, czy paszportu, czy jakiegoś dokumentu identyfikującego, ale trzeba będzie go okazać na przykład przed kamerą i pokazać siebie, pokazać dokument ze zdjęciem, wtedy pracownik danej, dajmy na to giełdy, kryptowalut zarejestrowanej w Polsce, oceni, czy to jest ta sama osoba, zarejestruje ten fakt w systemie i będzie można wtedy dopiero działać, wymieniać kryptowaluty. Będzie musiał też dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Powstanie centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych. To tak, żeby było wiadomo, jak jest jakaś osoba prawna, kto tak naprawdę za tym stoi i nie będzie już się można za bardzo ukrywać z tym, że się czerpie właśnie jakieś zyski czy wykonuje jakieś operacje właśnie z takim prawnym kamuflażem, jakich dostarczają osobowości prawne. Będzie musiała instytucja zobowiązana monitorować stosunki gospodarcze, czyli to idzie w kierunku takiego nie tylko AML, czyli Anti-Money Laundering, ale też KITS, czyli Know Your Customer, czyli informacje będzie musiała instytucja obowiązana przechowywać, gromadzić i przechowywać przez 5 lat o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności, ocenie ryzyka, że następuje tutaj pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, badać źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. A gdy okoliczności będą uzasadnione, przy czym jak ocenisz, że były nieuzasadnione, a urzędnik potem oceni, że były uzasadnione, no to trudno, zapłacisz karę, nie? Więc raczej te okoliczności nader często i nader uciążliwie dla klientów będą jednak uzasadnione. No, wtedy trzeba będzie badać źródła pochodzenia wartości majątkowych.
No i trzeba będzie dokonywać analizy transakcji i zgłaszać transakcje nietypowe, nienaturalnie złożone. No a w świecie kryptowalut można transakcje złożone tworzyć podobnie łatwo jak niezłożone. Można dołączać do nich skrypty, można wymagać wielości podpisów. To w odcinkach o kryptowalutach wcześniejszych już było tutaj omawiane. To też, no, urzędnik oczywiście, jak się będzie nie za bardzo znał, to każdą transakcję oprócz najprostszej uzna za nienaturalnie złożoną i uzna, że to nie jest naturalne, no bo człowiek by tego nie zrobił, panie, notariusz by tego nie zrobił, a komputer zrobi. Zwłaszcza w przypadku inteligentnych kontraktów, na przykład, o których za chwilę też będzie mowa. Oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego. Czyli znowu coś takiego, że jeżeli prowadzisz swój biznes w sposób taki, żeby uniknąć zapłacenia państwu czy kontroli przez państwo, nie pozwalasz państwu za bardzo zaglądać czy kontrolować tego, co robisz, no to wtedy to jest podejrzane i powinieneś to zrobić w taki sposób, w jaki państwo sobie życzy, bo jeżeli nie, to jest automatycznie podejrzane i automatycznie twój bank, a teraz także twój kontrahent, gdy chodzi o kryptowaluty i inne właśnie elektroniczne środki mające jakąś wartość i mogące być wymieniane, z wyjątkiem, jest jeden wyjątek, waluty, które są wykorzystywane tylko w grach komputerowych, są tutaj nieobjęte tą regulacją. Być może się ludzie na nie przerzucą. No a co do właśnie ingerowania, to także będzie musiała być możliwość ingerowania i zatrzymywania pewnych transakcji, zawieszania kont, blokowania wypłat, blokowania w ogóle wszelkich transakcji. Będzie trzeba też szkolić pracowników z nowych przepisów. Vacatio legis ma tutaj wynosić 3 miesiące dla większości przepisów. No i w co ludzie w związku z tym uciekną? No może w waluty, które są w grach właśnie, no ale wtedy one przejdą jednak z tej kategorii, zostaną przeklasyfikowane, bo już zaczną być wykorzystywane nie tylko w grach, a także w giełdy zdecentralizowane. Na przykład BitSquare, to jest taka aplikacja, którą się instaluje, przykład najpopularniejszy, tak przynajmniej ja najczęściej się spotykałem, giełdy zdecentralizowanej, czyli takiej, że nie stoi za tym żaden operator. Jest to aplikacja, którą wielu użytkowników może na swoje urządzenia ściągnąć lub skompilować, bo jest otwarto źródłowa, to jest ważne, bo przez to możemy sprawdzić, że twórcy nie wbudowali tam jakiegoś swojego backdoora, że mogą szczyścić nasze środki, czy jakąś prowizję sobie pobrać, o której nie przewidzieliśmy. Więc jest to właśnie, działa to na tej zasadzie, że te aplikacje nie mają żadnego centralnego serwera, łączą się na zasadzie peer-to-peer między sobą, używają sieci Tor, czyli przez wiele pośrednich takich węzłów nasza komunikacja między kontrahentami, jak chcę na przykład sprzedać bitcoiny za to, że ty mi przelejesz euro, albo odwrotnie, albo bitcoiny za litecoiny, no to wtedy łączymy się ze sobą, ale nie wiedzą nasze urządzenia o tym, że się łączymy ze sobą, tylko dzieje się to przez wiele pośrednich urządzeń. Znaczy, nie tyle nasze urządzenia nie wiedzą, co nasi dostawcy internetu nie wiedzą, z kim się łączymy. No bo właśnie tak działa się Tor. Zresztą zapowiadam, że odcinek o Torze będzie w czerwcu, bo jest takie zapotrzebowanie na odcinek, w którym opowiem, co to jest sieć Tor, jak działa i do czego można ją wykorzystywać. Nie tylko do nielegalnych rzeczy bynajmniej. Tak, no oczywiście jest to bezpieczna komunikacja szyfrowana i ludzie się na takie rzeczy właśnie przerzucą, no bo po co mają się sami podawać na tacy rządowi, zwłaszcza takiemu, który chce uszczelniać, to jest popularne słowo za obecnej władzy, system i
pieniądze golić skąd tylko się da, no bo też wydatki podwyższają znacznie, jak na przykład na program socjalny Rodzina 500+. Jakiś sztandarowy program socjalny, no i sztandarowy też po stronie kosztów, po stronie wydatków budżetowych, takich no nie sztywnych, takich, które zależą od widzimisię władzy w największym stopniu. No bo prawda, na drogi to nie są wydatki sztywne, tak? Jak się zbudowało już drogę, no to trzeba o nią dbać, bo inaczej się rozpadnie. Na wojsko też nie są wydatki sztywne, zwłaszcza, znaczy są właśnie sztywne, zwłaszcza jak się jest w NATO, gdzie się ma pewne obowiązki co do jego finansowania. No a cały socjal to już no właśnie nie jest. Chociaż oczywiście są elementy mniej i bardziej sztywne w nim. Ale nie o tym jest ten odcinek. Wróćmy do naszych kryptowalut. Wspomniałem tutaj o giełdach, które nie handlują walutami fiducjarnymi, w szczególności emitowanymi przez państwa, tylko wymieniają jedne kryptowaluty na drugie, oczywiście z jakąś prowizją dla siebie, no bo są jakimiś konkretnymi firmami. No i przykładem wymienionym we wcześniejszym odcinku jest tutaj shapeshift.io i oni generują adres, czyli takie konto, można powiedzieć, kryptowalutowe dla każdej poszczególnej transakcji. Mówisz, chcesz zamienić jeden bitcoin na litecoiny, no to wpisujesz jeden bitcoin na litecoiny, albo chcesz kupić 50 litecoinów na przykład za etery, czyli walutę Ethereum. Więc no i oni ci generują taką transakcję, którą ty musisz rozesłać, to znaczy ty musisz ją wykonać i ta transakcja jest na konto i ty musisz ją opłacić w tej walucie, w którą wybrałeś, na konto generowane tylko dla tej jednej transakcji, a oni ci przeleją tą walutę, którą chcesz kupić, tą kryptowalutę, na konto podane przez ciebie, też zakodowane w tejże transakcji. No w takiej ilości, jaka wynosi z przeliczenia po potrąceniu prowizji. No i ja myślę, że przyszłością tutaj jest coś jeszcze lepszego, bo tutaj trzeba im zaufać, że oni nie zabiorą tych pieniędzy, jak im przelejesz, że faktycznie ci przeleją. Aczkolwiek, no raczej by sobie strzelili w kolano i reputację by stracili, jeżeli by choć jedną transakcję, bo to wszystko widać przecież, to łatwo udowodnić w świecie kryptowalut, no przynajmniej w świecie Bitcoina, bo wszystkie transakcje są publiczne. Ale no, mogą się ewentualnie wypierać, że dany adres należy do nich. No, nie próbowałem, prawdę mówiąc, ani nie czytałem o jakichś przypadkach próby oszustwa przez Shapeshift. Jestem przekonany, że nie miał takiej próby w swojej historii. Natomiast może jakieś pomniejsze tego typu ich konkurenci mieli. Prawdę mówiąc, nie spotkałem się z takim przypadkiem. Ciekaw byłbym analizy. Natomiast nie będziemy musieli polegać nawet na jakimś tutaj pośredniku. Taki pośrednik, jeżeli w ogóle będzie, no bo alternatywą jest oczywiście zainstalować sobie aplikację i uczestniczyć w rozproszonej sieci peer-to-peer. Natomiast jest też taka możliwość, żeby w sposób całkowicie bezpieczny, gwarantowany otrzymać swoje środki w innej kryptowalucie, no po potrąceniu ewentualnie jakiejś znanej z góry prowizji i żeby ta strona, ten kontrahent nie mógł cię oszukać, pomimo tego, że nie uczestniczysz w żadnej sieci peer-to-peer, nie masz żadnej specjalnej aplikacji zainstalowanej u siebie, tylko wykonujesz normalną transakcję, bo ta transakcja jest w ramach inteligentnego kontraktu, czyli skryptu, który wykonuje się na kryptowalutach i który jest ci znany z góry, to znaczy ty płacisz tak naprawdę nie na konto jakieś, gdzie te środki będą leżeć, tylko płacisz na wejście takiego skryptu, takiego programiku, który w zależności od okoliczności, kto tam zapłacił w jakiej kolejności, jakie to były kwoty, jakie dodatkowe informacje ewentualnie ma dostępne, podane przez ciebie wraz z transakcją, bądź podane przez jakieś źródła zewnętrzne, o tym za chwilę też coś powiem więcej, tak dla jasności większej, dla lepszego zarysowania obrazu.
no, wykona jakieś operacje, korzystając z tych właśnie środków. I może to być na przykład właśnie wymiana kryptowalut, mogą to też być na przykład zakłady, jeżeli mamy na przykład wyrocznie, czyli jakieś źródło, czy zwykle się używa kilku źródeł, żeby jak się jedna pomyli, to żeby to było takie głosowanie kilku wyroczni. Wyrocznie dają wyniki o jakichś, dają informacje o jakichś wydarzeniach, no, mogą to być wydarzenia ze świata fizycznego, na przykład kto wygrał mecz. No i mamy takie usługi, im jakąś tam drobną opłatę płacimy za to, że mamy dostęp do ich informacji, no i one udostępniają w sposób taki cyfrowy, w formacie takim możliwym do konsumpcji przez te skrypty w inteligentnych kontraktach w szczególności, informacje o tym, co się dzieje, na przykład jaka jest pogoda, albo kto wygrał mecz. No i możemy mieć, załóżmy, 9 takich wyroczni, które właśnie mają wyniki sportowe, no i większość z nich, jeżeli orzeka, a to jest publicznie widoczne, więc w związku z tym, jeżeli by jakakolwiek próbowała jakieś oszustwo popełnić na korzyść, bo na przykład obstawił jakiś wynik meczu szef takiej firmy, która prowadzi jakąś wyrocznię, no to wtedy by to była kompromitacja też od razu znana, widoczna i taka firma niestety i taka wyrocznia zostałaby na przyszłość odrzucona. Tak więc możemy się założyć przy użyciu inteligentnego kontraktu, na przykład o wynik meczu, na pieniądze i wygrywać bądź przegrywać w zależności od wyniku jakieś kwoty. Inteligentne kontrakty są też bardzo dobre w administracji publicznej i coraz więcej państw, w tym i w Polsce, w ramach strumienia Bitcoin i blockchain przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, o tak to się chyba nazywa, nie będę już poprawiał. To też są takie prace z udziałem ludzi zainteresowanych, z udziałem ludzi z branży, z udziałem firm i innych podmiotów nad tym, jak wprowadzić tutaj taki e-rząd. No i takie prace trwają też w Liberlandzie i trwają nawet obecnie, to znaczy dzisiaj w południe zaczyna się i trwa do jutra taka konferencja Liberland e-government conference w Pradze i będą tam właśnie z różnych dziedzin eksperci, którzy, no i jeżeli masz jakieś rozwiązanie ty, bądź jesteś ekspertem, no to i masz czas się pojawić w Pradze, masz taką możliwość, to pojaw się, to nie jest płatne, po prostu się skontaktuj, czy kliknij na wydarzenie na Facebooku, że będziesz, nie wiem, co tam formalnie trzeba, ale pewnie można nawet wejść z ulicy, jak się ma coś ciekawego do powiedzenia i dołączyć. Więc będą rozmawiać o właśnie e-obywatelstwie, również o e-rezydencji osoby prawnej, coś takiego jak ma Estonia, tylko oni tego jeszcze nie mają opartego o technologie blockchainowe, z tego co się orientuję. Natomiast technologie blockchainowe się nadają jak najbardziej, czyli łańcuchy bloków, do wszelkiego rodzaju rejestrów osób, tożsamości cyfrowej, rozpoznawanej przez państwo, podpis cyfrowy od razu z tym idzie i to nie taki jak w Polsce, że na dyskietce w ZUS-ie się odbiera i ZUS ma fizycznie tą dyskietkę, może sobie ją skopiować wcześniej. Chociaż nie wiem, czy ta procedura dalej obowiązuje, ale jeszcze niedawno właśnie tak to wyglądało. Natomiast co jeszcze? Statki. No, w Liberlandzie statki, ważny środek komunikacji, prawda, docelowo. Pojazdy również, takie, co jeżdżą po lądzie. Firmy, rejestr firm, nieruchomości, wszelki kataster, tak, znaczy grunty, tak, podział gruntów, umowy, sądy arbitrażowe i ich wyroki, które mają moc prawną wiążącą dla organów państwa, także no, w sprawach oczywiście prywatnych między obywatelami. No więc o tym wszystkim myślę, że bardzo owocna konferencja. Ogłaszam ją niniejszym. A także ogłaszam, że będzie Contest Camp. Jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy, ale w sierpniu. Tyle mogę powiedzieć.
Wiem kiedy, ale no, wy też się dowiecie i to prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, może nawet dzisiaj. No i może tam, a może przy innej okazji, tak jak to mówiłem w zeszłym roku, tak? No i tak też było, więc też duże prawdopodobieństwo, że przy tej okazji, jak nie, to przy innej, będziecie mieli najprawdopodobniej okazję posłuchać mojego wykładu o inteligentnych kontraktach. Inteligentne kontrakty for Dummies, to jest roboczy tytuł. Myślę, że to jest taka ważna rzecz, bo no i warto o niej mówić wcześniej. Kto wcześniej o niej porozmawia czy posłucha, dowie się, wyrobi sobie jakieś pojęcie, ten będzie miał dużą przewagę, bo za naszego życia to jest coś, co przewróci świat do góry nogami, gdy chodzi o wolność, gdy chodzi o przedsiębiorczość. To jest, mamy już od pewnego czasu taką rewolucję związaną z wolnością słowa. No i jest to internet, zwłaszcza w połączeniu z szyfrowaniem silnym, czyli mówię tu m.in. o sieci Tor, która na razie co jest powolna, no ale jak zależy ci tak naprawdę poważnie na właśnie anonimowości komunikacji i na właśnie niemożliwości wyśledzenia cię, no to wtedy jednak no, pogodzisz się z tym, że to jest tylko taka prędkość, jaką miałeś w latach 90. na modemie, a nie będziesz sobie przez to oglądał wideo czy obrazków tak namiętnie, jak na binge-watching seriali czy inne rzeczy, które ludzie robią. Wiecie, tak na marginesie powiem, że są ludzie, którzy jak jest serial wypuszczany, odcinek co tydzień i normalnie w internecie, za darmo nawet, legalnie albo nielegalnie, ale łatwo, to oni czekają, aż będzie koniec serii, nie, koniec sezonu i wtedy oglądają wszystko no, pod rząd, tak, cały sezon i sobie robią taki maraton kilkunasto, czy nawet dłuższy, godzinny, wielogodzinny z tym serialem. Bo tak wolą, niż niecierpliwić się, co będzie w kolejnym tygodniu, a to dopiero za tydzień, a tyle dni czekać, aż mnie normalnie nosi, tak? No nie, no są tacy ludzie, tak, to jest znak czasów też. No, ale wracając do naszego głównego tematu, to co chciałem jeszcze wam powiedzieć właśnie, że internet to jest coś, co zdemokratyzowało, tak się mówi, uczyniło dostępnym dla wszystkich. To jest takie trochę nadużycie semantyczne, ale skoro już się przyjęło, to pozostaniemy przy tym. Więc zdemokratyzowało wolność słowa, to znaczy realna wolność słowa, taka, którą nie za bardzo można no, ją łamać, odbierać ludziom. A jeżeli można, to kosztuje to znacznie więcej, w związku z tym władza musi być w tym znacznie bardziej wybiórcza. No to jest to, co przyniósł internet. Następnie kryptowaluty otworzyły nam system finansowy. To znaczy teraz Kowalski może bez możliwości łatwej i taniej kontroli przez rząd dokonywać operacji finansowych no, z kimkolwiek właściwie na świecie. Inteligentne kontrakty to jest jeszcze jeden krok do przodu. To jest otwarcie systemu prawnego. Drżyjcie, korporacje prawnicze, no bo staliście się tak samo jak banki i instytucje finansowe wraz z pojawieniem się Bitcoina, staliście się wraz z inteligentnymi kontraktami, czyli tuż po tym, dinozaurami skazanymi na wymarcie. Oczywiście tego jeszcze nie widać, bo internet istnieje od dawna, więc tutaj widać jego wpływ znaczny, jak wiele dziedzin życia zmienił, jak bardzo niemal każdy może teraz się wypowiadać i wszyscy na świecie mogą, którzy chcą, zapoznawać się z jego tekstami, czy z jego wypowiedziami w formie audio, jak ta właśnie, czy wideo, czy jakiejkolwiek innej, czy z kodem jakiegoś programu, który on chce rozpowszechnić. Natomiast co do kryptowalut, no to jesteśmy na wstępnym etapie, a w inteligentnych kontraktach, które pojawiły się właściwie od razu wraz z kryptowalutami, no bo skrypty były od początku w protokole Bitcoin, ale bardzo mało mogły tak naprawdę taką kryptowalutą, chociaż nie kryptowaluta była sednem tego projektu, tylko inteligentne kontrakty były i nadal są. Gdy chodzi o przyjęty główny cel, to pierwszym takim projektem, dla którego to właśnie możliwość zawierania kontraktów, które będą
wykonywane automatycznie, a niemożliwe do wmieszania się tam przez stronę trzecią, w szczególności państwo, no to było Ethereum. I no faktycznie tutaj mamy takie możliwości, że no, możemy się umawiać, zawierać dowolne umowy i przy spełnieniu pewnych warunków, które te umowy określają, automatycznie następują pewne skutki, co ma swoje i wady, i zalety, no bo według niektórych to możemy łatwo się tutaj wpędzić w pułapkę i niektórzy się faktycznie już wpędzili w pułapki, choćby projekt DDAO, o którym też tutaj była mowa w Epicentrum. Więc można się wpędzić w pułapki i wtedy jednak może by się przydał, tak niektórzy mówią, człowiek, możliwość ingerencji przez człowieka i odwrócenia pewnych niepożądanych skutków tego, żeśmy się umówili, a nie będąc komputerami nie przewidzieliśmy tego, co w jakichś okolicznościach szczególnych może się wydarzyć, popełniliśmy po prostu błąd, tak jak programista może popełnić błąd tworząc program, tak też można popełnić błąd tworząc inteligentny kontrakt, trzeba być bardzo przy tym ostrożnym. No ale nagroda za to, korzyść z tego jest taka, że jak już wiemy, że na pewno tego chcemy, to nie powie nam urzędnik, a ja wiem lepiej, czego chcecie, to się wam nie opłaca, zrobimy inaczej. Oczywiście zrobimy inaczej tak, żeby mi się opłacało i państwu, nie? Tak to przeważnie się kończy. No, więc gdy chodzi o inteligentne kontrakty, no to jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że informacje, czyli na przykład kryptowaluty, które są informacją, możemy oprogramować w pełni. Nie potrzebujemy do tego żadnego oddziaływania ze światem zewnętrznym, no oprócz tego, że potrzebujemy komunikacji, czyli internetu, no ale to właściwie jest. Trudno zamknąć internet, nawet w Egipcie się to nie udało władzom, chociaż próbowały odciąć Egipt od świata. No w Chinach jakoś to działa, ten wielki mur chiński, ten Great Firewall of China, w Korei Północnej też, no ale bez takiego totalnej kontroli nad społeczeństwem, takiej fizycznej, no to trudno mieć kontrolę nad internetem też. No więc natomiast gdy chodzi o jakieś oddziaływanie, no to możemy zbierać informacje. To jest też proste, no bo mamy wyrocznie, o których mówiłem. Natomiast gorzej jest, gdy to, co robisz w internecie, czyli to na przykład, na co się umówisz przy użyciu inteligentnego kontraktu, ma mieć jakieś skutki fizyczne. Jeżeli to jest tylko przesłanie sygnału do urządzeń, które automatycznie te skutki fizyczne wywołują, czyli na przykład jakieś płacenie za usługi telekomunikacyjne, czy płacenie za to, że jakiś zamek się otworzy, tak jak na przykład w Slocket, czyli if you can lock it, we can rent it, tak? No, taki jest ich slogan reklamowy, jeżeli trochę nie przekręciłem. To owszem. Natomiast jeżeli się na przykład masz z kimś umówić i odebrać od niego jakiś towar, no to tutaj może się plątać agent rządowy, który cię przy tej okazji aresztuje. Jeżeli chcesz sprzedać coś, co rząd rejestruje i łatwo może śledzić, kto tak naprawdę jest właścicielem i uznawać, że kto inny jest właścicielem, niż wynika z jakiejś transakcji, której rząd nie uznaje, jakiejś wirtualnej, na przykład nieruchomości czy pojazdy, no to tu już trudniej o taki handel właśnie całkowicie poza kontrolą państwa przy użyciu kryptowalut i inteligentnych kontraktów, no i internetu. No, ale oprócz tych oczywistych ograniczeń, że żeby coś miało skutek w rzeczywistości fizycznej, no to jest tylko na tyle dobre, na ile jesteśmy w stanie zapewnić fizycznie ten skutek, czyli obronić przed jakąś czyjąś przemocą narzucenie braku tego skutku lub innego skutku, no to możliwość działania właśnie tych trzecich stron, w szczególności rządu tutaj ingerencji, się znacznie ogranicza, a gdy chodzi o informacje, no to spada do niemalże zera i dlatego właśnie uważam, że to jest takie rewolucyjne, coś czego większość pokolenia naszych dziadków, rodziców nawet też, no nie pojmie, to znaczy oni już chyba będą żyć w świecie tak jak pokolenie naszych dziadków, pradziadków. No, mało kto z nich się nauczy internetu, bo nie widzi w tym korzyści za bardzo dla siebie, to nie ich życie. No to tak też na marginalizację niestety chyba będą skazane duże rzesze wcześniejszych pokoleń. No dlatego też taki apel ode mnie na koniec. Jeżeli macie jeszcze rodziców, a nawet dziadków w wieku, w którym no, oni mogą się w ten nurt włączyć, mogą
nie tylko przez internet komunikować się z ludźmi, no bo kontakty z ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy jeszcze żyją, rówieśnikami, to jest coś bardzo ważnego, opóźniającego taką demencję, takie wycofanie się, taką degenerację starczą. No, a może całkowicie zapobiegającą jej w ogóle do końca życia. Zależy, kiedy on następuje też i w jakich okolicznościach, czy choroby, czy raczej zdrowia, to można właśnie też być panem swojego losu, gdy chodzi o finanse, panem swoich finansów i nie tracić, no bo też wiadomo, że ciuła się całe życie i kiedyś, dawno temu, ludzie, którzy się nie znali na finansach, no to mogli ciułać w walucie fiducjarnej, w walucie tego kraju, w którym mieszkali. Teraz to nie za bardzo ma sens, no bo ta waluta będzie kilka czy kilkanaście razy i to jak będą mieli szczęście, jak nie będzie jakiejś tragedii, która tam średnio raz na 20 kilka lat w walutach fiducjarnych występuje, to tyle będą mieli na starość, na emeryturę, no i to będą marne grosze i oni będą zgorzkniali, będą zawiedzeni właśnie tym, jak to mogło do tego dojść. No więc właśnie mogło, to państwo nam sprawiło właśnie taką przyjemność, sprawia na starość, pod pozorem opieki nad tymi, którzy potrzebują. No, tymczasem również, gdy chodzi o załatwianie jakichś swoich potrzeb, właśnie o umowy, o takie funkcjonowanie jako podmiot na rynku, gdzie zawiera się o różne rzeczy umowy i zaspokaja się dzięki temu swoje potrzeby, kupuje, sprzedaje, wchodzi w różne kontrakty, no to również warto mieć możliwość robienia za swojego fotela przy użyciu myszki, której warto się nauczyć, czy interfejsu głosowego, no bo to coraz popularniejsze też, myślę, będzie się stawać i zwłaszcza dla ludzi w podeszłym wieku, którzy i koordynację ruchową mają słabszą i również niedowidzenie często. No więc bądźcie dobrymi dziećmi, wnukami, sąsiadami, kimkolwiek i zadbajcie o jak największą część tego pokolenia seniorów, żeby się nie zagubili gdzieś na marginesie tej cyfrowej rewolucji, tylko skorzystali w jak największym stopniu z jej tych trzech milowych kroków, które tutaj nadmieniłem, czyli internet, kryptowaluty i inteligentne kontrakty. Pozdrawiam.

Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że krawiec, no to niestety się nie po... Znaczy się pomyliłeś w sumie. Czy wziąłem ze sobą Etama? No niestety nie. Dzisiaj nie ma Etama. Dzisiaj jestem ja. Obiecane w sobotę. Miało być o 21:00, niestety terminy mnie gonią. Już obiecałem też parę innych rzeczy. Więc jestem dzisiaj trochę wcześniej. Luźne gadki ekstra. Czyli dla ludzi, którzy... Nie wiem co robią. Ale się nudzą. No, więc dzisiaj sobie pogadamy trochę. A też mam przygotowane coś specjalnego. Globus Polski. A tak naprawdę to kompendium Polski. Czyli gdzie jestem. Zainwestowałem w 7-dniowy trial, a tak naprawdę to 30-dniowy, bo sobie

kupiłem, GeoGuessera. Więc podwiedzamy Polskę, pozgadujemy, gdzie jesteśmy i gdzie istniejemy. Czy tam zadzwoni? Nie wiem, czy tam zadzwoni. Mam nadzieję, może tak być, może nie. Skype'a jeszcze nie włączyłem. Tak w ogóle to... Dzień dobry, ale już mówiłem. Jest pierwszy, to każdy wie, października. Tak jakoś się zaplątałem, miałem zacząć od tego, a nie zacząłem. No cóż, tak to jest, jak się nadaje w dzień, kiedy człowiek jeszcze nie wie, co się dzieje. Wczoraj też był szalony dzień. Wczoraj też. Chociaż wczoraj to bardziej szalony dzień po tym, co pan Władimir zrobił. Fajny długopis miałem tam sobie podpisywał. Grupka typków przyszła i powiedziała, dobra, aneksujemy. Tylko nie wiem, kto tam aneksował w sumie, bo dla mnie to śmieszne. Przyszli ludzie, którzy niby byli z Ukrainy. Nie wierzę, że oni są z Ukrainy. Pewnie Putin ich podstawił. I pytanie, jak długo sobie poistnieją na tym świecie, bo jeśli te tereny zostaną odbite, to oni... No, oni już nie będą z nami. Zresztą myślę, że w każdym wypadku nie będą z nami, bo raczej Putin tam ma ich w dupie i to są jakieś marionetki, które sobie są tylko tak o. Pytanie... też co będzie dalej. Nie chcę tutaj spekulować, bo to nie o to audycja, tak akurat napomknąłem, a przy okazji zaloguję się do Skype'a, bo zapomniałem. Sing out. Kurczę, gdzieś mam tego Skype'a. Tu, nocne radio. Więc dzisiaj trochę bardziej powoli, jak to w luźnych gadkach ekstra, które nie istnieją, ale ja sobie je wymyśliłem. Dla ludzi, którzy nie mają co robić i nie mają kogo słuchać. Jest coś lepszego niż słuchanie człowieka, który nie wie co mówi. Cześć, co to za okazja? Okazja picia herbaty. Myślę, że już nie będzie specjalnych okazji, w których ja się będę pojawiał. Musicie się przyzwyczaić, że będę się pojawiał z przyczajki w różnych momentach. Choć soboty mogą być częstsze, bo tak sobie myślę, że zajmę sobie sobotę. Choć to jest nieoficjalna informacja, bo sam nie wiem jeszcze jak z tym będzie. To znaczy, raczej tu chodzi o mnie niż o kogo innego, bo raczej soboty są zwykle wolne. W nocnym radiu. No, tak szukam sobie, kurczę, coś nie mogę znaleźć. O, jest tutaj nocne radio. Może tam przyjdzie. W ogóle dzisiaj tam nadawał. Robił testy nowego telefonu. Jak dobrze wiecie lub nie. Nie wiem, kto śledzi z was kanał Etama. I udało mu się ogarnąć dźwięk. No to jest postęp. Chciałbym, kurczę, Etam, podaj mi swój paczkomat i numer telefonu. Ja ci podeślę. Ja mam jakiś tam... Znajdę jakiś telefon w szafce. Na pewno coś znajdę lepszego niż ty masz. Coś na pewno ogarnę. Czy może coś innego i wtedy będziesz mógł sobie nadawać. Ja jestem pewien, że coś gdzieś mam. Nawet w swojej szafce chyba starego Huawei'a mam takiego z 2 GB. Tam tylko port trzeba wyczyścić, bo jest problem z ładowaniem, ale poza tym on działa świetnie. Mam jeszcze jakieś tam inne rzeczy, to także jak słuchasz tam, to podaj i ja ci wyślę, bo wiem, że ty mi kiedyś też może wyślesz tą klimę. To jak to się mówi, barter, nie? Nie, no tak serio, to podaj bez względu na wszystko ci tam to wyślę, bo to nie jest problem dla mnie. To jest tak sprzęt, który leży i wiem, że nikt go nie będzie używał raczej, bo do zastępstwa mam trochę lepszy telefon, jakbym potrzebował kiedyś awaryjnie. No, także możesz tam dać znać. W ogóle patrzę sobie teraz na statystyki. Ciekawe, czy 5 osób ogląda, jak myślicie? 5 osób ogląda teraz, czy nie? A, jest 8 osób. Cześć Pablo. W ogóle paczuszka od ciebie przyszła. No i mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że wszystko jest fenomenalne. Zła jest taka, że spierdoliłem sprawę. To znaczy nagrywałem to i

się kwiaty i jeszcze wysuszone. Kurczę, miałem tą nazwę. Łodygi, tak? To się mówi na to? Kurczę, ja nie znam tej nomenklatury. Przepraszam, że ja tak mówię głupio. Po prostu miałem to zapisane, ale teraz mi wypadło z głowy. No w każdym wypadku naprawdę fajna paczka. A, i właśnie jeszcze medalionik taki fajny z drewna. Zrobiłem sobie w nim mały otworek i powiesiłem sobie przy moich tych medalach. Także jest w godnym miejscu. Tak, mam dwa medale. O dziwo. Też Gumball potrafił coś zdobyć w życiu. Nic nie warte medale, ale zawsze medale. Znaczy, zdobyte. Nie kupione. Ale mało warte. Znaczy, jeden za konkurs informatyczny, drugi za bieg. A jeszcze teoretycznie mam za pierwsze miejsce, ale za to dostałem tylko dyplom. Ale dysk twardy dostałem, więc chyba najbardziej warty był. Trochę do tyłu chyba jesteś, bo mi YouTube pokazuje 17 osób, naprawdę? O, no to teraz jest 17 osób, no faktycznie. Nie, bo mi się nie aktualizuje, nie jest do tyłu. Audycja powinna mieć opóźnienie maksymalnie 10 sekund, bo ustawiłem naprawdę, żeby było jak najmniej opóźnienia. Więc jak ktoś sobie przewinie, polecam taki myk, to jest trik dla osób, jak chcą zawsze oglądać audycję najbardziej na żywo jak się da, włączyć sobie przyspieszenie dwukrotne i po prostu bufor wam się przewinie do samego końca i wtedy jak już nie będzie więcej, to po prostu YouTube przestawi to przyspieszenie na 1, więc będziecie mogli oglądać to, co jest aktualne. To polecam taki trik, ale nie zawsze działa, bo niektóre audycje są, tak jak mówię, od razu i nie ma czego buforować. Ale to taka ciekawostka. Ja w ogóle wam się żyje, bo mi się o dziwo ostatnio świetnie żyje. Pomimo pogody burej, nienawidzę jesieni, powiem wam. Wszędzie ciapa. W sensie, wiosna jest fajna, bo wiosna mimo wszystko nie jest taka ciapowata. A dla mnie jesień to jest najgorszy okres, bo zima ma śnieg, ma ten klimat, jeszcze jest fajnie jako tako. Ale nie ma takiej ciapy, to znaczy ten śnieg jest, ale nie ma tego błota, bo to błoto jest pod śniegiem, jak to się mówi. Albo jest zamarznięte. A w jesień to jest masakra, po prostu przejść gdzieś, gdzie jest trochę ziemi, to jest dramat. Ja nie mam dobrych butów też, może dlatego. Ja zawsze chodzę w sportowych butach. Jestem takim człowiekiem, który nosi jedną parę butów wszędzie. Nie wiem, wy też tak macie? W ogóle ile wy macie par butów? Ja na przykład mam dwie pary butów. Jedną gdzieś tam sobie awaryjnie, a jedną, którą chodzę cały czas. Ile wy macie? No, nie słyszałem, że niektórzy nawet po 10 par mają. Jakieś tam gumowce. No w sumie, czy kapcie się liczą jako para butów? No bo ja też mam kapcie, no ale ja nie liczę tego jako para butów, bo to jest coś takie, nie wiem, po domu, ale raczej nigdzie więcej. No, ale są ludzie, którzy mają gumaki jakieś tam specjalne z podeszwą twardą, taką metalową. Kurde, kiedyś próbowałem chodzić w tych metalowych butach, to mi nogi prawie w dupę weszły. Dobra, dało ci się kupić węgiel? Tak, bo ten węgiel był kupiony wcześniej. Jeszcze zanim były problemy. Myślę, że bo jak wiecie dobrze, mieszkam tu z rodzicami, oni są mądrzejsi ode mnie i zainwestowali w to wcześniej. Czy mądrzejsi? No, tak mi się zdaje, to raczej jest mądre, żeby kupywać wcześniej, więc ten węgiel został zaopatrzony. Nie jest go tak dużo, ale jest wystarczające, żeby przeżyć zimę. Też jest trochę różnych innych rzeczy, jak to się mówi, chrustu, który się zebrał z drzew wysuszonych, więc nie ma problemu, jest okej. Jest naprawdę spoko. Borowiki, jeju, grzyby. No, ja wiem, wszyscy lubią grzyby, a ja nie lubię grzybów. I tu mój ból. Bo ja po prostu nie mam problemu ze zbieraniem grzybów. Mógłbym chodzić na grzyby, mógłbym je zbierać, ale ja bym oddawał te grzyby ludziom, bo ja po prostu nie jem tych grzybów. To znaczy, wiem, jakie grzyby nie zbierać. Znaczy inaczej. Są grzyby z blaszkami, które można jeść, ale jak się nie zna, to się nie zbiera grzybów z blaszkami, więc ja bym

0: po prostu zbierał te takie bez blaszek. Potrafię Kanie rozpoznać szatana. Kania się rusza, ta szyjka taka, ona jest ruchoma i to wtedy znaczy, że jest Kania, ale ja grzybów ogólnie nie jem, dlatego też nie jestem fanem jesieni, ale nie przeszkadza mi, jak ktoś je, spoko. No czasem trochę mam problem, jak są gotowane takie harde grzyby typu pieczarki albo borowiki, one trochę śmierdzą, jak się je gotuje, no sorry, ja to powiem wprost, nie lubię tego zapachu i on mi trochę przeszkadza. Krawcu... Nie, Krawcurek jeszcze mi nic nie wpłacił. Cześć, all jokes. Wolę zbierać niż... No, widzę, dużo ludzi też lubi zbierać. Jak byłem, wchodziłem na Ślęże, to dużo grzybów widziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że w górach tak dużo grzybów jest. Mi się... No, spodziewałem się, że są, ale przy takich szlakach turystycznych to nie za bardzo. Tak sporo nawet widziałem. Nie wiedziałem, które były jadalne, które nie, bo się nie znam, ale było ich sporo. A koźlarz babkę potrafisz rozpoznać? Oj nie! Wiesz, ja ci powiem, że ja nie zbieram po prostu grzybów. Jakbym chciał zbierać, to bym się ich nauczył. Więc nie rozpoznam ci koźlarza babki, bo nie wiem nawet, jak wygląda. Wiem, jak wygląda borowik. Wiem, jak wygląda borowik ceglasty. Wiem, jak wygląda kania. Umiem ją rozpoznać od tych trujących, bo jest ten skurwysyn sromotnik, który może cię ładnie dopierdolić. No, pieczarki wiem, jak wyglądają, no parę grzybów znam, kurki jeszcze wiem, jak wyglądają. Nie jestem jakimś szpecem od grzybów. Prawdziwki, podgrzybki, wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz, tak jak w ten, tak jak elektryk. Może naprawić wszystkie sieci. Tylko raz. Niektóre. Siema. Siema, siema. Mały Beniu po kąpieli. Dzienne radio. No, mogłoby być dzienne radio. Chociaż krawiec ostatnio nadawał w dzień. Co wy tak mówicie? Pojawia się krawiec w dzień. Ja mógłbym się pojawiać częściej w dzień. Po prostu nie chce mi się trochę, bo rany jestem taki zamulony, dlatego teraz piję herbatę. Ja piję na przykład herbatę zamiast kawy. Ktoś, kurczę, chyba ciąg Bolunga był, polecał mi, żeby pić yerba mate, bo yerba mate trochę jak herbata smakuje, znaczy trochę, bo to nie jest to samo. Takie bardziej ziołowe jest, takie herbalizer. No, jest to takie ziołowe? I działa jak kawa. A ja mam problem z kawą, bo dla mnie kawa jest po prostu taka harda. No z mlekiem jeszcze wypiję, ale takiej czarnej... No dobra, od biedy, nie, jak trzeba, to też wypiję. To nie jest tak, że ją wypluję, nie? No nie jestem dzieckiem. Wypiję ją, ale nie lubię. Preferuję jednak herbatę, ewentualnie jakieś właśnie kawy z mlekiem. Ja wiem, że są ludzie, że muszą wypić czarną jak szatan i wtedy ich dobrze walnie w serducho, ale nie, ja nie jestem takim człowiekiem. Też nie wiem, jak wygląda, ale ma super nazwę. Polecam mniej masturbacji, żeby mieć więcej energii. Trenuję już to. Spokojnie. Grzyby na ścianie. No niestety nie mam już grzybów na ścianie. Smutne. Zostały wyeliminowane. Grzyby na ścianie, ja pierdzielę. Nie. Gdzie mam to właśnie? Klasyczny tryb. O właśnie. To co miałem... od czego miałem w sumie zacząć? Ale jakoś tak chwilę mi zajęło. Dzisiejszy temat audycji Globus. Gramy wszyscy do jednej bramki. Ja przy okazji sobie pogadamy na różne tematy. Sobie ustawię. Za chwilę będziemy grali, jak się odmulę życiowo. Muszę sobie trzeci w ogóle ustawić na tym. Kurde. Wszędzie. O co chodzi z rozciąganiem gaci? Taki żarcik, bo mam małe logo. Mam małe logo. Kurde, przyznałem się. A widzicie, do czego ja się dzisiaj przyznaję? No, mam małe logo. No, krawiec wysłał mi trochę za małe logo i musiałbym je rozciągać. Wyglądałoby to paskudnie, więc po prostu nie wrzuciłem go. Krawiec bardzo chciał, żebym je wrzucił, no ale ono jest za małe. Fizycznie musiałbym je rozciągnąć, żeby ono było większe. A w międzyczasie mamy pierwszego dzwoniącego i chyba go nie słychać, nie będzie słychać, bo coś się spieprzyło. Czekaj Dariusz. Moment. Zepsuło się coś. Jest problem. Problem po mojej stronie jakby co, ale ja go szybko naprawię. Bo to się... Okej, możesz mówić teraz.
1: O, jest okej? Okay?
0: Tak, teraz ciebie słychać.
1: O, to super. Chciałem po grzybów, bo tam poruszany temat, no.
0: A to możesz się wypowiedzieć, jakie lubisz grzybki? Te bardziej, co dają doświadczenia życiowe, czy może te takie, co się do zupki dodaje?
1: No, smakowo, czy jeśli chodzi o przyjemność z degustacji?
0: Wiesz, bo są takie, które są dobre dla duszy, są takie, które są dobre dla języka.
1: A no tak, no to najsmaczniejsze jak jadłem, to takie po 3 miesiącach suszenia muchomory czerwone. Takie były jakby no, smakowo najlepsze, jeśli chodzi o smak.
0: Muchomory czerwone, to ty kurwa masz chyba żołądek ze stali.
1: Nie, no to jak się suszy 3 miesiące, to nie ma już tego muscimolu i tam innych tam. I kwasu żadnego nie ma już i można normalnie spożywać, no.
0: No, ja jednak trochę nie będę ryzykował, ale jak mówisz, no nie wiem, no kurde, trochę dla mnie to ciężko uwierzyć, że takie grzyby można zjeść w jakikolwiek sposób. Ale co, mówisz, jaki to ma smak w sumie, taki muchomor?
1: No, ambrozja po prostu, trochę jak grzyb, ale no coś jak coś innego zupełnie, bo już taki posmak trochę słodki jest, taki, no takie pomieszane smaki są, no, ale tak...
0: Ale co mówisz, słony, taki umami bardziej jak mięso?
1: No, nie chcę opisać, tak dobre to jest, najlepsze co w życiu jadłem, no. Ale to pamiętajcie, że trzeba suszyć albo nie jeść po prostu, tym komorą, jak się nie ma wiedzy jak to spożywać, bo to są rytuały szamańskie specjalne, żeby... Po prostu móc zjeść muchomora bez jakichś tam konwulsji, nie? No to... Bo słyszałem, że ludzie jedzą nawet takiego surowego i nic im się nie dzieje, a niektórzy to wymiotują. Nie? To różnie bywa. Trzeba być też mieć oczyszczony organizm, żeby zjeść świętego grzyba, takiego właśnie muchomora czerwonego. Nie? To przypatrz się na przykład, jak wyglądają kardynałowie, nie? Mają takie czerwone te kapelusze, nie? Jak muchomory czerwone wyglądają kardynałowie. Oni się wzorują właśnie na świętym grzybie. Muchomorze czerwonym, a Manita muscaria.
0: No wiesz, ja kiedyś słyszałem, że ludzie sobie tam wstrzykiwali jad kobry albo żmij, ale nigdy nie słyszałem, żeby jeść trujące grzyby. W sensie, no okej, może są jakieś, tak jak fungi. Boże, nie chodzi mi o fungi, że grzyby, tylko jest taka ryba. Fungi?
1: A.
0: Nie, taka rozdymka. Po prostu.
1: Fugu,
0: właśnie, jakoś tak mi na końcu fugu. I tam się odcina ten trujący kawałek. To może z grzybami też takie jest, że trzeba znaleźć ten trujący kawałek.
1: Nie, no jak się nie je się, na przykład nie je się nóżki muchomora czerwonego, tylko kapelusz, który się suszyło przez 3 miesiące w 40 stopniach.
0: No, sarenki lubią czerwone muchomory.
1: Tak, wszystkie zwierzęta jedzą muchomory czerwone, no, bez wyjątku.
0: No to jest ciekawe. No a powiedz mi, jak tak chodzisz, bo ty chodzisz na grzybobranie, prawda?
1: Tak, no chodzę, no staram się. W tym roku już byłem, to, ale to pod Warszawą na Starej Miłosnej to znalazłem 4 grzyby.
0: A jakie?
1: 3 trójce. A jakieś muchomora zieleniącego, co zrobiłem sobie tę maseczkę z niego, nie jadłem go, tylko maseczkę sobie zrobiłem. Ten kwas fajnie tam wypala, nie? Ci skórę. Jeszcze borowika jednego, jeszcze jakieś dwa jeszcze takie jakieś trujące jeszcze. No, 3 trujące i borowika.
0: No, powiem tak, no to... A co, tak... W sezonie ile koszyków zebrałeś już teraz?
1: sezonie potrafię nawet 6 koszyków zebrać, 7 różnie. No.
0: A jakie to grzybki w większości najczęściej no trafiasz?
1: No podgrzybki, borowiki, kurki. Kurki rzadziej, ale też.
0: No kurek jest więcej w górach.
1: No Golden Teacher oczywiście, grzyby rejsi, soplówka jeżowata.
0: A jakieś takie kwasowe grzybki?
1: W specjalnych krajach. Proszę?
0: A takie bardziej halucynogenne też zbierasz?
1: No właśnie takich nie zbieram, no takich to szukam, ale jeszcze nigdy nie znalazłem, chyba że one same na mnie trafiały, no po prostu.
0: Dostawa.
1: Szedłem sobie i wiesz, po prostu były.
0: No to nieźle. Powiedz mi, próbowałeś kiedyś, znaczy, to się podobno ze świniakiem szuka, no ale nie wiem, bo to...
1: To trufle, tak?
0: Trufle. No to chciałem powiedzieć właśnie, że czy próbowałeś kiedyś szukać trufli?
1: No próbowałem, ale no, miałem świniaka. No ale nie znalazłem. Ze świniakiem chodziłem po okolicy i nie znalazłem. No,
0: bo to świniaka trzeba, bo to podobnież te świniaki dobry węch mają na te trufle.
1: Tresowałem go, ale chyba z wymity flango tresowałem.
0: Za ile trufle kosztują? Jakie to jest cena? Wiesz może?
1: Dużo, nawet 40 tysięcy euro za kilo, czy tam za 100 gram, różne ceny.
0: Ulala, panie, no to kurde, mnie nie stać.
1: Za takie trufle, nie?
0: Zastanawiam się, czy to jest takie przereklamowane, czy jednak one rzeczywiście są takie kurde dobre, że to wymiata?
1: Chyba dobre są.
0: No nie wiem.
1: Nie pamiętam właśnie.
0: No kawior na przykład jest bardzo drogi, a według mnie miałem do czynienia z nim i to tym takim lepszym, bo akurat u kumpla. No i jest takie...
1: Ale co, był słony? Bo prawdziwego kawioru się nie powinno słodzić.
0: Nie był słony. Kumpel po prostu mi podał to w takie kulki, nie? Małe i to wpierdoliłem. Takie. Nic takiego. To niektóre rzeczy są po prostu drogie, bo są trudne w zdobyciu. Tak jak masz kawę, coffee luck, chyba tak się nazywa, nie wiem, a może podobnie, ale nie będę teraz szukał, pewnie powiedziałem źle nazwę, ale mówiąc krótko, jest to kawa z gówna słonia, czyli kawa, którą słoń zjadł, a potem zdefekował i tą kawę sobie piją. Jest to jedna z najdroższych kaw, więc kto co lubi.
1: No jeszcze tego typu jest kopiluwak, co tam jakiś tam fretek, czy tam coś czegoś podobnego do fretki właśnie. Srają tą kawą i to ludzie piją i się zachwycają tym smakiem.
0: No to mogą być podobne kawy.
1: No żołądkowe to przerabiają na odpowiedni taki, wiesz, na odpowiedni taki posmak.
0: No są też grzybki, które niektórzy biorą i one są już po przetrawieniu kozy, nie żartuję.
1: Aha. No nie, co?
0: Grzyby? No. Ale grzyby takie, wiesz, halucynogenne.
1: Co ty gadasz?
0: No nie żartuję, gdzieś po prostu daję o tym kozom, a potem one... Robią z tego...
1: Chmurę taką psoaktywną.
0: Nie, z tego gówna. I nie żartuję, no kurwa, ludzie robią z tego jakieś opcje. Ale nie wiem jak to wygląda, nie wiem. Nawet nie chcę wiedzieć, może lepiej, żebym się nie dowiedział. Ale słyszałem, że są takie rzeczy. Może miejska legenda, ale gdzieś to mi się obiło o uszy.
1: Na przykład ostatnio tak zastanawiam właśnie, bo skoro na przykład są takie grzyby jak Golden Teachery, które mają moc regenerowania neuronów i pomagają na przykład neuronom przy tworzeniu nowych połączeń między neuronami, między komórkami nerwowymi oraz między komórkami mózgowymi, nie? W mózgu tam masz też jakieś tam chyba, co każdy powinien mieć.
0: No. Ja coś mam w mózgu, nie wiem, nie słyszałem.
1: Czemu na przykład takie grzyby nie są używane do regenerowania mózgu ludzi z porażeniem mózgowym albo z twardnieniem rozsianym, bo to są choroby związane z tym, że niszczą się po prostu nerwy, nie? Tam obumierają, czy zachodzą negatywne jakieś tam reakcje i ciekawe, czy już coś wyleczył na przykład ze stwardnienia roślinnego grzybami Golden Teacherami, bo psylocybina ma takie właściwości, potrafi właśnie regenerować mózg, na przykład układ nerwowy.
0: Ciekawe, jakby zrobić taką terapię CBD i właśnie tą psylocybiną. Takie, wiesz, mieszanie grzybków z trawką. Podobno słyszałem, że trawka też ma jakieś lecznicze właściwości. Jakby i to zastosować, może jakaś dobra byłaby terapia, chociaż nie wiem, jak to jedno na drugie działa, ale faktycznie warto szukać jakichś rozwiązań naturalnych na takie rzeczy, bo w sumie czemu nie? No, ja wiem, że na przykład jest lecznicza marihuana, więc czemu nie miałoby być leczniczych grzybków, gdzie słyszałem, że już lekarze mówią, że jest to gdzieś działa, w sensie, że ma to jakieś pozytywne działanie.
1: No, badania mówią, że tam odpowiednia dawka grzybów z psylocybiną, a nasze polskie grzyby z psylocybiną mają najwięcej psylocybiny ze wszystkich prawie grzybów dostępnych, takich właśnie psychoaktywnych, to właśnie taka jedna dawka grzybów właśnie wystarczy na miesiąc leczenia depresji, nie? Gdzie przez cały miesiąc musiałbyś przyjmować jakieś leki SRI czy jakieś tam inne, które niszczą jeszcze układ.
0: Mały Benio pisze, że łysiczki lancetowate mają psylocybinę i swego czasu dużo jadła. A ty z czymś takim się spotkałeś?
1: Moi koledzy jedli to właśnie, te łysiczki lancetowate. Mieli co roku swoje rejony, gdzie szukali ich i wiedzieli, gdzie są, ale mi nigdy nie chcieli powiedzieć, tylko wskazałem miejsce, gdzie mniej więcej to może być, ale nie chciało mi się tam iść, bo to było kawałek drogi.
0: No cóż.
1: No ale ja miałem, nie wiem, co ja mówię, ja mam nikt na pełnym takim, na pewnej takiej aplikacji, który mówi grzybowy Janusz na przykład, nie, no to wiele świadczy chyba.
0: Ja kiedyś może pójdę na grzyby i wezmę telefon ze sobą. Kurde, mam te bez limitu internetu, to mogę nadawać. Lepiej niż etam. A to może kiedyś wezmę ze sobą telefon, kupię sobie takiego strapa na brzuch, jak to się mówi, na bebzon. Nie, no po prostu się telefon taki pasek i się tam z przodu daje telefon i będę nagrywał, jak zbieram grzyby i będę się pytał, a te grzyby są dobre, a te...
1: Właśnie, ja mam takie uczucie, nie? Mam takie uczucie, że muszę iść na grzyby, nie? No, że ciągnie mnie po prostu, że muszę, wiesz, wstać z łóżka, pochodzić trochę, rozchodzić to, nie? I chyba jutro pójdę na grzyby albo dzisiaj.
0: Ale to fajnie, bo to jest fajne, bo tak, spacerujesz sobie, dotleniasz się i to jest trochę takie fajne uczucie, jak znajdziesz grzyba, to od razu tak dopamina do mózgu wchodzi, bo tak znalazłeś coś.
1: Nagroda, nie? Taki, no. Wiesz, taki hormon nagrody to jest dopamina, nie? To tak te grzyby działają właśnie na ośrodek nerwowy.
0: No, jest bardzo fajne, znajdziesz sobie jakiegoś grzyba, jesteś zadowolony, z koszykiem wrócisz, czasem mniej, ale to różnie jest.
1: A ty też masz takie uczucie, no to jakie uczucie jakbyś się chciał mieć, nie wiem, córkę albo syna, coś podobnego.
0: Nie, tak takich uczuć nie mam. Ja mam tylko uczucie, że czasem muszę wyjść z domu, bo za długo siedzę w nim.
1: Aha, no to też jest dobre uczucie, to jest, nie, że musisz na grzyby akurat, ale na dwór. No.
0: Nie, ja lubię chodzić po lasach ogólnie, bo grzyby mógłbym zbierać, mówię, ja mogę przy okazji zbierać grzyby, ale po prostu oddałbym je komuś.
1: A, bo ty sam byś ich nie zjadł, czy
0: problem mam z grzybami, wiesz, mój organizm odrzuca grzyby, znaczy nie mam uczulenia, po prostu mam odruchy różne po grzybach, wymiotne i niestety, mój organizm nie lubi grzybów, nie wiem, czy to jest związane z tym, że po prostu tyle pieczarek już nie nawąchałem w życiu, bo dla mnie jak na przykład gotujesz pieczarki, nie? To jest najgorszy zapach, jaki może być. Albo borowiki. Kanie jeszcze przejdą, nie? Kanie nigdy mi nie śmierdziały, ale na przykład borowiki i pieczarki. Ale kurki na przykład nie. Z kurkami nie mam problem, jeśli chodzi o zapach. Nie wiem, może kiedyś się wezmę na odwagę i...
1: Do kurki nie mają rybaków, a to może trafiałeś na jakieś rybaczywe te grzyby i masz uczulenie jakieś rybaki. Nie słyszałem o...
0: Może, nie wiem. Nie mam uczulenia, to na pewno ci powiem. To raczej chodzi o to, że mój organizm nie lubi grzybów.
1: Może traumę miałeś, zratułeś się kiedyś grzybami i twój organizm po prostu się broni teraz przed grzybami.
0: Może, może, nie wiem, może w poprzednim życiu umarłem od grzyba.
1: No to bardzo możliwe.
0: I wiesz, teraz, teraz przeszły wspomnienia i wiesz, i tak się organizm próbuje bronić przed tym, żebym tak nie skończył.
1: No właśnie, no, pamiętam swoje poprzednie życie, no, ale no... Ja dosyć też chyba młodo umarłem, bo obok jak umierałem, to była moja żona i mój syn, nie? Taki, co miał około 12 lat, no około.
0: O kurde. A w jakich to było czasach? To było jakieś, nie wiem, teraźniejszych, średniowiecze, w przyszłości, jak to było?
1: No właśnie, nie pamiętam dokładnie, jakie to były czasy, ale to było w dżungli, to ciężko zostać.
0: O, to kurde. To niezłe życie.
1: No tak, bo byłem szamanem Papuinowej Gwinei, nie?
0: Ale jak to myślisz, że te życia są w tym samym świecie, czy one są już na innym jakby wymiarze?
1: No ja myślę, że na tym samym wymiarze, tylko że mogą być też życia na różnych planetach też, nie tylko na Ziemi, nie? Ale najczęściej jak ktoś żył na Ziemi, to wybiera, żeby się odrodzić na Ziemi z powrotem, nie?
0: No, to ciekawe. No kurde, ja w ogóle będę musiał kiedyś, no mówię, zrobić taki wielki test grzybów i zobaczyć, które mi smakują, które nie. Tylko ja będę musiał w dobry sposób zrobić, bo słyszałem, że właśnie to zależy od tego, jak się je przyrządzi.
1: No.
0: Że niektóre...
1: No, też zależy, różnie zależy. Czy dobrze przyrządzisz, czy źle, też.
0: A ty jak lubisz grzyby przyrządzone? Na przykład takie, jak masz kurki, to jakie robisz?
1: Aha, no to ja mam specjalny przepis na kurki. Bo masz... kurki są jedne z najzdrowszych grzybów, bo zabijają wszystkie pasożyty, które są w tobie, nie? Mają taką substancję, która niszczy po prostu wszystkie pasożyty. Jakieś te bakterie te takie groźne dla nas też niszczy. Wirusy, kurde. No ja też robię taki przepis, że daję śmietankę na patelnię.
0: Tak, to klasyk, klasyk.
1: I sól, pieprz i jeszcze do tego sałata lodowa. O, sałatą lodową.
0: A sałatą lodową to nigdy nie słyszałem, żeby się jadło grzyby. No może jakiś ciekawy przepis.
1: Ja kiedyś jadłem kurki z sałatą lodową w restauracji, to było najlepsze chyba, co w życiu jadłem do tej pory.
0: No, ja wiem, że przysmakłem. Burgery na przykład z sosem śmietanowo-kurkowym są bardzo dobre. Znaczy robisz sobie burgerka, takie jak normalnie, tylko zamiast ketchupu tamtego dajesz sobie właśnie jakiś sos śmietanowo-kurkowy.
1: No, taki sos właśnie, śmietanka właśnie z pieprzem i kureczki, no to jest coś nie do podrobienia, no. To fakt... No teraz to już na pewno pójdę na te kurde kurki.
0: No, byś no, musiał kurde. Zjeść sobie, to podjeść.
1: Tak. Albo do Biedronki skoczę po grzyby, bo czasami są właśnie pod grzybki, albo są też kurki, ale na świeże grzyby mają w Biedronce tutaj u nas w Warszawie.
0: No nie, jakieś tam się suszą grzyby, nie wiem, nie spoglądałem, ale w większości to borowiki i podgrzybki się suszą. Parę kurek, ale w większości borowiki i podgrzybki. Też kanie, ale kanie już chyba od razu zostały wykorzystane, bo u mnie w rodzinie to jak jedzą kanie, to raczej robią z nich takie kotlety, takie wiesz, na patelnię i smażą je.
1: No, też trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć z właśnie grzybami z psylocybiną, bo mogą jakby sprawiać, że rośnie mięsień sercowy, nie? Że serce rośnie i w związku z tym może być narażone na jakieś udary, czy, znaczy nie udary, tylko zawały, czy coś takiego, nie? Tego typu jakieś arytmie.
0: O kurde, to niemiło.
1: Za dużo też nie można, nie?
0: No jak z wszystkim w życiu.
1: Nie można, ale... Tak, trzeba właśnie z umiarem wszystko robić, albo znać, wiesz, po prostu dawki odpowiednie.
0: No tak, kurczę, fajnie, że przyszedłeś pogadać o grzybach. Ja mógłbym coś powiedzieć, ale się nie znam. Więc dobrze, że mamy eksperta.
1: No, ja studiowałem o grzybach, no, mykologię studiowałem, nie? No to myśmy na przykład badali tam, jak rozmnażają się drożdże, nie? Patrzyliśmy sobie pod mikroskopem.
0: No, moje jedyne grzyby, które jem.
1: Drożdże?
0: No bo przecież chlebek, pizza, nie? Wszystko ma drożdże.
1: Ale to jest, jem surowe drożdże, bardzo mi smakują. Dzisiaj zjadłem dwa pakowania surowych drożdży.
0: O kurde, nie, nie. Dla mnie jak kiedyś próbowałem tak powąchać drożdże. Znaczy, ty powiedz mi, jak na przykład robiłeś kiedyś chleb?
1: No robiłem, jasne, że robiłem.
0: To robisz na... Ogóle, no.
1: To jest pizzermenem, nie? Bo na studiach sobie dorabiałem jako pizzermen.
0: Suche czy mokre drożdże?
1: No czy to obojętnie w sumie, no a najlepsze są te no, prawdziwe takie, niesuche. Czy prawdziwe, tylko wszystkie są prawdziwe, ale niesuche, no.
0: Aha, czyli te mokre w kostkach, tak mówisz.
1: No tak, no tak, dają lepszy jeszcze smak, taki posmak, taki, takiej świeżości, takiej grzybowości.
0: No właśnie, a co do grzybów, to prawda, że dobrze mieć zaprawę, czyli te właśnie bakterie, grzyby, to wszystko... I potem dodawać do ciasta? Bo tak słyszałem, że niektórzy robią ciasto na tej samej cały czas zaprawie. Nie wiem, jak to się nazywa.
1: A chodzi o zakwas, tak?
0: Zakwas.
1: No tak, jasne, warto. Ale tylko żeby, wiesz, nie przedobrzeć, żeby się nie wytworzyły jakieś bakterie gram dodatnie. Czyli to jest, to mogą cię zabić.
0: No tak. Ale wiem, że są pizzerie, które mają bardzo stary zakwas. Na przykład 100-letni.
1: O kurde, taki to musiałem spróbować naprawdę.
0: No, są takie pizzerie we Włoszech.
1: Pewnie musi być żywy, tak? No, zakwas czeka.
0: No tak. I to jest dopiero ciekawe. Ja bym chciał zjeść taką pizzę na takim starym zakwasie. To tam pewnie musi być ciekawy smak. Ja na przykład jak pizzę robiłem, to sobie trochę ją poleżałem. Poleżałem te ciasto w lodówce, ono trochę się dorobiło. I lepsze wtedy jest na przykład, więc takie parodniowe ciasto jest lepsze, więc kurde, 100-letnie. Kto wie?
1: No ja teraz słyszałem ostatnio, że zrobili zakwas na bakteriach z dróg rodnych kobiety, nie?
0: Ojej.
1: No i sprzedałem te bakterie właśnie do piwa na przykład, do pędzenia piwa.
0: Piwo prosto od kobiety.
1: No tak. I podobno pachnie i tam, jak to się mówi, drogami rodnymi kobiety.
0: Czyli rybą.
1: Da.
0: Miło, dorszem wali.
1: Bo jak niektórzy twierdzą, że jak monety stare w mleku na przykład.
0: Ojej, a ja wiem. W ogóle nienawidzę tego zapachu. Mam stolniczkę metalową, znaczy metalową końcówką i tam czasem na tej stolniczce, wiesz, ten metalowy taki, ten właśnie taki posmak się czasem robi. I to najciekawsze, ten metalowy posmak wcale nie bierze się z metalu, tylko z naszych tłuszczów, które wydzielamy. To znaczy tłuszczu, no tego wszystkiego, tych feromonów, tego co się tam, jak to ma kontakt z metalem, to wytwarza się taki specyficzny właśnie, nie wiem czy to feromon czy tłuszcz, ale on w każdym wypadku, no pachnie tak jak pachnie, właśnie jak te monety no w mleku, jak to się mówi. No.
1: A to trzeba zmieszać?
0: Nie, no bo popatrzcie, masz monetę, weź sobie kiedyś monetę i weź sobie ją w rękawiczkach dotknij i powąchaj ją. Nie będzie śmierdzieć, a jak ją zaczniesz tak miętolić w łapach, to już poczujesz ten taki zapach, ten taki specyficzny.
1: A to mogą być estry tłuszczu na przykład.
0: No właśnie mówię, że to specyficzne rzeczy w tłuszczu to robią. I to jest dopiero śmieszne, bo niektórzy myślą, że to sam metal pachnie, a nie, tak nie jest.
1: Nie no. No teraz wącham taką pięciogruszówkę, nie? Czekaj.
0: No.
1: Jakoś specjalnie pachnie, teraz ją zmacam trochę. Z obu stron.
0: Macę.
1: No poczekaj, no teraz robię test, zobaczymy, czy dam 5 sekund.
0: O, poczekaj, sekundka.
1: Estry.
0: O, super, dziękuję. A przy okazji to mi się włączyło na głośnikach, ale Lipson. O, tak to jest niestety, jak wszystko mi się pierdzieli. OBS jest włączony na głośnikach. Jak to teraz zmienić? Kto mi powie?
1: No, powąchałem teraz, zmacałem tą monetę i powiem ci, że jest zupełnie inny zapach. Jest teraz czuć coś. Czuć jakby różę. Czuję w różę. O Jezus, płachnie jak róża, nie? To może... No, czuję coś o tej monety, no centralnie. Spróbuj też sobie zmacaj monety. Polecam pomacać tę monetę. Pięciogroszową najlepiej. Okay. Bo nie, no może lepiej to 5 zł, bo to tak bardziej. Taka moneta to. Będę inaczej pachnieć wtedy 5 zł.
0: No. Dobrze, a ja spróbuję jeszcze coś sekundkę zrobić. Powtórzę do Nate'a, może się teraz otworzy normalnie.
1: Okej. Okay.
0: Nie. No cały nasz na głośnika się odpala. Może sforsuję OBS-a, żeby odpalał ten dźwięk. Czekajcie. Ale kurde, nie lubię Windowsa. Windows to jest wredna rzecz, która nie chce działać zwykle. Też masz tyle problemów z tym pieprzonym systemem? Ja mam od cholery. OBS i OBS-a przerzucimy na speakers. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz tego donate'a puszczę. Może teraz się odpali tak jak trzeba. Sorry, że ja tutaj tak zabieram ci głos, ale muszę to naprawić.
1: Przeczytałem.
0: No nie, no nadal się puszcza na tym.
1: No mogę go przeczytać.
0: No ja też mogę go przeczytać, nie? No ja też, ale z jakiegoś powodu nie chcę... OBS obraził na mnie, bo go odpaliłem na głośnikach. To jest największy problem, że jak się odpali OBS-a i na przykład macie głośniki ustawione, to potem nawet jak przestawicie w Windowsie, to te donate'y nadal będą odpalały się na głośnikach. I dopóki nie zresetujecie go, czyli fizycznie nie wyłączycie i włączycie, to one nadal będą... na głośnikach. No po prostu super partia. Czekajcie, może ostatni raz to odpalę, bo wiem co teraz mogę robić.
1: Partowny donate.
0: No, tyle razy kraj będzie odpalony. Niech ma dobry człowiek. Dzięki w ogóle za 30 zł. Może, bo teraz spróbuję, żeby mi się wyświetliło to. Nie wyświetla się. Myślałem, że gdzieś to będę mógł zmienić. A co jak wejdę w... Nie. No nic, będziecie musieli przeżyć bez donate'u, bo mam go na głośnikach. Nic nie przestawię w tym momencie. No w każdym wypadku dzięki krawiec za donate'ika. Się przyda? A no, także co? Dariusz, wietrzymy antenę. Dzięki, że przyszedłeś i dzięki, że pogadałeś o grzybach.
1: Dzięki, pozdro.
0: Cześć.
1: Chciałem tylko dać jedną radę, żeby uważać z grzybami, żeby najpierw dużo poczytać sobie o tych grzybach, jakby się chciało je wziąć, nie? Bo różne mogą być efekty po grzybach.
0: No dobra, dzięki. Na razie, trzymaj się. I to był Dariusz. Pierwsze wietrzenie od Bóg wie kiedy. No raczej dzisiaj taka bardziej dynamiczna audycja, bo krótsza będzie. Nie wiem, jak ktoś chce jeszcze zadzwonić, można? Ja popróbuję coś ponaprawiać z tymi donate'ami. Nie, krawiec nie wpłacał 3 razy, czy 5 razy, tylko ja testuję donate'y, coś, no niestety. Mógłbym teraz popróbować jakoś w ustawieniach coś pozmieniać, audio mam ustawione dobrze. Mam ustawione nawet na, żeby się odpalało tak jak trzeba. Monitory, o, czekajcie, może teraz. Poczekajcie, może to się uda teraz. Uwaga, test, czy będzie słychać krawca. Tak, będę znowu krawca puszył. O, udało się, naprawiłem.
2: Krawiec, 30 zł. Grzyby psychoaktywne to dobra terapia, ale bywa nieprzyjemna, bo różne gówna z głowy wychodzą.
0: No i gitara. Naprawiłem. Pozdro dla mnie. Ja zawsze wyjdę z sytuacji. Okej, okay, super. Myślałem już, że się tego nie naprawię, ale naprawiłem. No i dobrze, i dobrze, i dobrze. Jestem zadowolony. Udało się donate'a puścić w końcu. A czy przesadzanie z czymkolwiek to jest dobra rzecz? Tutaj jeszcze tak nawiązuję do wcześniejszej wypowiedzi Dariusza. Chyba nie ma rzeczy, z którą można zaszaleć i nie mieć konsekwencji. A grzyby psychoaktywne czy dobra terapia? Słyszałem, że można zrobić terapię regresywną i dojść do pewnych traum za pomocą LSD. Więc może grzyby też by zadziałały. Ale to jest ciekawe w ogóle, że te takie substancje psychoaktywne mogą gdzieś pomóc na przykład w badaniu człowieka. Znaczy badaniu, no do takiej terapii. Po prostu pomóc komuś. A w Holandii 3 gramy zawsze ważą tych naszych polskich, też tam mówią, że to czeskie. Nie rozumiem. W Holandii 3 gramy zawsze ważą, tych naszych polskich też tam. Nie, kumam. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, może nie będę próbował rozważać, o co chodzi. Co w sumie nie jest aż tak istotne chyba. Ale w Holandii udało mi się zawalić wiadro, więc co moje, to moje. Tych naszych grzybów polskich. To, że grzyby polskie, ale to czy gramy, to chyba nie, to chyba chodzi ci o towar, nie? Czy gramy? Kurde, czy gramy? No, to co? Wybieramy się do Polski? Chyba, że chcecie w ogóle cały świat. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Gdzie jesteśmy? Uwaga, proszę zgadywać. Jakie to zadupie polskie. Wybieramy się na spacerek. A przy okazji można też dzwonić w każdej chwili. Linia jest cały czas otwarta. Także jak ktoś ma jakiś temat do pogadania dzisiaj, zapraszam. Luźne gadki ekstra, w których nic się nie dzieje. Można sobie pogadać na czacie, można sobie posłuchać mojego pitu. Pierdu. Że trochę wyciszę te audio. Warszawa. Mówię, że Warszawa tak wygląda. Nie wiem, dla mnie wygląda to raczej jak Lublin. Już patrzcie na ten budynek, komuś się powodzi. Nie no, żartuję, to jakaś... Nie, ty kurwa, to... Ty, to groby! A ja myślę, co ty w ogóle? Jaka dziwna konstrukcja, to cmentarz. Cmentarz plus kościół, plus polarnia ciała od razu. Krematorium, kurwa. No ta, pewnie ta. To co? Ja strzelam, kurwa, ja krematorium, to musi być gdzieś obok Łodzi. Lublin! Kurwa, mówiłem, że Lublin. Tak mówię, Lublin, wygląda jak Lublin. Dobra, nieważne, nie trafiłem. O, mamy zadupie polskie. Znowu. Nie wiem, co to za miejsce. No mikrofon muszę, kurczę, znowu sobie poprawić w ustawieniach, ale dzisiaj musicie przeżyć. Zadupie polskie. Do wynajęcia. O, proszę bardzo, sprawdzimy, gdzie jesteśmy. Autousługi. Nie będziemy tak hakować, bo to tak nieładnie. To zaraz będziemy wiedzieć. Gdzie myślicie, są takie piękne szkoły? Patrzcie, uczniowie sobie siedzą i czekają na życie. Gdzie myślicie, jest wulkanizacja obok szkoły? Wygląda to jak, kurde, moje miasto, ale nie jest to moje miasto. Podobna w sensie budowa. Mogę stwierdzić, że to gdzieś mogą być okolice Wrocławia. Fajnie się słucha. Tomaszów. Tomaszów? A gdzie jest Tomaszów? Weź mi powiedz.

0: A co jest? Coś mi nie działa. Kurde, się popsuła wszystko. Same cmentarze, centrum tych miast. Zieloną górą. Zielona góra gdzieś tu była, nie? Tomaszu. Dobra, to strzelamy, że gdzieś tu, nie? Pod zieloną górą mówisz, no to tu. Dobra, to strzelamy. No, raczej ja byłem bliżej, bo ja mówiłem, że gdzieś w okolicach Wrocławia, to Katowice. Zapierdziel w Katowicach. Muszę sobie lepiej te czatu ustawić. Tomaszu, skąd to tu chodzi? Pod zieloną górą, same cmentarze. Postaram się czytać czat, ale tak ciężko trochę. A, szkoda, że można tutaj w takie zadupie wjechać. Znowu zadupie. Wiecie, jak Polska, to zawsze trafiam na takie zadupia właśnie. Nigdy w Polsce nie trafiłem na ładne miejsce. Czy ładne? No to nie jest takie brzydkie, ale... Nie wiem, ani góry, ani ten, tylko sama taka równina, nie? Nic ładnego. No i co, znowu jesteśmy w jakimś miejscu, które wygląda postkomuna. No to można by powiedzieć, że PRL się niedawno działo. No patrzcie. To wygląda, jakby tu jeszcze żyli w PRL-u. Ty masz wybrać mapę do gry Polski Miasta na przykład? Nie, nie będziemy grać Polski Miasta, bo to jest troszkę takie, można powiedzieć, sflaczałe, bo wtedy dosyć łatwo rozpoznać Polskie Miasta, wydaje mi się. Dobra, nie będę patrzył, bo to jest oszukiwanie. A według mnie. Tak z budowy... Jakby co, nie widziałem, co tam było, nawet nie przyjrzałem się, więc nie wiem, co to za miejscowość. Kurde. Jak myślicie? Gdzie to może być? Macie jakieś pomysły? Ja myślę, że to jest, mówię, jakaś komuna taka, gdzie jeszcze czas... Nie, no tu już się czas nie zatrzymał, to już trochę... Chociaż nie. Czy to jest Ursus? Tak, to jest Ursus! Mamy to! Gościu bez koszulki. Jazda! O kurde. No, także trafiłem. Wiecie co? Ja wiem, że pewnie nie. Ale... No tak. Czemu nie? O kurde. Toruń. Obok Torunia. Już myślałem, że Bydgoszcz. No ale w sumie blisko Bydgoszcz. No to też jest dziura Polski, Bydgoszcz. Też nie wcale lepiej. Mi się kąpać śliwkowy. Jezus, no, o nie, to jakieś już takie w góry trochę, takie małe. To już lepiej. To przynajmniej nie jesteśmy w znaczy to jest za dupie, ale ładne przynajmniej. Lubię, jak są góry. Jak coś jest, nie, taka równina. Kurde. To ja wam powiem, że to gdzieś mogłoby być... Kurde. Tutaj. Ja obstawiam, a jak wy myślicie? Bo to nie znam się za bardzo na polskiej geografii, więc nie powiem dokładnie, gdzie to może być. Ale tak strzelam. Jak na razie strzelam słabo, bo mało punktów. Jadą na rowerze cykliści. Młodzi. Gambol. Lubelski. O Boże. No kurde, powiem wam jakaś dziura świata, powiem wam. Zaraz zagramy chyba cały świat, bo Polska to jest jedna wielka dziura. O, mamy przystanek, ale nadal nie wiem. No ja strzelam to. O kurde. To w ogóle, o panie. Dobra. To co, ostatni ten? O Jezu Chryste, Matko Boska. Jakieś ten, nie przedmieścia, tylko jak to się na to mówiło. Kurczę, jak macie miasto i macie obrzeża, tak się na to mówi? Bo to jest gdzieś jakieś miasto. Ewidentnie widzę, że to jest miasto. To jakieś takie, nawet... Kurde, nie wiem, czy to... Nie no, niemożliwe, że to jest Wrocław. Rogatki. Bydgoszcz. My jedziemy na Bydgoszcz. Nie, no ja wiem, że to jest droga do Bydgoszczy po prostu. Wrocław.
1: Kurde, nie chcę myśleć nad tymi drogami, bo jakbym tak spojrzał na drogi, to pewnie bym od razu wiedział, gdzie to jest. Ale to jest jakieś miasto. Przedmieście, no, przedmieście, tak. Jak myślicie, gdzie to jest? Teraz wy strzelcie. Gdzie to może być? Poznań, mówicie Poznań, no też wygląda trochę jak Poznań. Właśnie mówię, kojarzę to miasto i to może być Poznań. Jakbym znalazł jedną chatę polską, bo chat polskich jest dużo w Poznaniu, wiecie? Chaty polskie. Byliście kiedyś w takim sklepie? To bardzo poznański sklep taki dosyć. Powiedziałbym, że nawet bardzo. Inflanska. Poznań Inflanska? Czy już tak wiesz dokładnie, gdzie to jest? Gdzie ta Inflanska jest? Inflanska. Ja sobie wpiszę na Google, bo pewnie zanim znajdę to, co... Poznań Inflanska. To jest obok... Dobra, czekaj. Gdzie jest Rocha? Bo jestem tak słaby z mapami. Malta. O, tu jest Malta. No to mamy Maltę. To jest gdzieś obok Malty, tak? Dobrze? A to będzie gdzieś tu? Inflanska, tak. Dobra. Pieprzony! Widzę na swoje miasto. O kurde. Pierdzielony. No proszę bardzo. Wiking. O, trafiłeś. Ojej, bardzo blisko. Znaczy sobie trafiłeś, to ja tylko tak strzeliłem, nie? No ale wiedziałeś, gdzie to jest. Także graty. Wow. Gratki. A teraz pobawimy się w cały świat. Jedna jeszcze gra? I za chwilę będziemy kończyć. Tak akurat przedłem na godzinkę. No chyba jak ktoś jeszcze zadzwoni, no to przedłużymy. Czy ktoś zadzwoni? Czy ktoś uratuje audycję przed padnięciem? No tak właśnie chciałem na godzinkę wejść. Tak żeby właśnie, jak to się mówi, major tak elegancko. Nie, elegancko nie mówi, on mówi psznie. I on też drze się na Kononowicza. Zamknij go, kurwa, dupę! Wielka Brytania. Bo co, bo cegła taka? No w sumie tak. No, gdzie mogliby chodzić z takimi reklamowami? Nikt w USA nie chodzi z reklamowami. Powiem wam szczerze. Jak patrzyłem się na Street View, to wszyscy tam jeżdżą samochodami. Nikt prawie nie chodzi po chodnikach. Restauracja w samochodzie? Co? Jak w samochodzie restauracja? Gdzie? Kłamiesz. Gdzie ty widziałeś to? To Subway. O kurde, Subway. Ale to chyba jakiś padnięty. Rejestracja. A, rejestrację mówi, że potem poznaj. No tak, no i to... O, patrzcie. Nie, kurde, czekajcie. Wow. Cyberpunk. Niby ten Brytania, a jednak Polska. Wiecie co, powiem, że to te biedne części, że gdzie ja patrzę. Te biedniejsze części to są chyba tam na górze, nie? Glasgow, bo te dolne to raczej te takie bogatsze, nie? Dobrze mówię? No to ja powiem, że to gdzieś tu będzie. Jednak tam, dobra. Nie wiem, nie znam się. Poga, nie można poznać, że Irlandia. Nie, to chyba nie Irlandia. Obok Leeds, to chyba jest jeszcze ten. To jeszcze jest chyba... Chyba jeszcze jest Anglia, nie? To chyba jeszcze nie jest. Nie jest. Bo tu jest. Także, no niestety, no nie. Wyspa Człowieka. Nie, że ty. O nie. Czy to jest Polska? Nie, nie. Ruska. A tak przez chwilę po znakach myślałem, że Polska, nie Ruska, czy Ukrainka. Myślicie to Rosja czy Ukraina? Ja nie znam tych liter, ale wygląda jak Ruska. Rosja. Gruzja. Pokaz znaka. O Jezu, ja nie umiem po rusku. Teraz Etam by się przydał. Etam, gdzie jesteśmy? Etam, chodź, to twój dom. Ojeju. Powiem wam, nie mam pojęcia, ale ciepło jest, to chyba nie może być tam w stronę Syberii. Więc to na pewno nie tu. Gdzieś pewnie raczej... Nie wiem. Tu gdzieś? Ojej, nie wiem. Cholera jasna. Petersburg. Gdzie jest Petersburg? W tym... Ojej, bo to jeszcze po rusku piszą. Nie piszę po tym. Petersburg to nie będzie w Rosji, bo Rosja duża jest. Nie wiem, muszę sprawdzić. Sprawdzę na mapach Google'a, spoko. Petersburg. Jeżeli Petersburg była flaga, no to spoko. A, czyli Petersburg jest tutaj. W Finlandii. Okej. Ja też zgaduję. Tylko wpisuję sobie w Google'a ten. Miejsce, gdzie to jest, bo... Czekajcie. Źle szukam? Nie, czekajcie. Co ja patrzę? Czy jest tu Finlandia? Nie, tak zamuliłem mózg. Dobra, no to co? Strzelamy tu. Moskau. Że Moskwa tak wygląda jak zapizdowie polskie? No to nieźle. Oj, Tomisiu, gdzie jesteśmy? Ja pierdzielę. O Jezu Chryste, Matko Boska. Nie mam pojęcia. Gdzie jest jakiś język? La Bożenita, co to jest? Meksyk? Nie wiem. Boże jedyny. Brzeże Miami. Nie może być. Nie, to nie jest USA. Meksyk. No właśnie, tak myślę, że Meksyk. To gdzieś blisko musi być. Nie wiem, ja szczerze tu. No, widziałem, że gdzieś przy granicy. To tak wydawało się, że właśnie jakaś graniczne temat, to tak wyglądało. Ło, tu centro. O ja pierdziele, ale widok. Kurde, jechać taką drogą. Dżungla obok macie, ja pierdziele. Wygląda jak jakaś, nie wiem, Wenezuela dosłownie. Albo Wietnam. Szczecin! Kurwa. Szczecin. O, czekajcie, to był kurwa maluch? Nie, czy ja widziałem malucha? Tam nie. Kurwa, czy widziałem czerwonego? Czy powiedzcie mi, czy to był maluch? Nie, to mi się tylko zdawało, nie? Tak, zdawało mi się, kurde, myślałem, że gdzieś malucha widziałem. Takie czerwone mi się gdzieś mykło, ale to jednak maluch nie był. Jest gdzieś coś mi się takie czerwonego, ale to nie była ta ciężarówka, nie. Kurde, z tego nie zobaczę, bo co się zmienia co chwilę. Dobra, nieważne. Ultra gaz. Ja myślałem, że już Wenezuela. Już może to zimne jak na Wenezuela. Gdzieś robole. Eko Vias. No patrzcie, no kurde, ale typo się spocił. Ja pierdzielę. O! Ja dobra, nie wiem gdzie to będzie, kurde, bo to tak... Też po miastach nie wiem co to za miasta w ogóle są. Ja z geografii jestem noga. Portugalia. Niemożliwe. Ty, jak Portugalia to jest nie, to ty, to ja pierdzielę, takie rzeczy w Portugalii są? Dobra. To bardziej te zalesione.

Takže urok, nie, nie, to nie jest Urugvaj, kurva, co to jest? To jest... Brazylia, Boże, co ja wam, bo tak patrzę się, nie? Brazylia, no właśnie, właśnie, São Paulo, Brazylii. Bo São Paulo jest tak, że jeszcze São Paulo, państwo chyba, nie? Jest São Paulo w Brazylii, São Paulo, osobne takie państwo, nie? Kurwa, w Brazylii takie drogi? I stać? O kurde. Co to za miejsce? Dziwne. Korea? Korea? Korewa. Wiecie co, przez chwilę myślałem tak, patrząc na te bloki, myślałem, że to kurwa Wrocław. Ale nie. A może Chiny? Nie, nie wiem, kurwa, Chiny? Japonia? W Japonii mają takie bloki? Nie, naprawdę mają takie ładne bloki. Takie brzydkie bloki, znaczy chciałem powiedzieć nieładne, tylko brzydkie. W Japonii mają takie brzydkie bloki polskie. Kurwa, tu się by odnaleźli Polacy, spokojnie, to wygląda trochę jak ten, ale może rzeczywiście jest Japonia. Taka ciekawa część Japonii. No teraz to na pewno. Koreańskie, więc pewnie... No właśnie mi się wydaje, że to koreańskie są, właśnie z koreańskie znaki. O, zakaz palenia. Nie, wiecie co, wygląda to jak Korea, bo to są koreańskie znaki, tak mi się zdaje. Nie, te znaki mi się bardzo... O właśnie, co my tu mamy? Dereo. No wiecie co, ja powiem wam, że to jest Korea. Ale ładnie mają, wiecie? Ja bym chciał w takim mieście żyć. Nie, nie jest złe. Znaczy, pewnie bym umierał. To znaczy, byłoby zapierdol, bo to wszyscy w blokach pewnie do jednego korpo idą. Na przykład tu jest korpo. Co to za korpo? O, ślubny center. Idziesz pracować w ten... o, patrzcie. No kurde, Korea, dobra. To nie ma co nawet się zastanawiać. Ciu, ciu, ciu, ciu. Tu. Wow! Trafiliśmy blisko. Seul! Seul! Ty nawet nie wygląda... Ty... Wiecie co? Niby jedno z największych tych miast, nie? Dobrze? Seul to jest ich tam największe w Korei Południowej. A trochę wygląda jak taki... Kurde, Wrocław na sterydach, ale chodzi mi o te bloki, nie? Bo te bloki to wyglądają naprawdę jak postkomuna. Nie wiem, ja nienawidzę tych bloków, takich typowych. Ich fachujowych. Bo nie wiem, jak mógłbym takie bloki nazwać. No i powiem, nawet spoko, nawet dużo trafiliśmy, nie było tak źle. To najgorzej było z tym. Spoko, spoko, jeszcze raz sobie zagramy, czemu nie, a się wkręciłem. Środę Śląską dla porównania. Chcecie Środę Śląską zobaczyć? Spoko, czekajcie. Tylko muszę najpierw przerzucić sobie, bo nie wiem, czy mi kurde tu nie pokaże tego. Zaraz będę się doksował, kurde. No pewnie mi... Muszę zobaczyć, jak to wyświetli. Mapy. Nie, to mi tylko pokaże ten, dobra. Jak włączę ze Street View, to nie będzie problemu, nie? Chcę zobaczyć Środę Śląską, to zobaczymy Środę Śląską. Dobra, tak sobie przekopiuję. Nie chcę się doksować, jak to mówią. Dobra. Bo ten Google to różne rzeczy potrafi pokazać. Czy to jest Środa Śląska? Chyba tak, ale coś nie mogę iść. Także proszę bardzo, jesteśmy w Środzie Śląskiej, Świdnicka, tak wygląda Świdnicka. Tu proszę bardzo, lokalna dzicz. Może znajdziemy dom krawca, albo krawca gdzieś tam będzie coś kupował. O kurde, remont. Kurwa, pół domu wyjebało. Kurwa, co to jest? O Jezu, to naprawdę... O Boże, ja myślałem, że u mnie to wygląda tragicznie. No, powiem wam, cofamy się. Cofamy się do lat 80. Ojeju. No, przepraszam, ciekawiec, ale twoje miasto to nie... Nie pawa wygląda.

0: kan.
1: O Jezu. Przepraszam, no. To wygląda naprawdę, jakbym zaraz miał się zawalić. Tu jeszcze ktoś mieszka. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że mój dom wygląda. Ty, tu jeszcze jest restauracja. Czekajcie. Co to za restauracja? Pizzeria 3 po 3, Środa Śląska. A, nie no, dobra, gdzieś będziemy ten szukać. Tylko mi powiedzcie gdzie, nie? To gdzieś się wybierzemy. Mamy tu Florinę, Pizzerię i Florencja. Proszę bardzo. Pewnie krawiec sobie z tej pizzerii dzisiaj zamówi pizzę. O, tu już jest ładnie, tu już jest tak. Znaczy, nie jest jakaś super, ale to już nie jest brzydko. Tamto, gdzie zaczęliśmy, to naprawdę jakaś padaka była. Czekajcie, co to jest? Sklep jakiś? Stil. Autoryzowany dealer. Uwaga, to jest autoryzowany dealer firmy Stil. Widzicie to? Widzicie to? To jest autoryzowany dealer. Jest autoryzowany dealer. O Boże. Ja przepraszam, ale chyba jak się jest firmą, to trzeba sobie ściany zrobić. No, kościół to odjebany, oczywiście. Może altanki na działkach znajdziesz. Ja nie wiem, gdzie są działki. Jak mi powiecie gdzie, to ja wam pójdę tam. A ja nie wiem, gdzie one są. Ja Środy Śląskiej nie znam. Drukarnia. Sobie chodzimy na razie. Drukarnia reklamy. Sklep odzieżowy. Nie, to jest sklep odzieżowy. Zadupie polskie. Nie, to znaczy niektóre miejsca są okej. Okay. Nie patrzcie, gdzie jest PZU, no to wiadomo, no patrzcie, wszystko zrobione za państwowe, to mamy. Tu jeszcze coś budują, to tam gdzie, no jak, no jeszcze PKO, no wiadomo, że musi być dzielnicy bogaczów. Dzielnica bogaczy. Tak patrzcie, jedna ulica taka ładna, a druga brzydka, tak. Nie wiem, ta Środa Śląska taka, nie wiem, ktoś to się urobił na odpierdol, jak to się mówi tutaj. Planowanie miasta to bardzo słabe jest. Bankomat. No, także mamy nieźle. Atlas. Gdzie ja mam szukać? Posprzedawaj ławeczki. Co? Powiatowy co? Gotowy zespół placówek oświatowych? O Jezu Chryste, Matko Boska, to szkoła, to szkoła. To jest szkoła? Patrz, tak wygląda szkoła. W środzie. To wygląda jak, nie wiem, gdyby klocka walnął. W sensie ja wiem, że szkoły tak wyglądają jak więzienie. Powiedzcie mi, czy jest jakaś różnica między więzieniem a nie wiem. A szkoło. Co brał Gumball? Nie wiem, ja dzisiaj mam bekę. Znaczy, są pozytywnie. Pierdziele. No nie wiem. Powiedzcie mi, gdzie mogę znaleźć krawca? Te działa. Łopaszcie! Łoława! Łoława! Tam na Łoławę się jedzie. Oławska. Wrocławska. To pewnie tu się na Wrocław jedzie. Nie wiem. Tak strzelam. No, powiem wam, nie mam pojęcia, gdzie jestem teraz. Wjechałem w jakiejś zadupie. Ale czekaj, czy my się oddalamy? Chyba my się oddalamy. O, mówicie, że w centrum mieszka, tak? Ale że co, gdzieś tu? Nie wiem. Że co, w takim miejscu mieszka? Nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem, gdzie tu jest centrum, nie? Czekajcie. Nie no, teraz to zajechałem. cholery. Może zobaczymy mogiłę. Czekajcie, tu jest mogiła? Nie, tu nie ma mogiły. Nie no, pisze, że to jest. A nie, to chyba tylko kościół. Wiedziałem, że tu mogiła jest. Nie! Czekajcie, co to w ogóle jest? Chcę to zobaczyć, nie mogę. Tu jest jakiś plusik. Znaczy plusik. Krzyżyk, no. Czy kościół, czy nie kościół? Nie wiem. Dziwnie wygląda. Mówię, że ma wszędzie blisko. No kurde, nie wiem. To czekajcie, Dino znajdźmy, bo on blisko Dino jest gdzieś, nie? Być Dino. Znajdźmy Dino. Hanoi. Ja mam taką restaurację Hanoi obok siebie. Ciekawe, czy to podobne jest. Ja też mam Hanoi. Też mam Chińczyka, co się nazywa Hanoi. Znaczy to Koreańczyk w sumie jest. Boże, Koreańczyk, Wietnamczyk, ja wale głupoty. To gdzie te Hanoi jest? Tu. A. Orientalna. Wietnamska, no dobrze mówię. Wietnamska. To ja też mam takie Hanoi, tylko to pewnie inny gość się prowadzi. To tak nazywają to. Komnata zabawek, Biedronka. Biedronka. Grano. A w międzyczasie do nas zadzwoniły. Cześć, tam i od razu się spytam, czy masz pomysł, gdzie może krawiec mieszkać w Środzie Śląskiej? Szukamy krawca.
0: Znaczy, mnie się wydaje, że jak się bawiłem w szukanie, oczywiście nie tak bezczelnie jak ty, żeby wszyscy widzieli,
1: Wiadomo,
0: to.
1: że go nie znajdę, to wiesz, że dla...
0: No nie, no to wydaje mi się, że widziałem okno, w którym krawiec stał. Takie czteropiętrowe, właśnie pod kątem, jak tutaj widać, i tylko że dłuższy niż ten, który jest tam. Jak masz ten złoty i będziesz jechał w dół, w lewo, to masz taki budynek, który frontem stoi. Trzy rzędy po dwa balkony, dwa piętra, tylko jego był wyższy o jedno piętro i z płaskim dachem, taki trochę starszy, bo to jest nowsze budownictwo tutaj, co widzę. Jakieś lata 90. pewnie, albo troszkę później nawet.
1: Właśnie,
0: No, ale
1: chciałem
0: to.
1: ci powiedzieć jeszcze na temat audycji, że ten, było cię słychać, jak nie miałeś słuchawek.
0: No wiem, no teraz już wiem, że widzę, żeby
1: I
0: tam podpisali, słuchać dalej.
1: bardzo duże opóźnienie było, jest.
0: A ja chodziłem, kurde, ja chodziłem, wiesz, i gadałem, teraz odsłuchałem sobie, bo tak mi zależało na tym teście. Mnie wkręcili, że ten,
1: Nie
0: że.
1: wkręcili cię, opóźnienie było.
0: Ale nie ma w
1: Ogromne.
0: ogóle audio. Na tym, na nagraniu nie ma audio.
1: Jest audio, było, ja słyszałem cię.
0: Na live'ie tak, ale na nagraniu nie ma.
1: No a ja cię na live słyszałem, więc no wie, ja ci mówię, a mi masz wierzyć.
0: No to nie wiem. No to nie wiem, jak ten, o co chodzi,
1: Tu
0: bo.
1: jest kurcze pieczone, ale jego nie będzie widać. To znaczy, ono jest mniej więcej gdzieś tam, gdzie jest ta Biedronka. To czekajcie, to tu jest Biedronka, to tu jest kurcze pieczone, gdzieś tam jest. To mamy kurcze pieczone. Ja pierdzielę, szukamy. Nie ma kurcze pieczone, ale krawie będzie teraz odpowiadał. No nie, no dobra, no może nie szukajmy tego miejsca, bo ja nie wiem, czy bym znalazł jakiekolwiek ciekawe miejsce. Jeszcze nie wybudowali, mówi, że to są foty sprzed 10 lat. No ja też, u mnie też są sprzed 10 lat foty mojej miejscowości. Tak, jest, długo moja miejscowość. Jak ktoś kiedyś mnie
0: Zobacz datę,
1: zdoksuje.
0: bo jest w lewym górnym rogu. Tam
1: 2003, no
0: jest.
1: 2013, tak, jest. Nie ma nawet
0: To
1: nowszych.
0: krawiec jeszcze był wtedy w innej lokacji, jeszcze wtedy nie ten, ale ja już zauważyłem, jeżeli tak mamy go obgadywać tutaj na antenie, to zauważyłem u niego właśnie podczas tego programu, który nagrał o tej komórce, tam, o tym, o taki tam niby dramat komórkowy był czy coś. No i ten, a to było krawiec oszust, czy jakoś tak się to nazywało. Teraz mnie popraw, jeżeli źle mówię.
1: Krawiec
0: To
1: oszust?
0: właśnie.
1: Nie, no jaki oszust?
0: Nie, ale mówię o tytule audycji, żeby
1: A.
0: wiedzieć, do czego się odnoszę. Ja zauważyłem jedną rzecz taką, którą, no w sumie nawet nie wiem, czy chcę powiedzieć, ale powiem. Bo ta Środa Śląska to jest takie 9-10 tysięcy ludzi, nie? Czyli taka wiocha w sumie, nie? I zauważyłem powiedzenie jedno u krawca, które już świadczy o tym, że przesiąkł tą małą miejscowością. Po prostu. To samo powiedzenie miała moja kobita. Ona wprawdzie z aglomeracji w porównaniu ze Środą, bo takie 20 prawie tysięczne miasto, ale też tam tak wioski dookoła, głównie już na przedmieściach, także już takie wyłapałem u niego już takie właśnie pierwsze oznaki, że za długo jest na prowincji.
1: Nie no, ja na przykład uważam się w ogóle za człowieka dziwnego, bo ja mieszkam w małej wsi, która w zasadzie jest obok miasta, które jest całkiem dobrze rozbudowane. Ja mam McDonalda, KFC, jakieś inne rzeczy. Ja wiem, że fast food nie świadczy o mieście, ale jest obok Wrocław, inne miejsca i całkiem dobrze wszystko się przędzie. I dużo nowobogackich jest w okolicy, no mówiąc krótko. Więc ja no nie mogę przesiąknąć jakby wiejskością, nawet jakbym chciał, bo... Ale pomimo wszystko mam sąsiada, co ma kurczaki, więc mam... to jest taki miks, mam wszystko. Mam sąsiada, co ma pole, ma kurczaki, ma kaczki, ma gęsi, a jakbym dalej pojechał, to i mam... znam gościa, który kiedyś mnie ganiał, powiedzmy, z narzędziem, które może zrobić kuku, a sam posiada krowy i jest człowiekiem, który jest rodem z lat 70. Polski.
0: Czyli to była taka kłótnia o miedzę pewnie, gdzie z cepem pewnie ganiał, albo z czymś takim.
1: No.
0: Albo z sierpem. No, tak jak u Kargula i Pawlaka. No, czyli jesteś takim typowym współczesnym wieśniakiem, że tak powiem. Czyli tyle ziemi, co w doniczkach, tak?
1: Ziemię, powiem ci, teoretycznie to ziemia jest, bo u mnie rodzice są zapisani jako rolnicy, bo mają ziemię.
0: Rolnicy, tak?
1: No, więc, więc są. I teoretycznie, no ja, wiesz, to tam się w ogóle ten prąd wpływa, ale to inna sprawa. Ale to jest takie śmieszne, no formalnie rolnicy praktycznie miejscy, no kurde, nam do miasta jest bardzo blisko, praktycznie w mieście jesteśmy często i ta wieś to praktycznie też już takie miasto trochę, bo prawie wszystko jest, co w mieście potrzebujesz, oprócz jakiejś, no restauracja też jest w sumie, taki bar restauracji, więc mniej więcej wszystko jest.
0: No, bo wiesz, jak właśnie tak miałem okazję od czasu do czasu małe miasteczko odwiedzić, to się tak właściwie to tak się, jest takie przejście, troszeczkę się wejdzie na poza ten, jak to się zawsze mówi, ryneczek, tak? To już się zaczynają takie, jeszcze chwila jest troszeczkę takiej miejskiej zabudowy, za chwilę się zaczyna na tej granicy miasta już tak właściwie te domki takie wiejskie, nie? I nawet kurę słychać, czy koguta pijącego, także ten... Wczoraj rozmawiałem właśnie z córą na temat kury, bo ona kiedyś jak była mała, to jajka zbierała przepiórcze i zawijała w papier toaletowy, żeby było im cieplej, bo liczyła na kurczaka, że się wykluje. I o tym przypomniałem, ona się z tego teraz śmieje, ale ja mówię, wiesz, bo mój tato chciał w ogóle przywieźć jej kurczaka ze wsi od znajomych, takiego, wiesz, kurczaczka małego, nie? Tylko ona by go potem oddać nie chciała. Przecież kurczak się, wiesz, jak jeszcze kogut wyrośnie, to podobno się tak nie za bardzo ten przez oswaja, ale kura to podobno się potrafi tak oswoić, że potem na sznurku trzeba ją prowadzać, nie? Taka miejska kura. Także no, jak ktoś ma dziecko i ma ochotę na taki ekstremalny eksperyment, to polecam spróbować, niech tam potem powie, co tego. Bo na przykład gąski, nie wiem, czy miałeś jakieś małe gąski albo małe kaczuszki, do zabawy takie, jakby to powiedzieć, statko takich kaczuszek.
1: To nie, do zabawy może nie, ale były gęsi u mnie swego
0: tak,
1: czasu.
0: Tak, ale chodzi o to, czy byłeś między nimi, bo...
1: Byłem.
0: Te małe właśnie kurczaczki czy kaczuszki to mają takie coś, że jak ty tam z nimi posiedzisz trochę przy tej ich kupce takiej, jak wstaniesz i próbujesz odejść, to one szybko biegną za tobą, nie? One nie patrzą się, czy ty jesteś kaczką, czy człowiekiem, nie? Tylko po prostu biegną za tobą, bo muszą mieć kogoś większego koło siebie. To jest taki instynkt, jak gdyby, nie? Może ktoś ma lepsze wyjaśnienie od mojego, ale...
1: Nie, to się zdarza, faktycznie jest coś takiego.
0: No. Pamiętam, jak właśnie u mojego wujostwa w kartoniku mieli takich kaczuszek statko, zabrane do dużej kaczki. Najpierw one były w mieszkaniu, a potem ja je wyniosłem w tym kartonie na podwórko, właśnie to tak bardziej na łąkę i wypuściłem i one po prostu były zbite koło mnie. Dopóki ja kucałem przy nich, to było ok. Jak tylko się podniosłem, to wszystkie główki do góry i patrzą, w którą stronę lecę i skrzydełka na bok, tak jak potrafiły jeszcze te skrzydełka malutkie i pi, pi, pi, pi, pi, pi i za mną, nie?
1: A ja cię na chwilę tam je zostawię, pogadasz dosłownie 2 minutki, ok?
0: Ok.
1: Dzięki.
0: No, no to o czym ja mam tutaj gadać? Jak patrzę na tą mapę, ty, jak na niebiesko drogi pozaznaczane, to chyba to wszystko przebył tutaj Gumball w dobrej wierze. A się kiedyś do tej środy wybiorę, szkoda, że tak daleko. Wybiorę się kiedyś do tej Środy Śląskiej, jak będę przy Wrocławiu gdzieś. No, jeśli jeszcze będzie Wrocław. Bo to wszystko mnie zamierza ku temu, że nie będzie Wrocławia niedługo, ale zobaczymy, co przyniesie nam najbliższy czas. Chcę wam tylko powiedzieć, że jeśli chcecie jeszcze się zabezpieczyć jakoś na ewentualne kryzysowe sprawy, to ostatni moment, że tak powiem, bo zaczyna się dzisiaj, to chyba nikomu nie muszę przypominać, październik. Na razie jest w miarę fajnie, w miarę ciepło dzisiaj, mimo no, pluchy w Szczecinie, to tak koło stopni 15. I gdy mnie to żywiało i trochę lało, to chyba nawet przestało już akurat w tej chwili. To te temperatury jeszcze są w miarę, no ale rurki, przez które puszczono wodę z ogłoszeniem, żeby odkręcić na pozycję 5, no to powiem wam tak szczerze, jak ta woda popłynęła, to grzeją cieniutko. Szczególnie te łazienkowe, kiedy dotykałem ich ręką, zawsze właśnie podczas tego tak zwanego odpowietrzania instalacji, to było ledwo można dotknąć, takie 75 stopni, może nawet 80 miały, a teraz to ledwoletnie, to znaczy ja czuję jako ledwoletnie, czyli pewnie trochę cieplejsze od mojej ręki, 40, może 45 stopni maksimum. Ale jest też dobra wiadomość, płynie do nas, albo już przypłynął węgiel z zagranicy, nie wiem skąd.
1: O, jest węgiel? Ale, jest węgiel?
0: No, ale 600 tysięcy ton, słuchaj, to wiesz, że jest 600 tysięcy ton, to na takie grzanie, udawanie, to wystarczy dla takich krajów jak Polska na, uwaga, 200 tysięcy na 2 tygodnie, to no 6 tygodni, no, na 6 tygodni wystarczy.
1: No to jest zawsze coś.
0: Ale jest bardzo, no tak, cenny towar, tak? No, tym bardziej, że zapłaciliśmy za niego, już nie pamiętam, który to był portal, gdzie ja to znalazłem. Uwaga, zapłaciliśmy za to 3 miliardy złotych. 3 miliardy złotych dzielone przez 600 tysięcy ton daje 5 tysięcy złotych za tonę. Także no całkiem bym powiedział cena. A pewnie to nie będzie po kosztach, tylko będzie to po kosztach plus jakieś zyski, jeszcze jakaś opłata akcyzowa i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie, którzy mieszkają bardziej tam w okolicach kopalń, no to teraz jest tak najbardziej, powinien być boom na Biedaszyby.
1: Ojej, ale są, tylko policja cały czas ich łapie.
0: A, no to trzeba z policją się podzielić. Tu jest działka. Tak w Misiu było za choinki, co rąbali tam, pamiętasz, jak taka scena była, pojechali po choiny na wioskę i tym furą, nie, i przywieźli całą furę w choinek. I oni z plantacja, tam było napis, plantacja eksperymentalna. Ja sam pamiętam takie plantacje, jeszcze jak byłem dzieciakiem, właśnie za komuny były. I tam z siekierami zrąbali i ci węgiel im dali za furę węgla, furę choinek, nie. No, to tak tutaj by trzeba było po prostu działkę dać i ten. A ja tak sobie patrzę, kurde, jakby no wwozić tutaj, żeby jakiś wagon węgla kupić od maszynisty. Powie, że mu się urwał jeden i co? Kto mu udowodni?
1: No. Kurde, w Rumunii to już sobie znaleźli sposób na zdobycie węgla. Wiesz jaki? Znaczy, po prostu jak są przewozy tego węgla pociągami, to po prostu jak się pociąg zatrzyma, to przestawiają broń panu konduktorowi, a sami szybko wjeżdżają tymi, nie wiem, czy mają tam ciągniki, jakieś inne opcje z naczepą i szybko rozładowują ten węgiel.
0: No to wiesz, węglarkę taką typową to jest bardzo łatwo rozbroić, jak pociąg stoi. To jest właściwie jedna, no, dwa ruchy wajchą, jeszcze pamiętam, bo na górce rozrządowej musiałem raz w roku odpracować. jak byłem w techniku kolejowym, jeszcze w tamtych czasach, i żeśmy mieli okazję, że tak powiem, obsłużyć takie wagony, nie? Także jaki problem, nie? Jak to kiedyś samoobrona robiła ze zbożem, czy tam jakimiś innymi tymi, po prostu stoi pociąg, to sobie otwierasz ostatni wagon dla bezpieczeństwa, żeby go nie wykoleić. I na tory, nie? Albo ewentualnie, jeśli widzisz tak jak ja, że stoi przez kilka dób, to ja wchodzę wtedy na taki wagon z kubełkiem, nie? I do kubełka tam sobie wsypać trochę tego węgla. No trzeba sobie jakoś radzić. Znaczy ja akurat nie mam i tak takiej potrzeby, bo ja po prostu nie mam czym palić. Znaczy gdzie palić, w czym palić.
1: No ktoś muszę nawet jakoś... pisze, że if place pisze, że tam chodzisz tam codziennie nocą z psem, weź reklamówkę i napełniaj.
0: Gdzie? Ja tam na to nie chodzę, tam dziki są na skarpie, nie.
1: O kurde.
0: Po prostu ja mam kawałek dosyć tam, muszę się wybrać. Tylko jak wybieram się taki godzinny spacer, nie to... To idę, bo to jednak jest, no, niby blisko, ale daleko.
1: Ezam, podaj mi swój paczkomat, ja ci wyślę telefon taki, że będzie nagrywał nawet full HD, ale to nie, że jakiś problem, bo to ja mam taki
0: ale
1: telefon.
0: Ale ja mam taki telefon.
1: A ja mam lepszy, uwierz. I ja ci mogę takiego wysłać bez problemu, tylko musiałbyś...
0: Ale ja nie chcę.
1: A ja chcę, bo bym chciał, żebyś miał dobre audycje.
0: Wyślij krawcu.
1: No i co? No i po co Krawcowi będzie? Po co Krawcowi będzie? Kawiec ma telefon.
0: Na te działki da ten telefon. O.
1: A na działki, a ja na działki to ja mam takiego taniego. To mogę mu wysłać takiego, co tam Huawei takiego 2-gigabajtowego. Co to dzwonić można.
0: Ja nie chcę, wiesz co, ja mam tyle tych różnych rzeczy, materklosów różnych. Tej konsoli ja też nie chcę, wiesz co, bo to ja po prostu... Nie będę z tego korzystał. Szkoda po prostu dla takiego człowieka jak ja, konsoli, nie?
1: Nie wiem.
0: To bez sensu zupełnie.
1: Nie wiem. No. Kurde, tak myślałem, w ogóle dzisiaj audycja miała być w ogóle inna, stwierdziłem, że nie będę się ośmieszał. Chciałem, bo ja cały czas mam ten tablet, ja sobie robię różne rzeczy na nim. Chciałem zrobić sesję rysowania, bo wiesz, jak na tablecie takim z ekranem, to trochę inaczej się rysuje. Tak jak na papierze, no może nie dokładnie na papierze, ale jest podobny efekt. I bym po prostu zaczął coś rysować, ale tak odpuściłem sobie i na razie cały czas wykorzystuję ten tablet, jak streamuję do odpalania czatu, jakieś tam inne dodatkowe rzeczy. Fajna sprawa w ogóle mieć sobie takie coś. Mógłbym korzystać z tego iPada jako do czytania rzeczy, ale jakoś nie chce mi się mieć kurde 5 rzeczy naraz na biurku, więc na razie jest spoko. A powiedz mi, jak tam z tym komputerem twoim, czy co ty tam zbierasz teraz? Ile ci tam brakuje teraz?
0: To znaczy brakuje mi teraz bardziej do tabletu i do baterii słonecznej niż do laptopa, bo to nic, ja stwierdziłem, że w tej chwili to jest najgłupsza rzecz, żeby sobie laptopa kupować, kiedy mogą być zaciemnienia, nie? Ja teraz mierzyłem w tego Surface'a, ale już siebie nie oszukuję, że za taką cenę się znowu pojawi. Raczej nie jest to możliwe, natomiast już jakikolwiek tablet, taki powiedzmy przynajmniej te 10 cali, 10, coś tam, który byłby jako komputer, ale żeby miał ładowanie przez USB, nie? To jest ważne, bo nie wszystkie to mają. Nie wszystkie to mają te laptopy. Są takie, które można ładować, są takie, które nie można. Muszą być z bolcem, nie? No i baterię jeszcze jedną potrzebuję na balkon, taką porządniejszą, ale cholera, zaczynają drożeć te wszystkie rzeczy, nie? Znaczy, jeśli chodzi o elektrykę, w sensie energooszczędności takiej, gdyby był prąd cały czas, to ja już sobie tutaj poprzestawiałem, żeby te ceny nie odczuć specjalnie. Wiadomo, no, takie rzeczy jak piekarnik, czy lodówka, czy tam pralka, to się nie da za bardzo, nie? Natomiast taką baterię, myślę o baterii 40-watowej ze sterownikiem, żeby można było po prostu i ładować ogniwa bateryjne, i ładować powerbanki, dwa na raz z takim przynajmniej napięciem 6V 2 ampery. No i taki, żeby też nie był za duży, tak, ale jednocześnie na tyle subtelny, że tam się nikt nie będzie czepiał mnie, że wizualnie to tam powiesiłem sobie na balkonie, bo to nie będzie wisiało na elewacji, tylko będzie wewnątrz, we wnętrze balkonu. Mam zamiar tak to umieścić, nie? Bo niestety, ale te turystyczne baterie mają jedną wadę, że jak zacznie wiać wiatr, to je zwala. I szczerze mówiąc, trzeba coś stałego zrobić.
1: Powiedz mi, chcesz suszarkę na ten, na energię słoneczną?
0: Nie, no po co suszarkę, ale dlaczego suszarkę?
1: Suszarkę na energię słoneczną, czyli ten, kawałek kabla. Nie no, gościu sprzedawał linkę. Takowie, no do wieszania prania po prostu. Aha, za 50 euro i powiedział, że to jest, wiesz, suszarka na energię słoneczną.
0: No, ale ten, ale wiesz co, to ja teraz w tygodniu, chyba w tym tygodniu się wreszcie ruszę i pojadę do Castoramy i tam po prostu kupię parę rzeczy, na przykład zrobię sobie mały piec kaflowy. To znaczy piec w sensie takim, że to będzie, znaczy jak już go zrobię, to pokażę może w ten sposób, bo to będą dwie donice wypełnione między warstwami szrutem jakimś takim, kamyczkami, które będą tam zaizolowane, żeby nie wypadać, i na takim bolcu i podstawie, gdzie będą dookoła 4 lub 3 świeczki podgrzewacze. Po prostu, żeby to nabrało temperatury, bo trzeba sobie zdać sprawę, że takie podgrzewaczki do czajników, które się wstawia nieraz pod czajniczek, to potrafią nagrzać no tak do 100 stopni dobrze donice, nie? Jak one mniej więcej 2-2,5 godziny, 3 godziny potrafią się świecić, nie? Prymitywne to, ale działające, nie? Druga sprawa to jest większy kociołek, to znaczy taki kociołek, który możemy napełnić powiedzmy 10 litrami wody, z pokrywką, z odprowadzaczem pary, czyli taką dziurką w pokrywce, żeby można było szczelnie przykryć, żeby nie bulgotało bokami. No i to stawiamy na turystycznej maszynce gazowej i sobie włączamy na mały gaz, tak żeby kartusz starczył na 3-3,5 godziny. I tak zagotowując to, solimy jeszcze tą wodę oczywiście, żeby zwiększyć temperaturę wrzenia, i tam o 4 stopnie, ale zawsze. I po prostu grzejemy to przez 3 godziny aż do końca kartusza jednego. No i to nam daje ciepło na całą noc, bo taki garnek 10-litrowy to się studzi mniej więcej 3-4 godziny kolejne, nie?
1: Kurde,
0: no, takie prostackie metody. Drabinka, gdyby rurki były ciepłe, to drabinka, bo mówiłem wam o sposobie na dogrzanie samymi rurkami od pionów, żeby nie odkręcać kaloryferów. Owszem, to działa na ptackach z grubego aluminium, folii aluminiowej, ale jest lepsza metoda, jest tak zwana drabinka z pociętej rurki miedzianej. Można zrobić taką drabinkę, którą po prostu się wwiesza wzdłuż takich rurek pionowych i one przylegając delikatnie, a nawet niekoniecznie nie musi przylegać, może nie dotykać tego, ale zbierają ciepło. Jeżeli się je wypełni też na przykład piaskiem, i z jednej i z drugiej strony zatka, to coś takiego potrafi naprawdę nagrzać mieszkanie i nawet nie trzeba odkręcać zaworów w kaloryferach. To są takie najprostsze metody, które są całkowicie legalne, bo to nie jest nielegalne mieć rurki sobie, półki na przykład porobić na tym, nie? No, ale zbliża się czas, kiedy niestety będziemy mieć już, mamy właściwie stagflację, już ma pierwsze objawy są. I może to, tego się teraz śmiesznie słucha, ale przekonacie się, że wrócicie tutaj, co po niektórzy, do, chyba że się, są ludzie, którzy się niczą z pieniędzmi w ogóle, nie? Ale wrócicie do tego fragmentu i po prostu życie zmusi najbliższych, bo to nie jest problem na tą zimę, to jest problem na najbliższe, myślę, że do przynajmniej 35 roku zimy. No, plan jest ewidentnie, polecam tutaj książkę Klausa Schwaba, zresztą tam dokładnie to punkt po punkcie jest nawet diagram wypisany, także między 25 a 35 będą zachodzić największe zmiany. Generalnie wszystko na abonament jak Netflix, nie? No, także to będzie niestety realizowane.
1: Bardzo miło, bardzo miło. A może ja się ciebie spytam, czy ty chodziłeś kiedyś na grzyby?
0: Jako dziecko jeździłem takim starym zakładowym, magnetowid chciałem powiedzieć, ciężarówka Star miała swoją wersję autobusową, to znaczy zamiast tamtej wywrotki na Starze, czy tam powiedzmy takiej wywrotki z przykryciem, była kabina mieszkalna, czy dla pasażerów. były takie stare. I to były stare wykorzystywane w zakładach pracy do właśnie dla grzybiarzy, czy tam do jakichś tam wyjazdów takich, tego typu, nie? I takim starym parę razy jeździłem na grzyby, tak? Ale ja się kompletnie na grzybach nie znam.
1: A lubisz jeść?
0: Szczerze powiem, że prawie w ogóle w życiu nie jadłem grzybów.
1: No to podobnie do mnie. Ja w ogóle prawie grzybów nie jem, w sensie jedyne te, co są w pizzy, czyli mówimy o drożdżach, nie o pieczarkach. Ja nie przepadam. Ale czyli mogę już odpuścić sobie pytanie, czy chodzisz na grzyby aktualnie, czyli nie?
0: Nie, ani na grzyby, ani na ryby, chociaż miałem taką fazę kiedyś. Czy miałem to oczywiście satysfakcję, jak byłem dzieciakiem, jak tam chodziliśmy po lesie i żeśmy zbierali jakiś taki zagajnik z jakimiś kurkami czy gąskami, bo są takie małe grzybeczki żółte. Znalazłem, to sobie pozrywałem do koszyczka, takiego jak się święconkę bierze, takiego malutkiego, nie? Ale to mówię, to fajne to było, jak się miało kilka lat. I tak jak przez mgłę to pamiętam, że rzeczywiście ten. Natomiast na ryby miałem też zajawkę taką, nawet byłem w sklepie takim rybnym, że tak powiem, czy dla wędkarzy, gdzie z patyka kupiłem żyłkę i haczyki, a właściwie to mi rodzice kupili, a z patyka chciałem wędkę swoją zrobić, nie? Ale nigdy nie doszło do łowienia, z tego co pamiętam, a możliwe, że raz byłem. Chyba nic nie złowiłem i się poddałem, nie? Być może to było to, że wrzuciłem haczyk bez przynęty żadnej, nie? Także na tym to się skończyło. Ani grzyby, ani ryby. I też tak szczerze mówiąc, jak sobie wizualizuję siebie na przykład siedzącego na jakimś takim mini-molo, czyli takim z desek zrobionym miejscu, gdzie łódki można zacumować, to czy nawet na tej łódce, tak, to nie widzę żadnej innej przyjemności, poza tym, żebym chyba siedział z kimś i po prostu sobie pogadać trochę, nie? A ryba byłaby tylko takim dodatkiem do tego. No tak mi się zdaje, nie?
1: Dla mnie łowienie ryb byłby taki relaks chyba, nie? Do większości ludzi, chyba że ktoś robi to zawodowo i zbiera, jednak zarabia coś na tym, ale tak dla większości ludzi to chyba jest taki relaks, nie? Chyba.
0: No, prawdopodobnie chodzi o taki właśnie ten, taką czy możliwe, że i też samotnie, nie? W sensie, że samotnie łowiąc, ale tak z tego co widziałem nad Odrą, no teraz to chyba nie, ale jak chodziłem jeszcze brzegiem Odry, z parę lat temu, tam czasami się ustawiały rządki na tych takich cumach do statków stalowych, które są, gdzie liny statkowe, ten tam sobie używają jako taboretów ci rybacy często, czy rybacy, wędkarze, nie? No i ten, no i po prostu gadają na różne tematy, nie? Najczęściej to jest chwalenie się, że taką rybę złowiłem kiedyś tam, to coś tam, jakiegoś suma czy coś tam. No wiadomo, w klimacie to tak jakby dwóch amigowców się zebrało, to też nie będzie o rybach gadało, tylko o amigach.
1: No, te ryby, także które te ryby, które ja lubię, raczej nie zbierze się w żadnych rzekach, polskich bynajmniej. Nie, to chyba jezioro, to są chyba ryby, które pływają w jeziorze, a mówimy tu o łososiach. Bo ja bardzo łososia lubię. Jak mi się bynajmniej zdaje, że on to raczej to takie co w jeziorach, a w tych co można z rzekach złapać, nie wiem, suma?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia.
1: Nie, też nie wiem.
0: Ale raz na wiosce, jak byliśmy z ojcem, to oni mieli na polu, no takie gospodarstwo, miasto, Boże, wieś, która się składała z trzech gospodarstw. Dosłownie i mieli bardzo duże te połacie terenów tam. Myślę, że to było chyba z kilkanaście hektarów. Pewnie część należała jeszcze wtedy do PGR-u, a część do rolnika. No i pamiętam, jak mieli tam na środku tego, jak gdyby tego całego gospodarstwa, mieli takie oczko wodne, gdzie trzymali coś takiego wielkości dzisiejszej mojej dłoni. Dłoni dorosłego człowieka, taka bardzo mało podłużna rybka, powiedziałbym bardziej prostokątna niż podłużna. No i żeśmy zespołowo łowili je, to co polegało na tym, że po prostu zarzucało się sieć szerokości tego oczka wodnego i szło się wzdłuż tego oczka i wszystkie ryby naraz się zgarniało do tego, do tej sieci, nie? No i było po łowieniu, nie? Po prostu przeszliśmy tak wzdłuż tego oczka i te ryby trzeba było potem z tej sieci wyjąć do wiadra. No a potem coś tam, czymś tam chyba ten gospodarz to zarybiał z powrotem, jakieś tam puścił małe rybki. No.
1: Zarybianie. Kurde, tak patrzę, godzina 50, chyba zaraz trzeba będzie kończyć audycję. Krawiec jest dzisiejszym sponsorem w ogóle. Widziałeś wczoraj,
0: Jezu,
1: jakie dostał donaty?
0: Nie, nie.
1: A chcesz wiedzieć?
0: Znaczy nie, bo... Znaczy możemy powiedzieć...
1: Trochę smutny będziesz, jak ci powiem, ile dostał. A dostał więcej niż nie. To, bo jeszcze trzeba naliczyć inne donaty. Ponad 1000.
0: No to dobrze, no ja nie jestem smutny z tego powodu, ponieważ ja wczoraj byłem odebrać 2000, czekaj, bo to, bo ja to w euro odbierałem i to wyszło 2000.
1: Euro.
0: 300 zł, ale się narobiłem, tutaj dwa dni aż się narobiłem.
1: Euro gąbki, nie no, ja w dolarach zarabiałem swego czasu. Fajna sprawa, tylko problem to przewalutowywać jednak. Ja nie chcę się bawić w takie rzeczy.
0: Nie, już przewalutowałem, bo mi euro nie jest do niczego potrzebne. Zresztą euro są... Te banknoty takie nieładne, te polskie są fajniejsze.
1: No ja też uważam, że polskie banknoty są ładne, mimo wszystko, że tak się na nie niektórzy krzywo patrzą. Naprawdę mamy dobre banknoty w porównaniu z amerykańskimi, które są takie se europejskie, jeszcze ujdą, ale te polskie naprawdę są w porządku. A tutaj Andrzej pisze, że etam jarkowe odebrał i ściemniarz zapracowany. No, jak się obroni przed tym?
0: Jeszcze raz, czekaj, bo nie...
1: Że jarkowe odebrałeś i że ściemniasz, że zapracowany. Tak pisze Andrzej.
0: Nie, ale ja nie wiem, co to jest jarko.
1: Pewnie jakiś ten, wiesz, dla bezrobotnych albo coś takiego. No.
0: Nie, no ja miałem zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku, ale to było w 2009 roku. No. Przez pół roku po 500 tam coś złotych na rękę.
1: 500 plus.
0: Nie, to był jedyny zasiłek, który kiedykolwiek miałem. No i tam jeszcze tam na ten dobry start przez 2 lata młoda się załapała. To było 300 zł na podręczniki, które zresztą kosztowały 900.
1: O, ja też dostałem też 300 zł. Kupiłem sobie klawiaturę. No. Takie podręczniki, no. Nie?
0: Nie, ja w sensie, na przykład młoda się nie załapała moja na... żadne dopłaty typu 500 plusy czy coś takiego w ogóle się nie zapa, bo jak już weszło to ogólne, to ona już dorosła była, nie?
1: No mój kumpel miał farta, się załapał na to w technikum jeszcze, bo był, kurde, nie wiem, czy on był jakoś młodszy, bo to do 18 lat chyba jest, nie?
0: Tak, to jest no. do 18.
1: No i on dostał to jeszcze jakimś tam fuksem po prostu. Ja już nie dostałem nic, a on tam jakoś dostawał te 500 i jemu rodzice oddawali. I to pewne, pierdziele.
0: Ja nie miałem szczęścia w ogóle, jeśli chodzi o te socjalne sprawy, bo na przykład zaraz po wprowadzeniu koroniówki, tak jak miałem pierwszą pracę i na przykład by mi przysługiwała, wtedy by mi... Ja się bym na studiach by im przysługiwał tak zwany zasiłek stały, bo wtedy jeszcze nie było czegoś takiego, że pół roku, nie. Wtedy był stały zasiłek, tam 7 milionów to było, chyba czy coś takiego, nie wiem, przynajmniej tam dokładnie. To powiem ci, że że na przykład miałem takie szczęście, że mnie zwolnili na 3 dni przed uzyskaniem prawa do zasiłku, nie. No i nie miałem szans na to. Po 15 latach prowadzenia firmy, około, tak mówię, bo nie pamiętam, czy to było 12,5, czy 13,5, czy 14,5, czy 15. Zawsze się mi tam te daty mylą, bo to tak na przełomie 2000 roku i nie wiem, jak ten 2000 liczyć w sumie. No to powiem, że dostałem wtedy z urzędu, nawet nie spodziewałem się, że mi przysługuje, jak poszedłem do okienka, okazało się, że dostałem na pół roku tam 500 coś złotych to było chyba. Ja nie wiem, czy to nie było brutto nawet. 500 zł, nie? Także jak mi dali, to wziąłem, nie? Natomiast tak poza tym zasiłkiem jednym, czyli tak naprawdę to było 3000 zł, tak? Za pół roku. To tak poza tym to nic nie tego. Nic mi się nie udało załapać. No to 2 razy na te książki i to wszystko. Żadnych jakichś takich socjalnych tych.
1: No tak to jest, tak to jest z socjalami, ale ja raczej też nie chcę ich. To, co tam dostałem raz, czy... No, te 300 zł chyba. Mógłbym równie dobrze tego nie dostać i nie miałbym problemu. Ja też nie szukam specjalnie żadnych opcji, nie głębię się w te tematy, nie będę udawał, nie będę próbował. Ja nie muszę żyć z pieniędzy, które nie są moje.
0: Znaczy, tutaj u mnie, żeby nie było nieporozumień takich jakich, że to nie jest jakiś mój wyraz uczciwości, też tego nie szukam, bo mi się po prostu nie chce, bo to jest cholernie dużo roboty znaleźć takie rzeczy i potem się o to postarać, a robota mnie męczy. Natomiast powiem tak, że po prostu nie wiem, czy nawet w ogóle cokolwiek bym przysługiwał, ale gdyby mi dawali, to bym to wziął, nie? Co mi tam, no jakby to było bezwarunkowe, to oczywiście, żebym to wziął.
1: Co, chciałbyś ten dochód gwarantowany?
0: To znaczy, ale tylko i pod jednym warunkiem, że byłby to bezwarunkowy dochód gwarantowany. Czyli nie jakieś warunki, że ja muszę na przykład, nie wiem, jakieś sobie tam pozwalać zastrzyki dawać, bo jak nie, to oni to odbiorą, czy coś. O nie, tak, to nie. To ma być bezwarunkowy. Jak jest bezwarunkowy, nie jest uwarunkowany niczym, to wtedy tak, nie? U nas nawet w tej chwili bezrobocie jest warunkowe, bo żeby mieć ubezpieczenie społeczne, to jest zresztą nielegalne.
1: Musisz chodzić.
0: To musisz, no nie no, chodzić to nie.
1: Musisz, bo ja
0: nie musisz.
1: A gówno, prawda, próbowałem kiedyś dzwonić. Był taki moment, kiedy byłem na tym bezrobocie i gówno całe. Nie można nie przyjść.
0: Mylisz się, natomiast po prostu może nie umiesz pogadać w tej sprawie. Natomiast gwarantuję ci, że można tylko dzwonić. No trzeba tylko po prostu wiedzieć, jak się tam... Nie chcę o tym poopowiadać po prostu. To jest tak wstydliwy temat dla mnie.
1: Trzeba powiedzieć, zwyczajnie, że ma się złamane wszystko i nie da się przejść.
0: Nie. Znaczy, tak też można, ale to można załatwić.
1: Pewnie się da, ale ja już nie mam się. A poza tym już było, minęło. Nie chcę mi się takich rzeczy rozszczepywać. Można nie przyjść, ale musi się L4 pokazać. No, tam są jakieś różne pierdoły. W ogóle...
0: Nie jest to prawdą też. Znaczy L4 owszem, tak? Natomiast gwarantuję wam, że w tak zwanym pupie możecie tylko wykonywać telefon. Nic się nikomu nie stanie, tylko trzeba porozmawiać odpowiednio z kierowniczką dysponentek. Także to wszystko jest do załatwienia.
1: No.
0: Owszem, kiedy zmiana w waszym statucie wymaga podpisu, złożenia podpisu, wtedy musicie się na boks umówić osobiście. Natomiast ja już nie byłem w pupie od lat, mimo że mam okresy, kiedy jestem tam zarejestrowany i zawsze załatwiam sprawę telefonicznie.
1: Dobrze nie być w pupie. No, lepiej nie być. No. Niech być.
0: Proponowałem, żeby mnie zatrudnili tam jako kierownika, bym zlikwidował pup, nie? Ale nie chcieli, bo chcą mieć pup.
1: Oni chcą być po prostu w pupie.
0: No pup państwo, urząd pracy.
1: Wiem.
0: Nie, po prostu to likwidacja tego jest tak banalnie prosta, że po prostu aż nie wiem, jak można tego nie zlikwidować.
1: No tak, to Kaczyński coś tam nawet mówił, że chce teraz zrobić opcję, że ubezpieczenie będzie dla każdego, to znaczy nie będzie...
0: Ale jest dla każdego, Kaczyński nic nie musi robić. Kaczyński to w 2015 o tym mówił Duda, że wreszcie zrealizujemy to, co nakazuje nam Konstytucja, artykuł 68, pierwszy punkt. Jego, ale tu właśnie to ona gwarantuje. I gwarantuje ci, że jak nie masz ubezpieczenia społecznego, a nie jest się ciulem, jakimś kompletnie po prostu takim człowiekiem, który nie wie, jak się zakręcić, to nawet gdybyś trafił na OIOM i na przykład by ci wystawili fakturę, to jej nie zapłacisz po prostu. Po prostu jej nie zapłacisz, bo to jest niezgodne z prawem. To jest tak samo jak z tymi komitetami rodzicielskimi w szkole. 68 ustęp pierwszy, bierzesz sobie adwokata, nawet z urzędu, i oczywiście ci umorzą ci to. Także to tylko to jest na takiej zasadzie, wiesz, jak kiedyś za komuny brali ludzi do wojska, nie? I było takie powiedzenie, że tylko ludzie ze wsi albo ciule idą ten, bo dla ludzi ze wsi to była nobilitacja. Ja pamiętam te czasy, kiedy to było święto, kurde, rodzina się zbierała, bo syn idzie do wojska, nie? Natomiast uniknąć tego to był banał taki, jak nie wiem, nie?
1: No wiesz, każdy ma różne podejście do tego. Ja
0: raczej... No jak ktoś lubi... Słuchaj, jeżeli ktoś ma podejście takie, że dla niego to jest nobilitacja, to jest ścieżka możliwej przyszłej kariery i tak dalej, to ja to oczywiście rozumiem. Ja to oczywiście rozumiem. Ja dzisiaj powiem szczerze. Ja miałem propozycję, ponieważ my byliśmy szkołą mundurową, resortową, mimo że to była kolejówka i mieliśmy też pewne przeszkolenie, to już opowiadałem kiedyś o tym, to ja miałem propozycję i kategorię miałem też tą wysoką, nie? Także mogłem jako już kapral iść, nie szeregowy, nie starszy szeregowy jako kapral, iść do szkółki. Mój kolega to zrobił, że on odbywając zasadniczą służbę wojskową był od razu w szkółce oficerskiej. No i dzisiaj jest, on jest rok ode mnie tylko starszy, chodził z nami do klasy, jest już od 11 lat emerytem szczęśliwym. No, także wiesz, to no, trzeba
1: to tak jak w policji też chyba jesteś wcześniej, na emeryturę idziesz.
0: Tak, tak. No ja miałem możliwość, to mi pan z WKU mówił, po co ci te studia, masz taką kategorię, dobrą sylwetkę i w ogóle. Mówi, do szkółki pójdź. Ja mówię, nie, no bo ja szczerze zawsze rozmawiałem, że ja się po prostu nie nadaję, bo ja nie będę słuchał rozkazów, nie? I się jeszcze jakiś wydarzy potem problem, nie. Po prostu do tego, a wiesz, dostać bilet tak na takiej zasadzie wtedy do falowej jednostki, to żadna sztuka była. Także ja szedłem na uczelnię. Przyznaję, że tak dzisiaj, tak z punktu widzenia mojego dzisiejszego, to ta uczelnia to właściwie była chyba po to, żeby nie iść do wojska, nie? No, także... Tym bardziej, że te czasy, kiedy ja byłem, to jest film Samowolka. To są te czasy właśnie. No ja bym takiego czegoś no, nie przepuścił, jak tam było. Po prostu zwyczajnie by jednostka została rozniesiona przeze mnie.
1: Zniszczenie systemu polskiego od środka.
0: Nie, no najpierw bym odstrzelił trepów, a potem dziadków, nie? Tylko bym dostałbym tylko do magazynu, to nie byłoby w ogóle o czym mówić. Jakby się takie rzeczy działy, nie? W tym filmie. Nawet bym się nie zastanawiał 15 sekund nad czymś takim. Ten tygrys, którego pokazali w tym filmie, to przecież on by nie żył jako pierwszy. Pierwszego dnia. I to w taki sposób, żeby już cała reszta by się pożygała po prostu. Po prostu by ścierwo jego się powalało po jednostce, no. Tyle w temacie, no. No wiesz, to taki człowiek psychiczny jak ja, to się w ogóle lepiej, żeby nie szedł, bo to jest niebezpieczne dla wojsk.
1: No, ja myślę, że nie wiem, ja uważam siebie za dosyć spokojną osobę, która po prostu czasem
0: jest poruszy. Ja jestem spokojny, tylko do momentu, kiedy ktoś nie wejdzie w moją strefę komfortu. Wtedy jestem w stanie zrobić wszystko, łącznie z fizyczną likwidacją i nie będę miał z tym żadnego problemu. Jak idę potem na hot doga. Po prostu.
1: No, jeszcze nie było Kurde, tak muszę sobie sprawdzić, gdzie pierwsze hot dogi sprzedawali w Polsce. Czy CPN był pierwszy, czy nie?
0: Nie, no hot dogi były na pętli tramwajowej naszej, były w początkach lat 80. To było coś takiego, że była taka stała taka budka, czy to nie była nawet budka, bo ona nie miała zadaszenia. Bardziej to można powiedzieć coś takiego jak saturator to wyglądało, tylko takie bardziej podłużne. Taki stół na kółkach i facet miał tam w tym stole na kółkach podgrzewalnicę jakąś. Nie wiem, czy to było palenisko, czy to był prąd tam do tego doprowadzony. I tam pływały parówki w takim kociołku. Znaczy kociołek był jakby wbudowany w ten stół, bo on był tak w głębi. No i wyciągał tą parówkę takimi szczypcami, bułeczkę miał podgrzaną, rozkrawał ją na tak, żeby się nie na pół całkiem, tylko trochę nacinał.
1: No tak, ale to jest amerykański hot dog, ja mówię to raczej.
0: Wkładał parówkę i polewał musztardę z kranu. Pamiętam, zawsze marzyłem, że pod ten kran buzię podstawić, bo ja też lubiłem samą musztardę jeść, nie? No. I on tak ciekła fajnie ta musztarda z tego kraniku, ja pod ciśnieniem miał tą musztardę, nie? I to był hot dog, czyli bułka, do środka parówka, taka tam byle jaka to była parówka, jak to za komuny, nie? I na to musztarda polana z kraniku.
1: No, ja uważam, że to takie typowe amerykańskie, ale też uważam, że najbardziej biedne to są hot dogi, bo nawet nie ma dodatku w nich. O hot dogach, o których ja mówiłem, to hot dogi francuskie, czyli hot dogi z dziurką. I najczęściej te hot dogi są smażone, czy smażone, na takich rolkach je się podgrzewa. I one nie są właśnie gotowane na wodzie. I raczej w ten sposób chodzi mi tu właśnie taką typową, stacjową metodę urobienia hot dogów, która już na przykład jest w Żabkach też. Nie tylko, bo też są inne miejsca.
0: No ja nabrałem teraz wszystko ochoty na hot doga, a już dzisiaj wszystko zjadłem. Znaczy przed chwilą w ogóle zjadłem. Zanim zadzwoniłem, to zjadłem dwa, jak to się nazywało, cheeseburgery, czyli z serem, tak? Dobrze mówię. Wołowe, które sobie kupiłem gotowce, takie z opakowaniem. Tam od razu był taki, w takiej saszetce było też no, takie coś, co przypominało ketchup, tylko trochę ciemniejszym kolorze. Czyli pewnie sos do hot dogów. Ale ja to zawsze wyrzucam. Ja po prostu sobie leję musztardę do środka, nie? No i ten. No i jeszcze sobie oprócz
1: No
0: tych
1: ale
0: dwóch.
1: cheeseburger to musi być z musztardą i ketchupem, nie może być z samą musztardą.
0: No ja z samą musztardą jem. I ten. I jeszcze obok tego postawiłem na dwóch pajdach chleba, kromka chleba takich dużych z środka bochenka. To dwa kotlety schabowe położyłem, bo miałem już takie zrobione. To jeszcze położyłem i sobie te chleby jeszcze musztardą posmarowałem ze schabowym. Także jestem obżarty jak świnia, a mam ochotę teraz na hot doga po tym gadaniu o hot dogach. Mi ślinka cieknie, zaraz się popluje, bo mam brodę, której jakbym pokazał, to byście się zdziwili, bo wyglądam jak marksista. No. Także tam jeszcze jakaś frytka by mi wpadła, czy coś. No i ja takiego hot doga bym jeszcze jedną rzecz dodał tylko. To znaczy tak, bułeczkę taką podłużną, parówkę taką, no wiadomo, taką cieńszą, fajnie. Ja wolę z taką cieńszą paróweczką, dłuższą, a cieńszą. I tam tak, chlapnąć dobrej musztardy, chlapnąć ketchupu do tego i posypać tą taką prażoną cebulką. I to mi wystarczy. To mi
1: Ja to
0: wystarczy.
1: raczej dałbym samą ketchup. Znaczy, nie mam problemu z musztardą aż tak, bo kiedyś nie lubiałem, dzisiaj tylko po prostu jej nie jem. Ale jeżeli by ktoś mi dał, to nie odrzuciłbym. Ale ja raczej z ketchupem sobie robił. Albo jakimś specyficznym sosem, typu hamburgerowy. Tak, fajnie się hot dogi z sosem hamburgerowym je. Albo jakimś innym. No i tak bym sobie go walił, pewnie dodałbym jakiegoś ogórka, dodałbym, tak jak mówisz, cebulę. Na pewno przypiekłbym bułki, bo bardzo lubię jak bułka jest dobrze przypieczona. Problem jest z bułkami w sklepach, że one są strasznie takie napchane. A ja bym właśnie takie delikatne bułki, żeby one nie miały aż tak dużo w sobie, bo one były miękkie. I to wtedy się najlepiej je, bo najważniejszym składnikiem jest sama parówa, a ta bułka to ma być tylko taki dodatek, który ma ci to trochę ten.
0: To trochę odwrotnie jak u mnie w kebabie, bo ja w kebabie najbardziej, że ja kebab to w ogóle uznaję tylko w bułce, nie? I u mnie w kebabie najważniejsza jest bułka, ponieważ ja wyjadam całość kebaba, zawsze biorę podwójne mięso, podwójną surówkę i podwójny ostry sos. I wyjadam, jak gdyby, tak jakbym miał, no czasami się nawet w zupę w bułce, takich są specjalne bułki do zupy, nie? To tak jakbym po prostu wyjadam to wszystko, ten cały miąższ tego, a potem na koniec mam właśnie wypapłaną w tym wszystkim od wewnątrz bułkę i ją sobie konsumuję na sam koniec, jako taki deserek, jak gdyby. No mam taką po prostu tradycję jedzenia kebaba, tylko że ja już nie jadłem kebaba od 3 lat.
1: No, kebaby dobre, ja lubię sobie, ale ja jem w tortilli akurat. Znaczy, w bułce też bym zjadł, ale ja wolę tortilla.
0: Wczoraj, jak transmitowałem swój taki spacer, typu się do busy, postanowiłem popatrzeć na postępy pracy, które tam są na naszej pętli. To przechodziłem obok jednego takiego z nowszych tureckich kebabów. Był po 7,99 albo po 6,99 jeszcze ze 2 miesiące nazad, jak ten Turek to otworzył, a właściwie odkupił od Polaka. A teraz patrzę, kurde, i normalnie oczy przecierałem ze zdziwienia. Znaczy, to jest filmowane. Wprawdzie klatkuje, ale jest 720p, możecie sobie zobaczyć. Kurde, duży kebab 30 zł kosztuje.
1: No, są ceny teraz drogie, chociaż u mnie 20 zł tylko, ale to taki ogromny kebab, nie taki jakiś tam byle jaki. A normalny to kupię za 14, taki, no, takich normalnych rozmiarów. Ale faktycznie podrożało. No a tutaj Winman pyta się, czy zamówiłem sobie pizzę za kasę od krawca. No po pierwsze, ta kasa jeszcze jest u mnie na PayPal dopiero. No mógłbym teoretycznie zamówić sobie i po prostu tą kasę tam mi przyjdzie, to będę i tak na zero. Ale no co ja ci powiem? 30 zł to na żadną pizzę w dzisiejszych czasach nie starczy z dostawą, gdzie oni wymagają, żeby i tak 30 zł zapłacić, a i tak musisz się dorzucić za dostawę. Więc no co ja powiem? No jeszcze na pizzę mi nie starczy, musiałby ktoś jeszcze.

0: No, będę musiał to wysypać, przejrzeć pieniążki, żeby czasami nie wydać jakiejś dobrej złotówki, tam z 90, 91 rocznik, bo one są warte 150 zł na Allegro. I wybrać te, które są mniej warte. Muszę przejrzeć w ogóle teraz tę książkę, ten rocznik, te roczniki, które są z tych nowych monet, żeby. No bo szkoda, jak już się tyle ma tych monetek, to warto je przejrzeć. Tam nie ma jakieś odwrotki czy coś, bo wtedy to masz, wiesz, stówkę albo 3 dychy za jedną monetkę, nie?
1: No tak jest. Dobra, słuchaj, bo ja już będę powoli kończył. Też patrzę, że zbliża się godzina 19, a muszę się jeszcze wybrać do sklepu. Muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Dlatego tak wcześnie wszedłem, bo na 21 po prostu nie miałbym jak, bo na 21 jestem zajęty.
0: A ja
1: Więc.
0: nie wszedłem, bo zobaczyłem, że ty wszedłeś.
1: No to może wejdziesz za chwilę, byś chciał?
0: Nie chcę mi się. Teraz mam ochotę na bułkę z parówką.
1: No, pójdź sobie na bułkę, nie wiem, tam
0: Nie,
1: co.
0: właśnie nie pójdę, bo byłem z psem, jak zresztą mówiłem do mikrofonu. Nie wiem, czy to było słychać już, jak wyjąłem mikrofon i tak lało, że po prostu mam wszystkie rzeczy, które nadają się do ubrania aktualnie, po prostu mokre.
1: No, no to słabo. No dobra.
0: Czy nie dlatego, że mam tak mało rzeczy, tylko dlatego, to się może jeszcze wytłumaczę, zanim rozerwiesz to
1: Okej.
0: łączenie, że po prostu ja się częściowo wyprowadziłem, już zostawiłem tylko takie najbardziej niezbędne rzeczy, no a nie mam akurat takich, które by
1: No właśnie cały
0: się
1: czas miałem o
0: nadawały.
1: tym wyprowadzeniu mówić. To kiedy ty, to co, będziesz nadal musiał tego psa wyprowadzać, jak się wyprowadzisz?
0: Nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie. No, ja po prostu powolutku to robię tak stopniowo. Trochę rzeczy wyniosę, jakiś jednego typu jeden dzień, drugi typu. Tam sobie też robię miejsce odpowiednie. Też przy okazji urodziło mi się parę fajnych pomysłów. No, według mnie fajnych pomysłów na parę materiałów, tylko nie wiem, czy to będzie na żywo, czy sobie je nagram tak na ten, no właśnie o procesie montażu filmów, bo ja mam cały ten ciąg od kamery do projektora przez przecinarki, różnego rodzaju stół montażowy. Ten cały sprzęt mam dla amatorskich filmów z lat 70. Co tam jeszcze? O kolejkach, o, mam tego cały tą szafkę. No wiesz, no to można trochę pogadać ciekawych rzeczy. Mam też zestaw na przykład małego tego. Jak się nazywają ci? Hazardzisty. O, hazardzisty, ci co do kasyna chodzą, taki z żetonami. Taką walizkę kiedyś kupiłem, była kiedyś w Netto. Tam są i te żetony, i karty, instrukcje do różnych gier, blackjacków i tak dalej, nie? No i z którą rżnęliśmy w karty zawsze, nie?
1: No to
0: Tak.
1: nieźle. No, ja powiem tak. Kiedyś, jak przeszykujesz tą klimę, to ja wyślę kuriera pod twój dom. A wiesz, to jak się przeprowadzisz, nie?
0: No, będzie mi przeszkadzała, bo ona jest w tym małym pokoiku, gdzie ja chcę się ulokować, najmniejszym, takim wąskim, taki wręcz powiedziałbym celi, jak dla mnicha. Bo ja mam przeciwieństwo klaustrofobii, wiesz, im mniejsze pomieszczenia, ja bym się dobrze czuł w korporacji, w tych boksach takich, co ludzi zamykają.
1: Nie lubisz ten, jest coś takiego jak lęk przed dużą przestrzenią.
0: Nie, mam z tym problemu żadnego. Nie czuję dyskomfortu, natomiast czuję komfort w małych przestrzeniach, nie?
1: No cóż, no to
0: No.
1: też jest, tak kiedyś coś takiego miałem, ale to raczej mi przeszło. Miałem takie myślenie, że fajnie byłoby żyć w jakimś super ciasnym miejscu, ale od kiedy mam VR, to trochę zrozumiałem, że jednak mieć przestrzenie to jest spoko sprawa. No ale dobra, Etam, dzięki, że przyszedłeś, dzięki, że trochę pogadałeś. No co, cześć i czołem.
0: No, trzymaj się, hej.
1: Cześć. No, i to był Etam. Fajnie było, trochę się pogadało. Trochę przynudzania, trochę nie. Jak to mówią, z moimi audycjami jest jak z pociągiem, musi się rozpędzić. Zawsze pod koniec jest ciekawiej niż na początku, kiedy już się rozłączam i wtedy najwięcej energii przychodzi też. Dzisiaj akurat w dzień, chociaż już wieczór, ale za chwilę będę jeszcze musiał jechać do sklepu, bo jutro niedziela, nie handlowa, bo pan Kaczyński zabrania kupować rzeczy w niedzielę, bo to jest grzech. Ten. Śmiertelny. Do piekła się idzie, jak kupisz coś w biedrze w niedzielę. Jesteś szatanistą. Chociaż żadna biedra w niedzielę nie jest otwarta, ale gdybyś próbował, no to

grzech, dlatego nasz pan Kaczyński nas obronił przed grzechem i zabronił sprzedawać w niedzielę i kupować w niedzielę. Sprzedawać. Można na swoją rękę sprzedawać, ale to wtedy już się odłączamy i nie możemy innych zmuszać do tego. Jak jest swoim pociągiem? Mój pociąg? Pociąg seksualny? Nie, oczywiście, żartuję. Nie no, teraz mam nadzieję troszkę więcej nadawać. A jest takie przypuszczenie, co by to nie było od święta. Mam nadzieję, że spełnię swoją obietnicę. Tak jak dzisiaj powiedziałem, że będę, no to jestem. Kiedy będę następny raz? Mam nadzieję, że w tygodniu. Też mam nadzieję, że znowu w sobotę. Ale postaram się być wcześniej, zobaczymy, czy będzie jakieś okienko. Ja zwykle staram się szukać momentu, kiedy nikt nie nadaje i sobie tak wejść. Właśnie jakiś taki moment. Ja też lubię spontanicznie wchodzić, nie lubię być uwiązany. Bo ja nigdy nie wiem, co się będzie działo, ja nigdy nie wiem, czy coś będę robił, czy nie. Więc dla mnie najlepszą metodą jest wejście bez uprzedzenia. No to co? Było fajnie, było miło. Dzięki za donaty, krawiec, dzięki za donaty, elemele, dudki. Także dzięki. No i co? Cześć i czołem, to był Gumball. A wy słuchaliście Nocnego Radia.

Witajcie, nocni podróżnicy w audycji Czasy Ostateczne. Właściwie tak nie do końca wiem, czy to są czasy ostateczne, czy czasy łostateczne. No bo ostatnio były zdecydowanie czasy łostateczne, czyli bardziej taka humorystyczna wersja tejże audycji, która traktuje o szeroko pojętych rzeczach niewyjaśnionych, zjawiskach niewyjaśnionych, paranormalnych. Początkowo starałem się więcej mówić o tematyce apokaliptycznej. No ale ile można? Poza tym rozległy się zaraz takie pomruki nienawiści, że tak powiem, pomruki nienawiści, że co to takie dołowanie, to ja się chcę zrelaksować w ten piątkowy wieczór, no właściwie już sobotnia noc. A tu, prawda, takie doły, choroby, wojny, rozpacz, no i aż by się chciało zaśpiewać piosenkę Tymona Tymańskiego, Jesienna deprecha, nie? Mam znowu doła, znów pragnę śmierci. No i to, co to ma być? A my się chcemy tutaj trochę odprężyć i myślę, że trochę odpłynąć może, pofantazjować sobie, porozmawiać o rzeczach tajemniczych, o rzeczach wymykających się poza ludzką percepcję. Przynajmniej tą z dzisiejszej rzeczywistości, z tego czasu akurat. No bo dzisiaj akurat o czasie. Tak, czasy ostateczne, więc musi być czas. No i chciałbym z wami dzisiaj pogawędzić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jak one są ze sobą związane. A poza tym ten temat wiąże się też trochę z proroctwami. Nieprawdaż? No bo ludzie, którzy przepowiadają przyszłość, którzy wróżą, no to odciągają na chwilę tą zasłonę właśnie, za którą mamy przyszłość. I też mam jakieś tam swoje przemyślenia z tym związane. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego czasu, kilka jeszcze ciekawostek. Jedna ciekawostka bardzo fajna jest taka, że kontaktował się ze mną tutaj pewien człowiek,

0: Nie zdradzę wam kto, bo może sobie potrzeba nie życzy, na przykład. I wśród pięciu osób, które zadzwonią dzisiaj do tej nieco luźniejszej audycji, nie ukrywam, i zabiorą głos w tych tematach, które dzisiaj się właśnie pojawią, czyli czas, podróżnicy w czasie, efekt Mandeli, NOLE, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, ale tak właśnie od strony tej, że może to są też podróżnicy w czasie z przyszłości. No, wszelkie te tematy pokrewne, które dotyczą czasu, no to wśród pięciu osób, które zadzwonią jako pierwsze, no nie sądzę, żeby było więcej chętnych też w sumie, bo ludzie tak się nie rwą aż do dzwonienia, no to te osoby dostaną darmowe powiadamianie o tym, że audycja jest właśnie na streamie, aktualnie odbywa się. No, tak więc fajna rzecz, nie tylko dla patronów, ale też dla zwyczajnych, dla zwykłych słuchaczy będzie taka możliwość. Wystarczy zadzwonić, tylko bardzo proszę, żeby to nie były takie telefony tylko po to, żeby odebrać tą nagrodę i powiedzieć na przykład: dzień dobry, ja to w sprawie ten, no, że tam można, że jest wtedy, ja na, jak maila, to mam wtedy tam, że przychodzi, że jest wtedy na antenie i ja muszę, ja wtedy wiem, nie muszę tam ten, to co, to ja, co ja muszę tam coś odpowiedzieć? No, to takie dziękuję. Trzeba przynajmniej z jakąś ciekawostką zadzwonić, z jakąś informacją, albo przynajmniej jakimś przemyśleniem ciekawym, no to wtedy macie gwarantowane pierwszych pięć osób, które to zrobi, to już niektórzy zawiedzeni są. No to macie wtedy powiadamianie na maila, więc fajna rzecz. I chciałbym wam jeszcze, zanim przejdziemy do czasu, to mam... Chciałbym wam opowiedzieć, co mi się przyśniło, bo być może to, co mi się przyśniło wczoraj, to jest jakaś przepowiednia, jakaś wizja z przyszłości. Tak trochę wyglądał ten sen, bardzo dziwny sen. I wyglądało to tak, że ja nie wiem, czy podkład nie jest za głośno. O, teraz chyba jest dobrze. No, całego snu oczywiście nie pamiętam, bo to się trochę tak rozmywa, wiecie jak to jest, szybko się zapomina, ale to jest w ogóle zadziwiające, że tyle się czasami dzieje, cała jakaś wielka przygoda, nie? Z której zapamiętałem to, co najbardziej mnie jakoś tak, no to co było kwintesencją tego snu, to co było w nim najważniejsze. Chodzi mianowicie o to, że wylądowałem w jakiejś takiej sennej, wirtualnej rzeczywistości, tak jakby. Taka, no wiecie, wirtualny świat, ale stworzony w krainie snu. I tam zapamiętałem taką wieżę, olbrzymi w ogóle budynek, który miał niezliczoną ilość pięter, no jakby taki wieżowiec, tyle że, no nie wiem, miał może tysiące pięter. I ja tam podróżowałem sobie, po schodach się wspinałem, raz wyżej, raz niżej, jakąś windą jeździłem. I ciekawe było to, że tam normalnie tętniło życie. Ludzie nawet handlowali czymś, były jakieś stragany, były mieszkania, wszystko w tym jednym gigantycznym budynku molochu. I obowiązywała tam kryptowaluta, znaczy przepraszam, nie kryptowaluta, tylko po prostu waluta, senna waluta, takie dreamcoiny można powiedzieć. Dreamcoiny, tak sobie to nazwałem już po przebudzeniu, bo nie zapamiętałem, jak to się w tym śnie nazywało. I no, co ciekawe, no zawsze muszę jakoś tak kiepsko wypaść w tym śnie, a jak wiecie, czasami opowiadam, no że albo przed kimś uciekam, ktoś mnie goni, albo coś gubię. No i tutaj chciałem sobie, zapamiętałem, miałem straszną ochotę na schaboszczaka. Chciałem sobie kupić kotleta schabowego i na jednym straganie znalazłem, no kotlecik schabowy. Nie, to nie był kotlet schabowy, przepraszam. Dezinformacja, cofam, fałszywa flaga. To nie był kotlet schabowy, to był kebab. Chciałem sobie kupić kebaba i on kosztował coś koło jakieś 2000 tych dreamcoinów, a ja miałem jakieś 500 czy coś, taki zawiedziony trochę byłem i sobie nie kupiłem tego kebaba. I był ze mną jakiś taki ktoś, kto pełnił rolę przewodnika. I to chyba był potrzeba, tak mi się wydaje. Nie jestem do końca tego pewien, ale to chyba to on. Nie śniło ci się potrzeba przypadkiem, czy ja ci się nie śniłem? To znaczy od razu jakieś tutaj gejowskie, prawda, komentarze, że to proszę sobie darować. To ten sen nie miał żadnego kontekstu erotycznego, nic takiego. Po prostu, no, tam był, no. No i tak. No i on mi tam pokazywał, co i jak. Tu jest to, tu tamto, tutaj. I w pewnym momencie wskoczyliśmy w jakiś taki tunel, przypominający taką, jak wiecie, jak w remizach strażackich. No już, tylko jedno w głowie. Człowiek, tu poważne tematy, sny, przyszłość, czas, a ci... A kto dominował w tym śnie? Grzesiu, dowcipkuje. Nie, no, nic takiego nie było. No i tam był taki tunel. Weszliśmy w taki tunel do przemieszczania się między tymi piętrami. I lecieliśmy w dół po prostu. I wiecie co? Tam był taki na środku słup, przypominający trochę taką rurę. Bez podtekstu, rurę, jak jest w remizach strażackich, że wiecie, że się wskakuje na tą rurę i się w dół, nie? Ale my tam normalnie na główkę w tą przepaść, w ten taki tunel idący w dół wskoczyliśmy i leciliśmy. I na tym słupie była jakby taka lista na tę rurę, przepraszam, tę, tą, tu, tam, tę. No nigdy się nie nauczę tego, kiedy mówi się tę, a kiedy tą. Halo, witam.
1: Halo, czy to nocne radio?
0: A czy to wąs z Empire Town?
1: A dajcie mi potrzebę do telefonu.
0: A wypadałoby się przedstawić, jak się dzwoni najpierw.
1: Ale już mnie przedstawiliście, mnie chyba przedstawiać nie trzeba.
0: No ale no, nie potwierdziłeś, czy to ty.
1: No może to wąs, a może Arkadiusz, w każdym razie niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: A może Tomasz Terka, nie? Też by mógł być...
1: No to może ja myślę, że nie, bo on teraz chyba w pracy jest. Aha. Nie wiem, dlaczego ci to od razu... Chyba cię za bardzo chłopcy interesują, wiesz?
0: No, a co ciebie interesuje i z czym dzwonisz?
1: Ja nawet... Powiedzcie mi tylko, jaki jest temat dzisiejszych rozmów, to ja tutaj się wypowiem.
0: Czas szeroko rozumiany. Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość, podróżnicy w czasie, efekt Mandeli i tego typu sprawy.
1: Dobrze, ale może byście dodali mnie do listy, bo ja tutaj jeszcze mam słuchacza na linii, on by coś chciał powiedzieć do was.
0: Ale to sensie... nie musisz mówić do mnie wy, bo nie jesteśmy w partii, prawda? Jestem ja, Krawiec, tylko tutaj na antenie. I jegomość, o którego się dopytywałeś, to go nie ma tutaj. Więc jestem ja.
1: Witam cię, Krawcu. Nie, no, bo ja ciebie nie mogę powiedzieć, żebym szanował, bo ostatnio do Kloda miałeś bardzo brzydkie rzeczy. Mówiłeś, wiesz. Dobrze, a co do czasu, no czas mija, jest 13 po północy. Możemy powiedzieć sobie, skoro już gadamy o czasie, to może jak już przysunąłem tutaj temat Kloda, może powiedzieć, jak czas potraktował Kloda według ciebie.
0: Nie chcę rozmawiać o Klodzie, szczególnie z tobą, bo przypuszczam, że potrolować chcesz na jego temat trochę i że retransmisja gdzieś idzie i sobie potem nagrasz i będzie wypowiedź Krawiec oczernia Kloda na antenie, coś w tym stylu. No to wiesz,
1: przecież
0: to, nie uśmiecham
1: mówisz,
0: się to.
1: Mówisz, jakbyś już tego nie robił.
0: Owszem, czasami miałem jakieś zarzuty do Kloda, ale generalnie wiesz... Nie na tyle, żeby go tam obgadywać jeszcze z tobą tym bardziej. Z kimś z innego radia, gdzie potem będzie ktoś z tego toczył bekę, no. Dobra, na temat. Nie wiem, że cię Klot najbardziej interesuje. To może do niego zadzwoń. Aha, nie zadzwonisz, bo cię zbanował, bo cię nie lubi. No ale coś na temat, w temacie audycji może?
1: Tak, w temacie audycji do czasu, skoro mnie odebrałeś, to ja sądzę, że czas dla nocnego radia jest nieubłagalny, skoro jest 14 po północy, czyli noc jeszcze młoda, a mnie wpuszczasz na antenę, to ja sądzę, że trochę bidnie dzisiaj tam u was jest, prawda?
0: Nie wiem do końca, o co ci chodzi i do czego zmierzasz. Jakiś marudny jesteś, jakiś nie na temat jesteś, jakiś taki trollowaty jesteś jeszcze awatara masz brzydkiego i w ogóle z buzi ci brzydko pachnie w ogóle. Coś na temat bardziej, jakaś ciekawostka może?
1: Nie, wiesz co, to by wszystko już było, bo widzę, że ty jesteś tak do chłopców zbyt nastawiony, bo cały czas wypytujesz albo tutaj o Kloda, albo o Tomka, jakichś różnych, chociaż ja znam tylko jednego jeszcze Tomka, innego, kiedyś też uważno dawał, mianowicie chodzi o Tomka pedofila, chyba wiesz, o kogo mi chodzi.
0: Hola, hola, drogi panie, ja do chłopców, to ty ostatnio jakiegoś czarnoskórego geja chyba zapraszałeś na schadzkę, to raczej, wiesz, to nie moje, to bardziej twoje klimaty.
1: Nie, no ja go tam tylko twojej mamie próbowałem trochę, wiesz, tam załatwić, żeby takiej pajęczyną do końca nie zarosła, ale to już bez przesady, że od razu ze mną.
0: No nie podejrzewałem cię o takie pyskówki na poziomie gimbazy, no ale dobra, no to... A twoja stara nosi okulary, no i co na to mi powiesz?
1: Właśnie, proszę państwa, słyszymy poziom nocnego radia, który 15 po północy robi niewybrane żarty o twojej starej. Krawiec, czy coś masz do dodania do tych żartów niewybranych o tej porze? To myślę, że nie wypada.
0: Nie, chyba już wszystko powiedziałem. No, także nie myślę, dostaniesz nagrody, nie dostaniesz nagrody, bo jakiś taki słaby ten telefon. Jednak mówiłem, że nie wystarczy zadzwonić i się głupio tam, głupawo porechotać, tylko trzeba coś mądrego powiedzieć, także się nie kwalifikujesz. Dziękuję bardzo.
1: Dobra, krawiec, nie ma za co.
0: No i poszedł sobie. No i bardzo dobrze. Dobra. No i tak. Lecimy dalej z tematami. No właśnie, czas to jest w ogóle temat rzeka, okazuje się. No bo mamy tak, mamy właśnie tych podróżników w czasie, o których wam powiem jeszcze, przynajmniej o kilku. Mamy te obiekty niezidentyfikowane, które być może to są właśnie podróżnicy w czasie. Mamy wiele różnych filmów ciekawych, nie tylko o podróżach w czasie i przestrzeni. No właśnie, w przestrzeni też, bo mamy też różne wizje związane ze światami alternatywnymi, z rzeczywistościami, w których czas płynie jakby innym strumieniem, oddzielnym strumieniem. I jest niezależny, dzięki czemu nie może zaistnieć na przykład paradoks dziadka, który występuje tylko w podróży w czasie w tył, bo w przód już takie paradoksy nie występują. O paradoksach związanych z podróżami w czasie też możemy sobie pogadać. Mamy właśnie efekt Mandeli, polegający w skrócie na tym, że inaczej pamiętamy pewne rzeczy, niż one są w rzeczywistości. No, zazwyczaj są to takie trochę banalne przykłady, że jakieś logo wygląda inaczej na przykład, albo inaczej zapamiętaliśmy kwestie z jakiegoś filmu. No z tymi logosami to łatwo to obalić, ponieważ jest taka praktyka dosyć popularna, polegająca na tym, że firmy co jakiś czas dokonują tak zwanego rebrandingu. Polega to właśnie na tym, że się troszeczkę zmienia znaczek, unowocześnia go, robi tak, że on jest bardziej przystający właśnie do aktualnych czasów, a my pamiętamy jeszcze ten stary. Jak sobie zobaczycie, jak zmieniały się logosy, no na przykład dzisiaj sobie patrzyłem na stare logosy Warner Bros., a dzisiaj Time Warner to się chyba nazywa. I no bardzo to się różni. Zupełnie to są czasami inne znaki. No, w ogóle natrafiłem oczywiście na teorię spiskową, że to logo Warner Bros. Jest związane z Saturnem, ponieważ tam jest taki pierścień, który oplata to logo i przypomina on troszeczkę tak właśnie planetę Saturn z jego tym pierścieniem. A Saturn jest podobno związany mocno, jest symbolem mocno związanym, no ta planeta jest mocno związana z satanizmem. Jak sobie popatrzycie, to jest w ogóle szósta planeta od Słońca. I tam jest taki dziwny wir. Jak popatrzycie na ten wir, który ma kształt heksagramu, to zobaczycie, że on bardzo przypomina logo pewnego radia, które niedawno zniknęło. właściwie to jest to samo logo, czyli może twórca tego właśnie zmienionego logo, bo być może wy pamiętacie inne logo, to które jeszcze ja projektowałem. To była spirala, złota spirala, a potem to zostało w taki wirek zamienione przez Tomka i no dosłownie wygląda identycznie jak ten heksagram. To jest taki wir, który jest na Saturnie i on też jest zastanawiający, ponieważ no co, taki sześciokątny wir, to dziwne, nie? W ogóle też jak patrzyłem sobie na jak na materiały związane z tym logo Warner Bros., to w czasie, kiedy Warner się połączył z jakąś tajemniczą wytwórnią Seven Arts, to był rok 1967 i teraz tak, dzielimy to na cztery cyfry, 1967, 1 plus 9 plus 6 plus 7 równa się 23. 23 podzielić na 4 to jest 5,75. 5 plus 7 plus 5 równa się 17. 17 podzielić na 3 równa się 5,666. Witam cię, potrzeba.
2: Twoja matematyczka była bez ciebie dumna. Po raz pierwszy udało ci się rozwiązać tajemnicę tabliczki mrożenia. Po raz pierwszy w życiu byłeś w stanie tak szybko odpowiedzieć na pytania zawarte w tym wszystkim. Ale ja chciałbym tutaj przytoczyć to, że była zorganizowana impreza dla podróżników w czasie. Odbyła się 28 czerwca 2009 roku. Była zorganizowana przez Stephena Hawkinga. Był szampan, było jedzenie, było my i tak dalej. Stephen Hawking później wziął to zaproszenie i zapisał, jeżeli dobrze pamiętam, na jakiejś płytce miedzianej czy czymś takim, coś, co będzie w stanie przetrzymać, wytrzymać i będzie w stanie działać przez kilka tysięcy lat do przodu w formie niezmienionej. Jednocześnie wrzucił również film na YouTube w dniu tej całej afery, że no dobra, zrobiłem tutaj przyjęcie dla podróżników w czasie i się okazało, że co? Że nikt nie przyszedł. Więc wiesz, więc tutaj jakbyśmy sobie tak spojrzeli na tych wszystkich podróżników w czasie, no to jeżeli ci podróżnicy w czasie by się pojawili po 2009 roku, no to dlaczego by na przykład nie wpaść, bo na tym liście żelaznym, który Stephen Hawking zabezpieczył, znajdowała się właśnie dokładna data ze strefą czasową i koordynaty i współrzędne geograficzne miejsca, gdzie to się znajduje, i drzwi były całkowicie otwarte, kto by tylko chciał tam wejść, mógł wejść i faktycznie skorzystać tutaj z dobroci, które Stephen Hawking im zapewnił.
0: Nie wiem, czy to jest takie proste, wiesz, bo być może z tymi podróżnikami w czasie to jest tak, że to jest... że oni nie mogą zbytnio ingerować, że są jakieś zasady, że ścigani są ci, którzy się wymkną spod kontroli. Różne tutaj mogą być, wiesz, czynniki, że oni mogą co najwyżej starać się... ulepszać troszeczkę tylko tą rzeczywistość, tą przeszłość. No bo wiesz, to może być bardzo niebezpieczne w ogóle ingerowanie w przeszłość, bo to ma wpływ na przyszłość i paradoksy różne mogą się pojawiać. Może nawet jakaś nasza operacja, która wydawałoby się zapobiegnie jakiejś katastrofie, może spowodować jeszcze większą katastrofę. Słyszałeś może o tym, że wuj Donalda Trumpa, John Trump, pewnie wy, słuchacze, też słyszeliście, że to jest osoba, która weszła w posiadanie swego czasu notatek Tesli, które miałyby właśnie umożliwić między innymi podróże w czasie. I znalazłem informację, że John Trump używał swego czasu pseudonimu John Titor, czyli no, słynny podróżnik w czasie też, nie?
2: Akurat historię Johna Titora znam od podszewki i był to od początku do końca troll. Nie jestem w stanie wam przedstawić danych, które by za tym... Wiem, że to głupio brzmi, wiem, że to brzmi tak, zaufajcie mi na słowo, ale John Titor to była pewna grupka, która się w pewnym miejscu zebrała, która stwierdziła, ej, a może tak kiedyś założymy wątek na Usenecie i napiszemy, że jesteśmy z przyszłości. Okej, okay, dobra, dawaj, robimy, nie? Jedziemy, nie? Stało za tym dokładnie 6 osób i pisały jako John Titor, czyli Time Traveler Zero, jeżeli dobrze login pamiętam, hasła wam nie podam. Natomiast było to od początku do końca, no, zrobienie sobie jaj, tak? To był po prostu jeden wielki wybryk.
0: No, widziałem kiedyś zdjęcia, które były pokazywane w różnych artykułach dotyczących tego Johna Titora i to były takie mało przekonywujące rzeczy, bo to była jakaś kupa żelastwa, która miała być
2: rzekomo... Mało przekonujące.
0: Tak, no wiem, że to są rupiecie z twojego strychu, które chciałeś pokazać, że to maszyna czasu. Słuchajcie, to zadzwonił tutaj, to jest John Titor. Albo, nie...
2: Musiałeś!
0: Mam inną wersję, zapłacili potrzebie, żeby skompromitował ideę Johna Titora, żeby nie wyszła na jaw prawda o prawdziwym Johnie Titorze. A potrzeba jak zwykle chętnie się bierze za takie akcje.
2: No trzeba, wiesz, jeżeli jest okazja do zarobienia pieniądza, no to trzeba sobie tutaj z tego skorzystać. No i ten cały efekt Mandeli, tak, który jest, jak sobie spojrzymy na 11 sezon Archiwum Mix, o którym mówiłem właśnie we wcześniejszej audycji, no to widzimy, że nawet oni tam sobie z tego po prostu dromu łacha od początku do końca, bo to się kupy nie trzyma, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Jest taki problem u nas w głowie, że pewnych rzeczy nie zapamiętamy do końca tak, jak powinniśmy je zapamiętać. Jeżeli sobie spojrzymy na przykład na logo Volkswagena, które się pojawia w filmie Powrót do przyszłości, to trzeba pamiętać, że ten samochód to jest rekwizyt. Ten samochód był 10 razy rozbity w różnych innych filmach i ktoś tutaj to logo prawdopodobnie dosztukował, no i się pieprznął i się pomylił, no i tutaj coś poszło nie tak. My tych rzeczy nie pamiętamy i spokojnie możemy sobie wyciągnąć jakiekolwiek rzeczy z naszej pamięci, które odrobinkę inaczej zapamiętaliśmy.
0: Bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź. Dostajesz całe 5 pakietów powiadomień. Nie, to członkowie załogi radia nie mogą brać udziału. To znaczy jeden członek, ty. Pozostali mogą w sumie. Ale wiesz co?
2: Nazwałeś mnie członkiem.
0: Członkiem, no właśnie. Ale ja myślę, że z tymi znakami, które się różnią trochę w filmach, to jest też taka kwestia, że często się je zmienia, żeby nie podpaść pod jakieś, wiesz, pod prawo, że skopiowałeś, że użyłeś, że bez pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. Albo po prostu zwyczajnie, że ktoś nie zgodził się ci zapłacić za to na przykład, nie? Już. No, więc się zmienia.
2: Nie wiem, czy akurat w filmach, bo jeżeli masz na przykład grę typu Grand Theft Auto i chcesz sobie zrobić samochody, które będą się nazywały Ferrari F50, no to nie możesz, musisz im zapłacić, no ale jeżeli to jest pewna część pewnego planu, no to raczej tych znaczków się nie zasłania.
0: No właśnie w każdym razie w tych wcześniejszych częściach Grand Theft Auto to zdaje się, że właśnie czytałem, że się nie dogadali do końca na licencję i dlatego nie mieliśmy prawdziwego Ferrari, tylko jakieś
2: tak,
0: takie
2: bo wiesz,
0: dziwne podrobione.
2: Firmy stojące za produkcją samochodów były przyzwyczajone, że przyjdzie do nich taki Need for Speed, przyjdzie Electronic Arts i powie, ej, tutaj dajcie nam model trójwymiarowy swojego samochodu, a my wam damy 100 tysięcy dolarów, nie? I przyszło takie GTA, które, nie, dobra, nie, no to zrobimy sobie, nie będzie Porsche, będzie Porsche Turbo.
0: Ciekawym innym podróżnikiem w czasie, myślę, że ciekawszym niż John Titor, jest Saint-Germain. Hrabia Saint-Germain. Nie wiadomo, kiedy się urodził, jak popatrzycie sobie na Wikipedię. Zagadkowa jest też data śmierci tego jegomościa. Nie bardzo wiadomo o jego pochodzeniu, o przodkach. I on sam się chwalił, że ma talenty alchemiczne, spotykał się z alchemikami, chwalił się zdolnością transmutacji.
2: Transseksualizmu.
0: Transseksualny transmutant.
2: Alchemik transwestyta, to jest po prostu...
0: transhumanista, transwestyta i transmutant. Po raz pierwszy się pojawił w 1710 w Wenecji i jego wiek szacowano wtedy na około 40 lat, tak z wyglądu. I już wtedy go posądzano o kontakty z różnymi tajnymi stowarzyszeniami, z lożami masońskimi. Potem mamy Londyn 1743 i Edynburg 1745, zarzuty o szpiegostwo. Potem mamy 1758. Potem do doniesienia, że w Niemczech się pojawił w 1776, to ile on już miał lat. On używał różnych pseudonimów, między innymi takich, które... i takich słów typu na przykład showman, telewizja, co ludzi dziwiło. Nie wiedziano wtedy, o czym on mówi. Kiedy się pojawił w 1776... to on już mógłby mieć 100 lat, cały czas robił interesy, ponoć wyglądał jeszcze młodo, handlował, nie wiadomo do końca skąd dorobił się ogromnej fortuny, którą wydawał na lewo i prawo, był obrzydliwie bogaty, gościli go na różnych dworach, spotykał się z władcami, z możnymi i tutaj na przykład... Znalazłem też informację, że zraził wysłanników króla Fryderyka II swoimi opowieściami właśnie o transmutacji i tym, że porównuje sam siebie do Boga. Bardzo dziwna postać. Kiedy umarł, dzień później znaleziono jego trumnę pustą, a rok później go spotkano w towarzystwie innego alchemika, Cagliostro. Cagliostro się nazywa, takie dziwne imię. No i potem kolejne doniesienia. On się przewija przez różne wieki wręcz.
2: Pytanie, ile te doniesienia są wiarygodne? Wiesz co, ja chciałbym przytoczyć bardziej współczesnego podróżnika.
0: Ale to poczekaj jeszcze, to za chwilkę, dobra, bo jakby wiarygodność tego człowieka potwierdza sam Voltaire, słynny francuski filozof, który korespondował z tym hrabią, wiesz? I pozwolę sobie zacytować kawałek tej korespondencji. Gdzie ja tutaj mam tą korespondencję? Już znajduję, okej. Okay. Tak odpowiedział Voltaire do hrabiego Germain. Odpowiadam na pański list, który mi pan wysłał w kwietniu. Odkrywam w nim straszliwe tajemnice, łącznie z najgorszą ze wszystkich tajemnic, jaka może istnieć dla starego człowieka, jak ja. Godziną śmierci... Dziękuję, Germain. Niechaj światło mojej dla pana przyjaźni towarzyszy pańskiej długiej podróży przez stulecia, trwającej aż do momentu, aż w połowie XX wieku, wypełnią się objawione przez pana przepowiednie. Mówiące obrazy to miły podarunek na dni, które mi jeszcze pozostały. Pocieszam się też myślą, że pańska zadziwiająca mechaniczna maszyna latająca w każdej chwili mogłaby sprowadzić pana do mnie. Adieu, przyjacielu. I podpisane Voltaire. Chciałbym zbadać prawdziwość tej korespondencji, bo jeśli by się okazało, że... to jest prawda, no to wiesz, byłaby rewelacja, nie? Można trochę pogrzebać, czy prawdziwe są te... A Voltaire bardzo dużo korespondował, on napisał 23 tysiące listów. To jest też warto wspomnieć o tym, że po takich wielkich ludziach pozostało bardzo dużo ciekawej korespondencji. A co po nas pozostanie? Maile? No, ja już nie mam swoich maili sprzed roku.
2: Archiwum Nocnego Radia. Wiesz, nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek przyjemność picia z artystą. Takim, nie wiem, czy to będzie Maria Peszek, czy ktoś, kto faktycznie jest mocno ugrzeźniętny w tym wszystkim.
0: Z wieloma artystami się spotykałem, bo wiesz, no właśnie, uczyłem się w szkole artystycznej.
2: Nie masz takiego wrażenia, że oni są jednak w pewien sposób podatni na swego rodzaju właśnie foliarstwo i są w stanie przyjąć pewne rzeczy dużo łatwiej ze względu na to, że mają umysł tak bardzo otwarty, że co prawda jeszcze mózg im z głowy nie wyskoczy, ale jest blisko temu. Więc nie jestem za bardzo przekonany. Dobrze, że chcesz to zweryfikować. Fajnie, bardzo dobry odruch. Widzę, że trening zadziałał. Jestem z ciebie bardzo dumny. Tylko pytanie, czy ktoś tego nie zweryfikował wcześniej, jeżeli by to się nie okazało prawdą, no to i by się obroniło przed tą weryfikacją, no to wówczas faktycznie ktoś by sprawdził tę sprawę od początku do końca.
0: No to akurat nie jest informacja z internetu, tylko z książki pod tytułem Ręce precz od tej książki, która jest, no niestety jest przez niektórych posądzana o to, że foliarska troszeczkę i że no ktoś od niej napisał zabawna książka, więc spotkałem się z taką opinią też, no ale...
2: Znam. Ale wiesz co, chciałbym opowiedzieć o pewnym podróżniku w czasie, którego wszyscy znacie, o którym wszyscy słyszeliście, który jest współczesny dla nas i nazywa się Emmanuel Olisadebe. Znasz typa?
0: No to piłkarz jest, tak?
2: Tak. Według statystyki samego zawodnika, gdy Polonia Warszawa zdobywała Mistrzostwo Polski z Nigeryjczykiem w składzie, miał on 21 lat. Zdaniem Mirosława Skrupskiego, menedżera zajmującego się sprowadzaniem afrykańskich piłkarzy, Olisadebe odmłodził się wówczas od 5 do 6 lat, fałszując paszport. Był to też dość popularny motyw tuż po wojnie, kiedy większość dokumentów została zniszczona, wszelkie centralne bazy były po prostu w rozsypce i brano... Przygotowując nowe dokumenty pod koniec roku 45 i później, kiedy generowano nowe dokumenty dla odrodzonej Polski, no to brano bardzo często na wiarę wiek, który ludzie podawają. Już pomijając imiona i nazwiska, mnóstwo różnych dziwnych rodów oczywiście zostało ukrytych, tutaj szczególnie rodów żydowskich, ale to nie jest temat na ten moment, tylko właśnie ludzie bardzo często się odmładzali, szczególnie kobiety, które właśnie chciały sobie... którym się coś tam w życiu nie udało i chciały sobie pójść za mąż poświadczone dokumentem, że mają zaledwie 19 lat, a miały 28. Czy one podróżowały w czasie? Czy Emmanuel Olisadebe, twoim zdaniem, podróżował w czasie i cofnął się w czasie, żeby tutaj do środkowania gol?
0: No, na pewno wielu ludzi, którzy mają dużą władzę, którzy są wpływowi, często się posądzam o to, że są podróżnikami w czasie. To chyba takie ludowe, typowe ludowe opowiadanie sobie legend o tych właśnie, o tych panach, nie? Co oni tam nie robią, ci panowie. I to, no, jak ma taką, jak tak władzę i tak wszystko wie, no to podróżnik w czasie. Dzisiaj w ogóle teorie spiskowe stały się trochę takimi bajkami, baśniami dla plebsu. Tak mi się wydaje, wiesz, że te wszystkie opowieści o rządzie światowym, o GMO, o tym, że nas trują, że nas wykorzystują, że nas okłamują, że Ziemia jest płaska, to są wszystko takie współczesne, moim zdaniem, przepraszam, jeśli ktoś się czuje urażony, ale moim zdaniem to są takie współczesne legendy właśnie dla zwykłego człowieka, dla takiego człowieka, który gdzieś tam na dole tej piramidy jest i sobie wyobraża coś, nie, że takie ci klechty, tam na górze, co takie, oni tam nie robią.
2: Tak, ładnie, tak, takie klechty, takie baśnie, które sobie opowiadamy. To jest charakterystyczne dla każdego punktu historii cywilizowanego człowieka, że opowiadamy o pewnych pewne niesamowite historie, man. To jest niesamowita historia. Ja wam dzisiaj opowiem o niesamowitej historii. No i tutaj... I tutaj chyba mogę zdradzić, że właśnie słuchając... to był czwarty odcinek Hiperprzestrzeni. który kiedyś sobie zupełnie losowo mi wpadł do mojego pudełka z podcastami i sobie odsłuchałem czwarty odcinek Hiperprzestrzeni. I tak słucham, kurde, on się powołuje na konkretne książki, na konkretne nazwiska i tak dalej. Googli. I sprawdzam i okazuje się, że opowiadanie science fiction z 1852 roku. Opowiadanie science fiction. Jako fakt.
0: No tak. Ale czy my nie chcemy słuchać właśnie tych wszystkich niesamowitych opowieści, człowieku?
2: Wiesz, lubimy, I don't know, ja nie wiem, w jakim to świecie żyjesz, ja nie wiem, czy ty w ogóle, wiesz, robisz swój chleb, ja nie wiem, czy to swoje kanuły wystrugałeś tutaj ze swojego...
0: Ale człowieku, hola, czy wolisz posłuchać barwnej, wspaniałej opowieści, ciekawej, przy ognisku, wiesz, czy może chcesz słuchać gadania jakiegoś geeka, że czas to wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń przez odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu? Człowieku, zastanów się.
2: Wiesz co, man, jest coś takiego, jest to taki trend wśród hodowców kotów, nazywa się barwna dieta. I ona mówi, żeby kota karmić tylko i wyłącznie surowym mięsem. I te koty w wieku 5-6 lat umierają na chorobę nerek, bo nie są gotowe na to, żeby jeść tylko i wyłącznie mięso. One też potrzebują troszkę tauryny w swojej diecie, która nie jest dostępna w takim zwykłym mięsie, które im dajesz. I ja nie wiem, czy tutaj te wiesz, barwne historie, czy one tutaj nie mają za dużo mięsa. Ale jeżeli opowiadamy science fiction, man, no to powinniśmy powiedzieć, że to jest kurwa science fiction, a nie prawdziwa historia.
0: No ale man, wtedy to traci swój urok troszeczkę, jeśli już na początku mówisz, uwaga, będę wam opowiadał bajkę, nie bierzcie tego na serio.
2: Ale wiesz, to jest sobie coś jak takie historie przy ognisku. Ja pamiętam, kiedyś opowiadałem, tak sobie trochę parafrazowałem opowiadanie, kurde, zapomniałem ten od Cthulhu. Jako kurde, na końcu języka go mam. Jak miał ten ziomek od Cthulhu?
0: Lovecraft,
2: tak. Opowiadałem historię na bazie Lovecrafta i opowiadałem historię i mówił o diabelskiej Rafie, nie? I tak, wiesz, pełen klimat i tak dalej, ognisko, nie? Jeszcze w czasach harcerskich. A koleś mówi, taki kompletnie spalony, nie? O, diabelska żyrafa.
0: No, też się natknąłem dzisiaj na taką teorię, że żyrafy są z kosmosu i że nas podglądają tutaj, a te anteny, co mają na głowie, to właśnie do nadawania są. I to, było dołączone takie zdjęcie żyrafy, która wlazła na drzewo, ale w sumie na tej samej stronie była też teoria spiskowa mówiąca, że ojciec Adolfa Hitlera był kobietą, więc...
2: No, jak najmniej, wiesz co, jeżeli jest ryzyko, musi być wybór.
0: Ale w sumie człowiek od swoich prapoczątków, jak czegoś nie rozumiał, to sobie układał o tym jakąś opowieść, nie? Od momentu, kiedy popatrzył w gwiazdy, kiedy po raz pierwszy się zastanowił, co tam jest na górze, no to mało co rozumiał i a mózg, sam o tym mówiłeś w którejś audycji, że tak działa nasz ludzki mózg, że stara się wytłumaczyć na siłę nawet niektóre rzeczy i chyba to jest ten mechanizm, który odpowiada za powstawanie różnych właśnie legend, baśni, teorii spiskowych. Ja może nie jestem aż tak sceptyczny jak ty i nie uważam, że jest aż tak źle, że tylko znikoma część, jakiś tam ułamek procenta czy promil tych teorii spiskowych jest prawdziwy. Myślę, że jest w tym trochę prawdy, jak się poodsiewa, wiesz, a podróże w czasie, myślisz, że są możliwe?
2: Podróże w czasie wstecz są fizycznie niemożliwe, podróże w czasie w przód są fizycznie możliwe. Można się, jest jedna opcja, żeby się poruszyć w czasie wstecz na zasadzie obserwatora. Jeżeli byśmy znaleźli gdzieś w kosmosie jakieś zwierciadło, odpowiednio duże i które by odbijało światło, które na przykład się znajduje te 100 lat świetlnych od nas, to wtedy obserwując to zwierciadło możemy zobaczyć to, co się działo na Ziemi 200 lat temu. No bo 100 lat świetlnych w jedną stronę, 100 lat świetlnych w drugą stronę i wtedy możemy je zobaczyć. I w ten sposób możemy jako obserwator cofnąć się wstecz i to jest jedyna fizycznie akceptowalna, jedyne przy użyciu współczesnej nauki, jedyna opcja.
0: I nie bylibyśmy w stanie przekazać jakiejkolwiek informacji będąc tym obserwatorem, na przykład za pomocą jakichś praw fizyki, nie wiem, światła.
2: Nie ma opcji. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest...
0: Fotonik nawet nie przejdzie?
2: Nawet jakbyśmy jebali tam tachionami, to byśmy nie mogli.
0: Ale no, ja gdzieś czytałem, że teoria względności Einsteina ponoć nie wyklucza podróży w czasie zarówno w tył, jak i w przód.
2: Bo teoria względności Einsteina nie mówi za bardzo o podróżach w czasie, więc można ją interpretować na różne sposoby. Teoria względności pochodzi mniej więcej sprzed 100 lat. I pewne rzeczy, zostały później w jakiś sposób, wiesz, zaadaptowane do współczesnych norm fizycznych. Chciałbym tutaj jeszcze opowiedzieć o gwiazdozbiorze Plejad. Jeszcze wracając do kwestii tego, że wiesz... Plejadianie, tak.
0: Plejadianie.
2: Która była wykorzystywana przez, i to wiemy z pewnych pism, nie wiem czy piśmiennictwa, czy tutaj to jest właściwe słowo, żeby to nazwać. Jest to gwiazdozbiór złożony z 6 gwiazd, który był w pewnym amerykańskim plemieniu stosowany jako taka taki test dla wojowników. Ponieważ spośród tych 6 gwiazd jedna jest stosunkowo niewidoczna. I jeżeli byłeś w stanie zauważyć tę 6. gwiazdę, no to wtedy przechodziłeś ten test. Taka mała ciekawostka z kurde, jako...
0: Znowu ta liczba 6 się pojawia. To ja, wiesz co, w ogóle ułożyłem taką ciekawą teorię, swoją własną teorię spiskową, że zawsze jak się pojawia gdzieś litera S, to jest jakieś szataństwo reptiliańskie. Naprawdę, i wiesz, że mi się to sprawdza? Sam szatan, Satanos, popatrz, aż 2 litery S. SS Adolfa Hitlera, Nostradamus, to też szatańskie są jakieś treści, które mają nas z miejscu. No i Saturn, szatańska planeta, też S. I sam S wygląda jak wąż w ogóle. Man! Warner Bros. Ma S. To też iluminacka wytwórnia. Ma nas oszukać. Oto oni zrobili film Grawitacja, gdzie pokazują nam okrągłą Ziemię zakłamaną, wstrętną.
2: Tesla Model S. Dobra, weź swoje
0: Elon
2: leki.
0: Musk.
2: Weź swoje leki. Weź swoje leki.
0: A wiesz, że Elon Musk to reptilianin? Reptilianin? Wiesz, że to jest reptilianin i on nas chce na Marsa weź wysłać, żeby nas zjedli tam reptilianie na Marsie. Przepraszam. Mów.
2: Tam masz pod monitorem, po prawej masz taki słoiczek. Otwórz go, weź 2 tabletki i połknij i sobie przepij. Zanim, bo to może chwilkę zająć, zanim ci, ale ja cię bardzo proszę, weź te dwie tabletki.
0: Tą pomarańczową wziąłem.
2: A taką z uśmieszkiem? Czy taką Mitsubishi?
0: Mów.
2: Tak, także zasadniczo jeżeli chodzi o czas, to czas jest bezwzględny i czas za bardzo nie bierze jeńców i bardzo dobrze, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że jeżeli pojawi się nagle nam jakiś Merankesze, który stwierdzi, że obalił Newtona, no to nie, to wymaga pewnego dowodu, pewnej historii, pewnego ciągu myślowego, który udowodni, w jaki sposób zostało to od początku do końca obalone. Bo Newton, mimo tego wszystkiego, że mimo całego rozwoju nauki, jedyne co o nim możemy współcześnie powiedzieć, to jest to, że on faktycznie się mylił na pewnym mikroskopijnym spojrzeniu, ale zasadniczo dla tego świata, który był dla niego wówczas aktualny, jest to spójne i Newton nie został opalony do dnia dzisiejszego, więc no tak samo wiesz, można powiedzieć, wiesz co, to jest moje w ogóle ulubione porównanie, tak, że ktoś mówi, że o, tutaj Tesla zaorał Einsteina i porównywanie Tesli i Einsteina. Einstein był fizykiem teoretykiem, który tworzył pewne teorie. Zaś Tesla był wynalazcą, który budował urządzenia, więc jeżeli mamy jednego ziomeczka, który tworzy teorię, drugiego ziomeczka, który tworzy transformatory, i to troszkę jak porównywanie kozy do tramwaju, nie? To kompletnie nie ma sensu i porównujemy rzeczy nieporównywalne i to jest zwyczajnie głupie.
0: No, zarówno Tesla, jak i Einstein też jest tu S. A więc ja tu wietrzę, jakiś czuję zapach siarki. A Grzesiek poprosił o rozwinięcie teorii o żyrafach. No, natknąłem się też na informację dzisiaj, że żyrafy żyją tylko w Afryce, a ja byłem w zoo wrocławskim i też widziałem żyrafę. Więc widać, że jest tu pewna dezinformacja w tym temacie żyraf. No i no, skoro tutaj kłamią, to mogą też kłamać w innych tematach związanych z żyrafami.
2: Też pytanie, kto kłamie, tak, bo był kurde taki ziomeczek, który on był jednym z piewców teorii Darwina. Nazwiska nie pomnę, nie wyciągnę, bo nie mam dzisiaj talentu do nazwisk. Koleś, który to się niedawno pojawiło na wideoblogu Uwaga Naukowy Bełkot, gdzie koleś, który został wciągnięty przez pewnego innego naukowca do Uniwersytetu w Paryżu, który został przez niego, który dostał pracę dzięki niemu, miał swoją ideę, który zdefiniował to, że gatunki, które mamy na Ziemi, potrafią wymierać, który udowodnił, że mamuty, które były zakonserwowane na Syberii, są zupełnie innym gatunkiem słonia niż te słonie nasze indyjskie i te drugie słonie
0: afrykańskie.
2: Afrykańskie, dobrze, tak. Ze względu na pewne ich cechy osobnicze. I żeby było śmieszniej, on został poproszony o to, żeby wziął na siebie mowę pogrzebową nad tym swoim mentorem, nad tym swoim kolesiem, który dał mu robotę, który, wiesz, który mu pomógł i tak dalej. Ziomek od początku do końca całą tę mowę pogrzebową zaprojektował tak, żeby jechać po jego poglądach naukowych, ponieważ się z nimi nie zgadzał, ponieważ wymieranie było czymś, było tematem tabu, ponieważ ludzie, tak nauka właśnie wieku XIX nie do końca brała pod uwagę to, że może istnieć gatunek, po którym mamy pozostałości, a którego współcześnie nie możemy widzieć. I na przykład była bardzo popularna hipoteza, że mamuty żyją pod ziemią, ale one żyją w tym środowisku podziemnym. I jeżeli na przykład te mamuty się tak wykopią i one tam kopią tunele, nie? I jeżeli się wykopią i tam złapią trochę tlenu, no to one umierają od tego tlenu i im się tam, no wiesz. Więc koleś zrobił bardzo dużo dla teorii ewolucji. Miał swoje wady, no ale wiesz, no ale to jest to, co wielokrotnie mówiłem, jeżeli się oprzemy o jednego naukowca, no to zazwyczaj się skończy kompletną katastrofą, a ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że kompletnie się mną nie przejmujcie i dzwońcie Skype Nocne Radio, jak coś mamy do zgarnięcia, parę powiadomień mailowych, jeżeli nie jesteście jeszcze sponsorami Nocnego Radia, mamy troszkę na wychodne, 5 osób spokojnie mogę dodać.
0: Super, to fajnie, że możesz zostać trochę, bo fajnie się gada. No, tak więc potrzeba jest dzisiaj drugim współprowadzącym w zasadzie, więc dzwońcie śmiało i przyłączajcie się tutaj do rozmowy. A ja się w ogóle zastanawiam, czy czas nie jest czymś takim iluzorycznym, czy to nie jest coś wirtualnego, taka, wiesz, parametr taki zmienna, które są, występują tylko w obliczeniach różnych naukowych, a czy to nie jest, no bo co my możemy z tym czasem zrobić? Praktycznie do dzisiaj nic nie możemy z tym czasem zrobić, możemy go tylko obliczać, używać jako tej
2: bo to jest właściwość danej. Naszej czasoprzestrzeni, tak?
0: To jest percepcja nasza tylko i wyłącznie. Przecież czas jest względny dla różnych istot. Przypuszczam, że dla motylka, który żyje sobie jeden dzień, ten czas jest czymś zupełnie innym niż dla nas. Dla muchy, która ma zajebisty refleks, też jest czas czymś innym i ona sobie obserwuje ten świat z zupełnie innej perspektywy niż my. Myślę, że ciekawe są takie eksperymenty z czasem, które możemy sobie przeprowadzać w różnych takich modelach właśnie wirtualnych 3D, na przykład nawet na silniku do gry 3D, gdzie możemy ten czas sobie przyspieszać, gdzie fizykę możemy sprawdzić. Już kiedyś opowiadałem o takim eksperymencie. Mamy, powiedzmy, model fizyki nałożony na jakiś klocek, na sześcian, który spuszczam z wirtualnych schodów, które sobie też tam zaprojektowałem, użyłem na scenę. I jeśli ten klocek będę spuszczał za każdym razem z tej samej pozycji XYZ, z tych samych współrzędnych, tak samo nachylony, to on zawsze na ostatnim schodku się ułoży tak samo i spadnie tak samo, co potwierdza, że efekt końcowy zależy od warunków początkowych. I myślę, że

0: nie dostaniesz powiadomienia. Chciałeś tu, żeby tu mądrze brzmiało, ale może drugi słuchacz, który się właśnie do nas przyłączył, dostanie. Witam cię, słuchaczu.
1: Witam, tylko chwilę zignorujcie mnie, ponieważ miałem taki ten obrazek, może go znajdę w międzyczasie.
0: No zawsze cię ignorujemy.
1: O ty kurwo, w momencie kiedy szukam, jestem czymś zajęty i nie mogę odpowiedzieć. Tego się nie spodziewałem.
0: Procesorek nie wyrabia.
1: Nie, w każdym razie wiem o co chodzi i mogę to wyjaśnić. Bo po pierwsze, wspomnieliście na samym początku mówienia o podróżach w czasie, o kolesiu, który tam zaprosił innych do nas w swoją imprezę, która miała się odbyć i tym udowodnił, że nie ma podróżników w czasie. Przypomnijcie mi, kto to był, bo tego kolesia bardzo nie lubię. Stephen Hawking, właśnie. Osoba, która jest znana tylko z tego, że mówi syntezatorem mowy i jeździ na wózku. Po pierwsze, mówiłeś o tej tabliczce, ja znalazłem kartki, które tam były, może to były kartki skopiowane na wzór tej tabliczki. W każdym razie tam był napisany czas UTC, raczej nawet nie UTC, tylko tam był napisany czas UT, czyli Universal Time, tam z tego czasu Greenwich, z tym, że teraz się nie używa tego GMT, ponieważ standardem jest UTC. Jest to czas, bo ten z Greenwich to jest czas bazujący na czasie słonecznym, czyli wystarczy, że coś się zmieni z naszą Ziemią i już ten czas będzie inaczej biegł w stosunku co do czasu UTC, który jest czasem wzorcowym z zegarów atomowych, tak? Wszyscy wiemy, jak tam się odbywa, że tam jest czas połowicznego rozpadu, tam CES się rozpada i na tym i to jest sekunda. Też mówiliście, że nie ma za bardzo jak fajnie liczyć tego czasu, to przecież właśnie jest ten czas z tych CES-ów, jest czas Plancka, jest kilka innych jeszcze metod fajnego mierzenia czasu.
2: Pulsary.
1: Ale między innymi. Ale no bardziej, tak. Bardziej mi chodzi o tego kolesia i że to jest po prostu błędne założenie. Po pierwsze, nie podał na tej kartce jaki to jest kalendarz. Napisał tam oczywiście nasz gregoriański, bo my używamy gregoriańskiego, on też jest debilem, więc użył gregoriańskiego, nie założył w ogóle, że są inne kalendarze. To jest po pierwsze. Po drugie, ma ten błąd właśnie z czasem, którego użył. W ogóle nie użył jakiegoś czasu z dupy, który no, może się zmieniać na przestrzeni lat, zamiast użyć takiego, który się nie zmieni.
2: Jeżeli nasza cywilizacja zginie i zostanie wymieciona od początku do końca, to wówczas z kontekstu jesteś w stanie wywnioskować, jakiego kalendarza używaliśmy.
1: Jeśli ktoś bierze to pod uwagę, ale jeśli załóżmy, taki sam jest zapis semantyczny osoby...
3: Ale my takie rzeczy bierzemy pod uwagę, jeżeli wykopujemy wykopaliska. My patrzymy, co tam było obok. Jeżeli na tej samej głębokości mamy pewien opis kalendarza, no to my z tego kalendarza korzystamy. Nie korzystamy z czasu gregoriańskiego, tylko z tego kalendarza, który znaleźliśmy na tej samej głębokości, co dane znalezisko.
1: Ja tam zakładam, że podróżnicy w czasie to debile, którzy po prostu kupili sobie ten teleporter dosłownie w sklepie, jak Windowsa 10, Windows 10 S też.
2: Za dużo się Rick and Morty naoglądałeś.
1: Tak, ale kolejna sprawa, no to koordynaty. On tam podał koordynaty Ziemi. Ziemia się nasza zmienia. To też nie jest do końca. Poza tym powinien podać koordynaty bardziej w przestrzeni większej niż nasza Ziemia. Po pierwsze właśnie się Ziemia obraca, nasza Ziemia gdzieś leci, tak samo Wszechświat gdzieś leci i to powinno być bardziej ustandaryzowane i to był według mnie największy błąd, więc jeśli pojawili się, to się pojawili gdzieś w kosmosie po prostu. No,
3: dobra, ale to były koordynaty względem Ziemi, tak? I względem bieguna północnego i południowego.
1: No tak, tylko jak obliczysz w takim razie, czy się coś nie zmieniło? Musiałbyś cały czas się cofać sekunda po sekundzie, żeby patrzeć, czy przypadkiem w Ziemię coś nie przypierdoliło, czy nie zmieniła się trajektoria i tym podobne. Okay. To tak, masz on podał wartość względną w momencie, gdy potrzebujesz wartość bezwzględną.
2: Ale nie możesz podać wartości bezwzględnej, bo musisz mieć wzgląd, nie wiem, na centrum naszej galaktyki, jaki masz punkt odniesienia.
1: No w centrum galaktyki już by było według mnie lepszym odniesieniem. niż podanie po prostu czasu na, przepraszam, koordynatów naszych ziemskich. Wiem, że się może czepiam.
2: Dobra, słuchaj, to ja tutaj wrzucę taki eksperyment. Słuchajcie, możemy sobie

0: znaleźć nasze współrzędne względem środka galaktyki w tym momencie. Zróbmy taka tabliczka miedziana, naprawdę, nie wiem, tam ze 100 zł góra będzie kosztowała. Możemy coś takiego sobie tutaj zaprojektować.
1: Ja wiem, no i gwarantuję ci, że John Titor by się pojawił.
2: No ponoć...
0: Żebyś kurde wiedział, weź mnie nie prowokuj, bo ja to zrobię.
2: Ponoć wahadło Foucault potrafi wskazać nasze miejsce na kuli ziemskiej. Eksperyment z tym wahadłem. A przychodzi wam do głowy...
0: No? Tak, ale jemu chodzi o pozycję Ziemi w naszej galaktyce.
1: Aha. Nawet nie tyle w galaktyce, co we wszechświecie, bo wszechświat jest, jak można uznać, w sumie za taką ostateczną pozycję, raczej bezwzględną. Jeśli byśmy ustalili właśnie na poziomie tego wszechświata, to by była nasza bezwzględna pozycja, a względne podawanie no to jest bez sensu, gdy się zmienia environment, więc o to mi po prostu chodzi.
2: Notabene ta ciężka kula na sznurku miażdży troszeczkę teorię płaskiej Ziemi. Tak się dowiedziałem, ten eksperyment. Przychodzi wam do głowy jakiś dobry i prosty sposób na udowodnienie, że podróże w czasie istnieją? Żeby tutaj zostawić jakąś karteczkę i poprosić kogoś o coś tutaj, no coś takiego, jakiś taki prosty sposób, żebym zrozumiał.
1: No właśnie starałem się bronić tej teorii, że jednak może to istnieć i że tamten test niczego nie udowadnia. I w sumie tylko to miałem na myśli, a czy jest możliwość fizyczna, nie zagłębiałem się w to aż tak, aczkolwiek nie będę mówił niepotwierdzonych rzeczy i moich spekulacji odnośnie czasu.
0: Jesteśmy w stanie stwierdzić naszą pozycję względem środka naszej galaktyki, tu i teraz. Jesteśmy w stanie to przeliczyć, jesteśmy w stanie to pokazać, ponieważ nasz Układ Słoneczny jest na obrzeżach naszej galaktyki i on tak sobie lata troszkę w górę, troszkę w dół, ale jesteśmy w stanie opisać, że znajdujemy się x lat świetlnych od centrum galaktyki w stronę tam, no jak tak sobie podzielisz, nie wiem, na stopnie, tak, czy na radiany, tak, jeżeli sobie pokażesz, żeby dzielić na stopnie, no to od centrum naszej galaktyki, że znajdujemy się w punkcie x od naszego środka galaktyki i później od tego w górę lub w dół o konkretne Y, no i wtedy faktycznie jesteśmy w stanie stwierdzić, że tak, tutaj jesteśmy, w tym konkretnym punkcie, czy to będzie kalendarz gregoriański, czy nie wiem, czy czas mierzony w impulsach od konkretnego pulsara, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy tu i teraz, ale zawsze musimy podać punkt odniesienia.
1: Tak, ale mamy taki pewien punkt, tak jak na przykład wspominałeś na początku i broniłeś Newtona, który w swoim czasie, w swoim środowisku określił wszystko poprawnie, tu się zgodzę jak najbardziej. Tak samo my możemy do naszego aktualnego końca poznania, czyli to właśnie tego wszechświata to określić. I na obecny czas nie wiemy, czy jest coś ponadto, więc możemy też założyć przy tym, że to jest maksimum. Tak samo jak Newton coś zakładał przy swoim maksimum, oczywiście to się może zmienić, tak? Ale jak on zakładał swoje maksimum, tak my teraz możemy założyć nasze maksimum jako wszechświat. I dlatego wtedy możemy uznać tą wartość jako wartość bezwzględną.
2: Mnie głowa rozbolała.
0: Nie możemy przyjąć jakiejkolwiek wartości bezwzględnej, ponieważ zawsze będziemy potrzebowali punktu odniesienia. Nie mamy punktu 0,0 wszechświata.
1: No właśnie, właśnie jakby się dało określić punkty 0,0 wszechświata, to byśmy mieli wartość bezwzględną. Nie twierdzę, że to teraz mamy, aczkolwiek wiemy, że przynajmniej nie wiemy, żeby było coś poza naszym wszechświatem, tak?
0: Znaczy może inaczej. Teoretycznie jest możliwe wskazanie, spojrzenie tam te 14 miliardów lat wstecz i stwierdzenie punktu zerowego, ale wtedy masz kolejne problemy, bo musisz się wyrazić w jednostkach. I czy to będą lata świetlne na przykład, tak? Że będziesz ileś tam lat świetlnych względem punktu 0,0 początkowego naszego wszechświata, czy wyrazisz to w metrach, czy wyrazisz to w kilometrach, no to jest ten problem, tak? Czy wiesz, czy lata świetlne są tutaj uniwersalne? No.
2: Co do krańców?
1: Teraz odnośnie uniwersalności jednostek miar, którymi byśmy się posługiwali. To jest w ogóle też ciekawe, jakich jednostek byśmy w ogóle używali. Czy byśmy się cofali o czas i pozostalibyśmy dalej w tym samym miejscu, czy faktycznie coś by się zmieniało dodatkowo, bo to jest ogólne pytanie, chyba podstawowe, jakby ten time traveler miał działać, na jakich zmiennych, jakie zmienne miałby przyjmować, żeby się teleportować.
0: No dlatego ten time traveler musiałby sobie tutaj, wiesz, przyjrzeć się, zobaczyć, gdzie Ziemia była w naszych, w konkretnym czasie, przeteleportować się na tę naszą Ziemię, zobaczyć, rozejrzeć się, no i wtedy faktycznie mogłoby
1: tylko
0: to
1: zadziałać. Tylko już przeteleportować się na tą naszą Ziemię, tylko ty już zakładasz, że on wie, w jakim czasie, w jakim miejscu się ona znajduje, a właśnie o to chodziło mi w tym eksperymencie, który ten zjeb na wózku wykonywał, że ten time traveler nie miał wystarczających zmiennych, żeby nawet tam dotrzeć, nawet zakładając, że mógłby dotrzeć, bo tyle się podziało na świecie, że po prostu nie mógł.
2: Co do krańców wszechświata, to ja mam dwie teorie. Jedna teoria z Kapitana Bomby, że po przekroczeniu krańców wszechświata wszystko zamienia się w kutasa, a druga to teoria z Pac-Mana, że wylatujemy poza jeden kraniec i z drugiej strony se wlatujemy, jak w Pac-Manie.
0: I to bardzo lubię właśnie, że minus nieskończoność równa się plus nieskończoności.
2: A nieskończoność nie plus jeden to ile?
0: Twój stary.
1: A pierwiastek z minus jedna druga?
2: A co?
1: Bo jak nie, to nie będę z tobą ja nie będę rozmawiał z trollami, wiesz? Także cię rozłączę, jak nie będziesz wiedział tak podstawowych rzeczy. Albo jak się hebluje deskę?
2: Albo jak się klei deskę?
1: Nie wiesz tego? Przecież to każdy wie. Nawet kurier na emigracji.
2: O, nie, no to już tak nieładnie troszeczkę. Coś jeszcze chciałeś, słuchaczu, dodać? Aha, skontaktuj się, to powiadomienie dostaniesz.
1: No chciałem powiedzieć, chuj w żebra, Gieresio.
2: O!
0: Tak bardzo ładnie ułożony palec na disconnekcie.
2: Nie, on się sam rozłączył, po prostu tak już sam nie wytrzymał. I sam już po prostu i uciekł sam. Jak takie dziecko, które przeklnąć chce, ale zanim dokończy to dupa, to już ucieka, już nogi zapas. No. Zabawny człowiek. No właśnie, i o czym to my tutaj, o podróżach w czasie. Mam
0: takie
2: jeszcze...
0: były czasy, takie były czasy, zaraz nie ma czasu, słuchajcie, dzwońcie Skype na radio, jest nagroda do zgarnięcia, ale oprócz tego jest fajna audycja, do której możecie się dołączyć, ja niedługo będę uciekał.
2: Jest jeszcze jeden ciekawy podróżnik w czasie, Andrew Basiago. Nie wiem, jak się czyta dokładnie to nazwisko, związany z projektem Pegasus rzekomym. Ten gość, prawnik, dziennikarz, objawił się w roku 2008.
0: 2008!
2: Był
0: 2001. Rok 2000 i 2001. I weź ten słownik, weź ten jebany słownik języka polskiego i weź go sobie wrzuć w mordę i będziesz go sobie żył tak długo, aż poczujesz swoim językiem 2008 rok.
2: Sprawdzam twoją czujność, który w 2008 roku, prawda, objawił światu, że jest jednym ze 140 wybrańców, że jest dzieckiem Indygo, który został wytypowany w latach 60. do uczestnictwa w projekcie Pegasus, rządowy projekt.
0: To byli te jumpery, nie?
2: No, nie wiem. Znam film taki o jumperach.
0: Tak. On był jumperem.
2: Aha. No i ten projekt miał polegać na testowaniu urządzeń właśnie do podróży w czasie i teleportacji. No i jakimi osiągnięciami się chwali Andrew, który w roku 2016... W porę się ugryzłem w język, bo mam cukierka w gębie, który w roku 2016 znalazłem informację, że kandydował na prezydenta. No niestety wygrał inny podróżnik w czasie, Donald Trump, prawda? No ale czym się tu chwali Andrew? Odwiedził naszą planetę milion lat przed naszą erą. Spotkał Baracka Obamę, kiedy ten był jeszcze studentem. Miał być też świadkiem przemówienia Abrahama Lincolna w 1863 roku i pokazał nawet zdjęcie, które miało to udowodnić. I ja wam to zdjęcie wkleję teraz na czacie i się wypowiedzcie. Momencik sobie tylko tutaj znajdę. Pyk, pyk, pyk, pyk. I
0: pach,
2: już idzie.
0: Pach, pach.
2: A właśnie, a ja mówię pyk, bo to jest konkurencyjna audycja. Tutaj jest pyk. Ale faktycznie pach jest lepszą onomatopeją. Do wszystkiego pasuje pach.
0: To ja odnośnie tego zdjęcia powiem ci tylko jedno. Zrobiłbyś lepszy. Zrobiłbyś lepszą szopkę. Z palcem w chuju zrobiłbyś to.
2: Ale wiesz co, jest coś takiego pociągającego w takim udawaniu podróżnika w czasie, bo to zahacza trochę o staniu się takim, wiesz, nieśmiertelnym, takim trochę jakąś sławą, jakimś takim Elvisem, który żyje, kimś, wiesz, niesamowitym w każdym razie. I miałem nawet takie myśli, że a może bym na przykład nagrał 100 podcastów, gdzieś umieścił na serwerze, i zrobił taki skrypt, że jak już będę czuł, że odchodzę, to tam, wiesz, zrobię pach i umrę, a nagle się zaczną ukazywać jakieś podcasty, gdzie będę, które nagram w taki sposób, żeby brzmiały, że coś wiem, co się aktualnie dzieje. Wiesz, jakiś taki sprytny myk zrobię i ludzie będą się zadziwieni.
0: Miałem dokładnie ten sam pomysł, tylko na zasadzie, że takiego, wiesz, resetu, kojarzysz, jak resetowali zegar w serialu Lost?
2: Nie.
0: Tam było coś takiego, że tam co, nie wiem, bodajże 42 godziny musiałeś wpisać hasło i ten zegar ulegał resetowi. Jeżeli tego zegara nie zrobiłeś, to jakieś tam maszyny pod tą wyspą zaczęły działać i powodowały potężne pole magnetyczne. I miałem taki pomysł, żeby zrobić stronę internetową, tak właśnie na zasadzie komunikatu dla przyszłości. Że sobie definiowałeś coś takiego i ci tam co miesiąc wysyłało maila, że dobra, słuchaj stary, to tutaj sobie wpisz swoje hasło, a jeżeli tego hasła nie wpiszesz, to wtedy twoja wiadomość predefiniowana wcześniej jest rozsyłana do wcześniej zdefiniowanych adresów e-mail. I wtedy faktycznie mogłeś tak się troszkę ruszyć w czasie, no i napisać jakąś tam historię, że wiesz, co tutaj się stało, że opowiadasz o swojej historii. Nie wiem, czy łapiesz ideę, nie?
2: No. Kurczę, no można, ja mam nadzieję, że zapomnicie o tym, o czym my teraz wam tutaj mówimy, bo...
0: Tak, właśnie Kuba tutaj wspomina, tak, że są takie serwisy mail w Stanach, chorzy ludzie dla rodzin i tak dalej, coś taka, wiesz, kapsuła czasu, tylko kapsuła, która w momencie, jeżeli jej nie zresetujemy, to ona zaczyna emitować sygnały.
2: No właśnie. To ja kiedyś robiłem podobny mechanizm chyba dla klientów, wiesz, jak miałem jakieś takie obawy, że klient mi za stronę nie zapłaci, to w elemencie flash, który był na stronie, kiedyś się robiło tak strony, że było tam dużo flasha, albo i w całości były we flashu zrobione, to sprawdzałem, czy jedna zmienna tam ma wartość true, jak nie, to strona, znaczy i jest data jakaś tam powyżej któregoś tam dnia, no to się strona wyłącza i nie działa. I wiesz, i mogłem tą zmienną w każdej chwili zmienić, bo była na moim serwerze, w pliku na moim serwerze. No, jakby klient nie zapłacił czy coś, to by mu się po prostu strona pewnego dnia nie uruchomiła, bo jest dwa warunki nie są spełnione. Jest powyżej któregoś tam dnia i zmienna jest false, a nie true. Czy jakoś tak?
0: I tutaj Jarek Welbigos jeszcze, słyszałem o kwiaciarniach takich, to też jest fajny taki motyw, nie, że umierasz, nie? Ej, słuchajcie, mój pogrzeb tutaj jest całkowicie opłacany, to są kwiaty, tu jest trumna, i jest wszystko, hej!
2: A jak mówimy o zmarłych, to to jest też ciekawe zagadnienie może w tym temacie czasu, no bo czasami się mówi, że na przykład Bóg jest taką istotą, takim bytem, którego nie obowiązuje czas, bo czas jest czymś, co on stworzył, tak samo jak nas nie obowiązuje czas wirtualnego bohatera w wirtualnym świecie, w jakiejś grze czy coś. My jesteśmy takim bytem nadrzędnym na zewnątrz tego komputera, na zewnątrz tego świata i możemy tymczasem dowolnie manipulować i nawet przewinąć sobie go do przodu. No i mam taką też teorię, że być może zmarłych przestaje ten czas obowiązywać i stąd różni wróże, różne jackowskie i tak dalej, może oni się kontaktują po prostu ze zmarłymi i od nich dostają informacje odnośnie przyszłości.
0: No, co do wróży, no to wróż ja nawet, nawet sobie wróż wróżu, tak? Wróż Maciej. No, oni mają chłodny odczyt, oni na zupełnie innych zasadach działają. Wiesz, zobaczyć cały nasz świat w perspektywie, jeżeli czas byłby tak, wiesz, tak, że możesz go sobie przewijać, sobie kurde wyobraź, tak? Umierasz i nagle możesz tak sobie przewinąć do roku 1870 i zobaczyć to, co tam się działo, nie? I tak już i cofasz, i przeglądasz, i tak dalej, nie? No kurde, to jest fajna perspektywa, ale nierealna.
2: No w ogóle na przykład ktoś, kto by żył bardzo wiele wieków, był takim wampirem trochę właśnie jak w tych legendach, że no to się staje klątwą i przypomina mi się postać Longinusa z serialu Roar, Prawo Miecza, bardzo fajny serial w ogóle o Celtach i Rzymianach, no i w tym jest tam właśnie legionista rzymski, Longinus, który to jest w oparciu o tą legendę z Żydem wiecznym tułaczem, bo są dwie wersje tej legendy. W jednej to był Żyd, który obraził Pana Jezusa, tam coś mówił, a krzyżyk ciężki, coś tam, niesiemy, niesiemy. No a Jezus mu potem, a Jezus mu odparł coś tam w stylu, że ja idę tam, gdzie było zapisane, że mam iść i niedługo odpocznę i spotkam się z ojcem, ale...
0: Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie idę, idę tam, gdzie lubię, nie
2: cicho,
0: idę,
2: grzeszniku, zamilcz, bo cytuję Jezusa tu zaprawdę.
0: Ja też. Nie, Kazika, kurde, nie Jezusa.
2: No. No, tak więc idę tam, gdzie idę, a ty pozostaniesz tu do czasu, aż nie powrócę. No i tuła się tak ten Żyd łamany przez Rzymianin przez te wieki i czeka aż na powrót Jezusa, czyli na sąd ostateczny. No i to, nie wiem, chciałbyś żyć tak bardzo długo, kilkaset lat?
0: To jest, kurde, w ogóle pomysł nieśmiertelności jest tak absurdalnie głupi. Ja rozumiem, że jakiś prosty lud mógłby, ej, fajnie by tak było sobie tak pożyć, nie, tam 200-300 lat, ale kurde, nieśmiertelność, czy nie wiem, tam wyjrzenie parę tysięcy lat do przodu, stary, kurde, wszystkie możliwe partie go rozegrasz, wszystkie możliwe partie szachów rozegrasz, to jest największe przekleństwo, jakie tylko można sobie wyobrazić, właśnie nieśmiertelność.
2: No tak, no pomijając jakieś tam aspekty związane z fizycznością naszą, że się starzejemy, że no to jeszcze można by jakoś w magiczny sposób ominąć, ale psychika, nie? Tego sobie nie naprawimy. Przypuszczam, że stalibyśmy się takim bytem, który coraz bardziej jest znudzony tym światem, szuka sobie coraz dziwniejszych uciech, zgorzkniały się robi z jednej strony, z drugiej wszystko już widział, miał, nuda potworna, cierpienie. Dobra, słuchaj, to, bo wiem, że już powoli się zbierasz, a tu następna osoba dzwoni, także się możemy
0: pożegnać.
2: To ja
0: uciekam i się przełączam na odsłuch. Trzymaj się, cześć.
2: Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć, cześć. A mamy tutaj zmiennika. Na antenę wszedł Jacek Welblacha, którego znacie i lubicie, łamane przez nie lubicie. W każdym razie nie jest on wam
3: obojętny.
2: Łamane
3: przez nienawidzicie.
2: Witam cię.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu.
3: Czas, w szczególności jak patrzymy na niego tak wstecz, to bardzo mocno wiąże się z naszymi wspomnieniami. Też nie mam dzisiaj pamięci do nazwisk, natomiast swego czasu był przeprowadzony taki eksperyment przez jednego człowieka. Eksperyment, w którym ludzie zostali poddani jednemu z najgorszych, najmniej przyjemnych zabiegów medycznych, mianowicie kolonoskopii. I w trakcie tego badania pytali im się, jaki jest, jak bardzo jest źle, tak? W sensie, jak bardzo jest im niedobrze, jak bardzo ich boli i tak dalej. Bodajże w skali 10-punktowej, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie okazało się, bo to były badane dwie osoby równocześnie, z tego co pamiętam. I okazało się, że nasze wspomnienia, to bodajże któryś z psychologów albo psychiatrów wykonywał takie badanie. I okazało się, że nasze wspomnienia działają w ten sposób, że z przeszłości zapamiętujemy tylko i wyłącznie punkty skrajne, czyli zapamiętujemy tylko i wyłącznie to, kiedy jest nam najlepiej, albo to, kiedy jest nam najgorzej, tak? W momencie, jak później zaczęto to analizować na wykresie i to jakby daje nam do myślenia w takim obszarze, że część naszej przeszłości gdzieś tam pozostaje nieprzeprocesowana przez nasz mózg. Ja kiedyś mocno interesowałem się psychologią i psychiatrią. I to jest jakby jedna taka wada związana z naszą przeszłością co do naszego mózgu, że właśnie nasze wspomnienia utrwalają tylko i wyłącznie punkty skrajne, ale to jeszcze jest mało. Druga rzecz, która związana jest z naszą przeszłością, to to, że pomimo tego, że ludzkie oko, nasz wzrok rejestruje obraz w szerokim kącie widzenia, no to zdolność przetwarzania różnych wydarzeń, rzeczy, elementów obrazu przez nasz mózg jest dosyć mocno ograniczona i z tego względu na przykład, no jak koncentrujemy się na czymś, tak? Przykładowo, jak ty teraz, krawiec, patrzysz na swój monitor, jesteś w trakcie nadawania audycji, no to nie widzisz, w sensie nie tyle nie widzisz, bo właśnie to widzisz, ale nie zapamiętujesz rzeczy, które dzieją się gdzieś tam kątem oka. Natomiast twojego oka, tak? Natomiast twój mózg takie rzeczy zapamiętuje, tylko nie ma zdolności do późniejszego przetwarzania całości tej obrazu, przetwarza tylko i wyłącznie elementy istotne. No tak sobie myślę, że gdyby miał przetwarzać wszystko, to niezły burdel byśmy mieli w głowie, tak? Natomiast psychologowie i psychiatrzy już jakiś czas temu udowodnili, przynajmniej na razie tak na podstawach czysto teoretycznych, że jest możliwe podróżowanie w czasie, w obrębie naszego życia, w tym sensie, że używając różnych najczęściej zabronionych technik, w tym hipnozy, ale to jest niepotwierdzone, da się właśnie odtworzyć takie rzeczy z naszej głowy, które gdzieś tam na przykład ty, mając 12 lat, widziałeś kątem oka, tak? Czyli jeżeli widziałeś kątem oka, że nie wiem, twój tata gwałcił twoją mamę, tak? Ale w tym czasie koncentrowałeś się na czymś innym, tak? Albo że twój tata gwałcił drzewo, tak? Albo że, nie wiem, widziałeś, jak twoja sąsiadka skacze z balkonu, ale było to właśnie kątem oka, a w tym czasie koncentrowałeś się na czymś innym, no to nawet sprzed bardzo długiego okresu czasu jesteśmy w stanie, przynajmniej teoretycznie, bo są ludzie, którzy zajmują się hipnozą, którzy twierdzą, że jest, że da się coś takiego zrobić. Ja niespecjalnie w to wierzę, też tam gdzieś kładę to między bajki a legendy. Natomiast agresywnymi metodami z użyciem światła plus farmakologią podobno da się odzyskać takie rzeczy. Oczywiście podejrzewam nie bez uszczerbku na zdrowiu, także w tym sensie jesteśmy w stanie podróżować w czasie, czyli odtwarzać te nasze wspomnienia, to co zarejestrował nasz mózg kiedyś, a to czego w sposób normalny byśmy nie byli w stanie przy użyciu własnych myśli, przy użyciu swoich obszarów pamięci nie bylibyśmy w stanie odtworzyć.
2: No to są ciekawe.
3: Jeszcze...
2: Mów, proszę.
3: Chciałbym jeszcze do drugiej kwestii przejść. Myślę, że z takiej fizycznej, czy też bardziej z takiej perspektywy dla fizyków i dla astronomów, w bardzo ciekawy sposób kwestia tego czasu od tej najmniej przyjemnej strony, tego jak czas jest bardzo dla nas istot organicznych, jak bardzo czas jest rzeczą przerażającą, było pokazane w filmie Interstellar Christophera Nolana. Jeżeli widziałeś ten film, albo jeżeli któryś z słuchaczy widział, bo nie będę tutaj spoilerował, tak, bo być może część osób nie widziała jeszcze tego filmu, no to w tym filmie naprawdę kwestia właśnie tego, że czas jest relatywny i że w różnych miejscach wszechświata on jest, że tak powiem, inny, i kwestia podróży kosmicznych i związanego z tym czasu, no jest pokazana w taki sposób przerażający, tak? A jednocześnie w sposób prawdziwy, bo w żadnych filmach sci-fi, tak, nie mamy tego pokazane wprost, co jest dosyć oczywiste, znaczy wiernie oddaje się różne tam inne rzeczy, postęp technologiczny, tak, komputery, jakieś tam posługiwanie się danymi biometrycznymi, tak, a nie jest pokazana właśnie tak jak to jest pokazane w filmie Christophera Nolana, ta relacja w tym przypadku pomiędzy grawitacją a czasem, tak? Bo te dwie rzeczy ściśle są z sobą związane. A tutaj w międzyczasie słyszałem, że padł taki joke tam. Mówiliście o modelach Ferrari, padł też model Mitsubishi, ale to nie był model samochodu, to ja w takim razie na sam koniec chciałbym pozdrowić fanów podwójnych wiśni. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki. Trzymaj się. Interstellar. No pamiętam, jeśli dobrze zapamiętałem, to ten film starał się nam przekazać chyba taką myśl, że ludzkie uczucia, miłość, no te wszystkie wzniosłe rzeczy są w stanie właśnie umożliwić nam przekroczenie tej bariery czasu w jakiś sposób. Fenomenalne efekty specjalne, kiedy bohater był zawieszony właśnie w takim dziwnym świecie, gdzie między czasami to bardzo fajnie to wyglądało. W ogóle czarne dziury są czymś takim chyba dla nas tajemniczym nadal. Mówi się, że czas i przestrzeń tworzą tak zwaną czasoprzestrzeń i tą czasoprzestrzeń są w stanie właśnie zakrzywiać te czarne dziury w jakiś dziwny bardzo sposób. Tam się tworzą jakieś pętle, w ogóle dziwne zdarzenia, których no nie jesteśmy w stanie jakoś ogarnąć. Może dlatego czarne dziury są często tym narzędziem w różnych dziełach science fiction, przez które się przenosimy właśnie w czasie i przestrzeni do alternatywnych wszechświatów albo w czasie. No bo istnieją też takie teorie, że możemy się przenieść w czasie, ale zawsze to będą światy, zawsze to będą rzeczywistości alternatywne. Może w jakimś innym uniwersum na przykład, które jest bliźniacze do naszego. W sumie jak popatrzymy sobie na taką balię pełną mydlin, ja lubię używać takiej analogii, bo zawsze mam takie jakieś wrażenie, że my jesteśmy taką jedną nic nieznaczącą banieczką, że nam się wydaje, że jesteśmy jacyś tutaj wielcy, ważni, a tak naprawdę tych baniek mydlanych, z których my jesteśmy jedną, to może być przeogromna ilość, nie? I właśnie może one są bliźniacze. Może istnieje gigantyczna ilość alternatywnych właśnie wszechświatów, które niewiele się różnią. Gdzieś tam siedzi sobie taki krawiec i akurat nie prowadzi audycji Czasy Ostateczne, tylko luźne gadki, bo jakaś mała różnica jest, powiedzmy, że mu się nie chciało prowadzić dzisiaj takiej audycji o poważniejszych sprawach i chciał sobie pożarcić na przykład i gada jakieś głupoty teraz, ale wszystko inne jest podobne. Ale ktoś nie posłucha na przykład tej audycji Czasy Ostateczne i go nie zafrapuje jakaś jedna ciekawa myśl, która się pojawiła tutaj. To takie science fiction, no nie twierdzę, że się pojawiła, no ale zakładamy, że się pojawiła jakaś ciekawa, ważna myśl i on podejmie zupełnie inną decyzję jutro na przykład i samochód go potrąci, a to będzie ciężarówka, z której wyleją się chemikalia, dziwne, zielone, tajemnicze, obleją ludzi, ludzie zaczną powstawać z grobów, apokalipsa, zombie i koniec świata, a wszystko przez to, że nie poprowadziłem Czasów Ostatecznych. Taka wizja. A słynny paradoks dziadka, no to znam w ogóle inną wersję. Znaczy, to chodzi o to, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze, że przenosimy się, powiedzmy, wehikułem czasu do czasów, kiedy żył, kiedy był młody jeszcze nasz własny dziadek. No i na skutek jakichś naszych działań nasz dziadek nie poznaje naszej babci, bo nie idzie na randkę z nią, z naszą babcią, tylko idzie sobie, powiedzmy, z nami na piwo, nie? I się nie poznają z naszą babcią, no to my się nie powinniśmy też narodzić i nie powinniśmy się cofnąć w przeszłość i zaingerować właśnie, no i tworzy się dziwny paradoks. No oczywiście wy pewnie znacie tą wersję, gdzie zabijamy własnego dziadka, ale tak sobie pomyślałem, a po co tak brutalnie, a dlaczego, a po co, a na co komu zabijać dziadka, a dlaczego? No, można po prostu pójść z dziadkiem na piwo i efekt może być podobny. Tak więc, no, z kolei myślę, że gdyby wysłannicy, my sami, bardziej wyewoluowani, gdybyśmy się przenosili w przeszłość, w przyszłości, to na świecie byłoby o wiele mniej tragedii. Przecież świat jest dosyć takim nieprzyjemnym miejscem. Pewnie by nie spadły bomby na Hiroshimę i Nagasaki, a może ktoś w przyszłości stwierdził, że byłoby jeszcze gorzej, bo Japończycy by jeszcze bardziej się rozzuchwalili na przykład, a tak dostali klapsa, czy coś. Witam cię, Bajtiterze.
4: No ja cię witam, krawcu, na ziemi, w odległości takiej kilkuset kilometrów, no w sobotę 17 lutego o 1:32 i to jest wszystko w bardzo dobrym układzie. No nie trzeba się cofać, ja zdementuję, nie trzeba się cofać co sekundę i patrzeć, gdzie była Ziemia, po prostu można ekstrapolować. To już jest historia, to już wiemy. W przyszłości ludzie wiedzą, czy Ziemię coś rąbnęło i ona poleciała w inną stronę zupełnie, czy do innej galaktyki, czy co się tam po drodze stało.
2: No, jakbyś mógł się troszeczkę podgłośnić, bo zdaje się, że jesteś z dala od mikrofonu, tak brzmisz, więc przysuń się tutaj w czasie i przestrzeni troszkę.
4: Może mógłbym. Tak, więc chciałem powiedzieć, że jest ciekawszy przypadek. Na przykład jest książka znanego pisarza science fiction. No dobra, wzmocnienie teraz maksymalne dałem. Znanego pisarza science fiction, tego Roberta Heinleina, All You Zombies. Jest też adaptacja filmowa, ty krawiec jako miłośnik filmów pewnie znasz ten film Predestination, tak, z 2014.
2: Nie.
4: Nie.
2: Widać, nie jestem aż takim miłośnikiem.
4: Snook i Noem Taylorem.
2: Z Taylorem jeszcze, no widzisz, a nie
4: właśnie, nawet z twoim nie imiennikiem, tylko ksywnikiem.
2: Ksywnik.
4: I, tak, twój ksywnik jest tam, występuje. No i akcja jest dość taka właśnie, gdzie się poznaje swojego dziadka i jednocześnie w tym czasie się przechodzi operację zmiany płci, jest się jednocześnie swoją własną matką, babcią, dziadkiem, synem, nikt nie tam jeszcze.
2: Brzmi nieźle.
4: Dość zawiła jest akcja, ale taka, że da się ją prześledzić, to znaczy da się ogarnąć, to nie jest takie pełne bądź ściemniania, bądź takich niesamowitych, że tak powiem, nie do odgadnięcia, bez wniknięcia, bez posłuchania reżysera, no... udziwnień, jak nie wiem, jak na przykład w ze wspomnianej tutaj już Incepcji, czy w niektórych filmach, w dużej części filmów Davida Lyncha na przykład, o, którego pewnie już znasz i cenisz.
2: Owszem.
4: Tak, a jeszcze powiem, że o podróżach w czasie traktuje także odcinek przedostatni mojej audycji Proste Zwierciadło. Jest to serialu Continuum, gdzie podróże w czasie są jakby kanwą całej fabuły. A także afterparty po nim, które stanowi zasadniczą część następnego odcinka, czyli ostatniego, jaki był. Polecam, to taka kryptoreklama. A powiedz, Krawiec, tak jak już reklamujemy, to czy zapoznałeś się już z tą książką, o której będzie w ten wtorek?
2: Z tą książką? A nie z tą książką?
4: Z tą książką, a nawet z tymi książkami 17 i jeszcze kilkoma innymi, czyli tam 20 kilkoma chyba, co napisał Terry Goodkind.
2: Przyznaję się to może, bycia, że nie.
4: To może jak zejdę z anteny, to, to poczyń stosowne zapowiedzi.
2: No to już teraz zareklamujmy, że właśnie we wtorek już ten będzie audycja o tym pisarzu, o Terrym Goodkindzie. Takie fantazy wolnościowe, tak? I będzie można wygrać dużo fajnych książek właśnie tegoż autora.
4: Tak, tenże autor przyznaje się otwarcie do bycia wolnościowcem, o takim odcieniu randowskim, to znaczy filozofię obiektywizmu on uznaje, no i nasiąka, znaczy przesącza swoich bohaterów, którzy występują na kartach jego książek, w szczególności jego najdłuższego cyklu, najdłuższej serii, która ma już 17 tomów, pewnie będzie więcej, bo żyje i wciąż pisze, czyli Miecz Prawdy. No i to jest fantastyka, tak, właśnie dzieje się w takim fantastycznym świecie. Natomiast, no właśnie, pierwsze 3 z tych 17 tomów będzie można wygrać i będzie 5 takich pakietów 3-tomowych do wygrania. 5 osób dostanie taką paczkę z 3 książkami. No więc zachęcam i jest wydarzenie, którego wejdziecie sobie na Nocne Radio na przykład, na fanpage, to tam wydarzenia, no i tam jest wydarzenie i zapraszajcie na niego ludzi, swoich znajomych i swoich nieznajomych, udostępniajcie i tak dalej, żeby dużo było i mogli wygrać, no albo no i wy też wygrajcie, zresztą jak udostępnicie to jest jeden z dla udostępniających jest jeden taki pakiet, nie tylko dla dzwoniących w trakcie, ale też dla tomujących to, żeby no właśnie tenże odcinek. A
2: no właśnie, gościem, no właśnie.
4: Gościem, znawcą tej twórczości i jednocześnie obiektywizmu i no. Wielkim miłośnikiem Degasa.
2: No właśnie super, bo będzie można wygrać nie tylko jedną książkę, ale pakiet cały się dostaje. Dobrze zrozumiałem?
4: Książek będzie 15 do wygrania, ale nie dla 15 osób, tylko dla 5 osób. Po 3. Tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci z serii, która jest chyba, będzie kontynuowana jeszcze, będzie pisał jeszcze kolejne tomy, ale napisał już jej 17.
2: No to fantastyczne nagrody, naprawdę. Warto zapamiętać i wpaść we wtorek o 21, tak? W kilku radiach, w tym w Nocnym Radio, więc no takie wydarzenie fajne.
4: Jak najbardziej. Natomiast Krawcze, chciałem ci powiedzieć, że mów zawsze, znaczy w mowie to jest tolerowane często powiedzenie tą zamiast tę, no w pisowni też już coraz bardziej. Natomiast jeżeli chcesz mówić tę, to mów zawsze tę, chyba że ci ewidentnie nie pasuje, tak jak zdanie na przykład, czy zapoznałeś się z tę książką, czy też czy zabiłeś muchę tę książką, no to ewidentnie coś nie pasuje. Ale jak widzisz, czy czytasz tę książkę, no to tę książkę. Tak.
2: To ja będę zamiast tego mówił ową książkę.
4: Tak, ową książkę, lub też jak to niektórzy mówią, ów książkę, to jest niepoprawne, ale okazuje się, że spotkałem się z tym w trzech źródłach, z czego tylko jedno się tylko jedno to jest głos znany z radia, a w dwóch niezależnych innych spotkałem to na piśmie.
2: No i przy okazji możemy tutaj podziękować Grześkowi, którego znacie tutaj z radia, który pomógł tutaj ufundować nagrody, tak, jeśli dobrze pamiętam, i Jackowi Blasze też, który też tutaj macza swoje palce w tym wszystkim.
4: I Wudzowi, tak.
2: I Wudzowi, no i Wudzowi, właśnie, przepraszam.
4: No i wydawnictwu, które największym tutaj fundatorem jest, wydawnictwo, którego wydaje, czyli Rebis.
2: Rebis, też, pozdrawiamy.
4: Też dzięki.
2: Rebis, no fajnie, fajnie, cieszę się z tej akcji bardzo. A tak wracając do tematu czasu, bo wiesz, audycja Czasy Ostateczne i mam tutaj dobrą okazję, bo no z tego co wiem, jesteś osobą, która na przykład Pismo Święte bierze na poważnie, jest to ważna dla ciebie lektura. No to chciałbym się zapytać, bo też miałem ten temat poruszyć właśnie, jak według ciebie faktycznie mogą wyglądać takie czasy ostateczne? Niekoniecznie musimy tutaj się opierać na apokalipsie świętego Jana, ale wiesz, jak ty sobie wyobrażasz takie czasy ostateczne, w których ludzkość powiedzmy nie zdała egzaminu, nie? Taka przyszłość nieciekawa, mało optymistyczna wizja jakaś twoja, jakby to mogło wyglądać, takie czasy upadku ludzkości. Co by było znakiem tego upadku?
4: No, myślę, że takie bardzo uniwersalne znaki, mniej może alegoryczne, mniej takie przedmiotowe, zwierzęce, mniej z niesamowitymi zjawiskami, a bardziej takie dotyczące właśnie kondycji ludzkości, są opisane w apokalipsach starotestamentalnych, choćby na przykład Daniela. Ale gdy chodzi o to, co ja jako też człowiek na nauki, powiedzmy, interesujący się tym, jak może wyglądać nasza przyszłość, no, od strony nauki, od strony technologii, jak wykorzystamy to, jak sobie poradzimy bądź nie poradzimy z pewnymi wyzwaniami i technicznymi, i społecznymi, zwłaszcza społecznymi, no to tutaj może być jak najbardziej wersja negatywna, chociaż ja jestem optymistą i staram się przyczyniać do ludzkości w taki sposób, żeby ludzie obcując ze mną, czy to jako słuchacze, czy znając mnie osobiście, żeby też byli inspirowani do tego, żeby nam stworzyć przyszłość coraz lepszą, a nie coraz gorszą. Aczkolwiek są pewne siły, które działają przeciwko takiej optymistycznej wizji przyszłości, no i takimi siłami są przede wszystkim, nazwijmy to, ja już to mówiłem parę razy, ale dawno tego nie mówiłem, więc dla niektórych to będzie nowość. Wierzę w istnienie nowego porządku świata, czyli New World Order. Czy wierzę? No nie wierzę taką wiarą jak w Boga. No to znaczy po prostu mam takie przekonanie, że to jest w tym świecie fizycznie, nie w jakiś nadprzyrodzony sposób, tylko fizycznie istnieją takie, taka... No nie jest to jedna organizacja, to ja powiem o tym trochę tak, jak powiedział o tym Kazimierz Marcinkiewicz, kiedyś znany polityk, premier, obecnie no, alimenciarz i no, stoczył się strasznie. Natomiast powiedział kiedyś coś takiego, że on wierzy, że istnieje układ, tak jak mówi jego pryncypał polityczny, czyli ważny bardzo Jarosław, że wierzy w układ, ale nie jeden, tylko w układy, że jest to sieć układów i niekoniecznie jest nad tym jakaś centrala, taka jedna, taki jeden überukład. No, więc myślę, że tak samo jest z tym New World Orderem. To jest sieć różnych tam grup o różnym charakterze, które wiedzą w większości o sobie nawzajem, jakoś tam oddziałują, częściowo się pewnie pokrywają też, częściowo współpracują, a częściowo nawet niekoniecznie, częściowo się podgryzają. Ale oni wszyscy wiedzą, że to oni są tymi, od których zależy wiele rzeczy, o których ludzie niekoniecznie mają pojęcia, że to od nich to zależy. Chociaż mogliby często łatwo mieć pojęcie, to znaczy wiele z tych tajemnic, też powiem tak, nie wierzę, że są tam jakieś mega tajemnice, jak na przykład 34 stopień wtajemniczenia masońskiego, czy coś takiego, które nie byłyby wydane, bo gdyby to było tyle tysięcy osób przez tyle wieków, by już się tam przewinęło, to ktoś by to w końcu wydał. Te najbardziej złowrogie sposoby działania, metody, sekrety, mechanizmy, które kontrolują oni, o nich wiadomo, tylko że one wymagają trochę wysiłku, one nie są tak atrakcyjne, to nie są, one nie czynią najatrakcyjniejszych teorii spiskowych, w związku z tym są takim najlepszym sposobem, no jednym z najlepszych sposobów ukrywania prawdy, to jest, żeby ona była znana publicznie, ale żeby mało kto w nią wierzył. A kto w nią wierzy i o tym mówi, jest uważany bądź za oszołoma, bądź ewentualnie za nudnego człowieka, który mówi o jakichś skomplikowanych rzeczach, każe zrozumieć jakieś rzeczy, każe no, zdać sobie sprawę, że, zrzucić te łuski z oczu lemmingom i przejrzeć na to, jak bardzo jesteśmy ruchani. A ludzie nie chcą sobie zdawać sprawy. Ludzie chcą, żeby było miło. Nie chcą sobie zdawać sprawy, jak są ruchani chociażby takim, no podam przykład, mechanizmem jak system rezerw cząstkowych, tak? Przez co banksterzy trzymają za jaja wszystkich no, pozostałych decydentów, no, są bądź z nimi dogadani, bądź jeżeli nie, jeżeli tamci nie chcieli z nimi dogadać, albo vice versa, no, tamci też często sami, no, jedni jakby ręka rękę myje, stwarzają drugich, emanacja z jednych zawiązuje spisek, tam drugi spotykają się gdzieś tam na Jekyll Island, tak jak w 1911. No więc takie rzeczy się jak najbardziej dzieją i o tym wiadomo. I wystarczy trochę ekonomii, żeby to zrozumieć, ale mało kto chce to zrozumieć i dlatego, że po prostu to intelektualnie przerasta i dlatego, że przerasta też ich no, gotowość do zdania sobie sprawy z tego, jaka jest prawda, z tego, że ich pieniądze w banku no, nie są ich, tak? I że ilekroć ktoś gdzieś bierze kredyt, to oni są opodatkowani w sposób bardzo ukryty i bardzo podstępny.
2: No tak, właśnie mnie najbardziej w tym całym temacie nowego porządku świata, NWO, zaniepokoiły te spotkania Bohemian Grove, tak? Czyli w pewnym miejscu spotykają się możni tego świata, ubierają się w dziwne szaty, jak jacyś kapłani mrocznych bóstw. No mówi się, że odprawiają tam rytuały różne. No tak to wyglądało na nagraniach, które wyciekły. I wiesz, no i co tu można powiedzieć, że co, że fake? No nie wygląda na fake. Ciężko powiedzieć o tym, że to fake, ciężko też wyobrazić sobie, że to jest takie spotkanko, o, że sobie tam wpadli, bo się bawią w tajne stowarzyszenia, zbyt to wygląda, że to jest wszystko na poważnie, tak? Nie robi się dla zabawy takich spotkań, na których się modlisz do Molocha jakiegoś, w których recytujesz jakieś mroczne formuły, więc wszystko to bardzo dziwnie wygląda, a gdyby ktoś nie wiedział, nowy porządek świata w uproszczeniu ma polegać na tym, że staniemy się niewolnikami ekonomicznymi możnych tego świata, kapitalistów, którzy chcą nas po pierwsze zdepopulować, żeby było nas mniej i żeby było nas łatwiej kontrolować. Po drugie...
4: Kapitalistów, mów kolesi.
2: Słucham?
4: Nie rób antyreklamy, mów kolesi, a nie mów kapitalistów.
2: No ale to jest taka bardzo kapitalistyczna, taka już wiesz, do przesady, bo to jest taka świat, nie. który powstał po wprowadzeniu nowego porządku świata. Przypomina mi trochę cyberpunka, czyli świat, w którym rządzą mega korporacje. I ludzie są też zaczipowani, cyberwszczepy.
4: Ale jest wolny rynek, czy nie ma? To jest kluczowa różnica.
2: No nie wiem, czy NWO zakłada wolny rynek. No wiesz, wolny no rynek wydaje mi się też można w jakiś sposób wypaczyć, nie? Chyba wolny rynek wolnemu rynkowi nierówny. To nie jest tak, że wolny rynek jest jakąś taką cudowną siłą, której się nie da wypaczyć, której się nie da zepsuć.
4: Znaczy samej siły nie da się, tak jak nie da się zepsuć powiedzmy praw fizyki, czy nie da się zepsuć... ja wiem, miłości, szlachetności, czegokolwiek, tak? Natomiast nie da się zepsuć, ludzi, da się sprawić, że ludzie będą wolność, którą mają, także i wolność na wolnym rynku, jak sama nazwa wskazuje, jest wolność, czyli transakcje wszystkie są dobrowolne. Podczas gdy w świecie rządzonym przez korporacje, no zwykle tak nie jest w tych wszystkich dystopiach korporacjonistycznych, przyszłościowych, Robocop i tak dalej, i również Continuum, również ten serial, który ja dokładnie ten przypadek analizowałem, więc nie wiem, jak ciekawe jest. To polecam, bo chyba nie słuchałeś, po tym co mówisz tak wynoszę.
2: Ale przepraszam cię bardzo, wiesz, no wolny rynek, w którym my mamy teraz trochę często taki wolny rynek, gdzie niby ta konkurencja jest, która powinna nam wszystko wyregulować, ale tak naprawdę jesteśmy skazani na monopole, na liczne monopole. Będąc nowym, nie da się za bardzo wejść do tego monopolu.
4: Przez to, że jest za mało wolnego rynku, a nie dlatego, że jest za dużo. Natomiast chciałem powiedzieć, że oprócz kultów jakichś właśnie takich, no bo to wiadomo, że to można i to się robi, natomiast dużo bardziej poważną rzeczą, no bo to, że ktoś tam sobie się kłania przed głową barana z doprawionymi rogami i pomalowanym na czerwono, no to się kłania, no to w sumie obciąża jego, natomiast niekoniecznie mnie. Natomiast, no, a nikogokolwiek innego, nie czyni mu to jakiejś wielkiej szkody. Natomiast jest powszechna też rytuały, znaczy powszechne. Nie wiem, czy są powszechne. To może nie chcę za dużo tutaj mówić, bo wiemy bardzo mało. Natomiast jak na to, co wiemy, to bardzo dużo z tego, co wiemy, okazuje się świadczyć, że coś jest w tezie o pedofilii elit. O tym, że jest jakiś rytuał inicjacji, że ta pedofilia nie jest tak przypadkowa, że to jest jakiś rytuał chyba inicjacji właśnie do tych wysokich sfer, albo rytuał taki, że o, teraz mamy sfilmowane, jak ty to robisz i musiałeś to zrobić, żeby zasiadać z nami przy at the big table, przy wielkim stole, ale no jakbyś chciał przypadkiem tam coś okazać się nieposłuszny, odejść od nas, czy odstąpić, tak, i działać przeciwko, no to mamy na ciebie nagrania, tak, i zostaniesz zniszczony. Nie dość, że...
2: Tak. Ale to jest jakby jedno. To jest jakby...
4: Politycy i pedofilia, polecam. Politycy i pedofilia, znajdźcie w archiwum.
2: Wiesz, to się wydaje niby nieprawdopodobne, bo nam się wydaje nieprawdopodobne, żeby coś takiego zrobić, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten rytuał istnieje i że ma pewien szczególny sens. Bo to jest takie, wiesz, przekroczenie pewnej granicy, że... Po uczynieniu takiego zła jesteś już ponad wszystko, tak? Zrobiłeś najgorszą rzecz i udowodniłeś, że nie przejmujesz się takimi trywialnymi rzeczami jak tam moralność, Bóg, grzechy. To jest dla maluczkich, tak? Ty jesteś panem świata, potrafisz zdeptać tą niewinność, potrafisz zrobić wszystko, bo ty jesteś ponad to. Dla ciebie są ważne, jest ważne sterowanie tym światem. Trochę na takiej zasadzie, jakbyś był takim graczem w grę komputerową, tak? No i poświęcasz sobie tutaj, wiesz, tu milion osób, tu milion... Tu, wiesz, tu starców i dzieci, tu robisz eksperymenty na ludziach, bo ty grasz w grę, nie? Wiesz, o co mi chodzi, nie?
4: Będę teraz ten, jak to się nazywa, brutalny, nie, jest lepsze słowo, ale dobra, będę taki, my bogi tak mamy, powiedział pewien tutaj słuchacz, a nawet prowadzący przez pewien czas.
2: No, prawda jest taka, że będąc bogiem faktycznie patrzysz z zupełnie innej perspektywy na te pionki na szachownicy, nie?
4: No po i... tym odcinku jeszcze wyszła jedna, bo tam wtedy była brytyjska, w kilku miejscach były skandale, między innymi w Wielkiej Brytanii, a potem wyszły jeszcze dwa takie głośne w różnych krajach, w tym w Norwegii, drugiego miejsca nie pamiętam, ale chyba gdzieś poza Europą. Natomiast w Norwegii też później okazało się, że wiele osób z wysokich sfer no, miało jakieś uwikłania właśnie tego typu i bardzo wiarygodne zarzuty zostały postawione i powychodziły różne rzeczy.
2: Można by też z psychologami na ten temat porozmawiać. Zauważyłem takie zjawisko polegające tak w uproszczeniu na tym, że jakaś osoba totalnie zdeprawowana, jakiś psychopata, morderca, często stara się upodobnić świat dookoła siebie do tych swoich standardów, tak? Czyli zrobić z innych morderców, z innych zrobić zboczeńców, wiesz, bo on się wtedy, on dąży do tego, żeby gdzieś tam podświadomie usprawiedliwić ten swój jakby sposób bycia, żeby udowodnić, że wszyscy tacy są, tacy jak ja, to nie jest nic niezwykłego. Coś, jakieś w tym stylu mechanizmy, wydaje mi się, działają i mogą też działać wśród tych elit, wiesz?
4: archetypem tutaj jest Prokrust, który no, robił to w sensie fizycznym, to znaczy wszystkich przystosowywał do danego wzrostu, żeby pasowali do jego łóżka, tak? To znaczy tych, którzy byli za niscy, rozciągał, a tych, którzy za wysocy, no to ucinał część nóg, czego często nie przeżywali. Zresztą tego rozciągania też nie przeżywali. No i natomiast chciałem taką rzecz powiedzieć jeszcze o tym, że o tych elitach, że myślę, że bardzo, bardzo trafna jest twoja analiza, na czym polega sens tego rytuału inicjacji, że to jest takie zło, które po prostu jest, pokaż nam i pokaż też samemu sobie, że jesteś zdolny przekroczyć granice, które niewyobrażalne dla maluczkich, tak? I to wtedy jesteś no, wśród nas bogów, tak? Jacyś bogowie są dla tamtych, prawda, tacy dobrzy, a my jesteśmy tymi, dla których ponad dobrem i złem, tak.
2: Jeszcze no dodatkowy więc... tu mechanizm, myślę, istnieje taki, że osoby gdzieś na wysokich szczeblach władzy, bogacze, oni już wszystko mieli, wszystko ich zaczyna nudzić i szukają coraz bardziej, wiesz, odjechanych sposobów na zwiększenie sobie adrenaliny, na bodźce, wiesz, są takimi narkomanami, którzy potrzebują coraz większych

0: wypowiadają się w stylu, że no, potrzebne będą jakieś regulacje i ja zawsze jak to słyszę, to myślę sobie tak. Jeżeli duże firmy mówią o tym, że będą potrzebne regulacje, to oni i tak znajdą sobie sposób teraz, bo oni teraz zrobią, co się da, zaczną robić, wypracują sobie sposoby takiego działania, że im to będzie wygodne. Natomiast te regulacje sprawią, że oni będą już poza zasięgiem konkurencji, bo o te regulacje konkurencja, która chciałaby startować do walki z nimi, będzie się od nich odbijać. No i to jest wstęp do takiego świata właśnie rządzonego przez korporacje, które będą miały położoną łapę, także oczywiście razem z politykami, którzy dzięki temu ich lobbyingowi zgodzą się w zamian oczywiście za swoje jakieś też korzyści, swoją kontrolę choćby nad tym, czy dane z tego, no przejąć, no położyć łapę na sztucznej inteligencji, zwłaszcza takiej wdrożonej na masową skalę, na skalę na przykład taką, że miałaby dostęp powiedzmy do obrazów z kamer, które są w miastach.
1: Kurczę, mi jakoś ten świat wolny od regulacji cały czas się wydaje taką utopią trochę nierealną, wiesz, takim wirtualnym światem, który jest niemożliwy w praktyce. Już nawet samo to powiedzonko, że wolność mojej pięści się kończy tam, gdzie zaczyna się twój nos, no to tu już jakaś jest regulacja w tym nawet.
0: A tutaj jest, ona jest minimalistyczna, to znaczy ona powoduje, że twoja wolność rozszerza się maksymalnie tam, gdzie, że wolność wszystkich się rozszerza tak samo do maksimum, którym następuje, gdyby się rozszerzyła bardziej, nastąpiłby już nieunikniony, z definicji byłby obszar jakichś konfliktów, tak? To znaczy ja bym mógł pięścią swoją pojechać dalej, niż się kończy twój nos, no i wtedy to już byłaby agresja, tak? Ale ponieważ ja, granica jest dokładnie tam, ani centymetr wcześniej, czyli nie mam ani trochę mniej wolności, niż bym mógł mieć. Znaczy, to jest oczywiście metaforyczne, bo wymafiowanie komuś tak fizycznie pięścią milimetr przed nosem to też nie jest fajne, on się akurat ruszy, no i wtedy się nadzieje na ten pięść. To jest realna groźba wtedy, że go uderzysz. Natomiast no metaforycznie oczywiście należy to rozumieć z tą pięścią i nosem. Natomiast no, zrozumieć należy w ten sposób, jakby to były takie baloniki. Teraz w takiej bardzo opresyjnej w rzeczywistości, gdzie jest jakiś wielki brat, który cię cały czas tam kontroluje no i reguluje, co możesz, a czego nie możesz, no to te takie baloniki, te bąbelki, w których jesteś, są bardzo ciasne. One to tak się, nie możesz nawet się obrócić, żeby nie zawadzić, tak? Natomiast według libertarian one powinny być maksymalnie powiększone, ale tak, żeby nie zaczęły na siebie zachodzić, bo wtedy są, no wtedy jest... ustawiamy się pod konflikt, tak? A powinniśmy się nie ustawiać pod konflikt, tylko takim domyślnym stanem powinno być to, że one się stykają, ale nie zachodzą. Natomiast oczywiście możemy zaprosić kogoś, możemy powiedzieć, ej, dobra, stwórzmy sobie dobrowolnie jakąś wspólną przestrzeń, ja mogę wejść tutaj do ciebie na tyle, ty możesz do mnie na tyle według takich, a takich warunków i pewnie wtedy oczywiście, że tak. A czy by nie było żadnych regulacji? Oczywiście, żeby były. I bo to pewnie też się zastanawiasz nad tym, jak najbardziej by były, na przykład nie byłoby, ale nie byłyby one obowiązkowe, to znaczy byłyby one wypracowywane jako pewne standardy. Taki przykład, który często podaję, to jest kodeks spółek handlowych. Obecnie chcąc prowadzić firmę, no to musisz wybrać formę. To jest albo w działalność gospodarcza według ustawy o, przynajmniej w Polsce tak jest, bo w innych jurysdykcjach to bywa inaczej. W Polsce jest to bądź działalność gospodarcza, którą prowadzi jedna osoba na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, bądź jest to spółka cywilna, chociaż ona się nie bardzo nadaje do biznesu, ale można, niektórzy tak robią, określona w kodeksie cywilnym, bądź jest to jedna z form dopuszczonych przez kodeks spółek handlowych, najbardziej popularną z nich jest spółka ZOO, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. No i wybierasz formę prawną i musisz mieć tą formę prawną. I to forma prawna no, wiąże się z tym, że w określony sposób musisz działać, w określony sposób musisz dokumentować, w określony sposób płacić podatki, masz określone prawa, w przypadku ZOO masz tą ograniczoną odpowiedzialność i tak dalej. Natomiast w przypadku, gdyby nie było tych wszystkich regulacji, wówczas ty byś mówił, ja działam tak i tak i tak i według takich tutaj reguł i właściwie każda umowa, jaką ze mną zawierasz z moim biznesem, no to musiałaby zawierać jako załącznik ten mój taki regulamin, który jest zamiast tego kodeksu, który ja bym mógł tam napisać cokolwiek. No ale żeby była jakaś wygoda, no to

0: wykształciłyby się zapewne, tak naturalnie, na rynku takie pewne standardy, to znaczy powstałyby konsorcja, czy organizacje, czy zespoły specjalistów szanowanych, które by zalecały, że ej, to niech wasze firmy, czy cokolwiek tam tworzycie, spełniają pewne standardy. Niech w każdej umowie, którą zawieracie z klientem, podpisujecie, jest napisane, że cała reszta jest określona, oprócz tego, co w tej umowie, w takim tam standardzie, który myśmy opublikowali. Ale ty nie masz obowiązku.
1: Było pytać.
0: Możesz ewoluować, możesz innowacje wprowadzać, jeżeli nie jesteś zmuszony przez państwo, które cię pilnuje, żebyś robił coś tak jak ono chce, to możesz wymyślić coś lepszego i powiedzieć, a myśmy akurat wpadli na lepszy pomysł w standardzie i to się upowszechni wtedy. To jest tak jak w ewolucji, korzystne mutacje się szybko upowszechniają. A właśnie, a propos ewolucji. Jak sądzisz, że będą wyglądały organizmy za 500 tysięcy lat? Ludzkie na przykład.
1: No, niektórzy twierdzą, że te szaraki, które od czasu do czasu się rozbijają tutaj u nas na Ziemi, to jesteśmy my z przyszłości tak właśnie wyewoluowani. Duże głowy, małe ciałka. No, troszkę się to zaczyna nie sprawdzać, ponieważ chyba znowu wrócił trend. Ja widzę, że wszyscy napakowani łażą i ludzie się też obżerają. Wcale nie jest tak, że tak mało ruchu mają. Jest sport, rekreacja, są dosyć modne. Można sobie urządzenia różne do trenowania kupić, ludzie chodzą na siłownię. Nie wygląda na to, żebyśmy się mieli jakoś zdegradować tak fizycznie i mieć tylko dwa kciuki do przyciskania przycisków. Znaczy, no i ten, i palec wskazujący, i ten, i środkowy, żeby móc trzymać tego smartfona, czy tam pada. Więc to się jakoś mi się nie klei za bardzo. Chociaż wiesz, może się jeszcze coś okazać, że na przykład to wyniknie z jakiegoś niedożywienia, z globalnego głodu. No bo też jest tak, że z pokolenia na pokolenie ludzie niedożywieni robią się coraz tacy bardziej mikrzy. Słucham?
0: Trochę cię zerwało, ale chyba usłyszałem, bo potem usłyszałem to, co powiedziałeś w przyspieszonej wersji. Jest fajny Walking with Monsters. Tak, chyba. Tak jest tytuł takiego serialu, który nakręciło nie wiem co, National Geographic? Ktoś taki chyba, albo ktoś podobny. 10 odcinków jest o tym, jak będą wyglądać właśnie różne organizmy w przyszłości, na przykład na ogołoconych górach jakichś tam wysokich pająki, które sieci między jednym szczytem a drugim są w stanie rozłożyć i łapać całkiem spore okazy w nie. No, więc polecam. Taka fajna dość spekulacja.
1: Ostatnio znaleziono nowy gatunek pająka zatopiony w bursztynie chyba, który ma ogon taki bardzo długi, jak skorpion trochę i ponoć jest to kolejne brakujące ogniwo w tej rodzinie pajęczaków. No, tak więc to nie jest tak, słuchajcie, kreacjoniści, że nie znajduje się żadnych brakujących ogniw, znajduje się co jakiś czas. A ja w ogóle myślę, że tak staram się, wiesz, wyciągać wnioski o tym, jak będziemy wyglądali w przyszłości na podstawie tych zmian, które już do tej pory zachodziły i myślę, że skoro robimy się coraz mniej włochaci, skoro jest ta moda na depilację i tak dalej i też na odkrywanie coraz większych ilości ciała, bo coraz bardziej skąpe stroje są, nie rażą nas już laski, wiesz, w stringach. To kiedyś było nie do pomyślenia, żeby kobieta w jakichś stringach gdzieś szła albo się opalała topless, tak? A dzisiaj jest to względnie normalna rzecz. Coraz więcej też jest tej nagości na portalach różnych, w internecie. To kiedyś to by było od 18 lat, a pozakrywane, ocenzurowane, więc myślę, że w tym kierunku to będzie szło, że kobiety kiedyś będą łyse. Jak to śpiewał? Kto to tak śpiewał? Wszystkie kobiety wyłysiały w przyszłości! Wszystkie kobiety wyłysiały!
0: Nie pamiętam. Ale to zależy też chyba od kultury, bo na przykład w krajach islamskich jest odwrotnie. Tam teraz państwo islamskie, no co prawda uważa się, że jest pokonane, ale kto wie, czy się nie odrodzi za chwilę. I tam, o ile na przykład w Iranie w latach 70. spódniczki mini w ciepłe dni kobiety nosiły i to było normalne, przynajmniej w miastach, tak teraz, no wiadomo co jest. No więc tam jest w drugą stronę zmiana,
1: No
0: no
1: tak, w
0: i
1: sumie
0: wcale
1: tak.
0: tak niekoniecznie.
1: No ale to
0: Na...
1: jest jakaś mniejszość. Myślę, że ta mniejszość zostanie zdominowana. W sumie, wiesz.
0: To nie, oni demograficznie to oni
1: No tak.
0: mają potencjał lepszy.
1: No i co? I myślisz, że nas przymuszą, resztę świata, żeby kobiety tak chodziły w tych worach pokutnych?
0: Część z nich tego chce. No, natomiast nawet
1: Straszne.
0: jeżeli to jest mniejszość, to jest to mniejszość, która jest gotowa na dość daleko posunięte działania w tym kierunku, łącznie z samobójczymi atakami. No więc.
1: Ja sobie tak wyobrażam taką kobietę przyszłości, która jest właśnie łysa, ma tylko takie ostatki włosków, jakiegoś takiego irokezika na czubku głowy. Ma piękną cerę, bo mamy lepsze tam metody na dbanie o siebie, jakieś kremy, zabiegi i tak dalej. Ma tatuaże jakieś, które znowu jakby wróciły do łask, na pogańską modłę trochę. No, znak czasów ostatecznych i jak poganie wszyscy widzisz. A w Biblii jest nawet napisane, aby się nie wygalać po bokach głowy, dlatego
0: Zdrowie.
1: Żyd, który zawsze stara się tak w drugą stronę, wiesz, no właśnie, żeby tak jak najbardziej spełniać te wymogi, to on nie goli sobie właśnie pejsów. I skoro się nie golić po bokach, to ma rosnąć jak najwięcej po bokach, to on ma te właśnie te pejsy. No a ludzie się teraz patrz, wszyscy chodzą wygoleni po bokach, wszyscy na pogańską modłę robią sobie dziary, nie? Chodzą skąpo ubrani, odsłaniając ciało, też tak na pogańsko trochę, czyli widzisz, z perspektywy katolika powinieneś się chyba bać trochę tego, co następuje, co się dzieje.
0: Wiesz co, to jest zakon żydowski, starotestamentalny i niech oni jak najbardziej sobie to praktykują w wersji dosłownej, jak najbardziej. Natomiast, no, bo może nie będę tutaj robił, zrobiłem już wykład o ekonomii, to nie będę robił o teologii, w jaki sposób się ma nowotestamentalne zobowiązania no, wiernych Bogu, ludu wiernego Bogu, czyli ludu Nowego Przymierza, czyli Kościoła chrześcijańskiego, do właśnie przymierza Starego Testamentu, czyli prawa Mojżeszowego. Natomiast, no nie, to nie jest tak. Nie jest tak, że mnie to, że kobiety chodzą w strojach, no o ile nie za skąpych na okazję, tak, ale to, że chodzą w strojach kąpielowych dwuczęściowych i że ktoś ma tatuaże. O, powiem tak, podam przykład taki. Moja mama nie wiedziała zupełnie, że obsługiwał ją kiedyś chłopak, robił jej sałatkę w barze, takim centrum handlowym, który miał wytatuowany na ręce, i to taki wielki, od ramienia, różaniec. No, jak
1: To
0: jej
1: coś się.
0: powiedziałem to powiedziała, że no ona sądzi, że to by była taka jakaś profanacja, czy coś takiego, że wcale by to nie... No ja myślę, no mega, mega katolik jakiś taki, i to taki bardzo pokazowy. Znaczy, nie wiem, nie osądzam stanu jego wiary, być może wcale nie był, być może był właśnie taki tylko na pokaz, ale oby nie. To znaczy, życzę jak najlepiej, żeby to było jakby wyraz czegoś autentycznego. Ja bym tak sobie na przykład nie robił, ale rozumiem, że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób przeżywają swoją wiarę i potrzebę jej jakiejś manifestacji, co więcej, nie tylko potrzebę, ale też jakąś misję, tak? Pokazania ludziom, że, no, że Bóg jest i że pewne też praktyki religijne tak są. I że on się do nich przyznaje tak otwarcie.
1: Ale to praktyczny człowiek, można sobie te koraliki tak szczypać na ręku i odmawiać, i różaniec masz zawsze przy sobie. Więc to takie praktyczne w sumie. No ale w Biblii, nie wiem, czy w Nowym Testamencie nie ma też jakichś tam nakazów i zakazów odnośnie stroju, który ma być z jednej tkaniny, czy nie jest to w Nowym
0: To
1: napisane,
0: w nowym.
1: że nie przystoi nosić mężczyźnie
0: Okej.
1: długich
0: Długi, a
1: włosów,
0: kobiecie krótki.
1: ponieważ
0: Tak.
1: są one ozdobą kobiety? kobiety i tak dalej. Były tam jakieś, myślę, wskazówki. I myślę, tak, że Jezus nie był aż takim... Myśli. Nie wchodźmy sobie w słowo jeszcze, bo się zacznę jąkać zaraz znowu mi wróci. No, i więc myślę, że Jezusa się troszkę tak często przedstawia jako takiego, który od wszystkiego odszedł, nowe przymierze i tak dalej, ale on to był, wiesz, to był jednak Żyd, który jakoś tam, no, nie zgadzał się z wieloma rzeczami, wprowadzał rewolucję, ale nie tak całkiem, że się odcinał od wszystkiego, no.
0: No wiesz co, ja tutaj chciałem cię trochę przystopować, bo jak wejdziesz w ten temat, to wiem, co będzie, ale jak już mówisz, to o tych włosach, to był Paweł i to był jego własne, że tak powiem, przemyślenia, to znaczy to nie jest jakieś prawo nas obowiązujące, tylko jego rady, które, no, ponieważ są w Biblii, są częścią objawienia Bożego, to ja to taką egzegezę tutaj przeważnie czynię, że Bóg chciał, żebyśmy my jako chrześcijanie i jakiś pożytek mamy z tego ku zbawieniu, że wiemy, że święty Paweł tak uważał. Natomiast niekoniecznie jest to jakby wymóg Boży wobec nas. Prawo powszechnie obowiązujące chrześcijan, żeby nosić mężczyzna krótkie, a kobieta długie włosy. Natomiast Jezus, no jak najbardziej, jest nawet taka książka Jezus Żyd Pobożny. No nie czytałem, ale jest. No i on praktykował to wszystko jak najbardziej i proroctwa się na nim wypełniły, proroctwa starotestamentowe, starotestamentowych Żydów jak najbardziej. Tam symbolika jak najbardziej jest żydowska, Pascha jest, prawda, szczytowy fragment misji Jezusa na ziemi, czyli od ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania, jest przesiąknięty też symboliką właśnie żydowską, ze Starego Testamentu zaczerpniętą. Jedna trzecia apokalipsy, którą też czytałeś, zupełnie sobie z tego nie zdając sprawy i pomijając całą tą zasadniczą warstwę odniesień, to są cytaty ze Starego Testamentu lub parafrazy. No więc...
1: No w sumie tak. Jest.
0: No w sumie tak. Tymczasem chciałem na koniec powiedzieć, że to nie kobiety będą łyse. To, tak jak już mówiłem w epicentrum, to mężczyźni łysieją i to jest postępowa ewolucyjnie cecha, że mężczyźni, bo jak wyszliśmy z Afryki, tak w skrócie powiem, jak chodziliśmy w Afryce, jeszcze nasi przodkowie, ludzie byli tylko w Afryce, no to tam jest ciepło, to chodzili generalnie nago i od razu było wiadomo, kto jest kto, jakiej płci, tak na pierwszy rzut oka. Ale potem zaczęli się w te skóry, czy co tam jeszcze potrafili sobie zrobić, ubierać, no bo już część z nich przeszła tam, gdzie było zimno. No i wtedy pojawił się nacisk selekcyjny na dymorfizm płciowy większy, czyli na większe różnice między samcem a samicą, czy kobietą i mężczyzną w przypadku człowieka. Więc jedną z takich cech, które się pojawiły, żeby łatwiej było odróżniać, to jest dodatkowe owłosienie na twarzy u mężczyzn, a u kobiet nie. No ale przez to gorzej się chłodzi. Zwłaszcza jak się biega, jak się ucieka przed jakimś tam niedźwiedziem, czy tygrysem, czy co tam jeszcze nas goni, albo się poluje i się to jego goni, to znaczy nie niedźwiedzia i tygrysa, tylko mamuta, czy co tam jeszcze innego. Natomiast właśnie, no, żeby to zrekompensować, to pojawiła się łysina. Kobiety łyse to rzadkość, no chyba, że po chemioterapii, a mężczyźni coraz częściej i to jest coś, czego nie było, a pojawiło się w ostatnich właśnie, no nie tylko dziesiątkach, nawet trochę myślę, że więcej setkach tysięcy lat, może nawet nieco ponad milion to był. Nie, mniej, bo ludzie przecież siedzieli w Afryce długo. Tak, no więc to mogło być 100 tysięcy z kawałkiem lat temu, ale co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat jest ewolucji takiej preferującej właśnie łysinę.
1: Tak, troszeczkę uciekłeś od tej odpowiedzi na to pytanie, jaki według ciebie byłby świat taki, który się, wiesz, zdegradował, który jest oznaką już czasów ostatecznych. Ja tu mogę jakieś przypuszczenia przedstawić swoje. No, jest coś takiego jak prawo naturalne, prawda? I są pewne uniwersalne jakieś zasady współżycia w tej wspólnocie naszej. Są pewne rzeczy, które w oczywisty sposób są złe. Myślę, że taką oznaką czasów ostatecznych na pewno będzie złe traktowanie dzieci. Zauważ, no nie bez powodu nas chyba najbardziej wzrusza i porusza to, kiedy dzieci umierają z głodu, kiedy są krzywdzone, prawda? Więc świat, w którym te dzieci są już traktowane, kiedy już nie pamiętamy o tym, że te dzieci to właśnie jest ten skarb, że trzeba je dobrze traktować, to jest na pewno na 100% jakiś znak czasów ostatecznych. A tak na przykład od gospodarczej strony, no to tutaj bym się zdał raczej na tych, którzy się tym interesują, ale też można sobie wyobrazić, że inflacja jest czymś, jest jakimś uniwersalnym takim złem i czymś niekorzystnym w świecie finansów, biznesu, gospodarki, nie? Też mi się ciekawa przepowiednia jednego właśnie z tych rzekomych podróżników w czasie przypomina, który przewidywał, że i nadejdzie czas, kiedy wszyscy w Niemczech będą milionerami i będą wozili pieniądze na taczkach, wyrzucali je przez okno, tyle będą ich mieli i będą mogli palić sobie nimi w kominkach. No miał oczywiście na myśli inflację olbrzymią i to, że pieniądz nie będzie nic wart, ale powiedział to w taki ironiczny sposób, nie?
0: Tak, no ja tutaj podawałem ten przykład o pieniądzu, gdy mówiłem o NWO. Myślę, że NWO nam zgotuje wiele rzeczy, w tym i inwigilację będą się starali totalną zrobić, począwszy od firm. Oczywiście będą mówić, że oni ratują nas przed korporacjami, przed władzą korporacji, będą tak to uzasadniać i mówić, że muszą kontrolować tych tam złych biznesmenów, którzy tylko patrzą się, żeby was jakoś oszukać. No i będą wprowadzać od tego począwszy, a potem coraz bardziej na zwykłych ludzi. Tak, na zwykłych, no jakby przedsiębiorcy byli jakimiś gorszym sortem ludzi, tak, no dla państwa są, tak coraz częściej się wydaje. Więc będą wprowadzać, że już to się dzieje, że tajemnicy bankowej, która kiedyś była, no to de facto nie ma, no są jakieś szczątkowe, jakieś marne resztki jej tylko już. I to nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. Szwajcarię nawet przymusili do tego, żeby się wyrzekła takiej ochrony tajemnicy bankowej. Natomiast, no więc tak jak to Orwell stwierdził, gdy się go pytali o to, jaką ma wizję przyszłości, no że jest to but dociskający gardło tylkiego człowieka coraz mocniej, spod którego nie ma ucieczki. No, nie dokładnie w tych słowach to powiedział, ale parafrazuję w tej chwili.
1: No jakoś tam lepiej wizja nowego, wspaniałego świata Huxleya staje się aktualna niż wizje orwellowskie, co prawda, no ale z tych orwellowskich też możemy się dużo nauczyć.
0: Natomiast to, co też czasem podnoszę w audycjach u siebie, to jest, że jednym z elementów, które nam dziedzin aktywności ludzkiej, która nam dostarcza broni do bronienia się przed tymi zakusami no NWO, zarówno jego działaczy świadomych, jak i pożytecznych idiotów, to są nowe technologie. Wiele spośród nowych technologii, znaczy oczywiście one z jednej strony są w rękach rządów i tak dalej, i banksterów i w ogóle, i one mogą być wykorzystywane do czy to śledzenia nas i tak dalej. Natomiast no, dzięki innowacyjności, dzięki jakiejś takiej sprytowi, dzięki potędze ludzkiego ducha, w tym i intelektu, ale nie tylko, też takiej woli, takiej powiedzmy przekory, woli samostanowienia, woli życia na własny, no i posiadania tego swojego, jak już mówiłem, bąbelka, w którym jesteśmy królem, king of your own hill, tak, królem własnego wzgórza, to jest naturalna potrzeba ludzka, tak, wolność, poczucie, że się posiada kontrolę nad jakąś dziedziną rzeczywistości wokół siebie, nad swoim ciałem, nad swoim nad twoją strefą jakąś fizyczną wokół i nie tylko fizyczną.
1: A wolność seksualna na przykład? Bo tak trochę wiesz, będę ci, przepraszam, że przerywam, ale tak chcę trochę na taki kontrowersyjny na przykład temat wejść.
0: Również, jak cię gwałcą, to czujesz, że twoja wolność jest bardzo mocno zdeptana.
1: A ja mówię na przykład, wiesz, o trochę od innej strony, wolna miłość, wolność do uprawiania homoseksualizmu. Jest to też w zasadzie coś, ja nie jestem przeciwnikiem ani jakimś wrogiem homoseksualistów, ale w zasadzie jest to coś wbrew naturze, bo natura zakłada, że tych osobników jest mały procent, nie wiem ile tam jest, 5% populacji jest homoseksualnych i wiesz, a jak się nagle zrobi na przykład połowa, to jest to coś, jakby te proporcje zostają ostro zaburzone i jest to coś w zasadzie wbrew naturze. Zwierzęta nie bawią się w sadomaso, nie stymulują się oglądając porno i tak dalej, więc jest to coś troszeczkę takiego jakby wbrew naturze, co niekoniecznie nam musi wyjść na dobre, jeśli sprawdzi się taka wizja, którą czasami przedstawiają autorzy takich odważniejszych komiksów na przykład, bo w książkach, w filmach, film jeszcze nie jest gotowy na takie dystopiczne wizje trochę związane właśnie z seksem, ale w komiksach, w książkach to się często pojawia, wiesz, gdzie ludzie się ruchają na ulicach, nie? Wszędzie, gdzie myślą o tym seksie, gdzie ten seks stał się, to jest to jakiś zaburzony świat w sumie. Niby nie mam nic przeciwko, ale wiesz, nie wiem, czy chciałbym w takim świecie żyć, gdzie seks jest najważniejszy, gdzie wszyscy o nim myślą, gdzie wszyscy się ruchają, gdzie jest wszyscy, wiesz, i nagle się zastanawiamy, w gazetach piszesz, że jest jakaś grupa świrów, kontrowersyjna taka grupa, co protestują, że dzieci nie powinny brać udziału w scenach sadomaso. To mi się przypomina w jakimś opowiadaniu z science fiction, taką gazetę czytał ktoś właśnie i możemy dojść do takich czasów i moim zdaniem ewidentnie będzie to jakiś, no taki wiesz, zgniły świat, nie? Który już się stacza na samo dno, nie?
0: Kiedyś, mam to w materiałach, ja o tym wspominałem już chyba kiedyś i chcę o tym kiedyś szerzej powiedzieć, ale jest taki artykuł Paula Grahama na jego blogu What You Can't Say, czyli o tym, o czym nie można mówić. I że to jest co innego w różnych czasach. To jest takie tabu, ale takie tabu nie tyle kulturowe, co po prostu społeczne. Jest taka cenzura na poziomie, skoro ona jest, to pewnie tym siłą, które są wiodące w społeczeństwie, czyli mają czołgi, tak? Czy co tam w danych czasach jest, zanim były czołgi. Czyli politycy, czyli ten establishment, w tej chwili też banksterzy, całe to NWO, które nie jest do końca tym, co sofoliarze wierzą, ale uważam, że istnieje. Natomiast, że im się to jakoś musi opłacać, żeby takie tabu były, jakie są, bo takie tabu się nadaje przez określone działania. Zwykle to kilkadziesiąt lat zajmuje, żeby to tak w pełni się wbiło, ale da się, jak pokazują liczne przykłady. I on właśnie stara się wyjść poza to, jakoś tak metodycznie podejść do wzbicia się ponad tą perspektywę chwilową w naszej historii. To znaczy w tej chwili na przykład wojujące takie social justice warriors starają się wprowadzić poprawność polityczną taką do sześcianu. Starają się wprowadzić jako normę taką kulturową, cywilizacyjną, to znaczy, żeby cokolwiek, co jest temu przeciwne, było mówione tylko po kontach, było od razu cię automatycznie kwalifikowało jako jakiegoś oszołoma, że na przykład nie zgadzanie się z państwem w ogóle, na przykład, żeby było wpisane na takie propozycje już są, żeby było wpisane na listę objawów czy zaburzeń psychicznych, tak? Obsesyjna nieufność wobec państwa, tak. Więc mówiłem o tym też.
1: Doktorze, to dobrych, panie doktorze, wygląda mi to na typowy przypadek antypaństwowości.
0: Ale psychiatry jak najbardziej stosowano i dalej się stosuje. Zamyka się niewygodnych ludzi na psychuszkach i tam mogą nie wyjść dowolnie długo. Są ustawy o tym i oczywiście społeczeństwo to będzie popierać, bo im się powie, że to jest na pedofilii, żeby pedofile czy inni tam seksualni przestępcy po odsiedzeniu wyroku zasądzonego przez sąd mogli być dowolnie długo trzymani bez wyroku, gdy komisja jakaś, która tak naprawdę nie jest sądem, orzeknie, że nie ma przejrzystego procesu ani prawa do obrony. orzeknie, że powinien być dłużej trzymany w izolacji od społeczeństwa. I w Związku Radzieckim to był taki najbardziej... No, Związek Radziecki jest takim przykładem, taką skarbnicą przykładów, jak robiono pewne rzeczy skutecznie, no bo w moich czasach była gorsza technologia między innymi i tak dalej i propaganda była skuteczniejsza, taka siermiężna. Teraz już trzeba to robić w bardziej wyrafinowany sposób. Więc wiele rzeczy, które teraz robi się, i to nie tylko tam w Rosji, ale gdzie indziej na świecie też, chociaż Rosja jako spadkobierczyni tego jest jeszcze bardziej w tym wyrafinowana. No, ale mniejsza z tym. Więc jest... Stamtąd pochodzi to jest znakomite studium przypadków, przykładów takich, bo one tam występują w tej postaci siermiężnej, takiej czystej, takiej prostej do zrozumienia, bez jakiegoś zniuansowania, przystosowania, zaciemnienia, jakie jest potrzebne obecnie. I na przykład tam wprost istniała taka jednostka chorobowa jak schizofrenia bezobjawowa. I no, jak sama nazwa wskazuje, ona nie ma objawów, więc trudno ją zdiagnozować. Ale wytrawny radziecki psychiatra no jest w stanie ją zdiagnozować. I jak już cię zdiagnozuje, to idziesz do psychuszki, faszerują cię jakimiś tam szykawkami, coś tam, ten cały czas cierpisz strasznie, nie tylko dlatego, że jesteś zamknięty, będąc w sumie zdrowym, ale też podlegasz różnym tym, no całemu temu reżimowi, który tam jest, łącznie z reżimem farmakologicznym, ale nie tylko, i poniżaniu, i wiązaniu na przykład. To byli sadyści, tam zatrudniano takich gorszych niż Mengele, niż ci, oni wymyślali sposoby takie jak na przykład wiązanie. To miało być czasem stosowane jako środek karny, ale czasem jako terapeutyczny środek, zawiązywanie pacjentów, zwłaszcza jakichś coś niepokornego wobec personelu, odezwali się czy zrobili, czy nie posłuchali. Zawijanie w mokre prześcieradło i szczelne takie zawijanie i kończyn i tułowia. I mokre prześcieradło się naciąga. I jak jesteś szczelnie owinięty w mokre prześcieradło, to w miarę jak ono schnie, to ono się kurczy. I cię ściska. I masz ściśnięcie tych organów wewnętrznych. Masz skórę też całą, no, bolącą, tak jakby oparzoną. I to jest straszna tortura. No i tam to robiono ludziom. I co więcej, ponieważ ty cierpisz na schizofrenię bezobjawową, to ty nie masz jak wykazać, że ona już minęła. No bo co? Wczoraj nie miałeś objawów, pół roku temu nie miałeś objawów, no i dalej teraz nie masz objawów. No to znaczy, że dalej masz schizofrenię bezobjawową.
1: Wygląda na to, że wszystkie te nasze wartości, to jak się odnosimy do siebie, zachowania społeczne, to jest taki skomplikowany mechanizm, przypominający trochę jakąś maszynę, którą trzeba dobrze wyregulować, znaleźć jakieś odpowiednie ustawienia, które będą optymalne. Wiesz, ja nie wierzę w skrajny świat, w którym idziemy tylko w jedną stronę ze wszystkim, w którym jest jedna prawda, w której przeginamy po prostu z czymś. Myślę, że ten balans jest dosyć ważny i myślę, że dobry świat, jaki może nas czekać, to taki, w którym to zrozumiemy, a nie popadniemy w jakąś skrajność i fanatyzm, nie? Znajdując jakąś jeden przepis na dobre życie, na funkcjonowanie tej rzeczywistości. I świat taki, który mi się wydaje dystopiczny, zły, to taki, w której właśnie popadliśmy w jakąś skrajność i fanatyzm i zapomnieliśmy się. I cierpią na tym właśnie te podstawowe rzeczy, które nas definiują, typu właśnie jak się odnosimy do siebie, jak podchodzimy do rodziny, do kontaktów międzyludzkich, jak spędzamy wolny czas, ile pracujemy też, no bo też faktycznie możemy już się obudziliśmy w takim świecie, gdzie właściwie wszyscy zapierdalają dzień i noc. Tylko też pytanie, czy kiedyś było lepiej z tym, nie? No, kiedyś też ludzie ciężko pracowali przecież cały czas, nie? No, ale to czasami się mówi, że podatki były niższe, czy coś. Można by to... Wiesz, a tak się też zastanawiam, czy ci, jeśli istnieją faktycznie iluminaci, takich jak sobie ich wyobrażamy, czyli ludzie no, kontrolujący cały ten świat, mający największe wpływy, czy nie ma wśród nich takich, którzy podejrzeli tą przyszłość, którzy wiedzą, jak to się skończy? I tak, jeśli byliby tacy ludzie, to oni by patrzyli na tą rzeczywistość aktualną zupełnie inaczej niż my. Na przykład mogliby się posunąć do jakiegoś zła, żeby, wiesz, żeby zrobić mniejsze zło, żeby na przykład przedłużyć istnienie naszej cywilizacji trochę, takie mniejsze zło, nie? Wiem, że tu pewnie nikomu się nie spodoba i ta idea, że mniejsze zło, no ale tak to trochę...
0: Mniejsze trochę... chrześcijańska.
1: Tak to tak, no właśnie, ale tak to może troszeczkę działać w sumie i wiesz, ta planeta Saturn, która jest tak ważna dla ludzi, właśnie tak jak się mówi z tych kręgów, nie, dla satanistów, iluminatów, ona symbolizuje w astrologii też coś, co jest nieuniknione. Przyszłość, która nas czeka, ona jest jakoś związana z Bogiem Kronosem, też wiesz, i są takie... I też bunt przeciwko temu najwyższemu stwórcy. Tam było, ale wywodzący się jeszcze z greckich mitów, ale da się to przyrównać do tego buntu szatana wobec Boga, wiesz? Tak to jakoś odczytywałem, więc ta symbolika tej planety jest bardzo dobrze się wpisuje w te idee, wiesz, NWO, Illuminati i tak dalej, nie?
0: Czy się wpisuje? No, pewnie w jakimś sensie. Ja bym tutaj też nie podspadał twoim własnym mieczem, potraktuję go jako obosieczny i powiem, żebyś też tak nie takich skojarzeń nie stosował uniwersalnie i że każdy, kto na przykład stawia sobie jakiś cel, czy obiera jakieś metody działania, a jakieś odrzuca, automatycznie staje się adherentem jakichś, no, przeważnie niecnych ideologii, czy inspiracji przynajmniej. Tak jak to na przykład wolnościowców nas chcą nasi przeciwnicy często, mimo że dobrze wiedzą, bo na przykład kiedyś byli jednymi z nas, to często chcą nas, właśnie manipulując wszystkich, określić etykietką korwiniści, tak? I przypisać nam jeszcze poglądy Korwina, te, z którymi się nie zgadzamy, nawet stanowczo nie zgadzamy, na przykład cały ten darwinizm społeczny, całe to lekkie gwałcenie i zarażanie niepełnosprawnością i tak, no, natomiast zakończyć chciałem, bo tak powiedziałeś, no też nawiązując do tego i czyniąc tym pewien wyłom, bo to trzeba patrzeć na to z właściwej perspektywy. Owszem, jest powiedzenie łacińskie, że in medio stat virtus, czyli pośrodku stoi cnota, że są takie rzeczy, w których można przesadzić w jedną bądź w drugą stronę, na przykład w jedzeniu papryki, bo zdrowa, ale jak jesz za dużo papryki, to niezdrowa właśnie. Natomiast...
1: A z wolnością można przesadzić?
0: Nie, z wolnością nie można, tak samo jak nie można przesadzić z miłością, z szlachetnością, tak, z prawdą, ale oczywiście można użyć w złym celu, tak? Na przykład można komuś powiedzieć prawdę w taki sposób, czy w takim momencie, w którym niekoniecznie jest gotowy, bez odpowiedniego przygotowania go, na przykład powiedzieć komuś, masz raka albo HIV-a, nie? No.
1: Ale słuchaj, ale wszystkie te wizje światów, w których panuje stuprocentowa wolność, te apokaliptyczne światy, te światy wyniszczone, jak w książce Droga, albo ten film The Road, gdzie wiesz, gdzie ludzie są wolni, robią co chcą, ale to jest okropny świat, bo wiesz, i kanibalizm, i pedofilia, i każda struktura społeczna taka mała komuna żyje według swoich często popierdolonych praw. Ludzie nie mają tendencji do bycia dobrymi bardziej niż do bycia złymi. Ja śmiem twierdzić, że bardziej mają tendencję do bycia złymi, ponieważ wykorzystywanie innych, okradanie innych, oszukiwanie jest bardziej opłacalne dla przeżycia twojego, tak?
0: Ale to już nie. Znaczy, to jest wielki temat i to jest coś, co się nazywa, no nawet jeżeli masz ten paradoks, taki ten dylemat więźnia, że tam, że jeżeli zmusisz dwóch do podjęcia jakiejś decyzji, to oni będą wzajemnie korzystną podejmą, a jak nie, to podejmą obaj taką niekorzystną wzajemnie, to on wyparowuje w momencie, kiedy to masz iterowane, czyli kiedy żyjesz w społeczeństwie, w którym twoja interakcja z osobami innymi nie jest jednorazowa. Nawet jeżeli z daną jedną osobą jest jednorazowa, to skutkuje to jakąś przeważnie tam reputacją. Rzadko kiedy spotykasz kogoś w jakiejś sytuacji, że możesz go na przykład okraść, zabić, zgwałcić i nikt się o tym nigdy nie dowie, tak? No, jednak dużo korzystniej, znaczy dużo korzystniej jest ludziom, to nawet ci, którzy chcą innym robić złe rzeczy, sami chcą, żeby im złych rzeczy nie robić. W związku z tym oni też przeważnie będą za taką normą społeczną i za co więcej skutecznym egzekwowaniem, to będzie dla nich cenna usługa, żeby to egzekwowano, to żeby no, ta norma społeczna, że swoją wolność i prawo własności i wolność nietykalność cielesną, prawo do bycia niegwałconym, nieokradanym, niezabijanym, no przestrzegamy, tak, wszyscy. Natomiast takie filmy, no, takie dzieła, tak jak mówiłem w tym odcinku o Continuum, takie dzieła, które pokazują jakiś świat przyszły, dystopijny, a zwłaszcza jeżeli to jest jakiś ucisk ekonomiczny, tak jak w Elysium, czy w District 9, czy w Snowpiercer, ten świat nie mógłby powstać. To znaczy najsłabszą stroną, taką od strony intelektualnej, bo nie mówię, być może tam nawet zdjęcia są dobrze zrobione, czy muzyka, czy nie wiem, ale od strony takiej intelektualnej najsłabszą stroną takich dzieł jest to, jest wyjaśnienie, jak ten świat powstał, jak do tego doszło, bo do tego po prostu no, nie mogłoby dojść. To jest takie zagięcie praw ekonomii, jak płaska ziemia jest zagięciem praw no, fizyki. No, natomiast chciałem powiedzieć, że...
1: No, na pewno by się zgodził z tobą Wolter chyba, o którym wspominałem, bo on właśnie uważał, że człowiek ma raczej tendencję do dobra, bo służy to polepszaniu jakości naszego życia, takiej codziennej. No, on był liberałem też i... No, ale z kolei wrogo był nastawiony do religii katolickiej, to nie wiem, tak. Czy byście się dogadali, ale pomimo tego był wierzący, bo ta idea deizmu, no to ona zakłada, że istnieje jakiś twórca, wiesz, tylko to jest taka bardziej wizja Boga jako absolutu, która szczerze mówiąc mnie bardziej przekonuje niż Bóg osobowy i myślę, że jednak bym się tutaj przychylał do Woltera. Wydaje mi się jego filozofia bardzo atrakcyjna i taka ludzka i racjonalna i wiesz, i też zazębiająca się z nauką jakoś fajnie, a i też nie lubię dogmatów takich, wiesz, które wydają się bezsensowne często, no a ty troszeczkę tak nie do końca. Częściowo pewnie jesteś za dogmatami, za kapłanami, za władzą kościoła, nie, i tak dalej.
0: Za władzą duchową, tak? Taką, która nie jest oparta na przymusie, tylko na dobrowolnej przynależności. Oczywiście nie trzeba przynależeć do kościoła i nie powinno być żadnego tutaj przymusu. Co więcej, kościół naucza, że akt wiary musi być całkowicie dobrowolny. Wszelkie tutaj przymuszanie, nawet takie pośrednie, nawet, że coś ci damy, jak prawda, uwierzy, że będziesz miał korzystniej, prawda, będziesz miał mniejszy podatek, czy coś takiego, tak jak jest u muzułmanów, nie, że jak jesteś nie muzułmaninem, ale Żydem czy chrześcijaninem, to spoko, tylko płać podatek tam jakiś dodatkowy. No to nawet takie coś jest przeciwne nauczaniu Kościoła. Natomiast co do tego, czy ludzie będą dobrzy, czy źli, no... Jeżeli dasz im narzędzia do przymuszenia innych, to będą tym bardziej źli, powiem sobie. Nie twierdzi nikt, oprócz jakichś utopistów, którzy są w każdym chyba nurcie, że na wolnym rynku, bez państwa, czyli w AKP-ie, tak, czyli na kapitalistycznym porządku społecznym, ludzie przestaną czynić zło, że przestaną istnieć złodzieje, gwałciciele, oszuści i tak dalej. No tylko, że usługa ich ochrony przed nimi będzie, jak każda usługa na wolnym rynku, świadczona taniej, skuteczniej, dzięki konkurencji będzie większa. Będzie spadek cen, wzrost jakości, innowacyjność, nowe, ciekawsze formy, prawda, i płacenia za to, i sposobu właśnie modelu biznesowego i samego sposobu takich operacyjnych, że tak powiem, to znaczy w jaki sposób to będzie robione, na czym będzie polegać praca pracowników takich firm, które nam tą usługę bezpieczeństwa wewnętrznego w tym przypadku będą zapewniać. Natomiast, ponieważ siedzę już bardzo długo na antenie, chciałem zakończyć takim cytatem dla ciebie, Krawiec, który myślę, że również no, jest ponadczasowy i stosuje się do czasów zarówno przeszłych, może sobie przeanalizować, jak bardzo dobrze, jak i do teraźniejszości, jak i myślę, że pozostanie wielce aktualny w przyszłości, także wtedy, kiedy uzbrojeni w nowe technologie będziemy próbowali się jakoś tutaj jakąś swoją obszar niezależności i indywidualnej, i wspólnej, we wspólnym działaniu no, wykuć, do którego nam się nie dobiorą macki tych NWO i jego no, przyległości, którymi są w szczególności państwa, zwłaszcza takimi najbardziej widzialnymi są państwa, ale również i banksterzy, instytucje tam finansowe i tak dalej. Mianowicie cytat jest z Harry'ego Jaffy, przypisywany błędnie często Karlowi Hessowi, który pisał, no, w Stanach Zjednoczonych był prezydenckim takim, no, doradcą, pisał przemówienia, więc ponieważ on go spopularyzował, ale pochodzi cytat od Harry'ego Jaffy, politologa amerykańskiego. Ekstremizm w obronie wolności nie jest złem, umiarkowanie w obronie sprawiedliwości nie jest cnotą. No, to chciałbym się pożegnać z tobą, krawiec prowadzącym tę audycję i to radio, zaprosić na wtorek jeszcze raz, wszystkie wtorki, ale zwłaszcza na ten, bo będzie gość Paweł Tałajczyk i pogadamy o Terrym Gutkindzie i jego książkach i będzie można te książki też wygrać. Już zresztą można wygrać, bo konkurs już ruszył. Zobaczcie sobie na stronie wydarzenia. Oraz no, was wszystkich, drodzy słuchacze, życzyć wam miłego dalszego słuchania, po czym dobrej nocy i życia w czasach ciekawych, ale nie w formie przekleństwa chińskiego. To znaczy takich czasach, w których będziecie mieli okazję zmienić coś i dla siebie, i dla ludzkości na lepsze i powiedzieć, żeście sensownie przeżyli swoje życie.
1: Dzięki wielkie. Też cię pożegnam cytatem, też Voltaire'a. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć. Dziękuję.
0: Amen. Bardzo się zgadzam.
1: Trzymaj się. Cześć.
0: Cześć.
1: To był Krzysztof Bajtiter. A wy możecie dzwonić. Jeszcze trochę pobędę. W sumie piątek to jest taki dzień, kiedy sobie... No, właściwie już sobota, ale z piątku na sobotę to mamy taki czas, że właśnie jest nocne radio stuprocentowe. Siedzimy sobie po nocy, gadamy, fantazjujemy i rozważamy różne rzeczy i się czasami spieramy. Ale w ramach, prawda, wzajemnego szacunku i tak dalej, a ja muszę złapać oddechu trochę, bo to już gadam prawie 3 godziny i może coś puszczę. Zróbmy sobie taką podróż w czasie troszeczkę i puszczę wam muzykę z gatunku... Italo Disco. No, brzmi okropnie, brzmi wieśniacko, no ale to właśnie taka podróż w czasie. Właściwie można powiedzieć, że to z dwóch powodów. Bo po pierwsze jest to muzyka już taka zaprzeszła. Kiedyś słuchaliśmy zespołu Koto, muzyka elektroniczna, specyficzna. A utwór nazywa się właśnie Time. To posłuchajmy sobie tych dziwnych brzmień.

Dobra, jesteśmy znowu. Audycja Czasy Ostateczne, Nocne Radio. Przypominam, że możecie dzwonić na nasz profil skype'owy Nocne Radio. Możecie też zjawić się we wtorek w audycji Bajtitera i wziąć udział w konkursie. Właściwie, no, dzwońcie po prostu, a dostaniecie fajne książki. Terego Goodkinda. Wkleiłem wam linka do tego wydarzenia na Facebooku. No, tak więc jest dobrze. A rozmawiamy sobie dzisiaj o czasie. Tak szeroko rozumianym. Podróże w czasie, podróżnicy w czasie, wizja przyszłości dystopicznej, a może utopijnej. Często w ogóle się rozmawia o takiej właśnie czarnej wizji, o takiej dystopicznej wizji przyszłości, a rzadko kiedy się przedstawia taką wizję pozytywną, nie? A w zasadzie nasze współczesne czasy to są takie, kiedy chyba ku lepszemu idzie, można powiedzieć. I nie wiem, czy ja cały czas mam tak opory przed tym, żeby uznać, że państwo nas coraz bardziej właśnie przyciska butem, że coraz mniej nam wolno, coraz gorzej jest. Jest chyba coraz lepiej w drugą stronę, nie? Żyjemy coraz bezpieczniej. No oczywiście tutaj zaraz na mnie nakrzyczą, co po niektórzy, że zaprzedaliśmy swoją wolność za bezpieczeństwo, nie? A kiedyś jak wyraziłem taki pogląd, że może warto by oddać odrobinę, tak już delikutaśnie chciałem i tak, może tak ociupineczkę tej wolności, na przykład za bezpieczeństwo wielkie. Nie, nie, ty gadasz, komuchu lewaku się Błażeja nasłuchał, zlewaczałe radio, nie słucham, do widzenia, nie płacę, a ja sponsorowałem, pierdol się, kurwa. No i to w ogóle jakaś furia od razu. Czy to nie jest fanatyzm troszeczkę jakiś taki, że ta wolność stała się takim jakimś wręcz bożkiem dla niektórych, że już nawet nie wolno o tym dyskutować, o tym, czy tej wolności może troszkę mniej, czy więcej, bo to jest już taka świętość, to trochę przypomina obrażanie się w ogóle na Jana Pawła II. Ktoś coś powie, to w ogóle ortodoksyjny katolik zaraz go odsądzi od czci i wiary. Tak więc, no, jest, wydaje mi się, mniej wojen i przede wszystkim świadomość ludzi. Człowiek kiedyś był bardzo, bardzo prosty, w prosty sposób widział świat, nie? Bardziej tak pod kątem własnych korzyści. Wydaje mi się, że takie wynalazki, jak różne instytucje charytatywne, kiedyś wspomaganie biednych było domeną jakichś możnych tylko raczej, nie? Dzisiaj wszyscy w tym uczestniczymy. Komunikujemy się wspaniale dzięki wynalazkom, bardzo dużo zawdzięczamy technologii, odkryliśmy leki na wiele różnych dolegliwości, które nas przez całe wieki dręczyły i nas wybijały po prostu, nie? Możemy sobie spędzać czas na relaksie, relaksować się, fajne filmy ze całego świata pooglądać, a kiedyś co, przychodziłeś do chaty i miałeś taką rozrywkę, że mogłeś sobie żonę poruchać, nie? To była twoja rozrywka na co dzień, taka po pracy w polu na przykład, nie? Albo budowałeś jakieś molochy dla władców, albo któregoś dnia przychodzili do ciebie i twierdzili, że jesteś czarownikiem z krainy Oz i że trzeba cię spalić, nie? Czy coś. Wydaje mi się, że mamy lepsze prawo niż kiedyś. Żyjemy sobie bezpiecznie. W miarę, jaka by ta policja nie była, to jednak się tutaj nie zgodzę chyba trochę z Bajtiterem, bo ta wizja tych takich najemników, którzy nas chronią za pieniądze, wydaje mi się to strasznie takie korupcjogenne i w ogóle i podatne na różne wypaczenia, taka grupa najemników, nie? A teraz raz za razem słyszę, było dwa przypadki ostatnio takie były, gdzie jak raz to była jak jakiś mężczyzna czy kobieta, a raz dziecko.
leżeli i dogorywali, bo coś tam zawał jakieś dziecko, już sinę, już umiera. I kto je reanimował? Ano policjant, bo on się zna na reanimacji, a wszyscy stali i gapili się, nie? No i tutaj jakoś ten lud wspaniały, ten człowiek, ten zwyczajny Kowalski jakoś nie wyciągnął ręki do potrzebującego. Zrobił to ten zły gliniarz, nie? A my cały czas tylko HWDP i HWDP, nie? A tu uratował komuś życie, przyszedł na czas, na szczęście dzielny kapitan Żbik. No, a czy taki najemnik, który nas chroni za pieniądze, to on by chronił nas, nie? Z tą prywatną służbą zdrowia, z tymi prywatnymi ochroniarzami, to mi się cały czas jawią takie wizje rodem na przykład z cyberpunka. Właśnie i tam jest właśnie coś, co się nazywa Trauma Team. Mówię oczywiście o tym oryginalnym cyberpunku. I to jest właśnie prywatna służba zdrowia, która przyjedzie po ciebie, jak masz chipa, uratują ciebie, bo jesteś ich klientem, a ten, co dogorywa obok, to będą go mieli w dupie. Tu chodzi o zarobek, nie? Nie wiem, czy nie jest tak, że są pewne instytucje, pewne dziedziny życia, gdzie kapitalizm nie jest jakąś optymalną. Ja nie mówię, że złą, ale nie jest optymalną. Z drugiej strony to jest do przemyślenia, bo u nas na przykład Państwowa Służba Zdrowia działa byle jak, nie? I są przykłady, że człowiek, który zdał się na... jest dla niego jasne, że gdyby się zdał na Państwową Służbę Zdrowia, pozostałby kaleką, a zdał się na prywatną, wybulił kasę i kaleką nie jest, bo naprawili mu złamaną nogę. No mówię o Atorze, który właśnie to podkreśla, że złamał sobie tam nogę, skręcił jakoś bardzo koszmarnie w kostce. No i państwowy lekarz powiedział, o, będziesz pan inwalidą, nic się nie da zrobić, nie? A prywatny mu to jakoś poskładał, rehabilitację miał kosztowną i naprawiono mu tą nogę, tak, że chodzi normalnie.

0: o reputację swojej jakby grupy ochroniarzy i że będzie chciał się wykazać i że jakiś altruizm mu się włączy i że za darmo i on chętnie. Może bajtiterze patrzysz trochę ze swojej perspektywy, że ty byś tak zrobił, a nie wiem, czy większość by tych ochroniarzy prywatnych tak zrobiła.
1: Tak, ja się z powrotem pojawiłem na antenie, nie powiedziałeś chyba tego, ale chyba się domyślili ludzie. I wiesz, jakie jest ogromne opóźnienie? Ja tam chyba 2 minuty tego, bo ty omówiłeś część z tego, ja tutaj mówię, zostawić na antenie na chwilę Krawca, to będzie lewakował. No i dokładnie to się stało. Natomiast co chciałem powiedzieć, że jak się teraz dostać do tych wiadomości, to ja ci wysłałem. Aha, już wiem. No, więc, bo ty część z nich omówiłeś, no i teraz nie wiem, które z nich, bo to były to było to, co nie słyszałem przez te...
0: Nie,
1: przez
0: no, to... zahaczyłem o, to, ale... o ten temat najemnika, że moim zdaniem niekoniecznie będą takie zachowania, jak ty opisujesz, bo bardziej patrzysz, że ty byś może tak zrobił, zachowałbyś się jak człowiek i zależałoby ci też na jakoś tam na reputacji, ale wiesz, myślę, że większość tych ochroniarzy by sobie zracjonalizowała, że nie warto się męczyć, nie warto inwestować swojego czasu czy jakichś tam nakładów finansowych, bo kosztują to środki patronkowe, bo to nie moja sprawa, bo ludzie lubią sobie tak racjonalizować, wiesz? I mają wtedy narzędzie doskonałe do tego.
1: Państwowy system jest dużo lepszym narzędziem, zaraz do tego dojdę, ale zacznę może trochę wcześniej, pozwolisz, do rzeczy, które się odniosę, a się nie, szybko to przyjadę, bo mniej więcej w takich słowach, jak tutaj ci napisałem. Jest owszem coraz lepiej pod wieloma względami, dlatego że ogólnie jako ludzkość czynimy postępy, coraz więcej już wymyślamy, prawda, jakieś i to, i gdy chodzi o etykę, o prawa człowieka i tak dalej, wymyślamy, jak również technologie wymyślamy przede wszystkim coraz lepsze i nauka idzie do przodu i technika idzie do przodu. No i mogłoby być dużo szybciej to polepszenie naszych, powiększenie zakresu naszych możliwości i wynalazków i medycyny i tak dalej i również dobrobytu, tak? Moglibyśmy mieć dużo więcej rzeczy, które teraz jest dużo rzeczy za darmo, które nie były kiedyś za darmo, na przykład woda. W wielu częściach świata, w tym większości Polski, można wejść gdzieś w jakimś miejscu, gdzie woda jest i puścić sobie z kranu i się umyć ręce, tak? A nawet nie tylko. No, natomiast, i to nawet ona się do picia nadaje. Co
0: jak królowie żyjemy natomiast... w zasadzie w porównaniu do tego, oczywiście. Co kiedyś było. Kiedyś to no, jak król mamy nawet lepiej niż kiedyś miał król.
1: Pod pewnymi względami oczywiście tak, no ale moglibyśmy mieć jeszcze więcej, gdyby nie to, że państwo bardzo dużą część zabiera. Państwo tak nam reglamentuje ten podstęp, to polepszenie naszego bytowania jako społeczeństwo i jako jednostki. Państwo żeruje na tym, samo pasie się, oczywiście samo by się też lepiej ci politycy paśli, gdyby pozwolili nam, no tak, ale oni nie tylko chcą mieć to, oni chcą, a nie to, co oskarżają nas, prawda, zwolenników wolnego rynku, że my chcemy mieć te domy w chmurach, a gardzić i cieszyć się wręcz, że nie jesteśmy jak ten plebs, tak? To oni są tymi, których to cieszy i to takie skurwiele, które tak myślą, oni dokonują projekcji na tych produktywnych, na przedsiębiorców i oskarżają ich o to. To jest ta mentalność, ta obłuda cała. Tak, więc to wszystko, co myślisz złego o przedsiębiorcach, co ci mówią, jakieś błażeje i tego, to jest prawda o politykach i o ich lakierach. Bo oni mieliby lepiej, co prawda po tam kilku czy kilkunastu latach by mieli jako ogół lepiej, nawet bez tej różnicy, którą czynią sobie między sobą a nami, bo my byśmy to jako całe społeczeństwo przegonili, gdyby nam tej reglamentacji nie robili, gdyby nam nie odwalili podatków 80%, to my byśmy wystrzelili do przodu jak rakieta, byśmy polecieli, jak to Corwin mówi, na Marsa już dawno. Tu akurat ma rację. I zostawia nas w stanie pod niektórymi względami polepszającym się, ale tak, żebyśmy ich nie wynieśli na widłach, żeby tak generalnie powoli jakiś ten postęp sobie był, a resztę zagarnia dla siebie i lubi się pławić w tym względnym właśnie w porównaniu z resztą społeczeństwa luksusie, również władzy, również łechtać swoje libido dominandi, oczywiście tak, no bo nie tylko pieniądze, niektórych motywuje bardziej samopoczucie, że mają władzę, że decydują, że mogą nawet dzieci gwałcić. Krawiec, właśnie a propos gwałtu, mówisz, że wolności tak do końca, że to jest jakiś dogmatyzm, że czy wolno rozmawiać o tym, że może trochę wolności poświęcić na rzecz bezpieczeństwa, to Franklin zresztą już mówił, że jak kto tak decyduje, że się poświęcić, ten nie zasługuje na jedno ani na drugie i zresztą straci oba, bo tak to naturalnie działa. No i że może ma to jakieś plusy, żeby było mniej trochę wolności, że jakieś korzyści, bo a że my chcemy, że ja chcę sobie jakiś zaślepiony, jak fanatyk religijny, dogmatyczny przeciwnik gwałtów, odrzucić, zaprzeczyć, zaprzeczyć, zaprzepaścić te korzyści, które by były, gdyby dopuścić jak trochę gwałtu, nie?

0: zauważyłeś, że w pewnym momencie podmieniłem słowo wolności na gwałtu, czyli na naruszenie wolności akurat w określonej sferze seksualnej. Krawiec, ilekroć będziesz mówił, że może trochę warto wolności poświęcić, bo ci dogmatycy to są maksimum wolności, chcą jak ten Harry Jaffa, tak, że ekstremizm w obronie wolności nie jest złem, a ty uważasz, że troszkę jest, bo ekstremizm zawsze jest zły, tak postmodernistycznie, co ci już kiedyś Zenon zresztą słusznie niedawno, w zeszłym tygodniu chyba, cię zaorał z tego punktu.
1: Wszyscy mnie orają, słuchaj, i ty, i Zenon, mówił, wszyscy, no i wódz.
0: Ilekroć będziesz mówił, że trochę wolności może by warto było rozważyć, żeby z niej odstąpić i otworzyć tą puszkę Pandory, to zmień sobie słowo wolności na coś odrażającego i słowo brak wolności, prawda, jakieś odjęcie wolności, na coś innego odrażającego, na przykład gwałtu, troszkę może pedofilii, troszkę może pozwólmy zabijać, a tak, no i tak dalej.
1: A jestem w stanie ci wytłumaczyć, przepraszam, że przerwę, ale się szybciutko wetnę. Mógłbym obronić to, że odrobina pedofilii może wyjść na dobre. To wiem, że to kontrowersyjne.
0: Korwinem zapachniało. No.
1: Słuchaj, podam ci konkretny przykład. Powiedzmy, że mamy pedofili nieaktywnych, którzy zadowalają się oglądaniem sobie jakichś zdjęć i obrazków, a dzięki temu na przykład nie gwałcą tych dzieci. No to mamy tą odrobinę pedofilii, która powiedzmy może wyjść ostatecznie na plus, tak? Bo nie mamy fizycznych ofiar, on robi krzywdę tylko sobie. No to mamy to.
0: Jakoś, no to nie, to tutaj błąd kategoryjny popełniasz. Znaczy, owszem, są takie teorie, że dzięki temu, że oni się zaspokoją oglądając, to potem nie będą faktycznie tego robić. One nie są, znaczy są tutaj na dwoje babka wróżyła, to znaczy psychologia jest na tyle jeszcze mało zaawansowaną nauką, że nie jesteśmy w stanie definitywnie tutaj tego potwierdzić bądź zaprzeczyć, że tak jest. Natomiast niezależnie od tego, to jak najbardziej, jeżeli to są obrazki, to mogą je sobie oglądać. To zakaz posiadania, znaczy co innego z produkcją, prawda, bo to już wymaga czynów, nie? Chyba że się to robi w sposób syntetyczny, że komputer, prawda, jakieś tam nawet realistyczne postaci sobie tam, i tak pewnie będzie w przyszłości produkowane dużo pornografii dziecięcej właśnie z takimi, no, przez komputer, ale fotorealistycznej, takiej, że nie odróżnisz od nagrywanej z udziałem prawdziwych dzieci. Natomiast jak najbardziej, jak już została wyprodukowana, to dystrybucja tego i posiadanie tego na swoich nośnikach danych i oglądanie, no, nie podlega, nie stanowi agresji, tak jak powiedziałeś, więc nie podlega w libertarianizmie żadnemu systemowemu, żadnej sankcji, no, uregulowanej, tak, podlega, oczywiście może podlegać i powinno moim zdaniem podlegać sankcji rozproszonej, czyli powinno się takiego kogoś, kto się lubuje i wiadomo o tym, że się lubuje w oglądaniu sobie takich scenek, no, wykluczać z życia społecznego, powinno się z nim nie handlować, niech sobie sam korzonki wykopuje i je i niech to go skłoni do poprawy, że ludzie jakoś niekoniecznie się z nim kolegują, tak, czy w ogóle odzywają. Tak, teraz, czy korupcja genne jest to, żeby było wiele konkurujących ze sobą policji, a nie, że jest jedna państwowa. To teraz jest korupcjogenne, bo teraz taki policjant musi się przypodobywać politykom, a co ludzie o nie sądzą, to ma małe znaczenie. W momencie natomiast, kiedy jest konkurencja, no to konkurencja zawsze wydobywa z ciebie. Musisz robić ludziom dobrze. Nawet choćbyś nie chciał, musisz ludziom robić dobrze, żeby na wolnym rynku, gdzie przymuszać nie możesz, nie masz możliwości, bo inaczej przestaje to być wolny rynek. Także pilnowanie, żeby nikt kogoś nie przymuszał, to też jak jest towarem, tak, jest to usługa. W związku z tym, jeżeli masz konkurencję, która może ci wejść, albo nawet masz potencjalną tylko konkurencję, ale taką, która ma możliwość w każdej chwili powstać i ci zagrozić, nie ma takiej regulacji, że masz monopol przez państwo dany i jesteś jedyną firmą, która coś robi, tak jak policja, no to musisz się przypodobywać klientom. Zależy ci na tym, jaką oni mają opinię o tobie, żeby nie zrezygnowali z swoich usług i nie poszli do konkurencji. Co więcej, jeżeli nawet jakiś człowiek potrzebujący pomocy w takim zawodzie jak na przykład lekarz, czy policjant, czy ktoś, czy strażak potrzebuje tej pomocy, ale nie jest twoim klientem, tylko klientem kogoś innego, no to w jakimś zakresie, wiadomo, że nie full service mu zrobisz, ale w jakimś podstawowym zakresie takim, żeby go uratować przed śmiercią, czy kalectwem, czy takim, to mu pomożesz. Bo wiesz, ludzie no? wiedzą, że ty to wiesz, że ty to potrafisz zrobić i jeżeli ty tego nie zrobisz, w przeciwieństwie do jakiegoś losowego przechodnia, jeżeli ty tego nie zrobiłeś, a tylko kogoś z boku, kto jest swoim klientem, temu tylko pomogłeś, kto obok się znajdował, tego, który też potrzebował pomocy, no to i nawet w podstawowym zakresie mu nie pomogłeś, no to wtedy zrobiłeś to z penetracją, to był tu świadomy wybór, bo mogłeś, umiałeś to zrobić, miałeś czas, miałeś zasoby, nie kosztowałoby cię to wiele. Bandaże mówisz, że jakoś tam drogie nie są. A tego nie zrobiłeś. I w związku z tym reputacja leci na łeb. Jeszcze gorzej leci reputacja niż policji za jakieś brutalne tam zachowanie, bo niektórzy chwalą i są nawet tacy, co uważają, że dzięki temu, że policja jest czasami brutalna, to ludzie są bardziej w ryzach i jakoś mniej chuligają.
1: Po pierwsze, zupełnie się nie pokrywa to, co mówisz, z rzeczywistością aktualną, bo ile mieliśmy sytuacji, ile mamy cały czas takich sytuacji, gdzie prywatny ochroniarz jakiegoś hipermarketu nie chciało mu się nawet wyjść na zewnątrz i przegonić jakiegoś złodziejaszka czy coś, bo on ma chronić tylko ten obiekt. Zupełnie to się, wiesz, jakoś okazało, że to twoje przewidywania, twoje przemyślenia się nie pokrywają z tym, co jest faktycznie.
0: To są byli policjanci, czy byli strażnicy miejscy, ludzie przeważnie pod służbą mundurowej, im się płaci grosze, oni są tam po to, żeby byli, a nie po to, żeby byli faktyczną ochroną, są przeważnie po to, żeby spełnić czy to tam regulacje, czy jakieś właśnie tak po prostu dla pro forma, czy dla sytuacji jakichś takich, no kiedy to trzeba przyjść i wyglądać.
1: Ale tak zwykle jest, tak zwykle stary jest. I tak samo by było w sytuacji, jak mielibyśmy tych prywatnych najemników. Też oni by zarabiali mało i to nie byłaby ich sprawa i też by tak się to skończyło.
0: Słuchaj, nie zupełnie. To znaczy w momencie, kiedy oni nie potrafią tak naprawdę zrobić dobrze czegoś takiego, wyjść na zewnątrz i przegonić chuliganów. Oni są nie od tego, oni jak najmniej chcą tego typu rzeczy robić, bo tak naprawdę nie od tego zależy ich często też, no, wynagrodzenie też w ogóle, ale reputacja. To znaczy, oczywiście, że słuchaj, to tak jak masz na przykład ekspedientki w sklepach. Za komuny to ona ci robiła wielką łaskę, że cokolwiek sprzeda, była gburowata i tak dalej. A teraz uprzejma milutka, prawda, w czym mogę służyć, czy też amerykanizm, w czym mogę pomóc.
1: Tak? Ale generalnie tak.
0: Generalnie tak. No więc tak i to jest dzięki wolnemu rynkowi. Tak samo dzięki wolnemu rynkowi,
1: tak.
0: deregulacjom agencji ochrony, dzięki prywatyzacji większej liczby terenu, tak, że teren za galerią jest też jakiś prywatny, a nie tam publiczny. Także dzięki prawda temu, że będzie takie sprawy, można faktycznie potem dalszy bieg tej sprawy nie przejmie państwo, tylko będzie on według jakichś racjonalnych, czyli przez uczestników rynku w grze rynkowej ustalonych zasad się toczył, że będzie się opłacało angażować te środki, podwyższać tą jakość, tak? Mieć przed klientami, móc się tym chwalić. Tak jest, zauważ, takich, no nie w galeriach, tylko w miejscach takich dużo bardziej prywatnie powiedzmy kontrolowanych, na przykład na statkach o prywatnych, tak? Jaka tam jest ochrona na tych cruiserach, na tym, gdzie starsi Amerykanie, czy ludzie z krajów, gdzie emeryci są bogaci, sobie czasem wynajmują, nawet na resztę życia, jak są bogaci, sobie wynajmują, że będą na statkach, gdzie są przyjęcia takie dla staruszków, gdzie się zawija raz na kilka dni do jakiegoś nowego portu i się zwiedza coś, miasto w jakiejś części świata. Popularna rzecz. No więc z tym to porównuj. Chciałem podać taki przykład, to już na zakończenie mojego pobytu tutaj na antenie, jak nieludzki jest właśnie ten obecny system, ty tego nie doceniasz i trzeba takie newsy wynajdywać, trzeba dziennikarskiej wnikliwości, bo tego ci mainstreamowy ani dziennikarz, ani polityk tym bardziej nie poda, ale to są rzeczy, które się dzieją nagminnie, że przyjeżdża karetka i mówi, będzie kara za nieuzasadnione wezwanie, po czym odjeżdża i okazało się, że było bardzo uzasadnione, bo pacjent umiera. Albo
1: faktycznie, w Chinach tak jest, w Chinach tak jest i tam ponoć się ludzie aż boją, wiesz, i właśnie tam są takie przypadki, że ktoś dogorywa na ulicy i nikt nie wezwie karetki, bo tam po prostu musisz zapłacić za wezwanie tej karetki i każdy się, wiesz, po prostu boi, że nagle będzie musiał, że pójdzie z torbami, nie?
0: Tak, no bo tutaj to system to określa, kiedy to będzie też uznaniowe przez urzędników, a nie konkurencja na rynku, która by no, za każdy taki przypadek traciła reputację, kiedy by sobie pozwoliła taka firma na właśnie takie pogrywanie sobie życiem ludzkim. I przykład również z tego, z Torunia, kobieta była na oddziale kardiologicznym albo na pulmonologii. W każdym razie miała dostała sytuacji takiej zagrożenia życia, którą leczyli, albo ona właśnie potrzebowała na pulmonologię, na kardiologię chyba pojechać, na coś, żeby ją szybko zoperowali na serce, bo dostała jakieś właśnie takiego stanu, który zagrażał życiu, a który tam potrafili by ją uratować. A była na bodajże nefrologii, na nerki, ktoś tam jej robili, w innym budynku, tak, który był po innej stronie ulicy. I teraz nie mogą ją przewieźć przez ulicę na wózku, bo, proszę ja ciebie, przepisy są takie, że między różnymi jednostkami musi przewozić pacjenta karetka. No więc akurat nie było karetki. Karetka musiała jechać z Bydgoszczy, taka karetka specjalistyczna, co może takich tych pacjentów wozić. Bo akurat ta, co była na miejscu, to wyjechała do akcji. Chyba dwie były, a obie wyjechały do akcji, więc wzywali karetkę z innego miasta i jechała 40 minut karetka. Kobieta umarła. Nie umarłaby najprawdopodobniej, jest to niemal pewne, że jeżeli by ona 20 minut choćby wcześniej dojechała tam do tego przeciwległego budynku, zawieźliby ją po prostu, ktoś z personelu by ją wziął wózkiem i przewiózł, to by przystąpili tam do operacji i by ją uratowali. Ale system jest tak skonstruowany, że nie chodzi o człowieka, chodzi o przepisy. A gdyby, słuchaj, co jest najbardziej nieludzkie, że gdyby oni podjęli tą decyzję, przewozimy ją, olewamy przepisy, robimy rzecz ludzką, tak? I rzecz ludzką i też rzecz mającą sens rynkowy, tak? No, znaczy na rynku by to oczywiście zrobiono, bo to się opłaca. Przewozimy ją tam, niech ją tam spróbują uratować, to się z dużym prawdopodobieństwem uda. A nie tu ryzykujemy, czekamy, aż karetka przyjedzie i ją przewiezie te kilkadziesiąt metrów. No to i ryzykujemy, że umrze nam w międzyczasie, bo się jej pogarsza. To gdyby się oni zdecydowali to zrobić, a ona pomimo to, chociaż było to mało prawdopodobne, ale ona pomimo to by umarła, to oni by beknęli, oni by poszli do kryminału za to, że ona umarła w sytuacji, w której oni złamali przepisy, mimo że oni złamali ją po to, żeby znacznie podwyższyć jej prawdopodobieństwo przeżycia. I to jest najbardziej nieludzkie, że ten system ludzi, którzy z lekarzy, właśnie ludzi, którzy chcą ratować życie, on ich od tego powstrzymuje, on tworzy taki system motywacji zarówno finansowych, jak też i innych, i gruźb jednocześnie, i zachęt, który prowadzi do nieludzkich rezultatów i który zmusza do takich, znaczy nie zmusza, ale który faworyzuje takie decyzje, przez które, no ja nie zazdroszczę tym ludziom samopoczucia po tym, natomiast sądzę, że liczę na to, że to, że podjęli taką decyzję błędną o niezłamaniu prawa i zachowaniu przepisów, że to potrząsnęło ich sumieniami i że oni się stali hardkorowymi libertarianami wskutek tego po pewnym czasie. Tak, no i z taką myślą chciałem was zostawić.
1: Na koniec tylko szybkie pytanko. Co prawda nam zeszło trochę na tematy wolnościowe i pieniężne i tak dalej, gospodarcze, ale to się jakoś wiąże z tą wizją przyszłości, która będzie taka lub siaka, no bo to są ważne dziedziny naszego życia. Pieniądz jest czymś, co bardzo mocno reguluje nasze życie od zawsze praktycznie. no może nie od zawsze, ale od dawien dawna i ma wielką moc sprawczą i też pewnie to jak będziemy podchodzili do tego pieniądza będzie miało fundamentalne znaczenie dla tego, jaki świat sobie w końcu wykreujemy. Ja się dziwię trochę tobie, bo z jednej strony jesteś chrześcijaninem i masz napisane, że wiesz, no z Biblii wynika jasno, że pieniądz nie jest taki ważny, nie czcicie bożka mamona, co jest moje, to jest twoje, dzielmy się. Wiesz, różne takie rzeczy i prędzej bogacz, wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogacz w raju. Wiesz, to wszystko jakby sugeruje, że ten pieniądz nie jest aż tak istotny, a z drugiej strony tak ważny jest dla ciebie jako libertarianina i przykładasz do niego tak olbrzymią moc sprawczą i pokładasz w nim duże nadzieje, że on wyreguluje bardzo wiele rzeczy, wiesz, i to jakoś mi się to tak ze sobą nie klei troszeczkę, nie? Jedno z drugim.
0: Pieniądz jest narzędziem oczywiście tylko, natomiast tak de facto tym dzięki czemu budujemy dobrobyt, dzięki czemu mamy coś, prawda, w życiu jakiś lepszy stan niż stan, w którym w każdej chwili może nas zjeść dziki zwierz, przemoczyć nas deszcz i zachorujemy i umrzemy. Więc to, że polepszamy stan swój i stan innych i naszych bliskich i innych, którym coś sprzedajemy, na przykład z nadwyżek tego, co sobie zrobimy dzięki naszym umiejętnościom, a z kolei oni umieją coś innego lepiej, więc to my od nich to kupimy. No i takim, ponieważ nie chcemy każdy z każdym wymieniać, akurat szukać, nie chcę szukać producenta ołówków, który akurat ma ochotę na pierogi z borówkami, które ja umiem robić znakomite, dajmy na to, jak chcę kupić ołówki, tak? Tylko sprzedam to za złoto, czy za coś innego, co powinno dla pieniądza, które jest powszechnie akceptowane, a on kupi, za to sobie kupię ołówki, tak? No więc tak powstaje pieniądz naturalnie, natomiast pieniądz oczywiście kontrolowany przez banksterów i tak dalej jest narzędziem często dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że spełnia tę rolę, no bo spełnia, bez tego to by nie miało sensu, natomiast dodatkowo jest jeszcze narzędziem właśnie korupcji, narzędziem inflacji, narzędziem manipulacji, więc jak najbardziej, natomiast w momencie, kiedy komuś systemowo odbierasz pieniądze, odbierasz większość owoców jego pracy, takich wyrażonych pieniądzach, no czyli a coraz większa część jest też, no to odbierasz mu tak naprawdę jego część życia, to znaczy czynisz go niewolnikiem, żeby pracował na ciebie. Dzień wolności podatkowej jest, ja wiem, Centrum Adama Smitha ogłasza, że ono jest w Polsce jakieś w czerwcu, ale tak naprawdę jest jesienią, jeżeli policzyć do tego dodatkowo podatki pośrednie, to znaczy z każdej, to jeżeli ja wykonam jakąś pracę, nie wiem, napiszę program albo coś i sprzedaję legalnie, tak?
1: Zgadzam się z tobą, w zupełności. To niewolnictwo.
0: Za moją pracę ktoś musi zapłacić od razu państwu wszystkie podatki bezpośrednie, wszystkie te, musi tak, od razu mi się to zmniejsza też o te po mojej stronie, czyli wszelkie tam plusy i co tam dalej. Potem idę do sklepu i kupuję mniej o VAT o 23%, mniej o akcyzę, mniej o akcyzę na paliwo, która jest w cenie prawie wszystkiego też liczona, bo prawie nic się nie produkuje z rzeczy, które są na miejscu dostępne i sprzedaje się na miejscu, tylko transportuje się zarówno część surowców, jak też i końcowy produkt, czy usługę się świadczy też w innym miejscu niż się mieszka, niż się śpi, tak? Więc akcyza na paliwo ogólnie w gospodarce podwyższa też ceny. No i akcyzy są na poszczególne też towary jeszcze dodatkowe, są opłaty jakieś tam manipulacyjne takie, czy inne opłata, nawet za paszport, jak się chce wyjechać, jest opłata. No więc więc państwo zabiera naprawdę mnóstwo, nie tylko lekką większość, ale zdecydowaną większość naszej pracy, to pracujemy na państwo i gdyby wartość mojej pracy, gdyby ktoś chciał po tym, jak ja na przykład, jak zapłacił mi za pracę, za godzinę mojej pracy na przykład, ja bym chciał kupić godzinę czyjejś pracy, to już mnie nie stać. Mnie już stać tylko na kilkanaście minut jego pracy, bo resztę, to znaczy co, przez resztę byłem niewolnikiem państwa. To państwo sobie może teraz kupić coś za to, politycy.
1: No a czas jest czymś najcenniejszym, czymś, co, czego sobie, no możemy sobie kupić, ale nie dosłownie, nie kupimy sobie dłuższego życia, no chyba, że jesteśmy jakimś tam Rothschildem i sobie krew przetaczamy czy coś, no to możemy trochę dłużej żyć, ale to jest taka rzecz w sumie najcenniejsza i a zbyt łatwo chyba dajemy sobie ten czas się ograbiać z tego czasu. No i tak już kończąc temat, myślę, że i podsumowując, myślę, że to o różnych tutaj cechach takiego gównianego świata przyszłości wymieniliśmy. To, że ktoś leży na ulicy, nikt mu nie pomaga, ale też to, że jesteśmy niewolnikami, gdzie zajmujemy się tylko pracą i państwo nam i system nam zabiera większość naszych owoców pracy, zabiera nam czas właściwie ostatecznie nasz. Wiesz, no ja na przykład uwikłałem się trochę w kredyty jakieś, no i też kawałek życia mam przez to zabrany, tak? Bo też teraz postrzegam to jako nieuczciwe różne zagrywki, bo cały czas jakoś tak spłacam i spłacić nie mogę, tak? I po prostu, wiesz, i rośnie mi ten dług jak wątróbka w ustach dziecka, które nie chce jeść tej wątróbki.
0: Tak, tak. No to oczywiście była moja riposta na to, że pieniądz jest ważny. Nie, pieniądz nie jest. Pieniądz wcale dla wolnych czasów nie jest przeważnie najważniejszy. To się przekłada po prostu na czas, na wysiłek, na energię psychiczną, na to wszystko. A pieniądz jest po prostu tylko miernikiem tego, takim tak tu się zgadzamy, że w nim się wymieniamy. I tyle, no. Ale od tego się zaczyna. To też najłatwiej kontrolować. Trudne jest kontrolować. Dużo mniej efektywnie jest człowiekowi kazać przez jakiś czas coś robić, prawda, być takim niewolnikiem w sensie. Natomiast pośrednio, jak go zgolimy w pieniądzu, a to już jest dużo, dużo też efektywniejsze. Dlatego tyle o pieniądzu. Dlatego przez pieniądz to robią ci, którzy tym światem władają. A my o pieniądzu mówimy jako o tym kluczu do całej reszty, tak? I również, gdy chodzi o dysponowanie pieniądzem na rzecz innych, to też tutaj ludzie o poglądach wolnościowych, o poglądach konserwatywnych, często też tacy konserwatywni liberałowie, to są najwięksi fundatorzy różnych rzeczy, różnej działalności też charytatywnej, tak, więc badania to pokazują jak najbardziej, więc to nie jest tak, jak tutaj Asik pisze na czacie, że rzeczywiście wolnościowcy to wyprawni ludzie z empatii i tylko bycie kasą opłacało. Tak,
1: czasem tak, trochę takie wrażenie stwarzacie, wiesz? I to, no, i to nie jest,
0: politycy,
1: wiesz...
0: To jest ich projekcja, to nie, jest nie, ich nie. Niestety propaganda rozkręcona i to jest zwycięstwo pogrobowe ZSRR-u i jego jego podboju kulturowego Zachodu. Ile się dało zagranicznej zbrojnie, natomiast Zachodowi sączyli zachodnim elitom intelektualnym i politycznym i artystycznym też niestety taki właśnie relatywizm, taki postmodernizm, jaki ty czasem reprezentujesz.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że jak sam wiesz, od lat jakoś tam obserwuję środowisko wolnościowe i w kontestacji przecież długo byłem i w ogóle cały czas jakoś też słucham wolnościowców i tak dalej. I wiesz, i faktycznie czasami tak jest, że zachowujecie się trochę jak takie kalkulatorki. Wiele rzeczy sprowadzacie do kasy. Często ludzie z tego grona są tacy bardzo zimni, tacy chłodni, wiesz, do bólu racjonalni, do takie, toż co taka cecha jak geeki trochę mają, takie wiesz, no jakby sztuczna inteligencja, nie, która potrafi, popatrz, wiesz, na Hugo, to jest dla mnie właśnie modelowy przykład, ja go lubię, mam dużo sympatii do niego, ale często mnie drażnią jego takie bardzo wypowiedzi, wiesz, takie bardzo skoncentrowane na tym, co się opłaca, co się nie opłaca, no ale tu mamy problem prosty, albo się opłaca, albo się nie opłaca, wiesz, dlaczego chcesz mi to zabrać, a ja ci nie pozwalam, wiesz, takie po prostu kalkulowanie cały czas, nie, i od tej strony faktycznie stwarzacie wrażenie czasami ludzi takich, wiesz, wyzutych z człowieczeństwa.
0: Wiesz, w sytuacji konfrontacji z wrogiem, w sytuacji konfrontacji z właśnie ukrywającym się pod płaszczykiem empatii, tak, chcącym robić innym dobrze, ale za twoje pieniądze przede wszystkim sobie dobrze, bo być pośrednikiem w tym robieniu innym dobrze i tak naprawdę być panem tutaj ludzkiego życia i śmierci, a trzymając rękę w twojej kieszeni i chwaląc się, że robią dobrze, tak, a tak naprawdę ty na to pracujesz, to broniąc się przed takim wrogiem, no to oczywiście, że w tym momencie często jest się zimnym i tak, no bo to jest wojna, to niestety, wiesz co, to też
1: wyrachowanym też?
0: Przypadłość, Wiesz co, powiem ci inaczej. To jest taka przypadłość, może ten, że my często przeceniamy intelekt. Druga strona wie i pozwala sobie na to z dużo większą łatwością, na manipulacje, na pobudzanie emocji, na jechanie na najniższych właśnie tych emocjach, na ludzkiej zawiści, na poczuciu krzywdy, tak? No, PiS na przykład, jak popatrzy się na ich kampanię wyborcze, na ich marketing polityczny, to on dokładnie do tego się odwołuje, że inni mają lepiej i to teraz... To jest niesprawiedliwe, to niech my mamy część z tego, co oni no, nachapali, tak? No to wiesz, no więc...
1: Mi się nazistowskie Niemcy kojarzą trochę z taką rzeczywistością, w której się przecenia intelekt i podchodzi i tak do życia bardzo na chłodno. Jak się zastanowić, to tak jest, wiesz, oni, ci naziści byli za tym, że prawa natury są takie, jakie są, wiesz, to zwierzę, które silne jest, to pokona to, co słabe, trzeba dążyć do siły. Jak się zastanowić, to tam wszystko się zgadza tam, nie?
0: I też, tak samo jak w socjalizmie naukowym, tak?
1: I pozbądźmy się niepełnosprawnych, wiesz, żeby było mniej cierpienia w przyszłości i wiesz, no wszystko to jak poskładasz do kupy, niby się zgadza, tylko brakuje tu tego pierwiastka właśnie szacunku do istoty jako do istoty, po prostu wiesz, przymknięcia oko na niedoskonałości pewne, zgięcia karku jakiegoś, nie zafiksowywaniu się na tych naprawach natury aż tak bardzo, takich, wiesz, rzeczy emocjonalnych bardziej, nie?
0: Ale wiesz co, jeżeli emocjonalnie damy się, prawda, zaślepić, to będziemy lemingami, jeżeli powiemy sobie, że to dobrze, że to dobrze, że nie ma wolności słowa, bo ci wstrętni tam, powiedzmy, nie będą mogli głosić swoich wstrętnych haseł, no to w tym momencie otwieramy furtkę już, prawda, do świata Orwella, tak? No więc to, co powiedziałeś, jeżeli pozwolimy zamykać usta tym, którzy mówią to, co się nam nie podoba. Jeżeli pozwolimy zakazywać praktyk seksualnych no, między dorosłymi, prawda, i wyrażającymi zgodę ludźmi, które nam się nie podobają. Jeżeli zabronimy takich poglądów i ich wyrażania religijnych, których się nam nie podobają, tak? Czy jakieś damy korzyści tym, którym się zgadzamy, na przykład ty chciałeś kiedyś dać ateistom, ażeby państwo dyskryminowało jakoś wierzących, no to tak samo. Natomiast no, co do tego, czy wiadomo, każdy lubi się ubrać w szatki naukowe, każdy lubi się w szatki naukowe ubierać. Był tak zwany socjalizm naukowy. Oczywiście, że były naukowe jakieś teorie starające się uzasadnić rasizm i tak dalej, ale to wszystko to było też jechanie na emocjach plus jakieś takie prymitywne ubieranie, taki kult cargo, takie ubieranie w szatę naukowości, bo nauka się dobrze kojarzy. To nie chodziło o zrozumienie naukowe, uprawianie poważnych teorii naukowych, tylko o wywołanie skojarzenia właśnie takiego emocjonalnego. Ej, ludzie, słuchajcie, zaufajcie nam, my się na tym znamy, to jest naukowe, my wam mówimy, jesteśmy autorytetami, uwierzcie nam. To było zagranie na wzmocnienie autorytetu, wzmocnienie takiej emocji pozytywnej, że ej, to jest mądry gość, on naukowo to ogarnia. I Hitler, i Lenin, i ten Lenin pisał o elektronie i wielkie prace, i mądrość Stalina, rzeko podskórna, rzeki odwracasz, w ogóle ten, i no. Więc... Natomiast był to też prymitywny, taki tępy, siermiężny nazizm. Słuchaj, przecież Hitler wzrósł na sentymentach po przegranej I wojnie światowej. Mówił, ja wam zrobię, tak jak trochę Kaczyński mówi, ja wam zrobię narodową gospodarkę, będziemy z niej dumni, przywrócę dumę Niemiec, Niemcy będą mogli być tylko dumni po tym, jak przegrali wojnę i po tym, jak popadli w początku lat 20. w zapaść tą ekonomiczną i hiperinflacja im zjadła oszczędności, tak, i cały świat się mógł z nich śmiać. My wstaniemy z kolan i im pokażemy. No, to było przesłanie Hitlera. Nie dlatego ludzie za nim poszli, że naukowcy pewni niemieccy pisali o różnicach między rasami. Ja wiem, wtedy wiedza była mniejsza, wtedy rzeczywiście część z nich, nawet niekoniecznie ze złą intencją, niekoniecznie z intencją popierania Hitlera, tylko po prostu, bo tak byli urobieni przez środowisko, w którym się obracali, mogli tak pisać, że różnice między rasami, tam powiedzmy białą a czarną, są takie, że przemawiają na korzyść jakoś białej. Ale no, to jest niestety sojusz, czy to tronu z ołtarzem, czy laboratorium z tronem. Z tronem w ogóle nie zależy zawierać żadnego sojuszu. Z tronem w sensie, no może z tronem, tron to nie jest symbol, prawda, władzy, ale z knagą, może powiem lepiej, z knagą nie zawierać. To jest pakt z diabłem zarówno naukowcom, jak też teologom, jak też przedsiębiorcom doradzam trzymać się z daleka, bo to jest właśnie szatana no, narzędzie i jego forma obecności w świecie. I statolatria jest bardzo popularnym dziś formą właśnie bałwochwalstwa, czyli oddawania czci bogom obcym. Państwo staje się bogiem, rości sobie cześć boską i ma swoje świątynie, ma swoje te szkoły, te, gdzie, no właśnie szkoły, dokładnie, gdzie się przekazuje, katechizuje się ludzi z bycia wiernymi wyznawcami.
1: No właśnie, i zarówno Hitler, jak i Stalin byli zupełnie niewolnościowi. Tam w ogóle nie było miejsca na wolność, jakąkolwiek ideologiczną, gospodarczą, nic. Wszystko musiało być pod dyktando jedynie słusznej prawdy objawionej jednej i zasad, które mają wszystkich obowiązywać. No więc faktycznie, no to się wygląda na to, że ta wolność, że musi być dużo tej wolności, żebyśmy unikali takich sytuacji, nie?
0: Tak, nawet ten w Unii Europejskiej, gdzie to jest, dysydenci ze Związku Radzieckiego twierdzą, że to zmierza dokładnie w tym kierunku, który oni już widzieli u siebie, tylko w sposób bardziej taki wyrafinowany, to jest kolejne jakby wcielenie, no, bardziej takie lubialne, z ludzką twarzą, powiedzmy, tak.
1: Tak, mamy...
0: To już, też... już ma swoją propagandę, tak, to już satolatrzy, którzy czczą bogów nie w Warszawie siedzących, tylko w Brukseli, to mają swoją propagandę i mają co więcej pieniądze często na to, bo z naszych kieszeni oczywiście. Natomiast no, jako, że już długo tu siedzę, chciałem tylko to, co generalnie napisałem ci na Skype'ie tutaj jakby no, wypowiedzieć na antenie, a ty mnie trochę przytrzymałeś, zadałeś kilka dalszych pytań i tak dalej. No ja też trochę rozwinąłem wątków, ale powiedzmy sobie. Chciałem, no, jeżeli pozwolisz, na koniec odnieść się do Ashiksa, który tutaj wciąż polemizuje, że ludzie potrafią robić coś na innych i nie przeliczają tego na swoją wolność. Tak samo gadali życie po pracy, a w pracy palili Żydów. To chyba do Korwina jest zarzut, a nie do mnie, ten ostatni. Natomiast, że ludzie nie przeliczają na swoją wolność. No nie. Jeżeli ja coś robię, to ja tym, niezależnie od tego, czy to ma związek tylko ze mną, czy z innymi ludźmi, robię to ja, podejmuję to. Jestem w tym podmiotowy, to znaczy jest to wyrazem mojej wolnej woli. Jeżeli to nie jest, to nie mam na przykład żadnej zasługi. Jeżeli zrobię coś, co nawet komuś wyjdzie na dobre, ale dlatego, że mnie ktoś zmusił, że ktoś przejął sterowanie nad moimi ruchami, jakieś przymocował mi jakieś siłowniki, jakiś egzoszkielet kierowany przez siebie, to w tym egzoszkielecie, jeżeli przeprowadzasz staruszkę przez drogę, to ja nie zrobiłem nic dobrego, nie mam żadnej zasługi, to nie był dobry uczynek, to była rzecz wymuszona. Równie dobrze mógłbym jeszcze musić do zrobienia czegoś złego, na przykład zgwałcenia krawca. No, więc tym obrazowym przykładem, kontrprzykładem. Czy jeszcze chciałeś się mnie coś zapytać? Tak?
1: Nie, tylko przypomnę, żebyś wysłał swojego maila na naszą skrzynkę kontaktową. kontakt@nocneradio.pl. To wtedy cię dopiszemy tam do powiadamiacza od razu.
0: A o czym ten powiadamiasz powiadam? O audycjach na żywo?
1: Tak, że są audycje na żywo. No bo dzisiaj mamy jakby do rozdania 5 takich powiadamiaczy.
0: Jak Etam wejdzie o dziwnej porze, tak?
1: No na przykład, albo jak ja wejdę o dziwnej porze. No bo teraz jak jest ten powiadamiasz, to przypuszczam, że częściej będę się też pojawiał na jakieś spontaniczne, luźne gadki, no bo to jest dobre, bo trochę osób się dowie przynajmniej i przyjdzie, nie?
0: Ale to powiedz, o co chodzi z tym rozdawaniem 5. To tak normalnie to nie jest dla wszystkich? To jest płatne czy coś takiego?
1: No, dla nas jest tutaj płatne, to znaczy potrzeba, coś tam, wiesz, musi bulić za to powiadamianie, więc nie możemy tak tego wszystkim dać, bo mamy w pakiecie ileś tam tych maili, wiesz, i to nie jest takie nieskończone, nie? A jakby było tego zbyt wiele, to przechodzimy na pakiet jakiś tam droższy, który już się tutaj zupełnie nie kalkuluje, jakoś tak dziwny jest ten przedział.
0: Rozumiem.
1: Więc jest dla patronów z Patronite'a, a dzisiaj też rozdajemy troszkę takich pakiecików.
0: Ashix pisze, że ludzie dążyli do życia w plemionach, grupach, bo mieli ochotę oddać trochę swojej wolności. Oczywiście, jak zawierasz umowę o pracę, też mówisz, że przez pewien czas będziesz robił to, co nie sam sobie chcesz, tylko co chce pracodawca. Jeżeli zawierasz jakąkolwiek umowę, nie wiem, na jakichkolwiek warunkach, no to gwarantujesz ty, ale to ty jako wolny człowiek mówisz tak, że ja teraz się zobowiązuję do czegoś i to mnie obowiązuje, tak jak prawo, tak jak na przykład to, że mam zakaz zabijania, tak mam obowiązek na przykład wypłaty komuś odszkodowania, jeżeli sprzedałem komuś i zawarłem z nim taką umowę, jakąś maszynę i zawarłem tam gwarancję, że jeżeli zrobi coś, czego nie powinna i mu zaleje kwasem, nie wiem, ten podłogę, to i zniszczy inne urządzenia, no to to mu wypłatę już odszkodowanie. Więc nie, państwo nie jest tego efektem. Państwo jest wtedy, kiedy pojawia się w tym wszystkim aparat przemocy, kiedy pojawia się monopol na przemoc, kiedy to wszystko przestaje być kontraktualne, kiedy niewolne jednostki ze sobą się umawiają. Ja mogę z każdym się umówić w sposób dobrowolny, ponieważ obaj możemy dysponować swoją wolnością. Możemy się umówić, że ja się zwiążę dobrowolnie pewnymi regułami i będę musiał ich względem ciebie przestrzegać, w zamian za to, że ty się zwiążesz pewnym względem mnie. Ale ja nic takiego wobec polityków w Warszawie, ani w Brukseli, ani w Katowicach, ani w NWO nie podpisywałem. W związku z tym nie czuję się tym zobowiązany, a tym bardziej nie czuję się zobowiązany do niepicia piwa w miejscu publicznym, do niesprzedawania banana zbyt krzywego i do płacenia 80 czy ilu tam procent z pieniędzy, które z wartości pracy, którą wykonuję.
1: No, no więc tym optymistycznym akcentem, prawda. No dzięki ci za ciekawą dyskusję.
0: A możesz się wprowadzić. No, jak się mafia mi prowadzi, to niech się ona wyprowadzi, to ja ją chcę wykurzyć. Ja jestem u siebie, a nie ten. Jeżeli ktoś narysował kreską na mapie linię i powie, to jest moje, a jak ci nie powiada, to możesz się wyprowadzić, no to ja nie uznaję takiego roszczenia.
1: Ach, się tu radio wolnościowe zrobiło dzisiaj.
0: No, zadzwoń może po mnie i powiedz, zobaczymy, słuchacze, oceniam, czyj wywód jest spójniejszy.
1: Niech ludzie ocenią sam, kto ma rację, historia pokaże.
0: Już nie chcę dzwonić po raz trzeci, więc się żegnam, do usłyszenia, dużo wolności i optymizmu w patrzeniu w przyszłość i to nie tylko w odniesieniu już do tego wtorku, w który będzie fajna audycja. Cześć.
1: Cześć, cześć. No właśnie, wychodzi na to, że wolność zdecydowanie jest takim towarem, którego powinniśmy mieć pod dostatkiem, aby dożyć jakichś dobrych czasów. No a cała idea ta właśnie rzekomego nowego porządku świata, mówię rzekomego, no bo trwają spekulacje na temat tego, jak to jest zaawansowany projekt, czy faktycznie jest, niektórzy się nie zgodzą, że niektórzy powiedzą, że to wymysł foliarzy, a inni powiedzą, będą święcie przekonani i uwierzą w to, że istnieje grupa ludzi sterujących całym światem, pociągających za wszelkie możliwe sznurki tam, gdzie warto pociągać i że dążenia tych ludzi, tych iluminatów są właśnie takie, żeby pozbawić nas wolności w dużym stopniu, żeby zrobić z nas bydło takie hodowlane, niewolników, abyśmy zaprzedali właśnie tą swoją wolność na początek za wygodę, no a potem jak już wolność nam się zabierze, to można nam zabrać wszystko. Ja bardzo cenię sobie wolność, a to, że powiedziałem tam, że ułamek tej wolności mógłbym sprzedać za na przykład za dużą ilość bezpieczeństwa, owszem, podtrzymuję to, mógłbym. Nie jest dla mnie to jakimś problemem i tutaj mógłbym się wolnościowców zapytać, czy w imię tej wolnościowości waszej nie możecie uznać mojego prawa do wolności, wyzbycia się odrobiny wolności. Wiem, że to tak paradoksami trochę tu pachnie. Jakimiś, no bo pozbywając się sam wolności, być może też ograniczam innym w jakiś sposób wolność, bo wzmacniam te standardy braku wolności i inni w przyszłości mogą mieć jej mniej, jakby przyłączam się do wroga, tak jakby, nie? No ale cóż, zastanawiam się jeszcze nad taką wizją utopijną świata i czy to w ogóle jest możliwe, no na pewno mnie nie przekonuje taki świat, który no, dla niektórych jest jakimś wzorem. Właśnie ta przysłowiowa łódeczka, to kanu, które ktoś mi zabiera, bo jemu jest potrzebne, a mi nie na przykład. Albo świat, w którym nie ma pieniędzy, tylko płacimy sobie, nie wiem, dobrymi intencjami, albo kamyczkami, albo coś takiego. To mi się wydaje coś, co może się sprawdzać w małej skali, jak na przykład komuna, bo komuny czasami dobrze sobie radzą. Każdy zna swoje miejsce, ludzie są pracowici, sobie tam żyją według określonych zasad. I im się to sprawdza, a jak mamy nagle komunę w stylu Związek Radziecki, to robi się wielka patologia, cierpienie, śmierć, miliony ofiar i przestaje to jakoś działać, nie? Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że idee Marksa zostały wypaczone, nie? Że nie doczekaliśmy się jak na razie takiego porządnego, dobrego komunizmu. Ale jakoś, nie wiem, no może mógłbym sobie wyobrazić przyszłość komunistyczną, gdzie żyłoby się ludziom względnie dobrze, ale może jest coś w nas takiego, że zawsze to się wypaczy, bo w naszej naturze jest to, że to nie może po prostu działać, że to jest zakładanie czegoś, co jest coś, co nigdy nie powstanie, co jest niemożliwe, bo zawsze to wypaczymy. Nie można chyba zakładać, że człowiek jest zdolny do jakiegoś wielkiego dobra, jako społeczność cała, nie? Pojedyncze jednostki, tak, są ludzie wspaniali, którzy się opiekują innymi, którzy się poświęcają dla innych, ale jako tak ogół to raczej jesteśmy ciężko tutaj. No, przykładowo, ludzie niby są już świadomi, niby wzrosła nasza świadomość, standardy moralne, ale wystarczy pierwsza kryzysowa jakaś większa sytuacja, jakiś kataklizm, jakieś zagrożenie, nawet małe, ktoś wystrzeli z korkowca w hipermarkecie, ludzie się zaczynają deptać, bo zaczynają rządzić nami emocje i instynkty, a przestaje, nie ma już jakiegoś głębszego zastanowienia się. I to jest ta rzecz, która mnie skłania jednak ku temu, aby system troszkę kontrolował to nas. Wiem, że to się nie podoba w większości z was, ale po prostu staram się w jakiś dojrzały sposób myśleć, analizować, zastanawiać się. Możemy się pospierać, może nie mam racji. No ale no, jak następuje ta kryzysowa sytuacja, to w ludziach właśnie, po ludziach widać, jak są sami, jak sami rządzą sobą, jak ulegają swojej prawdziwej naturze, jak to się czasami kończy, tak? I czasami można, tak mi się wydaje, że można w imię jakiegoś przymusu lekkiego dać, wcisnąć ludziom na siłę do łapy jakieś narzędzia, które sprawią, że ostatecznie wyjdzie to na dobre, tak? Jakoś coś po prostu na siłę popromować jakieś dobro, tak? Jakieś fajne rozwiązania. No nie wiem, jak z tymi szczepionkami właśnie, no przedstawia się właśnie straszne wizje, że nas trują tymi szczepionkami, nie? Ale nie wiem, czy świat byłby lepszy, gdybyśmy się w ogóle nie szczepili, czy nie wybuchałyby faktycznie epidemie. Nie wiem. Także jest to do przemyślenia. Czytam jeszcze jednego tu mam ciekawego podróżnika w czasie. Sir Victor Goddard, który przeżył ciekawą przygodę. To jest angielski pilot. Podczas jednego z lotów otoczyły go dziwne pomarańczowe chmury. No i kiedy znowu wylądował na lotnisku, zobaczył ludzi ubranych w dziwne granatowe mundury. Samoloty były żółte, nie wiedział, o co chodzi, czy wylądował gdzieś w jakimś innym miejscu, w innym kraju. No i potem jakoś tak znowu wystartował, latał i znowu wpadł w jakąś burzę. No i wylądował już u siebie. I potem się okazało, że w 1939 siły powietrzne Wielkiej Brytanii zaczęły malować swoje samoloty na kolor żółty w przyszłości, że pracownicy lotniska zostali zobligowani do noszenia niebieskich kombinezonów. W jego czasach wszyscy nosili brązowe. No i jakby wygląda na to, że wylądował, że przeniósł się w przyszłości. No właśnie, Trójkąt Bermudzki czasami jest przedstawiany jako takie miejsce, gdzie przez jakieś siły natury zostaje zakrzywiona, czasoprzestrzeń, czy coś w tym stylu i się przenosimy do innych czasów. No, także jest trochę tych podróżników w czasie. W ogóle oglądałem sobie, przypominałem sobie dzisiaj grawitację i nie wiem, fajny film. Niby wyprzedza trochę standardy hollywoodzkie, jeśli chodzi o realizm, o naukowość, ale też znalazłem takich na przykład youtuberów, którzy wytykali tam pewne błędy. No chwalili, że jest fajny film, że taki bardzo realistyczny. W ogóle większość tych różnych Gwiezdnych Wojen, Star Treków, tam jest tyle baboli, no dźwięk się nie roznosi w próżni, lasery nie powinny świecić, wszystkie statki kosmiczne się poruszają jakby na płaszczyźnie tej samej, a to powinny być jedne do góry nogami, inne, tak, no po prostu nic się tam praktycznie nie zgadza. No niektórzy powiedzą, że w ogóle jest Ziemia płaska, a tam okrągła i w ogóle też nie, ale a tutaj mamy jakby większy realizm. Co ciekawe, jeden z bohaterów nazywa się Kowalski, jest to astronauta, który całkiem nieźle wypada, bo słuchajcie, na początku mi się wydawało, że to taki jakiś beztroski głupek trochę, który tam będzie z niego pośmiewisko tylko, ale potem się okazuje, że on ratuje główną bohaterkę, sam się poświęcając i nawet jak umiera, to jeszcze sobie żartuje i ją podrywa, jak już tam dryfuje gdzieś po kosmosie, wiadomo, że zginie, to on podrywa laskę i żartuje, taki to Polak jest, a jeden radiowiec znany mówi, że Polska to niepoważny kraj, jak niepoważny właśnie, bardzo poważny, zawsze. Ja lubię czasami takiego Kowalskiego zobaczyć, jak jest jakaś fajna postać, bo faktycznie trochę tak nas przedstawiają, wiecie, jakiś tam gliniarz Kowalski to zawsze taki fajtłapa, nie? I łysiejący, i z wąsem, i służbista, a ten Amerykanin to bohaterski, napakowany, dzielny, zwinny, inteligentny, szybki, sprytny, wszystko w ogóle, nie? A Kowalski, gdzie tam się? Tam szefie, a co my tu robimy? O Jezu, tam pistolet mi upadł. O Jezu, postrzeliłem się, nie? Kowalski. W ogóle chyba jeden też z pierwszych kosmicznych Marines, którzy zginęli w Obcym, to był też jakiś Polak, jakiś Wierzbowski czy coś. Polak zawsze idzie na pierwszy ogień bohatersko i ginie. Także... No, tutaj temat snu też. No, cały czas mam takie, cały czas się zastanawiam nad naturą snu, czym on jest naprawdę. Teraz się raczej skłaniam ku temu, że to jest jakaś wirtualna rzeczywistość, którą tworzymy sami w naszej głowie, która nie jest żadnym odrębnym światem, ale mogę się jeszcze zdziwić. Może faktycznie jest to jakiś niezbadany obszar, niezbadana rzeczywistość odrębna, z której być może nawet możemy się przez pewne wrota przenieść w przyszłość, w przeszłość. Takie wiecie, taki most między światami trochę. Bo w snach przychodzą do nas wizje. Mój na przykład dziadek autentycznie, i to jest potwierdzone przez kilka osób, autentycznie przewidywał śmierć bliskich osób i mu się zawsze śniły te osoby w takich sytuacjach, że gdzieś tam odchodzą, że w tunelu znikają i on wiedział, że ta osoba umrze, tak? Więc coś jest takiego niezbadanego w tym śnie cały czas, nie? W ogóle... Sama jakby moc przerobowa naszego mózgu, to, że potrafimy wykreować te różne postacie, tych w cudzysłowie bohaterów niezależnych różnych, nie? NPC-ów. I oni do nas mówią, są jakby odrębnymi bytami, ich jest tam wielu, to jest niesamowite. A do tego jeszcze w ogóle otoczenie całe, nie? Że chodzimy, że budynek jest, że pogoda się zmienia, to wszystko w tym śnie i to wszystko nasza głowa generuje. To jest... niesamowite. Z drugiej strony, jak już wiele razy opowiadałem, przyłapuję swoje własne sny na różnych nieścisłościach, babolach, że tu błąd, tu się coś nie zgadza, tu nielogiczne. No to jest dziwne. Znaczy właśnie to by wskazywało, że raczej jest to jakiś taki wytwór naszej wyobraźni. Co do teorii też o tym, że żyjemy w symulacji, to też przekonuje mnie to, że do tej opcji, że tak nie jest, to, że nie ma za bardzo błędów, nie? Nie ma tych gliczy, jak to się mówi językiem gier komputerowych, że gra zaczyna się, coś tam się psuje, coś nie do końca pasuje, grafika jest jakaś tam zniekształcona tu i tam. Wszystko jest zbyt dokładne, zbyt mało jest błędów po prostu. Chociaż w sumie niektórych można by uznać za błędy Matrixa. Niektórych ludzi, jak się tak popatrzymy, błędy Matrixa. No właśnie. Też w ogóle tyle ciekawych tematów jest związanych z tą symulacją, z tym Matrixem, może też ten temat poruszę. A nie wiem, czy ostatecznie nie wybrałbym, to też trochę tak w temacie tej wolności, że nie wiem, czy nie wybrałbym tej samej opcji, co Matrixowy Cypher, który wolał jeść sobie dobrze wysmażony stek w ładnej restauracji, być bogatym, a nadal żyć w tym Matrixie. No, a nie jak Neo wylądować w obskurnym stateczku kosmicznym w obdartych ciuchach z wtyczką z tyłu głowy i się cieszyć, że jest wolny. No ale co mu z tej wolności, nie? No też można snuć sobie inne teorie, takie pokrewne teorie spiskowe, że być może nasza cywilizacja już dawno wyginęła i że żyjemy w symulacji, którą stworzyli na odchodne nasi poprzednicy, abyśmy mogli dalej tu funkcjonować, chociaż jako te byty wirtualne, nie? I faktycznie jesteśmy tylko informacją, która dryfuje sobie gdzieś po kosmosie na jakimś kosmicznym, twardym dysku, takim przypominającym trochę statek Borg, nie? Taki sześcian, taki techniczny sześcian i my sobie tam żyjemy, wydaje nam się, że mamy ten świat. No i w rezultacie jest to jakaś namiastka niby prawdziwej rzeczywistości, bo jesteśmy takim, no jakby komputerek sobie latał po kosmosie, no ale żyjemy, odczuwamy, cieszymy się, smucimy się, zakochujemy się, handlujemy sobie, pracujemy, no a jest to taka klatka, w której jesteśmy, nie? Zero wolności praktycznie. Znaczy można powiedzieć tutaj tak filozoficznie, że to jest symulacja wolności. Taka trochę. Iluzja wolności, która nam symuluje, no taki symulator życia, nie? Który jest nie do odróżnienia dla nas od rzeczywistości, bo się zastanawiamy, czy żyjemy w świecie realnym, czy w rzeczywistym. No, dla naszego stwórcy też jakiegoś, jeśli takowy istnieje. Nasz świat jest tak czy owak czymś wirtualnym, czymś, nad czym on, czymś podrzędnym do naszego świata zupełnie, czymś podrzędnym od tej strony, że może sobie wpływać dowolnie na wszelkie prawa fizyki, na czas, na wszystko, bo jest jakby ponad to, my nie możemy wyjść za bardzo ponad to, bo to tak jakby Geralt Wiedźmin trochę wyskoczył do nas z monitora nagle, nie? Się przeniósł, zorientowałby się, że jest bohaterem gry i wyszedłby z monitora. No, teoretycznie można sobie coś takiego wyobrazić, ale to Geralt musiałby z nami tu pogadać. Musielibyśmy mu zbudować jakiś taki nośnik, pojazd, w którym on by mógł się tutaj wcielić jako robot jakiś i by się przeniósł. Przypuszczam, żeby oszalał nagle, gdyby zobaczył, jak różny jest ten świat od jego świata. Że nie ma questów, że nie ma tej Yennefer takiej idealnej, którą może złapać za cyca, tylko jest taka jakaś dziwna, pomarszczona, jakieś pryszcze, coś tu, wiatr, w ogóle, bo zwariowałby w ogóle, nie rozumiałby tego świata. I tak samo my byśmy pewnie zareagowali, jakbyśmy wyszli z tej naszej symulacji. Też pewnie mógłby się nam na przykład świat wydać do bólu materialny, taki, tak materialny, że aż by nas to bolało i byśmy zwariowali od tego. Coś jakbyś, no może coś takie podobne wrażenie, jakbyś się nagle obudził w jakimś piekle zrobionym z mięsa i chodziłbyś w jakichś glutach, w jakimś mięsie, nie rozumiałbyś tego, co to w ogóle jest, nie? Bo okazałoby się, że nasz ten wirtualny, no prawdziwy dla nas, ale wirtualny świat, ta nasza rzeczywistość jest dużo bardziej idealna od tamtego świata, który jest poza tym naszym. W ogóle chciałbym poznać jakąś większą część tej tajemnicy, już nie tylko sobie gdybać, przewidywać, marzyć, tylko faktycznie dowiedzieć się trochę więcej, jak to naprawdę jest, skąd się wzięliśmy, jaka jest struktura tej rzeczywistości naszej. Z jednej strony bym chciał, a z drugiej nie wiem, czy bym się nie poczuł nagle zrezygnowany bardzo mocno, gdybym już się dowiedział za dużo, bo prawda mogłaby się okazać bardzo przytłaczająca, chociaż niektórzy twierdzą, że lepsza, najgorsza prawda niż najpiękniejsze kłamstwo też, nie? A ja nie wiem tak do końca, czy bym tak chciał wszystko wiedzieć z drugiej strony. No, sam nie wiem. No nic, obyś żył w ciekawych czasach, to jest takie przekleństwo, nie? Japońskie czy chińskie ciągle mi się myli. No, to uważajcie, żebyście nie żyli jeszcze w ciekawych czasach. Chociaż w sumie z perspektywy człowieka, który żył nawet kilkaset lat temu, to my żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy magami, czarodziejami, nie? Latające machiny, komunikacja przez internet. Internet jest chyba czymś, co odsłania bardzo mocno ten świat. Jakaś taka zbiorowa

wyobraźcie sobie, jakby zareagował jakiś Marco Polo czy inny Krzysztof Kolumb, gdyby zobaczył naszą wirtualną mapę z GPS-em, nie? Na komórce, na jakimś na tablecie czy coś. W sumie też tak się czasami zastanawiam, ile z wizji różnych futurologów, twórców bajek, filmów różnych futurystycznych się sprawdziło i ciężko to powiedzieć, tak, niby dużo, ale też i mało. No, można sobie taką typową bajkę futurystyczną Jetsonowie wziąć tutaj na warsztat i zobaczyć, ile się sprawdziło, nie? Ale zabawne są w pewien sposób te przewidywania ludzi, którzy żyli dawniej, że wszystko będziemy za pomocą guzika obsługiwać, że i jedzenie se robić, wciskając guzik, i praca nasza będzie polegała na wciskaniu cały czas guzika i tak dalej, i tak dalej. No, latających samochodów się nie doczekaliśmy. Latających deskolotek z Back to the Future się też nie doczekaliśmy w sumie. Czego się jeszcze nie doczekaliśmy? Leku na raka, nie? Przypomina mi się wizja z Family Guy'a, kiedy ten pies i chłopak się przenoszą do... Wspomniałem, jak się nazywa. Nieważne. Przenoszą się do różnych alternatywnych rzeczywistości. Właśnie jedna była taka, gdzie nie było kościoła w ogóle katolickiego i tak dalej, i technologicznie się posunęli i sobie: o, kochanie, chyba mam raka, muszę pigułkę wziąć na raka. No, do widzenia, pa, pa. Takie różne. Fajna była też disneyowska rzeczywistość, gdzie wszyscy tam śpiewali, piekli ciasto. Taka, ale potem jakiś Żyd przyszedł i go tam... Nie wiem, Disney nie był antysemitą chyba. Raczej rasistą, ale to było w czasach, kiedy to było dosyć powszechne w zasadzie. No, a od Disneya się naziści uczyli animacji, tak słyszałem, ale warto weryfikować niektóre te informacje. Na przykład jak sprawdziłem, czy faktycznie Disney jest zamrożony, to się okazuje, że nie. Wszyscy ciągle mówią, Disney zamrożony, czeka na lepsze czasy, aż go odtworzą. A to okazuje się bzdurą. Disney jest normalnie pochowany w grobie. Także w ogóle straszliwa jest ilość dezinformacji. Okropnie dużo. Właściwie każdy news teraz, jak czytamy, to mamy 50% szans, że to jest w ogóle jakaś bzdura, że połowa została zmyślona, że jest to oparte o jakieś wymysły. Strasznie jest dużo. Na swój sposób jest to też ciekawe, bo pokazuje też pewne zjawiska, no nie wiem, co ludzie sobie tam wyobrażają, co by chcieli, nie wiem, no bo to wszystko jest wymyślane jakoś tam i pompowane też przez tych, którym może pasuje taka rzeczywistość, gdzie sobie fantazjujemy, gdzie to, co mówiliśmy wcześniej, gdzie słuchamy sobie tych wszystkich niesamowitych opowieści, man, to, zobacz, czeka, niesamowite opowieści, to jest najważniejsze, nie, żeby posłuchać niesamowitych opowieści, a nie żeby dojść do prawdy, żeby zrozumieć coś, tylko żeby słuchać fajnych opowieści. No, wszyscy lubimy fajne opowieści, kurczę, przy ognisku, ale nie można z tego zrobić sposobu na życie raczej, no bo to jest jakieś takie życie w kłamstwie się nagle robi, nie? I to wydawałoby się nieszkodliwe, że to są tylko te niesamowite opowieści, ale no wiecie, nagle się robią niesamowite opowieści, że Żydzi pieką, że dodają krew chrześcijańskich dzieci do macy swojej, takie niesamowite opowieści. Albo że trzeba wymordować tych i tamtych, bo to są źli ludzie, prawda, i tak dalej. I różne niesamowite opowieści, nie? Bo oni zrobili to i tamto, bo nas na przykład trują. Nie wiem, słucham, czytam sobie o chemtrailsach, potem się okazuje, że jakieś zdjęcie, które rzekomo pokazuje samolot, który rozpyla nam tą chemię, to jest jakiś statek strażacki, który tam po prostu do gaszenia jest używany i to takie, wiecie, słabe się nagle robi wszystko, nie? Bo to takie szkodliwe jest, to jest kłamanie, robi się z tego zwykłe kłamstwo, dezinformacja i taka paradoksalna sytuacja, że ludzie, którzy rzekomo walczą właśnie z kłamstwem, o to, żebyśmy żyli w prawdzie, żeby odsłaniać różne niecne spiski tych złych ludzi,

ludzi innych, to oni nagle zaczynają najwięcej ściemniać, koloryzować, kłamać, bo się po prostu gubią w tym. Jak coś głosili przez długi czas, no to nie wypada nagle powiedzieć, o, myliłem się. Znaczy, niektórzy to potrafią, no, a niektórzy nie. Właśnie to jest ten problem, że niektórzy nie. Ale to wszyscy mamy taką słabość, że nie lubimy się przyznawać do jakiegoś błędu, do słabości też, że ulegliśmy jakiejś dezinformacji, nie? Wolimy iść w zaparte i upierać się, że nie, jednak coś w tym musi być, nie? Poza tym dla niektórych może to się robi jakimś sposobem na życie. No dzisiaj to jest bardzo popularne, różne teorie spiskowe, snucie różnych mrocznych wizji odnośnie elit, big farmy, trucia nas GMO. To się nagle staje hobby, tak? Ja wielu takich ludzi w życiu spotkałem, dla których to jest po prostu hobby i się tym bardzo interesują. Niektórzy nawet po latach przyznawali, że to, słuchaj, wiesz, Krawiec, to mi, ja już się przestaję tym interesować, to mi zryło łeb już trochę, nie? Czuję to, że to zaczyna coś być tutaj w tym porąbanego i daję sobie spokój, nie? No bo się wkręcamy. Ja sam się kiedyś mocno interesowałem wszystkim, co niezwykłe, co spiskowe, co paranormalne i zacząłem się wkręcać różne rzeczy. No i w pewnym momencie w ogóle miałem taki okres, że rodziła mi się w głowie jakaś taka schizofrenia dziwna. I naprawdę pojechałem ostro z tym, bo w pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, i tu was zaskoczę, chyba nawet nie mówiłem o tym, to jest taki... W zasadzie tak raczej się wstydziłem przyznać do tego, bo to takie, wiecie, głupkowate mocno, że wkręciłem sobie, że słyszę głosy jakieś w głowie. No to był też czas, że jarałem sporo, nie? Co potęguje trochę takie różne dziwne stany i wkręcanie się w różne rzeczy. No i się wkręciłem, że jest we mnie jakby drugi byt. No a myślę, że to były już takie początki schizofrenii, jakieś rozdwojenia jaźni w każdym razie jakiegoś. Że jest we mnie jakby drugi ja z przyszłości, z którym ja normalnie mogę sobie porozmawiać, komunikować się. Ale włączył mi się wtedy taki alarm, nie? Po pewnym czasie. Troszkę się tego wystraszyłem i zacząłem sobie to analizować jakoś, po prostu badać to, czy jaka ta komunikacja jest, czy informacje, które dostaję, faktycznie mają sens. No i po prostu potem mi to minęło, nie? I po prostu się odciąłem trochę od tego. Myślę, że to były już początki czegoś złego, nie? I obawiam się, że ludzie, którzy się mocno wkręcają w różne dziwne rzeczy, a dodatkowo jeszcze stymulują się mocno różnymi substancjami psychoaktywnymi, no to mają bardzo zwiększone ryzyko, że im się coś zrobi z głową i... No i staną się, mówiąc ładnie, ekscentrykami bardzo dużymi. Tak więc jednak wypada trochę czasami... No, bardziej właśnie twardo stąpać po ziemi i nie płynąć z tym nurtem. Ja wiem, że to jest fajne, nie? To jest fajne, bo to jest wszystko ciekawe, nie? Ta rzeczywistość, która jest kreowana teraz przez naprawdę wiele osób, to jest już taki trend i moda. Przecież zobaczcie, ile kanałów jest na YouTubie, gdzie się rozmawia o tajnych stowarzyszeniach, o jakichś szatańskich właśnie planetach, o truciznach, o chipach, o reptilianach, nie? Że i zaraz nagle budzimy się w takim świecie, gdzie wszyscy gadają, że Elon Musk nas chce faktycznie... No, autentycznie czytałem i słuchałem o takich teoriach spiskowych, że ten Elon Musk, to on chce nas wysłać na Marsa, bo tam reptilianie mają swoje bazy i potrzebują świeżego mięska. I ludzie naprawdę z wypiekami na twarzy o tym sobie gadają, dyskutują. No, to myślisz, że to jest jaki reptilianin? Taki z tych z gatunków gecko, czy tam warrior plus jeden do tego, a jak wysoko potrafi skoczyć? Tak, dwa rzędy zębów? A jajo jakie znosi? Takie w kropeczki. Aha. No i kurwa, nagle myślisz sobie, Boże, gdzie ja żyję, nie?
Więc po prostu trzeba trochę uważać i nie kopać się za bardzo w głowę. Mamy jedną i to jest taka gąbka, która chłonie dużo rzeczy i od naszych decyzji zależy od tego, co tam, czym nasączymy tą gąbkę. Ona różne rzeczy potrafi wchłonąć. Czasem możemy się sami nawet zdziwić i w ogóle... Jestem przekonany, że ci ludzie, którzy zaczynają nagle chorować na głowę, że są jacyś zaburzeni, to często to może być z ich winy, że po prostu nie dbali o tą głowę, nie? Karmili ją różnymi bzdurami, żyli w nerwach na przykład, w emocjach silnych, nie kontrolowali się. Różne takie rzeczy, które... No to wiadomo, że można to zepsuć, ten komputerek nasz, nie? Zawirusować go. Pojęcie memu to w ogóle, no dzisiaj to rozumiemy jako śmieszny obrazek i śmieszny tekst, i, ale to raczej jest po prostu taka jednostka jakiejś informacji, nie, którą łykamy, taka dawka, no tak trochę szerzej rozumiane, że pewne zjawisko, pewną informację, które wtryniamy do głowy. No nie, już trochę zmęczony jestem, już czwarta w nocy. No w każdym razie nie należy chyba się za dużo karmić różnymi bzdurami. Dobra. To ja sobie idę. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście. Chętnie bym w sumie jeszcze pogadał, ale już trochę nie wyrabiam. Zmęczony jestem. Wpadnijcie jutro na spoilera, będzie o Harrisonie Fordzie. Na jutro, dzisiaj w sumie, nie? Chyba dam radę. Chociaż widzicie, teraz 3 audycje w tygodniu, to trochę jest to wyzwanie, nie? No, a jak komuś się podoba Radyjko, to zachęcamy do dołączenia do naszych patronów na Patronite, albo do rzucenia jakiegoś donata dla nas normalną drogą przelewową, to jednak każdy wasz jakiś tam przelew, dar pieniężny i tak dalej jest, dużo daje, to nie jest tak, że to gdzieś tam znika w morzu datków, nie, naprawdę jestem bardzo wdzięczny każdemu. Ostatnio mi poratowaliście tyłek trochę, no mam teraz trochę tam kłopoty różne, a pomogliście mi, dzięki wszystkim, którzy to zrobili. I pozdrawiam was serdecznie, także wszystkich, którzy słuchają offline, bo też są takie sygnały, że trochę się tak dusimy nieco we własnym sosiku, nie? To nie do końca tak jest, no wiadomo, że najwięcej się tu komentuje, gada o tych ludziach, którzy tutaj komentują też, dzwonią i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że jest spore grono, całkiem naprawdę spore grono słuchaczy, którzy się nie angażują, którzy... nie dzwonią, nie komentują, ale są z nami cały czas, nie? I się interesują, co tu się dzieje, słuchają każdej audycji. Naprawdę dużo jest takich osób i ich też, o nich też warto pamiętać, pozdrowić czasem i podziękować im też, bo oni się często też jakby aktywują, kiedy właśnie trzeba coś pomóc i tak dalej, więc no wielkie, wielkie dzięki. Was wszystkich w szczególności dzisiaj pozdrawiam. A pozostałych też oczywiście. No, także do usłyszenia w następnej audycji. Trzymajcie się. Cześć.

0: Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania, audycja Nocny Marek w Nocnym Radio. Audycja wielotematyczna i podobnie jak inna pokrewna audycja Luźne Gadki, mocno nieprzewidywalny content. Zależny mocno od samopoczucia i nastroju prowadzącego, czyli mnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, także tych na czacie. O, ile osób przyszło? Chyba dość popularna. 44 osoby? O, 45. Już się wystraszyłem, że to nie przypadek. Tak więc dzisiaj temat taki... Znowu trochę jeszcze z innej beczki. Ja to tak lubię, raz właśnie z jednej beczki, raz z innej. No i tak, wiecie, urosła mi taka broda długa, bo się nie golę. W ogóle długie mam baty teraz, długie włosy, wyglądam jak Thor. Jak Thor po kuracji odchudzającej. Ponieważ nie mam mięśni wielkich, jak na przykład Arystoteles, którego dzisiaj patrzyłem sobie. Oczywiście według Michała Anioła, bo Michał Anioł wszystkich rzeźbił napakowanych. To sam był ponoć też napakowany. I jakieś może tam, coś słyszałem, jakieś gejowskie miał ciągoty chyba. To może dlatego wszystkich takich napakowanych, pięknych i takich Adonisów samych i Herkulesów rzeźbił. No i tak się gładzę po tej swojej długiej brodzie i sobie myślę, że to już taki atrybut mędrca trochę mi się tu zrobił. I wielu wielkich ludzi miało brody. Chuck Norris na przykład, Jahwe, nie przymierzając. No i tak sobie sprawdziłem, poszukałem listy największych... najwspanialszych osób w dziejach ludzkości, które miały największy wpływ na ludzkość, i chciałem zobaczyć, czy mnie tam nie ma przypadkiem. No i wiecie co? Się okazało, że nie ma. No autentycznie. Przeglądnąłem całą setkę. 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. I to jest wzięte z książki Michaela Harta z 1978 roku. Jest to ranking 100 osób, którzy w opinii autora miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Książka była szeroko dyskutowana i naśladowana. No, to pewnie PiS napisał swoją na przykład książkę i tam było na pierwszym miejscu Jarosław Kaczyński, wynalazca wielu cudownych wynalazków, który odegrał wielką rolę w dziejach ludzkości i był wspaniały, mądry, dobry, piękny. No i takie różne ogólniki, no bo ciężko by tu coś było konkretnego napisać, ale na pierwszym miejscu. A kto na drugim? No Lech Kaczyński pewnie. Beata Szydło, Antoni Macierewicz, na przykład mógłby zrobić PiS taką listę. Albo Jarosław Kaczyński, wynalazca gry w golfa i hamburgera na przykład. Trochę tak na modłę północno-koreańską. No, a kogo my tutaj mamy w tym rankingu? Ranking of the most influential persons in history. Na pierwszym miejscu nie zgadniecie. Mahomet! Anonimowy słuchacz napisał, powinieneś tam być, w końcu uratowałeś dziewczynkę. Widać, że jest to znawca krawczyzmu. No, może kiedyś będę właśnie w Wikipedii krawiec, założyciel krawczyzmu. No, tak jak na przykład Platon, to założyciel platonizmu. Czy jakoś tak. No to co, ja nie mogę być krawczyzmu? No tak, uratowałem dziewczynkę, uratowałem przed pędzącym samochodem. Nie będę już tej historii opowiadał, jak to skoczyłem w bohaterski sposób i uratowałem. Bo to nie chodzi o to, żeby się chwalić. No i Mahomet na pierwszym. To mnie trochę zbiło z tropu. Prorok i twórca islamu. No, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, to miał duży wpływ, no bo to... nie są może postacie najwybitniejsze, o, tego słowa mi brakowało, wybitny, najwybitniejsze, tylko takie właśnie, które miały największy wpływ, no tak to jest tutaj opisane, no to Mahomet. Na drugim Isaac Newton, fizyk, teoria grawitacji, prawa ciążenia, rozwój matematyki, optyki i termodynamiki. No właśnie, ale Mahomet lepszy, widać, na pierwszym miejscu na podium. Ale na trzecim, uwaga, uwaga, nikt się nie spodziewał pewnie, Jesus Christ. Jezus Chrystus oczywiście. Dla niektórych Chrystek, też tak czasami się mówi, Chrystek. Albo Joshua. Na czwartym, Budda, założyciel buddyzmu. No właśnie, to miałem na myśli. Nie wiem, czym by się miał charakteryzować krawczyzm. Chyba jęczeniem na antenie. Radiowiec, który jako jedyny opowiadał w radiu publicznie o swoich prywatnych sprawach, jęczał, stękał i żebrał o pieniądze, których w rezultacie dostawał bardzo mało, więc jeszcze więcej jęczał i stękał. Czym doprowadzał niektórych do szewskiej, a nawet krawieckiej pasji? No już mam gotową definicję. Co, zła? Kogo my tu jeszcze mamy? Konfucjusz, twórca konfucjanizmu. No i znowu ten sam schemat. Święty Paweł, twórca pawłowizmu, nie. Apostoł, teolog żydowski. No, ja się dziwię, że nie ma samych Żydów na przykład. Może ktoś by mógł taką listę zrobić, gdzie sami Żydzi by byli najwybitniejsze postacie właśnie i sami Żydzi.
1: Nie jestem antysemitą, ale jak mnie Żydów, a nazywa Żydem, to za siebie nie ręczę.
0: Kogo my tu jeszcze mamy? Cajlun, wynalazca papieru. O, to jest ciekawa postać. Do wielu z tych postaci w przypadku wielu z tych postaci można było znaleźć cytaty na Wikicytatach, co też uczyniłem, byłem. I mam tu przygotowane już w zakładkach i będę się starał tutaj zacytować te wybitne osoby. No i w przypadku Cajluna to pamiętam, że nic nie było. No ale jak wynalazł papier, tylko papier toaletowy może, papirus toaletowy z starożytności. Pytajmierz pisze, Zuckerberg uratował świat od anonimowości. No i Cajlun nic nie powiedział, no ale jak wynalazł papier, no to już można było, to może coś napisał na tym papierze, ale to nie znalazło się na Wikicytatach niestety. Johann Gutenberg, twórca pierwszej przemysłowej metody druku w Europie. No, to wielki wynalazca faktycznie. A ponoć właśnie maszyna Gutenberga to było coś, czemu nie wróżono sukcesu. To internet też się miał nie przyjąć ponoć. To się nie sprzeda, panie. To słabe, wie pan. No może i fajne, ale to ludzie se tam co będą z tym robili? Co będą ludzie z tym robili, proszę pana? Ja w to nie zainwestuję. Ja mam nosa, proszę pana, do interesów i ja czuję, że ten internet to będzie wielkie G, proszę pana. Ludzie się znudzą, proszę pana. Telefon to jest, można sobie pogadać, proszę pana, z ciotką, z babką, proszę pana, z kolegami. A ten internet to co tam? To takie to wojskowe, tak? Co tam te komputery te całe, te szmery, panie? To gówno, panie, to się nie sprzeda, panie. No, nowy lepszy szatan pisze, że ta dziewczynka, co ją uratowałem, to podobno miała na imię Adolf Hitler. Nie, Adolfa Hitlera uratował jakiś ksiądz, jak wpadł pod lód. Dziękujemy, proszę ojca, dziękujemy. To był bardzo dobry uczynek i tak bardzo po chrześcijańsku, bo właśnie też czytałem sobie dzisiaj cytaty różne Jezusa, no i on by uratował na pewno Adolfa Hitlera. Nawet jakby wiedział, że to wyrośnie z niego taki duży Adolf, to by uratował, bo tak trzeba po prostu. Wrogowi swojemu daj swój płaszcz i marznij potem sam, aż ci siusiak zamarznie i odpadnie. I ciesz się, albowiem doznasz nagrody być może kiedyś tam, a być może nie. Kogo my tu jeszcze mamy? Christopher Columbus, znany też jako Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki. A wcale, że nie, bo Chińczycy byli wcześniej też i Wikingowie byli wcześniej też. Co to za odkrywca? A jak czytałem jego cytaty, to w ogóle tak jakoś przestałem lubić Krzyśka. Krzysiek, tak przyszliśmy na ty z Krzyśkiem właśnie, ja i Krzysiek. Krzysiek coś odkrył, ja też coś tam odkryłem w życiu. To tak, prawda, my razem tutaj z Krzyśkiem. No, także jest też na 9. miejscu Krzysztof Kolumb. Albert Einstein na 10. To chyba większy odkrywca fizyk, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności. Wielki naukowiec, zdaniem niektórych głupek, idiota i pacan. Pozdrawiam kapitana z Radia na Fali. No i tak głupio, no. Einstein na 10, a Kolumb na 9. Który odkrył coś, co już było odkryte. No, i głupoty gadał. A Einstein, no nie wiem. Może się okaże faktycznie, że Einstein to głupek. A Kesze jest najmądrzejszy. Ludwig Pasteur, chemik, pasteryzacja. Za pasteryzację odpowiedzialny. Kurczę, gdyby tak moim imieniem nazwali jakieś zjawisko, krawcyzacja. Krawcyzacja internetu na przykład. Że się głupoty jakieś pojawiają same w internecie. Ale ten internet zakrawczony, to bym się też cieszył, przynajmniej by coś zostało. No i co byśmy zrobili bez kiszonego oguraska, kochani? Co byśmy zrobili bez kiszonego oguraska? Byśmy się zapłakali. Co by do wódeczki było? A grzybek? Czy grzybek marynowany to też jest pasteryzowany? Bo ja się nie znam. Pasteryzacja to jest ogólnie, no to jak do słoika tam się tak i się tam powietrze tego i się tam tego, się tam ten tam, tu tam tego, prawda? Tak mówiąc fachowo. No, tak więc. A Sperol pisze, czemu jak słucham, to zawsze mam przeczucie, że już kiedyś to słyszałem, a... No tak, moja świadomość się zapętliła. No tak, takie déjà vu masz, tak? Że to już kiedyś było tym odcinek. A właśnie nie było. Co byśmy zrobili bez oguraska? Jedlibyśmy ananaska, jak napisał mama boska keszystowska. Jaka ksywka. Wasze głupie ksywki to jedyne, co mnie jeszcze rozbawia na tym śmiecie. Na tym śmiecie, co takie freudowskie przejęzyczenie. Na tym śmiecie. Ciężko się żyje na tym śmiecie, gdzie jesteśmy traktowani jak śmiecie właśnie. To tak połączyłem od razu, że jesteśmy jak śmiecie na tym śmiecie. Na tym biednym, chorym, schorowanym, niesprawiedliwym śmiecie. No, tak więc dziękujemy. To jest mój faworyt. Powinien być na pierwszym miejscu wynalazca pasteryzacji i ogórka kiszonego czy konserwowego. Ludwig Pasteur. Muszę o tej pasteryzacji poczytać więcej, bo to wstyd nie wiedzieć. Galileo, to rozumiem Galileusz, tak? Astronom, fizyk, tak. I filozof. To tak jak ja, też filozof. Twórca podstaw nowożytnej fizyki. Teoria heliocentryczna. No, tak. I tego Galileo to też tam spotkało coś na G, tak? Gilotynka. Arystoteles, starożytny filozof grecki. Euklides, antyczny grecki matematyk. Miejsce 15. Mojżesz. Prorok z zawodu. Kim pan jest z zawodu? Prorokiem. No, witam, dzień dobry. A pan? A ja kierownikiem jestem z zawodu. Prorok z zawodu i przywódca żydowski. Przywódcę. Karol Darwin. O, tu się posypią gromy. Ten wstrętny, satanistyczny pomiot demoniczny, który nas sprowadził na manowce naukowe i duchowe, głosząc swoje głupawe, nie bójmy się tego słowa, teoryjki, które są niczym więcej jak tylko teoryjkami głupawymi. No. Ja go wykasuję w ogóle stąd zaraz. Ja zgłoszę sprzeciw do Wikipedii. Powiem, że Darwina trzeba wykasować, bo to nie jest... Nikt nie miał... No, dobra, to jest lista tych, którzy mieli największy wpływ. Dobra, to może być nie, absolutnie niewybitny, wstrętny, złowrogi człowiek. Qin Shi Huang. Pierwszy cesarz Chin. No. Oktawian August, cesarz rzymski. I Polak się znalazł, słuchajcie, w pierwszej dwudziestce Polak się znalazł. Mikołaj Kopernik, oczywiście, polski astronom. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie go wydało plemię. Wydaliło go plemię polskie. No i bardzo dobrze. Dlaczego nie ma Jana Pawła na pierwszym? Ja się pytam, ja zrobię swoją listę. Jan Paweł II... Pierwsze miejsce, drugie Jarosław Kaczyński. Antoine Lavoisier, francuski fizyk i chemik. No i mamy całą dwudziestkę. No i teraz przejdźmy do cytatów, do mądrości, które wygłaszali. Zobaczymy sobie, czy faktycznie takie mądre, czy może są lekko przereklamowani. A ja tu dżingla puszczę, żeby sobie łyknąć kawki.
2: Po prostu nie mają już odwrotu. Nie? Mogą albo stanąć po naszej stronie, albo po stronie tak zwanego szatana, nie? Który rządzi w tej chwili tą ziemią.
3: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
0: No dobra. Zacznijmy od Mahometa. Co tu takiego powiedział mądrego ten Mahomet, prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Teokracja, czyli ustrój opierający się głównie na zasadach religijnych. I no, nie będę tutaj selekcjonował, czytam w kolejności tutaj. Może coś pominę, bo niektóre pewnie są głupawe rzeczy, co gadał. Jak każdemu się zdarza coś głupiego powiedzieć, nie? No to Mahometowi pewnie też. Arab nie ma przewagi nad barbarzyńcą, ani barbarzyńca nad Arabem. Biały nie ma przewagi nad czarnym, ani czarny nad białym. Za wyjątkiem dobrych czynów. No, czyli można rywalizować na dobre czyny. Każdy muzułmanin jest bratem innego muzułmanina. O, proszę.

0: No, to było nawet niezłe. Wszyscy jesteśmy równi, tak? Czarny i biały. No, to takie bardzo poprawne politycznie. Ale można być lepszym w dobrych uczynkach. Na przykład jak pomożecie babci z zakupami, obcej babci, nie swojej, bo wtedy to liczycie na lizaczka, tak? Albo na nagrodę jakąś. No i to tylko obcej babci trzeba pomóc. 5 razy to jesteście lepsi od kogoś, kto pomógł tylko raz. Zaprawdę powiadam wam. No i co tu on dalej gada? Atrament uczonych mężów jest cenniejszy od krwi męczenników. Czyli co? Wiedza cenniejsza od głupawego wysadzania się. To Mahomet tak twierdzi? Dobrze to zrozumiałem. Atrament uczonych mężów jest cenniejszy od krwi męczenników. Wiecie co? Atrament kiedyś był drogi. Może chodziło mu tak dosłownie po prostu, że atrament jest droższy od krwi męczenników. No bo tych męczenników to mamy na pęczki, nie? Wyślę, że się powysadzają, weźmiemy następnych, wypierzemy mózgi, a atrament drogi. No bo na pewno kiedyś był drogi atrament, więc... No, to mądre słowa. Atrament tani nie jest. Zgadzam się tutaj z Mahometem. Co my tu mamy dalej? Jednemu Allah daje pożywienie, drugiemu apetyt. Apetyt Allah daje. Czyli co? Jak dziecko nie chce jeść, to trzeba się pomodlić do Allaha, to da dziecku apetyt. Bo dzieci często nie chcą jeść zupki albo warzyw, to Allah może dawać apetyt. No, słyszałem, że Jahwe chroni przed truciznami, ma taką moc. Nie ma Firebola, nie ma Lightning Bolta, ale ochrona przed truciznami jest, to kiedyś się dowiedziałem. Tak, to ja wtedy mówię chrześcijanowi, to się kreta napij, zaprawdę powiadam ci, i rurę swą przeczyść, ale tak, abyś nie umarł był. To ja im tak powiadam. No, zobaczymy. Jeśli rzucisz kamieniem w kogoś, kto obserwuje cię bez twojego zezwolenia, nie popełnisz żadnego występku. What? Jeśli rzucisz kamieniem w kogoś, kto obserwuje cię bez twojego zezwolenia, podglądacz! Czyli co, ja tam se zmieniam majtki, a tu ktoś przez dziurkę podgląda. To wtedy ja w tą dziurkę palcem... Słyszę tylko... I to jest, nie popełniłem występku, zaprawdę. O, dobrze wiedzieć, to w sądzie się powołam, jak podglądacza. Słuchajcie, czyli tak, według Mahometa podglądacza możecie obrzucać kamieniami. No, takim kamieniem to można zabić, jak się trafi w ciemię. Jak się mówi, nie w ciemię bity, bo to jak się trafi w ciemię, to już po ptokach. Vlach Bey pyta na czacie, jaki jest motyw przewodni dziś, bo nie łapie. I to jest właśnie przykład na to, że jest to audycja nie dla wszystkich, być może, zaprawdę powiadam. Bo jeśli nie załapałeś jeszcze, jaki jest temat, no to może czas się przełączyć na coś innego. No dobra, złośliwy jestem. Mam tutaj listę 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Na pierwszym miejscu Mahomet, którego cytaty właśnie czytam, bo chcę sprawdzić, co takiego mądrego powiedziały te wybitne postacie. No i cytuję je po prostu, czytam sobie tutaj, przed wam tutaj cytaty. No i sobie analizujemy różne. Szkoda, że Salomona nie ma, bo znalazłem bardzo mądre przysłowia, które są faktycznie mądre, mądrości Salomona. To dobre, to bardzo dobre. Jezus Welzbawca się też pojawił na czacie. Jakieś nowe ksywki różne. A Etam chyba się... Etam ma swoją listę. Jarosław Kaczyński, Adam Małysz. Na drugim Adam Małysz. No właśnie, to nie pomyślałem. Adam Małysz. Adam Małysz jest w porządku. Jak śpiewał Tymon Tymański. No i dobra. Dowiedziałem się, kim jest w Lach Bay, to tak po muzułmańsku jakoś, w Lach Bay, ale nie powiem wam, kto to. Musicie umrzeć w niewiedzy, nie wiedząc, kto to jest. No dobra, czytamy dalej. Dowiedzieliśmy się, że Allah dobry na apetyt, gdyż daje apetyt, ale i pożywienie też daje. Ale to co, pierw daje apetyt, a potem pożywienie, czy daje tylko apetyt, a potem pożywienia już nie? Na przykład, albo tylko pożywienie, a apetyt i ktoś ma dużo jedzenia i nie chce jeść, na przykład. To jest za skomplikowane dla mnie po prostu. No i było też, że można ukamienować podglądacza. To mi się podoba nawet. Co to za podglądactwo? Co to za podglądanie? Nieładnie. Kiedy węzeł pokrewieństwa przez małżeństwo i przez krew rozwiąże się w dniu zmartwychwstania z wyjątkiem mojego. I tutaj wielkie WTF. Kiedy węzeł pokrewieństwa przez małżeństwo i przez krew rozwiąże się w dniu zmartwychwstania z wyjątkiem mojego. Pozwolicie, że nie skomentuję tego, bo za głupi jestem na tą mądrość. Nie rozumiem po prostu tego. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Jaki materialista. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki. Tak mówi Mahomet. Mężczyźni stoją nad kobietami. No to takie dzisiaj trochę niepoprawne politycznie. Dlaczego? A dlaczego? Albo dlatego, że Bóg dał, wyższość. A może się zapytamy Boga, czekajcie, bo ja coś tak nie ufam do końca, bo to każdy sobie tak może powiedzieć, że krawiec jest najwspanialszy, najmądrzejszy i piękny do tego, albowiem Bóg tak chciał i tak nakazał. I co, i uwierzycie mi na słowo? Więc ja się spytam. Panie Boże, zamykam oczy w tej chwili i tak wywracam gałki nawet do góry i tak jeszcze splotę ręce. Panie Boże, powiedz faktycznie, czy to faktycznie jest tak, że mężczyzna stoi nad kobietą i jest wyższy? Tak? Tak? Mhm. No tak mi właśnie chodziło po głowie, mhm. Aha, aha, no to teraz rozumiem. Przepraszam, że zawracałem głowę, ale to w sumie jest dla mnie takie ważne. Dosyć. Tak, już nie będę z pierdołami. Przepraszam, następnym razem napiszę maila. Dziękuję. Dashbur. No, już się dowiedziałem, słuchajcie, to trzeba dosłownie rozumieć tą wyższość mężów nad żenami, bo faktycznie mężczyźni są wyżsi trochę od kobiet, tak wiecie, o pół głowy, nie? Więc zadzwoń do Boga. Właśnie tu też pisze Mama Boska Keszystowska, żebym zadzwonił do Boga. No ja nie wiem, bo on się właśnie nie chce ze mną gadać za bardzo. Teraz tylko się odezwał, jakoś miałem farta. I no, są wyżsi mężczyźni no, od kobiet, więc to mamy jakby rozwiązane faktycznie. Tylko żeby bić je od razu, dlatego że my jesteśmy wyżsi. No ale no, Mahomet tak w prosty sposób rozumiał. To był prosty człowiek z pustyni, pastuch, wojownik taki, pustynny. No to on tak prosto rozumiał, jak on się czuł większy od kobiety, to ten silniejszy bije tego słabszego. No, także bijcie je, no to tak dobrze powiedział. No to takie bardzo proste podejście. Po prostu jak ktoś jest większy, to bije tego mniejszego, no to jest takie prawo natury, no więc dobrze, dobrze. Nakazano mi toczyć wojnę przeciw ludzkości, aż zaakceptuje ona, że nie ma Boga prócz Allaha, a ja jestem jego prorokiem. No się był, no ostro jedzie, ostro, tak sam się ogłosił prorokiem, od razu. Inni od razu uwierzyli, o, on powiedział, że jest prorokiem. No chyba by nie kłamał. słuchajcie, no to jak on tak mówi, a co jak ma rację? No to ja nie wiem, a ja tak mam wątpliwości trochę. I tam go od razu ukamienowali, kamieniami. I został prorokiem. No, nie ma Boga nad Allaha. Czekajcie, spróbuję się Allaha, z Allahem skontaktować. Zobaczę, czy w ogóle ktoś taki jest. Czekajcie. No co jest? Nie odbiera. Cisza. Automatyczna skrzynka się odzywa. Dobra, nie pogadamy. Trudno. Co tam dalej? Kurczę, już pół godziny na Mahometa zeszło, a jeszcze tyle różnych fajnych osób. To może tak przelecę teraz. O, to jest dobre. To takie poetyckie, widzicie, no, nie w ciemię bity, nie w ciemię kamolem bity. Sny są skarbem włóczęgów. Ale co, jak to rozumieć? Jak to rozumieć, że takie byle co, te sny? Przecież sny są wspaniałe. Dla mnie to faktycznie teraz największy skarb, bo nic nie mam. No to tak, jak sobie śpię, to tak się cieszę, bo wtedy... Dzisiaj znowu mnie komornik obudził z rana. No jest lepszy niż budzik, słuchajcie. Sny są skarbem włóczęgów. No właśnie, a włóczęga to taki byle kto pewnie dla Mahometa, bo jak on tak rozumuje właśnie, że tych bić, ten dobry, ten zły, no tak w prosty sposób, no to włóczęga to taki byle kto, nie? Taki cieć, taki szmelc, taka łajza. Czyli tak sny, czyli tak nie przywiązujmy wagi do snów, bo to takie byle co, to skarb ewentualnie dla bezdomnego, że może się wyspać i to wszystko, co ma, tak? Ten, kto zna samego siebie, zna Boga. No też tak mi się wydaje właśnie, że ten Bóg i my to samo trochę tak właśnie, bo i że te odpowiedzi, co nam czasem przychodzą, to tak właśnie od nas samych bardziej niż od Boga. To bardzo mądre. Kto zna Boga, to jest na samego siebie. No. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, w gumofilcach pewnie jeszcze, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Jaka świnia normalnie z tego Mahometa nie myta. Tak nieładnie, no. Czyńcie pierwej coś dobrego dla siebie, bo to kobiety to takie pole tylko do zaorania. Że nie może leżeć odłogiem, to też dodajmy, ja tu dopiszę. Nie może leżeć odłogiem, bo zmarnieje i się zasuszy wszystko. Trzeba orać, siać trzeba siać, to może to ojciec Tadeusz Rydzyk miał to samo na myśli, mówiąc, że trzeba siać. Tak, trzeba siać, tak. I właśnie ojciec dyrektor teraz otwiera uzdrowisko, akwaparki, tak. I źli ludzie chcą przeszkodzić znowu, tak. No, trzeba siać, żeby nas było więcej. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim. No, nie strasz. A ty głoś radosną wieść dla wierzących. Bla, bla, bla, bla, bla. Dobra. Ale widzicie, w islamie, tak u Mahometa, jest jakaś pochwała dla tych uczonych, właśnie z tym atramentem dla uczonych, że taki cenny. I tutaj znowu coś. Zawsze i wszędzie szukaj ludzi uczonych, uczących się, słuchających i kochających wiedzę. Zginiesz, jeśli nie będziesz piątym wśród tych czterech ludzi. No, to mu się udało akurat. W Biblii... Niech złote góry dla tego, kto mi i konia z rzędem dorzucę jeszcze temu, kto mi w Biblii pokaże pochwałę mądrości, inteligencji, nauki. Nie ma właśnie, są błogosławieni cisi, żeby nic nie mówić, słabi, głusi, kulawi, głupi, naiwni, prości. Więc ja poproszę jakiś cytat z Biblii, który sławi wiedzę. Plazma was wyzwoli, pisze Anon tu. Uczeni w piśmie są podważani, furiat. Salomonowa księga, jam ci to. A to te mądrości Salomona to są też właśnie z Biblii, tak? Są w kanonie? tak? To nie są jakieś apokryficzne albo jakieś wydanie rozszerzone, coś takiego? To wszystko jest w Biblii? A to przepraszam, to zwracam honor, przyznaję się do błędu. Jak Salomon jest w Biblii, to faktycznie on mądre rzeczy mówił, tyle że czy on tam sam pochwalał mądrość, czy tylko mądrości wygłaszał? No ale był przez Boga bardzo szanowany chyba, tak? I ceniony Salomon, Bóg sprzyjał Salomonowi, no to faktycznie chyba, no to się pomyliłem. Okej. Okay. Tak więc i Biblia, i Koran chwalą mądrość i rezolutność za prawdę. Zdobywaj wiedzę, umożliwia ona temu, kto ją posiada, odróżnianie dobra od zła. Oświeca drogę do niebios, jest naszym przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności. Wiedźcie nas do szczęścia, wiedzie nas do szczęścia, podtrzymuje w biedzie, jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją wśród wrogów. Wiedza, no bardzo duża pochwała wiedzy. No i dobra, tutaj no to był Mahomet. Nawet nie taki głupi ten Mahomet był, może i pedofil, może i morderca, no ale głupi nie był. Strasznie dużo tych pedofili ostatnio. Wszędzie pedofile. Ja widzę, że się nawet w środowisku alternatywnym wyzywają wszyscy od pedofili. Sprawy w sądzie w ogóle. Ty pedofilu, a ty jeszcze większy pedofil. I to tak się zrobiło, że teraz wszyscy wszystkich od pedofili wyzywają, jak chcą komuś dogryźć. Tak więc stało się to jakoś tak trendy. Może za sprawą afer typu Pizzagate albo co. Isaac Newton. Angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, alchemik i astrolog. Astronom i astrolog. I tapicer amator. Dodajmy jeszcze może. No, widać, że tu dużo specjalizacji. Absolutna przestrzeń w swej własnej istocie, bez w związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona. A czym jest ta absolutna przestrzeń? Próżnia? Że nic nie ma, tak? Czy coś takiego. No dobra. Absolutny, to specjalista od absolutyzmu. Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym. No właśnie, a czy jest w ogóle prawdziwy czas? Czy czas nie jest tylko naszą percepcją, naszym indywidualnym odczuwaniem? Czy nie jest on względny i w ogóle go nie ma, tylko pojawia się w naszej głowie ten czas? Czy jest w ogóle czas? Czy jest w ogóle cokolwiek? Czy cokolwiek w ogóle warto? Każde ciało pozostaje w stanie spoczynku albo ruchu jednostajnego wzdłuż prostej, dopóki przez siły do niego przyłożone nie zostanie zmuszone do zmiany tego stanu. I to jest prawo bezwładności sformułowane przez Newtona, odkryte wcześniej przez Galileusza. Nie stawiam hipotez. Tak też jest taki cytat tutaj. Jest to stwierdzenie, że prawo powszechnego ciążenia to fundamentalne prawo doświadczalne. No, nauka stawia też hipotezy, nie? I teorie naukowe, nie mylić z teoriami wygłaszanymi przez pana Henka pod budką z piwem, bo to jednak co innego trochę. O czym niektórzy zapominają. Trzeba być głupcem, żeby dać opętać się pustynnemu demonowi jako Bogu miłości. To jest cytat z kolei z Towarzysza Obywatela z czata. Też plazma się tu często, widzę, pojawia. Plazmowa wiedza. No i co tam jeszcze powiedział nasz Isaac Newton? Zmiana pędu jest zawsze proporcjonalna do wywartej siły napędzającej i dokonuje się w kierunku linii prostej, wzdłuż której ta siła działa. Kurczę, że ja się nie uczyłem, a ostatnio w ogóle często znajduję informacje w różnych cytatach, w komentarzach różnych osób, Właśnie wszyscy zapamiętali to, jak się pochwaliłem moim słabym wykształceniem i teraz przypominają mi, że jestem głupkiem. No dziękuję bardzo, ale nie musicie mi przypominać, bo ja wiem doskonale, że jestem niewykształcony bardzo, więc tak przypominać mi ciągle, przypominać, żebym ja wam nie zaczął zaglądać w wykształcenie, no. Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. No proszę bardzo, też fajny cytat. No, może nawet to, co my wiemy, to nawet nie kropelka, tylko jedna cząsteczka wody. A to, czego nie wiemy, to w ogóle cały wszechświat. Takie mogą być nawet tutaj dysproporcje. Wiem, że nic nie wiem, rzekł głupi krawiec w sercu swoim. No. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. No, fajne, fajne. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Też dobre, też dobre. To Jarosław sobie powinien i cały PiS zmiana popędu. To PiS sobie powinien to wziąć do siebie, przyjąć do wiadomości, bo buduje właśnie same mury, a mostu jeszcze żadnego nie zbudował nigdy. Nawet się nie przymierzał do tego, no bo właśnie oni chcą budować mury. A mury runą, żeby potem śpiewać, a mury runą, runą, runą, bo tak tylko śpiewają właśnie, że te mury runą, a budują cały czas te mury. Co my tu jeszcze mamy? To nie jest audycja o cytatach, tylko audycja z cytatami. A powiedzcie szybko, czy tata czyta cytaty tacyta? Dobra. Sądzę, że jest możliwe, iż Bóg na początku stworzył materię w postaci trwałych, nasyconych, twardych, nieprzenikliwych, ruchomych cząstek, nadając im takie rozmiary, kształty i inne właściwości oraz proporcje w stosunku do przestrzeni, jakich wymagały cele, dla których je stworzył. Łomatko! Matko Boska Keszystowska, to jakie to mądre. Jakie to, panie, mądre, panie, to się... Są jednak, panie, rzeczy, co się fizjologom nie śniły, kurde.
1: Proszę mówić do rzeczy, o co się panu rozchodzi, albo wypierdzielać i już, no.
0: Przypominam, że ja nazywam się Krawiec i przypominam, że to radio, którego słuchacie, to się nazywa Nocne Radio. I przypominam, że dzisiaj jest 12 grudnia 2016 roku, przypominam. I przypominam, że dzisiejsza audycja jest o osobach, które wywarły największy wpływ na dzieje ludzkości. I już 42 minuty, a ja jestem dopiero na Isaacu Newtonie. Wcześniej był Mahomet. To może przejdźmy teraz do Jezusa Chrystusa. Założyciel chrześcijaństwa. Według chrześcijan, fajnie napisali, według chrześcijan Zbawiciel i Bóg, Syn Boży w nawiasie, w ciele człowieka. W kilku religiach, w tym w islamie i behaizmie, to nie słyszałem o behaizmie, o behawioryzmie, tylko słyszałem, uznany za proroka. No tak, tak. Właśnie, to aż czasami dziwne, nie, że muzułmanie są tak wrodzy w stosunku do chrześcijan, skoro uznają tego Jezusa, najważniejszą postać w chrześcijaństwie, za proroka, czyli za bardzo, bardzo ważną postać, a tak są wrodzy. Więc może tak sobie, może to takie, wiecie, gadać to każdy sam może, coś tam, a czyny, szczyny, nie słowa. To potrzeba chyba tak ostatnio mi napisał. Szczyny, nie słowa. Bo mu napisałem, że w końcu wrzucę jego awatara do działu ludzie i on mi wtedy powiedział szczyny, nie słowa. A może coś pokręciłem, bo czasami mi się miesza trochę, wiecie. No i co tu powiedział ten Jezus? Powiem wam, że tak troszkę tak... No nie chcę mówić, że słabo wypada Jezus na temat, na tle Isaaca Newtona. Może ja po prostu nie rozumiem czegoś wszystkiego, a może, no wiecie, to co trafia do niektórych, innym wylatuje wszystkimi otworyma. Tak po starożytnemu powiem. Otworyma wylatuje wszystkim. Jednym uchem wpada, drugim wypada. Albowiem głupi są w sercu swoim. No i co on tu mówi, Jezus Chrystus, Pan nasz? Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Czasami język jest trochę tutaj barierą, żeby zrozumieć. No ale to najważniejsze na początku jest, baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, tak? Czyli o co tu chodzi? Żebyśmy się nie czepiali tak tego Jarosława. To taka nauczka dla mnie, żebym się za bardzo Jarosława nie czepiał, bo no właśnie, a potem to jakoś tak dziwnie jest, bo wynika z tego, że albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego. Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze, ale czy to chodzi o anioła stróża, którego każdy ma przypasowanego do siebie, czy jak my się staniemy aniołkami, to właśnie ci, te małe aniołki są takie wpatrzone w tego Ojca, tak do kostek mu tylko sięgają, takie malutkie i tak oglądają jego pazur u nogi z takim zainteresowaniem, jak ten stworek, co Jabba miał takiego, co on mu się wpatrywał w ogon drgający, to tak się wpatrują. A nie, bo to w oblicze, nie w pazur, przepraszam, w oblicze. No tak, a to jest powód, że... No bo tak, się wpatrują. No takie właśnie dziwne to jest, nie? Dobra, lecimy dalej. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Bóg jest wszechmocny, to może mieć dowolną formę, tak? I dopasowuje sobie formę, jest zmiennokształtny po prostu, doppelganger taki trochę. Więc Bóg, no, znacie, nawet my w internecie, w jakimś Second Life też możemy sobie dowolnego skina, awatara, tam jak zwał, tak zwał, wybrać, więc Bóg tym bardziej w tym swoim Second Life'ie, którego sam zrobił, może sobie dowolnego awatarka zrobić, więc to chodzi bardziej po prostu o obcowanie z Bogiem, bo jak się wpatrujesz, to obcujesz, taki wpatrzony, och jo, jak krecik mały, no dobra. Błogosławieni, no znowu tutaj jakaś taka, błogosławieni sami, no bo to na B jest, no to tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czyli błogosławieni, no to tak w skrócie, ci, którzy są prześladowani, tam ci, co w obozach śmierci zostali zagazowani, ci, którzy teraz doświadczają okropieństwa wojny, biedacy, chorzy. Dostąpią Królestwa Niebieskiego. No tutaj należy, do nich należy rozumieć nie po korwinowemu, że nie należy w sensie, że moje i se mogę kawałek sprzedać, bo kawałek jest mój, wykupuję akcje i obligacje, tylko O, a tu Furiat dobry cytat dał. Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ludzie chwalili za prawdę, powiadam wam, ci już otrzymali swoją nagrodę. No to jest fajne, fajne, żeby się nie jarać tym, że pomogło się komuś, nie? O, jak często tego doświadczamy, nie? Właściwie cały czas ktoś nam w czymś pomaga. I tak, mimo że nie mówi tego, mimo że mówi, o, tam dobrze, chcę ci pomóc, to bardzo często jest tak, że ten ktoś od nas jednak czegoś tam oczekuje, nie? No i tu pada nazwisko Owsiak, Owsiak, że on taki właśnie jest. Ale Owsiak nie jest jakiś łasy chyba strasznie na pochwały, czy tam coś, a trąbić musi, no bo to jest orkiestra, tak? No to jak orkiestra, to trzeba trąbić, żeby więcej osób przyszło też, bo jakby nie trąbił, to by nikt nie przyszedł, nie? Więc musi trąbić. Ale to właśnie dobre, żeby się nie chełpić swoją dobroczynnością. Błogosławieni, którzy cierpią... A, to już było, przepraszam. Znowu, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. A to nie jest tak, że każdy jest synem Bożym, a no to można być jeszcze bezbożnikiem Bożym, albo bękartem, nie. Wydziedziczonym synem Bożym może można być. No każdy jest chyba synem Bożym, powinno być dobrym synem Bożym, nie? Grzecznym synem Bożym jest ten, co wprowadza pokój. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czyli tak mówiąc po ludzku, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie trochę. To może to trochę coś w tym stylu. Jak jesteś miłosierny, to i... To jest właśnie takie fajne, bo tego typu powiedzonka, że jak sam jesteś miłosierny, to inni też może ci miłosierdzia użyczą, bo tak będzie im głupio, że ty taki dobry... a oni tak tacy źli, to trzeba pomóc temu dobremu, to może trochę tej dobroci na mnie też skapnie przy okazji, jak pomogę temu, co dobry był, a poza tym temu złemu nie będę pomagał, bo on... Ale no, z drugiej strony jest, żeby nawet temu złemu i wrogowi swojemu pomagać i się na niego nie gniewać i jak cię okradł kolega, długów ci narobił na lata, to idź i spytaj się go jeszcze, czy mu nie zabrakło jeszcze na kawkę na przykład. To ja pójdę do Pawełka chyba i się spytam, czy jeszcze mu nie dorzucić parę złotych. A ciekawe, czy by wtedy zaczęło coś działać i czy by mi się to opłaciło. Może. Może tak na próbę dam mu 5 złotych i zobaczę, czy wróci do mnie 10. Nie, bo wtedy jestem wyrachowany i lewa ręka moja patrzy, co prawa czyni. Czy jakoś tak było i... I to by mi wtedy nie wróciło, tylko jeszcze by mi odebrało. Ale no właśnie, czy wam wraca, jak, czy wam się zwraca, wraca wam, jak pomagacie komuś? Furak kiedyś twierdził, jak mi pomógł, że to jego zdaniem właśnie wraca i że on lubi pomagać innym, bo mu wraca.

0: A mi właśnie nie wraca. Ja często pomagam i mi nie wraca. A ja ci to piszę, że mu często wraca. No nie wiem. Chrześcijaństwo to zakamuflowani libertarianie, pisze anonimowy na czacie. No dobra, jedziemy dalej. Może już zostawmy tych błogosławionych, bo jeszcze są błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Królestwo, właśnie, żeby się nie przejęzyczyć. Ubodzy w duchu. Kim są ubodzy w duchu, kochani moi? Zapytowywuję się was zaprawdę. Kim są ubodzy w duchu? Czy są to osoby z słabej wiary, ateiści, czy tacy, którzy coś się biorą i zaraz im się odechciewa, na przykład słomiany zapał, albo głupki, po prostu, czy ktoś mi może to wytłumaczyć, kim są słabi w duchu? Bez łaski wiary, twierdzi furiat. Niesłabej intencji. Elektroda, pisze. Elektroda. Ty keszysto, ty, to jest zakamuflowany keszysta, elektroda. Kurczę, ale macie ksywki, zaraz jeszcze przyjdzie Gans, Plazma, dziewczyna Plazma, chłopak Gans i z koleżanką Cewką jeszcze. Tu. I elektroda pisze, że nie, właśnie intencja, tak, to jest potrzebne do aktywowania magrawa. A z kolei Jezus Welzbawca twierdzi, że błogosławieni ubodzy w duchu to jest pochwała głupoty w chrześcijaństwie z kolei. No właśnie, z Biblią tak niestety jest, z tymi świętymi księgami, że one często tak sobie troszkę przeczą, tak? Że z jednej strony jest pochwała mądrości, ale może ta mądrość jest zarezerwowana tylko dla królów, właśnie dla Salomonów takich, a lud ma być głupi, prosty, milczący, i kochający swoich ciemiężycieli, no bo wroga trzeba kochać. Jakiś szatan przeze mnie chyba tu przemawia. To chyba przez przyjście potrzeby do radia. W ogóle co wy tak piszecie, że coś, kiedy zniszczysz radio do potrzeby, coś tu. Jakby jakimś tutaj walenrodem był i kretem cały czas. A to przecież fajną audycję nagrywa, pomaga w różnych rzeczach tutaj, grę z nami robi, nie wykrusza się, też cały czas jest, więc co wy chcecie od potrzeby takiego? Co on wam zrobił takiego? Co? O.
1: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
2: Wyście murek w bazie do kurwy nędzy rozwalili!
0: Hold, sinners! To furiat krzyczał, widząc robota albo kosmitę. No właśnie, ostatnio się furiat zadeklarował tu jako wróg robotów. Wiecie co? W grze Fallout 4, w tej ostatniej odsłonie, są właśnie tacy przeciwnicy syntków, czyli takich sztucznych ludzi, którzy ich gnębią i chcą ich tam zniszczyć. Jest cała organizacja, która tych syntków ściga. I to furiat byłbyś idealny. Założę się, że jak furiat by grał w grę Fallout 4, to by właśnie zapisał się do tej organizacji i tych syntetycznych ludzi ścigał i ich tam gnębił. Czy będą cytaty z Mariana Keszego? Mehrana, przepraszam, Keszego. Po polsku Marian Kasiora. No, mogłyby być, tak, mogłyby być, ale właśnie nie przygotowałem, ale obawiam się, że to mogłoby nas powalić po prostu, niczym naładowana plazmą cewka. A tutaj furiat wkleił jakieś cytaty. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. No dobre. Dobra rzecz. Z dobrego skarbca to był cytat. Z dobrej księgi. A Mehran Keshe na czacie się odezwał z pretensją i pisze: krawiec, daj zarobić. Już dosyć pan zarobił, panie Kasiora. Już może wystarczy, co? Może byś... Weź pan se diamenta zrób, jak pan żeś mówił, że pan diamenta możesz se zrobić i pan rynku nie zepsujesz, czego żeś się pan bał, tylko pan se zrób diamenta i pan już od ludzi biednych, zdesperowanych, chorych nie bierz, pan Kasiory. A notabene ciekawostka, wiecie, w tym słynnym cenniku Keshe, który potem zniknął ze strony, bo okazało się, że no, Kesze się chyba skapnął, że za głupie to było. To wiecie, co było najdroższe? Nie leczenie AIDS, nie leczenie z raka, nie leczenie ślepoty, amputacja. Amputacja była najdroższa, naprawdę. Jakieś tam w ogóle astronomiczna kwota za amputację. No to chyba amputacja to najtańsza, to ja też sobie mogę sobie siekierkę wziąć i ciachu machu i jest amputacja, no a i to może każdy zrobić amputację, prawie. No, każdy, kto wie, że trzeba potem tam zatamować krwawienie, tam opaskę uciskową zrobić, to każdy może i to tyle pieniędzorów, bo na amputacji trzeba się znać, pisze Pytajmierz. A co, a na leczeniu AIDS i raka i teleportacji i to się, to nie trzeba, tak? No. W przeciwieństwie do wolnej energii, no tak, na której się nie trzeba znać właśnie, dodał tutaj Pytajmierz. A jest rzecz, której Kesze nie potrafił uczynić? Zapytuje Hagalas, zaprawdę? Odpowiadam, nie. Kesze może wszystko, bo to jest panie plazma, panie atomy, panie wirujące energie, panie dwupolowe, synfazowe, panie, no. Przepraszam, że tak fachowo tutaj mówię, taka fachowa wiedza. A no, zobaczmy jeszcze, bo tyle było czasu na innych, no Jezus, jeszcze co Jezus powiedział. Też są i mądre rzeczy, o, to mi się podoba, ten cytat lubię. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Ewangelia Mateusza 7:3. No, i co, dobre, nie? Dobre, no, miał, to był jego dobry dzień. Ciekawe, czy Jezus jak szedł spać, to wiecie, jak my tam sobie coś śnimy o tubencjach, czy tam coś, że znaleźliśmy worek złota, czy coś, to on sobie obmyślał różne mądrości. Tak, jutro wyjdę i powiem na przykład, nie mów hop, dopóki nie siup. Nie, to słabe, to słabe będzie. To może kto pod kim dołki kopie, o, to lepsze właśnie, tylko jakoś, żeby tak ładnie to powiedzieć. Zaprawdę, kto pod bratem swym dołek kopie, sam wpadnie w niego, powiadam wam. O, to dobre, to ja chyba to powiem, dobra, to powiem. Dobra, to co by tu jeszcze, bo trochę mało, co by tu jeszcze. Darmo otrzymywaliście, darmo dawajcie. I to jest bardzo takie nierynkowe. Co, jak ja jestem grafikiem, to pomysły mi za darmo do głowy przychodzą, to mam wszystko rozdawać, pomysły, koncepcje, moją kreatywność sprzedawać za darmo. Za darmo ją dostałem, przyszło samo do głowy, to i darmo, no to ja już w ogóle chyba, ja się nie nadaję na chrześcijanina, przepraszam bardzo, po prostu pasuję. Pas, koniec, nie ma już, nie chcę być chrześcijaninem, bo jak ja mam jeszcze za darmo grafiki robić i pomysłami w ogóle to się dzielić za darmola i potem nie chcę zarabia jakaś wypasiona świnia korporacyjna, to ja dziękuję. Do portfolio będziesz miał mi, Anon pisze. No dziękuję ci bardzo, a ty sobie możesz pomalować mi pokój, bo mam brudne ściany, będziesz miał do portfolio też i... Krawczy, tu chodzi o dary rzeczowe, chociaż nie tylko. Tajemniczy podpowiadacz mi tu podpowiada. Zdradzę tylko, że chrześcijanin. Mogłem powiedzieć, że to głos w głowie. To by było, byłby lepszy efekt. Radio za darmo robisz. No nie za darmo, chyba z 3 osoby w tym miesiącu wpłaciły. Łącznie zebrałem tyle, że spokojnie opłacę internet, streama, jeszcze zostanie mi na coś tam, więc spoko. No i co wam jeszcze mogę tutaj zacytować, jeśli chodzi o Jezusa? No Jezus nawet nieźle wypada. Powiedziałbym, że zasłużone trzecie miejsce, tak? Trzecie? Tak, trzecie. No tak głupio trochę, nie? To dla chrześcijan to mogła być obraza. Wyobraźcie sobie, chrześcijanie, takie podium, na którym stoi na pierwszym miejscu Mahomet, na drugim Isaac Newton i taki Jezus, taki smutny na trzecim i pyta się... Czemu żeście mnie opuścili? zapytuję się was. Dobra, ja wiem, że dla was Jezus jest na pierwszym miejscu, a dopiero potem Isaac Newton, a Mahomet to w ogóle gdzieś tam na 20 co najwyżej. No, a tu jest setka, ale jak 10 zdążę dzisiaj przeczytać, to dobrze będzie. No dobra, co tu jeszcze ten Jezus takiego powiedział? Kamienie wołać będą. O, to fajne, to takie mroczne, nie? Kamienie wołać będą, mury krzyczeć będą, a krzaczory piszczeć. Nie, to głupie było ostatnie. Ale to są słowa Jezusa w odpowiedzi na wezwanie faryzeuszy, aby uciszył swoich uczniów. To taka pogróżka była, że co, ja mam być cicho? To ja będę cicho, ale kamienie zaraz tu zawołają. Baseball zawoła zaraz. Panie, wypadź stąd, już, bo zaraz kamienie wołać będą. No? No, dobre. Podoba mi się to. Kamienie wołać będą. Jak mnie ktoś zaczepi na ulicy, ty, synek, co się gapisz? Oczy cię swędzą? A ja powiem, wypadź, szmaciugo, wyczochrana, bo kamienie wołać będą zaraz i za kamień chwycę. Chcesz, żeby kamień zawołał? Kufa? Chcesz kufa? No, chodź kufa, o. Albo powiem, buty moje wołać będą zara. No. Łysy, wołaj kamienie. Daj kamienia. No dobre. A to zaczynam lubić Jezusa. Ja to chyba lubię takich, trochę też takich, którzy właśnie potrafią się postawić. Jezus może nie był taki bardzo bojowy, ale widzicie, jak się wkurzył, to potrafił takim tekściorem walnąć, że faryzeuszowi czapka spadała, nie? Ze łba i odchodził taki. Na pewno uczniowie wtedy zarechotali, nie? Jak powiedział, kamienie wołać będą. A wszyscy tam, ale nauczyciel powiedział, on mu dowalił, kurde, widziałeś, aż mu się sandały rozwiązały. Dobre. Kamienie wołać będą, dobra. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. O Jezu, to ja się bardzo gniewam na jednego takiego złodziejaszka, cwaniaczka. To nieładnie, nie powinienem się gniewać. To jest bardzo ciężki grzech, że ja się gniewam. A tutaj furia bombarduje nas, torpeduje, słuchajcie, cytatami. Jakiś losowy przeczytam. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Ciekawe. Czyżby reinkarnacja? Skazani na reinkarnację, dopóki nie przyjdzie Syn Człowieczy, czyli Zbawiciel znowu, tak? No... Furia, tu se w kolano strzelasz, bo tu reinkarnację nagłaśniasz, promujesz. No dobra, co tam jeszcze Jezus powiedział? Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Dobre. Czyli ten, kto się nie deklaruje jako nasz wróg, to możemy go pozyskać jeszcze i to wtedy może być z nami. Jest to materiał na sprzymierzeńca dobry. Ale z drugiej strony... Jezus mówi też, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. To takie bardzo, bardzo, bardzo pisowskie. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Ja nie wiedziałem, że to Jezus powiedział. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Czyli jak Jezus mówił, powiadam ci, nie grzeb zmarłych swoich, co ci właśnie umarli, idź ze mną i na pustynię. Ktoś mówił, nie, no... Wie pan, panie Jezus, no nie mogę, no robota czy czeka, no obiecałem, że skończę tą łódź budować, już zaliczkę wziąłem. A Jezus wtedy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kamienie wołać będą. No, coś takiego, no nie wiem. Ale to akurat jeden z bardziej znanych cytatów Jezusa i to mu wyszło akurat, to mu wyszło jak mało co. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I niech kamienie wołać będą. No, to dobre właśnie. To takie nawiązanie do pokory, że no, a kto z was nie ma za uszami czegoś, nie? I faktycznie tak jest, że każdy praktycznie każdy człowiek ma jakąś swoją mroczną tajemnicę małą, jakiś sekret, coś złego ma na koncie. Nikt nie jest bez grzechu, nie? Nikt nie jest bez winy, więc to mu się udało akurat. A na antenie jest Jamcito, witaj. Jamcito 777, to sąsiad szatana zadzwonił.
3: Tak szybko ci powiem, o co chodzi, bo nie rozumiesz.
0: Oświeć mnie.
3: No, nie rozumiesz tego.
0: Mów do mnie, nauczycielu.
3: Tam jest cały kontekst, słuchaj. Jest sytuacja taka, że Jezus wchodzi do Jerozolimy, tak?
0: No.
3: Tak, no i wtedy one, dzieciaki, zaczynają krzyczeć Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Jahwe. To oczywiście my to mamy w Grecji greckiej, tam nie pisze imię Jahwe. Wiesz, że imię Jahwe było wśród faryzeuszy zakazywane. Nie u wszystkich Żydów, ale u faryzeuszy było zakazywane, w ogóle nie wolno było. I wtedy oni krzyczeli: nauczycielu, ucisz ich. Rozumiesz? I dlatego on powiedział, kamienie wołać będą. No, kamienie służyły między innymi do tego, żeby kamieniować ludzi, którzy nadużywają imienia Jahwe. Oczywiście same wypowiedzenie słowa nie było grzechem, ale oni byli tak rygorystyczni w tej kwestii, że całkowicie zapominali. Nie, nie zapominali, tylko zakazywali. No, więc jest to sytuacja taka dość oczywista dla tych, którzy wiedzą, kiedy się czyta oryginał, panowie i panie. A jak ktoś mówi, że coś jest głupie, niech lepiej pozna. No i wtedy będzie miał jakiś...
0: Dobra, bo ja głupi jestem i trzeba mi żołnierskimi, prostymi słowami.
3: Chciałeś wiedzieć, to ci powiedziałem. No, trzymaj cię.
0: No okej, ale to nie uciekaj. To... Aha, już uciekł już. Wystraszył się, że coś się zapytam jeszcze. Jam ci to. No dobra. I chyba się trochę obraził, że se podśmiechujki robię. No tak to jest właśnie zwierzącymi często. I czuję, że wpłat nie będę miał już, bo tak trochę było, że jak tak o chrześcijaństwie dobre rzeczy mówiłem, to nagle dostałem tam kilka wpłat na radio i to tak się potwierdza, że tak trochę w Polsce jest. W ogóle, gdzie nie wejdziesz na jakiegoś czata, gdzie jak gadają, gdzie jest audycja o UFO, o jedzeniu, o filmach, to już tam, a czy Jezus, a to, czy Jezus tamto, i zawsze o Bogu, o Jezusie, tak często temat schodzi na religię u nas, nie? Więc i ludzie, niektórzy oczekują, że będzie się w radio tutaj sławić i są gotowi za to nawet zapłacić. A ja mi ci to piszę, że się nie obraził. No ale mogłeś jeszcze zaczekać, aż po twoim monologu coś jeszcze ja powiem i sobie porozmawiamy. Ale no dobra. Słuchajcie, wiecie co, radio jest dla wszystkich i to, że ktoś się teraz obrazi na mnie, to trudno, to przykro mi. I tak dużo osób się obraża i bez tego, cały czas o coś, niektórzy się zniechęcają czymś, odchodzą. Już się pogodziłem z tym, że tak po prostu jest, a ja zawsze mówię to, na co mam ochotę, a nie jestem koniunkturalistą, żeby wam tutaj kadzić i lizać was po jajkach i mówić to, co chcecie usłyszeć, więc Furak się połączył i pewnie też będziesz trochę, Furaku, niepocieszony dzisiejszą audycją tutaj.
4: Ja wiem, czy niepocieszony.
0: Odchodzisz.
4: Słuchaj, czytasz cytaty ludzi, których cenię, przynajmniej niektórych. No, Mahometa jakoś nie bardzo. Chociaż przyznaję, nie wszystko, co tam cytowałeś, było takie totalnie złe. A Jezusa, jak napisałem, na pewno bym dał na pierwsze miejsce, to bez wątpienia.
0: No, wpływ miał jednak większy niż Mahomet chyba, też Jezus, chyba. Nie? Więc powinien być na pierwszym, a Mahomet na drugim co najwyżej. Ale to też...
4: Jakiś islamista pewnie pisał.
0: Może miał jakieś ciągoty, ale wiesz, Jezus powiedział też: lekarzu, ulecz siebie samego. To ja nie wiedziałem, że to Jezus powiedział, ale tu jest napisane, że to jest przysłowie cytowane przez Jezusa, więc on to też skądś wziął, nie? Widać.
4: No, wtedy tak, bo tego cytatu coś nie kojarzę. Albo nie był dla mnie na tyle istotny, żeby jakoś go zapamiętać.
0: Ale dobry, nie?
4: No niezły.
0: Tak. A które ze słów Jezusa są według ciebie takim cytatem, który by się nadał do top 10 na przykład, albo top 5 nawet?
4: Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy są takie cytaty, że top ten, ja po prostu de facto chyba wszystkie Ewangelie bym dał top ten. Także chyba jakoś ja jestem jak najbardziej daleki od selekcjonowania, że o, ten cytat jest niezły, a tamten cytat jest gorszy. Prędzej może nie tyle selekcjonuję, co zastanawia mnie, że po prostu niektórych cytatów nie rozumiem, tak? Czy bardziej słów Jezusa, ale to już jest inna kategoria, tak? To już jest kwestia, żeby się, no i modlić i starać samemu zrozumieć, o co chodziło.
0: Okej, a zadzwoniłeś jeszcze z czymś? Chciałeś coś powiedzieć w temacie audycji? Może jakiś inny?
4: Chciałem udowodnić, że nie jestem obrażony.
0: Aha, no to dobrze, uff.
4: Mimo podśmiechujek z chrześcijaństwa, jak śmiesz, Krawcze, no po prostu jak śmiesz. Nie, no żartuję oczywiście.
0: Demony mam trzy demony w sobie, które nie wyszły.
4: Co? Jeszcze raz?
0: Jeszcze mam trzy demony w sobie, które nie wyszły. To stąd, już bo
4: trzy,
0: było sześć.
4: Trzy jeszcze siedzą.
0: Tak. Jeszcze siedzą.
4: A z cytatów w sumie jest taki jeden, co chyba top ten bym wziął. Ja ci wysłałem dwa, tylko bez podania namiarów jakby w Biblii. To jest pierwsze, miłujcie swoich nieprzyjaciół. To jest arcytrudny cytat, jeśli chodzi o wykonanie, nie o zrozumienie. I drugi, podobnie, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. No to jest już też dwa takie cytaty hipertrudne do wykonania.
0: Bo w sumie Jezus, niezależnie od tego, czy faktycznie zbawił nas swoją śmiercią, czy faktycznie, czy istnieje Bóg, w którego on wierzył, że prorokiem jest jego, synem jego, to on, będąc przekonany, że umiera za nas, na pewno był dobrym człowiekiem, skoro się zgodził na takie coś i był przekonany co do tego. Tak?
4: Tym bardziej, że wiedział o nas wszystkich, zarówno tych, którzy byli przed nim, jak i tych, którzy są i będą jeszcze po nim. Także i znał wszystkich ludzi, czy będą źli, czy dobrzy, czy po prostu lepsi, tak nieco.
0: Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż to już było, bo mi tu
4: furia odpisze. Tak, ja mam problem ze zrozumieniem tego cytatu, bo że tak powiem, no sporo minęło od czasu. Znaczy, mam problem i nie mam problemu, bo faktycznie z jednej strony można by sądzić tutaj o końcu świata, ale mi się wydaje, że bardziej chyba chodzi o zmartwychwstanie, czyli po prostu, że wiele z tych ludzi, których nauczał i z którymi, wśród których przebywał, było świadkami jego zmartwychwstania, tak?
0: Ciekawe, ilu katolików w Polsce ma takie dylematy, jak ja, ateista, albo ty, wierzący. Stawiam na to, że niewiele wierzących właśnie katolików w Polsce się zastanawia nad tego typu rzeczami. Woli sobie posłuchać raczej o gender, o komuchach w kościele, nie?
4: To jeszcze mamy ich zapytać, powiem szczerze, bo no, trudno mi jakoś za nich to decydować, tak?
0: A jakieś cytaty Jana Pawła II, wielkiego rodaka naszego?
4: Nie lękajcie się.
0: No, tylko ten wszyscy znają właśnie.
4: I wypłyń na głębie, ale to jest cytat tak naprawdę z Biblii. Aha. Tylko Jan Paweł II go dość często podkreślał, wypłyń na głębie. Tak? Jest to związane z tym, że jak wiadomo, Jezus sprawił, że nocny połów, który się nie udał, jak zarzucili drugi raz sieci, to się udał do tego stopnia, że sieci się rwały. No i Chrystus powołał Piotra do łowienia nie ryb, a ludzkich dusz, tak? Czyli
0: to jak się rwały, kościoła. Jak się rwały, to kiep to taka niedźwiedzia przysługa. Wiesz, ile taka sieć kosztuje?
4: No, ale tu chodzi o to, że takie mnóstwo tych ryb było. Krawcze, zawsze się czepisz normalnie, ja nie wiem.
0: Ja bym się czepiał, bym powiedział, nauczycielu mój, sieci me porwane, z głodu umrę teraz, dziękuję nie. bardzo.
4: Ale pamiętam, tam było, że zawołali drugą łódź i już uratowali sporo tych ryb, także spokojnie, napełnili dwie łodzie aż po brzegi, także nie umarłbyś z głodu.
0: No,
4: Widzisz, Krawcze, czytaj Biblię.
0: Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. A ja przeczytam pierwszy cytat Jana Pawła II, który mam tu w wiki cytatach. Przygotujcie się, uwaga.
4: Na którym miejscu jest?
0: Z której strony czytam te cytaty?
4: Nie, na którym miejscu jest na tej liście ludzi, którzy... No po prostu, czy on nie jest na tej liście?
0: Jan Paweł II?
4: No.
0: W ogóle go nie ma.
4: Chyba,
0: bo tak może słabo przeglądałem całą setkę. Na pewno nie ma go w pierwszej dwudziestce. Lecha Wałęsy też nie ma.
4: To się nie dziwię. Jan Paweł II, znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy Jan Paweł II faktycznie by zasługiwał na takie miejsce, tylko po prostu no, dużo, zwłaszcza katolików, by uznało go, tak? Zwłaszcza, że papież, jeszcze Polak i że jeszcze kanonik, no, uznany za świętego, tak, przez Kościół.
0: A jakbyś się zapytał, czemu, a dlaczego uważasz Jana Pawła II za wybitną postać, to by powiedzieli, a chcesz w ryj? Taka byłaby odpowiedź. No to...
4: Nie, ja mogę tylko odpowiedzieć, że na pewno ten człowiek pisał wybitną poezję i miał sporo dość ciekawych przemyśleń różnych, ale on je właśnie ujawiał w poezji, czyli na przykład w tryptyku rzymskim, tak?
0: Z warkoczykami albo bez warkoczyków. Tu Jan Paweł II, tu Hagalas podpowiada. No ale to zobaczmy właśnie ten pierwszy cytat tu na pierwszym miejscu na A. A po maturze chodziliśmy na kremówki.
4: O, to tak, to wszyscy kojarzą ten cytat.
0: Kremówki wszyscy kojarzą, no.
4: Tak, potem niemal każde kremówki, jakie cukiernie różne sprzedawały, nazwano papieskimi. Mimo, że prawdopodobnie z recepturą kremówek, na które chodził Jan Paweł II, nie miały nic wspólnego.
0: Papieski i Dzień dobry kotki. A tutaj jest jeszcze drugi cytat. Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości. No to, ale właśnie, czy Pan Bóg, sam Pan Bóg nie był antysemitą? No bo tak doświadcza to plemię swoje wybrane cały czas.
4: Kogo kocham, karcę i ćwiczę jest napisane w Apokalipsie i to się tyczy każdego, kto wierzy.
0: No ale moim zdaniem największym antysemitą jest właśnie Pan Bóg sam, bo strasznie tych Żydów dręczy przez wieki.
4: Nie, ale dlaczego?
0: No bo słuchaj, kocha.
4: Przecież wszystko... Wiesz, faktem jest, że Pan Bóg zmienił różne swoje zamiary, bo nie zmienił się jako Bóg. Przecież, ale faktycznie w Starym Testamencie faktycznie doświadczał ich, ale oni też byli mocno niepokorni. Zresztą, kurczę, każdy z nas nieraz przecież odstępuje od Boga i trochę za to płaci, nie?
0: Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. Też no, to...
4: Właśnie, powinieneś to tym głosem czytać, ale taki, wiesz, już naprawdę takim papieskim stricte.
0: No właśnie, Klot mi kiedyś powiedział, że nie mogę tym, żeby Jan Paweł II, którego ewentualnie będę naśladował, nie był zbyt schorowany, bo to jest już przesada. Zdrowy ma być taki dziarski Jan Paweł II.
4: Aha.
0: Taki, czujesz się osamotniony... Postaraj się...
4: Takiego schorowanego najłatwiej udać, nie?
0: No właśnie, bo najbardziej charakterystyczny, no.
4: No dokładnie. Taki drżący, taki wiesz, no.
0: Im bardziej schorowany, ale to jest pewna taka granica, której... O, to jest dobry cytat Jana Pawła II. To tak bardziej taki zdrowy i dziarski teraz będzie.
4: No.
0: Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maryja.
4: O kurczę, no tak, tak.
0: Oni dziękujemy.
4: Byli bardzo pro papiescy. Zresztą każde katolickie radio, no, czy to te główne, czyli Radio Maryja, czy inne jakieś mniej znane, czy bardziej diecezjalne, albo regionalne. Na plus, kiedyś było Radio Plus, które łączyło kilka, czy nie kilkanaście nawet różnych regionalnych katolickich rozgłośni. I też był cytat papieża Jana Pawła II, że słuchajcie Radia Plus, bo Plus to jest coś więcej. No, także.
0: Maryja wyprzedza nas wszystkich na drodze do świętości, która jest tajemnicą Kościoła, jako oblubienicy bez skazy czy zmarszczki. Z tego powodu wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar piotrowy. Nic z tego nie zrozumiałem. No ale no, główne przesłanie takie, że Maryja, Maryja rules, nie?
4: Rules, tak. Znaczy, no wiesz, jako kobieta na pewno była niesamowita, natomiast ja się odżegnuję raczej od kultu Maryi, bo uważam, że jest niezgodny z Biblią. Absolutnie Biblia nic nie mówi o Maryi. Maryi jakoby była ukoronowana na królową nieba i ziemi, co na przykład modlą się katolicy w różańcu. Albo no, też była współodkupicielką, tak? co się modlą katolicy na przykład w modlitwie pod twoją obronę. Więc to jest sprzeczne z Biblią według mnie.
0: No trochę tak, to się trochę tam pozmieniało. No, Kościół katolicki ma swoją wersję.
4: Kościół katolicki przede wszystkim niestety ma doktrynę, nie tyle wiarę, co doktrynę. I to niektórzy nawet księża przyznają otwarcie. Także.
0: Ale tutaj mamy ładny cytacik, żeby nie było, że tylko takie czytam mało ciekawe. Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.
4: No właśnie, pytałeś mnie, czy znam jeszcze jakiś cytat? No to było o kremówkach, było nie lękajcie się, pój na głębie. Jeszcze było niech stąpi duch twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi.
0: O, czyli no tak. Ale z tym wypływaniem na głębie to ja bym się bał trochę, bo to wiesz, można już nie przypłynąć z powrotem potem, jak się... Wiesz.
4: Zawsze szuka dziury w całym podmiotu, no zawsze.
0: Ja kiedyś, jak byłem małym dzieckiem, to do koleżanki, która sobie na pontonie, na materacu na środku jeziora pływała, to wypłynąłem na głębie, na środek jeziora głębokiego, właśnie na takim tandetnym kółeczku do pływania, takim, co siadało się dupą, ale nie potrafiłem pływać. I patrz, jak ja zawierzyłem w opatrzność Bożą, jakby mi to kółeczko zrobiło puf, to bym już nie wypłynął na powierzchnię z tej głębi.
4: No byłoby ciężko. Chyba, że koleżanka była dobra i jeśli chodzi o pływanie, by cię uratowała.
0: No może. No uratował mnie mój stary, bo jak zobaczył to pierw się zrobił czerwony, potem zielony, potem niebieski i cały czas biegł i ściągał, biegnąc z siebie ciuchy i wskoczył i popłynął tam, bo się, wystraszyli się rodzice.
4: No, wiesz.
0: Nie, no na szczęście nie. A może powinienem właśnie, to bym już potem nie robił głupot, bym się nauczył właśnie, trzeba lać. No. Ciekawe, czy są takie cytaty jakieś, trzeba lać i patrzeć, czy równo puchnie. Ferdynand Kiepski.
4: Ja w Biblii takich nie znam, także.
0: Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Dobre.
4: No to jest parafraza tego, co mówił Chrystus w Nazaret. Jak przybył do swojego miasta, że żaden prorok nie jest bardziej nienawidzony niż w swojej ojczyźnie. Nigdzie nie jest bardziej znienawidzony niż w swojej ojczyźnie.
0: A, to fakt.
4: I faktycznie, jak jest napisane w Biblii, że nie mógł tam zdziałać nic w Nazaret, bo wszyscy w niego wątpili i uznali, że to jest syn Maryi i Józefa i czy jego bracia to nie są tam Józef, Jakub i nie pamiętam jeszcze, kto został wymieniony. Więc to jest parafraza właśnie tego, co mówił Chrystus.
0: A potrzeba, tu pisze na czacie, poproszę 5 worków ziemi, tej ziemi. I to jest cytat z potrzeby Castorama 2004. Ale wiesz co, Jan Paweł II też podkradał trochę te cytaty, ci powiem, bo tu jest... Po ich owocach ich poznacie. No to przecież to nie on powiedział, to Jezus
4: no
0: chyba.
4: No nie, to jest też Jezus mówił przecież.
0: To co, to jak ja umrę, to wszystkie te cytaty, co ja dzisiaj powiedziałem, to będą w cytaty pod krawiec?
4: No może nie zdajesz sobie sprawy, ale czytając tych ludzi teraz, to słuchaj, może właśnie wygłaszasz największe mądrości w swoim życiu i ktoś cię zapamięta jako, wiesz, jako cytaty krawca. A ponieważ mówisz, co ci się podoba, co nie, to potem powstanie krawczyzm.
0: Krawczyzm to będzie takie naśmiewanie się z mądrości innych. ty nie krawcuj tutaj, dobra? To są bardzo mądre słowa, nie krawcuj, no. Może tak być.
4: Może.
0: A gdybyś ty miał sobie wybrać jakiś swój cytat, swoje jedno powiedzonko, które byś chciał, żeby się znalazło na wiki cytatach po twojej śmierci?
4: Moje? O, Lender, a ja nawet nie wiem, czy powiedziałem jakieś coś mądrego w życiu.
0: To słabo trochę.
4: Co?
0: Słabo trochę.
4: Wiesz, może i mówiłem, ale nie na tyle składnie, żeby to jakoś w cytat no.
0: No, z cytatami to jest zresztą tak, że to inni powinni wyłowić z tego, co mówisz.
4: No dokładnie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ja nic chyba specjalnego takiego super nie powiedziałem, no chyba, że ktoś wyłapie. No
0: drukarki 3D to nie jest przyszłość, to teraźniejszość. Furak.
4: Tak, tak. Albo internet rzeczy to zło.
0: No dobra, Furak, czy chciałbyś jeszcze coś tutaj powiedzieć zaprawdę?
4: Nie, w sumie już nic takiego, ale cieszę się, że udało mi się parę tych cytatów sprostować, że tak naprawdę to są, no nie wszystkie to, co mówi papież, mówił Jan Paweł II, ale część z nich, jak wspomniałem, to są parafrazy po prostu z Biblii wzięte.
0: No właśnie, ale w oryginale było po owocach ich poznacie, a on powiedział po ich owocach ich poznacie, czyli dodał coś od siebie.
4: Dokładnie.
0: Kreatywność mamy tu. No dobra.
4: Dokładnie. No i jak powiedziałem, nie obrażam się, Krawcze, nie ma sprawy, jak powiedziałeś, to jest radio dla wszystkich, a wolność słowa w swoim charakterze ma wpisane to, że każdy może mówić, co chce, nawet jeżeli to innym nie pasuje.
0: Furak to mądry gość, mądrzejszy od wszystkich katolików, tak ktoś napisał na czacie.
4: Ja wiem. Mam wątpliwości, ale okej.
0: Ale jako, że i skromny, to nie przyzna się, że mądry. No, dobra.
4: Niech inni oceniają. W takim razie już ktoś ocenił chyba jakoś tam, no to miło.
0: Niech inni oceniają. Furak 2016.
4: Dobra. 16, tak.
0: No dobra, trzymaj się, dzięki za telefonik.
4: Tak, by inni ocenili cię na plus. I z tym cytatem moim cię zostawiam. Cześć. Ale,
0: no cześć, panie, cześć. Ale są, panie, plusy ujemne i plusy dodatnie, panie. Lech Wałęsa. No dobra. Mieliśmy Jezusa. O, Salomon. To jest fajna postać biblijna. Prorok biblijny, król Izraela, syn i następca króla Dawida, którego nogi były szybkie, gibkie i śmierdzące. Co on tutaj mówi? Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym. Bezmiar wód nie ugasi miłości, ani strumienie jej nie utopią. Czyli takie wywyższenie miłości. Mam tutaj zamówienie na Lenina. Lenin, słuchajcie, znalazł się też w pierwszej setce. Na pewno był, bo widziałem go, Lenina. Więc może zdążę tutaj coś z Lenina też. No faktycznie, miłość jest dobra. Miłość jest dobra, bo jak kogoś miłujemy, a tu pisze ufać i kontrolować, anonimowy słuchacz, to co to spis? Ufać i kontrolować. Nie, bo oni nie ufają i dlatego kontrolują właśnie. I musi być więcej urzędasów, żeby nas kontrolowali. No tak. Postaram się tutaj szybciej trochę przyspieszyć, żeby jeszcze się zmieścił Lenin, a może Stalin też. Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę stałą. Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. No właśnie, powinienem więcej milczeć. Może by mnie ktoś wziął za mędrca nagle. O, to jak on nic nie mówi, pewnie myśli o czymś mądrym, ten krawiec. Jeśli coś kochasz, daj mu wolność. Jeśli wróci do ciebie, jest twoje. Jeżeli nie wróci, oznacza, że nigdy od początku twoje nie było. No, coś w tym jest. Czyli pochwała wolności, pochwała miłości. Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę, a to już było stałą. I sprawiedliwość też pochwalona. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnie. Etam, 2016. Nie, żartuję, to Salomon. Mądrość buduje dom, głupota własną ręką go obala. Pochwała mądrości, faktycznie. No, biblijna postać chwali mądrość. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij. Czyli co, głupiego trzeba bić? Zasługuje głupi, żeby go bić? Co my tu jeszcze mamy? Niewiasta piękna, a głupia. Jest jak kolce złote w pysku świni. Dobre. Niewiasta piękna, a głupia jest jak kolce złote w pysku świni. No, chyba dużo mamy takich niewiast też dzisiaj. Wydawałoby się, że czasy sprzyjają edukacji kobiet, a tyle durnych lasek dookoła, nie? Takich jakiś dresiar, lodziar i różnych tlenionych blond głuptasków dookoła. Ale facetów też głupich nie brakuje. Ozdobą małżeńców jest ich siła, urokiem starców siwizna. No, to mądre. Każdy ma swój atrybut, nie? A ozdobą krawca głupawość jego. I kolejny cytat na czacie. Ram, pam, pam, pam. Zdetronizowany król Albanii w domyśle. No tak. Z pizdą nad okiem. Dajcie mi możliwość kreacji pieniądza, a nie będę się przejmował, kto ustala prawo. Kto to był? Bilderberg? Rothschild? Rothschild? Jakiś mason na pewno. Dobra. A co powiedział na przykład, no zobaczmy tego Lenina, bo tak wiecie, faktycznie same postacie z Biblii, różne bardziej prawdziwe lub mityczne zdaniem niektórych, a coś, jakaś prawdziwa postać. No był Newton, Lemming chciałem wpisać, Lemming, jaki Lemming, Lenin. Włodzimierz, Władimir Ilicz Ulianow. Pseudonim Lenin, pseudonim artystyczny Lenin. Rosyjski polityk, teoretyk i ideolog komunizmu. Socjalizm to zniesienie klas. Czyli społeczeństwo bezklasowe ma być, tak? To, teoretycznie nie ulega wątpliwości, że między kapitalizmem i komunizmem rozciąga się pewien okres przejściowy. Okres ten nie może się łączyć w sobie, okres ten nie może nie łączyć w sobie cech lub właściwości obu tych ustrojów gospodarki społecznej, rzekł rezolutnie Władimir Lenin. Ten okres przejściowy nie może nie być okresem walki między umierającym kapitalizmem a rodzącym się komunizmem. Albo innymi słowy, między pokonanym, lecz nie unicestwionym kapitalizmem, a komunizmem już narodzonym, ale jeszcze zupełnie słabym. Sorry, że może nie najlepiej czytam, ale jak są takie długie i zawiłe cytaty, to można się troszeczkę zakałapućkać. Znajdźmy może jakiś krótszy cytat Lenina. Ja to lubię takie krótkie. Szukam jakiegoś wybitnego tutaj. Krótkiego i wybitnego. Do polityki i do partii zastosować można z odpowiednimi zmianami to, co dotyczy poszczególnych ludzi. Nie ten jest mądry, kto nie popełnia błędów. Takich ludzi nie ma i być nie może. Mądry jest ten, kto popełnia błędy nie bardzo istotne i kto potrafi je łatwo i szybko naprawić. no można by to skrócić trochę. Mądry ten, kto popełnia błędy, ale wyciąga z nich wnioski na przykład. Mam tu podpowiedź. Kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich powiesimy. No, świetne. I takie bardzo przyjemne. Pierw kupić od kogoś sznurek, a potem go na tym sznurku powiesić. Albo jeszcze lepiej napożyczać od sąsiadów swych srebrnej zastawy i uciec na pustynię z tym. Też tak można. Marihunaen? A po co to komu? A dlaczego? A po co? Też taki cytat się tu pojawił na czacie. Aj waj, Polska nie wasz kraj. USA to raj, więc grosy i michniki wąt do Ameryki. Szlachcic Sarmata Leszek Bubel. Jakie tu mądre cytaty. Zobaczmy, co tu jeszcze Włodzimierz, co tu jeszcze Włodek powiedział. Klasa robotnicza nie może urzeczywistnić swego ogólnoświatowego celu rewolucyjnego, nie prowadząc bezlitosnej walki z tym renegactwem, brakiem charakteru, wysługiwaniem się oportunizmowi i bezprzykładnym teoretycznym wulgaryzowaniem marksizmu. Wiecie co, jakieś męczące są te takie cytaty Lenina, bo to się nawet ciężko czyta. To bardzo, bardzo mądry człowiek, skoro ciężko mi nawet przeczytać jego cytaty. A w Biblii takie proste, nie? Są, a tutaj takie zawiłe zdania poczwórnie złożone. Ale z pomocą mi tu przychodzi, słuchajcie, Błażej, który na pewno jakieś mądre cytaty zna Lenina. Cześć, Błażeju.
5: Nie, czekaj. Nie, bo akurat Lenina tak szukałem po mojej półce i nie znalazłem, ale znalazłem bardzo ciekawą, jeśli chodzi o cytaty, książeczkę. Kojarzysz może coś takiego jak Czerwona Książeczka?
0: No, coś takiego było. No, coś tam kojarzę. I co to było?
5: No. I to się nazywało cytaty z przewodniczącego Mao. I dostałem to w prezencie od mojej lubej. Bo ja zbieram ciekawe książki i coś takiego, myślę, że zrobiło 1967. I bym nawet podczytał, tylko cholera bym musiał tłumaczyć z angielskiego. A co wzięło cię na audycję z cytatami? Bo właśnie jeśli chodzi o cytaty, to ja jestem pełen obaw, bo kiedyś wydano taką książeczkę mało czerwoną i kazano wkuwać ludziom na pamięć to, co przewodniczący mało mówi. I z tego nic nowego nie wyszło. Kierowanie się słowami innych ludzi.
0: No ale cytaty to jest jakieś tam kryterium oceny danej postaci. Czy faktycznie taka wyjątkowa? No bo wiesz, cytaty to nie, jest oceny, coś, tak, co, co pozostawia po sobie taka wielka postać i jakaś tam manifestacja poglądów i ich taka skompresowana, wiesz... jakaś, no, część, znaczy wiesz, po prostu mamy w pigułce tą osobę, tak jakby.
5: Tak, ale mówię, niektórzy, wiesz, biorą pewne prawdy objawione i starają się nie myśleć, bo tak się skupiłeś na cytatach z tych wszystkich fikcyjnych postaci, albo mniej lub bardziej fikcyjnych, chrześcijańskich i... No, czy z tego więcej dobrego, czy złego wynikło z Czerwonej Książeczki, to nie jestem w stanie ocenić, ale gdzieś tam pod liczbę ofiar się tak ścigają, nie? Obie doktryny.
0: A tu mam krótki cytat. Socjalizm to nic innego jak państwowy monopol kapitalistyczny stworzony dla korzyści wszystkich ludzi. Czy ty się z tym zgadzasz?
5: No, coś w tym jest, nie? Bo to nie komunizm. No, tak jak już wcześniej mówiłem kiedyś, moim zdaniem, oczywiście PRL to był państwowy kapitalizm, czyli właścicielem było państwo wszystkiego. Mm-hmm. Ja ci powiem, Lenina to moja, ja bardziej się skupiałem na Marksie, tego Lenina to tak rzuciłem, wiesz, w opozycji do tych wszystkich chrześcijańskich myślicieli, których czytałeś.
0: No tak, no on jest dobry jako opozycja właśnie, a to spróbujmy coś z Marksa. Marks... A to chyba przez X muszę wpisać. Marks.
5: Czekaj, ale niech ten. Szukaj, a ja przewertuję czerwoną książeczkę, znajdę coś ciekawego.
0: Dobra, to ja tutaj czytam losowy cytat. Człowiek potrafi produkować na miarę każdego gatunku i stosować dla każdego przedmiotu właściwą miarę. Dlatego człowiek formuje też według praw piękna.
5: Najsłynniejszy cytat to jest: widmo komunizmu krąży po Europie. Nie, bo to jest źle, to zacytowałem teraz z pamięci.
0: No to taki cytat w stylu: wiedz, że coś się dzieje, może.
5: Nie, to jest początek manifestu komunistycznego, pierwsze słowa. I bym sparafrazował to, że widmo brunetnego czegoś krąży nad Europą, tak jak ostatnio się wczytuje.
0: Marx. Jakby ktoś nie wiedział, to niemiecki filozof, ekonomista, socjolog i działacz rewolucyjny, który powiedział na przykład, że robotnicy nie mają ojczyzny. Czy, no, ty,
5: zgadzam się.
0: Ty nie masz ojczyzny chyba.
5: Jako internacjonalista zgadzam się z tym, że klasy nie mają ojczyzny, że większa jest wspólnota między klasami jak między narodami, czego się staram wybić z głowy. No, ostatnio coraz bardziej. Może wspólnota narodowa jest ważniejsza od wspólnoty klasowej.
0: Nawet niezłe ma te niektóre cytaty. Wszystko, co stałe, wyparowuje, a wszystko, co święte, ulega profanacji. No to może niekoniecznie. Aby stać... Tak. Mów.
5: Jak u nas jest dekomunizacja wszystkich ulic, to tutaj na zachodzie Niemiec jest jak najbardziej Aleja Karla Marxa u mnie w mieście, w Aachen. Aachen jak najbardziej nie było częścią DDR. I oni się wcale niego nie wstydzą, tylko wręcz go uważają jako wybitną niemiecką postać i nadają ulicę jego imienia. A i ciekawostka, w Aachen jest ulica Jana Pawła II.
0: Drugiego.
5: No, się nazywa Johannes Paulus Zweites Straße.
0: Bourgeois widzi w swej żonie zwykle narzędzie produkcji. A komunista co widzi w swojej żonie?
5: Bo ja wiem. A co ty
0: widzisz
5: w swojej żonie? Przypomniałeś mi pewien smutny fakt z mojego życia, jak mam żonę.
0: Co widzisz w swojej kobiecie?
5: Nie, moja kobieta to co innego niż moja żona. Mojej żony to nie widziałem już dosyć dawno, ale ona tam mieszka parę ulic stąd, ale to rzadko ją widuję. Cóż ja widzę w mojej kobiecie? No problemy, nie? W mojej żonie. Nie mylmy tych dwóch pojęć, nie?
0: Może twoja żona widziała w tobie tylko narzędzie do produkcji kapitału.
5: No można by coś powiedzieć. Można by tak powiedzieć, bo to było tak trochę formalnie. Ta długa historia.
0: Burżujka to była w takim razie.
5: Trochę pod prokuraturę podchodzi, także nie będę się chwalił.
0: No to zostawmy.
5: Nie warto.
0: Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych. No, może tak faktycznie trochę jest, że tylko klasy różne ze sobą walczą cały czas. Klasa szamanów walczy z klasą wojowników, wojownicy z klasą robotników, robotnicy z klasą właścicieli.
5: Ale spójrz, co było przed powstaniem nowożytnych narodów. Jeśli występowały jakieś walki, to one raczej były między klasami, a nie między narodami. Nie? Wojna w średniowieczu wyglądała zupełnie niż wojna współcześnie. Tam się biły armie zaciężne, czyli królowie się bili między sobą. No a te chłopi i tak dalej, to jeśli byli zabijani, to rykoszetem. Jeśli klasa jakaś występowała, przy której to były, nie wiem, jak rabację miałeś galicyjską, to już trochę później, ale wojny chłopskie w Rzeszy, no to wtedy klasy biły się między sobą, ale jakoś tak jak w dzisiejszych czasach jest, gdy istnieją armie z poboru, przecież zawodowe, ale zawodowa armia to też jest złożona przez ludzi, którym się płaci, czyli robotnikom najemnym, czyli teraz wojna następuje w obrębie jednej klasy, czyli tych najemnych proletariuszy, a korzystają z nich tych, którzy są u władzy, czyli klasa wyższa. Nie? Czyli to się zmieniło w współczesnym świecie, niestety. Bo ja tam nie mam zamiaru walczyć w wojnach toczonych przez tą klasę wyższą. W ogóle nie mam zamiaru w żadnej wojnie walczyć. bo to głupie.
0: To dobrze, chyba. Gdyby tak wszyscy myśleli i nie chcieli walczyć, to byśmy mieli piękny świat. A niektórzy chcą walczyć. I czemu oni chcą walczyć? No, bo słyszą różne wzniosłe słowa i się rwą do walki na przykład. Albo na tej walce zarabiają, na wojnie zarabiają.

0: ci ludzie nie będą umierać za ojczyznę, bo widzą, że ludzie się nie dzieli na Polaków, Niemców, Szwedów i tak dalej, tylko na tych dobrych i złych.
1: No, faktycznie to jest taki najprostszy podział ludzi. Dobrzy, albo może ci, którzy są wrażliwi na po prostu na to, co się dzieje u innych, i ci, którzy są samolubami i się skupiają na sobie. Tylko
0: no bo spójrzmy na taką sytuację, gdy ktoś ci, powiedzmy, że nie wiem, byłeś w wojsku?
1: Nie.
0: Nie, nie byłeś, czyli nie jesteś rezerwowy. No ale załóżmy teoretyczną sytuację, żebyś był i nagle wybuchła wojna między tam, nie wiem, z Czechami, bo tam macie blisko z Wrocławia. No i idą Czesi, ciebie powołali do wojska i ty musisz bronić tego kraju, czyli całej społeczności polskiej, a jedną z tych osób, których musisz bronić, no jest kolega, który cię tak brzydko potraktował i tam masz problemy z powodu jego, no to no nie ma z nim wspólnych interesów, ale jako wspólnotę narodową mawiałem ci, że musisz bronić go. No bo w końcu jeden naród, nie?
1: No niestety właśnie. W ogóle no trzeba się pierw zapytać, czym dla kogoś jest kraj i ojczyzna. No można powiedzieć historia, inni obywatele, tradycja, pewna mentalność nasza wspólna, którą tutaj dzielimy z innymi obywatelami, która się różni od innych, coś, co nas scala, łączy. Różne te rzeczy i nie wiem, czy i kultura jeszcze oczywiście, i historia. Nie wiem, czy chciałbym za którąkolwiek z tych rzeczy umierać albo cierpieć na przykład, bo jeszcze umierać to prędzej, ale na przykład cierpieć i torturowanym być, albo narazić na niebezpieczeństwo swoją rodzinę, no to już tak mniej. Ej, wiesz, no bo to co wtedy powiem? Na przykład wydałem na śmierć swoją żonę, bo niestety i dzieci, bo walczyłem o to, aby nasza historia przetrwała. No to tak słabo trochę.
0: No. No wiesz, to nawet nie chodzi, żebyś tylko cierpiał.
1: Nasza tożsamość narodowa.
0: Ale wiesz, wytłumaczyć swoim dzieciom, ty zabiłem sąsiada, bo chciałem, żeby Polska była wielka.
1: No. Bo Chopin.
0: Bo Chopin.
1: Zabiłem sąsiada, bo Chopin. No dobre. No wiem, że tu mnie zaraz wyklną, bo pewnie są różni narodowcy, osoby, które czują się bardzo związane z Polską i powiedzą zaraz, a to żydostwo cholerne, wyszły pejsy spod czapki u Krawca, Krawcbauma.
0: A czekaj, bo mi odrosły ostatnio. Ale co chciałem powiedzieć. Wiesz co, to jest... Patrz, teraz mi wyleciało z głowy. Chciałem... Jeden cytat miałem, ale wyleciał mi z głowy właśnie, jak zacząłem do ciebie mówić.
1: A z kogo? Chyba,
0: ja już za dużo masła jem, albo mam Alzheimera.
1: Coś albo nawet stylu. Zweihheimera.
0: No. Coś chciałem... Whatever. Nie przypomnę sobie na nowo.
1: No to dobra, czy jeszcze coś ciekawego na zakończenie?
0: Nie, no cóż ja ciekawego mogę powiedzieć, nie? No z nowości to, co ci pisałem, ale popadło, także jakiś tam przełom dzisiaj nastąpił w tej Syrii.
1: Ale tam straszne te bombardowania, oglądałem i to wygląda jak Fallout, albo można by nakręcić zajebisty film postnuklearny po prostu, straszne.
0: No wiesz, to już 2 lata trwa, nie? O Jezu, 3 lata, nie? Czy 4 nawet. To wojna w Syrii. No i cała Syria, który kraj był kiedyś całkiem już wygląda bez sensu.
1: No zmasakrowane miejsce, ludzie pokaleczeni. Nawet jak ktoś przeżyje taką wojnę, to raczej już nie pożyje sobie, bo to zostaje w człowieku. Jak się obserwuje cierpienie dzieci, starców, bliskich, jak się zdrapuje przyjaciela z czołgu i tak dalej, to potem się nie wraca już do siebie raczej. Więc...
0: O, wiesz, daleko patrzeć, ja mam bardzo dobrą znajomą, z którą mam nadal kontakt, czasem do niej jeżdżę w Sarajewie, nie wiem, kiedyś mówiłem chyba, i większość ludzi w Sarajewie, których poznałem, nie ma ojców, bo oni zginęli tam na tej wojnie. I kogo tam nie spotykałem, to zawsze ktoś miał kogoś, kto zginął w tej wojnie domowej. Jej ojciec właśnie, bo ona spędziła większość oblężenia w samym Sarajewie. I się pytałem, co z jej ojcem. No i ojciec zginął gdzieś tam stojąc za chlebem w kolejce. Nie? A przecież to jest 10 godzin jazdy stąd. Nie jest tak daleko, to jest ta cywilizowana Europa, nie? No, jak oglądasz te bloki i tak dalej, to one wyglądają wiele lepiej niż u nas w tym Sarajewie.

0: No, to było 20 lat temu jedno.
1: Tu pytanie na czacie, a z Lechowicza cytatów nie masz, Krawiec? No nie wiem, może na przykład... Słuchajcie, jak nie będziecie sponsorowali Odwyku, to nie skończy się tak, że nie będzie, że nie będzie audycji i koniec, no i dupa. I, no to może taki cytat. No dobra, dzięki Błażej za telefon i za rozmowę. Trzymaj się, z partyjnym pozdrowieniem.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Bywaj. Dobra, lećmy dalej. Budda. Jeśli dobry mężczyzna lub kobieta słyszą wypowiadane imię Amitaby i zachowują je w swoim sercu bez wątpienia, choćby przez jeden dzień odrodzą się w krainie najwyższej błogości Buddy Amitaby. Ja pierdziu, co za jakieś banialuki. Jeśli słowa twe będą krawiec, to powiadam ci, że w Krawcolandii będziesz krawcował razem z krawcem. To takie cytaty może tu. Zapisuje ktoś? No. Dobra. Co my tu mamy? Może coś lepszego, panie Budda, tutaj. On się ciągle tu na siebie powołuje, widzę, że Budda to, Budda tamto, Amitraba, Sraba. Jakieś takie bardziej uniwersalne i mniej hermetyczne rzeczy. No i znowu tu do krain Buddy przemierzając. No ludzie, no, a coś, panie Budda, no. Idź pan w chuj, panie Budda, z takimi cytatami. O, jest coś bez Buddy, ale jest darma znowu. Jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką, taka jest darma bez medytacji. No znowu ta darma. Na darmo z tą darmą. Ale potrzeba dzwoni i myślę, że dzwoni nie na darmo.
2: Oj, nie na darmo dzwonię, nie na darmo, albowiem zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie. Sun Tzu, sztuka wojny. A jak zaraz was kopnę w ten pacyfistyczny tyłek, a gdzie to nie jest umieranie za Chopina i tak dalej, tylko w momencie, kiedy przychodzi ci jakikolwiek agresor z zewnątrz i na przykład mówi, słuchaj stary, tutaj masz taki fajny gaz łupkowy, wiesz co, wprowadzimy ci demokrację, to wtedy będziesz miał, musisz się zintegrować wokół czegoś i to nie będzie Chopin, tylko to będzie to twoja przynależność terytorialna, ten podstawowy patriotyzm, którego dzisiaj tak bardzo brakuje wśród młodych ludzi, no ludziach oczywiście, tak, oni nie będą za ciebie walczyć, oni nie będą za ciebie umierać, natomiast jeżeli zastrzelisz sąsiada, to wiesz co dzieciom powiesz? Dzieciom powiesz, że dlatego, że w przeciwnym wypadku ten sąsiad wyrżnąłby waszą rodzinę. Więc tutaj, no nie wiem, kompletnie zbiłeś mnie mocno z tropu tym swoim pacyfistycznym podejściem. Ja rozumiem, wiesz, nie ma sensu robić wojen na siłę, ale jak mówię, no a wojna jest nieunikniona i wokół czego mają się zebrać ludzie, jeżeli nie wokół własnej kultury i języka?
1: No, masz racji, dużo. Fakt jest tak, że jak już ta wojna jest, to całe to gadanie o ojczyźnie, te symbole, to służą trochę temu może, żeby łatwiej nam było po prostu walczyć, a walczymy o to, bo nas gnębią i nie mamy innego wyboru po prostu, no bo ten, kto nie walczy, zostanie zastrzelony na przykład jako dezerter, tak? No to sobie jakoś tam może racjonalizujemy to, że walczymy, nie? O to ci chodzi trochę
2: tego,
1: też, nie?
2: Co silne, trzeba uderzać w to, co słabe już po raz kolejny Sun Tzu, czy Sun Tzu w zasadzie, a ze sztuki wojny, ale tak kurczę, bardzo, skąd ty, bo nie słuchałem cię od początku i skąd ty wziąłeś tą całą listę, że na początku właśnie Mahomet, Jezus, Budda i tak dalej, takie mało, że tak powiem, uniwersalne te cytaty.
1: No niestety jest tu dużo postaci religijnych właśnie na tej liście, a to jest lista 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, wzięta z książki Ranking of the Most Influential Persons in History Michaela Harta.
2: Tutaj jeszcze się zastanawiam, ponieważ warto Michał by było serce. Zaznaczyć, na ile te postacie faktycznie były postaciami historycznymi, a na ile zostało to przewinięte, przemieszane przez siódmą, rozmienione na drobne i przetłumaczone raz jeszcze przez nieudolnych tłumaczy w trakcie, tak? Także tak mi, kurde, tak mi odrobinkę zaburza jakiś taki wewnętrzny spokój ta audycja, że sobie nawet nie wyobrażasz, nie? No, zobaczyłem cytaty i tutaj nie, Jezus, tutaj Buddha, kurde, stary, co ty robisz?
1: Bo ja chcę wpłat mieć więcej, a jak dużo mówię o Jezusie, to zaraz patrzę, a tu jakaś wpłata, pyk, na konto.
2: A, no widzisz, no. Dobra, to tak tyle się chciałem wbić tą kwestią wojny, bo dosłownie tak... Tak zalewaczyłeś, tak zahipisopszczyłeś, że aż mi dosłownie kot z kolan spadł i bym podał mi telefon, żebym zadzwonił. No.
1: A jest jeszcze ktoś, zostań jeszcze chwilkę, jak możesz, bo Błażej chciał z tobą wejść w polemikę, chciał ci wejść. Halo?
2: Witam cię, Błażeju.
1: Błażeju?
0: No, jestem, czekaj, bo coś mi się zwiesiło, w sensie, nie wiem dlaczego wyłączyłem radio, ale ono nadal gdzieś słyszę w tle.
1: Bo nocne radio jest niewyciszalne.
0: Ale to chyba u was leci.
1: Nie.
0: Nie u mnie, nie, dobra, dobra.
1: Lamerze ty.
0: Miałem otworzone w pięciu.
1: No i co tam powiesz?
0: Coś mi ciągle siada w tym komputerze. Nie, bo kolega znowu ministra. Ja tak nie lubię tych militarystycznych poglądów, że trzeba bronić ojczyzny i tak dalej, i ktoś przychodzi. To jest tak, że ktoś przychodzi tak długo, no, tak jak nawiązywałem do średniowiecza, o ile rządzący tym krajem czy innymi krajami sobie sami płacą żołnierzom, jacyś ludzie się decydują na to, żeby walczyć przeciwko tym drugim żołnierzom, którzy są opłacani i tak dalej, to jest okej. Ale nawet jak ktoś przychodzi z innego kraju, to zazwyczaj to są ludzie z poboru, przypadkowi i tak dalej. Nie wiem, czy moi sąsiedzi tutaj mają jakikolwiek interes w tym, żeby mi zabijać, dopóki nie zostaną indoktrynowani właśnie przez takie głupoty, że musimy zabijać, żeby zająć nowe terytoria dla kogo.
2: Ja tutaj ani przez chwilę nie broniłem kwestii ofensywnej, co więcej właśnie wyszedłem od bardzo konkretnego przypadku, że jeżeli przyjdą do ciebie, jeżeli kopną w twoje drzwi i powiedzą, słuchaj kolego, ty jesteś na zbożach gazu łupkowego, wykurwiaj z tą chałupą, no to co wtedy zrobisz w tym momencie? I to nie będzie twój burmistrz, to nie będzie twój wojewoda, to nie będzie twój prezydent, tylko to będzie sąsiad z kraju obok. W tym momencie sięgasz za broń, ponieważ on nie ma prawa czegoś takiego tobie mówić. I tylko na tej podstawie. Ja mówię tutaj o cywilizowanej, defensywnej wojnie. I tylko taką wojnę uzasadniam. Mnie nie jara latanie do Iraku i wprowadzanie demokracji. I wiesz, i ta amerykańska wojenka to jest zło, to jest jednoznaczne zło, tylko żeby militarystycznie odpowiedzieć na to i być na to gotowym.
0: Dobra, poniekąd się źle może zrozumiałem, ale też jestem w innym, jak powiedzieć, mam inny też trochę punkt widzenia na temat zajmowania krajów. Na przykład jest taki kraj, nasi sąsiedzi z południa, Czesi, którzy nigdy się nie chcieli bawić w wojenki. Oni zawsze podchodzili do tej kwestii pragmatycznie. I na przykład nie widzę sensu prowadzenia wojen, których nie możesz wygrać i których wiesz, że z góry stoisz na przegranej pozycji i wojna doprowadzi cię tylko do strat. Albo oddasz swoje terytorium i w jakimś sensie dogadasz się z tym agresorem, żebyś mógł żyć na swoim terytorium wedle swoich praw i czekać, aż przyjdzie ktoś silniejszy i wygoni. Mówię, widzę powstanie warszawskie i tak dalej, te wszystkie wojny, które nie mogły, czy powstanie.
2: No, czy nawet patrząc bliżej historycznie Krym, tak, gdzie zostało to, gdzie w zasadzie bez wystrzelenia zbyt wielu nabojów została tak naprawdę fragment terytorium wydzielony i oddany. No tutaj Anon 2070 pyta, czy chce bronić tego rządu. Ja nie chcę bronić tego rządu, ja chcę bronić siebie, swojego kota, krawca, Jacka, Blachę, Furiata i was wszystkich wokół.
0: A wiesz, jak w ogóle wyglądała? Jak zostało oznajmione, że zabory zostały dokonane na Polsce? Są jeszcze gdzieś, widziałem w internecie, plakaty były rozwieszane?
2: Już no tak.
0: I było powiedziane, że terytorium to i to przechodzi spod panowania tego króla z tym nazwiskiem, propanowanie tego króla pod tym nazwiskiem, koniec, nie? To nie jest zajęcie kraju przez kraj, tylko po prostu to terytorium jest teraz suwerenne do innego władcy i prawa się nie zmieniają. Dziękuję, do widzenia. I to też, wiesz, może tak, no nie wiem, bo ja, moja rodzina żyła pod zaborem niemieckim i ten zabór pruski do pewnego momentu i mieliśmy swoich posłów w Reichstagu i były szkoły polskie, mogliśmy rozmawiać po polsku, wolność gospodarcza była w miarę duża. Jeśli chodzi o tego Drzymałę, to on po prostu chciał łamać prawo budowlane, które wtedy w Niemczech było dosyć silne, ale postawił wóz, który był niezwiązany fundamentami, już Niemcy nie mogli nic zrobić, nie? Bo ciągle dotyczyło tego prawa. Czy by był sens robić, no Wielkopolanie nie robili powstania do momentu,
2: to znaczy, wiesz co, bo robimy tutaj potężnego wtopa, także może tak szybko zamknijmy to jakąś klamerką i tutaj opuśćmy i pozwólmy krawcowi kontynuować, ponieważ nie jest to audycja historyczna, także myślę, że to zabrzmieliście dosłownie jak właśnie w jakiejś utopijnej wizji pięknego, anarchistycznego państwa, gdzie faktycznie nie ma potrzeby wojny, nie ma potrzeby jakiejkolwiek militaryzacji. No tutaj kompletnie się nie zgadzam i tylko do tego piłem, żeby się właśnie bronić przed agresorami typu właśnie zapędy współczesne USA, czy Trzecia Rzesza, czy jeszcze dalej w historię patrząc. I tylko tego dotyczy. No i tyle. Myślę, że zejdźmy z tematu, ponieważ robimy odprowadzenie.
3: Thank you for your cooperation. Good night.
2: Coś ci porwie?
0: Dzięki.
1: Jakiś... Okej. Okay. O, no jakiś komunistyczny internet map państwowy chyba, bo zaczęło rwać.
2: Także tutaj ten wątek chyba domkniemy, bo też nie chcę go prowadzić, to jest materiał na inną audycję. No ja jestem sam wielkim orędownikiem wojny pod warunkiem, że jest ona konieczna, tak? Nie lubię wojen dla sportu, no ale to mówię, to jest materiał na osobną audycję i nie wykolejajmy jej tutaj. Dobrze, także też będę się powoli wycofywał i może jeszcze tak, otoczony, obmyślaj plany, zagrożony śmiercią, walcz. I tym optymistycznym akcentem do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
1: Trzymaj się, cześć.
3: Thank you for your cooperation. Good night.
4: Ubogi prosi o wsparcie. A nawet trzask praski, bo wszystkim...
5: Tak, pięć

0: A cytat z Lechowicza to jeszcze może taki, że UFO, UFO to są upadli aniołowie. No, to taki może jeszcze. Ale ten Budda to straszny taki egocentryk. Ja myślałem, że Jezus taki był trochę egocentryczny, ale Budda bije Jezusa po prostu w tym względzie, pod każdym względem. O, zapisał ktoś? W tym względzie, pod każdym względem jest to względne. Krawiec, no. No posłuchajcie tylko. Kiedy obserwuję wszystkie istoty swoim okiem Buddy, widzę ukrytą pod splamieniami chciwości, pożądania, gniewu i głupoty stabilnie usadowioną, czcigodną mądrość Buddy, wgląd Buddy, ciało Buddy. Dobrzy synowie, wszystkie istoty, chociaż odnajdują w sobie rozmaite splamienia, posiadają naturę Buddy, która jest wiecznie bez skazy i która jest pełna cnót nieróżniących się od moich. Co więcej, dobrzy synowie, to jest tak, jakby osoba jasnowidząca dostrzegała ciała tathagatów. To jakaś rasa obcych, zasiadających w pozycji lotosu, z magrawem wpiętym w tył głowy, wewnątrz kwiatów, których płatki nie są jeszcze rozwinięte, bla, bla, bla, bla, bla, a które po opadnięciu płatków objawią wszystkim tathagatów i reptilianów i plejadian. Wiecie co, rozczarowany jestem tym Buddą, ale to pewnie dlatego, że jestem głupi i musiałbym się wgryźć w te mądrości troszeczkę, je nieco tutaj rozszyfrować, więc Budda przyznał, że to z Kunrada. O właśnie, cytaty Kunrada byłyby dobre tutaj. Przypominam, że Kunrad nadawał w Nocnym Radio, Zbawiciel 44. No i cytaty z Kunrada mogłyby być naprawdę dobre.
1: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. Żadnych. Już. Koniec.
0: No, ale też inne rzeczy mówił. Na przykład, no teraz już nie pamiętam, ale można by to spisać gdzieś tam i może to odpowiem tak tutaj dyplomatycznie, że to zasługuje na osobną audycję. O! O, dobra, idź sobie, panie Budda. Konfucjusz też na liście. Na którym miejscu jest Konfucjusz? Konfucjusz, Konfucjusz, Konfucjusz, Konfucjusz, Konfucjusz. Na piątym. Twórca konfucjanizmu. Tak samo jak ja jestem twórcą krawczyzmu właśnie. No i co tu mówi nasz Konfucjusz? Pierwszy cytat z brzegu i w kolejności pierwszy. Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi. No to prawda, że słowo ma dużą siłę. Czasami jedno wypowiedziane słowo w ogóle kieruje nagle nas na zupełnie inny bieg wydarzeń, nie? Tworzy się zupełnie nowy fraktal wydarzeń i od jednego słowa, ile ja razy tego doświadczyłem, że jedno wypowiedziane słowo sprowadza na nas na przykład jakieś wielkie nieszczęście i różne kłopoty. Trzeba się tak pilnować, że mnie to wkurwia po prostu, że muszę cały czas żyć z tą świadomością, że coś palnę do kogoś i ktoś się na przykład obraża. Ja przez to, że on się obraził, idę do kogoś innego, ten ktoś mnie robi w chuja. Coś tam. No wiecie, jedno wypowiedziane słowo, tak? Bo ktoś coś wziął do siebie na przykład, albo coś faktycznie palnąłem, że komuś poszło w pięty i już mi nie wybaczył, coś takiego, nie? Albo, że powiedziałem dzień dobry do kogoś, cześć, jestem krawiec i to zaowocowało jakąś znajomością, która, no może takie głupie przykłady podaję, ale wiecie o co chodzi, często stajemy przed decyzją jakąś, jak quest, nie, w grze RPG i od tego, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo, zależy tak wiele, że to aż głowa mała. O, ale tu brzydki cytat, niby z Kunrada, ale taki dużo jest wyrazów na H i to jeden, drugie słowo na H, trzecie. No, No ale i też właśnie cytaty, to Gad 44, Bóg 44, Spas, ja Spas, Zbawiciel, Budda, Mantreja. No bo Kunrad, przypominam, to jest takie połączenie wielu różnych bóstw i od taka kompilacja i to, co najlepsze, zdaniem Kunrada, wzięte jest właśnie taka kompilacja jest stworzona. Co tu jeszcze Konfucjusz mówi, wracając do innej wielkiej osoby? Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. Człowiek potyka się nie o góry, a o kretowiska. O, dobre. Człowiek szlachetny jedyna sobie przyjaciół wykształceniem, a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele. Yeah, sweet. Człowiek szlachetny kieruje się sprawiedliwością, człowiek mały korzyścią. O. No, słuchajcie wy tam z konkurencji na K, z radia na K. Człowiek mały... Kurczę, Hugo nie jest taki za wysoki właśnie. On się korzyścią kieruje i uważa, że korzyść jest taką dobrą miarą wielu różnych rzeczy, siłą napędową i też takim sterownikiem, który dobrze steruje. Dobrym sterem jest ta korzyść i korzyść nas scala, korzyść nas zachęca, korzyść bawi, korzyść uczy, korzyść nigdy nas nie wykluczy. O, pojawił się Kunrad jakiś rozpikselowany, zrobiony z małych kuleczek. O, jak ładnie, ktoś Kunrada zrobił, słuchajcie, z małych kuleczek, ale ktoś musiał dużo czasu. Towarzysz Obywatel tu zrobił Kunrada z kuleczek małych, poskładał. No, ale się napracował chłopak, szacun. I news się pojawił od elektrody, że keszyści już się nie przyznają do keszego. No ja się od początku nie przyznawałem do keszego. I bardzo dobrze, że się nie przyznają, bo to jest reptilianin, gad i on się, to jest i człowiek mały, który kieruje się korzyścią właśnie. Za amputację tyle pieniędzy brać, no to jest skandal po prostu. No właśnie, a wiecie, że żeby sobie skondycjonować magrawa, to trzeba dużo pieniędzy wydać, no bo to trzeba podłączyć do prądu, zanim on się nauczy, ta plazma, zanim tam wszystko pokryje nanocoatingiem waszą instalację, wszystko to, zanim się magraw dostroi, to tyle pieniędzy pójdzie, że to by mi się zwracało potem przez 2 lata samo to kondycjonowanie. To ja dziękuję bardzo za magrawa. Nie chcę magrawa pod choinką, żebyście mi dawali, bo mnie nie stać na magrawa po prostu. To bardzo droga impreza jest taki magraw. Healthpena, a nie, Healthpena też nie chcę, bo potrzeba zrobił, się napracował, wydał pieniądze na materiały, jeszcze kazanie mu zapłacić i co? I dostał sraczki, dostał. Dobrze, że zawału nie dostał, ale to może dobrze, przeczyściło go, słuchajcie, cały brud z niego wyszedł, wypłynął. I widzicie, jaki teraz miły i sympatyczny jest? To dzięki temu Healthpenowi, ale też bardzo sobie chwali potrzeba tego swojego Healthpena, mówi, że faktycznie działa, bardzo mu się przydał, że znakomicie chińskie zupki można tym otwierać, to dziurkę robisz tym drutem, po prostu no świetny właśnie taki multitool trochę, bo tym można kogoś i bronić się, można kogoś w oko dziabnąć tym Healthpenem, można dać komuś w prezencie wrogowi, żeby dostał sraczki na przykład, tak, żeby nie mógł przyjść na spotkanie jakieś coś, bo dostał sraczki takiej. Można zrobić psikusa koledze, który samolotem frunie, dać mu Healthpena, dostanie sraczki, przesiedzi sobie w kiblu całą podróż. Można tym podubać sobie w uchu nawet. Można tym wiele rzeczy robić. Multitool Healthpen. To jest wspaniałe urządzenie. To prawda, nie mit. Jeśli jesteś mędrcem, mądrością tryśniesz, a sraki dostaniesz, jeśliś jest full of shit. Taki cytat się od anonimowego słuchacza pojawił tutaj. To chyba shitpena, jak masz, to dostaniesz full of shit. Tryśnie z ciebie zamiast plazmy, co innego. No dobra, zostawmy te sprawy kosmiczne. Co tu jeszcze Konfucjusz mówi? Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. O, to taki tutaj taka dobra mądrość właśnie dla tych, którzy coś robią dla Radia na Fali. Tfu, cewka jego mać, Nocnego Radia. Nie szczyny, a słowa. Co tu jeszcze jest? Czyż jedynie urząd piastując można rządy sprawować? No właśnie, co innego piastować urząd, a co innego rządzić faktycznie, nie? A my żyjemy w tym kraju, gdzie już jesteśmy traktowani z taką nieufnością przez państwo. PiS się boi cały czas, że ludzie zaczną kraść, że się nie dostosują, że jak im nie nakażesz, to po prostu przyjdą i rozwalą po prostu, że wyjdą na ulicę i będą pomruki nienawiści. Trzeba ich po prostu zakazać im zgromadzeń. Trzeba ich po prostu dać im wszystko, bo sami są za głupi, żeby pójść do roboty. To takie traktowanie nas jak takich głupków, jak dzieci małych, nie? No Kaczyński to jest taki duży bobas przerośnięty właśnie i on też innych traktuje jak kolegów z piaskownicy, że właśnie ten jest głupi, tego nie lubię, temu zabiorę grabki, łopatką go, masz ty, komuchu, ty wstrętny ty. No tak jest właśnie Jarosław Kaczyński. Dobra, co tu jeszcze mamy? Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie, dziś robią to na pokaz. O, jakie to prawdziwe, jakie to prawdziwe. Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa. No właśnie, jakże często dobre słowa przychodzą nam dopiero na łożu śmierci. Krawiec. Jak mógłbyś duchom służyć, gdy jeszcze ludziom nie potrafisz? Słyszałeś, mój kolego, który tak brzydko o mnie ostatnio mówiłeś w jednym radio? Dobra. Odbierzmy Jacka. Zaryzykujmy, słuchajcie. A nóż powie coś, co nas powali. Witaj, Jacku.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dołożę się do tej twojej tyrady.
0: Proszę bardzo.
2: Ja znam dwa takie powiedzenia, cytaty. Nie wiem dokładnie od jakich wielkich ludzi one się biorą, ale gdzieś tam mi wpadły do głowy, prawda, i zostały. Szczególnie przez ostatnie dwa lata są jakby dla mnie takim dużym motorem do jakiegokolwiek działania. Pierwszy z nich brzmi, że skuteczność jest miarą prawdy. Jak przestajesz być skuteczny, to mijasz się gdzieś tam z prawdą.
0: No, to coś jakiś się natknąłem dzisiaj na podobny troszeczkę w swoim wydźwięku cytat i też mi się spodobał. To jest dobre. No, to bardzo.
2: No, a
0: dobre.
2: Drugi cytat, który towarzyszy mi już dłużej jak dwa lata, i to jest fragment z wystąpienia mojego imiennika Jacka Walkiewicza, który opowiadając o podróży swojej do Indian i o spędzeniu z nimi jakiegoś tam czasu, mówił o tym, że jak pokonasz, to chodziło konkretnie tam o rzeczy, które robią Indianie, tam przez jakiś tam czas się, prawda, głodzą i robią różne inne rzeczy, żeby dojść, prawda, do kolejnego wymiaru, żeby poczuć pewną transcendencję, tak? I że on im się pytał, ale dlaczego oni to robią? Przecież ten człowiek może zginąć, tak? Może z nim się coś stać, przecież on ma dzieci i tak dalej, nie? No i wtedy oni mu odpowiedzieli, że domeną prawdziwego wojownika jest to, że jak pokonasz sam siebie, to już nikt nie stanie ci na drodze.
0: No, to też mądre, bo pokonywanie własnych słabości nas bardzo wzmacnia i sprawia, że stajemy się właśnie dobrymi, ogólnie dobrymi wojownikami, nie?
2: No to jakby nie chodzi, wiesz, nie chodzi o to, żeby być jakimś tam wojownikiem, to konkretnie tyczyło się Indian, natomiast Natomiast to się ogólnie tyczy życia i tego, dokąd zmierzamy, dlaczego i jak bardzo się staramy, tak?
0: Na czacie jest prośba, żebyś znalazł jakiś ciekawy cytat z Dragon Balla, którego jesteś fanem. I to właśnie ja też się teraz nad tym zastanowiłem i to nie jest takie proste. Mimo, że i komiks, i anime są świetne, też lubię, to ciężko znaleźć jakiś cytat na przykład. No bo Goku to taki głupol trochę był, nie?
2: I to, no tak, to... ale tak na tym właśnie polegała jego siła, że on był taki... Był i jest, bo
0: Lekkoduch
2: Super TP jest dalej kontynuowane, są realizowane kolejne odcinki, że on był, jak to kiedyś Etam stwierdził, że on tego się uczy, że Goku jest właśnie taki niefrasobliwy, jest troszeczkę taki jak słoń w składzie porcelany, tak?
0: Lekkoduch, można by powiedzieć, nie? Jakby go chcieć podsumować.
2: Właśnie taki lekkoduch, ale cytat z DB... Ciężko, tam jest dużo dialogów takich bardzo interesujących, na które wręcz bym powiedział wielopoziomowych, ale cytat taki jeden konkretny, nie przypominam sobie.
0: Może coś z Master Yoshiego, z żółwiego pustelnika. Pokaż dytki, mała.
2: No to jest pierwsza seria, więc no ciężko. Nawet próbuję sobie z tych ostatnich odcinków, tam gdzie występuje Beerus, czy też Beerus, Bóg Zniszczenia, próbuję sobie przypomnieć jakieś jego sentencje.
0: Wejdę na wyższy level i zacytuję Goku. To był cytat z Son Goku.
2: Właściwy cytat, tak.
0: Kamehameha! To cytat kolejny. Może nie powinienem
2: już
0: się tak...
2: Ty czasem narzekasz na swoich sąsiadów, a czasem się zastanawiam, czy ja chciałbym być twoim sąsiadem i powiem ci, że mam spore wątpliwości. To mogłoby być dla mnie trudne.
0: Zacytuję Martina Lechowicza. A kij im w nery. Jak ja muszę wysłuchiwać walenia metalową kulką o drewnianą podłogę przez cały dzień, to niech oni sobie posłuchają, jak przechodzę na Super Saiyana 2. No.
2: Dobrze, to chyba na tyle ode mnie w tym telefonie. Zresztą ty i tak chyba będziesz już kończył. Nie wiem, nie chcę krakać, ale tak mi się zdaje.
0: No pozdrawiam. Dobra. Cześć.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Też pozdrawiam i też do usłyszenia. Jeszcze chwilę pobędę, jeszcze może z 20 minut, przeczytam tyle cytatów. No, Konfucjusz niezły, Konfucjusz nieźle tutaj wypada, naprawdę. Jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz? O, jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro? Właśnie, żeby to nasze dobro się nie zdewaluowało, tak? Żebyśmy nie, bo może potem nie wystarczyć, żeby się odwdzięczyć, to ja tak mam trochę czasami, że się złemu odpłacam dobrem, a dobremu już mi nie wystarcza tego dobra i dobry jest trochę zawiedziony właśnie, więc to jest dobra mądrość. Olo tutaj przywołał fajny cytat na czacie z Dragon Balla. Ty nie masz kulek! I to wypowiedział Goku, który sprawdzał, czy koleżanka Bulma jest chłopcem, czy dziewczynką, bo Goku jeszcze nie kumał dobrze tych spraw i opanował tylko taki sposób właśnie, że robił pac-pac. I to jest dobry cytat, myślę, z Son Goku. Dobra... No, widzę, że z Konfucjusza to można czerpać, jeszcze raz czerpać. Kto lubi dobrze jeść, może z głodu umrzeć. Co? To chyba cytat z Son Goku bardziej niż z Konfucjusza. Kto nie potrafi spoglądać daleko, ten ma kłopoty blisko. Oj, panie Konfucjusz, no teraz to już pan trochę dołujesz może. Kto służąc panu często go napomina, ten w niełaskę popadnie. Czyli tak upraszczając, nie fikaj, bo jak fikniesz, to znikniesz. No. Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Takie mi się przypomniało powiedzonko, lepiej się z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. O, też fajne przysłowie. Przysłowia, kurczę, często są takie mądre, jakaś kwintesencja wiedzy ludowej po prostu. A tu z Kaczora Duffy'ego się pojawił. Chcesz, żeby dziewczyny za tobą biegały? Zostań kierowcą autobusu. Kaczor Duffy. No dobra. Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. O, właśnie, właśnie. Kurde, ja muszę się tu nauczyć na pamięć Konfucjusza i będę potem świrował pawiana, że to ja taki mądry jestem. Jak na przykład zgaśnie światło i tam będę słyszał, o kurde, co tak, ale się ciemno, nic, nie widzę, a ja powiem, lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. A wszyscy, jaki on mądry, patrz. Ludzie bliscy są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami. Milczenie, przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Mów otwarcie i otwarcie działaj, gdy w kraju dobre panują rządy. Otwarcie działaj, lecz mów ostrożnie, gdy rządy są złe. Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. No, można też powiedzieć, dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Nie strzelaj do muchy z katapulty. Nie wtrącaj się do spraw, którymi cię nie obarczono. Jakie to mądre, to do wszystkich Polaków takie przesłanie mam. Nie wtrącaj się do spraw, którymi cię nie obarczono. Zajmij się sobą, człowieku, może. A nie sprawami innych. To nie do Polaków, to do PiSu, znowu. Ale do PO też, żeby nie było, że ja jestem jakimś zwolennikiem PO. PO nienawidzę tak samo jak PiSu. Uważam, że to są dwie strony tego samego medalu lub zabawa w dobrego i złego glinę i robienie nas w bambuko. Dobra, panie Konfucjusz, zapunktowałeś pan u mnie. Paweł z tarasu teraz będzie i Szymon z balkonu. Nie no, Paweł z Tarsu, tak, apostoł i święty chrześcijański. Już dużo było tych chrześcijan różnych i Żydów, to może tylko tak przelecę i zobaczymy tak coś. Ale on o Jezusie ma cytaty same. On tylko o Jezusie mówił, wiersze o Jezusie układał. Jakby można było, to figurki by sprzedawał z Jezusem. Pewnie miał wyhaftowanego też Jezusa na sweterku i ciągle gadał o Jezusie. Jakaś impreza była, przychodzi, wszyscy tacy wkurwieni, bo przychodzi Szaweł i wszyscy tam sobie gadali o rybach, o sieciach, a on, a czy nie słyszeliście, jak Jezus powiadał zaprawdę? Oni tam, zamknij się, Jezus, żygać się chce, to ciągle o tym Jezusie gadasz. I on faktycznie tu same ma o Jezusie. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. A czemu nie Jezus Chrystus, tylko Chrystus Jezus? No dobra. Albowiem korzeniem wszystkiego zła jest chciwość pieniędzy. O, nie ma Jezusa w tym. A tu jest napisane, że o Jezusie. No to nie wiem. Czy korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy? Jak się zastanowić, to dużo w tym prawdy jest. No, czemu są wojny? Bo ktoś na nich zarabia, nie? I komuś zależy. Ktoś je prowokuje, to już wiemy. Czemu ludzie są wystraszeni i dla siebie agresywni, bo się boją, że mniej zarobią, albo że im ubędzie pieniążków, albo że za mało zarobili i nie mają na rachunki, tak jak ja, albo że... dużo tego pieniądza się bierze, ale pieniądz też dobre rzeczy robi, nie? Nie jest tylko zły. Jest motorem, który nas napędza do działania, do tego, żeby się rozwijać, żeby rywalizować jakoś, no nie wiem. No przede wszystkim nam bardzo ułatwia, no bo ja nie wierzę w świat taki kapitański, że mam się wspiąć na górę i znieść kamień i powiedzieć komuś, że zniosłem kamień z góry i ktoś mi za to da 5 kamieni, za które to 5 kamieni sobie dostanę rybę od kogoś. To tak mi się to nie klei za bardzo. Albo właśnie, no te, że przyjdę z intencją i zamienię ją na kamień na przykład. To takie jakieś rzeczy. To jest takie, wiecie, poplątane, takie plazmowe trochę wszystko. Dobra, co my tu mamy jeszcze z tego Pawła z Tarasu? Ducha nie gaście. A to nie Tadeusz Rydzyk? Ducha nie gaście. Dobra. Gdybym mówił językiem... O, to słynne chyba. Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Ty cymbale, ty... No, tu tak, to dosyć długie, to nie będę może czytał, bo się tu rozpisał. Jakiś w ekstazie był chyba Paweł z Tarasu. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Czyli to, że Bóg tak nas przewyższa. Ale to tak nie czuję tego, czytając Biblię, że On nas tak o wiele klas przewyższa, a raczej tak bym powiedział, że tak trochę właśnie tak taki Konan Barbarzyńca, bardziej mentalny trochę, bo tak tu zniszczy, tu rozwali wszystko, tu się domaga, żeby go tam chwalić, to tak, to nas przewyższa o 10 leveli, ma inteligencji 1 000 000, a my 1, to tak nie bardzo mi się to klei, ale szanuję przekonania tych, którzy twierdzą, że jest inaczej. Tak. To tak mówię, że może się jakiś sponsor jednak znajdzie. Tyle dzisiaj chrześcijańskich cytatów, to rzućcie coś do koszyczka na tacę. Dobra, zostawmy Szawła. Krzysztof Kolumb, o. O, ten to jest... Słuchajcie, popatrzę na jego mordę, bo ostatnio tak patrzę się na mordy i po mordzie staram się. No, taki zagryziak już widać. Wielki kinol, usta takie lekko zaciśnięte i taki sarkastyczny, lekko taki... dzikuski, wy, dam wam szklane kulki, wspaniałe, drogocenne kulki, a wy mi tam tego takiego złotego swojego, tej złotego kamienia trochę przynieście. No dobra, potem was tu do klatki wezmę i wybierzemy. No, to tak mi się trochę jawi, tak z mordy Krzysztof Kolumb. I co on powiedział na przykład? W imię Trójcy Świętej wysyłajmy więc wszystkich niewolników, których da się sprzedać. Fragment rozkazu dla ekspedycji na Haiti. Złoto to cudowna rzecz. Kto je posiada, jest panem wszystkiego, czego pragnie. Za pomocą złota można nawet duszą... wroga raju otworzyć. Za pomocą złota można nawet duszą wrota raju otworzyć. Ciekawe. A mówił wszak Pan Bóg, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne. To ponoć taka jakaś skała była, taka wąskie przejście gdzieś się nazywało ucho igielne. To ponoć o to tu chodziło, ale nie pamiętam dokładnie. Niźli bogaty wejdzie do raju, a tutaj widzicie, Kolumb twierdzi coś innego. Więc wiernych cała stodoła, a przed plebanią razy 5 na wielkich kołach. Taki cytat anonimowy od anonimowego słuchacza na czacie. Złoto zabija rasę. Karol Józef Wojtyła. Co tu jeszcze Kolumbus powiedział? Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie, że ci 3 groby we 3 miejscach kopie, okuwszy pierwej. Ale to Cyprian Kamil Norwid bo to jest już o Krzysztofie Kolumbie, przepraszam, przepraszam. Nie sztuką jest oceniać czyny po ich dokonaniu, gdyż wówczas pozornie wydają się proste. Też Kolumb. Mam papugi, kłębki bawełny, strzały oraz wiele innych rzeczy. Wymienili to wszystko na pewne drobiazgi przez nas ofiarowane, jak na przykład małe naszyjniki ze szkła i dzwoneczki. Byli dobrze zbudowani, więź ciała i wygląd twarzy mieli niezwykle miły. Broni nie mają i nie wiedzą, co to jest, gdyż kiedy pokazałem im miecze, niewiedza ich była taka, że chwytali je za ostrza i pocięli sobie palce. Żelaza nie posiadają, ich strzały to dziryty, bez żelaznych ostrzy. Niekiedy osadzają na ich końcu ości rybne, a czasem inne przedmioty twarde. Można by z nich zrobić doskonałych robotników. 50 ludzi starczyłoby zupełnie, aby utrzymać ich w ryzach i kazać im wykonywać wszystko, cokolwiek by się od nich żądało. No świetny Krzysztof Kolumb, naprawdę, no jestem pod wrażeniem. Cieszy się, podsumujmy to, cieszy się, że zrobił w bambuko dzikusów, którymi tak gardzi trochę, ale no mówi, że dobrze zbudowany, na niewolnika się nadaje, na robola i nie trzeba tak dużo ludzi, żeby ich pilnować, bo oni są tacy pacyfistyczni, nie znają broni, głupki, dzikuski se łapy pocięły, jak im miecz dali. No świetny chłopak z tego Kolumba był i wszystko w imię Boga, z Bogiem na gębie i wycierając sobie tym Bogiem gębę cały czas to robił. No powiem tak szczerze, że dla mnie to taki śmieć trochę i jakbym spotkał, to może bym go utopił, jakby nikt nie widział i byśmy nie odkryli Ameryki. O. Dobra, idź pan do czorta, panie Kolumb, smaż się pan w piekle. Arystoteles, filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel uczony starożytności. Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie. Ten jest mądrzejszy we wszystkich dziedzinach wiedzy, kto jest skrupulatniejszy w badaniu i zdolniejszy do nauczania o przyczynach. Też mądre. Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. Prawda, true. Mędrzec, rozumiany jako filozof, musi posiadać wiedzę możliwie o wszystkich rzeczach, mimo iż nie będzie posiadał wiedzy o każdej poszczególnej rzeczy. No tak, filozof to taki właśnie wszechstronny myśliciel, ale który nie jest super specjalistą w żadnej z tych dziedzin. No. A co tu o częściach zwierząt mówił? Człowiek bowiem jest jedynym zwierzęciem, które ma prostą postawę, bo jego natura i istota są boskie. Zgadzam się, że niektóre ciała są boskie, szczególnie kobiece. Otóż funkcją właściwą istocie najbardziej zbliżonej do bóstwa jest myśl i mądrość. Lecz funkcja ta nie byłaby łatwa do wykonania, gdyby część górna organizmu bardzo ciążyła, bo ciężar utrudnia w wysokim stopniu działanie rozumu. Czyli rozumiem, że to takie potępienie ludzi otyłych i uważanie ich za głupszych, dyskryminacja, grubasofobia, że, bo grubas ma tą część środkową cięższą i to mu rozum blokuje. A może nie, ja na przykład wiem, że grubasy doskonale rymują, są lepszymi raperami, bo ich tam uciska, wiecie, ta grawitacja, te atomy, to wszystko tamtego, te plazmy. No i to tak to jest, to jest dowiedzione, że grubasy świetnie rymują. Ja to zawsze powtarzam. Co, mi się już fajki kończą? Przecież dopiero co kupiłem. Specjalnie kupuję sobie teraz takie czarne, bo to ponoć się po nich raka dostaje, a ja już bym chętnie dostał tego raka. Muszę się pomodlić o raka. To będzie paradoksalnie, znając moje szczęście, pierwsza modlitwa, która zostanie wysłuchana. Panie Boże, daj mi raka. Racz mi dać raka. poetyka. Dramat nas interesuje nie dlatego, że ilustruje naturę ludzką, ale głównie ze względu na sytuację, a dopiero później ze względu na uczucia tych, których dotyczy. Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych. O, to fajne, to fajne. No, iluż mamy takich, którzy starają się nadrabiać piękną mową swoją bablaninę, nie? I... No właśnie, i pytanie, czy też mamy takich, którzy wokół siebie, którzy mówią o rzeczach marnych uroczyście i niedbale o poważnych rzeczach. No tak, pewnie tak. Polityka. Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. Można tak powiedzieć, no. Jest gdzieś w nas wpisane organizowanie się w społeczność, nie? Człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie. Taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek, żyje poza państwem, albo jest nędznikiem, albo nadludzką istotą. Czyli widać tu wyraźną pochwałę kolektywizmu i państwowości, bo nikt z nas nie jest istotą nadludzką, to zostaje nam ten nędznik, który żyje poza państwem. Słyszysz, Etamie? Ty się chcesz przeprowadzić do Puszczy Kampinoskiej. Jesteś nędznikiem w oczach Arystotelesa. Wiedz o tym, wiedz. Co my tu jeszcze mamy? Z Mojżesza coś. Mojżesz też się znalazł na liście. Jest na 15 miejscu. I jest tylko jeden cytat z Mojżesza, co ciekawe, na wiki cytatach. Wybacz... O, dzwoni Jacek. Jeszcze raz. Witaj ponownie, Jacku.
2: Dobry wieczór. Ponownie.
0: Dobry wieczór ponownie.
2: Dorzucę się to po trochu do tych powiedzeń. Jest takie powiedzenie, którego ja nie znałem i to się tyczy konkretnie artystów, czyli pewnie w jakiejś mierze także ciebie.
0: No w jakiejś tak, na pewno.
2: To powiedział Adrian Chmielarz, taka chyba najbardziej popularna postać ze środowiska game devu.
0: Założyciel Metropolis, tak?
2: Tak, tak. On powiedział właśnie odnośnie tego, jak wygląda arena medialna i czym jest sukces na jednej z game devowych konferencji. Można sobie na YouTubie znaleźć przeważnie te konferencje, eventy są nagrywane odnośnie porównania kina i tego, co się obecnie dzieje w świecie gier i tego, że nie można porównywać kina, ponieważ film toczy się liniowo, tak? Natomiast gra może być wielowątkowa. Zresztą teraz od paru lat jest to bardzo modne, tak, że za każdym razem, jak odpalamy grę, to pojawia się jakiś tam inny scenariusz, czy wręcz te postacie się zmieniają. I on powiedział coś takiego, że jeden widz może być kompletnym kretynem, ale 1000 widzów to już jest absolutny geniusz. I rzeczywiście żyjemy w takich czasach. To jest przykład wszystkiego.
0: Ale to mi się nie podoba ten cytat, no bo to chodzi o to, że im coś popularniejsze i więcej ma oglądających dane dzieło, tym to świadczy o klasie dzieła? Tak mam to
2: rozumieć? De facto tak jest, tak?
0: No, a Disco Polo?
2: Jeżeli mówimy o sukcesie komercyjnym, no w to także Disco Polo można wliczyć. Tutaj nie ma jakichś wyjątków, tak? Oczywiście to każdą rzecz by trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo jest to adresowane do różnych grup, tak? Natomiast tak, Disco Polo w tym swoim zakresie działania, tak, to jest swego rodzaju geniusz, tak? No bo co z tego? No nie jesteś w stanie, że tak powiem, sfinansować projektu medialnego, mając jednego odbiorcę.
0: Disco Polo to jest swego rodzaju geniusz. Jacek Welblacha.
2: Komercyjne. 2016. Komercyjne. No to tak samo jak, w świecie gier casuale, jakie by nie były, jak bardzo krapowate, potrafią być swego rodzaju sukcesem komercyjnym. Przecież Farmville, gra, która swoją grafiką nawiązywała do lat 90. bardzo, no odniosła potężny komercyjny sukces, tak? Z tego co czytałem, oj, już dosyć dawno temu, to twórcy Farmville, którzy potem, w sensie firma Zynga, która potem postanowiła się sprzedać, jak to zwykle w Stanach bywa, postanowili się skeszować, dzisiaj dobrze się bawią w Hongkongu. Z takimi pieniędzmi to mogą się bawić, oj, jeszcze co najmniej przez dwa pokolenia.
0: No to nocne radio jest zdecydowanie do dupy. Najgorsze radio w Polsce internetowe. No ja tutaj zacytuję kontrcytat od Piotra. Jedzcie gówno, miliony much nie mogą się mylić. I Hagalaza, który podobnie chyba jak ja uważa, że jakość jest odwrotna, odwrotnie proporcjonalna do popularności i faktycznie tak jest. Często sobie patrzymy, co jest mało popularne i to jest często naprawdę fajne.
2: No, a jest jeszcze drugie powiedzenie, jakby to powiedzieć, jakby wprost przeciwne do tego pierwszego. Gdyby to pierwsze poszerzyć nie tylko o świat mediów, tak, no to wyszłaby nam pewna pochwała tłumu, tak? Natomiast jeden z

0: z całą pewnością jest, jakby to powiedzieć, silne, czy też ma w sobie większy determinizm, natomiast jest pozbawione rozumu.
1: Ale też jest
0: to
1: faktycznie...
0: konkretnie chodziło, tak. Wiesz, to konkretnie chodziło o takie ludzkie zachowania stadne, tak? O zachowanie tłumu, tak? Że często właśnie ten jeden indywidualny jakiś tam gość, czy jakaś ona, czy jakiś on, czy nawet dzisiejszym językiem mówiąc jakieś ono, no ma, że tak powiem, jest w stanie bardziej nad sobą zapanować niż duża liczba głów, która jest właśnie bardzo często pozbawiona rozumu i w tym stadzie kieruje się tylko i wyłącznie pewnymi instynktami, odruchami i tak dalej.
1: No fakt, ty się Jacek, jak tu Byte Eater też zauważył, że tobie chodziło bardziej o siłę sukcesu komercyjnego w sumie, więc nie powiedziałeś nic sprzecznego z tym.
0: No tak, ale ja też powiedziałem wcześniej, że gdyby to pierwsze powiedzenie, przysłowie, motto, whatever, tak? Gdyby to rozszerzyć poza świat medialny, tak? Poza, powiedzmy, to, co robią artyści, producenci i tak dalej, no to te dwa powiedzenia byłyby ze sobą sprzeczne, tak?
1: Jest też chyba tak, że tysiąc głów faktycznie... Szansa, że tysiąc głów wysnuje wspólnie błędny wniosek, jest chyba mniejsza niż że jeden się pomyli, nie? No wiesz, jakaś zbiorowa inteligencja, jest coś w sumie takiego, nie? Że możemy jakby ufać, że rząd wybrany demokratycznie, no może i wybiorą głupków i populistów, ale nie wybiorą jakiegoś tyrana całkowitego raczej, nie?
0: No właśnie
1: i totalnego
0: nie.
1: Szkodnika być może, no nie wiem. Nie. No ale może wybiorą, bo Hitlera wybrali.
0: Demokrata z ciebie wylazł.
1: No tak, nie, to głupi powiedziałem, bo Hitlera przecież wybrali demokratycznie, nie? W sumie.
0: No demokracja w sumie w ogóle w historii świata istnieje bardzo, bardzo krótko i jest takim, bym powiedział, pomysłem odtworzonym z tego, co było kiedyś i sprawdzało się tylko w małych wspólnotach, tak? Nie można powiedzieć, że sprawdziło się w dużej skali. Znaczy, no to się okaże, czy to się sprawdziło, czy nie.
1: Bo Wódz nigdy pisze, że się pogrążam. Wódz napisał, że się pogrążam.
0: No, Wódz trochę ma rację niestety.
1: Ale z czym się pogrążyłem? Bo się zreflektowałem.
0: W tym, że nigdy tłum nie jest w stanie zapanować nad sobą. Nie ma czegoś takiego jak inteligencja tłumu. To właśnie to drugie powiedzenie, o którym mówiłem, no jest najlepszym dowodem tego, że właśnie tłum najczęściej jest pozbawiony rozumu.
1: Kiedyś słyszałem taką tezę wygłoszoną przez kapitana i z innego radia, że robiono takie eksperymenty, że duża liczba osób miała odgadnąć jakąś liczbę. I to ponoć się sprawdzało, że duża ilość osób, jak każdy sobie będzie zgadywał i wyliczy się średnią z tych zgadywanych, to będzie bliskie prawdzie. Tak jakby większa ilość osób potrafiła, wiesz, lepiej odgadywać niż jedna, która będzie sobie strzelać. Czy to jest 5, czy 10, czy 15, nie?
0: No tak, ale w tym momencie masz ustawionych, tak mówiąc metaforą, masz ustawionych 15 zawodników, którzy kopią po kolei piłkę do bramki i próbują trafić. Natomiast gdyby oni mieli, że tak powiem, między sobą podjąć decyzję, kto ma tą piłkę kopnąć i kto najlepiej, że tak powiem, trafi nią do bramki, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, blisko 100%, żeby nie podjęli właściwego wyboru, tak? Żeby się ze sobą pokłócili, tak? Albo stałyby się tam jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy, albo by podjęli decyzję, która by była powodowana jakimiś emocjami, urojeniami, brakiem wiedzy i tak dalej, natomiast gdyby miała podejmować, gdyby tą piłkę miała kopać jedna osoba, no to w tym wypadku ona by to zrobiła najlepiej jak potrafi, tak? Mm-hmm. Więc to są troszeczkę dwie różne sytuacje, to o czym ty mówisz i to zupełnie jest do siebie nieporównywalne, bo w tym momencie odpytywali poszczególne osoby po sobie, one nie miały podjąć jakiejś decyzji wspólnie, a to moje powiedzenie się odwoływało do

0: zapanowania nad, prawda, wspólnymi emocjami, co rzadko kiedy jest możliwe.
1: Rozumiem, tylko po prostu przypomniałem sobie ten inny przykład i tak wydaje mi się, że bardziej mi o to chodziło i wiesz, a odniosłem się do czego innego. Dobra, never mind. Wudzowi chodziło o to, co mówiłem o demokratycznych wyborach, że to jest taka mniejsza szansa, że wybierzemy coś, jakieś wielkie zło. No faktycznie, no okej, okay, no się zreflektowałem, tak, że faktycznie to nie jest żadna gwarancja, chociaż moim zdaniem na przykład monarchia, no to jest ryzyko większe, bo to w ogóle nie wiadomo, jaki nam się trafi władca, czy czub jakiś, czy dobry król. To jest taka, wiesz, no ruletka, nie? A demokracja jakoś tam nas, wydaje mi się, bardziej zabezpiecza przed tym, że nagle... No ale nie wiem, dobra, nie będę
0: no
1: się
0: tak,
1: spierał.
0: No tak, bo monarchiści mają ten... mają to takie z tyłu głowy to przekonanie, że ludzie są racjonalni. To często też słychać, często Janusz Korwin-Mikke odwołuje się do monarchizmu i on na przykład twierdzi, że dajmy na to w Polsce, tak, że gdyby był król i to by była monarchia taka dziedziczna, tak, czyli on by miał rodzinę i potem jego syn na przykład, czy córka by przejmowali tron, tak? No to w tym momencie jakby to kolejne pokolenie no nie popełniałoby takich błędów, ponieważ no, Królestwo Polskie by należało do nich, no to przecież nie sraliby w swoje własne gniazdo. No tylko właśnie problem z monarchią jest tego typu, że jak historia nam pokazała, ludzie nie zawsze w takich sytuacjach zachowują się racjonalnie, tak? Kiedyś czytałem o takim, jeszcze gdzieś tam w czasach cesarstwa Ming w Japonii. To z kolei jest coś, co jakoś tam podważa takie libertariańskie wizje. Mianowicie w bardzo dawnej Japonii istniało miasto, które było zarządzane przez samurajów, ale jakby tam było wysokie poczucie honoru, wysokie poczucie szlachetności i ci samurajowie też ze względu na to, że społeczeństwo było stosunkowo biedne, nie chcieli pobierać jakichś danin, prawda, w sensie podatków, czegoś, no bo uważali to za niemoralne, tak? No i postanowili, że będą utrzymywać się tylko i wyłącznie z takich, będą brać daniny od tych takich działalności, oczywiście dużo, dużo mniejsze niż te daniny, które mamy dzisiaj, ale jednak, że będą pobierać daniny od tych takich działalności, które, no, jak im się wydawało, są w jakiś tam sposób dla ludzi szkodliwe, tak, czy wywołują pewne negatywne skutki, takie jak prostytucja, jak hazard, jak sprzedawanie alkoholu, tak, czyli ich taką linią podatkową był tylko i wyłącznie to, na co ewentualnie można by było dzisiaj nazwać, że na co można nałożyć jakąś akcyzę, tak? No i jak możecie sobie wyobrazić, jak ty, krawiec, możesz sobie wyobrazić, to miasto rozwijało się świetnie, tak? Tam w ogóle po prostu wszystko tak kwitło, bo ludzie nie byli obciążeni, jednocześnie czuli się bezpiecznie na swój sposób, bo mieli tych samurajów, prawda, po swojej stronie, a ci samurajowie też na tym zyskiwali, bo w miarę jak zyskiwało to miasto, to też więcej prostytucji się pojawiało, więcej ludzi chciało sprzedawać alkohol, natomiast ogólnie podatki nie były jakby dużym problemem. Tylko problemem byli sami samurajowie, ponieważ oni w pewnym momencie, że tak powiem, od nadmiaru gotówki zaczęli wyżynać siebie wzajemnie.
1: No i chyba tych, przynajmniej tak to było pokazane w serialu Shogun na przykład, że samuraj ścinał łeb jakiemuś chłopkowi tylko dlatego, że ten się nie ukłonił, tak? Nie wiem, czy naprawdę tak było, ale no, znając Japończyków, mogło tak być.
0: Także z tą monarchią to też tak do końca nie jest, jak monarchiści mówią, że jest pewne, że dziedzic, prawda, który przejmie tron, że on na 100% będzie się danym obszarem opiekował, tak jak, nie wiem, jego ojciec, czy jeżeli jest to monarchia elekcyjna, czy człowiek, który był gdzieś tam, miał nadany statut króla wcześniej, że jego następca będzie mu tak samo zależało. No, no nie, właśnie nie, ponieważ ludzie nie zawsze są racjonalni, tak? I to, no, jest trochę, i to jest trochę śmieszne, że monarchiści nie widzą tego, że ludzie nie zawsze są racjonalni. I to chyba można by było odnieść do wszystkich tych, przysłów mądrości, o których tutaj wspomniałeś, że ludzie w większości o takich rzeczach wiedzą. Wiedzą o tym na zasadzie takiej intuicyjnej, tak? Czują, że pewne rzeczy najzwyczajniej w świecie nie tyle, że im się nie opłacają, co że są niepożyteczne, że są zwyczajnie szkodliwe, ale robią to, ponieważ mają jakieś takie tendencje, że właśnie, żeby być irracjonalnymi, tak, żeby niekoniecznie dbać o swoje dobro, tylko wskoczyć w jakiś tam wir emocji, swoich własnych popędów, zapędów, czy to jest chyba coś, co zostało nam po etapie zwierząt, tak? Coś, co mamy od, jakby chrześcijanie powiedzieli, od naszych mniejszych braci, tak? Że mimo tego, że jednak jakoś tam ogólnie w cywilizacji wypracowaliśmy sobie taki, powiedzmy, racjonalny kożuch i on jest dosyć gruby, no bo cały ten świat, prawda, jest oparty o jakieś tam racjonalne ramy, no to mimo wynalazków, technologii, no nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, nad swoimi emocjami. Czego myślę, ja również jestem dobrym przykładem.
1: Tak, jesteś.
0: Do chuja.
1: I myślę, że powinieneś czasami, są takie chwile, że mógłbyś na przykład nie atakować kogoś, innych słuchaczy, i to byś dużo zyskał na tym.
0: Tak? Naprawdę chcesz wchodzić w ten temat teraz?
1: Nie, nie chcę, ale jak już zahaczyłeś, to wiesz,
0: chcę uniknąć czegoś takiego na antenie. Jak chcesz, to możemy o tym porozmawiać w innym miejscu, a tymczasem ja ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pewnie już nie w tej audycji.
1: No cześć, trzymaj się. No, z cesarzami też różnie bywało. Był sobie Kaligula, nie? I trzeba było go ukatrupić, żeby wybrać łagodnego i normalniejszego Klaudiusza, na przykład. Jak to śpiewał zespół reprezentacyjny. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. To tak a propos monarchii. Ja wiem, zajadaczu, że Hitler został wybrany demokratycznie, bo też o tym wspominałem, ale Hitler stosował różne triki, tak? Też to nie była taka uczciwa demokracja przecież. No, podpalenie Reichstagu, ten populizm cały, nakręcanie jednych na drugich, czy to wszystko się mieści jeszcze w ramach demokracji? Nie wydaje mi się, więc ja mówię o demokracji takiej, która działa w uczciwy sposób i jest jakaś rywalizacja na plany wyborcze bez szukania sobie wroga, którego trzeba zabić, bez szukania winnych, bez oszustw i tak dalej. No, tak samo jak, no ale to musiałbym uznać może, że no nieważne, w każdym razie no to taka bardzo popsuta demokracja i fałszywa i nieuczciwa. Mojżesz tutaj jest tylko jeden cytat, nie wiem, czy on coś się w Biblii nie odzywał, czy co, jest tylko jeden cytat, w którym on się skarży przed Bogiem, że jest ciężkiej mowy i ludzie się zastanawiają właśnie, czy chodziło o to, że Mojżesz się jąkał, czy po prostu nie potrafił się wysłowić, nie potrafił ubrać w słowa swoich myśli, mimo że nie był wcale głupcem, to po prostu nie miał tego daru, nie był oratorem. Można się spierać o to, nie? Nie wiadomo, jak było. W każdym razie mówił, wybacz, panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Jeszcze coś innego mi zesztywniało. Ale on tu... No dobra, no a Pan Bóg się uparł i też kiedyś spotkałem się z taką interpretacją tego, że Bóg lubi wybierać takich największe łajzy, takie kogoś, kto nie pasuje do stanowiska na przykład, którym go Bóg obarcza, tak? Czyli zrobił herolda swojego z Jąkały na przykład, tak? Albo no, po prostu z człowieka, który nie potrafił ładnie przemawiać i mówił, słuchajcie, wiecie co, bo ja tu coś, znaczy ten, po prostu, no tak jakby, kurde, nie wiem, no ja tu przyszłem, bo jakby, no chciałem, nie, to może inaczej. No i tak bierze takiego właśnie Bóg, bo nie chce sobie odbierać chwały. To też tak nie świadczy jakoś super o Bogu, tak? Że wybiera kogoś niegodnego i cieniasa, żeby sobie nie odbierać chwały. No to nie wiem, może to ktoś po prostu sobie taką interpretację tutaj stworzył. No bo jak wiadomo, ilu chrześcijan, tyle poglądów na to, co mówi Biblia. Też no, nie bez powodu się tak podzieliło chrześcijaństwo na różne kościoły, nie? Pewnie. Zostawmy Mojżesza i już powoli kończymy, bo już 3 godziny trwa audycja. Nie sądziłem, że wyjdzie taka długa. Krawiec. Bóg to synonim losu człowieka, który dostarcza mu doświadczeń, jakie ma do przepracowania. Jąkała właśnie zostaje heroldem, jak ty się kiedyś jąkałeś, a teraz radyjkiem zabawiasz gawieć. No, może. Może. Gandalf tak samo robił, wybrał Froda. To pierścień wybrał Froda bardziej chyba, nie wiem. No to może to są bajki o tym samym, legendy, mity trochę o tym samym, nie? No, ale to ciekawe, co napisał tutaj Anon. No, faktycznie, ja kiedyś się jąkałem tak, że było dla mnie naprawdę wielkim wyzwaniem pójść do sklepu i zamówić bułkę, bo po prostu bardzo się bałem, że jak zwykle przyjdę i zacznę się jąkać i ludzie się zaczną śmiać w kolejce, że zaczną się niecierpliwić, że się ośmieszę, bo ja się jąkałem naprawdę tak mocno, nie? I że nie potrafiłem się wysłowić często. Ale to... psycholog powie, że pewność siebie jest tutaj kluczową sprawą. Pewność siebie. Są różne. To jest w ogóle, jąkanie się to jest w ogóle tajemnicza sprawa. Mówi się też, że jest to, że często osoby inteligentne mają tą przywarę, tą ułomność, bo jakby aparat mowy nie nadąża za tym, co pomyśli głowa, tak? Że to jest jakieś tam, jakby tak mówiąc językiem komputerowym, przepełnienie bufora troszeczkę. Więc tak to może być trochę. No, faktycznie, w życiu bym się wtedy nie spodziewał, że kiedyś będę gadał w radio, tak? Chociaż już w szkole średniej, jak kiedyś się pochwaliłem, mój debiut i osoba, która nas uczyła, pani od dziennikarstwa, była pod wrażeniem tego, jak mojej roli osła, bo było takie słuchowisko, gdzie dostałem rolę osła i bardzo jej się spodobało, jak tego osła odgrywałem. Tu się tak pochwalę, że osioł po prostu rewelacja. Osioł, jestem stworzony do roli osła, prawda? I się sprawdziło, widzicie, dalej robię za osła, tak? I sobie śmieszkuję i rozbawiam was, czyli taki urodzony osioł. Natural born donkey. O. I nie zrobię osła. Nie. Choćbyście mnie prosili, nie zrobię osła. I co miałem powiedzieć? No i już wtedy mój talent do radia jakoś został zauważony właśnie po tej roli osła. Nie będzie osła. Chyba, że zapłacisz Hagalazie, to wtedy zrobię osła. Ale nie będę z siebie robił osła za darmo. No. jestem wyrachowanym osłem. Nie dość, że osioł to jeszcze wyrachowany i łasy na złoto, niczym Krzysztof Kolumb. I no, więc... No i nawet prosiła mnie ta nauczycielka od dziennikarstwa, żebym poszedł do radia i wziął udział w tym słuchowisku już na antenie, a ja nie chciałem, bo się wstydziłem, że jestem takim osłem. I nie poszedłem w końcu. A wiele lat później, kilka lat chyba później, jakoś zacząłem gadać w radio. Więc tak to wyglądało. A co tu powiedział Karol Darwin? Chociaż wiele rzeczy jest i długo jeszcze pozostanie niewyjaśnionych, to jednak na podstawie najskrupulatniejszych badań i najbezstronniejszego sądu, do jakiego jestem zdolny, Jezus Maria, nie wątpię bynajmniej, wiecie co, to jest tak jak Jacek trochę mówi, że pogląd wyznawany dotychczas przez większość przyrodników i podzielany dawniej przeze mnie, a mianowicie, że każdy gatunek został stworzony oddzielnie, jest błędny. Tak właśnie się pogubiłem już, o co chodziło. Jestem całkowicie przekonany, że gatunki są zmienne i że gatunki należące do jednego tak zwanego rodzaju są w prostej linii potomkami jakiegoś innego, zazwyczaj wygasłego gatunku. Jestem oprócz tego przekonany, że dobór naturalny był najważniejszym, chociaż nie wyłącznym czynnikiem przekształcania gatunków. No to mamy tutaj Darwina w pigułce trochę. Coś krótszego może, panie Darwin, żebyś pan tak tutaj nie sadził takich poczwórnie złożonych zdań. Jeśli by można było wykazać, że istnieje jakikolwiek narząd złożony, który nie mógłby być stworzony na drodze licznych, następujących po sobie drobnych przekształceń, teoria moja musiałaby absolutnie upaść. Wiecie co? To był taki orator, że sam ma takie długie cytaty, więc trochę mi się nie chce czytać już. Się dzisiaj naczytałem, jak chyba się tyle nie naczytałem od czasów podstawówki na głos. Dzisiaj ćwiczyłem sobie przez całą audycję czytanie na głos. A wiecie, że to nie jest takie głupie sobie poćwiczyć czytanie na głos? To ponoć dobre ćwiczenie jest. Może jakiś krótki... Dla każdego człowieka to przekleństwo dać się tak popchnąć jakiemukolwiek przedmiotowi, jak mnie pochłania moja praca. Pracuś. Każdy wieloryb ma swoją wesz. To ciekawe. Nie wiedziałem, że wieloryby mają wszy. Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze, i mają równą własność doskonalenia się. No, tak, ja też tak uważam, że zwierzęta wcale nie są takie dużo głupsze od nas. Po prostu nie wykształciły sobie takiej komunikacji jak my. To nasza komunikacja stała się głównym napędem rozwoju. Pewnie to, że mogliśmy wymieniać ze sobą informacje w tak szczegółowy sposób i w tak efektywny sposób. Więc to nam naprawdę dużo dało. A tak poza tym, no, czy czujemy jakoś inaczej tak bardzo niż zwierzęta? Czy czujemy inaczej strach? Czy mamy inne potrzeby względem tego, że chcemy mieć jakiś swój własny kąt, że się zakochujemy? No, nasze zakochiwanie się też jest w dużej mierze oparte na seksie. Przecież nawet się mówi, że jak chemia nie ta, to prawda, to nic z tego nie będzie, tak? Więc o co come on? Tak samo nam zimno, tak samo czujemy też strach, tylko jest jakby inna rozdzielczość trochę, ja to tak sobie nazywam roboczo rozdzielczością, bo mi to tak odpowiada ten termin właśnie, rozdzielczość. Zwierzęta mają świadomość, ale nie mniejszą, tylko jest rozdzielczość inna. One też są świadome, tylko są takie głupkowate. No, ostatnio oglądałem sobie filmiki, że pies niosący kij w pysku nie potrafi skumać, że ten kij mu się nie mieści w drzwiach i kombinuje i pcha się, tak? No jest głupiutki, ale potrafi odwzajemnić miłość, przytulić się, podziękować, przywiązuje się, boi się niektórych rzeczy. Też ma bardzo całą szeroką paletę, gamę uczuć i różnych doznań i też coś tam czuje, że jest, tak? A takie tam eksperymenty, że lustra jakiś zwierzak nie kuma czy coś, kumają zwierzęta trochę te lustro, ale może muszą do tego dojść trochę, tak? Weźcie małemu dziecku, też pokażcie lustro, to też może będzie myślało, że to drugie dziecko tam jest, takie bardzo małe dziecko, nie? Zwierzak też często skuma, no mój kot na początku reagował na lustro tak jak się to pokazuje na filmikach, że tam syczała Zuzia i stroszyła ogon, a teraz jest całkowicie obojętne, tak? Skumała już, że to nie jest drugi kot, więc trochę to zajęło, parę chwil, ale no, czy my tak wszystko od razu wiemy? Też musimy się czasem nauczyć, nie? Więc co tu jeszcze z Darwina? Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko 4 lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt. Wreszcie przyjdzie kolej na człowieka. Bardzo mądre słowa. Bardzo mądre słowa i chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę właśnie z tego, jak ważne są pszczoły, nie? Więc tu jest cała masa cytatów Darwina, które nie odnoszą się do jego teorii naukowych, tylko są takimi ogólnymi mądrościami dotyczącymi może trochę przyrody, natury i też nie wiem skąd często taka niechęć do Darwina, tylko dlatego, że gdzieś tam w sprzeczności stoją jego teorie z wiarą, tak, i z kreacjonizmem i ludzie od razu taka nienawiść, nie? To wróg, zajebać, odmieńca od razu. To jest, powiedziałbym, taka cecha ludzi głupich właśnie i prymitywnych, że chcą od razu, że czują wielką agresję do ludzi o innych poglądach. Człowiek na poziomie, człowiek, który ma klasę, potrafi się nie zdenerwować, jak spotka kogoś o innych poglądach, czy ateista wierzącego, czy vice versa, czy ktoś, czy kreacjonista, ewolucjonistę. Potrafią ze sobą porozmawiać, nawet w przyjaznej atmosferze, nawet czerpać przyjemność z tego, że mogą sobie podyskutować i się pospierać, tak? Traktują to jako jakąś tam formę i intelektualnej rywalizacji, taki sparring, i to są ludzie na poziomie. A taki, który reaguje od razu agresją i nawet nie dyskutując, nie posiadając jakichś sensownych kontrargumentów, coś tylko po prostu tyka i od razu by bana dał najlepiej, jakby to jego radio było. To jest dramat po prostu, dramat. Fajnie by było, gdyby tacy ludzie sobie tutaj może tak nie przychodzili czy coś, nie? Jakby sobie poszli może. Ale nikogo do niczego nie namawiam. Jak słucha jakiś człowiek, który ma niczym Jarosław Kaczyński monopol na rację, a i tak sobie lubi tu bywać, to proszę bardzo, ale no niekoniecznie ja muszę czuć sympatię do kogoś, kto jest zagryziakiem, tak, i kto nie potrafi dyskutować. Mimo, że sam też często manifestuję swoją niechęć do ludzi o innych poglądach, ale staram się to trzymać w ryzach, nie, i nie wyzywać na przykład w głupkowaty sposób kogoś od razu, nie banować kogoś, kto ma inne poglądy i tak dalej, więc to, co Krawcze gadasz, brzmi antykeszystowsko. No, jestem antykeszystą, ale ja się nie... No tak, robię sobie... Jestem otwarty, tak, na dyskusję i powiedziałem, że mogę się nawrócić jeszcze na keszyzm. Jak stwierdzę, że jest to jakaś siła i pożytek i to faktycznie działa. A poza tym każdego zawsze odbieram. Zadzwoni miłośnik kesze, żeby mnie przekonać do mocy miedzianego druta pokrytego powłoką, nano-coatingiem, nano-powłoką, to i będzie chwalił plazmę, to ja chętnie porozmawiam sobie i nie będę wyzywał, mimo że no, chyba mam prawo czuć niechęć do kogoś, kogo uważam za szkodnika i szarlatana, jak Kesze, tak, który żeruje na ludziach nieszczęśliwych, którzy mieli jakieś wypadki, chce od nich kasę, bierze i żeruje na naiwności też moim zdaniem innych, gada jakieś banialuki, uważa się za Mesjasza, grozi cały czas, kłamie, obiecanki cecanki snuje, obiecuje gruszki na wierzbie, więc mam prawo czuć niechęć do takiej osoby, ale nie czuję niechęci do, na przykład, jakby zadzwonił ksiądz i powiedział, słuchaj krawiec, chcę pogadać z tobą na poważnie o Bogu. To bym się ucieszył, tak? I powiedziałbym, proszę bardzo, możemy pogadać jak najbardziej, zapraszam do audycji, zrobimy audycję, nie? Tak samo jak chętnie zaproszę Jubego, który jest miłośnikiem Kesze, ale tak samo chętnie zaproszę Marcina z Poznania, który jest nastawiony bardzo sceptycznie do technologii Kesze. No i wiecie, o co chodzi, nie? Więc to też nie ma co popadać w skrajność. Ja nie będę tutaj się lizał teraz z każdym po jajkach, bo w ramach tutaj pokazywania sympatii swojej do osób o innych poglądach, nie? Bo to też nie o to chodzi, żeby popadać ze skrajności w skrajność. Chodzi o to, żeby się nie pogubić w tym wszystkim i trzymać jakiś balans. Kurde balans. No bo tak mi to życie właśnie cały czas przypomina to spacerowanie po linie niczym w tako rzeczy Zaratustra właśnie i motyw z linoskoczkiem, który musi iść po tej linie i balansować cały czas, żeby nie spaść na ryj. Tak to w życiu jest, no nie można ani się za bardzo w lewo, ani w prawo przechylać, a no co zrobić właśnie w sytuacji, kiedy na tej linie z drugiej strony ktoś idzie i nie możemy go za bardzo przeskoczyć. To bardzo tak fajna symbolika jest tego, nie? Możemy spróbować się zawiesić na tym sznurze, ale możemy trafić na kogoś, kto nam podepcze po rękach tylko, tak? Możemy zepchnąć tego kogoś, wtedy jesteśmy, no, ludźmi, którzy mają dużą determinację i nie liczą się z innymi, zepchną każdego, żeby samemu nie spaść i się nie zawahają. Możemy pogadać z tą drugą osobą, żeby wspólnie jakiś plan ustalić. Różnie można to rozwiązać, tak? Taką właśnie sytuację. Okej. Chciałem tutaj Salomona zacytować jeszcze, bo mądre rzeczy mówił. Spróbuję tutaj jeszcze może znaleźć Salomona. Gdy głupi milczy, a to już było, był Salomon chyba, był. Niewiasta piękna, a głupia jest jak kolce złote w pysku świni. No to czytałem przecież, ale tu są jakieś słabe te mądrości, znalazłem gdzieś lepsze. Swój spór z bliźnimi załatw polubownie, lecz cudzych tajemnic nie zdradzaj. Było takie fajne powiedzenie, że syty podepcze plaster miodu, a dla głodnego nawet gorycz będzie słodyczą. To też Salomon. No, był. Zapomniałem już o nim, przecież był. Salomon. On chyba lubił miód, wiecie, lubił chleb z miodem, bo dużo ma tutaj miodu, jest w jego mądrościach. Znalazłeś miód, tyle zjedz, ile trzeba, byś się objadłszy nie zwrócił, żebyś się nie zwymiotował, panie. No, tak więc, no, mądrości Salomona to już sobie może jakieś inne, ciekawsze niż te, które przeczytałem, sami możecie poszukać. Mądry król. A ja już się z wami będę żegnał. Dzięki, że słuchaliście i że przyszliście tutaj, że sporo osób nawet dzisiaj słuchało. Sprawdzałem sobie tutaj. Około 60 osób nawet naraz, więc jak na radia internetowe to sporo. Jest mi miło, a będzie mi jeszcze bardziej miło, jak coś rzucicie na tacę. I słuchajcie, tutaj sprawa, ja absolutnie tutaj nie chcę stosować jakiegoś szantażu emocjonalnego czy czegoś takiego, absolutnie, tylko po prostu no, sytuacja trochę wymusza na mnie coś takiego, że prawdopodobnie będę musiał trochę zniknąć z radia na jakiś czas, no i skupić się tutaj na robocie, tak? Po prostu więcej działać tutaj z różnymi rzeczami. Tak więc, no, jeśli są wśród was tacy, którzy jeszcze nie wpłacili na radio, to może jest dobra chwila, żeby jednak coś tutaj rzucić, to wtedy sobie może popłacę najważniejsze rzeczy i będę mógł więcej ponadawać, tak? No, a tak w innym wypadku to niestety muszę się na chwilę zwinąć tutaj, bo no, mam trochę teraz kiepsko, bardzo kiepsko, więc no, sami rozumiecie, nie? Więc... jakby, no zobaczymy, jak jeszcze będzie, może już nie być w tą sobotę spoilera, natomiast będzie, myślę, na pewno Tech Night w niedzielę, co z potrzebą, to nie wiem, no ostatnio był, tak, więc teraz chyba będzie miał przerwę, no to są te audycje właśnie co dwa tygodnie, więc no, może być tak, że będzie po prostu sporo mniej nagle do słuchania w nocnym radio. No i tyle, no. To życie niestety takie bardzo przyziemne jest i to jest też smutne trochę, że media, które gadają o tym, że ten, o piętach wyschniętych, o paznokciach, o tym, że Kaczyński znowu kogoś wkurwił, pokazują jakieś zdjęcia kotów, garnki, no takie, wiecie, no rzeczy... Jeśli chodzi o content, to taki odpowiednik tych radiów FM, także... A teraz konkurs, konkurs, konkurs! Wycz, kto do nas zadzwoni? Cześć Włodku! Cześć Włodku! Słuchaj, możesz dostać 1000 zł, ale jak zaryzykujesz, to możesz dostać nawet 10 tysięcy! Czy zaryzykujesz, Włodku?
2: No, dzień dobry, no, cieszę się, nie spodziewałem się, będę jednak wezmę te 1000.
1: No, Włodku, dobrze, to masz gwarantowany 1000. I tam jakiś dżingielek. A potem złote przeboje. A teraz Limal. I tam Never Ending Story. No, to świetne radio po prostu, nie? No, rewelacja. Radio dla debila po prostu. U nas trochę inne rzeczy. Macie audycje technologiczne, macie mroczne historie różne, macie o filmach, o polityce. Pytanie, czy będzie audycja o na Sylwestra. Tak, zapowiedziałem, że na Sylwestra już się tutaj zobligowałem, więc no, jakby nie było, jakbym nie miał przerąbane, to się zjawię, tak? I postaram się chociaż wam trochę humor poprawić, więc gdybym był tutaj szmatą taką, której zależy na kasie, to bym zrobił wstęp za 25 zł za słuchanie Sylwestra, zahasłował, ale nie, zupełnie takie rzeczy mi nie chodzą po głowie. Kto, słuchajcie, macie swój rozum, na pewno, no, wiem, że po prostu, że 95% ludzi to jest takich wśród was, którzy jeszcze nigdy nic nie rzucili na radio. Więc to może warto jednak, nie? Jednocześnie dziękuję tym nielicznym, którzy coś zasponsorowali. No wiecie, no tak... Ja, w sumie no, robimy tu wszyscy to, no, wszyscy oprócz mnie zdecydowanie robią to tylko dla fanu, dla przyjemności, żeby coś zrobić fajnego dla innych, żeby się trochę, żeby sobie poćwiczyć nadawanie w radiu z różnych powodów, no, przeróżnych, tylko nie finansowych, bo nie mają z tego absolutnie nic. Jedyną osobą, która zbiera, która wyciąga wasze datki z koszyczka, jestem ja, więc... Kto się czuje tutaj, kto lubi takie media nietypowe, bardzo hermetyczne, w których sobie robimy zupełnie nieprzewidywalne audycje, gdzie każda audycja jest jakimś tam małym wydarzeniem, tak? No przecież widzę, że się dopytujecie, a był już ten, a był już tamten, a ma ktoś nagranie, więc chyba słuchacie z przyjemnością, tak? No więc... Skoro się wydaje na głupoty, na bombki, na brzdęki, to może i warto coś zasponsorować. Dobra, nie marudzę już, bo trochę za dużo o tej kasie tutaj gadam. Nie wszystkim to podoba się, ale niestety taka sytuacja jest, że czasem trzeba.
3: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
1: No...

0: największa trucizna.
1: Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: I znowu nie ta plansza. Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania, nocne radio, audycja. Luźne gadki, ale dzisiaj wieczorek filmowy, kochani, wieczorek filmowy. Także może być fajnie, no tak chcę trochę odpocząć od ciężkich jakichś klimatów. Już sobie dzisiaj wymyślałem tutaj, znaczy wczoraj już, albo i przedwczoraj, tematy, to tam przegląd końców świata. I znowu się pałować, koniec świata, jakie znacie końce świata? A jak według was będzie wyglądał koniec świata? A co będzie po końcu świata według was? Bo ja to myślę, że jak będzie koniec świata, to po prostu będzie masakra.
1: Nie, no już nie chcę. Chcę dzisiaj o czymś przyjemnym porozmawiać, o czymś fajnym, zabawić was jakoś, zająć wam czas trochę, żebyście się zrelaksowali, wyciszyli, żebyście nawet przysnęli przy tej audycji. Czemu nie, no. A w ogóle sobie fajki chciałem, znaczy nie, że chciałem rzucić, tylko sobie zostałem zmuszony do rzucenia, bo mi się akurat skończyły i jakoś tam nie mogłem jeszcze, czekałem tam na przelewik i tak dalej, no po prostu nie miałem na fajki, żeby wydawać i sobie wytrzymałem tak 2 dni bez fajek i właściwie na 3. dzień już mi się w ogóle nie chciało prawie palić. I jak ja jestem na siebie zły po prostu, że znowu palę. Ale no, przypuszczam, że to akurat nie ma związku z moim ewentualnym kaszlem, który mnie dopadnie, bo nadal jestem chory, przypominam trochę jeszcze, tak nie domagam głosowo. I od czasu do czasu mogę się tam rozkasłać, ale to wtedy słyszycie głośniej podkład. A dzisiaj z racji tego, że jest właściwie taki spoiler trochę bardziej, spoiler niż luźne gadki, ale już nie chcę takich audycji gawędziarskich, gdzie jeszcze ludzie dzwonią sobie i mogą nawet przejść na inny temat. Nie chcę tego przypisywać do spoilera, no bo tam to raczej gadamy stricte o filmach i na konkretny temat i jest to takie bardziej poukładane. A luźne gadki to wiadomo, tutaj wszystko się może zdarzyć, audycja na żywo, gadamy sobie, ja spoglądam na czata. O, zapomniałem się zalogować na 2. czata, którego możecie znaleźć na stronie nocneradio.pl. Tam jest taki 2. czat. A co do tych podkładów, to lecą sobie w tle podkłady. Wszystkie, które miałem w folderze spoiler właśnie, przygotowane pod audycję spoiler. Jest ich strasznie dużo, bo ile tu ich może być? 58, 63 podkłady aż.

No właśnie. Możecie mnie tu informować, czy tam wszystko działa, czy słychać. No i tak. Ja na pewno chciałbym wspomnieć o serialu Mandalorian. O takiej mędzie kosmicznej. Nie, to Mandalorian, przepraszam. Tak, pomyliłem się. Widzieliście już nową produkcję w uniwersum Gwiezdnych Wojen? GW. W ogóle coś wam ten skrót mówi? GW? Siema wszystkim. Kurde, muszę sobie tak zdrowo odkaszlnąć, sorry.

0: No zobaczymy, ile dam radę. Czy on da radę? A co, jak nie da?
1: Nie dam rady.
0: Dasz radę, mówię ci, dasz! No, już nie pasuje mi podkładzik. Taki wcześniej był bardziej trailerowy. No właśnie, Mandalorian w świecie Gwiezdnych Wojen, produkcja Disneya. Taki trochę czarny koń Disneya, można powiedzieć, bo wszyscy się trochę tym zachwycają, tak jak Jokerem. W ogóle jakiś fajny trend może następuje, taki, że można zrobić film, w którym nie ma cały czas szczucia cycem, w którym nie ma przesadnie przeładowania akcji, ciągle gdzieś tam biegają, skaczą, podskakują, lasery, strzelają z dzidy laserowej, fikołki robią, gwiazdki z dupy wypierdują, że tak powiem poetycko, tylko po prostu no, takie produkcje trochę spokojniejsze, bardziej ambitne, w której chodzi o charakter bohatera, o jego jakieś perypetie życiowe, gdzie on się zmienia, gdzie jest budowany jego charakter stopniowo, gdzie się nie spieszymy, gdzie sobie możemy chwilę się powczuwać w klimat filmu, wyciszyć, na chwilę skupić na fabule, o co tu chodzi, prawda? No bo chyba nie jest to niczym odkrywczym, że takie sceny akcji jakieś tam epickie, dynamiczne, bardzo hałaśliwe, no to nas dekoncentrują co chwilę. I chcemy się skupić, chcemy coś zrozumieć i nagle pach, jeb, Benz. What's going on? What's going on? I Schwarzenegger wybiega i we must get out of here. Get down. Nie mogę sobie darować oczywiście Schwarzeneggera. No to nie. A Mandalorian opowiadający o łowcy głów, no to jest serial taki w stylu trochę westernu właśnie. Taka stylistyka westernowa, taki kosmiczny western. Nawet gdzieś ktoś tak to mu się skojarzyło, też widziałem w komentarzach, kosmiczny czy gwiezdny western. No bo tak to jest trochę. Świetna muzyka jest. Muzyka buduje ten klimat właśnie. I to fajne... Fajny styl robienia filmów, taki, w którym już nie trzeba się zmieścić z całym scenariuszem w dwóch godzinach na przykład, tylko można to ciągnąć, można budować, można robić zwroty akcji powoli, stopniowo, potem przyspieszyć. No są zarówno tutaj, jest sporo scen, gdzie bohaterowie rozmawiają, robią interesy, o czymś dyskutują, o jakichś ważnych sprawach, a potem jest strzelanina, gdzie zobaczymy sobie szturmowców, na przykład z Gwiezdnych Wojen, którzy są już tacy mniej lamusowaci jacyś i takie gabcie już nie są, że tam, tylko no, wyglądają już tak, sprawiają wrażenie trochę takich mocniejszych. A Zamojskie drogi już żyga Star Warsami i aż tutaj ten... zielony się zrobił. A jeszcze chwilę, myślę, pogadamy sobie o tym serialu. Chciałbym się podzielić swoimi wrażeniami, ale później już za niedługo jakieś inne tematy nam tutaj wlecą, na pewno. Bo przypominam, że audycja luźna, improwizowana i niespecjalnie jakoś przygotowywana. No niestety, tak na razie też jest. Ja też ostatnio jakoś donate'ów od was nie dostaję, więc nie muszę się jakoś tak mega, mega starać tutaj i flaki sobie wypruwać nagle. W ogóle co ja z tego mam? Co ja z tego mam? Siedzę, nagrywam, co ja z tego mam? A wy sobie tego słuchacie. Ja muszę tu nic, tylko krawiec włącz, krawiec wyłącz, tu włącz streama, zatrzymaj. Tu jeszcze radiowy, YouTube'owy, wszystko, porób, miniaturki, wszystko zrób, no. A tu nawet donate'a nie wyślą, nic. No, muszę się trochę powygłupiać. Oczywiście, jak ktoś chce, to może na serio wysłać mi donate'a, link do Tip and Donation jest w opisie na YouTubie, albo różowy banerek na głównej stronie nocneradio.pl. No właśnie, a wracając do tematyki filmowej, fajne są efekty, całkiem niezłe jak na serial, no bo to wysokobudżetowy raczej serial. I są takie sceny, gdzie mówimy what the fuck, o, i tutaj oczywiście można wpisać sobie na YouTubie tą scenę, starać się wyszukać z dopiskiem reaction, to taka moda teraz na YouTubie, jest jakiś film, jakiś trailer, jakiś fragment filmu, scena i pokazywana jest reakcja w kamerce osób, które to oglądają. No i tak nie da się ukryć, że nasze społeczeństwa, nasze no, społeczeństwo polskie mam na myśli i na przykład takie, nie wiem, jakieś tam amerykańskie, czy to równie dobrze mogą to być ludzie, którzy żyją sobie gdzieś w Kanadzie, w jakimkolwiek anglojęzycznym kraju, no. I ich, oni tam, to jest takie dziwne trochę dla mnie, nie wiem, czy dla was też, że dorosły facet, taki powiedzmy jak ja, ma 40 na karku i on nagle zaczyna skakać jak mały chłopiec, wrzeszczeć, piszczeć, mutacje znowu ma i mu się aż głos łamie i łzy mu ciekną i kwaśnej sraczki dostaje, bo coś tam jakiś Boba Fett zdjął hełm, nie? Albo bo Spider-Man się wyszedł z cienia, albo bo Kapitan Ameryka pierdnął coś tam i w ostatnim momencie uratował, nie wiem, smrodem tego pierdzika swoich kompanów i ludzie tak przeżywają po prostu, nie? Można wpisywać sobie takie... Znaczy, mnie też to jara w pewien sposób, bo nie da się ukryć, że w tych nowych różnych produkcjach to często te sceny są tak epickie, tak przeładowane, tak wszystko jest dopracowane też i timing, nie? Że w odpowiedniej chwili się coś dzieje i to jak się to umiejętnie zrobi, jak się buduje napięcie w nas, widzach, umiejętnie i potem się wystrzeli z grubej rury, nie? Nagle na przykład, no nie wiem, tam powracają inni bohaterowie z poprzednich części od razu, pięciu, nie? I ziemia się rozrywa i wychodzi ten wróg, co już go prawie, już myśleliśmy, że nie żyje, a on żyje i jeszcze w ostatnim momencie nadciąga odsiecz i tak dalej, wszystkie te sceny, albo jakieś mega epickie bitwy, tak jak w Endgame, gdzie piorą się już wszyscy możliwi superbohaterowie z wszelkimi mocami, jakieś dziwne już stwory, jak Pegazy skrzydlate z Asgardu, albo statki kosmiczne obok, jakieś drony latają, bomby wybuchają, wszystko co możliwe. Ale mi się już to przejadło. Ja właśnie chcę sobie takiego Jokera obejrzeć, czy takiego Mandaloriana. To się łatwo przejęzyczyć, to nie jest tak prosto zapamiętać. Mandalorian, a nie Mandalorian, albo Mandalorian, albo Mondolorian. Na tego bohatera mówią chyba Mondo. Manda, Mondo, Mandelor, Lar, La, Lamarama, Mandalarama. Dziwne to imię. Nacja tych, znaczy, no taka, nie chcę powiedzieć rasa, no taka po prostu, nie wiem, grupa tych Mandalorianów. Już prawie tam wyginęli, niewielu ich zostało. Mi się to kojarzy z Wiedźminem trochę. Mrukliwy, taki, kurde, mroczny trochę bohater, który, no, on w ogóle to zdradzę, spoiler, uwaga, wielki spoiler, że ten bohater nie ściąga hełmu nigdy. Takie mają zasady. Mandalorianie. Plejadianie. To Plejadianie to inni. No, także mrukliwy bohater w stylu Wiedźmina. Może to nasz Geralt Wiedźmin, słuchajcie, trochę tak zaczarował świat i taka moda jest na takich bohaterów mrocznych, mrukliwych, zawsze w ciemnym kącie. Przychodzi do karczmy. Witaj, panocku, gdzie tu stolik przyszykować? W ciemnym kącie poproszę, żeby i świeczuszkę. Lubię siedzieć w ciemnościach, taki mroczny, i patrzeć z podełba na wszystkich, którzy tu przychodzą. Lubię mieć na oku.
2: bo nikomu nie można ufać.
0: No dobrze, dobrze, panie, to tam dla pana ten sam stolik, co zwykle w ciemnym narożniku. No i te musi ściszonym głosem właśnie mówić. Musiałbym sobie podkręcić chyba tutaj
2: ściszonym głosem takim. Potem się ten szept obrobi odpowiednio dźwiękowo i będzie brzmiało tak, jakbym normalnie mówił. A jakbym normalnie tak do kogoś mówił, to ten drugi by przy stoliku powiedział:
0: co ty tam gadasz pod nosem, bo nie słyszę. Co? Tak by było, no ale film się rządzi swoimi prawami. W filmie nie wszystko musi być logiczne, realistyczne i takie jakieś wytłumaczalne. Czasami celowo się pewne rzeczy upraszcza, robi jakieś skróty, coś się tam przestawi troszeczkę, żeby był po prostu fajny efekt ostateczny.

możemy spróbować zrobić polski ten film dla Netflixa o Nocnym Radio. Nie wiem, czy macie propozycje jakieś na scenariusz. A wracając do Gwiezdnych Wojen, no myślę, że fani są zadowoleni, że jednak wraca, zdaniem niektórych, stara dobra jakość, ta z pierwszych Gwiezdnych Wojen trochę, które nie były takie upudrowane bardzo, no i te też nie są takie, są takie trochę mroczniawe, trochę... No, nasz Łowca Nagród to nie jest taki jakiś chłoptaś pizduś, jakiś frajerzyna, jakiś cfel, jakiś mamlas, jakiś cwany gapa, jakiś, no dobra, nieważne, wiecie, o co chodzi. Tylko to jest gość. Tu ma wystrzeliwany harpun, tu ma ostrza wysuwane, tu ma, kurde, rakietę z tyłka wystrzeliwuje, z plecaka tam, znaczy się. Uzbrojony po zęby, bardzo ważna jest dla niego zbroja. On tą zbroję to buduje sobie z drugiego bardzo materiału, który dostaje jako zapłatę i stopniowo sobie tą zbroję buduje. To jest taki jakiś kosmiczny dresiarz. Zbroja jest dla niego najważniejsza i on sobie w garażu siedzi i poleruje tą zbroję cały czas. No i tak to wygląda. Gamoń? To chyba o kimś innym. Czytałem gdzieś, że polscy fani Wiedźmina mają spinkę, że będą w filmie... w serialu czarnoskórzy bohaterowie. Pisze Morf. No... Już się chyba pogodziliśmy z tym, że skoro jest światowa produkcja, to muszą być czarnoskórzy. Produkcje z samymi białymi, czystymi, rasowo-muskularnymi to sobie możemy w Polsce zrobić dla swojego tutaj. Jakby tak zrobić film o powstaniu na przykład warszawskim i tam panie Murzyn idzie nagle, taki jak z kuriera wycięty. Tak, to taki może głupi żart trochę. Wiedźminie, no słuchajcie, to może zrobią te mroczne elfy. Mroczne elfy, które będą mówiły: "Yo, man! This is my forest, man!" Będą się pozdrawiali starym elfim przywitaniem: "Yo!" Czarne elfy, mroczne elfy. Fajny jest dubbing w ogóle w Mandalorianie, o. W końcu mi się udało. W Mandalorianie. Nie, znowu. W Mandalorianie, przepraszam bardzo. No i zapomniałem, co chciałem powiedzieć o tym serialu. Się na nazwie skupiłem. No. Chciałem powiedzieć, że jest dużo fajnych smaczków może też, nie? Możemy zobaczyć tętniące życiem ulice różnych kosmicznych miast, kosmiczne speluny różne, ciemne zakątki kosmosu i taki trochę gangsterski to jest po prostu kosmiczny film. Man. Elfy będą mówić: "Yo, yo, madafaka", pisze Zamojskie Drogi. "Yo, madafaka, urwę ci siusiaka". Tak będą mówiły elfy. Nie no, elfy tak brzydko nie mówią. No właśnie,

0: zapowiada się taka gra o tron trochę, w stylu gry o tron. No ale to nie powinno dziwić, skoro pewien schemat się sprawdził i ludzie to pokochali. Dobra, zmieńmy może, bo coś w ogóle tego podkładu nie słyszę. O, to fajne. Najbardziej jak... Zaraz przejdę na filmy o pierwszej wojnie światowej. Baczność. No. Także ja jestem zadowolony z Mandalorina. Bardzo dobry film ten Mandalorin. Właśnie. I też zaskoczenie. No chciałbym wam tu coś zdradzić, wypaplać, co tam się nagle okazuje, ale po prostu obiecałem sobie, że nie powiem, żeby nie robić spoilerów po prostu. I nie pytajcie mnie, będę milczał. Jak grób, nawet się nie dam przekupić donatem żadnym, nawet takim za... Nieważne za ile, i tak nie dam się przekupić i nie powiem, co tam jest w tym serialu. Nie ma. Nie wyciągniecie tego ze mnie. Kurde, no nie wytrzymam, no muszę wam powiedzieć. Pojawia się ten mały Yoda chyba. Znaczy z tej samej rasy. To jest jakaś bardzo rzadka rasa tych stworków, co był Yoda nim. Jakaś taka tajemnicza rasa. W ogóle nic o niej nie wiadomo. No zaraz tu zadzwoni jakiś oburzony fan Gwiezdnych Wojen i powie, jak to nie wiadomo. Panie redaktorze, pan w ogóle coś nie przygotowany. Pan nie dysponujesz wiedzą w ogóle ze świata Gwiezdnych Wojen. Przestaję słuchać tego radia. Wal się pan. Po prostu cofam wszystkie donaty. Po prostu obraziłeś pan Gwiezdne Wojny. Niektórzy tak reagują, słuchajcie. Byli tacy słuchacze, którzy bardzo, bardzo poważnie traktowali Gwiezdne Wojny. Można było z nimi się pokłócić o tematy religijne, polityczne, w ogóle takie najbardziej drażliwe, ale jak się zacząłem śmiać z Gwiezdnych Wojen, znaczy śmiać, ja powiedziałem, że mi się nie podobają tak właściwie, do tego się to po prostu nie miały prawa mi się nie podobać Gwiezdne Wojny, te nowsze, te najnowsze. A to dziwne, bo chyba wszyscy tak uważają dzisiaj. A może to poszło coś innego? Z Czubaki się śmiałem chyba, nie pamiętam. W każdym razie Yoda się nie zabezpieczył, pisze tu Mirek. Co, że to było nieślubne dziecko Jody na boku zrobione? Yoda zrobił?
1: Chodź malutka! Fajna knajpa to jest! Do fajnej knajpy ty mnie zaprowadziłeś, młody padawanie! No, panienki!
0: I znalazł sobie też taką, ale to musiał sobie znaleźć taką, strasznie mało ich jest, no, taki burdelik kosmiczny, bardzo wyjątkowy, że się znalazła taka reprezentantka rasy tej, co jest Yoda. I zrobili takiego małego Jodę. Nie wiem. W każdym razie, a jak Yoda, myślicie, orgazmu dostaje, to jak brzmi na przykład? Coś takiego, nie? Pewnie. No, w każdym razie może to faktycznie dziecko Jody. To by pasowało, bo taki bękart, nie? Jody. Może wyjść taki, bo to taki mroczny serial, mogą wyjść tutaj jakieś takie złe cechy mistrza Jody, że on będzie chciał zgładzić to dziecko.
1: Nieślubne dziecko, nie robić dobrze dla zakon Jedi.
0: No i będzie chciał rozpłatać mieczem świetlnym. Ci Jedi bywają okrutni. No przypominam, że Anakin Skywalker, przyszły Lord Vader, to on przecież ten małych Jediów poszatkował. To nie było pokazane wprost, ale on wpadł i pozabijał ich mieczem świetnym. Bo zabijał wszystkich Jedi. Dzieci, starców, Jedi. Wszystkich w ogóle. Młodych, starych, Jedi. Straszny człowiek. No, ogółem straszny człowiek. No. Alimentów nie będę płacił.

0: o to chodziło Mirkowi.
1: Alimentów płacić nie będę.
0: Bo klon albo przeniesiony w czasie. Nie, już klony, to już klony, to już się trochę ludziom znudziły chyba. Klony nie są takie ciekawe. No co takiego ciekawego jest w klonie? Były te klony, wojny klonów. Tu klony ze Schwarzeneggerem. Wpada Schwarzenegger i też I'm your clone. Come with me if you wanna live. I'm your clone.
2: Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Mam słaby akcent. I wymowę. I wszystko angielskie. Ale to bywały takie czasy, że gdzie to było modne. No takie w ogóle moda się zmienia, nie? Raz modne są zombiaki, a raz modne są... co? Świeżaki. Nie, jakieś inne cudaki. No, a co dzisiaj jest modne? No chyba z takich popularnych rzeczy, popkulturowych, no to superbohaterowie na pewno. Różne ekranizacje, myślę, też całkiem nieźle się chyba trzymają. Dzisiaj to się wszystko tak już miesza. Świat gier, świat filmu. To wszystko jest ze sobą połączone.

kiedyś się z kolegą zastanawialiśmy, jakby mogła wyglądać ekranizacja, czyli przerobienie właśnie gry na film w przypadku takich gier jak Tetris na przykład. Jak sobie wyobrażacie film na podstawie gry Tetris? To by było coś, nie? Nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Był przodownikiem pracy. Zbyt dobrym, aby móc dać dupy przed towarzyszami. Którym zadeklarował się, że postawi 1000 cegieł na 1000-lecie Wielkiego Związku Tysiącletniego Komunistycznego. Ale czy da radę postawić te wszystkie pieprzone cegiełki? Dalej, Sasza, dawaju, dawaju. O, żeż jop, twoju mać. Taki byłby film na podstawie gry Tetris o ruskich budowniczych po prostu, nie? Można by zrobić. Albo film na podstawie jakichś takich najbardziej starych gier, typu Pong na przykład, nie? No to co? O tenisistach. O tenisistach. Na przykład grają w tenisa. To by był film, się nazywał Pong. A wtedy by się zwróciła firma, nie wiem kto tego Ponga, już nawet nie pamiętam, czy to była jakaś japońska, jakieś Namco, coś. Nie, to jeszcze czasy Atari. To... Ja już nie wiem. A Tron? Masz na myśli Juicy film Tron? Jeśli tak, to bardzo mi się podobała pierwsza część. To jest fajny film. W ogóle była kontynuacja, ale mi się podoba tylko pierwsza część. No dzisiaj to ma dodatkowy posmaczek, bo oglądając ten film Tron, czyli jakby ktoś nie wiedział, taki w starym stylu zrobiony film o człowieku, którego wciąga do świata komputerów, tak jakby. No dzisiaj to brzmi bardzo infantylnie i tak trochę dziwnie, nie? Że świat w komputerze, w którym toczy się jakaś wojna, postacie, których my tam nie widzimy, żyjąc tu w naszym świecie, tam żyją sobie w środku, walczą ze sobą. Tak, dziwna wizja, nie? Taka bardzo, bardzo naiwna z dawnych lat. No, kiedyś zastanawiałem się właśnie, jakie są filmy podobne do Dziewczyny z komputera. No, taki film o nastolatkach, którzy tworzą sobie z komputera laskę wirtualną, która się prawdziwa robi dziwnym trafem i ma jeszcze jakieś zdolności magiczne. I oprócz tego jest fajną laską, oczywiście. No i to było jeszcze w czasach, kiedy taki scenariusz pod tytułem, że wciąga mnie do komputera i tam świat gier komputerowych jest, to przechodziło, bo komputery były jeszcze czymś bardzo mało znanym, bardzo tajemniczym, czymś... No, takimi urządzeniami, wokół których, znaczy o których się słyszało więcej, a interesowali się tym jacyś tam gicy, bardziej specjaliści, informatycy, ewentualnie jakieś dziwne dzieciaki, które chciały sobie pograć w gry na przykład, a nie w piłkę. No nie wiem sam, ale w każdym razie no, historia komputerów, to wiadomo, że to się wszystko mocno zmieniało. No, pierwsze komputery, gigantyczne maszyny, zupełnie nie do gier. Teoretycznie się na takich maszynach czasami dało zrobić jakąś grę, na przykład na ekraniku, który zupełnie nie był do gier, tylko był do mierzenia czegoś. Jakiś tam oscyloskop, coś takiego, coś w tym stylu, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Taki ekranik, który pokazuje jakieś odchylenia czegoś, czy jest radarem, ekranem radaru. Wiecie o co chodzi. No to specjalnie przygotowywano jakąś jedną grę na taką maszynę. Tego typu. Potem, no, można przeskoczyć od razu na pierwsze próby wprowadzenia komputerów do domu, dla zwykłego takiego Kowalskiego, nie? Czy Smitha.
No to mieliśmy te Sinclair, nie? ZX Spectrum, Sinclair, Meritum, taki wytaniony. Te pierwsze takie małe komputerki, ale bardzo wcześnie chyba też jakoś Apple zaczynał ze swoimi pierwszymi maszynami, nie? No, Atarynki, Commodore, potem Amigi, pecety, potem narodziny konsol, konsole 8-bitowe, 16-bitowe, 32-bitowe, 64-bitowe, a dzisiaj to już nie wiem, straciłem rachubę, pewnie, kurde, 256-bitowe już są i mają po 2 giga RAMu. No, to troszkę się można zdziwić może, jak wypasioną maszyną jest współczesna konsola, nawet na przykład nadchodzący PlayStation 5, nie? Gdzie będzie już karta umożliwiająca tam częściowy, ten bardziej realistyczny rendering, nie? Jak w tych nowych kartach graficznych, gdzie jest dysk SSD, gdzie to wszystko się będzie szybko bardzo wgrywać. Jeszcze wyższe osiągi, jeszcze bardziej realistyczne gry. No, przy grach na konsole bardzo dużo robi to, że te gry są po prostu przygotowywane często przez najlepszych fachowców z branży, nie? Oni się bardziej, myślę, angażują chyba w konsolowy rynek, ci tacy debeściacy, nie? Którzy potrafią właśnie wycisnąć z takiej konsoli siódme poty. No i potem mamy takie gry jak na przykład Last of Us, nie? Czy Red Dead Redemption. Część pierwsza bardzo długo była ekskluzywem na konsolę, nie było jej na peceta. A teraz jakoś część druga wyszła chyba od razu na peceta, nie na konsolę. No w każdym razie jakość generowanego świata w tej westernowej grze no potrafi, no nie wiem, widziałem takie głosy, że no, takie sobie w sumie, jak dla mnie, no to jest wypas, nie? Tam są, nie tylko mówimy przecież o samej jakiejś tam klarowności obrazu, czy kolorystyce, ale o różnych rzeczach. To, że ten świat cały żyje, że tam te drzewa ruszają wszystkie liśćmi, że mamy gęstą, fajną trawę, że pada efekty atmosferyczne, zmieniają się pory dnia płynnie, śnieg nagle zaczyna padać, wszystko mokre. Refleksy jakieś słoneczne, świetnie zrobione po prostu, różne odbicia, odblaski, cienie, wszystko na najwyższym poziomie, jak dla mnie. Dlatego świetne tekstury, modele postaci. No i przez moment się możemy poczuć naprawdę jak na dzikim zachodzie, jak w tym serialu, nie? Western World? Ten, który się doczekał remake'u, nie? To znaczy remake'u jako serial.

a wysłuchacie luźnych gadek w nocnym radio, mówi Krawiec. I rozmawiamy sobie dzisiaj o filmach, o grach, możemy też o książkach. Czytaliście ostatnio jakąś ciekawą książkę? Może chcecie się podzielić informacją o tym na antenie i zrecenzować jakąś ciekawą książeczkę? Bardzo bym się ucieszył, ale obawiam się, że chyba się nikt nie zjawi taki, raczej. Takie mam przeczucie. A może zetknęliście się z jakąś fajną grą, na przykład. Teraz planszówki wróciły do łask. Polecam wszystkim planszówki. Bez względu na wiek twój, słuchaczu, słuchaczko. To jest coś, co może sobie wnuczek pograć z babcią w sumie też. Są takie planszówki i są świetne. Handlowe, jakieś fantazy, przygodowe takie bardziej, kupieckie jakieś, taktyczne. Do koloru, do wyboru, a nawet jakieś takie głupkowate gry, gdzie trzeba coś poskładać śmiesznego. Kto pierwszy, ten lepszy, użyć trochę wyobraźni. Na przykład była taka fajna gra, zapomniałem nazwę, gdzie chodziło o budowanie absurdalnych urządzeń, typu jakiś tam wanna rakietowa z turbodoładowaniem podpięta do migacza od malucha, nie wiem, jakieś takie absurdalne, bezsensowne konstrukcje się budowało. No może nie aż tak właśnie, może to musiało jakoś działać. I trzeba było chyba móc wytłumaczyć, do czego to jest i jak to działa. Tak chyba było. No, kupa śmiechu, nie? Naprawdę są świetne takie gry. Można spędzić miło czas przy stoliku, przy kawce, przy cieście i sobie pograć. Pomyślcie, czy to nie jest fajna rozrywka, żeby sobie jakoś czas umilić. No tak, planszówki są niestety drogie. Ale zauważcie, że taka planszówka to często... Dzisiaj no, są drogie, owszem, ale są pięknie wydane, nie? Tu nie mamy jakiegoś byle jakiego kartonu, nie mamy byle jakich rysunków. Mamy kupę fajnych ilustracji, którymi możemy cieszyć oko, nie? Przykładowo, Talizman, nowe wydanie popularnej Magii i Miecza. No ja miałem to klasyczne jeszcze wydanie, firma Sfera, tak? Sfera. To była Sfera? Sfera. No, to było starsze wydanie właśnie, przypuszczam, tak jak z Potrzebą gadaliśmy, że po prostu u nas był dość dobrze odwzorowany pierwszy Talizman. Teraz mamy drugie wydanie, w którym są figurki, w którym są nowe ilustracje, wszystkie dodatki są zrobione od nowa. To jest, słuchajcie, bardzo prosta gra fantazy, w której wbieramy sobie jakąś postać, czarodziej, złodziej, opryszek, troll, amazonka, to jest tego masa. Każdy ma trochę inne jakby swoje cechy, że jeden stawia na siłę, na walkę, drugi na czary. Zasady są banalne, jak się spotkacie na planszy, to tam jest prosty rzut kostką. I dodawane są te wasze cechy, na przykład tam siła, czy możecie magią zaatakować. Jest bardzo proste, ale jednocześnie jest dużo kombinowania, bo możecie zbierać sobie różne karty, że jakiś tam miecz wam coś dodaje plus jeden do siły, albo że możecie się poruszyć o jedno pole dodatkowe, macie jakiegoś sprzymierzeńca, który pozwala wam nieść o kilka przedmiotów więcej, bo jest tragarzem i tak dalej, można mnożyć te przykłady w nieskończoność. Chodzi o to, żeby zdobyć właśnie ten jakiś tam talizman, który jest na środku planszy. I tak... Turlamy kostką, chodzimy sobie dookoła, są różne karty zdarzeń, różne przygody nas spotykają, wyciągamy sobie kartę i czytamy coś tam. Spotkało cię to i tamto, na twojej drodze stanął jakiś tam kupiec. Proponuje ci, że za jeden mieszek złota odda ci coś tam, jakąś tam mapę skarbu. Takie bardzo proste jakby kwestiki. Nie ma to zbyt wiele wspólnego z prawdziwym RPG, no to jest planszówka, niektórym się myli, na przykład kolega mówi mi ostatnio, ja ostatnio gram w RPG, mówię tak, a w co, w Warhammera, w coś, no nie, w Magię i Miecz, no to nie jest RPG, to jest planszówka, ale naprawdę świetna, a grałem w to kiedyś z babcią, jak byłem małym chłopcem właśnie. Więc taka gra dla każdego. Wszyscy lubią, nie? Jakby was to interesowało, na Steamie jest cyfrowa wersja Magii i Miecza. Widziałem, całkiem nieźle to wygląda i nie jest drogie. Nie wiem, tam 16 euro?
Mogę się mylić, ale w każdym razie cena jakoś nie zbiła mnie tutaj. Nie zbiła mnie z pantałyku. Nie zaskoczyła mnie po prostu, no. I pomyślałem nawet, że moglibyśmy zrobić jakieś tutaj rozgrywki nocno-radiowe, bo można grać na przykład w dwóch czy trzech w to naraz. I wy byście na ekranie obserwowali na przykład rozgrywkę trzech, czy nawet czterech, do czterech jest tak, graczy. W każdym razie to mogłoby być ciekawe dla was show. Popatrzeć, może jakieś zakładziki robimy? Lepiej nie, to trzeba uważać, tu nic nie wolno, słuchajcie.

A planszówek są setki, już pewnie do wyboru teraz, w różnych sklepach. I co ciekawe, Polska planszówkami stoi, to znaczy, że no, polskie planszówki są gdzieś na świecie, odnoszą sukcesy i cieszą się powodzeniem na zbiórkach crowdfundingowych. Szybko się udaje zawsze zebrać twórcom, robią fantastyczne te gry, tak więc no, takie zagłębie światowe planszówkowe zaraz się tu zrobi, że będą najlepsze planszówki z Polski na świat wychodziły. To jest fajny zarobek, myślę, bo faktycznie to trzeba wydać parę złotych na planszóweczkę. Nawet nie wiem ile, ale to no, tam są różne te rzeczy, jest jakaś plansza, figurki, żetony. Fajna była też taka gra, w której się handlowało, widziałem, jakieś plantacje się tworzyło, statki można było kupować, zasoby zbierać, rozbudowywać sobie miasteczko trochę jak w takich Settlersach jakichś. Jest tutaj propozycja od Kaledriana, aby wskrzesić tego RPGa, co graliśmy z potrzebą. No, a tam jakoś tam tak wyszło, wiecie, jakieś tam chwilowe były sytuacje takie, że nie mogliśmy po prostu tego kontynuować i w rezultacie urwaliśmy trochę tak w połowie. No to chodziło bardziej o eksperyment, który w końcu się udał potrzebie i nam tutaj, nie? Jakoś jednak zagrać w to RPG na antenie. Niektórym się podobało, innym mniej. Niektórzy, przypuszczam, to tak się dziwili, jak można czegoś takiego w ogóle słuchać, że ktoś gra w jakąś grę, a niektórzy może byli zaczarowani, myśleli sobie, ale to ciekawa zabawa, taka gra. Ciekawe, jak to wygląda na żywo, nie? Może wskrzesimy, ale może tym razem ja coś poprowadzę, może Cyberpunka na przykład. Ale ja chyba się w tym... Nie wiem, może macie jakieś też przemyślenia w związku z tym eksperymentem, jakby nie było RPGowym. Może jest tak, że RPG się nie za bardzo nadaje takie tradycyjne do radia, bo z jakichś tam powodów. Nie wiem jakich za bardzo, bo tylko tak sobie gdybam, nie? Ale może tak jest.

No, tak właśnie jest, że pogrzebaczowi na przykład się nie podobało i dla niego to była jakaś żenada. Takie RPG. No ale jakby nie było, słuchajcie, jakby tego nie oceniać, to jest to po prostu fajne wydarzenie, no i jakieś osiągnięcie, że jesteśmy radiem, w którym takie rzeczy są, nie? W żadnym innym radio nie czegoś takiego nie znajdziecie, a u nas owszem, i jeszcze całą masę innych oryginalnych rzeczy, więc trzeba też i to docenić, nie? Że próbujemy, że coś działamy, że no, poza tym niektórym się podoba, więc... Ale jak dla mnie powinien być jakiś specjalny system taki do grania w radio, bardzo, bardzo mocno uproszczony. Pewnie coś na podobieństwo systemów narracyjnych, czyli takich, w których mechanika, różne reguły, zasady są okrojone praktycznie do zera. Prawie, znaczy przesadzam, że do zera. No, są szczątkowe, są bardzo proste. Ale też są zwykle kostki jednak do rzucania. Nie wiem. A może zwykła jakaś psychodrama. Bez zasad, bez mechaniki. Bardziej to by może. No ale... W porównaniu do kanału BB wszyscy wypadają słabo z tymi RPG-ami. A co to jest ten kanał BB? Jakiś kanał, gdzie grają na streamie w RPG-i? Kiedy ta gra, co blacha, napisał scenariusz? No nie wiem, już pewnie nie zrobimy tej gry. Ja trochę się nie czuję na siłach, żeby zrobić według takiego scenariusza jakąś rozbudowaną grę. Planuję coś zrobić, ale coś o wiele prostszego, coś takiego, co wyjdzie bardziej po prostu spontanicznie, co mi zajmie, nie wiem, kilka dni max roboty na przykład, a nie, nie wiem, 2 miesiące. Gry to jest strasznie... taki ciężki temat, żeby to, wiecie, samemu ugryźć, nie? Ale nie jest to niewykonalne. Trzeba po prostu odpowiednio przemyśleć, zrobić odpowiednio prosto. Jak będzie czas, chęci i tak dalej. No. Poza tym blacha, z tego co pamiętam, napisał scenariusz tak do części jakby, nie? Tam było intro, różne takie, już nawet nie pamiętam tak dokładnie. A wam co z produkcji filmowych wpadło ostatnio w oko? Oglądacie w ogóle coś ciekawego? Jakieś nowości? No bo tak o starociach to już się tyle nagadaliśmy. Każdy ma jakieś tam swoje ulubione filmy z przeszłości i będzie je wspominał w nieskończoność. Bywa też tak, że zadzwoni na przykład i opowie to, co już 10 razy opowiadał na antenie. A ja mam taki swój film tu ulubiony. I po raz tysięczny opowie nam o, na przykład, nie wiem, o czymkolwiek. O tym... O, na przykład o jak rozpętałem II wojnę światową, albo Kargul i Pawlak, albo jakiś inny polski wspaniały film. Nie wiem, jakoś polskie kino w sumie mnie mało teraz interesuje trochę. Ale też lubię wracać sobie do staroci różnych, do klasyki. Nie wiem, im człowiek jest starszy, tym bardziej chyba lubi sobie tak wracać właśnie wspomnieniami do starych, wypróbowanych rzeczy, nie? Ma swoje wypróbowane hity na płytach, gdzieś na półeczce, ma swój zestaw ulubionych filmów, które może oglądać po raz 20 sobie taki film i z przyjemnością ogląda. Nie wiem, czy to jest takie zdrowe, nie? Tak się zafiksowywać trochę na czymś tam swoim ulubionym. Projekt Blue Book? Pod nocnym aniołem, że to była polska produkcja.
dobra, tak twierdzi Juicy, który ostatnio tak chyba trochę podchmielony tutaj na antenie był z parę razy. To może dlatego mu się podoba ta produkcja pod nocnym aniołem. Bardzo się identyfikuje z głównym bohaterem, który jest alkoholikiem wysoko funkcjonującym i to nie ma żadnego problemu. Ja się śmieję oczywiście. Sorry Juicy, jak trafiłem przypadkowo, bo tak czasem jest, że się chce rzucić kulą w płot, a się trafi centralnie między oczy. Jak faktycznie jesteś wysoko funkcjonującym alkoholikiem, to przepraszam. Ale też wtedy cię zachęcam, żebyś na odwyk się udał od razu.

Ale z drugiej strony, czy w życiu wszystko musi być poukładane i wszystko musi być tak jak trzeba, a nie można się napić, nie można się napić? Ale nie, chodzi mi o to, że może w życiu też można trochę sobie i popić i nawet jeszcze coś innego i jeszcze coś i tak dalej i całe te i nie trzeba się jakoś specjalnie z tego powodu zamartwiać. W każdym razie w nocnym radio, jak ktoś, to pierwszy słuchacz podchmielony trochę se zadzwonił. Często ludzie tutaj podchmieleni. Przypuszczam, że na czacie też są czasami ludzie lekko dziobnięci. Ale czy to coś złego się w piątek se siąść przy radyjku i sobie ze szklaneczką tutaj spędzić wieczór i z krawculkiem i ze szklaneczką, no. Na przykład. A patrzę, co tutaj się dzieje na czacie z kolei radiowym, bo zaniedbałem. Pierwsza kaplica, ale to we Wrocławiu, tak? Ja już nie jestem we Wrocławiu. No chociaż, no, zobaczymy, może jeszcze kiedyś wrócę. PiS bierze się za PKP. Zaczną od budowy kaplic 24 na dobę na dworcach. Znaczy, u mnie to nie dziwi. Pierwszy będzie Wrocław. Na dokończenie brakuje jeszcze jedynie 500 000 zł. Kaplice 24 na dobę. To jest Gazeta Plus źródło. Ciekawe. Nie chcę mi się tego czytać, bo się chyba denerwuję trochę. Coraz bardziej żyjemy w takim kraju półwyznaniowym, nie? Takim, w kraju, w którym teoretycznie Kościół jest oddzielony od polityki i nie ma nic z władzą wspólnego, tylko że zawsze na wszelkich państwowych uroczystościach, tych najważniejszych, czy to jakiś dzień odzyskania niepodległości, czy to będzie cokolwiek innego, to zawsze musi ksiądz iść na przodzie, nie? Zawsze musi być ksiądz i zawsze musi przy władzy stać ksiądz i ksiądz, księdza z księdzem i księdzu, a co na to ksiądz, a co jeśli księża, a właśnie co z tymi księżmi, co z księżmi, księże. No proszę, proszę księdza, myślę, że księża to właśnie jest ten temat, o którym powinniśmy rozmawiać cały czas, księża. Księża są, no ksiądz to jest ksiądz, tak. To nie jest jakiś tam, no już nie chcę mówić, no, to jest ksiądz jednak, tak, no i nas umoralniają i są tu najważniejsi i wszystko wiedzą najlepiej, nigdy się nie mylą, to są kryształowi ludzie, wspaniali, nawet jak któryś się potknął swoją stopą się mu omsknęła Boża stopa i on na chwilę przyklęknął na kolano, to on jeszcze bardziej cierpiał niż ktoś tam, o, tam się paluszek omknął, o, to od razu, tak. I miliony im dawać i więcej władzy, ziemi, dużo ziemi, już nie chcę, pół Polski kiedyś może tak będzie należało do kościoła. I kościół wtedy za następne 100 lat, 100, 200, 300, 400 będzie mówił, to było nasze, to było zawsze nasze. Nie można nam tego zabrać, to jest nasze. To już zawsze będzie nasze. Kurde. Ten temat mnie tak po prostu denerwuje. Powiem wprost, po prostu przez tą cechę, jaką jest, kurde, przynależenie do sekty katolickiej, uważam Polaków za debili. No, tak powiem wprost, sorry. Większość Polaków za debili. Wy jesteście wyjątkiem, z nielicznymi wyjątkami wśród tych wyjątków. Nie chcę źle mówić o ludziach, ale po prostu Kościół to jest taka zaraza. To jest taka zaraza najgorsza, jakbym to do choroby jakiejś przyrównał, to najgorsza choroba, jakaś, nie wiem, kiła, syfilis. To jest najgorsze. A jakie banieluki opowiadają. Słuchałem sobie, co ksiądz mówił o opętaniach. Słuchajcie, takiego zbioru jakichś przesądów ludowych, czegoś na poziomie jakichś ludowych właśnie, kurczę, zabobonów.
I on opowiada, ten ksiądz opowiada na serio, że on tutaj widział lewitację, wypluwanie gwoździ i jak przyłożył rękę, on od razu widział reiki złe, sztuki walki złe, tak, z tej gry komputerowej, o, to zła energia, o,